0: sobie zdecydować, jakie informacje mają nam być podawane godziny i daty, kiedy naciskamy skrót NVDA F12. Więc możemy domyślnie to NVDA to bierze z systemu, ale gdybyśmy na przykład chcieli, żeby nam były też podawane sekundy. Ja na przykład tak chcę. Można. Więc można sobie format daty i godziny zmienić. Możemy trzykrotnym naciśnięciem NVDA F12 usłyszeć, który dzień roku mamy, ile dni w roku pozostało. Swoją drogą złapałem kiedyś błąd śmieszny, że na Sylwestra mówiło, że minus jeden dnia pozostało i to udało się naprawić. No i co tam jeszcze mamy z takich funkcji? Mamy zegarynkę i możemy zdecydować, żeby nam dodatek albo co kwadrans, albo co pół godziny, albo co godzinę podawał bieżącą godzinę poprzez mowę i poprzez dźwięk. No i tutaj jeden z tych dźwięków słyszeliście, no te dźwięki, które z tym dodatkiem przychodzą, nie należą niestety do subtelnych. To był chyba taki najbardziej subtelny, jaki tam znalazłem. No ale jak ktoś właśnie chce, nie musicie uruchamiać jakiejś osobnej aplikacji tego, to po prostu jest w NVDA. Ja głównie to wykorzystuję właśnie do tego. Natomiast dodatek jeszcze ma swoją warstwę globalnych skrótów, to jest skrót NVDA Shift F12 i w niej mamy stoper, które sobie można uruchomić i później sprawdzić albo zatrzymać. I mamy jeszcze budzik / minutnik, bo tam można ustawić konkretną godzinę lub można sobie ten budzik ustawić tak, żeby on się włączył za na przykład ileś tam godzin albo minut. No i kiedy ten czas nadejdzie, to po prostu też mamy dźwięk. Dźwięk sobie można wybrać, no i po prostu NVDA nas o tym poinformuje. Więc to jest taki dodatek, który zarówno włączy takie dodatkowe funkcje, ale też dodatkową możliwość konfiguracji, tak jak na przykład ta godzina jest nam czytana. Podobnie też, teraz mi się przypomniał jeszcze jeden dodatek bardzo podobny do tego, mianowicie dodatek Time Zoner. Dla tych, którzy może nie wiem, mają rodzinę albo znajomych za granicą, to są po prostu zegary świata. Możemy sobie dodać kilka stref czasowych i później, teraz nie pamiętam jakie to są skróty, bo akurat w tym momencie nie mam tego dodatku zainstalowanego, ale możemy sobie generalnie dodać kilka stref czasowych i po prostu skrótem jednym sprawdzić, która godzina jest w tych danych miejscach.
1: Jeżeli chodzi o Station Playlista, o którym Piotrze też wspomniałeś, no to ja muszę powiedzieć tu kilka słów, bo to jest rzeczywiście taki dodatek, który daje bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o wsparcie konkretnego programu. I to jest rzeczywiście takie narzędzie, które jest przykładem tego, jak program odczytu ekranu może i jeszcze dodatkowo rozszerzać te informacje, które są dostępne. No bo Station Playlist, czy to kreator, czy to moduł do emisji, czyli studio, to są programy dostępne. To są programy, w których większość rzeczy jesteśmy w stanie zrobić z poziomu czytnika ekranu. Ale tu naprawdę mamy bardzo dużo różnych funkcji, które są w stanie jeszcze nam tę pracę usprawnić. Chociażby informacje dotyczące tego, ile czasu zostało nam do końca danej piosenki, która jest na przykład odtwarzana. Możemy sobie sprawdzać, o której godzinie zgodnie z playlistą wyemitowany zostanie dany utwór. Możemy sobie ustawić na przykład informowanie o tym, ile czasu nam jeszcze zostało do końca tej części instrumentalnej utworu. Być może czasem w radiach zauważacie, że jest taki bardzo fajny efekt. No, jedni lubią, inni nie. Ja jestem z tych, co akurat lubią i co lubią z tego korzystać, jeżeli prowadzę jakieś audycje muzyczne, że na przykład mamy jakiś utwór, w tym utworze mamy to tak zwane intro, czyli tę część instrumentalną i prowadzący, który w danym momencie wygłasza jakąś zapowiedź, no to kończy idealnie w momencie, kiedy ten kiedy ta część instrumentalna się kończy, kiedy wokalista albo wokalistka zaczyna śpiewać. No to jest coś, co usprawnia nam program, z którego korzystamy w trakcie pracy w radiu, bo te utwory są odpowiednio opisane i widzącemu, prowadzącemu się wyświetla taka informacja. Po prostu ma duże cyfry, na czerwono jeszcze pewnie, albo jakiś inny taki bardzo jaskrawy kolor, że on wie, że na przykład zostało mu jeszcze 5 sekund, no i w te 5 sekund musi skończyć myśl, żeby ten efekt był taki odpowiedni. W Station Playliście możemy sobie to ustawić, żeby po prostu na przykład na zdefiniowaną ilość sekund przed końcem tego intra nam pisnęło w słuchawkach i żebyśmy też wiedzieli, że już nam się to kończy, ten nasz czas na mówienie. Więc tu jest naprawdę bardzo dużo różnych możliwości. Takim, ja trochę tak to, jeżeli chodzi o SPL, pod względem takiej możliwości konfigurowalności, no to tu trochę może na wyrost porównania użyję, bo zdecydowanie więcej ma to, o czym teraz powiem, ale no to taka trochę osara dla radiowców, tak? Co dla dźwiękowców osara ma naprawdę mnóstwo różnych rzeczy, które wspierają Reapera, to tak tu właśnie dodatek do SPL-a jest też takim odpowiednikiem, powiedziałbym, bo tam naprawdę można całkiem sporo. I co ciekawe, to właśnie dodatek do SPL-a dla NVIDIA jest dodatkiem darmowym. Jest jeszcze alternatywny dodatek dla JAWS-a i ten dodatek to już jest dodatkiem płatnym i to chyba nawet teraz to jest w ogóle tak, że płaci się co rok, jeżeli chcemy go sobie aktualizować. Więc ja akurat z tego dodatku korzystam z dodatku dla Station Playlista, dla NVDA, no i naprawdę jeden z tych dodatków, które u mnie bardzo, bardzo często są wykorzystywane.
2: No ja myślę, że warto też wspomnieć o sztucznej inteligencji, która w NVDA oficjalnie jeszcze nie zagościła, no w roadmapie to gdzieś tam oczywiście w ich planach jest, kiedy znajdą odpowiednio otwarty i prywatny i offline'owo działający model. Natomiast można już korzystać z tego, co do tej pory jest, czyli na przykład z czata GPT. I ja osobiście mam zainstalowany dodatek AI Content Describer, ale wiem, że to nie jest dodatek jedyny, bo był też dodatek, który jest na przykład Ask Chat GPT, czyli po prostu można sobie z czatem pogadać, ale był też ten dodatek, którego nazwy zapomniałem, który daje dostęp do różnych funkcji właśnie GPT, bo jest i Whisper, jakby takie rozpoznawanie mowy.
0: To jest po prostu OpenAI, to się nazywało. Teraz właściwie to jest jako część tego pakietu Basilisk, tej aplikacji, no która też ma swój dodatek.
2: Także te wtyczki też są, tylko trzeba sobie powiedzieć jasno, że to my musimy założyć konto w OpenAI, to my musimy się zalogować, wygenerować klucz API, bo my musimy doładować konto odpowiednią ilością pieniędzy, żeby te wywołania się odbywały. Natomiast no, gdyby ktoś rzeczywiście w NVDA tego potrzebował, no to jest też do tego dodatek.
0: Tak, i to też ma o tyle swoje plusy. Na przykład jeśli chodzi o opisywanie zdjęć, no to mamy pełną kontrolę nad tym, jak na przykład wygląda nasz prompt, więc jeśli mamy jakieś oczekiwania, chcemy, żeby nam było coś w konkretny sposób było czytane lub nie, nawet właśnie, to możemy te rzeczy doprecyzować. No i też te dodatki generalnie pozwalają nam bardziej precyzyjnie ustalić, co ma być na tym zdjęciu, tak, które rozmawialiśmy. No można na przykład korzystać z Be My Eyes, który jest darmowy, ale gdybyśmy na przykład chcieli opisywać sobie zdjęcia, które dostajemy od znajomych w mediach społecznościowych i nie chcemy, żeby nam się od razu wysłał całe okno naszej przeglądarki, gdzie może będzie widać jakieś inne rzeczy w tle, chcemy to ograniczyć do minimum, tylko do tego, co my chcemy wiedzieć, albo na przykład nie wiem, na YouTubie, tak? Chcemy, żeby tylko sam film był na przykład, coś, no można dać na pełny ekran, ale na przykład no, z tymi mediami społecznościowymi nie zawsze może być to tak wygodne, no to z tymi dodatkami generalnie mamy dedykowane skróty, które na przykład poproszą, żeby NVDA nam opisał tylko obiekt pod fokusem. To jest jeden plus, a drugi plus jest taki, że te dodatki też pozwalają na integrację z innymi usługami, tak? No bo Be My Eyes, no to jest ChatGPT, ale gdyby na przykład ktoś wolał Clouda, no bo słyszałem, że Cloud generalnie generuje trochę lepsze opisy w niektórych sytuacjach, lub Gemini. Też znam osoby, które wolą Gemini googlowskie, które chyba którejś z wersji nawet jest dostępne za darmo. Tam nawet nie trzeba konta doładować. Akurat jeszcze tego nie sprawdzałem, ale ponoć są takie możliwości. Albo macie na tyle mocną kartę, że sobie postawiliście lokalnie model taką aplikacją jak Olama. I wtedy to w ogóle nie jest wysyłane do chmury, a lokalnie wam taki model generuje opisy. No to takimi dodatkami tego typu rzeczy można sobie skonfigurować.
1: Z takich funkcji, które znamy dobrze z różnych czytników ekranu, no to na przykład, a których nie ma w NVDA, to jest chociażby Screen Wrapping for NVDA, taki dodatek. Ja akurat tego nie lubię i tego nie używam, ale wiem, że są tacy, którzy pamiętają to z JOS-a i tęsknią za tym screen wrappingiem, czyli po prostu, że kiedy przeglądamy stronę internetową i kiedy sobie dojdziemy do końca, to no po prostu kursor wraca na początek. No jeżeli tak, to można sobie na przykład taki właśnie dodatek zainstalować. I skoro mowa o obrazach różnego rodzaju, to też taki dodatek, to w Tyflo Przeglądzie zdaje się, Pawle, ty o tym mówiłeś, o tym dodatku, Screenshots Wizard, to też a propos
2: tak, i
1: zdjęć.
2: Ty, Piotr, chyba pisałeś o tym artykuł w Tyflo Świecie nawet, nie?
0: A tak, dokładnie.
2: Tak, no to jest dodatek, z którego ja do końca nie umiem korzystać, mam wrażenie, że trochę mi brak wyobraźni gdzieś tam, nie umiem tak dostroić ładnie tego wszystkiego, ale rzeczywiście to jest dodatek, który pozwala nam bardzo szczegółowo zaprecyzować, czy po pikselach na ekranie wręcz, czy po obiekcie aktualnym nawigatora, jaką część ekranu chcemy mieć ująć na zrzucie ekranu. I to jest chyba jedyny dostępny sposób, żeby to tak szczegółowo zrobić.
0: No chyba tak. ZDSR chyba też oferuje tak, jakieś skróty, żeby też to tak jakoś doprecyzować, ale poza tym tak, to chyba jedyny taki sposób.
2: Bo tam jeszcze można OCR-em sprawdzić, jakby co konkretnie jest wtedy na tym, tak, na tym ekranie. Także jest to w teorii fajne, w praktyce właśnie jakoś jak potrzebowałem konkretne rzeczy sobie zescreenshotować, to nie umiałem jakoś tego dostroić. Tak samo dodatek, z którego naprawdę nie umiem korzystać mądrze, a wiem, że da się z tego dużo wyciągnąć, to jest Golden Cursor. Golden Cursor, który pozwala też na przesuwanie kursora myszy chyba o jakieś piksele, klikanie.
0: To znaczy to jest bardzo sytuacyjny dodatek. To jest generalnie dodatek, który jeśli ktoś kojarzy coś takiego jak hotspot clicker w JOS-ie, to czy na przykład punkty orientacyjne chyba w ZSR-ze to się nazywa, to jest dodatek, który pozwala nam zapisać konkretne punkty na ekranie do takiej bazy danych i po prostu w chwili i później przywołać to do danego miejsca. Ja generalnie korzystałem z tego w jednej sytuacji. To jest chyba taka najczęstsze zastosowanie tego dodatku, jakie znam. Mianowicie to się można przydać w sytuacji, kiedy mamy jakiś bardzo niedostępny interfejs, mamy jakieś przyciski graficzne, nie wiem, na przykład przycisk, żeby wczytać jakąś bibliotekę w jakiejś wtyczce audio, albo, i to z tego społeczność korzystała często, kiedy Hearthstone Access nie był rozwinięty do tego stopnia, w jakim jest rozwinięty dzisiaj, no to jakieś niedostępne elementy gry, jakieś menu, tak ustawki kiedyś ludzie grali na przykład, pozapisywali sobie skróty też do różnych tam trybów, przygody, które jeszcze nie były udostępnione oficjalnie, no to ktoś poprosił osobę widzącą, żeby mu myszka naprowadziła na to miejsce, zapisał to do bazy Golden Cursora, wrzucił to na Discorda, więc możemy sobie też tę bazę udostępniać i pod warunkiem, że mamy tą samą rozdzielczość jak ta osoba, bo to jest też ważne, bo to są po prostu konkretne współrzędne w pikselach zapisywane i że okno jest w tym samym miejscu, czyli no powinno być generalnie na pełnym ekranie najlepiej, no to nawet jesteśmy w stanie na przykład komuś pomóc, tak, żeby taki niedostępny przycisk kliknąć. Ale jeśli po prostu jesteśmy sami i gdzieś nie możemy dotrzeć, no to mam wrażenie, to wtedy jest trochę mniej przydatne. Ale jeśli faktycznie poprosimy osobę widzącą o pomoc, zapiszemy sobie to, co chcemy, to się może przydać.
1: Jeżeli używacie przeglądarki Edge, to może wam się przydać na przykład ten dodatek, który nazywa się Microsoft Edge Discards Announcement. To jest dodatek, za pomocą którego wyłączamy te wszelkie nadmiarowe informacje, które przeglądarka do nas mówi o wczytywaniu strony i że wczytano i tak dalej, i tak dalej. Trochę mi to przypomina to, co kiedyś Windows miał, ładowanie strony, załadowano, no... Ja się od tego troszkę odzwyczaiłem. Początkowo jak to usłyszałem, to tak ciepło mi się na sercu zrobiło, bo Window Eyes, no, fajnie to działa, ale po chwili jak z tym popracowałem, to stwierdziłem, nie, to chyba jednak już tego nie chcę. No i jest dodatek do NVDA, który sobie można zainstalować. On jest w oficjalnym sklepie i się nazywa właśnie Microsoft Edge Discard Announcement, Microsoft Edge Discard Announcements. Długa nazwa, ale robi to, co ma robić i rzeczywiście działa. Z takich jeszcze funkcji innych czytników ekranu, które są, a których nie ma w NVDA wbudowanych, no to na przykład mamy dodatek, który się nazywa lista obszaru powiadomień. To dla tych, którzy nie lubią tak. Windows B.
2: I... To jest taki OG dodatek, ja się śmieję. Mm-hmm. Taki oryginalny, pierwszy, który, jeden z pierwszych, które w ogóle wyszły.
1: Tak.
2: Jeszcze zanim dodatki były jakkolwiek chyba sformalizowane jako dodatki, to już tam to krążyło jako taki, powiedzmy, moduł. No, to jest to właśnie chyba Virtual Review też.
1: Też.
2: W miarę podobnie. I ten Braille'owska klawiatura i Emule chyba właśnie, Emule to jest jeszcze też taki jeden z tych pierwszych dodatków, które w ogóle...
0: Czy też na początku, to też a propos takich rzeczy, ja akurat nie używam tego, ale chyba też to jest dosyć popularne, znaczniki, to place marker zna w internecie, też chyba jest do tego dodatek.
1: Tak, jest i to cały czas jest chyba rozwijane. Ja akurat z tego nie korzystam. Pamiętam, że kiedyś miałem z tym jakieś problemy z tym dodatkiem, więc go odinstalowałem, natomiast może warto wrócić, może warto to sprawdzić. Natomiast co do tej listy obszaru powiadomień, to ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na to, że niestety ten dodatek jest coraz mniej funkcjonalny w dzisiejszych czasach, kiedy mamy te, szczególnie w Windowsie 11, kiedy mamy te przyciski do pokazywania nadmiarowych ikon, czy tych ukrytych ikon, które jednak od czasu do czasu nam się będą pojawiać, to wiadomo, że można sobie to skonfigurować w ten sposób, żeby te ikony były pokazywane i wszystkie, ale niestety to za każdym razem, kiedy jakaś nowa ikonka nam dojdzie, to trzeba ją ręcznie tam przywoływać i to czasem po prostu nie chce działać, więc chyba lepiej już się przyzwyczaić do tego Windows B i do korzystania z tego natywnego mechanizmu systemowego, bo po prostu ten insert F11 no, może nas zawieść, natomiast dwukrotnie wciśnięty insert F11 to jest lista uruchomionych programów, po której też się możemy poruszać teoretycznie za pomocą strzałek i wybierać aplikację, na którą chcemy przejść. I tu są nawet przypięte aplikacje też do paska zadań wylistowane, których nie mamy pod alt-tabem. To taka ciekawostka.
3: No i pytanie, czy jeszcze ktoś ma jakieś wtyczki ciekawe z was? Ja sobie tymczasem sprawdzę, czy są jakieś wiadomości na WhatsAppie, ale na WhatsAppie wiadomości nie ma. Znaczy w tym czasie, kiedy mówiliście o wtyczkach, próbowałem tego OBJ Watcher sobie jakoś sprawdzić, ale są z tym jakieś problemy, a w każdym razie ja mam z tym jakieś problemy. Zobaczymy, może jeszcze coś mi się uda zrobić. No w każdym razie, to chyba w takim razie wszystkie wtyczki, o których no, chcielibyśmy powiedzieć, tak mi się wydaje przynajmniej. Ja nic, przynajmniej nic do głowy jeszcze nie przychodzi. Także no, mam nadzieję, że komuś ta audycja się do czegoś przydała. No i się będziemy rzeczywiście żegnać. Ja tylko przypomnę, że wraz ze mną dzisiaj w audycji udział brali Michał Dziwisz, Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk, no i jestem Tomek Bilecki. No i do usłyszenia w kolejnych audycjach.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Wakacje, wakacje i po wakacjach, można powiedzieć, a przynajmniej dla tych, co do szkół chodzą, bo dziś w kalendarzu czwartek, 31 dzień sierpnia, chociaż jeszcze z tego, co wiem, to jutro też wolne i dopiero wszystko zacznie się od poniedziałku. Taki prezent uczniowie dostali, a nie tylko uczniowie, dostaną od nas też prezent w postaci kolejnej audycji na antenie Tyfloradia, która właśnie w tym momencie się rozpoczyna. Witam bardzo serdecznie, Michał Dziwisz przy mikrofonie, a przy drugim mikrofonie Patryk Chojnacki. Witaj, Patryku.
5: Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: Dziś będziemy grać. Znowu będziemy grać. Tak. Jeszcze tak w ramach wakacji, w ramach tego, że cały czas można się jeszcze tym wolnym cieszyć. I będziemy dziś pokazywać, a właściwie ty będziesz prezentował grę, która też już w kilku wersjach w Tyflo Podcaście się pojawiła. Ale to już było lata temu, to Tomek Tworek zaprezentował grę ze stajni Rhythm Heaven i tak jak rozmawialiśmy poza anteną, bo ja powiem szczerze, no nie jestem zbyt biegły w tych wszystkich tematach growych, czasem lubię sobie w to i owo pograć, natomiast no ty masz zdecydowanie większą wiedzę niż ja, więc może powiedz, o co tu właściwie chodzi, bo tu się kilka tych tytułów pojawia, jest Rhythm Heaven, jest Rhythm Tengoku, właśnie dziś Rhythm Tengoku będzie zajmować naszą audycję, ale jakie to są różnice i co w ogóle za nami, a co przed nami?
5: Generalnie cała seria Rhythm Heaven jest to seria gier wydanych oczywiście w Japonii, gdyż tylko Japończycy mają chyba takie pomysły, które są jakby licencjonowane pod znakiem Nintendo, ponieważ to wielkie N wydaje te gry na swoje konsole, właściwie wydawało, ponieważ obecnie jako tako oficjalnie przynajmniej u nich tych gier zakupić już nie da. Są to gry po prostu z gatunku puzzle, czyli puzzle, w których tak naprawdę musimy robić różne rzeczy do rytmu. Nie wiem, powiedzmy, że niszczyć coś, nawadzać worek bokserski, jeść na czas, chodzić, generalnie różne dziwne rzeczy, robić po prostu wszystko zgodnie z rytmem utworu muzycznego, który leci w tle.
1: Aha, czyli i dlatego chyba właśnie, że to jest głównym elementem tej gry, właśnie takie działania rytmiczne, to dlatego mimo, że ona w żaden sposób nie jest dla nas przystosowana, tam nie ma ani audiodeskrypcji, ani żadnego TTS-a, ani jakichś dodatkowych podpowiedzi audio, to można pokusić się o to, żeby w taką grę zagrać i nawet mieć jakieś w miarę niezłe wyniki, prawda?
5: Z dwóch powodów, ponieważ wyniki to jak wyniki. Wyniki nie ma problemu, żeby mieć 100%, ale z dwóch. Po pierwsze, rzeczywiście to może być wyznacznikiem, ale druga rzecz, że gra, chociaż nie jest przystosowana w ogóle, jest napchana, i to w każda gra z serii, tak zwanymi audio cues, czyli jakby to nazwać, dźwięk, który informuje nas, co mamy zrobić. I to jest, nie wiem, czy to zostało zrobione przypadkowo, czy dlaczego, ale po prostu każda rzecz, którą musimy zrobić, poprzedzona jest odpowiednim dźwiękiem, więc to nie jest też tak, że my gramy na czuja.
1: Mm-hmm.
5: Bo wszystko jest odpowiedni dźwięk.
1: No tak, ale tak z drugiej strony oczywiście można tu polegać na tych dźwiękach i one, tak jak wspomniałeś, są indywidualne dla różnych elementów. Natomiast no, nie mamy też żadnego takiego samouczka czy czegoś, co by nam podpowiedziało, co dany dźwięk oznacza.
5: Ale dlaczego nie?
1: No okej,
5: okay.
1: Dobrze, natomiast no, te dźwięki możemy poznać, przynajmniej z tego, co ja kojarzę, ale bez osoby widzącej, bez kogoś, kto by nam to wytłumaczył, co tam się dzieje, to my tak naprawdę chyba nie do końca wiemy, co robimy. Oczywiście możemy grać do rytmu, ale nie wiemy do końca, co się dzieje.
5: Nie do końca, ponieważ niektóre dźwięki, nie wszystkie, niektóre jakby same sobie pokazują, co możemy robić.
1: Tak, to robimy. Tak.
5: To a druga sprawa, opisy gier są, po pierwsze możemy ocerować ekran, kiedy gramy na przykład na emulatorze, ponieważ oczywiście można, jakby sama emulacja jest legalna jak najbardziej, więc można o tym powiedzieć. Ale druga sprawa jest taka, że opisy tych gier są szeroko dostępne nawet na oficjalnej wiki, gdzie możemy sobie wejść w opisy i zobaczyć na przykład opis, powiedzmy, gry, na przykład, nie wiem, że jest ciemna noc i jesteś kulką, która skacze przez most, powiedzmy.
1: Mhm.
5: Więc możemy dokładnie dowiedzieć się, co robimy w grze, bez większego problemu, więc nie potrzebujemy tego, oczywiście sami z siebie nie zawsze dowiemy się, ale to nie jest tak, że potrzebujemy kogoś postronnego, kto nam powie, bo tak jak mówię, opisy są dostępne szeroko w internecie.
1: Jasne. Natomiast no, w samej grze tych opisów tak nie do końca nie do
5: znaczy,
1: końca
5: one są, one są, tylko że one po japońsku. Są po prostu... No w Tengoku tak.
1: W Tengoku tak. Więc tu trzeba się troszeczkę wysilić, gdzieś tam poszukać, to nie wszystko będzie nam podane na tacy, ale grać się da. Jak wspomniałeś, no tej gry... To w Europie w ogóle chyba nigdy nie dało się kupić.
5: Tengoku nie.
1: Tengoku nie. Oczywiście, jeżeli ktoś chce wejść w posiadanie takiej gry, no to po prostu teraz trzeba zdecydowanie poszukać. Jeżeli chce wejść w jej posiadanie legalne, no to jedyną opcją tak naprawdę jest odkupienie tej gry.
5: No jakimś eBayu, może coś ta. Będzie. No. Ale ta. Tam, tak, kto chce, ten będzie mieć, tak? W jakiś sposób, ale będzie mieć.
1: Dokładnie, dokładnie.
5: Więc... Generalnie sama Tengoku została też, powiem, wydane w 2005 roku. Uwaga, dla ludzi, którzy na pewno wiedzących na konsolę, swoją drogą dość popularną, nawet doczekała się ona drugiej odsłony, Game Boy Advanced.
1: No proszę.
5: Konsolka, która jeszcze była bateryjna, która nawet nie miała podświetlenia ekranu, co jest taka ciekawostka. I została wydana jej wersja troszeczkę lepsza, ale też troszeczkę gorsza, przynajmniej dla nas gorsza. Też ładniejsza, czyli Game Boy Advance SP, Special Edition, która była ładniejsza, ponieważ była składana. Mhm. Taka klapa, miała po prostu klapkę. Była zasilana na akumulator. Miała podświetlenie ekranu, ale co było dziwną decyzją, nie miała wejścia słuchawkowego.
1: A co ciekawe.
5: Nie wiem dlaczego. I to była mega dziwna decyzja. Wygląda faktycznie ładnie od zwykłego Advance'a, chociaż Advance nie jest brzydki, ale ten wygląda naprawdę ładnie. Mhm. Jest malutki, naprawdę nie jest, jest to taka malutka kostka wielkości... Mniej więcej, do czego to porównać? Jakby ktoś wziął, nie wiem czy kojarzysz, Sansę Clip Plus.
1: Tak, kojarzę, to rzeczywiście niewielkie.
5: Jakbyś tak postnie, jakbyś tak wziął jedną Sansę, położył obok drugiej.
1: Aha.
5: I tak dwie Sansy na górę, no bo tak jakby sam spód i klapka na górę. I to takiej wielkości mniej więcej, jest troszkę może większe, taki kwadracik z klapeczką, która się też nie otwiera do końca, ona ma taki swój kąt specjalny.
1: Taki zawiasik specyczny. Gdzieś tam jest, tak?
5: Tak, ale chodzi o to, że jakby nie otwiera się do końca, to znaczy możemy, jeżeli dociśniemy ręką, to się otworzy, ale normalnie jest pod kątem ekran ustawiony.
1: Aha, no też żeby lepiej było na to patrzeć, podejrzewam.
5: Pewnie tak, generalnie z tyłu są dwa triggery, natomiast sama konsola zawiera w sobie krzyżak i przyciski A i B i w sumie to, no i Start i Select, ale to w sumie tyle, ponieważ jakby przyciski X, Y czy in podobne były już specyficzne dla nowszych konsol. Czyli ma tylko wszystkie A, B, L, R, czyli te triggery z tyłu, no i krzyżak, i start, i select. I z przodu wejście na cartridge, tak, i w sumie to tyle. No i no, oczywiście ekran na klapce.
1: W międzyczasie pojawił się w naszym...
5: I tu wejście ładowarki.
1: W naszym spotkaniu pojawił się Borys, mamy słuchacza na antenie, witaj. O co chciałbyś zapytać?
6: Czy my jako my damy radę na przykład grać tą grę na konsoli, tak?
5: Tak, bezproblemowo. Ja zaraz powiem jak, ale bezproblemowo.
6: Bo ty normalnie na konsoli.
7: Tak.
8: Cicho, to
7: nagrywa
8: tak.
7: Czyli nie
5: tak.
6: Możesz jechać? Normalnie możesz podłączyć tej konsoli audio i tak dalej?
5: Nie ma problemu z niczym, ponieważ sam Game Boy, ja zaraz to opiszę, tak jak pierwszy DS i DS Lite, o czym też chwilę chcę powiedzieć, jest mega prosty w obsłudze. Ja obecnie używam, przyznam, 3DS-a, troszeczkę nowsza konsola, troszeczkę bardziej zaawansowana, niemniej jednak nadal do obsłużenia bez problemu.
6: I czy te konsole na przykład mają jakieś UI, które trzeba przejść przed uruchomieniem gry, na przykład nie wiem,
5: teraz tak. Game Boy i DS-y, nie liczę DSi, bo to jest inna rzecz, ale DS Lite, DS, Game Boy Advance, SP też, to są konsole, które nie mają żadnych jako takich samouczków. Po prostu wkładasz cartridge, wciskasz, włączasz konsolę, wciskasz trigger, żeby wejść do gry i grasz. Natomiast w DSi i nowszych jest troszeczkę trudniej, natomiast wszystko da się zrobić dzięki dźwiękom, o czym powiem.
6: Czyli możesz normalnie połączyć się z Wi-Fi dzięki dźwiękom?
5: Teraz tak, Game Boy Advance Wi-Fi nie ma, DS oryginalny ma, ale tylko w grach, natomiast DS i tutaj już są troszeczkę schody, niestety, natomiast to do tej gry potrzebne nie jest.
6: Czyli w sumie na DS i tak samo możemy włożyć kartridż i grać jak na Game Boy?
5: Tak, ponieważ DS ma normalne przyciski, ma DS przynajmniej normalny i DS Lite mają wejście na kartridże z Game Boy Advanced. Są kompatybilne wstecznie, więc bez problemu można kartridż włożyć, on go wykryje i wtedy używamy normalnie przycisków do grania. Na konsoli.
6: A gra ma jakieś funkcje multiplayer, że na przykład, nie wiem, po kabelku się łączy ze znajomym i...
5: No oczywiście, że tak. Chociaż to jest funkcja, która jest generalnie trochę niedopracowana. Ona została zrobiona dopiero w Wii, w wersji na Wii, czyli w tej Rhythm Heaven Fever, którą pokazywał Lin jako pierwszą. Tam mamy taki tryb grania w dwie osoby. Nawet do czterech można grać. Jeżeli mamy na przykład, ja mam Nintendo Wii, mam Wiilota i mój kolega ma Wiimota, czy tam, nie wiem, ktoś z rodzinie, to po prostu możemy połączyć dwa Wiimoty i wtedy grać, ewentualnie no, przez sieć.
6: W tym samym pomieszczeniu jakby blisko, nie?
5: To musi, znaczy, to jest w obrębie konsoli, generalnie z tego co wiem przez Wi-Fi też można, ale jakby ja tego nigdy nie robiłem, ponieważ nigdy nie bawiłem się jakby jako tako na Wii, chociaż same Wii posiadałem, natomiast nie bawiłem się.
6: Ten Goku też ma takie funkcje, nie wiem, wyścigi, kto lepiej zrobi i tak dalej?
5: Czy... Ja tak, ten Goku jest trochę na to za stare, ten Goku jest prostą grą single player, gdzie po prostu grasz i grasz. I w sumie grasz sam.
1: I poprawiasz swój wynik ewentualnie.
5: Tak, bo jest to po prostu gra, jest to za prosta konsola. I zresztą, no, o ile oczywiście, ja nie mówię, że gry na Game Boya nie miały takich funkcji, bo na przykład Pokémony miały bardzo rozbudowaną kompatybilność z Link Cable, czyli z akcesorium właśnie do łączenia konsol, no tutaj to jakby nie ma takiej potrzeby.
6: Aha. A czy ten Link Cable też jest wspierany na przykład przez VBA, jak już jesteśmy przy tym?
5: Tak, jest wersja VBA, o czym można oczywiście powiedzieć, jest wersja VBA, która Link Cable wspiera. VBA RE dokładnie się nazywa.
6: A nie RR?
5: RE, a może i RR. Widzisz, no właśnie mi się mylą te oznaczenia często.
6: A gdzie tam można znaleźć ten link cable?
5: Samo VBA, wiesz co, wpisz sobie w Google, bo akurat VBA jest dostępne normalnie. Więc możesz wpisać sobie w Google po prostu VBA link cable, to ci to wyjdzie i będzie dostępne, także.
6: No to miłego. O,
5: dziękuję.
6: Grania. I normalnie konsola ma wejście na audio.
5: Tak.
6: Że możesz podłączyć normalnie.
5: DS, DS Lite 3DS i Game Boy Advance zwykły mają. DS, Game Boy SP z jakiegoś powodu wejścia słuchawkowego nie ma.
6: Bo ty grasz teraz na czym?
5: Ja mam ogólnie 3DS-a. Nintendo 3DS, czyli konsolka z 2011 roku. Dobra. Dość jeszcze już troszeczkę ma. No, dziękuję. Czasu.
6: Czy to jest tylko jeden slot, a tamte opcje w menu głównym? Bo ja kiedyś to testowałem, ale i te opcje w menu głównym to są na przykład te wszystkie bary, czy tam jest multi?
5: To jest różnie, zależnie od gry tak naprawdę. No o ile mówię, w ten Goku jest proste, ponieważ tam masz po prostu jedno okno wyboru save'a, a potem już masz tylko listę gier i to w sumie wszystko. Nawet nie ma ustawień jako takich, sama gra.
6: No to proste.
5: Jest po prostu za proste, no mówię, to jest za proste, żeby miało jakieś mega specjalne opcje rozbudowane.
1: Dobrze, Borysie.
6: O
1: co jeszcze pytałeś?
6: Ile godzin? Ile godzin zajmuje gra?
5: No to coś zależy od... Aha.
1: To zależy od swoich umiejętności, podejrzewam.
5: Tak, to zależy od tego, jak, czy ktoś na przykład sobie robi speedruna, czy ktoś sobie gra spokojnie, czy ktoś na przykład nie umie grać, więc się uczy. No, to nie można tak po prostu powiedzieć, no. To nie jest takie proste. No. Generalnie tych gier tam... No dziękuję bardzo.
1: Dzięki, pozdrawiamy cię i do usłyszenia. No dobrze, to co, czy coś jeszcze o tych konsolach?
5: No właśnie, o konsolach. Więc generalnie, oficjalnie, jako tako, grę możemy odpalić na konsolach Nintendo Game Boy Advance, Game Boy Advance SP, Nintendo DS i DS Lite, natomiast generalnie oczywiście istnieje sposób na odpalenie tego na nowszych konsolach przez tak zwany Virtual Console, który jest obecny na przykład właśnie w 3DS-ie. Co do tych konsol. Dlaczego powiedziałem, że to wszystko jest takie proste? Ponieważ Game Boy i DS-y, oczywiście nie mówię o DS-i, DS, DS Lite, nie mają tak naprawdę żadnego systemu. A czym to się objawia? Tym, że wystarczy włożyć kartridż, włączyć konsolę, wcisnąć trigger, tak jak powiedziałem, którykolwiek, od razu uruchamia się gra z kartridża. Bez żadnych kombinacji.
1: No więc jest rzeczywiście prosto i nie powinno to nikomu sprawić żadnego kłopotu.
5: Problemu. Natomiast wyżej jest trochę problem, ponieważ DSi i 3DS, 2DS, generalnie cała ta rodzina, takie menu już posiadają, ale to nie jest tak, że jest to jakieś problematyczne, ponieważ menu obsłużymy po pierwsze bez problemu za pomocą strzałek, a po drugie to menu się nie zawija, a po trzecie każda opcja ma swój dźwięk.
1: A, to jeszcze
5: czy to muzyczka,
1: lepiej.
5: Czy to jakieś brzdęknięcie, czy cokolwiek. Mhm. Więc możemy sobie na przykład nauczyć się, że trzy razy w dół to jest muzyczka, jakieś pianinko i to jest na przykład Rhythm Heaven. A druga sprawa jest taka, że konsola zapamiętuje ostatni nasz wybór, więc jeżeli go wyłączymy i włączymy ponownie, stoimy na ostatnio wybranej opcji.
1: Aha.
5: Więc jest to kolejna rzecz, która jest fajna. Dlatego ja powiedziałem, że obsługa tych konsol nie jest taka problematyczna, jak ktoś mógłby myśleć, że jest.
1: No mimo tego, że nie są w żaden sposób jakby przystosowane, nie ma żadnych ułatwień dostępu, jak w tych nowoczesnych konsolach, ale czasem takie nauczenie się na pamięć takiej prostej konsoli to może być nawet i prostsze niż cokolwiek innego.
5: Wielkie N nigdy nie robiło dostępności i chyba nigdy nie będzie robić, chociaż szkoda.
1: Szkoda. No to co, Patryku, przechodzimy do...
5: Przechodzimy
1: gry?
5: Do gry, ja tylko tak może opiszę szybciutko jeszcze, jak wyglądają, jakby ktoś był zainteresowany DS Lite, DS i 3DS.
1: Okej.
5: Okay. Myślę, że warto. DS jest konsolą wydaną w 2004 roku, która troszkę wygląda jak taki Game Boy Advance połączony z SP, tylko jest szersza, ponieważ musi pomieścić sobie dwa ekrany, ponieważ jest to konsola Nintendo Dual Screen Development System, jako rozwinięcie skrótu, która ma górny ekran i dolny ekran, który jest przy okazji dotykowym ekranem, który jest, tak jak tutaj Lilin zresztą wcześniej powiedział, używany w tej wersji Rhythm Heaven Paradise, czyli na Nintendo DS, oraz w Megamixie można go używać, ale nie trzeba. Wiadomo, że przy używaniu kartridża z Game Boya tego ekranu używać w ogóle nie będziemy, no bo nie ma obsługi, tak? Ale generalnie konsola wygląda w ten sposób, że jest to całkiem wygodne do trzymania w ręku. Z tyłu mamy wejście ładowarki na taki specyficzny kabel nintendowski. Obok tego jest wejście na kartridż. I po prawej stronie jest wejście na rysik. Taki malutki rysik. Z przodu mamy jacka. Po prawej stronie do słuchawek. Po lewej stronie... I bo jeszcze obok tego jacka wejście mikrofonowe. Po lewej stronie jest taki suwaczek do regulacji głośności.
1: A jeszcze o ten rysik zapytam. On służy do obsługi tego ekranu dotykowego, jak rozumiem.
5: Tak, bo jest to ekran oporowy, który oczywiście możemy obsłużyć palcem. Niemniej jednak rysikiem jest po prostu wygodniej.
1: Jasne.
5: Tak. Natomiast jeżeli otworzymy klapę, to na górny, jakby mamy górny ekran. Obok ekranu po obu bokach są głośniki stereofoniczne. Natomiast jakby na dolnej części konsoli, po lewej stronie, mamy krzyżak, czyli tak zwany D-pad, czyli po prostu strzałki. Nad tym jest taki podłużny, poziomy przycisk włącznika. Potem mamy po środku jakby ekran dotykowy, który jest dokładnie takiej samej wielkości jak ten górny. Po prawej stronie mamy przyciski A, B, X, Y ułożone jakby w taki rąb, gdzie dolny przycisk jakby taki, wyobraźcie sobie takie strzałki bez entera. Takie ułożone w takim rąbie, że dolny klawisz to jest jakby B, prawy to jest A, górny to jest Y, jakby po stronie lewej jest X, tak to można powiedzieć. Nad tym mamy dwa przyciski, Start i Select, no i to w sumie tyle. A, i po bokach oczywiście z tyłu, po bokach są triggery.
1: Triggery, DS-le- czyli...
5: Triggery, czyli klawisze LR, czyli takie dodatkowe klawisze, wykonujące różne operacje. To są po prostu te klawisze konsoli, nie wiem jak tutaj opis wytłumaczyć. Takie podłużne, to jest dosyć duże klawisze. Mhm. A i oczywiście z przodu mamy wejście na kartridże do Game Boy Advanced, pomiędzy tym sliderem do głośności, a jackami, zaślepiony zaślepką, taki slot. DS Lite jest konsolką troszeczkę cieńszą, która w przeciwieństwie, ponieważ DS normalny jest tak dziwnie zrobiony, że i ogólnie ekran w tych konsolach, we wszystkich, można ustawić pod kątem lub rozłożyć całkowicie na płasko. Generalnie DS jest o tyle dziwną konsolą, że jakby jego klapka nie jest symetryczna do dołu. To znaczy, jakby górny ekran jest ciut krótszy, ta klapka od tego dołu, więc jest taki leciutki ukos. Natomiast DS Lite jest już tak jak na przykład masz laptopa, po prostu jedną bryłą, można powiedzieć, którą sobie rozkładasz.
1: Rozkładam.
5: Jest on wykonany z takiego śliskiego plastiku, jest troszeczkę cieńszy i mniejszy przede wszystkim. Wygląda dość podobnie, ale nie do końca, ponieważ tu się zaczynają dziwne rzeczy dziać. Z tyłu mamy tak samo wejście ładowania i wejście na kartridż od DS, z tym, że mamy też tam takie otworki na smycz, które nie pamiętam, czy były w DS normalnym. Rysik przeniósł się na prawą stronę obudowy i jest większy, wygodniejszy w użyciu, bo tamten w DS jest dość malutki. Z przodu mamy wejść na cartridge od GBA, też zaślepiony. Po prawej stronie jacka w takim wycięciu. Też są oczywiście dwa jacki. I teraz, co jest ciekawe, najciekawsze. Po lewej stronie oczywiście jest przysuwak do głośności, natomiast przycisk power jakby zniknął z konsoli i teraz jego rolę pełni po prostu na prawym boku konsoli. Jest taki, widziałeś jakieś Plextalka PTP1 albo Linio?
1: Nie widziałem, szczerze powiedziawszy.
5: No to wyobraź sobie Switch, przełącznik, który przesuwa, który jeżeli przesuwasz go i puścisz go, to no tak jak na przykład w Olympusach, on odskakuje na swoje miejsce.
1: Czyli taka ze sprężynką po prostu.
5: Tak. Mhm. I to jest po prostu włącznik. Musimy go przez chwilę przytrzymać, wtedy konsola się uruchamia.
1: Jasne.
5: I to jest dosyć ciekawe rozwiązanie. I teraz też trzeba powiem szczerze, nie jestem właśnie pewien, czy ten do głośności przełącznik jest po lewej stronie, tak jak był na dole w DS-ie, czy po lewej stronie naprawdę na lewym boku. Tego wam teraz nie powiem. Ale właśnie tu albo tu. I teraz generalnie DS Lite po otwarciu też wygląda troszkę inaczej, ponieważ ekran górny i dolny są też troszeczkę mniejsze. Głośniki jakby są też troszeczkę mniejsze, ale mam wrażenie, że mocniejsze. Dolny ekran jest jakby wyżej, ponieważ w DS-ie był on taki wgłębiony w obudowę. Tutaj jakby on wystaje leciutko ponad obudowę, reszta budowy. Krzyżak też się zmienił. Natomiast nad krzyżakiem oczywiście już nie mamy powera. Wiadomo, że po prawej stronie też znajdują się przyciski A, B, X, Y ułożone w taki sam sposób. Natomiast przyciski Start i Select są zmniejszone, są takie malutkie, okrągłe i znajdują się one pod tymi A, B, X, Y. To znaczy one są jakby dosłownie centralnie obok prawej części dolnego ekranu. I w tym momencie, o ile one w DS-ie zwykłym były ułożone poziomo, tutaj są ułożone pionowo. Takie dwa malutkie guziczki ułożone pionowo, jeden pod drugim.
1: Jasne.
5: I oczywiście z tyłu konsoli mamy też dwa triggerki. DSi już jest konsolą, DS Lite w ogóle to 2006 rok, DSi 2008 jest konsolą trochę już inną, która nie ma tego wejścia na Game Boy Advance cartridge, ale ma to, tak jak mówiłem, menu swoje. I teraz tak, słuchajcie, uwaga. Na klapce znajduje się jeden z aparatów tej konsoli, bo ona ma dwa obiektywy.
1: Do tak czego one mogą się przydać?
5: Do jakichś sesji z znajomymi, grania, do robienia sobie zdjęć, do robienia filmików, nakręcenia.
1: A, bo to, jak rozumiem, może też właśnie działać jako jakaś taka kamera albo aparat.
5: Tak, ponieważ, no tak jak mówiłem, to już ma swój system i to ma różne swoje aplikacje.
1: Jasne.
5: Więc na klapce mamy obiektyw. Generalnie one są z takiego bardzo przyjemnego dotyku, jakby powleczonego materiałem, ale to nie jest materiał, taki bardzo leciutko chropowaty plastik, bardzo przyjemny w dotyku. Na tylnej części mamy wejście ładowarki, które też jest inne, ponieważ DS miał swój standard, taki sam jak w Game Boy Advance SP. Potem DS Lite miał swój standard ładowania. One wszystkie w ogóle wyglądają jak mini USB, w sensie te od DS Lite'a w górę. Tamten jest taki dosyć szeroki kabel, nie umiem go opisać. Oraz DSi oraz 2DS, 3DS mają już jedno wspólne złącze ładowarki, takie mini USB podobne też. I obok tego też mamy wejście na smycz. Triggery oczywiście z tyłu też są, tak jak zawsze. Na dole, na dolnej krawędzi nie ma za to już slotu na cartridge Game Boy Advance, za to są dwa jacki do mikrofonu i słuchawek. I na lewej krawędzi są, uwaga, to już nie jest przełącznik żaden, to są po prostu takie dwa guziki głośności, jak na przykład masz w telefonie. Głośność tutaj jest już regulowana cyfrowo. Z przycisków. Po otwarciu klapy mamy głośniki, które są bardzo malutkie, w sensie otworki na głośniki są malutkie. Przycisk włącznika znów się pojawia, ale on teraz jest umieszczony pod krzyżakiem. Generalnie krzyżak ABS, XY to się nic nie zmienia. Ułożenie przycisków Start i Select jest takie same jak w DS Lite, natomiast, tak jak powiedziałem, przycisk Power wraca normalny i znajduje się pod krzyżakiem. Też taki malutki, okrągły przycisk. To jest DS, 3DS, którego akurat mam, więc mogę go opisać, że tak powiem, z ręki. Jest konsolą średniej wielkości. Bym powiedział, że ani mały, ani duży, taki średniej wielkości kawałek elektroniki, który na lewej krawędzi mamy przesuwak do głośności. A, i oczywiście w DSi na tyle mamy też wejście na kartę pamięci, ponieważ konsola umożliwia włożenie karty pamięci. Na lewym boku 3DS-a mamy tak jest z powrotem jest suwak głośności. Pod tym jest zaślepka na kartę SD. To ważne, nie microSD, tylko SD. Z frontu mamy jednego pośrodku, tym razem jacka na słuchawki, nie po prawej stronie jak poprzednio. Na prawym boku konsoli mamy przełącznik, który włącza lub wyłącza nam Wi-Fi. Dosłownie też taki sprężynujący przełącznik. Na tyle zaś mamy oczywiście triggery, które brzmią tak, nie wiem, co słychać.
1: Słychać.
5: Pomiędzy triggerami znajduje się mniej więcej, pomiędzy wejście na cartridge. Po lewej stronie od wejścia na cartridge jest kieszonka na rysik, z powrotem z tyłu w DSi też jest z boku. Po prawej stronie mamy dziurki na smycz i pomiędzy nimi wejście ładowarki. Teraz konsole, a i oczywiście na froncie są dwa obiektywy. W sensie na górnej klapce są dosłownie dwa aparaty, nie wiem czemu tak jest.

0: na dole, ale po lewej stronie od niego znajduje się krzyżak. Nie wiem, czy będzie słychać te przyciski.
1: Troszkę słychać.
0: I nad nimi mamy już analoga. Wiesz, czym jest analog, prawda?
1: No, ja wiem, ale być może nie wszyscy wiedzą.
0: Analog to jest coś takiego, jak na przykład mamy w PlayStation, w Xboxowych padach. Taka gałka. Tylko ona oczywiście jest płaska. Tak jak na przykład w PSP, ale jest po prostu analog, który możemy poruszać we wszystkie strony. Już nawet nim kręcić, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, można nim kręcić po prostu kółko. Generalnie chodzi o tak zwany drążek. Tylko on tu jest oczywiście w formie płaskiej. Po prawej stronie od ekranu mamy przyciski A, B, X, Y, brzmiące tak. Pod tymi przyciskami mamy power, taki okrągły. Natomiast przyciski start i select przeniesione zostały pod ekran dotykowy i one wyglądają w tym momencie tak, że od lewej strony mamy start, po środku mamy home, czyli wracający na główny ekran, a po prawej stronie mamy przycisk select.
1: W sumie dla
0: To
1: nas ten przycisk Home też jest dość wygodny, bo zawsze pozwoli nam przejść do jakiegoś takiego punktu wyjścia.
0: tak. Generalnie teraz zamknę konsolę. Teraz tak, jak brzmi wyciąganie, wkładanie kartridża? Mniej więcej w ten sposób. Nie wiem, czy to słychać.
1: Słychać. To tak
0: Jest.
1: jakbyś wkładał i wyjmował kartę SD.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Natomiast wyciągnięcie rysika. Teraz tego nie będzie słychać, natomiast rysik wyciągamy po prostu, wyciągając go z obudowy. Ja mam akurat rysik teleskopowy, który można rozsunąć i po prostu używać w wersji takiej rozciągniętej, jeżeli ktoś taki
1: Na
0: potrzebuje.
1: jaką długość?
0: Mniej więcej na jego połowę jego długości można go jeszcze wyciągnąć. Tworząc całkiem wygodne narzędzie, chociaż on nawet w formie zsuniętej nie jest zły,
1: Też jest okej.
0: chociaż wtedy jest za bardzo podobny do tego rysika z DS-a zwykłego, niestety.
1: Czyli
0: To
1: jak
0: jest taka.
1: rozumiem, można go, jakby on ma ten jeden element, tak? To nie więcej
0: Tak.
1: tych teleskopowych, tylko jeden element.
0: Tak, znaczy jest to o tyle wygodne, że możemy go wedle własnego uznania albo trzymać w formie maksymalnie rozwiniętej, czyli mniej więcej w takiej formie, w jakiej są rysiki do DSi albo DS Lite, lub zsunąć go, żeby mieć kompaktową wersję, tak jak na przykład jest w DS-ie oryginalnym. Taka trochę hybryda.
1: Aha.
0: Znaczy, ja nie wiem, że tak mają oryginalne rysiki, bo ja akurat mam zamiennik, ale myślę, że mogą tak mieć.
1: Rozumiem.
0: W ogóle też jest taka ciekawostka. DS oryginalny, DSi powstało też w wersji DSi XL. Tak samo jest też na przykład 3DS XL, które mają, przynajmniej DSi XL ma też drugi rysik, który jest na tyle duży, że nie mieści się w obudowie i musi być trzymany w osobnym futerale.
1: O, proszę.
0: Dosyć ciekawa, taka ciekawostka. Generalnie odmian też 3DS-a jest kilka. Mamy 3DS, 3DS XL z 11 roku. New 3DS i New 3DS XL z, jak pamiętam, 17. Mamy też konsolę Nintendo 2DS, która nie jest składana, jest jednobryłowa i nie ma tego efektu 3D. I mamy też konsolę New 2DS XL. Generalnie 2DS powstał w 2012 roku albo 2013, natomiast ten 2DS XL w 2017. Z czego też trzeba pamiętać, co ciekawe, że nie ma New 2DS, jest tylko wersja XL. Dobra, myślę, że ciekawostek wystarczy. Myślę, że pora uruchomić grę, prawda?
1: Tak jest.
0: No to.
1: Tylko na chwilę obecną nie ma dźwięku.
0: Wiem, że nie ma dźwięku.
1: Okej. No to.
0: Dobra, będzie. Będzie ok. O!
1: I mamy to.
0: Uruchomiła się gra. I teraz, tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj NVDA nam się na nic zda. Tą drogą już widać, że to jest dosyć stara gra po jakości dźwięku, prawda?
1: No tak.
0: Okej, co trzeba zrobić? Trzeba wcisnąć przycisk A. To kilka razy.
1: Chyba coś się zadziało.
0: Teraz jesteśmy w jakby takim tutorialu. I tam tutaj mówią, że witamy w rytm Tengoku. Trzeba to wszystko pominąć po prostu przyciskiem A. I teraz nas proszą o to, żebyśmy pokazali, jakie mamy umiejętności rytmiczne. I musimy do tego dźwięku wciskać przycisk A.

0: Teraz jak słyszycie, mamy cztery dźwięki. Raz, dwa, trzy, cztery. I na tym ostatnim, na najwyższym, musimy wcisnąć A. A teraz będzie troszeczkę trudniej. Bo, jak widzisz, zabrali nam dźwięk.
1: Aha.
0: No i teraz będzie coś tego samego typu, tylko na 8. A, zabierałem dźwięk.
1: Nie ma tak łatwo.
0: Oczywiście.

0: coraz mniej tych dźwięków.
1: Jeden został. No i... I teraz przechodzimy do ostatniej fazy treningu, gdzie mamy muzyczkę. Musimy do rytmu wciskać A i nie zwracać uwagi na przeszkadzanie, które będzie się pojawiać. Już zaczyna nam przeszkadzać, patrz.
0: Tak.
1: Musisz zatrzymać całe stałe tempo.

0: jak się dziwna muzyka robi. Okej, udało się. Ten dźwięk oznaczał, że się udało.
1: Teraz... Czyli co, przeszliśmy tutorial, możemy grać.
0: Tak, dokładnie. To jest tutorial taki wstępny. Trochę tekstu, że dziękuję, gratulujemy, a teraz przejdź do rozgrywki. I teraz... Teraz jesteśmy w menu, w którym możemy wybrać sobie zapis. Zapisów mamy... 5 zapisów mamy i generalnie możemy sobie wziąć, który chcemy. Jakby logicznym jest, że my chcemy wziąć zapis numer 1, ten, który jest na górze, który jest jakby już trochę ustawiony, prawda?
1: To się nie zawija, jak rozumiem.
0: Nie. No okej, no to wciskam A na zapisie numer 1. Jesteśmy już w menu wyboru gier. Teraz tak. Obecnie jest tutaj tylko... Po menu oczywiście poruszamy się ogólnie wszystkimi strzałkami. Jeżeli ktoś ma tego 3DS-a na przykład, to można też analogiem. Generalnie tutaj to menu składa się z kolumn. W każdej kolumnie, w przeciwieństwie też do tych nowszych wersji Rhythm Heaven, mamy po 5 gier i remix. Wszystkich gier danego, nazwijmy to słupka. Tam mamy po 4 i jest remix. Tu jest po 5. Tutaj słupki pojawiają się zgodnie z naszym postępem. To znaczy, każdy nowy słupek pojawia się dopiero wtedy, kiedy możemy w niego wejść. Więc w tym momencie, kiedy ja jestem, mam odblokowaną tylko jedną grę wstępną, mogę patrzeć tylko pierwszy słupek, który... To jest dźwięk, proszę się pograć, natomiast jeżeli chcę wejść w grę, której nie mogę włączyć, to jest taki dźwięk, że no tutaj jeszcze nie wejdziesz.
1: No tak, bo dopiero... Będziesz mógł, kiedy zaliczysz te wszystkie gry, które są dla ciebie na chwilę obecną dostępne.
0: Tak, bo dla niewidzących Rhythm Heaven jest to generalnie seria gier, która składa się z minigierek i każdej gierce robi co innego. I kiedy przejdziemy jedną gierkę, odblokuje się kolejna i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, no to przejdźmy do pierwszej gry. Którą jest klasyczny Karate Man, która się przemieszcza przez całą serię Rhythm Heaven. W której po prostu mamy człowieka, który musi niszczyć różne obiekty za pomocą pięści. To mamy trening, nam tłumaczą wszystko, że będziesz niszczyć różne obiekty. I teraz tak mówię, patrz. Jest dźwięk, taki bębenek.
1: No tak.
0: I teraz musimy po prostu po... Prawie. Teraz specjalnie za późno. O, ma tak być. No teraz niestety czasem za wcześnie, albo za później się rzuci. Okej. Jest jeszcze jedna akcja, którą tu będziemy się przytrenować. Do muzyczki.

0: Jeżeli jak coś, klawiszem select, można sobie trening ogólnie pominąć. Okej, okay, no to przechodzimy do gry, prawda?
1: I to wszystko robiłeś teraz literką A, czy?
0: Przyciskiem A.
1: Aha, tak, przyciskiem A. Mhm.
0: Okej, okay, no to lecimy.

0: Udało mi się wszystkie zrobić. No i będzie to, co było w serialu. No dobrze. Gala zrobiona. I co teraz? Usłyszeliśmy parę dźwięków, prawda?
1: Tak jest.
0: Teraz co to oznaczało? Coś mi musiało w ogóle umknąć. Teraz tak. Co to oznaczało? Te dwa pierwsze piknięcia oznaczały jakby przejście do dalszego etapu. Ten dźwięk tu. Teraz musimy troszeczkę cofnąć w czasie i przypomnieć sobie, o co chodzi z medalami, ponieważ za przejście każdej gry dostajemy tak zwany medal. Czyli jakby jest to troszeczkę suma naszego osiągnięcia w jednej grze, czyli jakby trochę stopień procentowy. Mamy 4 medale, z czego jednego niestety nie zdobędziemy na Tengoku ani na wersji DS, bo są to rzeczy graficzne. Ale nie jest to potrzebne jakby do gry. Mamy try again, czyli po prostu no nie udało nam się zrobić gry, no musimy jeszcze raz zagrać. Mamy just ok, czyli ok, jest dobrze, udało się, przeszedłeś. Nie jest, ale jest po prostu ok. Dalej mamy super, czyli jeśli przejdziemy na naprawdę albo bardzo wysoki wynik, albo przejdziemy całość bez potknięcia się. I mamy perfect, który osiągamy w konkretnych sytuacjach, to znaczy osiągamy go wtedy, kiedy za jakiś czas jest losowana gra, na której możemy zdobyć perfect. Niestety w tych wersjach, czyli Tengoku oraz wersji na DS-a, czyli Rhythm Heaven Paradise, perfect sygnalizowany jest tylko ikonką, więc niestety go nie znajdziemy sami. Natomiast na Wii perfect ma dźwięk, jest po prostu to dźwięk podwyższony wyboru gry. Poruszając się po tych grach, mamy taki dźwięk podwyższony, to oznacza, że jest to perfect. I wtedy mamy 3 szanse na zdobycie perfecta. I jeżeli się pomylimy chociażby raz w grze, możemy przejść do drugiej szansy lub trzeciej. Jeśli zawalimy, to tracimy bezpowrotnie, dopóki się nie pojawi nowy perfect. Jeśli natomiast zrobimy grę bez żadnej pomyłki, dostajemy perfect, wtedy jest inny dźwięk, inna muzyczka i są za to różne osiągnięcia, ponieważ oczywiście gra ma tak jakby trochę postgame, czyli grę po grze. Mamy różne poziomy, jakieś takie dodatkowe, malutkie niby gierki, niekończące się na przykład, jakaś muzyka, jakieś obrazki, zdjęcia. Taki content do odblokowania, takie znajdźki trochę można powiedzieć.
1: A jak często pojawia się ta możliwość zdobycia perfekta?
0: Szczerze nie pamiętam, ale chyba po każdym, jak przejdzie się jeden słupek, chyba wtedy pojawia się perfekt.
1: Okej.
0: Okay. Dobrze, to wciskamy A, żeby przejść przez te teksty. Ta muzyczka też jest jakby unikalna dla każdego medalu. To oznaczało, że nam się coś zaczyna odblokowywać. Więc odblokowała mi się przede wszystkim druga gra i odblokowało mi się troszeczkę rzeczy w tym menu dodatkowym, którego jeszcze i tak nie mam, ale wiem, że już coś się tam odblokowało. I ten dźwięk, który słyszeliście przed tym, to się był na just ok, ponieważ coś mi umknęło. Dobrze, idziemy do kolejnej gry, prawda?
1: Tak jest.
0: Jak pamiętam, gra nazywa się Rhythm Tweezers. I generalnie chodzi w niej o to, że mamy jakieś warzywa, które mają włosy. Tak, to jest Japonia, także nie dziwcie się temu. To jest Japonia. I musimy te włosy wyciąć. Więc tyle razy, ile słyszymy ten taki dźwięk, musimy wcisnąć przycisk A. I. Nie udało mi się. Coś takiego. A teraz troszeczkę trudniej. Ten dziwny dźwięk oznacza, że musimy przytrzymać klawisz A na jedno uderzenie, jakby, czyli tak. Teraz to pokażę.

0: Musimy przytrzymać na chwilę wcisk A. Wdadzamy taką szybką akcję. No to co, przechodzimy, wyrywamy włosy, prawda?
1: No, wygląda, że tak.
0: Ten drugi dźwięk oznacza, że włos jest skręcony. Więc musimy go uważnie wyciąć, więc musimy wtedy przytrzymać wcisk A. Okay. Co teraz w ogóle zrobiłem? Wcisnąłem start. Po wciśnięciu starta w grze, mamy dostęp do w sumie dwóch opcji w tej wersji. Plus 3DS-ie jest wersja zaczęcia gry od początku. Natomiast tutaj możemy albo powrócić do gry, lub też możemy grę porzucić i wrócić po prostu do menu wyboru gier. Jeżeli wciśniemy w dół, przepraszam, w prawo i wciśniemy teraz A, wyrzuciłoby mnie z powrotem do menu głównego.
1: Ale jak rozumiem, nie ma tu żadnej takiej możliwości, że na przykład jeżeli w jakiejś grze nam nie idzie, to nie mamy możliwości jej pominąć i odblokować sobie jakąś kolejną. No tak się nie da.
0: Da się, natomiast jeszcze nie teraz.
1: Okej.
0: Okay. Dopiero po przejściu pierwszego słupka ja pokażę. Okej, okay, no to lecimy z tym. B możemy ogólnie w ogóle opuścić to menu też.

0: No dobra. Dlatego właśnie mówiłem, że na wszystko jest swój dźwięk, jak widzisz.
1: Dokładnie. O!
0: Mamy znowu okejkę.
1: Udało się.
0: No to pociskam OK, zresztą się A i pomijam. Znowu się parę rzeczy odblokowało. I teraz będzie gra, w której od razu można się domyśleć, o co chodzi, przynajmniej po chwili. Jest to gra, w której po prostu jest wojsko, które musi po prostu maszerować. OK, mamy tu parę nowych akcji. Wchodzą nam do gry nowe klawisze. Ponieważ tu wchodzą strzałki. I teraz tak. Teraz tak. Tutaj. To. Wstawiamy strzałkę w prawo. Tu w lewo. O, i patrz, tu jest ten marsz, o którym mówiłem. Teraz ciskam A do rytmu. Teraz łączność strzelowcność było B na ostatnim jakby krzyku. No i zaczynamy grę, więc trochę trzeba pomaszerować.
1: Dokładnie.

0: tej grze można było się domyśleć więcej, o co chodzi, tak? Już.
1: No, zwłaszcza jak ktoś zna japoński i jeszcze rozumiał te komunikaty, te okrzyki.
0: Tak. Pokrywamy okejkę, idziemy do kolejnej gry, którą jest Spaceball, czyli po prostu piłeczka, którą musimy odbijać. To jest dosyć proste, ponieważ tutaj po prostu mam jedną akcję, czyli na dźwięk, zaraz dźwięk piłki. Ten dźwięk piłki musimy wciąć po chwili A. W taki sposób.

uwaga. Wysoka piłka, czyli trzeba chwilę dłużej poczekać. W ten sposób. Dwa razy dłużej.

0: No dobra.
1: No, tu parę razy.
0: O! Jest super! O! To był dźwięk na super. Jak widzisz, jesteś zupełnie na muzyka.
1: A to ciekawe, bo w sumie parę razy nie udało ci się odbić tej

0: Okej. Okej, teraz będzie inna muzyka, proszę bardzo. Jest trochę różnica, taka tu,
1: no
0: to
1: jest,
0: było prosto.
1: Jest.
0: No dobra, więc też oczywiście nam się więcej rzeczy odblokuje. No dobra, przechodzimy do piątej gry w słówku, czyli The Clapping Trio. Są po prostu sobie ludzie, którzy do rytmu muzyki klaszczą i my musimy klaskać jako ten trzeci. A, tego nie powiedziałem, tak jak w tych nowszych wersjach, każda gra ma taką swoje jakby intro, jak widzisz.
1: No tak.
0: O, i tu jest taki pokaz, bo to jest pokazane, że raz, dwa, trzy. I my na trzech jesteśmy. Na tym ostatnim będziemy. O, w ten sposób. A, oczywiście, wszystko mi się... A. A teraz tak szybko. Tu. Dokładnie tak. No to poklaszczmy troszkę.

0: I teraz ciekawe jestem, czy ktoś zauważył, ale przed każdym pierwszym klaśnięciem było takie taki cichy dźwięk.
1: Ja szczerze mówiąc nie zwróciłem na to uwagi, natomiast zapytam o taką rzecz. Ty tu po prostu musiałeś liczyć do jakby dwóch i na trzecie klasnąć, tak?
0: Dokładnie tak, po tych dwóch musiałem przystąpić A, żeby nasza postać klasnęła.
1: Okej.
0: Okay. Dobra, przechodzimy, słuchajcie, do pierwszego remiksu, czyli jakby wszystkie te
1: wszystko,
0: gry, które
1: co
0: były...
1: było przed momentem, to teraz będzie w jednej grze.
0: Dokładnie tak. No to leci, idzie oczywiście remiks. Każdy remix ma takie intro i oczywiście remix nie ma samouczka.

0: Powiedz mi, czy to aż takie trudne było?
1: Będzie?
0: Powiedz mi, czy byłaś taka trudna?
1: No, powiem szczerze... Wydaje mi się dla kogoś, kto już dawno, dawno w tę grę nie grał, że za pierwszym razem na pewno by mi to nie poszło.
0: Spoko, ja też jak byłem za pierwszym razem, to ciężko było ogólnie, ale... I teraz będzie trochę rzecz się działo, słuchajcie, uwaga. Słyszysz takie, jakby takie...
1: Tak jest.
0: To oznaczało, że odblokowały nam się dwa słupki, ponieważ to jest jedyna akcja, gdzie to się dwa. Normalnie będzie po jednym, w tym momencie odblokował się słupek po stronie lewej i po stronie prawej. Ten po lewej zawiera w sobie różne dodatki, jakieś właśnie zabawki rytmiczne, jakieś osiągnięcia, galeria dźwięków itd. Najciekawsze z tego jest pierwsza opcja na dole po lewej stronie. To jest to, co pytałeś. Jeżeli nie dajemy sobie rady z jakąś grą, możemy ją w ten sposób właśnie pominąć. Jeżeli kilka razy ją przejdziemy, ale coś tam nie pójdzie, możemy tu wejść i możemy uzyskać, że tak powiem, pozwolenie na przejście dalej, omijając tą grę.
1: A w jaki sposób się to robi?
0: Wchodzi się tutaj.
1: Aha.
0: Po prostu uciskamy sobie klawisz A ileś tam razy. To oznaczało, że do, oczywiście przejścia nie dostałem, no nawet nie próbowałem zagrać, natomiast
1: no tak.
0: Jeżeli bym dostał przejście, w prawej słuchawce byłoby słychać takie...
1: Okay.
0: Wtedy to oznacza, że... Więc tak jak powiedziałem, gra jest dostępna, chociaż nawet nie była robiona do niewidomych.
1: No.
0: I wtedy oznacza, że okej, możesz dalej przejść.
1: No to co, próbujemy jeszcze coś?
0: Myślę, że możemy jeszcze jeden słupek zrobić.
1: Pewnie.
0: No dobra, polecimy. Gra nazywa się Sneaky Spirit i chodzi tutaj o to, że nasz bohater wędruje przez pewien nawiedzony dom i go męczą duchy. Dlatego, że został mu łuk i te duchy będzie, że tak na nie polować. Zapolujmy sobie na duchy. Lecą ten co? Intro jest takie dosyć niepokojące, prawda?
1: No, tak, zgadza
0: się. To będzie liczone do 8. Musimy na 8 uderzyć, ale to nie będzie proste. To jest jeszcze trening.

0: ostrzegam, tylko będzie tutaj utrudnienia, bo będą nam muzyka zanikać. Będzie no dlatego jest to... O, trudniej. Teraz do gry przejdziemy już, niedługo. O, jest i teraz idziemy do gry już, słuchajcie. O, muzyka też zanika, jak widzisz.
1: Aha.
0: Jeszcze, o, nie trafiłem. No trochę teraz na pamięć już, w życie. Nie trafiłem.

0: Jak widać, nie jest takie proste, ponieważ muzyka nam znika.
1: Dokładnie.
0: Ale jest okej.
1: Udało się.
0: No to przejdźmy sobie do gry, która jest troszkę trudniejsza i będzie mega szybka, czyli gry I Slash. Czyli gra, w której po prostu musimy się bić z jakimiś stworkami. To nie jest problem. Problemem tej gry jest to, że ona będzie bardzo przyspieszać. I ona w ogóle nie ma treningu, ale spokojnie, jest prosta. I tu będzie też przycisk A używany. Uwaga. To się niewinnie, prawda? Teraz uwaga. Oznaczało, że po tym jakby dziwnym dźwięku trzeba uderzyć A. W ten sposób. Przyspieszamy.

Teraz będą podwójne akcje. Czyli musimy raz, dwa zrobić. Teraz wam pokażę. Jeszcze jest jedna. A teraz będą po dwa.

0: Trochę szybko się zrobiło, co?
1: To fakt.
0: Ostatnia akcja, bardzo wolna. Dość gra taka trochę na refleks, już można powiedzieć,
1: no, to
0: prawda?
1: Się zgadza. W międzyczasie Wika do nas napisała fajne gierki. No, rzeczywiście no. Fajne. Aczkolwiek zręczności wymagają.
0: A tak. Ale jest super. Teraz niestety przechodzimy do tego, co jest smutne. I niestety niektóre gry są ciężkie do przejścia. Na szczęście jest to... Coś policzę. Są to w sumie dwie gry. Gdy jest ciężko przejść. Tak. Dwie gry jest ciężko przejść. Trzeba troszeczkę, no tak poszukiwać. Ponieważ teraz mamy grę Doktor Bakteria. Dosyć ciekawa nazwa. Generalnie chodzi o to, że są różne wirusy, które musimy zabijać. Niestety nie mamy dźwiękowej informacji, z której strony pojawia się wirus. Dlatego najprościej po prostu wciskać wszystkie strzałki naraz i w ten sposób... A nie, przepraszam. Nie. Przed tym... Okej, przepraszam, pomyliłem się. Przed tą grą będzie jeszcze jedna bardzo przyjemna gra. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Natomiast chodzi w niej o to, że są sobie myszy, które idą do sera. Jest sobie pod stołem ser. Prawda?
1: No.
0: Myszy chcą go zjeść. Natomiast na ich drodze stoi kot. I teraz, jeżeli będziemy słyszeli kota, musimy się przyczaić, przytrzymując A na odpowiednią ilość czasu, żeby ten kot nas nie zauważył. No bo tak to wiadomo, co się stanie. Wiadomo, co robi kot z myszami.
1: No, to fakt.
0: Więc musimy przyczajać się przed kotem. Jeżeli kot, że tak powiem, sobie pójdzie, możemy iść dalej do tego sera. Uwaga.

0: dźwięki. Trzymam A. Trzymam. Puszka. Prawie. Trzymam znowu. I puszczam po razie.
1: I się udało.
0: Tak. O to tu właśnie chodzi. Trzymam cały czas A, no bo trzymam A. Puszczam. I o to tutaj chodzi.
1: Czyli po prostu tu trzeba liczyć generalnie do trzech.
0: No, coś tego też i tak, ale dźwięku nieraz nie będzie tego takiego.
1: Aha.
0: Znaczy miauczenie jest zawsze, ale nie ma tego, o właśnie. Nie ma tego teraz, nie ma tego pomocnego. W ten sposób to trochę na wyczucie.

teraz będzie trudniej. Oj. Teraz będzie, uwaga, trudniej. I patrz teraz.

0: myszki sobie teraz idą do sera i sobie go jedzą. Takie dosyć śmieszne, takie przyjemne, prawda? Takie...
1: No, ale końcówka faktycznie była już wymagająca.
0: Tak, jest okejka. No i teraz mamy tego doktora bakterii, którego niestety trzeba troszkę oszukiwać. Bo tutaj jest dość ciężko. Nie ma nawet treningu w ogóle.

0: To jest właśnie o czym mówiłem, że ta gra jest trochę problematyczna. Ale się udało, zrobiłem dlatego, że tak jakby wyciskałem wszystkie, dosłownie wszystkie strzałki naraz. Więc jakby ta rakietka, co są tam, maszła we wszystkie strony trochę naraz. No troszkę trzeba oszukać, ale to jest na szczęście jeden z dosłownie dwóch przypadków, gdzie trzeba trochę pooszukiwać.
1: No tak, tylko on będzie też w remiksie, prawda?
0: Tak, no ale na szczęście w remiksie my tak tego całkowicie nie zrobimy i zrobimy resztę dobrze, więc nie ma problemu wtedy.
1: W międzyczasie napisał do nas Dariusz na Facebooku. Dariusz zapytał, skąd można pobrać gry dla niewidomych. No generalnie www.audiogames.net to jest chyba największy katalog gier audio, więc tam myślę, że znajdziesz sporo tytułów, które mogą cię zainteresować.
0: Okej, okay, przechodzimy do kolejnej gry, czyli tak zwanej bondom, czyli po prostu mamy sobie jakiś zespół muzyczny i pani im flaszczą do rytmu. Trochę co innego niż tam, zaraz wam pokażę dlaczego. Niż w tym poprzednim trio clapping, ponieważ... Tutaj mamy takie coś. Zaraz się to rozkrywa, otworzysz.

0: No właśnie.
1: O, zobaczymy, co gra na to.
0: Jest super. Super. Przechodzimy do drugiego remixu, który jest dosyć ciekawy. To uwaga.

0: i to jest właśnie remix drugi.
1: I się chyba też udało.
0: Tak. Yes. Powiedz, robimy trzeci snippet, żeby tak jeszcze bardziej zachęcić.
1: Wiesz co, myślę, że tak. Myślę, że możemy jeszcze jeden zrobić.
0: To są dosyć krótkie gierki, jak sami widzicie.
1: O, dokładnie.
0: Wyskoczyło, słuchajcie, powiadomienie, czyli te perfekty trochę inaczej się pojawiają. Właśnie wyskoczyło powiadomienie, że gdzieś jest perfekt. No niestety, tu jest przycisk A, zamyka powiadomienia. Niestety, no, nie wiem gdzie. Oczywiście w kilku unikacie też jest napisane, gdzie on jest, więc można by ocerować, natomiast japońskie znaczki...
1: On, jak rozumiem, dźwiękiem nie jest w żaden sposób inny na przykład.
0: W Tengoku nie, dopiero od wersji na Wii jest po prostu wyższy dźwięk jakby gry.
1: Aha.
0: Taki ty? Masz taki dźwięk tutaj? Tam jest po prostu jakby dwa razy wyższy, oktawy wyższy.
1: Jasne.
0: Dobra, no to idziemy na sam dół i na prawo, no i wchodzimy do trzeciego słupka. To jest bardzo przyjemna gra, w której musimy sprawić, żeby rosły kwiaty za pomocą magii. I teraz tyle samo razy, ile słyszymy taki dźwięk jakby takiej żabki. Wciskamy wszystko A. Trochę jak w tych włosach, nie wiem, czy zauważyłeś.
1: Tak, to prawda.
0: No to bardzo przyjemna muzyczka swoją drogą. Słuchajcie sobie. Słuchajcie się.

0: przyjemna muzyczka, prawda? Takie...
1: Taki walczyk.
0: Tak, coś tego typu. Jest okej. Jest tak zwany showtime i tutaj mamy pingwinki, którym musimy odrzucać piłeczki. Pingwin odrzuca piłkę, musimy go odrzucić. Brzmi to wygląda w ten sposób, że mamy trzy rodzaje pingwinów. Na tym trzecim się przypisać A. To jest jeden z rodzajów pingwinów. Teraz będzie drugi rodzaj pingwina. I na tym też na trzecim, tylko on jest trochę wolniejszy. Jak widać. Jeszcze jest trzeci szybki rodzaj pingwina.

0: gra bardzo krótka, ale bardzo przyjemna. Tak naprawdę.
1: I trochę też wprowadzająca chaosu przez te aplauzy.
0: A no, oczywiście, no. Dalej. Tutaj mamy Rabbit Jump i ta gra generalnie nie ma tutoriala, ale ja powiem, o co chodzi. Musimy cały czas wciskać przycisk A na każdym uderzeniu, jakby tak, o tak, w ten sposób. Chyba że usłyszymy taki specjalny jakby dźwięk, wtedy przestajemy na jakiś czas i wtedy słyszymy takie cztery jakby uderzenia. I po tych czterech uderzeniach znów cały czas, co chwilę wciskamy klawisz A. Wtedy króliki skaczą. Uwaga, ja wam powiem, jak to wygląda. No tak, takie cztery dźwięki.

0: stop. No.
1: I poszło.
0: Tak, doskoczy, będziemy doskoczyć. Jest okej. Okay. No troszeczkę myślałem, że tam pomerdało, ale generalnie jest dobrze. No dobra, to idziemy dalej. Teraz będzie... O! Ta gra jest dosyć ciekawa. Tutaj mamy... Jak to wytłumaczyć? To jest trochę japońska, trochę z japońskiej mitologii wzięte. Mamy taką małpę, która jakby zmienia się w trochę inną istotę. I teraz tak, tutaj jest pewien rytm, ponieważ tutaj musimy raz wcisnąć klawisz A, raz strzałkę, dowolną strzałkę. I raz, dwa na raz. Jeżeli usłyszymy podwójny dźwięk, wtedy wciskamy dwa klawisze na raz. Ja spróbuję to pokazać, o co chodzi.

teraz uwaga. To jest tak. A. Teraz na odwrót, słuchajcie. I teraz będzie tak. Dobrze mówię? Tak, tak. Strzałka. A. A, teraz już, teraz ja są podwójne strzałki, ok? A teraz będzie teraz dwa razy A. O, w ten sposób. Teraz tak. Takie bardzo szybkie. Strzałka A było. Przed chwilą. Teraz strzałka. Teraz A. Strzałka. A. A teraz strzałka i A naraz. Uwaga, no to zaczynamy.

0: dosyć szybkie tempo. O, to jest akcja, gdy nam coś nie wyjdzie, słuchajcie, też to warto pokazać. Jest nawet taka muzyczka smutna, jak widać.
1: Aha.
0: Tu mi się pomylił klawisz, ale spokojnie. Też trochę inna muzyka tutaj. No dobra, no to jeszcze raz. Po prostu jeszcze raz.
1: No
0: teraz pominę. Teraz po prostu pominę trening, tak jak mówiłem, to się robi, czyli po prostu wciskam select. I zaczynamy grę.

0: być jakoś w miarę.
1: No tak, bo tam były chyba ze 2-3 błędy, także...
0: Jeszcze raz, dobra, ale spokojnie, słuchajcie, o. Bo tu jest po prostu, to jest o tyle mylące, to ma swój wzór, natomiast to jest po prostu mylące, to taki trochę chaos, że trzeba szybko decydować, czy jest A czy strzałka, bo to ma własny wzór, bo najpierw mamy A strzałka, potem jest strzałka A jakby, jest tak. Strzałka, A, strzałka, A, naraz, strzałka, A, strzałka, A, naraz i teraz tak. Strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A, strzałka A

0: teraz już był cały czas strzałka A.
1: No to teraz chyba będzie dobrze.
0: Jeszcze raz. No dobra, spoko. To jest, mówię, to jest dlatego, to jest szybko. Ja robię, o, perfekt, super. Ja robię to szybko, tylko że niestety, tak jak mówię, ta gra jest też o tyle... Ta gra jest krótka, dlatego te jeden, dwa błędy mogą naprawdę przesądzić o przegranej, wiesz?
1: Aha.
0: Bo ta gra jest bardzo szybka i krótka, jak jest zresztą.

0: wejść, nie, no to po prostu pominiemy sobie grę.
1: No właśnie, przy okazji będzie można.
0: Dobra, no okej, nie wiem dlaczego nie chcę tam to wyjść, może to się zepsuło, generalnie dobrze, ale teraz tam pokażę, jak się pomija grę. Nie patrzę. Okej, już naprawiam, bo zepsułem, przyznaję. O, nie ma problemu, nie ma problemu, na szczęście gra się zapisuje, także spoko. Już naprawiamy. Chwilkę się też czytuję, jak widzicie.
1: W międzyczasie zerknę może do pytań, które się pojawiły od Borysa. Borys napisał do nas tak, mam kilka pytań. Czy dong dong tang tang było po japońsku czy po afrykańsku?
0: Po japońsku, wszystko to jest po japońsku. Oczywiście.
1: Czy przez link cable w VBA łączymy się poprzez IP, czy tworzymy konto z nazwą użytkownika?
0: A nie wiem, jak to się robi, bo tak jak mówię, tego nigdy nie robiłem, ale raczej po prostu podwyciągnąć podpiąć kabel.
1: I pytanie do Patryka, czy zrobisz kiedyś podcast o Pokemonach?
0: Myślę, że to nie jest głupi pomysł. Myślę, że można by kiedyś coś zrobić. Co o tym, Michale, sądzisz?
1: No myślę, że kiedyś możemy zrobić, czemu nie?
0: Jakieś na przykład emeraldy albo coś tego typu.
1: Dokładnie.
0: Okej, okay, no to teraz pokażę się pomiędzy. Wchodzimy na maksymalny lewy dolny ruch. I teraz wciskamy co jakiś czas literę A. Przyciska, przepraszam. Okej.
1: Okay. Pozwolili?
0: Nie, nie pozwolili, ponieważ za krótko przechodziłem w grę, za mało prób było. Musi być konkretna ilość prób.
1: Okej.
0: Okay. Okej, okay, no to jeszcze raz zobaczmy.

0: No teraz to też na pewno nie zaliczy. Chociaż?
1: Nie zaliczy. No ale spoko, teraz powinnaś nas przepuścić. Okej, przynosi raz. Okej, no to teraz idziemy na sam dół. Teraz powinnaś puścić. Jeszcze nie. Dajcie, jeszcze raz za wcześnie. Jeszcze za wcześnie. No dobrze, no jeżeli tak uważacie.
0: Próbujmy.
1: Oczywiście. No niestety, tak jak mówię, ta gra jest o tyle problematyczna, że tutaj trzeba mieć bardzo dobre wyczucie. Nie chcę treningu.

0: 8 poszło, no powiem szczerze, 9 czemu. O, był taki dźwięk, co słyszałeś.
1: Tak.
0: I to oznacza, że tak, możesz przejść dalej.
1: No to super.
0: Ten dźwięk oznaczał pominięcie gry, teraz jest tam A i... Mogę stąd już wyjść oczywiście, bo to już nam nie jest potrzebne. Tak, dziękujemy Państwu bardzo, że nas wpuściliście. Wracamy do, teraz piąta gra, czyli Space Dance. Jest tutaj, to są jakieś chyba roboty, które po prostu tańczą sobie w kosmosie, dosłownie. Mamy tutaj trzy akcje. Używamy strzałek w dół, w prawo oraz klawisza A. I teraz tak. Tutaj na tym, tutaj mamy jakieś kroki w prawo. Mamy, teraz ja wciskam. Tak. Teraz będzie to akcja ze strzałką w dół. W ten sposób. A teraz będzie klawisz A. A teraz ja. Na cztery jakby. Raz, dwa, trzy, cztery. Tyk. Raz, dwa, trzy, cztery. O, i tak wygląda cała gra. No to...
1: Wydaje tak się powiem... proste. Co będzie w praktyce?
0: No właśnie.

0: No.
1: Wydaje się, że będzie dobrze.
0: Powinno być super. Też tak jest. Szczerze, miałem z tą grą duże problemy, ale to dlatego, że tam po prostu szybko mi się zmieniały akcje, więc się myliłem, wciskałem klawisze. Natomiast okej, idziemy do, słuchajcie, remiksu. Który też będzie japońską piosenką, swoją drogą.

0: Ten dźwięk na końcu oznacza, ten dźwięk na końcu oznaczał jakby zakończenie tego biegu królików, który był też na końcu.
1: Aha.
0: To dokliknięcie jest na końcu tego biegu. No dobra, no to mamy.
1: Udało się.
0: I w tym momencie dobyć kolejny słupek, ale myślę, że kolejny słupek zostawimy już wam.
1: Dokładnie, bo tak można by grać, a jest rzeczywiście w co grać. W sumie pamiętasz, może wyłącz Patryku tę muzykę, bo jest dość głośno, a skoro już będziemy sobie tylko rozmawiać.
0: Znaczy, chciałem jeszcze pokazać te menu dodatkowe tak na szybko, które są po lewej stronie. Generalnie mamy tak.
1: Okej.
0: Okay. Od dołu mamy to przechodzenie gier, powyżej. Tu mamy wybór tych rzeczy, które są blokowane. Generalnie to jest wszystko poblokowane, jak na razie. A nie, jest coś odblokowane. Taki dziwny, to jest taki, taka zabawka, ponieważ tutaj mamy po prostu, żeby sobie grać muzykę. Klawiszami A, B, strzałkami, startem, jakieś dziwne dźwięki się po prostu tworzą. Wychodzimy stąd selectem. Więc tylko to jest odblokowane. Jeszcze wyżej mamy... W ogóle muzyka, nie wiem, czy to jest 8-bitowa, tutaj jest.
1: Co prawda?
0: Tutaj mamy chyba jedną rzecz zblokowaną. To jest taki challenge, że musimy na każdy beat uderzać. Ja wam spróbuję to pokazać. Jak to wygląda? Oj, zepsułem, ale spróbuję jeszcze raz, bo to jest ciekawe. W sensie trzeba na każdy uderzać, jakby. Wszystkim A. Oczywiście. No, nie chcę przejść, ale spróbuję to, chciałbym to przejść, bo to jest akurat proste. Było coś takiego też w Beatstarze, nazywało się Keep the Beat, słuchajcie. Coś podobnego bardzo.

0: drones.
1: No i tak dalej, to sobie potem po prostu później będzie przyspieszało, słuchajcie. Są jeszcze inne te rytmiczne rzeczy, ale to są oczywiście poblokowane. Okej, okay, jeszcze wyżej mamy. To jest galeria, która ma dość dużo pozycji, jak widzicie.
2: Sporo też poblokowanych jeszcze.
1: Od góry oczywiście coś jest odblokowane. Jest odblokowana jedyna rzecz. Jak zwykle to jest jedna rzecz odblokowana. Możemy sobie po prostu tak jakby muzykę potworzyć. Mamy podkład, mamy taki beat. Możemy to z ciałkami robić na dźwięki. A i B. To też wychodzimy z tego selectu. Wychodzimy, wyjdę z tego. Tworzyłem znowu, to znowu to samo otworzyłem. Więc zaraz to zamknę. Tak, select i wychodzimy stąd. I przedostatnie, ostatnie diopsy są zablokowane, gdyż mam za mało rzeczy.
2: No i tak to wygląda. Gra rzeczywiście, no na pewno trzeba mieć poczucie rytmu, żeby w to grać, bo nie jest to najłatwiejsza rzecz pod słońcem. Jeżeli tego poczucia rytmu nie macie, no to może być kłopot. Natomiast rzeczywiście, mimo tego, że nie ma tu żadnych dostosowań, to grać się da. Warto sobie jednak no rzeczywiście coś poczytać wcześniej o rytm Tengoku, żebyście mniej więcej wiedzieli, co się w ogóle dzieje, bo dokładnie. To czasem może być przydatne.
1: Tak, co chciałem powiedzieć, gier generalnie mamy jakby w każdym słupku jest 5 gier i remix, więc słupków generalnie z grami mamy chyba 6. Potem są jakby, nazwijmy to takie utrudnione wersje niektórych gier, jako jeden słupek. Potem mamy remix finalny ze wszystkich gier. A potem jeszcze jest postgame, w którym jest parę gier, też trudniejszych wersji poprzednich gier. I tam jest ta druga rzecz niedostępna, o której mówiłem. Jest taka gra Nightwalk 2. Jedynka jest na pełni. Dwójce są latające ryby, jakieś węgorze. Niestety problem jest taki, że węgorze są tylko widoczne. I trzeba na czuja jakby, ponieważ jeżeli wpadniemy w węgorza, no to gra się kończy. Więc trzeba trochę na czuja sobie niestety wyczuć, kiedy węgorz może się pojawić.
2: Jasne.
1: Więc to są jedyne gry niedostępne rzeczywiście tutaj i reszta jest w pełni dostępna. Da się ukończyć spokojnie pomiędzy widmemu cały Rhythm Heaven, Rhythm Tengoku, znaczy się wszystkie 10 słupków, bo wszystkich ogólnie jest 10. Da się wszystko ukończyć, nie ma z tym jakiegoś mega wielkiego problemu. Jest to możliwe.
2: Tak, a gra rzeczywiście, mimo tego, że no faktycznie niestety dość trudno dostępna już w dzisiejszych czasach, to jednak może sprawić sporo frajdy, sporo radości tak. I być rozrywką na jakieś jesienne, tudzież zimowe wieczory.
1: Tak, myślę, że tam gdzieś kiedyś, w dawnych latach słyszałem, że ludzie z Polski mieli tą grę, więc może kiedyś na jakimś Allegro się coś pojawi, nie wiadomo tak naprawdę, no.
2: Dokładnie.
1: No bo ogólnie w Polsce znana była, tylko że nie tak szeroko, natomiast ogólnie ona znana w Polsce była. Mhm. Jeżeli sobie wpiszecie Rytm Tengoku w Google'a, nie wiem, Rytm Tengoku Polska, nie wiem, recenzja, cokolwiek to...
2: To coś będzie.
1: Chociaż jakieś fora chociażby, jakieś wątki, coś się pojawi, to nie jest tak, że gra w ogóle w Polsce nie była znana.
2: Dokładnie.
1: Nawet kiedyś pewien człowiek zrobił streama z pierwszego słupka. Dosyć luźny bardzo był ten stream, ale słuchajcie, ten Goku pokazał pierwszy, objaśnił, co jest w pierwszym słupku, jak to się robi i generalnie fajnie to zrobił nawet. Więc jak coś to też polecam, można sobie zajrzeć, jak ktoś chce po polsku, taką recenzję z perspektywy widzącego.
2: Na YouTubie gdzieś to jest?
1: Tak, tak. Zapisać proszę sobie Rytm Tengoku, nie wiem, stream, to powinno wyskoczyć.
2: Jasne. No to rzeczywiście całkiem interesująca produkcja i myślę, że fajnie było ją sobie przypomnieć.
1: Tak, też tak uważam.
2: No cóż, Patryku, to w takim razie dzięki za dziś i słyszymy się za czas jakiś. Patryk Chojnacki dziś na antenie Tyfloradia prezentował grę Rytm Tengoku. I ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz. Do następnego spotkania. No, to będzie już w przyszłym tygodniu.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Witam wszystkich w Tyflo Podcaście, z tej strony Piotr Machacz. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję głośnika Bluetooth, więc myślę, że mogę spokojnie powiedzieć tutaj, cytując znany kawałek, będzie głośno i mam nadzieję radośnie, zwłaszcza, że urządzenie, które chcę zademonstrować, stawia na głośne granie i głębokie basy, ale nie tylko. Jak ktoś lubi średnie wysokie tony, to myślę, że też nie będzie rozczarowany, więc jeśli szukacie głośnika stosunkowo niedużego, który naprawdę jest w stanie wydobyć z siebie naprawdę dobre brzmienie, no to myślę, że uda Wam się z tego podcastu coś ciekawego wydobyć. A będziemy mówić dzisiaj o głośniku, który akurat przechodzi przez moje ręce i wydawało się na tyle ciekawy, że chciałbym Wam go pokazać, więc no to czy nie, póki mam go w swoich rękach, a właściwie no, w tym momencie stoi obok mnie, a jest to głośnik Tribeat Stormbox Flow. Firma Tribeat może nie jest dziś pierwszą firmą, która przychodzi wielu osobom może do głowy, kiedy myślimy o głośnikach Bluetooth, no bo pewnie pomyślicie, nie wiem, o JBL-u na przykład, ale jest to firma, która w społeczności fanów głośników Bluetooth jest bardzo lubiana. Firma, która głównie chyba swoje głośniki sprzedaje na Amazonie. Przynajmniej jeśli ja szukałem akurat tego głośnika gdzieś na polskich stronach, no to głównie dostawałem wyniki z Amazonu. I ten głośnik akurat, o którym będziemy mówić, kosztuje około 400 zł, więc no nie jest to niska półka. Nie jest też to jakoś bardzo wysoka półka. I co za te 400 zł dostajemy? Myślę, że możemy zacząć od krótkiego omówienia specyfikacji. Takich naprawdę suchych, ale już później przejdziemy do bardziej interesującej części praktycznej, gdzie sobie tego głośnika posłuchamy, przetestujemy też jego mikrofon, no i rozejrzymy się jeszcze po aplikacji, przynajmniej aplikacji na iPhone'a, bo takoważ istnieje. Jest też wersja na Androida, ale no telefonu z Androidem nie mam, więc po prostu jeśli ktoś ma, no to będziecie musieli dostępność tej aplikacji sprawdzić sami. Co akurat nam oferuje głośnik Stormbox Flow? Jest to głośnik oparty o Bluetooth w wersji 5.3, potrafi grać z mocą 25 watów, wspiera protokoły A2DP, HFP, AV-RCP i HSP. Tutaj chyba kodeku AAC niestety nie ma, więc tutaj na pewno na iPhone'ie, na pewno na Macu i na komputerach z Windowsem, to już mogę powiedzieć, no najniższe opóźnienia ten głośnik nie ma niestety, co może być dla niektórych osób minusem, no ale gdzieś no ja raczej głośnika wykorzystuję do słuchania multimediów, a nie tyle czytnika ekranu, no ale myślę, że też na to warto zwrócić uwagę, ja zresztą to spróbuję później zademonstrować. Pasmo przenoszenia od 50 Hz do 20 kHz i te 50 Hz na niskich częstotliwościach na pewno jest, co mogę potwierdzić i zresztą sami zaraz usłyszycie. Bateria ma 4800 mAh i tutaj mała ciekawostka, głośnik też przynajmniej do 50% rozładowania baterii może nam też służyć jako powerbank, więc no spokojnie telefon przynajmniej trochę uda nam się tym głośnikiem naładować. Czas grania do 30 godzin, do 30 godzin zostało zmierzone przy głośności 60% z funkcją X Space wyłączoną, co to jest X-Space, powiem za chwilę. A jeśli mamy X-Space'a włączonego, no to i tak czas grania to jest około 24 godzin. Czy 24 uda się wyciągnąć? Nie wiem. Ja przy głośniku naładowanym do 60%, bo akurat on taki poziom miał, kiedy został wyciągnięty z pudełka, no spokojnie kilkanaście godzin osiągnąłem. Także myślę, że te 20 do 20 paru godzin jest jak najbardziej wartością realistyczną. Czas ładowania około 4 godziny. Głośnik ładuje się swoją drogą poprzez port USB-C. Wodoodporność IP67, także tutaj też szukacie głośnika do łazienki, do gdzieś koło, do prysznicu, na basen, no to myślę, że ten sprzęt też się sprawdzi. Wodoodporności niestety też nie testowałem, no ale jeśli tak zapewnia producent, ten głośnik jest taki lekko faktycznie gumowany, no to myślę, że faktycznie jakaś wodoodporność powinna tutaj być. I wymiary 201 mm na 90,4 mm na 52,4 mm. Waga 660 gramów. I fajnie, że akurat tutaj wymiary były podane na samym końcu, bo w ten sposób możemy bardzo płynnie przejść do omówienia tego głośnika. I on faktycznie jest taki naprawdę, naprawdę zgrabny. Ja nie jestem dobry w opisywaniu fizycznym do porównania, jak do czego to urządzenie można porównać. Natomiast ja sobie teraz przystawiłem do środka swojego iPhone'a, który ma ekran 6,1 cala. No i ten głośnik ma minimalnie gdzieś większą długość, tak bym go opisał. A jeśli chodzi o grubość, no tutaj słyszeliście w specyfikacji, on nie jest jakiś bardzo gruby i spokojnie go można wszędzie przenosić, to jest naprawdę bardzo bardzo malutkie urządzenie. Tu jest, jak trzymam teraz przed sobą, tu jest prawa strona, a tu jest lewa. Nie wiem, czy to na nagraniu będzie mniej więcej słychać, jakich wymiarów jest to urządzenie. Naprawdę nie ma problemu z jego przenoszeniem, zwłaszcza, że z prawej strony mamy taki sznureczek, za którego możemy gdzieś złapać, ten sznurek sobie gdzieś założyć, może go gdzieś powiesić, ale też spokojnie go do nawet małego plecaka, do nawet jakiejś mniejszej torby bez problemu go schowamy. Jak to urządzenie może leżeć, to jest coś ciekawe, bo można go albo postawić w pionie lub poziomie. Mamy nóżki gumowe na oba te zastosowania i zostało to zrobione w ten sposób, dlatego że kładąc go w pionie mamy ten dźwięk bardziej ukierunkowany w naszą stronę, a kładąc go w poziomie, to dźwięk się bardziej rozprzestrzenia po całym pomieszczeniu, także zależnie od tego, jak chcemy słuchać, można go po prostu obrócić. Ja pokażę, jak on brzmi w obu tych ustawieniach, natomiast w celu opisania wyglądu on w tym momencie stoi sobie przede mną właśnie w pionie. Ten sznurek jest na prawej krawędzi urządzenia, w prawym boku i zresztą to jest jedyna rzecz, która na prawym boku jest, ale my sobie zaczniemy omówienie od w ogóle panelu takiego przedniego, który jest przed nami centralnie, bo tam tak naprawdę mamy tylko metalową maskownicę głośnika, która no słychać, że faktycznie tu jest metal. Na środku mamy logo producenta i to jest tak naprawdę wszystko. Na prawej krawędzi mamy ten sznureczek, o którym mówiliśmy. Z lewej strony mamy wyłącznie jeden port USB-C, którym ładujemy urządzenie lub wykorzystujemy je jako powerbank, podłączając do niego odpowiednie kable. Z tyłu też mamy takie dziureczki, przez które wydostaje się bas z tego urządzenia, a tego basu też wydostaje się naprawdę dużo i za chwilkę to Wam pokażę. A na górze, przynajmniej kiedy urządzenie jest właśnie ułożone w pionie, no bo gdyby leżało w poziomie, to te przyciski są z tyłu, no właśnie, mamy przyciski. Przycisków jest 7 i one są naprawdę bardzo fajnie wyczuwalne, każdy z nich ma inny kształt, także dodatkowo nie ma największych problemów, żeby wyczuć, co te przyciski robią, który przycisk nas interesuje. I tak, od lewej strony mamy włącznik, mamy przycisk parowania, następnie mamy przycisk ciszania, minus, później mamy przycisk play, pauza, / przeskakiwanie ścieżek, / asystent głosowy, odbieranie połączeń i tak dalej. I na prawo od niego mamy przycisk plus, przycisk głośniej. Następnie znajdziemy przycisk zmiany korektora, który pozwala nam między innymi włączyć lub wyłączyć ten tryb ekstra basu, ale nie tylko, bo możemy też do niego przypisać własne presety korektora, o czym będzie za chwilę. I na samym końcu mamy przycisk parowania TWS, który pozwala nam połączyć dwa takie głośniki Stormbox Flow w jedną parę stereo. No bo domyślnie niestety ten głośnik jest głośnikiem mono, także to jest też myślę istotna kwestia. Dla kogoś, kto szuka głośnika stereo, no to akurat ten głośnik głośnikiem stereo pewnie przez po części swoje rozmiary po prostu nie jest. No i każdy z tych przycisków naprawdę jest bardzo fajnie wyczuwalny. Mają też taki bardzo odczuwalny skok, to są takie gumowane przyciski. No i myślę, że możemy pomału tym sposobem przejść do części praktycznej, gdzie ten głośnik sobie zademonstrujemy. Więc ja teraz nacisnę przycisk pierwszy od lewej strony, czyli przycisk zasilania i włączymy urządzenie. Usłyszeliśmy dwa dźwięki. Pierwszy dźwięk to jest włączenie głośnika, a drugi informuje nas o nawiązaniu połączenia. Głośnik właśnie połączył się z moim Maciem, na którym mam już przygotowaną muzykę, którą chcę użyć do demonstracji dzisiejszej, więc ja już sobie otworzę katalog z muzyką i pokażę Wam, jak ten głośnik gra. Głośność jest ustawiona w tym momencie na około połowę, zaraz też potestujemy zmianę głośności. Mniej więcej urządzenie gra właśnie tak. Mamy korektor ustawiony na domyślny w tym momencie.

Możemy troszeczkę nawet przewinąć. No i myślę, że też możemy pozmieniać sobie korektor. Urządzenie pamiętam, w jakim trybie było ustawione ostatnio. Ja je wyłączyłem specjalnie w trybie standardowym, bez dodatkowych basów, bez jakichś innych zmian. No i teraz nacisnę drugi przycisk od prawej strony, żeby przełączyć korektor i przejdziemy akurat na tryb ekstra basu. Co, może też przewinę piosenkę do przodu. A, akurat się nam piosenka ta skończyła, więc do pokazania korektora użyjemy następnego utworu. Dobra, myślę, że też zaraz przewiniemy. No i teraz włączymy sobie bas dodatkowy. Bo teraz jesteśmy w trybie ekstra basu. Domyślnie mamy jeszcze jeden preset. Preset audiobooków, który urywa właściwie wszystkiego i nie wiem, mi osobiście ten tryb akurat audiobooków się nie podoba. Natomiast można go też wyłączyć, dodać sobie własny, o czym za chwilę. Ale wrócimy sobie do tego trybu basu. I myślę, że możemy spróbować zwiększać głośność na urządzeniu. Ja teraz naciskam głośniej. Pokażę wam maksymalną głośność tego urządzenia. Oczywiście na maksymalnej głośności będziemy mieli tego basu trochę mniej.

Ja teraz zacząłem ściszać, no było słychać też dźwięk, który informował nas o głośności maksymalnej. Myślę, że też było słychać, jaki wpływ na korektor miała zmiana głośności, ewidentnie na głośniejszej głośności, no tego wasu jest mniej, no generalnie to jest taki standard, jeśli chodzi o głośniki Bluetooth, tak często się dzieje. Możemy oczywiście też odtwarzaniem sterować, nawet na komputerach. Więc jeśli teraz nacisnę ten środkowy przycisk play pauza pomiędzy przyciskami głośności, no to odtwarzanie mi się zatrzyma, mogę go nacisnąć jeszcze raz, odtwarzanie się wznowi, nacisnąć dwa razy i przechodzimy do następnego utworu. Tak, o właśnie, i teraz nam się to odtwarza. Przewijanie w ten sposób chyba niestety nie działa. Możemy też przytrzymując przycisk wywołać asystenta, natomiast akurat Siri tutaj chyba użyje innych słuchawek, na których nagrywam, więc tego przynajmniej w momencie, kiedy to mam urządzenie podłączone do komputera, nie pokażę. Ale skoro już mamy jakąś inną piosenkę, to może troszeczkę się odsunę od tego głośnika, żeby pokazać, jak to brzmi, no, kiedy nie siedzimy centralnie przy nim. Tak on brzmi cały czas, kiedy stoimy, kiedy on jest w pionie. Oczywiście dam sobie teraz głośniej. Mogę się odsunąć jeszcze kawałek dalej. On teraz, jak słyszycie, jest z mojej prawej strony. Możemy znów się zabawić głośnością w sumie. Kiedy już nie siedzimy przy nim centralnie. Może zmieńmy utwór.

I może na innym utworze też zadamy w filmie jeszcze wpływ korektora. Po prostu też za chwilę pokażę wam kilka innych piosenek w różnych gatunkach, żeby pokazać jak no, różna muzyka gra na tym głośniku. Cały czas mamy tryb ekstra. Teraz mamy audiobooki. Teraz tryb domyślny. I poczekamy, kiedy wrócą nam niskie tony i wrócimy jeszcze do pasu. Wróciliśmy do trybu ekstra basu, może trochę zmniejszymy głos. Słuchaj, że ten bas no, ucieka stosunkowo szybko, ale on cały czas tam jest, jak najbardziej. Ja generalnie właśnie najczęściej w testach tego urządzenia słuchałem właśnie w trybie ekstra basu, który może gdzieś minimalnie ucina najwyższe częstotliwości, ale jednak generalnie, może też przez to jakiej muzyki słucham, to bardzo mi odpowiada i przypominam jeszcze raz, to jest naprawdę bardzo zgrabne urządzenie. Może jeszcze, skoro już tutaj rozmawiamy, tak jak wspominałem, urządzenie może stać albo w pionie, albo w poziomie. Ono cały czas teraz stało w pionie, natomiast możemy je też obrócić. Na innym gatunku muzyki pokażę, jak urządzenie gra, kiedy stoi w poziomie. Więc ja sobie je teraz obrócę. I słychać, że teraz ten dźwięk jest bardziej skierowany do góry, tak naprawdę. No i możemy tutaj też dać głośniej. I się troszeczkę oddalić. Przynajmniej na tyle, ile pozwala mi kabel. Jeszcze może pokażmy różne korektory na tego typu muzyce. Cały czas urządzenie jest w poziomie. Tutaj mamy ekstra basy. Tutaj audiobooki. I wracamy do trybu domyślnego.

tutaj też może zmienimy korektor. Audiobooki. I tryb domyślny. Możemy też muzykę troszkę ściszyć, żeby pokazać, jak urządzenie gra na domyślnych ustawieniach.

Czasem to podwójne naciśnięcie nie jest od razu interpretowane prawidłowo. Nie wiem, czy to jest wina głośnika, czy komputera. Natomiast na telefonie też miałem takie sytuacje.

Przypominam, cały czas mamy do czynienia z urządzeniem o długości mniej więcej takiego większego smartfona. No wiadomo, grubość jest grubsza, ale to jest naprawdę niewielkich rozmiarów pudełko.

0: Mamy lekkie wibracje, które, co ciekawe, nie wibruje sam głośnik, a wibrowała, wibrował sznurek, właściwie ta metalowa część, która pozwala nam go sobie zwężyć lub poszerzyć. Ja ją właśnie ściągnąłem z biurka i w tym momencie już mam nic, nie wibruje. Także tak to gra, oprócz no, tej kwestii opóźnienia, które no jednak trochę jest no odczuwalne, to naprawdę ten głośnik gra bardzo dobrze. Nawet na niskich głośnościach nie słychać jakichś szumów. I co ważne dla nas, użytkowników czynników ekranu, jeśli chcemy jednak na tym głośniku coś słuchać, to na szczęście ten głośnik nie urywa początków komunikatów. Nawet jeśli przez chwilę nic nie gra, a zaczniemy coś na nim odtwarzać, to praktycznie od razu będziemy wszystko słyszeć. Ja akurat tutaj mam dosyć pasowy syntezator. Przełączymy się na Ewę. Sobie ją zwolnimy, może troszeczkę nawet go ściszę. Wyłączymy te basy, bo akurat nam tutaj się nie przydadzą. Ja po prostu mocno, głośno nacisnę klawisze, żebyście usłyszeli, jakie to jest opóźnienie. Akurat tutaj voiceover odmówił posłuszeństwa, to swoją drogą. A takie opóźnienie mamy na Macu. Na Windowsie i na iPhone'ie jest, mam wrażenie, minimalnie lepiej. Akurat nie mam w tym momencie, jak tego przynajmniej na Windowsie pokazać. Na iPhone'ie to myślę, że za chwilkę będę w stanie to pokazać, ale tak to brzmi na Macu, jeśli chodzi o voiceovera. Zanim przejdziemy teraz do demonstracji aplikacji i tego, co w tej aplikacji możemy na tym urządzeniu skonfigurować, to jeszcze myślę, że zademonstruję Wam króciutko, jak nagrywa mikrofon na tym urządzeniu, gdybyście mieli sytuację, no, gdzie musicie, nie wiem, odebrać połączenie, ewentualnie skomunikować się z asystentem głosowym, no to właśnie taki dźwięk będzie zbierany przez to urządzenie. Oto demonstracja mikrofonu na głośniku Tribeat Stormbox Flow. Brzmi on mniej więcej tak, jak na głośnik. Tragedii moim zdaniem aż takiej nie ma. Zwłaszcza biorąc uwagę, że no mamy tutaj ewidentnie wspierany ten trochę lepszy kodek podczas rozmów Bluetooth. A więc mamy tutaj 16 kHz. Jest jakieś odszumianie, natomiast kiedy ja no, siedzę w miarę blisko tego urządzenia, to słychać mnie dosyć wyraźnie. I co ważne, gdyby zaczął się odzywać nasz rozmówca, to mamy na tym urządzeniu no, dosyć sensowne algorytmy, które ten dźwięk ucinają. Zresztą myślę, że mogę to zademonstrować. Ja sobie wrócę do voiceovera i przełączymy sobie głos na głośnik. O, proszę bardzo. I teraz słychać, że voiceover do nas coś mówi. Jak kiedy ja mówię łącznie z nim, to słychać, że tam coś, no coś jest, natomiast aż tak tego głośno nie słychać. Ale kliknąłem przycisk przywróć, co się nie stało. Nie wiem czemu, ale to już myślę zostawimy. Mikrofony. Mikrofon znajduje się z lewej strony urządzenia, na górę od przycisku zasilania, przynajmniej kiedy urządzenie stoi w pionie, tak jak teraz. Gdybym je postawił w poziomie, no to ten mikrofon jest już trochę dalej i kiedy ja zaczynam się od tego urządzenia oddalać, no to wiadomo, słychać pogłos i tutaj już ze zbieraniem tego dźwięku jest nieco gorzej, co no, może stanowić poniekąd problem, zwłaszcza, że no, jeśli chcemy korzystać z głośnika Bluetooth do rozmów, no to prawdopodobnie podobnie jako zestawu głośno mówiącego, gdzie nie będziemy w pobliżu tego urządzenia. Natomiast no, wtedy faktycznie słychać, że ten dźwięk zaczyna się rozmywać, jednak wtedy te algorytmy redukcji zaczynają brać nas jako hałas, jako szum. Co może czasem stanowić problem, ale generalnie no, myślę, że można to podsumować. No, wiadomo, nie kupujemy głośnika Bluetooth dla jego mikrofonu. Mogło być lepiej, ale tragedii myślę też nie ma. Teraz możemy przejść do demonstracji aplikacji i w tym celu chciałbym połączyć urządzenie z telefonem, bo aplikacja jest dostępna wyłącznie na urządzenia mobilne, chociaż możemy połączyć aplikację w momencie, kiedy urządzenie jest podłączone do jakiegoś innego urządzenia, na przykład do komputera, i też sterować różnymi parametrami, na przykład korektorem. Natomiast my akurat tak myślę, robić nie chcemy. Ale to jest też dobry moment, żeby powiedzieć o tym, jak wygląda sytuacja z parowaniem tego urządzenia. Głośnik może być maksymalnie podłączony do dwóch urządzeń, z tym, że no wiadomo, tylko jedno może odtwarzać dźwięk. Gdyby drugie urządzenie też zaczęło jakiś dźwięk odtwarzać, no to po prostu on nie będzie niestety słyszany, także też na to trzeba zwrócić uwagę. Możemy też w każdej chwili urządzenia rozłączyć na samym urządzeniu. W tym celu naciskamy i trzymamy przycisk parowania przez 2 sekundy, a krótkie naciśnięcie, no tutaj bez większego zaskoczenia, spowoduje, że urządzenie po prostu wejdzie w tryb parowania, nie rozłączając się z urządzeniem, z którym jest w tym momencie podłączone. Ja to zrobię teraz, chociaż tak naprawdę nie musiałbym. No ale mniej więcej wtedy usłyszymy taki wdzięczny dźwięk. Ja sobie teraz przejdę do ustawień Bluetooth i z tym urządzeniem połączę się ze swojego telefonu. Private Stormbox Flow, not connected. Private Stormbox Flow, connecting. Teraz połączyłem się ze swoim telefonem. Natomiast ja sobie wcześniej oczywiście ustawiłem voiceoverem w taki sposób, że głos wydobywa się z głośników telefonu. Co ciekawe, po wyjęciu urządzenia z pudełka właśnie tak było to wszystko skonfigurowane. Była aktualizacja oprogramowania, w której to było napisane, że poprawiała ona kompatybilność, i po tej aktualizacji, po połączeniu się z iPhone'em domyślnie, głos już wydobywał się nie tyle z głośników telefonu, głos voiceovera, a faktycznie z głośników. Natomiast wiadomo, wchodząc w więcej opcji w iPhone'ie, możemy skonfigurować typ urządzenia. No ja tutaj mam angielski język ustawiony, natomiast no, typ urządzenia to w tym momencie jest ustawione na moim urządzeniu jako głośnik. Gdybym ja sobie teraz to przełączył, no na przykład tak.
1: Zaznaczone, car stereo, funkcja voiceover jest wyłączona.
0: Jako radio samochodowe.
1: Voiceover on, settings,
0: tribit. No to w tym momencie głos już nam będzie się wydobywał, głos voiceovera też z tego głośnika, co myślę, że może nam się po prostu przydać na cele demonstracji. I zanim wejdziemy do aplikacji, no to może też pokażemy, jak to urządzenie brzmi w przypadku po prostu głosu ludzkiego. No słyszymy tutaj głos syntetyczny, ale może wejdziemy sobie jeszcze do aplikacji Castro i posłuchamy jakiegoś podcastu. Warto powiedzieć, że urządzenie też informuje urządzenia o stanie swojej baterii. Akurat mi się to nie wyświetla, bo po prostu mój widget baterii chyba jest w tym momencie pełny, natomiast w aplikacji też bateria, stan baterii się wyświetla, więc nawet gdyby wasz telefon z jakiegoś powodu tego nie wyświetlał, można to też stamtąd sprawdzić. I otworzymy sobie jeden z najnowszych Tyflo podcastów. Tutaj akurat mamy podcast o Shadow PC, więc sobie po prostu go otworzymy.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: O, tutaj mam...
3: 4 października, piątek w kalendarzu. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Arkadiusz Świetnicki. Witaj, Jarku.
4: Dzień dobry, witam.
3: Dziś
4: podcaście.
3: Tak jest, dziś będziemy opowiadać o rozwiązaniach.
0: I teraz sobie to na chwilkę ściszymy. Oczywiście cały czas mamy włączony chyba tryb ekstra basu.
3: Można usłyszeć w przypadkach korporacyjnych.
0: A nie, mieliśmy tryb normalny, teraz mamy.
3: Mamy jakieś tam oprogramowanie w...
0: Bas dodatkowy, to brzmi tak.
3: Ta firma jest większa, no to właśnie spotyka się z tym, że gdzieś są sobie jakieś tam...
0: I mamy tryb audiobooka.
3: I odpalamy oprogramowanie. Ale któż z nas nie chciałby...
0: Ja myślę, że wrócimy do trybu normalnego. Jeszcze jedna rzecz, myślę, na którą warto zwrócić uwagę, bo nie każdy głośnik Bluetooth tak robi, a tutaj mamy z czymś takim do czynienia. Akurat to wydaje mi się jest fajne, a mianowicie jest to kwestia taka, że głośność głośnika jest zsynchronizowana z głośnością naszego telefonu. Czyli jeśli ja teraz na samym iPhone'ie zacznę zgłaśniać urządzenie...
3: Jeżeli macie jakieś pytania. No a moje pierwsze pytanie... To jest właściwie ta usługa.
4: No może zanim na nie odpowiem, to zacznijmy sobie od tego.
0: O właśnie, było słychać ten dźwięk, który informował nas o tym, że osiągnęliśmy głośność maksymalną. Analogicznie, gdybym teraz sobie przeszedł do centrum sterowania. I ustawił się na suwaku głośności i teraz nacisnął sobie głośniej na samym głośniku.
1: Za wolumę 45%, regulacja za wolumę 48%.
0: To słychać, regulacja, że nam suwak głośności na samym urządzeniu, na samym iPhone'ie też się zwiększa i zmniejsza. Jeszcze skoro tutaj mówimy też przy okazji o iPhone'ie, to opóźnienia na samym iPhone'ie mamy takie.
1: Brightness 2 mute,
0: No też jakieś powalające nie są, no natomiast ja generalnie mam voiceovera ustawionego tak, żeby wydobywał się z samego iPhone'a, no i wtedy aż tak opóźnień nie odczuwamy. No wiadomo, też podczas rozmowy telefonicznej na przykład te opóźnienia są mniejsze. No i tak jak wspominałem, mamy wspierany też ten lepszy kodek, co też oprócz samych połączeń też objawia się w sytuacji, kiedy byśmy sobie rozmawiali z na przykład asystentem Siri. How are you doing?
5: I feel good. Thanks for asking.
0: No właśnie, nawet słychać, że ta Siri brzmi całkiem przyzwoicie, także no to brzmi tak. No i myślę, że możemy już sobie przejść do aplikacji Tribeat. Aplikacja dostępna wyłącznie w języku angielskim oraz chińskim. Jeśli ktoś zna chiński, no to mamy też taką opcję. Aplikacja podzielona na dwie zakładki. Home i Mine. Zakładka Mine zawiera możliwość zalogowania się do konta na przykład i ustawienia aplikacji. Konto do samego głośnika tak naprawdę potrzebne nam nie jest. W praktyce właściwie to zakładki tej drugiej to chyba korzystać nie będziemy. Może firma gdzieś oferuje jakieś głośniki jeszcze z funkcjami Wi-Fi, gdzie ta zakładka byłaby bardziej wykorzystywana, może jakieś wsparcie techniczne. Natomiast generalnie to będziemy gdzieś korzystać z tej zakładki pierwszej, zakładki Home, na której to, jeśli na początku nic nie mamy, to zobaczylibyśmy tutaj przycisk Connect.
1: Zaznaczone. Button.
0: Który zresztą tutaj na dole też jest, który pozwalałby nam nowe urządzenie do tej aplikacji dodać i w ten sposób możemy się z nim połączyć i nim zarządzać. Na liście tutaj mam jedno urządzenie.
1: Zaznaczone. Tribeat Stormbox Flow 90%.
0: Czyli właśnie Stormbox Flow. Mamy tutaj też podany stan baterii, który w tym momencie wynosi procent 90. No i mamy jedną czynność.
1: Delete. Aktywuj.
0: Czyli po prostu usuń, gdybym chciał z aplikacji ten głośnik usunąć. Sobie z niego stukniemy.
1: Przycisk. Tribeat Stormbox Flow.
0: I ten ekran, na którym teraz się znaleźliśmy, jest podzielony na trzy zakładki. Mamy też tutaj przycisk kontaktu ze wsparciem technicznym, z wysłaniem informacji. Kiedy na niego nacisnę.
1: Progres 50, Feradbask, przycisk Feradbask, progres 0%, Feradbask, Feradbask.
0: No to po prostu mamy tutaj przycisk
1: progres 0%, Tribeat Stormbox
0: feedback, który pozwala nam wysłać jakąś informację do producenta i to tak naprawdę wszystko.
1: Tribeat Stormbox 90%.
0: Mamy tutaj też stan baterii. Stan baterii jest wyświetlany około co 10%, także z 90 spadnie do 80, potem do 70 i tak dalej, i tak dalej. Przy 20% zaczniemy dostawać komunikaty o niskim poziomie baterii.
1: 42%. Regulacja, aby zmienić wartość.
0: Tutaj mamy suwak głośności, bo w tym momencie już tak naprawdę jesteśmy na pierwszej zakładce. Ja może zanim mówię ten ekran, to po prostu sobie przejdę na te trzy zakładki. Pierwsza zakładka to jest speaker. Tutaj tak naprawdę mamy kontrolki odtwarzania. Gdybym miał urządzenie podłączone do jakiegoś innego urządzenia niż ten telefon, no to ta zakładka byłaby nieaktywna, po prostu te kontrolki by nie działały. Equalizer, czyli korektor. I settings, czyli ustawienia. Wracając właśnie do zakładki speaker, gdzie możemy tutaj z tego miejsca tym głośnikiem sterować. Mamy tutaj głośność.
1: 62%, 65%,
0: 48%. Słychać, że faktycznie ten suwak działa.
1: Pause, hard play.
0: No właśnie, mamy tutaj przycisk play, pauza, ikon suspender, czyli jakby stan wstrzymany, to po prostu wysyła do urządzenia sygnał przycisku play.
4: W roku 2013 firma Google wymyśliła sobie projekt Google Stadia i Google Stadia...
0: Ja teraz gestem Magic Tap odtwarzanie uaktywniłem i teraz przepuszczam.
1: O.
0: I teraz nam ten przycisk pauzy zaczął działać. I tutaj mamy przycisk następna ścieżka, tutaj znów analogicznie po prostu wysyła to odpowiedni sygnał. Nie wiem, jak często będziecie z tej zakładki korzystać, no bo generalnie jest 10 innych sposobów na sterowanie odtwarzaczem, natomiast po prostu tutaj producent takie opcje nam zaoferował, no właściwie ten poprzedni przycisk tutaj Music Last, to jest przycisk poprzedni, a tutaj mamy przycisk następna ścieżka. No i mamy tutaj te zakładki. Dobrze, przejdźmy sobie do zakładki następnej, a mianowicie zakładki korektora. I na korektorze mamy tutaj idąc od góry, no mamy wróć cały czas, gdybyśmy chcieli wrócić na stronę główną tej pierwszej zakładki. Idąc dalej, mamy przycisk dodaj, który pozwala nam dodać własne presety, co zrobimy za chwilę. I mamy tutaj 3
1: Customizate EQ przycisk. TB EQ set przycisk.
0: Zagładki. A chociaż tak naprawdę dwie.
1: Zaznaczone preset EQ przycisk.
0: Preset EQ to są wszystkie presety producenta.
1: Customizate EQ przycisk.
0: Customize EQ to są presety nasze.
1: TB EQ set
0: przycisk. A ten przycisk pozwala nam przestawiać ich kolejność. Czyli przejdźmy się w takim razie po tych presetach producenta.
1: X-Bass Off.
0: No właśnie, mamy tutaj ten preset standardowy X-Bass Off. X-Bass, czyli no ekstra basy.
1: Audiobook.
0: No to jest ten preset audiobooków, które słyszeliśmy. I mamy tutaj kilka jeszcze dodatkowych presetów.
1: Classical.
0: Classical.
1: Rock, jazz, sprakle, przycisk.
0: I to są wszystkie presety. Stukając w jeden z nich, po prostu urządzenie się w ten tryb przełączy. Więc ja sobie teraz wznowię odtwarzanie.
4: Wybaj sobie grania. Rozkodnia zakończyła się ogromnym fiaskiem.
1: Classical.
4: Poniosło wiele miliardów straty, bo jeszcze nie byliśmy jako społeczeństwo gotowi na granie w chmurze. Potem zaczęły się pojawiać
3: usługi takie jak... Ja zapytam od razu cię o to, jak myślisz dlaczego? Czy to ze względu na łącza, ze względu na...
4: Łącza nie były, przede wszystkim to jeszcze był czas, kiedy nie byliśmy przyzwyczajeni do czegoś, co wtedy później jest normą teraz, czyli software as a service, czyli po prostu subskrypcje.
0: No i słychać, że ten korektor nam się faktycznie zaczął przestawiać. Ja teraz sobie przejdę na tą zakładkę drugą, czyli presety spersonalizowane. I tutaj mam preset jeden, test 2, widać, że to bardzo kreatywnie jakoś ten korektor nazywałem, natomiast no, w ten sposób analogiczny mógłbym też go uaktywnić. A na samej górze okna mamy taki dziwnie zaetykietowany przycisk, to jest przycisk edycji, bo mamy w tym momencie no, preset 1, który pozwalałby utworzyć nam nowy preset na podstawie tego. Gdyby ich było więcej, no to mielibyśmy tutaj jeszcze przycisk edycji. Natomiast no, przez to, że chcę wam pokazać, jak się ten korektor zmienia, nacisnę przycisk add EQ add, czyli no dodaj.
1: Pole tekstowe, edycja, unnamed EQ01, punkt kawiania na początku, it's all bez specificali uset for a certain song, playlist concert, od session, etc. Klasy na methnu EQ.
0: Mamy prośbę, żeby nasz nowy preset nazwać, ja go sobie nazwę Tyflo Podcast.
1: 12 ukośnik 15.
0: I tutaj, co ciekawe, mamy maksymalnie 15 znaków na taką nazwę.
1: Setup later.
0: No i tutaj mamy przycisk setup later, utwórz później. Oraz confirm, czyli potwierdź. Naciśniemy sobie confirm.
1: Tyflo Podsa, wielokropek.
0: Który nawet nam ta nazwa się ucięła.
1: TB EQ Edit. Przycisk.
0: I nawet na chwilę nam uciekła mowa, także jednak może przy naprawdę dłuższym zamknięciu kanału gdzieś ta mowa nam może na sekundę uciec, bo może to była kwestia korektora, natomiast jak słyszycie generalnie na szczęście ta mowa nam nie ucieka. I przycisk. Co tutaj mamy? Mamy przycisk edit name, czyli zmień nazwę.
1: Reset.
0: Mamy przycisk reset.
1: 0% regulacja.
0: A następnie
1: aby zmienić wartość przeciągnij jednym palcem w górę lub w dół.
0: Mamy suwaki pasm. Jakie te suwaki mamy?
1: Obrazek 0 outdoor 50% 80 0 outdoor 50% 150.
0: Czyli od 0 do 80, następnie 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz.
1: 0 50% 1.2k 0 52.5k 0 5k 0 59k 0 5 znak plus 8 13k.
0: Także trochę tych pasem mamy do zastosowania.
1: Plus 8 dB.
0: I każde z tych pasem możemy ustawić do plus 8 decybeli. Także
1: 0 dB, minus 8 dB.
0: Możliwości trochę mamy i tutaj mamy też taką skalę, no to jest trochę czytane dziwnie, ale można wywnioskować, że 50% no to jest 0, czyli no takie standardowe ustawienie. No i później przesuwając suwak w stronę 100%, no to wchodzimy do decybeli 8, a idąc w drugą stronę wchodzimy do minus 8. Także, żeby to zademonstrować, to sobie znów ten podcast wznowimy. Mniej więcej sobie ustawimy się na pierwszym paśmie i po prostu no i zaczniemy sobie coś tutaj zmieniać. Gdybym chciał basów jeszcze więcej niż w trybie X-Bass.
1: 0%, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
4: 90, 100%. Możemy pisać dokumenty w Wordzie, próbowałem. Możemy, mamy dostęp do praktycznie całego...
0: No to problemu z tym największego nie ma.
4: Windows 10 Home, co mnie bardzo cieszy, że nie wciskałem Windows 11. No i... My na tym Windowsie możemy sobie robić cokolwiek, więc odpowiadając Michale na twoje pytanie, to jest usługa, która jest głównie skierowana dla graczy, ale mają też
1: obrazek,
4: usługi dla profesjonalistów,
1: które są regulacja,
4: no, chyba taką główną,
1: aby zmienić wartość 80.
0: No mamy 3 herców 80, sobie możemy to podkręcić.
1: 88%, 81%, 75%.
0: Ale chciałbym na przykład sobie dać więcej tonów wysokich, gdybym chciał, no to nie ma problemu, sobie przejdziemy na przykład do kiloherców 9 i 13.
4: Ale niestety nie idą gesty do screen readera takie typowe.
0: No i teraz słychać, że mamy tej góry też dużo więcej, także ten dźwięk tam się zrobił taki bardziej jasny, bym powiedział. Czego w domyślnych ustawieniach nie mieliśmy, gdyby ktoś lubił takie właśnie bardziej, więcej wyższych tonów. Ale to jest, wydaje mi się, całkiem przyjemne dla głosu ludzkiego, przynajmniej tak to słychać mi teraz w słuchawkach, gdzie słyszę odsłuch z mikrofonów binauralnych.
1: Znak plus 5K.
0: Ale nawet myślę, że głos
1: 50%.
0: Też nawet tutaj brzmi całkiem przyzwoicie.
1: 62-75%.
0: To też mógłbym jakieś częstotliwości podbić, mógłbym też redukować, gdybym,
1: 60-56%.
0: Gdybym jakiejś częstotliwości nie chciał.
1: 5K. Znak plus 6. 88%. Regulacja.
0: Natomiast no, ustalmy, że to pasmo nam się nawet podobało. Możemy też zobaczyć, jaki ma wpływ głośność na nasze niestandardowe pasmo.
4: Jest coś takiego jak jumpy, chyba to się nazywa, ale to działa tylko po lanie, z tego co wiem. Więc no też średnio.
0: No gdzieś te niskie częstotliwości też słychać, które podbiliśmy wcześniej. I nawet z tego ekranu, pod spodem wszystkich pasem, mamy przycisk dodaj. Gdybyśmy chcieli seryjnie sobie kilka takich korektorów podtworzyć, to możemy. Z tych presetów może też być zapisanych kilka. Ale myślę, że sobie zostaniemy na tym jednym presecie, który utworzyliśmy. No i na samej górze, lewy górny róg, mamy przycisk back. Troszkę dziwnie zaetykietowany, ale on tak jest. Zapisywać nie musimy, bo zapisuje się wszystko automatycznie, kiedy ruszamy z tymi suwakami. Mamy oczywiście też przycisk reset. No i teraz wracając na ten ekran główny. O, tutaj już mamy teraz przycisk edit dostępny, którego wcześniej nie było. O. No i mamy tutaj te dwa presety. Mamy preset Tyflo Podcast i test 2, który był wcześniej. No i teraz załóżmy, że ja bym chciał ten test 2 usunąć. Stukam dwukrotnie, przytrzymuję, to powoduje, że pojawia mi się obok przycisk edit, bo takie pojedyncze stuknięcie gdzieś no włącza nam ten korektor, ale też powoduje, że pojawia się koło niego przycisk edit. Ten przycisk na górze pozwala nam skonfigurować jeden z presetów, w sumie nie wiem który, tutaj niektóre rzeczy w interfejsie działają trochę dziwnie, ale załóżmy, że właśnie chciałbym ten preset test 2 usunąć, czy zrobić z nim coś innego, no to teraz po prostu stuknąłem dwukrotnie i go przytrzymałem i widać, że właśnie koło niego pojawił się przycisk edit. Gdybym teraz zrobił to samo z Tyflo Podcastem, więc znów tutaj stukam dwukrotnie i trzymam. On mi się też od razu uaktywnił i mam tutaj też właśnie przycisk edit. Natomiast ja chcę zrobić coś z tym testem 2, tego po prostu usunąć, więc ustawiam się na przycisku edit. Tak jakby nam nic się nie zmieniło, przynajmniej takie można odnieść wrażenie. Natomiast tak naprawdę na środku ekranu otworzyło się nowe okno, o którym voiceover nam nie mówi. Ale jeśli ja położę palec mniej więcej na środku ekranu, no to mamy tutaj kilka takich przycisków. Customize on top of that, tak dziwnie przetłumaczone, natomiast to nam pozwala utworzyć nowy preset na podstawie właśnie tego, więc no dostosuj na bazie tego presetu, który wybraliśmy. Mamy edit, czyli moglibyśmy wrócić do ekranu, na którym byliśmy wcześniej, gdzie sobie możemy różne pasma ustawiać. Mamy przycisk delete, wiadomo, usuń i anuluj. Ja teraz nacisnę delete. I tutaj znów mamy chyba analogiczną sytuację, mianowicie na końcu ekranu, jeśli bym poszedł flikami albo po prostu tutaj dotknę czterema palcami na dół ekranu, wyświetliło nam się kolejne takie wyskakujące okienko. Czy na pewno chcesz to usunąć? No i dwa przyciski, cancel, anuluj, confirm, usuń, naciskam confirm i nam ten preset wyleciał. I teraz został nam tylko Tyflo Podcast, który zresztą sobie uaktywnimy, bo mam wrażenie, że po prostu faktycznie wtedy ten głos słychać trochę lepiej. Jeszcze byłoby fajnie, gdybym mógł sobie ten Tyflo Podcast przypisać do przycisku korektora, co też można zrobić, bo to jest jedna z rzeczy, które możemy zrobić w ustawieniach, do których przejdziemy właściwie za chwilę. Natomiast jeszcze może na końcu pokażę to przestawianie kolejności, no ono nie jest jakieś bardzo trudne. No mamy tutaj ten przycisk EQ Set i możemy zresztą przestawiać kolejność zarówno tych presetów wbudowanych, jak i własnych. No przez to, że mam własny preset jeden, to wróciłem sobie do tych producenckich i tutaj mam, nacisnąłem na ten przycisk, mamy zaraz przycisk Finish, kiedy już skończymy przestawiać. No i mamy koło każdego z tych presetów przycisk Move, który po prostu muszę stuknąć dwukrotnie i przytrzymać. Poczułem haptykę i teraz gdybym jechał palcem w dół, o, tu mamy standardowy dźwięk przestawiania i ten preset nam się po prostu faktycznie przestawia. O właśnie, teraz mam te audiobooki na samym dole.
1: Przycisk.
0: Dobrze, przejdźmy sobie na ekran z ustawieniami. I co mamy w ustawieniach? Informacje o urządzeniu. Gdybym na to nacisnął. Mamy wersję oprogramowania. Wersja 1.3.1 to jest chyba wersja najnowsza. Nazwę urządzenia, którą zresztą możemy zmienić, co ciekawe. Maksymalnie 25 znaków, więc no gdybyśmy chcieli, żeby nasz głośnik miał jakąś konkretną nazwę i nie tylko na przykład na iPhone'ie, bo na iPhone'ie też możemy zmieniać nazwy urządzenia, które sparowaliśmy.

0: zresztą jakby wyłączył się automatycznie z powodu braku aktywności, to się też dzieje po około 15 minutach, wtedy też tego dźwięku nie ma, a normalnie kiedy ten głośnik wyłączamy z przycisku, no to dźwięk wyłączania jest, który usłyszycie za chwilę. Natomiast możemy sobie tutaj na to ten countdown wejść. I to jest w sumie, co ciekawe, najbardziej niedostępny ekran w aplikacji, dlatego że na samej górze tutaj mamy przełącznik, którego nam VoiceOver w tym momencie nie czyta. I możemy sobie w tą nazwę tutaj wsłuchać ile chcemy. Nic się absolutnie nie stanie. Jeśli chcemy to włączyć, no to musimy użyć rozpoznawania ekranu.
1: Rozpoznawanie ekranu włączone dla aplikacji.
0: Jeśli mamy ustawiony odpowiednio język.
1: Przełącznik wyłączone.
0: No i wtedy faktycznie VoiceOver wykrywa nam, że tu jest jakiś przełącznik.
1: Wyłączone. Mniejsze niż sądowny to szudowny. Przełącznik włączone.
0: I nawet wykrył nam, że ten przełącznik się uaktywnił. Ja teraz mogę to rozpoznawanie ekranu wyłączyć po włączeniu tego przełącznika.
1: THE Davidce Wilszut o minutę. Och, jedna minuta.
0: Tylko ono się nawet coś nie włączyło.
1: Wybieracz. Regulacja. Jedna minuta. Wybieracz. Regulacja.
0: 2,60. I tutaj mamy dwa wybieracze. Możemy sobie ten czas ustawić. Ja tutaj wcześniej dla testów ustawiałem właśnie jedną minutę.
1: Dwie minuty. Trzy minuty. 4 minuty.
0: I mogę 60, potwierdzić,
1: 3, 2, 1, 0 minut,
0: że
1: 60, 0 godzin,
0: to po prostu 1, działa, ale ja sobie po prostu z tego wyjdę, bo tego nie potrzebuję. A więc generalnie, jeśli korzystacie z jakiejś innej aplikacji, która ma jakiegoś usypiacza, to pewnie będzie szybciej właśnie z niej skorzystać, dlatego że po prostu to pewnie będzie bardziej dostępne, a i tak głośnik po 15 minutach też się automatycznie powinien wyłączyć, jeśli żaden dźwięk nie jest odtwarzany. Mamy tutaj auto shutdown, który w sumie może też jest przełącznikiem, więc gdybyśmy nie chcieli, żeby nam po 15 minutach to urządzenie się wyłączyło, to możemy też właśnie ten przełącznik chyba w ten sposób wyłączyć. Tutaj mamy taki przycisk ze znakiem zapytania i on po prostu nam wytłumaczy, wyświetli się taki komunikat pomocy, jak to działa. Następnie mamy voice prompt, czyli komunikaty głosowe, chociaż tutaj tak naprawdę głównie chodzi o wszelkie dźwięki, które ten głośnik z siebie może wydobywać. I co ciekawe, ten ekran działa bez problemu. Tutaj nie potrzebujemy rozpoznawania ekranu.
1: Voice prompt, przełącznik włączone.
0: Bo tutaj mamy standardowy przełącznik, który pozwoliłby nam wszystkie komunikaty, wszystkie dźwięki naraz włączyć lub wyłączyć.
1: Voice prompt.
0: A pod spodem możemy dostosować poszczególne komunikaty osobno. Włączanie, wyłączanie. I te przyciski działają w ten sposób, że jeśli właśnie widzimy taki przycisk, to znaczy, że dany dźwięk jest włączony. Żeby jakiś dźwięk wyłączyć, na przykład tutaj mamy dźwięk parowania Bluetooth i słyszeliście ten dźwięk wcześniej. On cały czas działa. Ja bym sobie nacisnął przycisk parowania. Proszę bardzo, mamy tu charakterystyczne chrupnięcie. Gdybym chciał go wyłączyć, to nie naciskam na ten wygaszony przycisk, a to dotykam właśnie samej etykiety. I w tym momencie ten przycisk powinien zniknąć. O. Ja stuknąłem właśnie ten przycisk parowania i on faktycznie nam ten przycisk obok zniknął. I to nas informuje, że dany komunikat głosowy jest wyłączony. Możemy te dźwięki w jakiś sposób dostosować. Mamy też komunikat o niskim poziomie baterii. Co ciekawe, to jest chyba jedyny komunikat, który jest faktycznie mówiony słownie po angielsku. Po prostu głośnik nam się odzywa. Kobiecym głosem mówi battery is low.
1: Maximum volume BF.
0: Dźwięk maksymalnej głośności. Parowanie TWS, bo na to też jest osobny dźwięk. No akurat nie mam dwóch głośników, żeby ten TWS demonstrować. Natomiast no, sam dźwięk faktycznie jest. I brzmi tak? Swoją drogą, jeśli chodzi o te dźwięki, to one są naprawdę bardzo spójne. Słychać, że tutaj ktoś dźwięki umyślnie wybierał. I to wszystkie dźwięki, które to urządzenie siebie wydaje. Na szczęście domyślnie wszystkie dźwięki są wyłączone i przypuszczam, że większość z Was nie będzie chciała ich wyłączać, no bo one nam jednak pomagają, bo no my nie widzimy światełek, które na tym urządzeniu gdzieś mogą się wyświetlać, które informują o jego stanie. No ale jakby ktoś chciał jakieś poszczególne komunikaty wyłączyć sobie, no to można. Chciałem przejść do następnej sekcji, a mianowicie tutaj przycisku korektora, tej sekcji EQ button. I tutaj właśnie możemy zdecydować, które tryby korektora są przypisane do tego przycisku. Przycisk ma trzy stany sygnalizowane diodami i możemy do każdego z tych stanów wybrać sobie, jaki preset chcemy mieć ustawiony.
1: Reset, przycisk.
0: Ekran działa no, bardzo specyficznie, bo jest podzielony tak jakby na dwie sekcje. W sekcji górnej wybieramy, który stan chcemy zmienić, a pod spodem będziemy mieli listę wszystkich presetów, zarówno tych fabrycznych, jak i własnych i możemy

0: prostu między nimi się ustawiać. Mamy light off, czyli wyłączona dioda. No i tu jest ten tryb domyślny off. Białe światło. X-bass, czyli tutaj mamy ten tryb ekstra basu. I światło niebieskie. I to jest domyślnie preset audiobook. To jest ten preset, który mi jakoś osobiście się nie podobał, więc ja sobie go na przykład zmienię. Nacisnąłem na to blue light i to spowodowało, że no, zaznaczyłem, że chcę modyfikować stan na światła niebieskiego. Ja teraz sobie idę dalej w prawo i tutaj mam wszystkie presety. Więc ja tutaj sobie wybiorę Tyflo Podcast. Nie mam informacji, że coś zostało zaznaczone, natomiast on zaznaczony został i mam na dole przycisk apply, czyli zastosuj. Mogę zweryfikować, że faktycznie tutaj to zmieniłem. Patrząc na to, tutaj światło wyłączone, to wiadomo, X-Bass off, białe światło, ekstra bass. O, i światło niebieskie, Tyflo Podcast. Naciskam apply.
1: Zaznaczone, Apple.
0: Zastosuj. No i teraz możemy sobie przetestować, czy to faktycznie nam zadziałało. Włączymy sobie odtworzenie.
2: Oczywiście nie ma wiele, ludzie mają mieszane
0: i tego. Naciskam przycisk korektora.
2: Discovery, mamy plan Starter i plan Pro. Plan Discovery to jest 6 GB RAM-u, 256 GB dysku.
0: Mamy tryb domyślny.
2: Pamiętam jaki. Przed chwilą mi się wydawało, że to 3070, ale już nie jest.
0: Mamy tryb ekstra basu, chociaż może tutaj tak tego nie słychać.
2: Potem mamy plan starter,
0: ale słychać, że tego basu jest więcej. Naciskam jeszcze raz. I mamy... I mamy, że tak powiem, Tyflo Podcast, zarówno jako co się odtwarza i preset korektora. Słuchaj, czy faktycznie te podbite, wysokie tony, które ustawiliśmy wcześniej, są słyszalne. Także możemy sobie to dostosować. Tak, dostosowane presety są dostępne na wszystkich urządzeniach, także no, przez, nawet no, mimo to, że nie ma wersji aplikacji na komputery, to no, na smartfonie ona jest i działa. I co tutaj jeszcze mamy w ustawieniach? Jakoś dużo nie mamy. Mamy shutdown, więc po prostu możemy zdalnie głośnik wyłączyć, gdybyśmy tego chcieli. Mamy upgrade firmware, czyli sprawdzanie aktualizacji. Przypuszczam, że akurat teraz nowych wersji nie będzie, ale możemy tutaj wejść i... Natomiast nowych wersji po prostu nie ma, dlatego ta opcja nie działa. Mogę powiedzieć, że sam proces aktualizacji jest w pełni dostępny. Mamy wyświetlane, jakie zmiany zostały dokonane w najnowszej aktualizacji, a następnie sam proces aktualizacji jest przeprowadzany przez urządzenie i o wszystkim jesteśmy informowani o postępie. VoiceOver bez problemu te paski postępu czyta, także tutaj bez problemu możemy śledzić to, co się dzieje. I nawet podczas aktualizacji głos głośnika nam nie ucieka, ale no, na czas odtwarzania radziłbym po prostu no, nic na nim nie odtwarzać. Mamy jeszcze reset fabryczny, gdybyśmy chcieli wszystkie ustawienia przywrócić. I delete the device, czyli przycisk, który pozwoli nam z naszej konkretnej aplikacji na telefonie głośnik usunąć. I to jest wszystko, co mamy w samej aplikacji i to jest też chyba w sumie wszystko, co miałbym Państwu do przekazania, jeśli chodzi o ten głośnik. Co mogę powiedzieć na koniec? No, zaimponował mi jakością dźwięku. Jeśli faktycznie zależy Wam na naprawdę małym urządzeniu, które potrafi z siebie wydobyć naprawdę imponujące basy, no to jest ciekawa konstrukcja. Nawet sama firma Tribi też ma większe no i droższe urządzenia, które też na przykład oferują dźwięk stereo, wejście AUX, którego też tutaj nie ma. To też gdzieś może być dla wielu osób problemem, no bo jednak tutaj no, możemy znaleźć tańsze urządzenia, które mają więcej możliwości na podłączenie na przykład czy zewnętrznych urządzeń. Niemniej jednak no, muszę przyznać, że mi przynajmniej jakością dźwięku, jakością basów, ale też średnich i wysokich tonów, to nawet ten głośnik zaimponował. Aplikacja też działa i faktycznie nawet sama możliwość konfiguracji własnych presetów korektora może nam tutaj całkiem dużo pomóc, nawet jeśli znajdziemy też w tej aplikacji jakieś sekcje, które mogłyby być, mówmy się, bardziej dostępne. Niemniej jednak trzeba przyznać, że no, da się z tej aplikacji też korzystać, przynajmniej na iPhone'ie. Przypuszczam, że na Androidzie też no, powinno to być możliwe, a jeśli nie, no to możecie w komentarzu dać znać, jeśli macie ten głośnik albo jakiś inny głośnik firmy Tribit i no, wiecie coś o dostępności jej aplikacji. No ale jeśli chodzi właśnie o same wrażenia z odsłuchu, jak na siebie, a no, trzeba tutaj przyznać, że jestem fanem muzyki elektronicznej, chociaż na tym głośniku też słuchałem innych rzeczy do testów, właśnie słuchałem podcastów, słuchałem filmów, no, które tutaj pokazać nie mogę, ale no, w sytuacji filmów, no, poza tym, że ten dźwięk faktycznie no, jest dźwiękiem mono, no to też te basy były słyszane, no i podczas odbioru takich właśnie gdzieś filmów akcji, filmów science fiction, basy też się przydają i naprawdę wrażenia z tego urządzenia były bardzo, bardzo pozytywne. Także jeśli szukacie głośnika, który jest w stanie w małych rozmiarach zapewnić naprawdę bardzo dużo basu, ale też bardzo fajnych, średnich, wysokich tonów, może ten podcast Wam pomógł w decyzji, może zastanawiajcie się nad tym konkretnym modelem i chcieliście usłyszeć jakieś próbki. No, mam nadzieję, że wyciągnęliście coś dla siebie z tego podcastu. Jeśli macie jakieś pytania, no to możecie je śmiało zostawić w komentarzach, ewentualnie napisać do mnie wiadomość e-mail. Mój adres to jest petermach@gmail.com. Petermach pisane przez CH i przez I, @gmail.com. A postaram się na nie odpowiedzieć, chociaż tak jak wspominałem, sprzęt przechodzi przez moje ręce chwilowo, więc no, nie będę miał go na stałe, ale jeśli nie poruszyłem jakiegoś tematu w tym podcaście, który Was interesuje, to postaram się na Wasze pytania odpowiedzieć. Dziękuję Wam za uwagę, za posłuchanie tego podcastu, no i życzę miłego dnia. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam Państwa w kolejnym wydaniu Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Robert Łabęcki. Dzisiaj opowiem o routerze Huawei E5776, ale opowiem od strony interfejsu i pokażę ten interfejs, jak on wygląda. My o tym routerze rozmawialiśmy w audycji na żywo swego czasu, natomiast nie mogłem pokazać interfejsu, ponieważ w momencie, gdy połączę się z routerem, wtedy nastąpi przerwa w emisji audycji i no i narobi się trochę bałagana. Poza tym, jak każdy router, i ten wymaga pewnych swoich sterowników. A dlaczego, to już powiem. Otóż router Huawei E5776 to jest generalnie router Wi-Fi. Można podłączyć za jego pośrednictwem 10 użytkowników, ale też można go użyć jako takiego routera USB, no i wtedy można połączyć jednego użytkownika przez USB i 9 przez Wi-Fi. No i właśnie mówię o tym USB, ponieważ wymagane są właśnie sterowniki do tego podłączenia USB. Ale jak się łączy z routerem przez Wi-Fi? Przez Wi-Fi z routerem łączy się bardzo prosto. Przyciskamy przez około 2 sekundy przycisk Power, który znajduje się w prawym górnym rogu routera, po czym czekamy, aż w połączeniach sieci bezprzewodowej pojawi nam się Huawei Mobile Wi-Fi w zależności od zainstalowanego wewnętrznego oprogramowania lub Huawei E5776. To w najnowszym oprogramowaniu i tak się to pojawia. Po czym próbujemy się połączyć. Jeśli połączenie nam nie wychodzi, przyciskamy przycisk Wi-Fi Protected Setup, który znajduje się u dołu po lewej stronie urządzenia, i czekamy, aż system z Windows 7 się połączy. Jeśli nie możemy się połączyć, mamy inny system, naciskamy dwa razy przycisk Wi-Fi Protected Setup, dwa razy szybko, wtedy na ekranie przez kilka sekund pojawi nam się hasło, musimy je jakoś spisać, zapamiętać, nie wiem, zrobić z tym coś, i wpisać je w połączenie, wtedy się też połączymy. Domyślnie router ma zabezpieczone połączenie WPA-PSK, więc tak to wygląda. Jeszcze słówko o tym, jak to urządzenie wygląda. Jest to taka płaska tacka o grubości mniej więcej 1,5 cm, długości 15 cm i szerokości 8 cm. Po prawej stronie mamy przycisk Power, który przyciśnięty raz powoduje włączenie routera, przyciśnięty drugi raz powoduje jego wyłączenie. Po prawej stronie u góry mamy slot na kartę SIM, później przycisk reset koło tegoż slotu, później mamy klapeczkę i slot na kartę microSD. Dlaczego mówię, że klapeczkę? Bo te wszystkie sloty są przykryte takimi gumeczkami Huawei, takimi klapeczkami. No i po przeciwnej stronie, u dołu, po prawej stronie, tak samo pod klapeczką, wejście na antenę zewnętrzną TS9, wtyk TS9 i po przeciwnej stronie, czyli u dołu po lewej stronie, przycisk Wi-Fi Protected Access Setup WPS, a na środku slot micro USB, znaczy wejście micro USB. Tak mniej więcej wygląda ten router. Bateria 3000 mAh pozwala na pracę 8 godzin. Niektórzy piszą, że 10, mi się nie udało. 8 spokojnie działa. 8 godzin można pracować. Bateria jest wbudowana, więc no, nie musimy, że tak powiem, nosić ze sobą, nie wiem, ładowarek albo innych jakichś rzeczy. Następna rzecz, która jest ważna, co dostajemy w komplecie? Dostajemy router, instrukcję szybkiego użytkowania, taki quick start, dostajemy kabel USB, dostajemy ładowarkę. To wszystko spakowane w dużym pudełku, w którym się mieści mniejsze pudełko. No i takie pudełka to są, dostajemy jedno w drugim i to wszystko tak jest spakowane. Tak jak powiedziałem, a propos Wi-Fi, połączenia Wi-Fi, spokojnie się można połączyć i wtedy jakby połączenie Wi-Fi i połączenie USB jest tożsame, ponieważ zarządzamy routerem przez przeglądarkę internetową. Natomiast ja chcę Państwu powiedzieć, co zrobić, żeby fajnie się połączyć z tym routerem przez port USB i żeby nie instalować tam śmieciowego różnego oprogramowania, które domyślnie jest zawarte w tym modemie, bo niekoniecznie mamy zapotrzebowanie na tego typu oprogramowanie, prawda? W momencie, gdy włączymy modem do portu USB, pojawi nam się dość ciekawa rzecz, znaczy nie pojawi nam się nic. Oprócz tego, że na ekranie wyskoczy napis charging, ja tu sobie pozwolę włączyć i nic niestety się nie dzieje. No, wiadomo, trudno żeby się działo, oczywiście napis charging wyskoczył sobie, router się ładuje, natomiast my chcemy go włączyć, w tym celu przyciskamy klawisz power umieszczony w prawym górnym rogu ekranu i przytrzymujemy go przez 2 sekundy. Raz, dwa. Puszczamy przycisk power i czekamy. Właśnie tutaj dźwięki ze schematu Andrego pokazują, że coś się dzieje. Coś się dzieje, proszę Państwa. Interesujące rzeczy się dzieją. O, właśnie, procesy. Interesujące procesy się dzieją. I już powiem, bo połączyliśmy się, proszę Państwa, z tym modemem.
4: Pulpit, lista, komputer 2 z 36.
3: W tej chwili mam na pokładzie program NVDA, ale używam do tego syntezatora SMP, żeby łatwiej było wszystkim zrozumieć, ponieważ nie każdy lubi SPK.
4: A kosz 4K, kilka, komputer 2.
3: Wchodzę w komputer.
4: Komputer widok Enovit 2 robocie 3, stacja dysku w DFRE, a stacja dysku w CD Huawei E5776-6Z7, dysk imienny I7Z7.
3: A no właśnie, co nam się zrobiło, proszę Państwa? Zrobił nam się dysk wymienny I,
4: Stacja dysku w CD Huawei E5776-6Z7.
3: Na której to są, na której to jest oprogramowanie, które będziemy instalować?
4: Dysk wymienny I7Z7.
3: To jest czytnik kart, bo można do tego modemu dodać kartę microSD, udostępniać to zarówno jako czytnik kart używać, jak też można udostępnić wśród użytkowników podłączonych do routera.
4: Huawei E5,
3: zajrzyjmy na stację dysków CD Huawei E576.
4: Dysk wymienny, stacja dysków, dysk wymienny i installer lang, uwaga, dialog, place, select, alan, Englic polski, ok, przycan, cel, przycisk.
3: Ok, cancel, ja zrobię cancel.
4: Komputer, widok, dysk wymienny i stacja dysków, CD, Huawei, E, bo... kontekst, zainst, otwórz, auto, otwórzer.
3: Chcę podglądnąć, co tam jest na tym dysku. Nie chcę instalować w ciemne oprogramowania modemowego. I otworzyłem z menu kontekstowego Windowsa 7 ten dysk, Huawei 5776.
4: Autorum.exe2z, Huawei E5776-1z5. Autorum.exe2z, Huawei E5776-1z5.
3: Co robimy?
4: Widok elementu lista data.bin niezaznaczony 1z2 setup.exe2z2.
3: Mamy setup exe. Możemy z tego setupu to oprogramowanie zainstalować. No i możemy tak zrobić. Nie ma żadnego problemu. Wtedy nam się zainstaluje oprogramowanie firmy Huawei. Nie będzie to mobile partner, będzie to takie przyjazne w miarę połączenie. Natomiast co ja polecam? W momencie, gdy zainstalujemy to oprogramowanie, no bo niestety wyjścia za bardzo nie mamy, jak inaczej nie damy rady tego obejść. W momencie, gdy zainstalujemy oprogramowanie, na dysku C w katalogu Program Files bądź Program Files x86 w przypadku Windowsów 64-bitowych będziemy mieli katalog Huawei i tam drivers. Ten katalog drivers radzę przekopiować w jakieś lepsze miejsce, po czym wyinstalować całe to oprogramowanie i z katalogu użyć z katalogu tego driverów, użyć driver setup.exe. To włączamy, odpalamy to, poczekamy troszeczkę, wyłączamy modem z USB, włączamy go jeszcze raz, możemy zrestartować komputer, ale co otrzymujemy dzięki temu? Nie musimy już się łączyć, nie musimy mieć oprogramowania Huawei'a, tego, które nam troszeczkę śmieci w kompie. Może nie bardzo przeszkadza, ale śmieci. Tylko mamy dodatkowe połączenie i mamy program, który jest połączony. Mamy po prostu połączenie, dodatkowe połączenie sieciowe. Ja
4: menu start, pole wyszukiwania, OE i OWE. Wyświetl połączenia sieciowe. Połączenia sieciowe, widok elementu, lista, poło.
3: I mamy tutaj
4: połączenie lokalne niezaznaczony 1Z3. Połączenie lokalne 2Z3.
3: Połączenie lokalne 2.
4: Połączenie sieciowe Blueto. Połączenie lokalne 1Z3.
3: Wyłączamy połączenie lokalne.
4: Kontekst wyłączu.
3: Niestety.
4: Połączenia sieciowe, widok elementu, lista, połączenie lokalne 2Z3.
3: Jest połączenie lokalne 2, na którym się przyłączył komputer i przełączył się na Huawei, na ten modem. I dzięki temu od razu możemy
4: połączyć się
3: z internetem. Jesteśmy od razu już połączeni z internetem przy pomocy sieci plus. Akurat możemy sprawdzić przy pomocy programu Topnet Info na przykład. To jest też kolejna korzyść z takiej instalacji tych driverów jako samych. z jaką siłą jesteśmy połączeni.
4: Połączenia sieciowe, eukalyptu, go, oblemoż, połączeń, połączenia.
3: Nie jesteśmy,
4: pulpit, wystawka, kilka, komputer, dwa, komputer, widok, dysk lokalny, jest, widok elementu, listę, simple.net, widok element, co.net, info.net, info.exe, 6, z, o.
3: Włączamy top.net,
4: top.net info.
3: Ten sygnał oznacza, że Topnet Info od razu wykrył, że jest połączenie sieci 3G. No i teraz będę próbował to okiełznać tutaj NVDA i sprawdzić, jaki tu jest zasięg na przykład, z czym się połączy.
4: Przejdź do punktu uwagi i czas otwarcia pusta. Minus 87.41% skup 13.
3: No właśnie, już dostałem wiadomość, że mam połączenie LTE, zasięg niestety tylko 47% i minus
4: 87.41%.
3: Czyli wcale nie jest to najlepsze połączenie. No niestety, jakie warunki mamy, jakie mamy przy antenie zewnętrznej, mamy to połączenie znacznie lepsze, ten router. Router posiada wejście na antenę zewnętrzną, ale mówię, że oczywiście program Topnet Info tutaj nam tylko pomoże w określeniu zasięgu. Nie połączymy się nim, nie rozłączymy połączenia. Będziemy próbowali nacisnąć rozłącz, ale połączenie nam się nie rozłączy, ponieważ żeby rozłączyć połączenie, to trzeba albo to zrobić z panelu routera, do którego za chwilę dojdziemy, albo po prostu ten router fizycznie wyłączyć. No, nie ma innego wyjścia. Zamknijmy już Topnet Info, bo Topnet to info, tylko taka widok, ciekawostka.
4: Eukalyptus, go, oblemoż, go, szczęśliwy,
3: mamy Firefoxa i wejdźmy na interfejs naszego routera Huawei E5776.
4: Pasek narzędzi 192.168.1.
3: W tym celu wystukuję sobie 192.168.1.1, bo tak domyślnie się łączy ten router.
4: Google dokument zajęty, przycisk szczęśliwy traf zajęty Huawei E5776, nagłówek poziom 2, bieżące połączenie, nagłówek lista.
3: No i mamy właśnie taki panel Huawei'a. No i oglądnijmy go.
4: Odwiedzony link, strona domowa. Odwiedzony link, statystyka. Odwiedzony link, SMS.
3: Strona domowa, statystyka,
4: odwiedzony
3: SMS.
4: Link, aktualizuj.
3: Odwiedzony
4: link, ustawienia. Link, udostępnianie. Koniec lista, lista rozwijana, zwinięte polski. Link, instrukcja, obsługi, zaloguj.
3: Teraz mamy język polski wybrany, bo można przełączyć na angielski. Potem mamy instrukcję obsługi, którą można sobie spokojnie poczytać.
4: Lista elementów 1, odwiedzony link, inbox.
3: Skrzynka odbiorcza.
4: Koniec lista LTE.
3: Potem mówi nam, że jest połączenie LTE.
4: Nagłówek poziom 1 plus.
3: Właśnie sieć, no to plus, no cóż. Takie połączenie mamy, jakie mamy.
4: Połączono. Odwiedzony link, ustawienia połączeń, nagłówek poziom 2, bieżące połączenie, odebrane / wysłane, 86.95 kb / 11.7 kb.
3: No właśnie, tak mało żeśmy wysłali i odebrali.
4: Czas trwania 7.43.
3: Czas trwania 7 minut 43 sekundy.
4: Czas trwania 7.43, mój numer nieznany.
3: Mój numer, nie wiem dlaczego, a nie wyświetla numeru.
4: Nagłówek poziom 2, status sieci WLAN.
3: Status sieci Wireless LAN.
4: Status sieci WLAN, włącz.
3: Jest wyłączony, gdyby był włączony, byłoby wyłącz.
4: Ilość użytkowników w 0/10.
3: Ilość użytkowników podłączonych może być 10, ale tak naprawdę jest 0, ponieważ ja jestem połączony po porcie USB. Ale tak naprawdę, jeśli chodzi o Wi-Fi, niewielkie tu różnice są. Byłoby tylko ilość użytkowników podłączonych, byłaby jeden po prostu i tyle.
4: Nagłówek poziom 2, udostępnianie. Kliknij widok plików, aby wyświetlić zawartość karty. Klikalne karta SD.
3: No właśnie, udostępniani, to jest właśnie karta SD.
4: Co by wynik C2006-2013 Huawei technologii jest co? Wszelkie prawa zastrzeżone. Co by wynik, co by wynik.
3: I to jest C2006-2000 jeszcze powiem a propos karty, właśnie tego modemu możemy użyć jako czytnika, bądź możemy udostępnić te pliki microSD w obrębie połączonych użytkowników. Czyli możemy sobie, nie wiem, na przykład coś tam skopiować z tej karty SD po Wi-Fi, na przykład jak będziemy połączeni z tym routerem. Natomiast powiem tak, ja nie mam włożonej karty microSD w ten router, więc pominijmy sobie ten akurat fakt. No i zobaczmy, co w ogóle mamy.
4: Odwiedzony link, strona domowa. Odwiedzony link, statystyka.
3: Statystyka.
4: Pole edycji z autouzupełnianiem pusta.
3: Cokolwiek byśmy chcieli zrobić, bo to jest ciekawe. Zazwyczaj spotykamy się tak, że jak zalogujemy się na router, znaczy jak się nie zalogujemy, to w tym momencie najpierw nas prosi o login i o hasło. Jak tylko wejdziemy na bramkę. Natomiast tutaj możemy sobie to obejrzeć. Natomiast, żeby cokolwiek zrobić, już musimy się zalogować. Nawet, żeby podejrzeć statystykę, to musimy się zalogować. W tym celu ja się zaloguję.
4: Koniec lista, nazwa użytkownika, pole edycji z autouzupełnianiem.
3: Nazwa użytkownika.
4: ADMIN, pole edycji, blanka, about, blank, koniec, ramka, link. About, klik, nazwa, użyj pole, hat, pole, link, zaloguj.
3: Zaloguj.
4: Huawei E5776, lista elementów, 6, odwiedzony link, strona domu, odwiedzony link, staty, odwiedzony link, SMS, odwiedzony link, aktualizuj, odwiedzony link, ustawię, link, udostęp, koniec, link, instrukcja, lista elementów, 1, odwiedzony link, sumcin, bo koniec, tabela, Z5, linii, ant, 3, kolumn, typ, bieżąca ilość, łączna ilość, pobrane, 86.95 KB, 40.92 GB, wysłane, 11.7 KB, 10.76 GB, łącznie, 98.2 KB, 51.68 GB, czas trwania, 7.43, 37.32, koniec, tabela, statystyki użycia są orientacyjne, ilość danych sprawdź u operatora.
3: No właśnie, statystyki są orientacyjne. Ja powiem więcej. Ja tych statystyk nie odświeżałem od kiedy ten router jest u mnie. W związku z tym taka ilość tych gigabajtów tu się nazbierała. Tak naprawdę ich tutaj nie ma.
4: Klikalne wyczyść historię. Nagłówek poziom 2. Podłączeni klienci WLAN. Tabela Z1. Linii ANT 5.
3: Tu jeszcze można znaleźć połączenie.
4: Adres i nazwa, adres MAC. Czas trwa, koniec, co by, adres i...
3: Ale może sobie wyczyścić tę historię.
4: Koniec, tabela, lista elementów, 1, koniec, ramka, potwierdź.
3: Aha, i u góry sprawdzamy...
4: Link. Czy na pewno chcesz zerować licznik danych i czasu trwania? Link ok.
3: Chcę wyzerować...
4: Lista, odwiedzony link, staty, link, udoskon, link, inta, bierz, ło, pobra, 0, wysu, 0, 0, 0, czas, trwacza, koniec, tabe, lista.
3: Udało mi się wyzerować statystyki. Czasami tu właśnie są u góry rzeczy, czasami u dołu. Trzeba patrzeć na potwierdzenia. Niektóre są u dołu strony, niektóre są u góry strony. Ja celowo używam tutaj w tym podcaście NVDA, tylko dlatego, że ten program jest do ściągnięcia. Przez każdego z użytkowników jest on całkowicie darmowy, całkowicie bezpłatny i, że tak powiem, nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten program można było sobie ściągnąć i przy pomocy tego programu obsługiwać tenże router i inne.
4: Odwiedzony
3: też.
4: Link, strona domowa, odwiedzony link, statystyka, odwiedzony link, SMS.
3: SMS.
4: Huawei E5707, lista, odwiedzony link, odwiedzony link, aktualizuj, odwiedzony link, ustawienia, link, udostęp, koniec, link, instrukcja, lista, koniec, odwiedzony link, 2/2.
3: No, tutaj wychodzi, że mam jakieś dwa SMS-y.
4: Klikalne link, wysłane, link, 0. klikalny link robocze, link 0, klikalny link ustawienia SMS, koniec lista nagłówek poziom 1, skrzynka odbiorcza, klikalny nowa wiadomość, klikalny usuń, klikalny importuj, tabela Z3, linii AND 4, kolumn pole wyboru nieoznaczone, numer, zawartość, numer pole wyboru nieoznaczone, oznacza numer, zawartość, data, pole wyboru, pusta, 7362.
3: No, proszę bardzo.
4: Jesteśmy okropnie zdziwieni, zewciac nie chcesz odebrać cennej premii w zloty sms.pl 30 z... Obecnie darmowy SMS okna 82 tyś pole wyboru oznaczone.
3: No proszę bardzo.
4: Pusta plus 48 miliardów 6 nadawca SMS aprobowalś powiadomien wyslij na numer nada plus 48 miliardów 6 4366723 ADAW powiad koniec tabela linkoid 0 linkoid link 1 linkoid linkoid 1 pole edycji z autouzupełnianiem klikalne przejdź.
3: Tutaj możemy sobie od razu odpowiedzieć na ten SMS, jak chcemy.
4: Pole 2000 obecnie darmowy jest 7000 pusta, pole wyboru oznaczone. Data, zawart numer, pole koniec, klikalne usuń.
3: I można usunąć sobie, proszę bardzo, usunąć SMS-a.
4: Co klikal pole 1, linkoid, zepramka, a koniec, link. Na pewno usunąć, linkok.
3: Na pewno usunąć, OK. Tutaj też z góry nam się pojawiły. Powiem tak, z racji tego, że jest to numer internetowy, to w ogóle nie interesują mnie żadne SMS-y, które tam przychodzą. Nie interesuje mnie, co tam jest, ponieważ jest to naprawdę praktycznie nieważne, tak, co byśmy tam wstawili. Co do ustawień jeszcze tego klienta SMS.
4: Void 0, Void 1, Void, Void, lista elementów 4, klikalne ustawienia SMS link.
3: Wejdźmy w te ustawienia.
4: Huawei E5, koniec lista, co link, lista elementów 4, klikalne ustawienia SM, klikalne robocze 0, klikalne wysłuch, klikalne skrzynk, koniec lista instrukcji, lista elementów 6, udostępnianie ustawienia, odwiedzony link, aktualizuj SMS, odwiedzony link, status, odwiedzony link, strona dom, odwiedzony link, koniec, klikalne zastosuj. Klikalny przycisk opcji oznaczone wyłącz. Przycisk opcji nieoznaczone włącz. Raport.
3: Raportowanie SMS-ów na przykład.
4: Pole edycji z autouzupełnianiem plus 48 miliardów 6 numer centrum.
3: No tutaj mamy numer centrum SMS-u.
4: Pole edycji z autouzupełnia raport. Przycisk opcji nieoznaczone włączone.
3: Tutaj możemy raporty.
4: Raport, pole numer centrum.
3: Włączać
4: na główek poziom 1 ustawienia SMS. Lista elementów 4, klikalne, odwiedzony link, ustawienia SMS, klikalne link 0, link robocze, klikalne link 0, link wysłane, klikalne, odwiedzony link 0, odwiedzony link, skrzynka, koniec, lista rozwi, lista elementów 6, link udostępnia, odwiedzony link, ustawienia, odwiedzony link, aktualizuj, odwiedzony link SMS,
3: no właśnie,
4: odwiedzony
3: to
4: link,
3: dużo
4: strona
3: mamy.
4: Domo, odwiedzony link, statystyka.
3: Odwiedzony link, strona weźmiemy.
4: Huawei E5000, lista, odwiedzony link, statystyka, odwiedzony link, SMS, odwiedzony link, aktualizuj.
3: Aktualizuj. Tutaj możemy sprawdzić,
4: Huawei E5776,
3: nagłówek
4: poziom 2, aktualizuj. Lista link, koniec, lista L, odwiedzony link, ustaw link, link in, nagłówek poziom 2, aktualizuj. Ta wersja jest aktualna.
3: Ta wersja jest aktualna, więc nie mamy dostępnego nowszego oprogramowania, ale naprawdę tak jest, że jeżeli jest dostępne, to się nam pokaże, że jest do ściągnięcia. Powiem tylko tyle, że aktualizacja firmware'u jest wznawialna, więc to nie jest to, że tam możemy mieć jakiś problem z pobraniem albo coś. Tutaj akurat jest to w pełni weryfikowalne. Mi się firmware pobierał prawie 3 godziny, ale się pobrał. Były jakieś problemy, on się pobrał i mam to zainstalowane i działa.
4: Odwiedzony link strona, odwiedzony link status, odwiedzony link SMS, odwiedzony link aktu, odwiedzony link ustawienia.
3: Ustawienia. Kolejny,
4: Huawei E5700 dział. Lista odwiedzony link, link udostęp, koniec link, instru, lista, klikalne ustawienia połączenia.
3: Ustawienia połączenia.
4: Klikalne WLAN.
3: Wireless
4: LAN. Klikalne bezpieczeństwo.
3: Bezpieczeństwo.
4: Klikalne system.
3: System.
4: Koniec krok 1, Z4.
3: I teraz weszliśmy w ten taki
4: ten kreator pokaże, ten jak, kreator bezpiecznie pokaże jak bezpiecznie skonfigurować urządzenie. Klikalne następny.
3: On, ten kreator nas poprowadzi przez takie wstępne ustawienie połączeń, więc że tak powiem, i tu nam zapisze PIN i takie inne rzeczy, ale my nie będziemy przez ten kreator przechodzić, dlatego że po prostu jest już to wszystko tutaj skonfigurowane. Natomiast ja chcę pokazać ustawienia, jakie są.
4: Odwiedzony link, szybka konfiguracja.
3: O, jeszcze jest szybka konfiguracja.
4: Koniec lista, link, instrukcja obsługi, admin, wyloguj.
3: Instrukcja obsługi.
4: Lista rozwijana, zwinięte polski. Link, instrukcja obsługi, admin, wyloguj, link, strukcja, obsługi, admin, wyloguj.
3: Nie wiem, dlaczego czyta mi to naraz, mam wyłączony układ ekranu, a jednak tak to jest, no ale cóż.
4: Lista elementów 5, klikalne, odwiedzony link, szybka konfiguracja, klikalne, ustawienia połączenia.
3: Ale ustawienie połączenia.
4: Klikalne, oklikalne, usta, lista, klikalne, odwiedzony link, zarząd, klikalne, odwiedzony link, ustawienia sieci, klikalne, odwiedzony link, zarządzanie profilem, klikalne, odwiedzony link, ustawienia sieci, koniec list, klikalne, bezpieczeństw, klikalne, cyst, koniec lista, nagłówek, poziom 1, lista elementów 3, klikalne, odwiedzony link, połączenie.
3: Połączenie.
4: Huawei E5776 zajęty /190 lista odwiedzony link status odwiedz link koniec lista L odwiedz link udostęp koniec link instru lista klikalne ustawienia lista klikalne odwiedzony link zarząd klikalne odwiedz koniec klikalne bezpiecz klikalne cyst koniec lista nagłówek poziom 1 połączenie nagłówek poziom 2 połączenie tryb połączenia, lista rozwijana, zwinięte, automatyczny.
3: Można mieć automatyczny, albo...
4: Lista ręczny, automatyczny, 1, Z, 2.
3: Albo ręczny.
4: Tryb, lista rozwijana, zwinięte, automatyczny.
3: Automatycznie to wybiera nam, czy ma się połączyć z LTE, czy z innym tam, co jest mu najlepiej.
4: Pusta, pole wyboru, nieoznaczone, włącz nawet w roamingu. Max czasy bezczynności.
3: Włącz nawet w roamingu, czyli jak nie znajdzie sieci, to może próbować się połączyć przez pierwszą napotkaną, która jest dostępna w naszym
4: pole
3: roamingu.
4: Wyboru, nie
3: to można oznaczyć bądź zaznaczyć.
4: Max czasy bez czy pole edycji z auto uzupełnianiem 600. Klikalne zastosuj, co pyrik.
3: Tutaj 600, pole edycji z auto. Czyli 10 minut.
4: Ustawienia połączenia, lista elementów 3, klikalne, odwiedzony link, połączenie, klikalne, odwiedzony link, zarządzanie profilem.
3: Zarządzanie profilem.
4: Huawei E5700, lista, odwiedzony link, staty, link, lista, klikalne, ustawienia, lista, klikalne, odwiedzony link, klikalne, odwiedzony link, ustawienia, koniec, klikalne, bezpieczeństwo, klikalne, system, koniec, nazwa profilu, pusta, lista rozwijana, zwinięte, plus internet domyślny, pusta, lista rozwijana.
3: Profilów można mieć troszkę więcej.
4: Nazwa lista rozwijana, zwinięte, plus input, intern, nazwa, pusta, nazwa, użytko, pust, hasło, pust, klikalne, nowy profil, klikalne, edytuj, klikalne, usun, co ty.
3: Tutaj możemy sobie zrobić profile, możemy sobie więcej tych profili utworzyć. Nie pamiętam ile, ale można.
4: Klikal put na intern, button, pusta, lista, nazwa, prof, na głowę, lista, klikalne, bezpiecz, klikalne, WLAN, klikalne, lista, elementów, 3, klikalne, odwiedzony link, ustawienia sieci, klikalne, odwiedzony link, zarządzanie profilem, klikalne, odwiedzony link, połączenie, klikalne, odwiedzony link, ustawienia sieci.
3: ustawienia sieci.
4: Huawei E5773 zajęty, /109, lista odwiedzony, link, staty od link, udostępnia, koniec, link, ins, lista, klikalne, ustawienia, poło, lista, L, klikalne, odwiedzony, link, zarząd, klikalne, odwiedzony, link, ustawienia się, koniec, lista, klikalne, WLAN, klikalne, bezpieczeństwo, klikalne, cyst, koniec, nagłówek, poziom, 2, sieć. Tabela Z1, linii AND, 2 kolumn, preferowany tryb, lista rozwijana, zwinięte, niedostępne, automatyczny. Koniec tabela, nagłówek, poziom 2, wyszukiwanie sieci.
3: I teraz tutaj mamy, w momencie gdy mamy ręczny przełączone, to nie dość, że nie mamy tej bezczynności, to jeszcze tutaj możemy tryb automatyczny, tutaj możemy, czy ma być LTE, czy CDMA, czy HSDPA, czy HSPDC. I tak dalej, tutaj możemy wybrać coś.
4: Tabela, koniec tabela, nagłówek, poziom 2, wyszukiwanie sieci, tryb, lista rozwijana, zwinięte, niedostępne, automatyczny.
3: Tak samo wyszukiwanie
4: klikalne,
3: sieci.
4: Klikalne, zastosuj, co klik.
3: Musieliśmy tu zmienić na tryb ręczny w tamtym ustawieniu połączeń.
4: Klikalne, odwiedzony link, połączenie. Koniec lista element, koniec lista ustawienia połączenia, lista element, klikalne, odwiedzony link, zarządzanie profilem, klikalne, odwiedzony link, ustawienia sieci, koniec lista, klikalne WLAN, klikalne bezpieczeń, klikalne WLAN.
3: I przejdę do zakład wireless LAN.
4: Klikalne UC, klikalne WLAN, lista, klikalne link, za, klikalne link, firma z sieci, klikalne link, zaawansowane UC, WLAN.
3: Zaawansowane ustawienia WLAN.
4: Klikalne link, FirmMax sieci WLAN.
3: FirmMax sieci WLAN.
4: Klikalne link, ustawienia WPS.
3: Ustawienia WPS.
4: Klikalne link, DHCP. Koniec lista, klikalne bezpieczeństwo. Klikalne system. Koniec lista, nagłówek, poziom 1, ustawienia sieci.
3: Ustawienia sieci.
4: Nagłówek, poziom 2, sieć. Tabela Z1, linii AND, 2 kolumn, preferowany tryb. Lista rozwijana, zwinięte, niedostępne, automat, koniec, tryb, lista, klikal, co ty, klik, klik,
3: tutaj akurat mamy nagłówek, lista, klik,
4: klikalne link, podstawowe, ust, WLAN, koniec, lista, WLAN, klikalne, ustawienia, połączenia, klikalne, WLAN, lista, elementów, 5, klikalne, link, podstawowe, ust,
3: Huawei
4: E5707, list, koniec, jeśli nie można używać funkcji, jeśli tryb szyfrowania ma ustawienie brak w PBSK lub web. Lista, klikalne bezpieczeń, klika, koniec, nie może, jeśli tryb szyf może mieć trudności z dostępem do urządzenia. Identyfikator sheet, pole edycji z autouzupełnianiem Huawei uwierzytelnianie 802.11.
3: Tutaj mamy identyfikator SSID.
4: Lista rozwijana, zwinięte. Tryb szyfrowania, lista rozwijana, zwinięte.
3: I tu mamy... Ale tu nic nie możemy zrobić.
4: Uwierz, lista rozwijana, zwinięte. Tryb szyfrowania, lista rozwijana, zwinięte. AS plus tki. Lista rozwijana, zwinięte. Klucz sieciowy, pole edycji zabezpieczone. Klucz sieciowy 2. Pole edycji zabezpieczone, koń, pole, klucz sieciowy, 3, pole edy, klucz się, pole e, pusta, pole wyboru, nieoznaczone, wyświetl hasło, bieżący klucz sieciowy, tabela, lista rozwijana, zwinięte. W przypadku łączenia urządzenia podręcznego wybierz klucz sieciowy, 1. Lista rozwijana.
3: To jakbyś nie możemy...
4: Koniec tabela, lista rozwijana, w przypadku koniec ta przycisk opcji oznaczone, włącz. Przyć, wyłącz, pusta, klikalne, zastosuj, co, klik, wyłącz, włącz, ale... tabela, koń, przycisko, emisja identyfikatora, sheet.
3: Aha, emisja identyfikatora SSID, tutaj
4: tabliko,
3: musimy
4: ukryć, włączyć. Lista, uwierzy, lista, tryb szyfrowania, lista rozwijana, zwinięte, klucz, lista, uwierzyte, pole, ident, może, jeśli nie, nagłów, lista, klikalne, bezpieczeń, klikalne, lista, elementów, 5, klikalne, link, DHCP, klikalne, link, ustawienia, WPS, klikalne, link, firmac, klikalne, link, zaawansowane, ust, klikalne, odwiedzony, link, podstawowe, ust, klikalne, link,
3: zaawansowane,
4: Huawei
3: ustawienia,
4: E5776, nagłówek, poziom, 1, lista, konta, lista, kanał, list, kraj. Koniec tabel, lista rozwijana, zwinięte, Albania, kraj, Koniec tabela nagłówek poziom 1 zaawansowane UCT WLAN. Tabela Z lista rozwijana zwinięte Albania.
3: Kraj Albania? Możemy wybrać Polskę.
4: Kanał. Lista rozwijana zwinięte automatyczny.
3: Kanał automatyczny, ale...
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9,
3: 8,
4: 4, 3, 2, 1,
3: automatyczny.
4: Kanał. Lista rozwijana, zwinięte, Alba, Armenia, Australia, Pakistan, Pan, Peru, Filipols, Portug, Polska. Kanał, lista rozwijana, zwinięte, automatyczny.
3: Ile mam kanał?
4: 1, 4, 6, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8,
3: 9, 8, 9, 8, 9, 8,
4: 9, automa-
3: 9 kanałów.
4: Kanał, lista kanał, list kraj. Koniec tab, lista kanał, lista rozwijana, zwinięte, auto, tryb 8, lista rozwijana, zwinięte, tryb 802.11, lista rozwijana, zwinięte.
3: A tutaj właśnie nie możemy...
4: Tryb 8, lista rozwijana, zwinięte, izolacja punktu dostępu, lista rozwijana, zwinięte. Izola, lista rozwijana, zwinięte, koniec, lista, automatyczny rył sieci WLAN. Lista rozwijana, zwinięte, bez zasilania zewnętrznego.
3: Tak, bez zasilania zewnętrznego.
4: Czasy u sieci WLAN, lista roz... Czasy u sieci WLAN,
3: min. Części WLAN.
4: Lista rozwijana, zwinięte, 10. Przepustowość Wi-Fi, lista rozwijana, zwinięte, 20. Koniec ta tabela Z7 linii, koniec tabela klikalne, klikalne, zasto tabela Z7 linii, ant 2 kolumn, lista rozwijana, zwinięte 20. Karty przed Huawei E5776, dokument, tabela, lista rozwijana, 20, zwinięte. Przepu, lista rozwijana, zwinięte 20.
3: 20, nie
4: koniec,
3: wiem.
4: Koniec, co, klita, szlicza, li, a, li, tak, lit, klika, mamy... klika, i, koniec, list, klikal, klikalne, lista, elementów, 5, klikalne, link, DHCP, klikal, klik, klika, klikalne, odwiedzony, link, podstawowe, UCT, klikalne, odwiedzony, link, zawan, klikalne, link, filtr, max, sieci, WLAN.
3: Filtr max sieci WLAN. Huawei
4: E5776, nagłówek list, konwy 1, wybierz tryb filtrowania adresu w max z listy rozwijanej z pola filtr max WLAN. 1, wyłącz powoduje wyłączenie filtra max WLAN.
3: Wyłącz powoduje filtr.
4: 2, zezwala i pozwala urządzeniu klienckiemu połączyć się z twoim urządzeniem za pomocą sieci WLAN.
3: Pozwala połączyć się twojemu...
4: Jeżeli adres MAC danego adres urządzenia klienckiego znajduje się na liście adres MAC,
3: na liście adres
4: czy odmóc nie pozwala urządzeniu klienckiemu połączyć się z swoim urządzeniem za pomocą sieci WLAN, nie filtr MAC WLAN. Jeżeli adres MAC danego urządzenia klienckiego znajduje się na liście adres MAC, filtr MAC sieci WLAN, lista rozwijana, zwinięte, wyłącz.
3: A w tej chwili jest wyłączony.
4: Adres MAC E1, 0, 10, 2, tabela Z5, linii ANT, 3, kolumn, pole edycji niedostępne, pusta, pole edycji niedostępne, pole edycji niedostępne, pusta, pole edycji niedostępne, pole edycji niedostępne, pusta, pole edy, pole ed, pusta, pole e, pole, pusta, pole e, koniec, tabela klikalne, zastosuj. Co ty rik chce 2013
3: ustawienia WPS.
4: Huawei E5776 list od linko link lista elementów 6 link udostęp koniec link instrukcja lista klikalne ustawienia poło klikalne WLAN lista klikalne odwiedzony link zaawans klikalne odwiedzony link filtr max klikalne odwiedzony link ustawienia WP klikalne link DHCP koniec klikalne system. Koniec Kotlin jest jedynym poświadczeniem umożliwiającym nawiązanie połączenia. Wprowadź Kotlin, wygenerowany przez klienta dostępu bezprzewodowego, a następnie kliknij przycisk zastosuj po dwóch minutach. Huawei E5776 odbierze żądanie dostępu od klienta dostępu bezprzewodowego. Kotlin dla funkcji. pole edycji z autouzupełnianiem. Kon pole kon z. A. Copy klika pusta. Klikalne zastos pusta. Pole edycji z autouzupełnianiem.
3: Tutaj mogę zmienić sobie ten kod PIN.
4: Kod PIN dla funkcji
3: WPS.
4: Inny kod PIN na głup lista. Klikalne bezpieczeństw. Klikalne lista elementów 5. Klikalne link DHCP. Klikalne odwiedzony link ustawienia WP. Klikalne link DHCP.
3: Teraz DHCP. Nie chcemy tutaj zmieniać ustawienia WPS.
4: Na główek poziom 1 DHCP. Tabela z 6 linii AND 2 kolumn.
3: Chcę po prostu pokazać mi pole czego się możemy...
4: Auto uzupełnianiem maska porcie konie odwi link udo koniec link ins lista klikalne ustawienia połączeń klikalne WLAN lista e klikalne odwiedzony link zawant klikalne odwiedzony link firm klikalne odwiedzony link ustaw klikalne odwiedzony link DHC koniec lista klikalne bezpiecze klikalne system koniec lista tabela z 6 link pole edycji z auto uzupełnianiem 192 168 11 maska porcie pole edycji z auto uzupełnianiem 255 0 serwer przycisk opcji serwer przycisk opcji oznaczone w przycisk opcji nieoznaczone wyłącz początkowy pole edycji z autozup końcowy pole edycji z autozupełnianiem 192 168 1 200
3: a to 192 168 1 200
4: dzierżawa DHCP pole edycji z autozupełnianiem 86400
3: 86400.
4: Koniec tabela klikalne zastosuj co wynik klikać
3: po ustawienia DHCP dość
4: proste. Klikalne bez udostępnianie.
3: Udostępnianie, czyli tutaj chodzi o kartę SD. MicroSD, którą
4: koniec
3: można
4: lista, lista rozwijana, zwinięte Polsk, link, instruk, lista, klikalne ustawienia, połącze, klikalne WLAN. Klikalne bezpieczeństwo.
3: Bezpieczeństwo. Kolejny.
4: Klikalne bez lista elementów 10. Klikalne link zarządzanie kodem PIN. Klikalne link autosprawdzanie PIN. Klikalne link
3: zarządzanie kodem PIN.
4: Huawei
3: co tutaj
4: 1700.
3: Mamy?
4: Lista rok działanie kodu PIN. Działanie kodu PIN. Na głowę lista elementów 5. Klikalne system. Koniec działań lista rozwijana zwinięte wyłącz. Kod PIN. Pole edycji zabezpieczone. Kon pole koniec o 3. Klikalne zastosuj. 3. 2. 3. Z. A. S. T. 3. Liczba pozostałych prób. 3.
3: A liczba pozostałych prób jest.
4: Klikalne zastosuj. Co ty i co ty. Klik 3. A. Klikalne link. Autosprawdź.
3: Autosprawdzanie PIN.
4: Huawei E. 5776 zajęty. Koniec lista co ty. Klikalne zastos 3. Liczba pozostałych prób. Pole edycji zabezpieczone. Kod PIN, pusta, wyłącz, przycisk opcji nieoznaczone, włącz, przycisk automatyczne zatwierdzanie, przycisk opcji oznaczone, włącz.
3: Automatyczne zatwierdzenie.
4: Funkcja automatycznego sprawdzania poprawności kodu PIN jest włączona.
3: I od razu przy starcie sprawdza poprawność
4: kodu. Bieżący stan, nagłówek lista elementów 5, klikalne system. Klikalne lista elementów 10, klikalne odwiedzony link, ustawienialny link, zapora.
3: Potem mamy zaporę.
4: Huawei E5776 na główek poziom 1, co ty klikal, wyłącz PIN, klikalne, zastosuj, wyłącz PIN do portów sieci WAN. Pole wyboru nieoznaczone.
3: Możemy wyłączyć PIN do
4: włącz
3: portów sieci.
4: Włącz filtr adresu i pole wyboru nieoznaczone, włącz filtr adresu i filtr adres IP pole wyboru koniec pole wyboru nieoznaczone włącz filtr pole włącz zaporę główny przełącznik zapory pole wyboru oznaczone włącz zaporę pole wyboru po włączeniu zapory funkcje filtru adresu i sprawdzanie portu zapory na tej nagłówek poziom 1 zapora lista klikalne lista elementów 10 klikalne odwiedzony link ustawienia nad konie na tej stronie znajdują się informacje dotyczące sposobu włączania i wyłączania funkcji filtru.
3: sposobu włączania i wyłączenia funkcji filtru zapory.
4: Funkcję filtru adresu i sprawdzanie portów sieci WAN za pomocą polecenia ping są dostępne tylko po włączeniu zapory. Pole wyboru oznacza.
3: No i tu się
4: robimy klikalne odwiedzony link ustawienia CIP ALK. Klikalne link ustawienia DMZ, klikalne link przekierowań, klikalne link serwer, klikalne odwiedzony link filtr i się, klikalne link serwer wirtualny.
3: Mamy też serwery wirtualne.
4: I klikalne zastosuj, klikalne dodaj, pusta, tabela Z1, linii AND 7, kolumno 2, stan sieci, protokół, port LAN, adres i LAN port WAN, nazwa. Koniec lista elementów 4 punktor. Uwaga, ustawienia zaczną obowiązywać dopiero po kliknięciu przycisku zastosuj. Punktor protokół. Protokoły stosowane przez usługi. Dla portu sieci LAN/WAN wynosi od 1 do 65 tysięcy. Punktor port sieci LAN/WAN port.com.

0: nagłówek poziom 1,
1: przekierowanie portów,
0: konfiguracja parametrów umożliwi korzystanie ze specjalnych aplikacji sieci, takich jak gry, online, wideokonferencje i telefony. Lista elementów 5 punktów protokół WISP. Protokoły obsługujące wzajemne połączenia i współdziałanie aplikacji specjalnych i serwerów zdalnych. Punktor port wyzwalania port wychodzący aplikacji port jest to pojedynczy port. Punktor otwarty port. Punktor otwarty port być jeden po numerów po aplikacji. Punktor uwaga ustawienia zaczną obowiązek koniec li tabela Z1 linii
1: ant 7
0: kolumn nazwa. Stan sieci, port wyzwalania, protokół WISP, otwarty port, opcje, koniec tabela pusta, klikalne dodaj, klikalne zastos, klikalne
1: musimy
0: dodaj.
1: Musimy kliknąć dodaj i wtedy nam się pojawią te wszystkie opcje, które tu są.
0: Puta,
1: ale mamy tą opcję.
0: Aplik numer być punkt serwer punkt koniec konfigur na głowę lista klikalne lista element klikalne odwiedzony link ustawienia UPnP klikalne odwiedzony link ustawienia SIP klikalne link ustawienia DMZ klikalne odwiedzony link przekierowania klikalne link ustawienia DMZ.
1: Ustawienia DMZ.
0: 5000 lista koniec li, jeśli komputer nie może uruchamiać aplikacji za pośrednictwem urządzenia uszczenie po włączeniu funkcji po sieci DMZ należy wprowadzić w wyświetlonym polu adres IP komputera.
1: Należy wprowadzić adres IP komputera.
0: Sieci DMZ. Przycisk opcji nie włączyć wyłącz adres i wyłącz przycisk opcji oznaczone wyłącz adres pusta klikalne zastosuj.
1: No trzeba włączyć DMZ i tak zwaną strefę zdemilitaryzowaną i można tam komputer sobie wrzucić. Czy to ma jakieś znaczenie, to już pozostawiam Państwu, ale opcja DMZ
0: też klikalne odwiedzony link ustawienia UPnP klikalne odwiedzony link ustawienia SIP ALK, klikalne odwiedzony link ustawienia DM, klikalne odwiedzony link ustawienia SIP
1: ALK,
0: Huawei E5700 list koniec modem obsługuje funkcję SIP ALK, aplikacja SIP może po uruchomieniu poprawnie komunikować się z innymi aplikacjami internetowymi, pole wyboru oznaczone, włącz funkcję SIP ALK, port SIP. Pole edycji z autouzupełnianiem 5060. Klikalne zastos klikalne odwiedzony link ustawienia UPnP. Klikalne odwiedzony link ustawienia SIP. Klikalne odwiedzony link ustawienia UPnP. Huawei
1: Universal Plug and Play.
0: Lista elementów
1: Universal Plug and Play. Niektóre programy po prostu same mogą rozkazać routerowi przy pomocy funkcji właśnie Universal Plug and Play, jakiego portu chcą, żeby, jaki port ma router dla nich przekierować. Taki mechanizm ma na przykład Skype, taki mechanizm ma Miranda i parę jeszcze innych, rozkazuje routerowi, dzięki temu bez problemu się łączą wtedy, kiedy trzeba, używając właśnie tego Universal Plug and Play. Zobaczymy, jakie to są ustawienia UPnP.
0: Klikal koniec architektura UPnP
1: zapewnia bezpośrednią łączność
0: między komputerami,
1: urządzeniami
0: gospodarstwa domowego, urządzeniami elektronicznymi i urządzeniami bezprzewodowymi.
1: Jest
0: protokół rozproszonej, otwartej architektury oparty na ustalonych standardach takich jak pakiet protokołu internetowego TCP/IP, XML oraz SOAP. Stan UPnP.
1: Stan UPnP.
0: Przycisk opcji oznaczone, włącz. Przycisk wyłącz klikalne zastos wyłącz.
1: Czyli jest włączony.
0: Klikalne odwiedzony link ustawienia UPN. Klikalne odwiedzony link ustawienia nad.
1: I jeszcze na
0: Huawei E5776 na lista koniec symetryczny mechanizm nad nagłówek poziom 1 ustawienia nad.
1: Ustawienia nad
0: symetryczny
1: ma?
0: Mechanizm
1: symetryczny
0: nad
1: mechanizm
0: często stosuje się
1: często
0: w przypadku bramek o
1: podwyższonych rygorach
0: zabezpieczeń nad typu asymetrycznego zapewnia niższy poziom bezpieczeństwa, jednak umożliwia poprawną pracę niektórych aplikacji i wyższą zgodność z aplikacjami konsumenckimi. Na przykład
1: konsumenckimi
0: konsolach,
1: konsolach gier.
0: Przycisk opcji oznaczone asymetryczny.
1: Mamy włączony nad asymetryczny.
0: Przycisk opcji nieoznaczone symetr

0: klikalne, klikalne, zacto, co ty, klik,
1: szczat, szczotowcyrna,
0: lista, klika, klikalne, odwiedzony link, ustawienia, UPNP, klikalne, odwiedzony link, ustawienia, nad, koniec, lista, klikalne, system.
1: No i następna zakładka.
0: Koniec, lista elementów, 5, klikalne, system.
1: Następna zakładka, jakby następne takie podmenu, to jest
0: klikalne
1: system.
0: Bezpieczeń, klikalne syst, lista elementów, 5, klikalne link, informacje o urządzeniu.
1: Informacje o urządzeniu.
0: Klikalne link, zmień hasło.
1: Zmień
0: klikalne
1: hasło.
0: Link, przywróć wartości domyślne.
1: Przywróć wartości.
0: Klikalne link, ponowne włączenie. Klikalne link, ustawienia dodatkowe. Koniec lista, nagłówek, poziom 1, ustawienia nad. Symetr na górę, lista elementów, 5, klikalne, lista elementów, 5, klikalne, link, ustawienia dodatkowe.
1: Myślę, że ustawienia dodatkowe
0: E5776,
1: no lista i tak
0: elementów,
1: dalej,
0: 4,
1: tam admin,
0: klikalne,
1: tak dalej.
0: Koniec, odwiedzony link, statystyka, odwiedzony link, strona domowa, odwiedzony link, aktual, odwiedzony link, link, udostęp, koniec, link, ins, lista, klikalne, ustawienia, połącz, klikalne, WLAN. Klikalne bezpieczeń, klikalne system, lista elementów, 5, klikalne link i klikalne link, zmień hac, klikalne link, ponowne włączenie, klikalne link, ponowne włączenie, klikalne odwiedzony link, ustawienia dodatkowe, koniec lista, nagłówek, poziom 1, ustawienia dodatkowe, wyboszcz energii, pole wyboru nieoznaczone, szybkie uruchamianie. Pole wyboru oznaczone, co pyrik, C2, co pyrik, C2, pole wyboru oznaczone, co pyrik, C2006, 2013, Huawei Tech, Polszy, podna, lista elementów, 5, koniec, odwiedzony link, SMS, odwiedzony link, aktualizm.
1: Czyli tu już mamy praktycznie wszystko, bo to mamy i całe, wszystkie żeśmy przeszli, ustawienia i tak dalej. Powiem tak, nie wiem jak się obsługuje przez ten router USSD. Nie próbowałem szybkiego uruchamiania, wolnego uruchamiania.
0: Instrukcja o link, oświadczenie o prawach auto, link, logowanie do link, stan działania, link, szybka konfigur, link, połączenie, link, statystyka, link, wiadomości, link, aktualizacja on, link, udostępnianie karty MIC, link, zarządzanie kodem PIN, link, ustawień.
1: Cała instrukcja jest, że tak powiem, dostępna
0: bezproblemowo,
1: wszystko działa tak jak powinno działać. Mamy troszkę opcji, mamy to szybkie uruchamianie, którego nie sprawdziłem. Kod PIN jest prawidłowo interpretowany, także to wszystko działa dosyć stabilnie. No, zasięg jest taki jak jest, tego LTE tutaj nie najlepszy. Ale router wydaje się całkiem sympatyczny. Nie wiem, jak się obsługuje właśnie wiadomości USSD, te kody USSD. No ale router nie był sprzedawany do oferty na kartę prepaid, tylko był sprzedawany do oferty z abonamentem, że tak powiem. Więc tak mniej więcej przedstawia się w dużym skrócie interfejs modemu routera Huawei E5776 LTE. Ja przypomnę, że router może pobierać z prędkością 150 megabitów na sekundę, wysyłać 50 megabitów na sekundę, co przekłada się na 18 megabajtów na sekundę i wysyłania 5 megabajtów na 5 megabajtów na sekundę. Tak dokładnie to wygląda. Co w praktyce jest, powiem szczerze, mało możliwe, albo praktycznie prawie wcale niemożliwe. To tyle w tym podcaście. Jeśli są jakieś pytania, komentarze, proszę umieszczać pod audycją lub pisać na adres rollupmapatyflopodcast.net. To jest adres mailowy rollupmapatyflopodcast.net. Za uwagę dziękuję, Robert Łabęcki. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Robert Łabęcki. Dziś chciałem opowiedzieć Państwu o urządzeniu, które nazywa się Energrid VS150X Accessible Power Bank. Firmowane przez Energrid, tak ta firma się nazywa, a marka Energrid jest własnością Digitecture Inc. A Digitecture Inc. to taka międzynarodowa korporacja, której część znajduje się w Stanach Zjednoczonych, część w Hongkongu i część w Japonii. Strona digitexture.us na przykład. Digitexture. Texture od tektury i digi z przodu. Może już nie będę spelował, ale urządzenie Energrid VS150 Accessible Power Bank to urządzenie dedykowane dla osób słabowidzących i niewidomych do ładowania różnego typu urządzeń. Począwszy od Bluetooth, jakichś słuchawek, jakichś małych adapterków, dziwnych radyjek do smartfonów i jakichś bardziej energożernych urządzeń. Może ja powiem, jak się to pisze. Energrid przez D VS150X Accessible Powerbank. Można to wpisać w Google'a i dostaniemy stronę energrid.us.com. Energrid, tak jak mówię, nie Energread, tylko Energrid. Tak się tę stronę pisze. Może dla ścisłości przespeluję. E jak Ewa, N jak Natalia, E jak Ewa, R jak Robert, G jak Grzegorz, R jak Robert, I jak Iwona, D jak Dorota.us, czyli Urszula Stanisław.com, czyli Cezary, Olga, Maria. Z przodu mogą być jeszcze inne przedrostki. Najłatwiej się dostać, wpisując w Google'a po prostu VS150X Power Bank albo z początku Energrid odstęp VS150X Power Bank. Tak najłatwiej wpisać w Google i wtedy dostaniemy się na stronie. Jest instrukcja obsługi, oczywiście w języku angielskim, ale jest zarówno w PDF, jak i w formie audio, w formie MP3. Jaka jest ta instrukcja, to jest inna kwestia, ale jest. Można też sobie poczytać o powerbanku. Powerbank zakupiłem w sklepie atguys.com w Stanach Zjednoczonych. To jest jedyny sklep, który na razie sprzedaje to do Polski, który może to sprzedać do Polski i nie robi żadnych problemów. Nie wiem, dlaczego strona Energrid nie sprzedaje do Polski, nie chce sprzedać. Próbowałem. atguys.com to jest nazwa sklepu, jakby ktoś chciał kupić. Regularna cena $75, do tego należy doliczyć $30 za koszty wysyłki, plus cło, które nam przywalą celnicy. Sprawa mało opłacana, ale jak ktoś chce, dlaczego należy mu tego odmówić, prawda? Urządzenie przychodzi do nas w pudełku, takim jak po powerbanku. To pudełko wygląda tak jak troszkę pudełko od czekoladek. Wysuwamy z niego kolejną tackę, gdzie mamy powerbank wrzucony w tą tackę. Mamy też drugą przegródkę za powerbankiem, w której mamy welurowy worek na tenże powerbank, który jest całkiem sympatyczny akurat, i owinięty w tym worku kabel USB do ładowania powerbanka. Też niekoniecznie, no po prostu kabel USB, ale jest on krótki. Muszę powiedzieć, że ma on jakieś 10 cm max, więc nie wiem, dlaczego takie krótkie dają te kable, ale no niestety. Więc to mamy w zestawie. Przejdę do wyglądu całego powerbanku. Urządzenie ma 14,5 cm długości, 7 cm szerokości, to jest taki prostokąt, i 2 cm grubości. Jest gładziutkie, praktycznie na całej swojej powierzchni, z małymi wyjątkami, to zaraz powiem. Z tyłu mamy, to też wyczuwalne lekko, opisy całego urządzenia. Jeszcze powiem, że urządzenie jest w pełni automatyczne i jeszcze może troszkę parametrów. Dwa wyjścia USB, i to powiem ci, to jest coś ciekawego. Maksymalnie 3,1 ampera max. Ja tylko chciałem powiedzieć, że w Europie jest dozwolone 2 ampery, 5 V i 2 ampery. Tutaj mamy 5 V i 3,1 ampera max, ale to jest bardzo ważne, bo to jest max. Urządzenie jest w pełni automatyczne i tu trzeba im przyznać, że wrzucono tutaj pełną elektronikę tak, żeby nie przeładować urządzenia. Ja ładowałem na przykład iPhone'a na tym urządzeniu i wiem, że można naładować iPhone'a szybko, na przykład w pół godziny za pomocą odpowiedniego zestawu, nie tym powerbankiem. Tym powerbankiem naładujemy iPhone'a. Ja bym nawet powiedział, że dłużej niż ze ściany, bo on ładuje go około 2,5 godziny, gdzie ja ładuję ładowarką zwykłą z iPhone'a 8, 2 godziny. Tutaj jest 2,5 godziny, więc on sobie to ładnie negocjuje, żeby nie rozwalić baterii, ale no 3,1 potrafi wyciągnąć. Ładowanie, wejście mikro USB, i tutaj jest 5 V, 2 ampery max plus quick charge. Urządzenie jeszcze potrafi korzystać z quick charge'a, czyli szybkiego ładowania. Na czym polega ładowanie quick charge? Proszę mnie nie pytać, nie do końca się na tym znam. Ponoć ma szybciej się ładować. Ja sprawdziłem ładowarką z quick charge'em i bez quick charge'a ładowanie tego urządzenia. Ładowarka bez quick charge'a ładuje je pół godziny dłużej, mniej więcej. A swoje trzeba i tak odczekać. Mniej więcej ładowanie tego urządzenia to jest 5 godzin. Pojemność 15 000 mAh, pojemność baterii w środku. Bateria 3,7 V, ponoć litowo-polimerowa, ja bym tego nie powiedział. Myślę, że to jest litowo-jonowa, ale oni się upierają, że jest litowo-polimerowa inside. Tak to brzmi. Urządzenie, mówię, jest gładkie prawie z każdej strony, aczkolwiek na wierzchu urządzenie ma przycisk, taki punkcik. To jest na wierzchu, na górnej ściance, a na samej górze urządzenia jest napis Max Power. Na dole urządzenia mamy ten przycisk i 4 diody. Na przedniej części urządzenia mamy 2 wejścia USB. Po środku wejście mikro USB do ładowania, i te wejścia USB i wejście mikro USB są oznaczone takimi punkcikami. Wejście mikro USB to jest jeden punkcik, i ten jeden punkcik to akurat uważam, że dosyć słusznie, że on tu jest, ponieważ on wskazuje, że mamy w stronę tego punkcika nakierować kabel mikro USB tymi wypustkami, no i dzięki temu bez problemu sobie to podłączymy. Natomiast tutaj z lewej i z prawej strony tego wejścia micro USB mamy porty USB oznaczone dwoma kropkami, nie wiem po co. Przez nie ładujemy urządzenie. Porty są, i to ciekawe, oni to nazywają USB reversible, czyli coś w rodzaju, wyobraźcie sobie, że macie zwykłe USB, a traktujecie jako USB-C. Czyli mamy zwykłe USB i możemy wkładać kabel dowolną stroną. To jest ciekawe. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale to działa. Jedną stroną, jak włożymy, jest ciężej, ale działa. Drugą stroną jest lżej i też działa. Jak to działa, proszę mnie nie pytać. Nie wiem. Po prostu tak jest to zrobione. Dlaczego w innych rzeczach na USB tak nie ma, w innych urządzeniach? Nie wiem, a tutaj tak jest. Obojętnie, którą stroną włożymy kabel, zadziała. Jedną ciężej, drugą lżej, ale zadziała. Bez problemu. To jest przednia część. Lewa, prawa i tylnia część to są gładziutkie. No i teraz na spodzie mamy te napisy i tutaj te International Patent Pending i tak dalej, Made in China, bo to jest zrobione w Chinach. Numer seryjny na naklejce. A z góry mamy diody. Zaraz koło tych wejść USB, jak mamy z przodu te wejścia USB i micro USB, to idziemy palcem i natykamy się od razu na przycisk i diody. Reszta powerbanka jest calutka, gładziutka. Powerbank jest w kolorze białym z metalicznymi obramowaniami. Te obramowania są w kolorze metalik, jakby ktoś był tym zainteresowany. No i teraz do przycisku zmierzam. Bo przycisk ten to jest klucz całego urządzenia. Urządzenie, oprócz tego, że informuje nas świetlnie o swojej pracy, to informuje też dźwiękowo i wibracyjnie. No i przejdę do przycisku. Przycisk ma punkcik, taki bardzo wyraźny, wyczuwalny, bez problemu go można wyczuć. I po naciśnięciu przycisku otrzymujemy, co następuje. A, proszę Państwa, jak naciśniemy przycisk i go przytrzymamy, nacisnąłem, o, i teraz nacisnę przycisk, o, proszę, jeszcze raz nacisnę ten sam przycisk i przytrzymam, o, proszę, wrócił nam dźwięk. I jeszcze raz naciskam. Mamy 4 razy. Co to oznacza? Najprościej. 4 razy sygnał taki właśnie oznacza bateria 100%. Odpowiednio 3 sygnały bateria 75%. 2 sygnały bateria 50%, jeden sygnał, bateria 25%. I odpowiednio tak samo z wibracjami. 4 wibracje. 100%, 3 wibracje. 75%, 2 wibracje. 50%. Jedna wibracja, 25%. Tak sobie to wymyślono. Ja jeszcze powiem, że na przykład iPhone'a 8 z tego oto urządzenia mogę naładować 3 razy bez problemu. I czwarty trochę. Urządzenie, ja za chwilę zademonstruję, jak się podłączy je do ładowania, jak się zachowa, bo ma też swoje sygnały na rozładowywanie i na ładowanie. Jeśli chcemy, aby urządzenie nam coś naładowało, musimy podłączyć kabel USB do portu w urządzeniu i nacisnąć przycisk. Samo nie zacznie nam ładować baterii. Musimy nacisnąć przycisk, po prostu. W przypadku ładowania nie ma tego problemu, ładuje się jakby z automatu. Ale do czego jeszcze zmierzam? Podczas ładowania i rozładowywania nie możemy kontrolować stanu baterii. To znaczy, na przykład ładujemy coś, naciskamy przycisk i powerbank jest głuchy. Nie mówi nam. Musimy wyłączyć coś z ładowania i wtedy nacisnąć przycisk i wiemy co jak. W przypadku naładowania baterii totalnie mamy odpowiedni sygnał. W przypadku rozładowania totalnie mamy 4 sygnały, tak jak w przypadku naładowania, a powinniśmy mieć 1. Ale to też zależy od wielu czynników, znaczy to zaraz powiem. I tak samo jest z wibracjami, czyli możemy sobie zmieniać, przytrzymując ten przycisk, albo wibracja, albo dźwięk plus wibracja. I jeszcze słówko o diodach, bo o tym zapomniałem. To wszystko wygląda tak, że w momencie, gdy naciśniemy przycisk, ten sprawdzający, ten, który nam zawibruje, zapalą się nam 4 diody, ale one się nam nie zapalą 1, 2, 3, 4. Nie, one się zapalają 4 na raz. I tak samo 3 na raz, 2 na raz albo 1 dioda. I tutaj dla widzących jest łatwiej, bo w momencie, gdy ładują albo rozładowują, to diody zawsze zasygnalizują, ile baterii jest prądu. Czego nie mogę powiedzieć o tym dźwiękowym wzorze, że tak powiem, czy wibracyjnym. W czym jakby rzecz? Chodzi o to, że załóżmy, ładujemy, wiem, że mamy rozładowane urządzenie, ładujemy i podczas ładowania pali nam się 1 dioda, potem nam się dołącza jakby 2 dioda, więc się palą 2, 3 i tak dalej. I potem 4. No, na całkowite naładowanie dostajemy już sygnał dźwiękowy, który Państwu pokażę. No i teraz jeszcze chwila prawdy, czyli jak urządzenie współpracuje z urządzeniami. Ja wykorzystam mówiący powerbank do tego, żeby Państwu pokazać, bo będę chciał naładować urządzenie. O, włożyłem w port USB i nacisnę power. Z powerbanka usłyszą Państwo sygnał dźwiękowy, a z drugiego powerbanka usłyszą Państwo, że proces ładowania się rozpoczął. Czas start. Power on, charging powerbank. Proszę bardzo. O, drugi sygnał. Jeszcze będzie trzeci w odstępie 10 sekund. O, właśnie. I w tej chwili, jak naciskam ten przycisk, nic się nie dzieje. Powerbank ładuje drugi powerbank. No i chciałem Państwu pokazać po prostu, jak to działa. To jest sygnał na ładowanie powerbankiem. Rozłączę to, bo to nie ma po co. No, rozłączyłem z powerbanka to urządzenie. A teraz zrobimy inną rzecz. Spróbujemy naładować powerbank przy pomocy kabla micro USB i zobaczą Państwo, jaki jest sygnał, jak jest coś naładowane, jak jest powerbank naładowany do końca. To jest dobre tutaj te kropki, ta kropka jedna, ponieważ nie zniszczymy tak łatwo tych wypustek w kablu micro USB i wiemy, jak to podłączyć. To akurat się przydaje. Te kropki pozostałe przy tych wejściach, nie wiem po co są. Po prostu jest zrobione już. Power on, charging micro device. No i w tej chwili zaczęliśmy ładować powerbankiem drugi powerbank. Ja przypomnę, że eksperyment przeprowadzamy na dwóch powerbankach. MyPix 6000, MyChargePix 6000, ten, o którym był robiony podcast, no i ten, o którym mówię, Energrid VS150X Accessible Power Bank. No po prostu teraz ładuję MyChargem ten Energrid. No i zobaczmy, co się stanie. Power on, charging micro device. O właśnie. Teraz w końcu to zadziałało. Wtedy jakoś nie chciał. To jest sygnał na ładowanie. Wtedy jakoś nie chciało nam zadziałać. To jest trzeci raz. Ale ja czekam na sygnał na naładowanie powerbank. Jeszcze powiem, że wejście micro USB nie jest wejściem reversible, jak ja to nazywam, czyli wejście micro USB musi być podłączone w jedyny i prawidłowy sposób. Nie ma innej opcji.

O proszę. I dostaliśmy tak długi sygnał i to oznacza, że bateria jest full naładowana. Tak naciskam przycisk, to nic z tego nie wynika, bo cały czas mam podłączony powerbank do prądu. Ale teraz spróbujemy inny wzorzec. O właśnie, nacisnąłem. I teraz tak, wyłączę z prądu powerbank. O, wyłączyłem. Odczekajmy sobie troszkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć sekund i podłączę do prądu. I zobaczcie Państwo, co się stanie. Podłączam. Podłączyłem.

0: mamy same wibracje. Ja przełączę z powrotem na dźwięk i wibracje, po prostu naciskając przycisk ten wielofunkcyjny i przytrzymując go przez 2 sekundy. Ja jeszcze powiem tylko, że to jest o tyle ciekawe rozwiązanie, że załóżmy, że wracamy ze spaceru, tudzież z innego sklepu, tudzież z zjazdu, nie wiem, załóżmy Polskiego Związku Niewidomych, tudzież z innej fundacji, no i dotykamy naszego powerbanka, nie możemy nic sprawdzić, więc wyłączamy powerbank z prądu, odczekujemy dosłownie chwilkę, włączamy go do prądu i dosłownie po takim krótkim czasie mamy ten sygnał. Także wiemy, że powerbank został naładowany w 100%. Ten sygnał naprawdę jest dosyć długi. O, sygnał się skończy i możemy wyłączyć sobie z ładowarki kabel. Z ładowarki urządzenia możemy też wyłączyć. No i summa summarum. Co można powiedzieć o tym urządzeniu? EnerGrid Accessible Powerbank VS150X jest urządzeniem zaawansowanym elektronicznie. Nie przeładujemy nim ani iPhone'a, ani jakiegoś swojego ulubionego urządzenia. Też potrafi naprawdę dużo prądu z siebie dać. Natomiast no, łyżka dziegciu. W Polsce urządzenie jest drogie, jeżeli chcemy go sprowadzić ze Stanów. Wyjdzie nas to no, około $140. Ja przypomnę, że $75 to jest regularna cena, plus $30 to jest koszt wysyłki, plus cło. No wszystko mnie się skupiło w granicach 500 zł za to urządzenie. Ale czego się nie robi dla słuchaczy Tyflo Podcastów, prawda? Kolejna rzecz, kolejna wada tego urządzenia to brak kontroli. Brak kontroli podczas ładowania. Tak naprawdę nie wiemy, co się z tym urządzeniem dzieje. Osoba widząca bez problemu to wie, bo widzi diody, które się palą, widzi ile tych diod się pali i co z nim się dzieje. My niestety nie musimy wyłączyć z prądu i nacisnąć przycisk i wtedy mamy to, co trzeba. Urządzenie MyPix 6000, które testowałem swoją drogą kiedyś i pokazywałem dla Państwa, moim zdaniem jest urządzeniem starszym, ale lepiej zaprojektowanym o tyle, że wiemy, jak ono się zachowa. Tutaj na przykład, jeżeli rozładujemy tego powerbanka, tego EnerGrida, będziemy go rozładowywać z przerwami, to wszystko będzie dobrze działać. Ja przypomnę, że możemy ładować 2 urządzenia naraz. On ma 2 porty. Więc o to się nie musimy martwić. Ale jeżeli zrobimy taki numer, że powerbankiem będziemy na przykład ładować baterię 5000 mAh. Załóżmy. Gdzie jeszcze działa urządzenie, które tą baterię posiada, więc de facto będziemy potrzebować około 15 tysięcy mAh tak naprawdę. Mówię tu na przykład o routerze mobilnym. Tudzież na przykład ładujemy jakieś inne urządzenie, które potrzebuje dużo energii. Załóżmy, też potrzebuje około 15 tysięcy. To wtedy to jakby ochrona przed przeładowaniem nam przestaje działać i całkowicie rozładowany powerbank daje nam taki sam sygnał, tak samo 4 wibracje z dźwiękiem, jakby był w pełni naładowany. I to już mi się mniej podoba i ja uważam, że to jest spora wada tego urządzenia. Jak za te pieniądze. Bo jeżeli ładujemy smartfony z przerwą, czyli naładujemy trochę, naładuje nam się smartfon. Przypomnę, że możemy spokojnie naładować 3 razy tego smartfona z tego powerbanku. Naładujemy na 1, 2, 3 i nam się rozładuje, wszystko będzie ok. Ale jak będziemy mieli takiego smartfona, który będzie miał naprawdę hiperbaterię, taką, no co najmniej 6000. I załadujemy raz, drugi, a wiadomo, że smartfon podczas ładowania zaczyna pracować, więc de facto tego prądu potrzebujemy więcej. No to w tym momencie ta ochrona przed całkowitym rozładowaniem nam chyba zaczyna siadać i powerbank zaczyna nam wariować. Znaczy taki sam sygnał dostajemy, jakbyśmy mieli w pełni naładowaną baterię na w pełni rozładowanej baterii. Szkoda trochę. Natomiast ja też podsuwam jakimś polskim producentom, bo mam to na myśli NPN albo ECE, na przykład zrobienie jakiegoś powerbanka właśnie takiego dla niewidomych. Nawet na bazie tego, co tutaj Państwo usłyszeli. Myślę, że będzie znacznie, znacznie taniej, a popyt też mi się wydaje, że jakiś będzie, ponieważ zdarzyło mi się parę razy naładować powerbank, taki zwykły, i myśląc, że jest naładowany w pełni, urządzenie wziąłem, a niestety okazało się, że urządzenie było rozładowane. Dlaczego? Nie wiadomo. Nie wiem. Tak po prostu było. Tu myślę, że możemy to uniknąć tego. Bardzo fajne rozwiązanie, właśnie dźwięki, wibracja. Dobra sprawa i dla osób głuchoniewidomych, i dla osób niewidomych. Naprawdę fajna rzecz. No i nie trzeba się bawić z językami. To urządzenie pasuje wszędzie, tak? Gdziekolwiek. Czy mamy 3 piski, 4 piski, czy 2, czy 1, czy 1 pisk, czy 4 wibracje, 3, 2, 1. Rozróżni osoba na całym świecie, że tak powiem. Bez większego problemu. To tyle, co bym chciał powiedzieć na ten temat, na temat urządzenia firmy Energrid. To się nazywa VSX150 Accessible Power Bank. Można to kupić w sklepie 80guys.com, można też kupić na stronie energrid.us.com. Natomiast no, Energrid nie chce nam do Polski sprzedać. Natomiast 80guys sprzedaje. No tylko, że niestety 80guys nie wysyła jako upominków swoich towarów. No więc prawie pewne jest, że jeżeli dostaniemy coś z 80guysa, to służby celne się tym zainteresują. No i to tyle, co dla Państwa dzisiaj przygotowałem. Dziękuję Państwu za uwagę. Robert Łabęcki, kłaniam się. Proszę o komentarze pod audycją, jeśli jakieś są. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: Minęła godzina 19, słuchacie Radia N, jesteśmy z wami na www.radion.fm oraz www.radion.pl. Minęła godzina 19 i zwykle o tej porze spotykamy się z audycją Tyflo Podcast w Radiu N. W dzisiejszej audycji mieliśmy rozmawiać na temat klango. Miał z nami spotkać się Maciek Muszytowski. No i mam niestety dwie wiadomości. Jedną złą, drugą dobrą. Zła wiadomość to jest taka, że prawa Murphy'ego dały się nam we znaki, no i niestety awaria internetu u Maćka pokrzyżowała nam plany. Niestety dzisiaj audycji o klango nie będzie. Audycja będzie za tydzień, zatem nic straconego. Tego bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którzy będą chcieli posłuchać o tym, co ciekawego w Klango będzie, co w Klango obecnie jest oraz jakie w ogóle były początki tejże aplikacji, nie tylko zresztą obecnego Klango, ale także wcześniejszych programów spod tego znaku. Zapraszam już za tydzień po godzinie 19. W imieniu Maćka raz jeszcze serdecznie przepraszam za taką zaistniałą sytuację. No a teraz ta dobra wiadomość. Audycja Tyflo Podcast w Radiu N dziś się odbędzie. Tomku, ty już drugi raz, jak dobrze pamiętam, jesteś w trybie awaryjnym, że się tak wyrażę. Tomek Bilecki.
4: No jeżeli ja też po dobrze pamiętam, stronie. No to faktycznie drugi raz jest.
3: No właśnie, witam cię bardzo serdecznie. Dziś porozmawiamy sobie w audycji Tyflo Podcast w Radiu N o dźwięku, no bo z tobą to jest akurat taka fajna sprawa, że kiedy jest problem, to wystarczy napisać do Tomka i zapytać: Tomku, czy porozmawiamy o dźwięku? A Tomek wtedy odpowiada:
4: oczywiście.
3: No właśnie, i dziś będziemy rozmawiać o dźwięku, dziś będziemy konkretnie rozmawiać o takim sprzęcie nieco bardziej studyjnym i o jego dostępności dla osób niewidomych, bo tego sprzętu jest troszeczkę, prawda? I to różnego i na różne rzeczy trzeba zwracać uwagę. Ty miałeś do czynienia i masz zresztą nadal z różnego rodzaju sprzętem. Jak ogólnie oceniasz tą jego dostępność? Da się czy nie bardzo?
4: No na szczęście w sprzęcie studyjnym nie zawsze są, znaczy rzadko kiedy są ekrany dotykowe, powiedzmy, no jeszcze może w tym sprzęcie takim studyjnym przez duże S, w niektórych jakichś mikserach czy rejestratorach czy tam czymś takim, te ekrany się pojawiają, natomiast w jakimś takim sprzęcie typowo domowym jeszcze na szczęście te ekrany dotykowych nie ma, a jeżeli nie ma ekranów dotykowych, no to jakby połowa już sukcesu. I to ta większa połowa.
3: No i dziś właśnie sobie porozmawiamy o tym, co może nam się przydać w takim naszym domowym studio, jak z dostępnością, na co zwracać uwagę, ale chciałbym zapytać cię na dobry początek tej naszej dzisiejszej rozmowy o taką rzecz. Realizatorów niewidomych troszeczkę się kształci. Będziemy dziś rozmawiać o takim sprzęcie bardziej domowym niż naprawdę, nie wiedzieć jak profesjonalnym za grube dziesiątki tysięcy złotych, ale powiedz mi, jak to jest? Bo ja się tak zawsze zastanawiam. Okej, są te kierunki, na przykład w Krakowie, na realizatora dźwięku, a czy osoba całkiem niewidoma po takim kierunku jest w stanie uzyskać pracę gdzieś na otwartym rynku, oczywiście no zakładając, że na tych zajęciach nie spała i ma wiedzę, ma umiejętności, ale właśnie rozbija się to wszystko o tą całą dostępność.
4: To znaczy tak, no nie jest to jakieś super łatwe, bo większość pracy realizatorów no to jest jakieś nagłaśnianie. To jest, powiedzmy, coś takiego na ewentualnie rzeczywiście w studiu, natomiast jest kilka problemów, które trzeba jakoś tam pokonać, znaczy, no, które są dosyć dużymi przeszkodami. W nagłaśnieniu, no to bardzo szybka orientacja w jakimś terenie, no bo to jest tak, jak jest koncert, no i zespół się, powiedzmy, musi zainstalować w 10 minut albo 5, po drugie wszyscy tam chodzą, jak ich gdzieś się kabel przerwie, no to osoba niewidoma nie bardzo nawet wie, jaki ten kabel się przerwał. Bo to jest też trochę tak, z tego co tam słyszałem, mówili i w ogóle tam jak rozmawiałem z ludźmi, że osoba niewidoma spokojnie mogłaby być nawet na jakimś nagłaśnianiu, na koncertach, takim reżyserem dźwięku, czyli głównym kimś, kto mówi: no to teraz, panie Mieciu, pan ścisz tego pana o tyle dB, okej, dobra, a teraz daj komuś tam góry. Tylko problem jest taki, że żeby dojść do tego głównego etapu, tego najwyższego, trzeba przejść te niższe etapy, w których się właśnie obsługuje gałkologię, czyli coś tak naprawdę, co powinni nam robić osoby widzące w pewnym sensie.
3: A powiedz mi, bo ja z własnych jakichś tam doświadczeń pamiętam, kiedy miałem okazję pracować w radiu, które miało sprzęt dosyć ubogi, jeżeli chodzi o zasoby. Tam największą bolączką u nas był brak kompresora. I ja zauważyłem jedną rzecz. I a propos tego, no mam takie trochę wątpliwości co do osób niewidomych przy realizacji, czy przy jakimś właśnie nagłaśnianiu, tak jak powiedziałeś. Po jakimś czasie nasz słuch zaczyna nas po prostu oszukiwać. ja już nieraz spotykałem się z taką sytuacją, gdzie włączyłem jakieś nagranie, wydawało mi się, że jest dobrze, okazało się, że na przykład w odbiorniku radiowym to nagranie było w jakimś tam stopniu przesterowane, albo coś z tym nagraniem było nie tak, ono na przykład było za cicho, bo tu można było sobie na mikserze podgłośnić, ja na przykład czasem niechcący to zrobiłem, ja miałem odsłuch dobry. Na falach, no, brzmiało to zdecydowanie inaczej. Osoba widząca może sobie spojrzeć na wskaźniki, może sobie zobaczyć, jak to wygląda, że na przykład, no, już wychodzą za jakąś tam czerwoną linię, czy w jakiś sposób inny to jest oznaczone. Niewidomy ma możliwość, czy nie bardzo?
4: Tu się zgadza, tu jest problem w pewnym sensie, natomiast to też jest trochę tak, że jeżeli ja mam na przykład ten swój mikser, swój system jakiś tam dźwiękowy, to po jakimś czasie jakby pracy z tym, to jak po jakimś czasie trochę mnie chyba przerwało.
3: Dokładnie.
4: Po jakimś czasie jakby pracy z tym wszystkim i takim osłuchaniu się jakby z tym mikserem, kiedy jest w jakby, jeżeli mam potencjometr głośności przesterowania, znaczy no właśnie głośności w jakiejś tam ustalonej pozycji, jeżeli mam taką głośność, to znaczy, że okej, dobra, prawdopodobnie wszystko będzie okej. Jeżeli mam trochę za głośno albo za cicho, no ale to też jest kwestia tego, jakby osłuchania się z tym wszystkim. No to nie jest jakoś tam super łatwe i fakt faktem, że no nie ma takich wskaźników. To znaczy inaczej. Jeżeli chodzi o komputer, to jeszcze jest o tyle mniejszy problem, że programowe różne wskaźniki wysterowania, co po niektóre dostępne są w jakichś tam programach typu właśnie Reaper z udźwiękowieniem, czy jakieś tam wtyczki, które też jakąś chyba wtyczkę VST taką widziałem, która pokazywała te poziomy w takiej formie, że to było odczytywane przez gadacze. Więc no w pewnym sensie to jest dostępne, aczkolwiek no tylko w pewnym sensie w jakiś tam troszkę poniekąd okrojonym.
3: No i tu się znowu przydałoby takie urządzenie, ja nawet kiedyś z jednym ze znajomych dyskutowaliśmy nad prototypem takiego urządzenia, które wpinałoby się gdzieś między sumę miksera a całą resztę, które po prostu pokazywałoby osobie niewidomej, na przykład dostrajając. Jak dobrze pamiętam, to filozofia działania tego urządzenia była taka: kiedy jest wszystko dobrze, to sygnał powinien być słyszalny w obu kanałach, na przykład jakichś tam niewielkich słuchawek, które się gdzieś podłączało do tego urządzenia. Kiedy jest przesterowane, to sygnał powinien być słyszalny tylko w jednym kanale, a kiedy jest wyraźnie za cicho, od jakiejś tam takiej wartości średniej przez dłuższy czas, no to sygnał jest słyszany w drugim kanale. Taki mieliśmy kiedyś pomysł na...
4: Takie urządzenie jest ewentualnie potrzebne, ale też nie zawsze. Ono nie jest do końca uniwersalne. Dlatego, że to też jest trochę tak, że czasami warto wiedzieć, o ile nam coś jest na przykład za cicho. No bo to jest trochę tak, że jak miałeś mikser, a pewnie miałeś mikser, to pewnie po prawej stronie masz sobie taki rządek i takich diodek, które wskazują poziom sygnału.
3: Dokładnie.
4: Ja przynajmniej mam takie coś. Ich jest u mnie tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 12. I mam 12 poziomów jakby sygnału, które tam jakby... 12 poziomów sygnału, od bardzo cichego do przesterowanego za bardzo. Przesterowanego tak solidnie już, powiedzmy, przesterowanego. I jakby wiesz, patrzy, jeżeli ktoś jest oczywiście widzący i sobie patrzy, dobra, tu jest czwarta dioda, no to jeszcze mogę podjechać tak do ósmej, powiedzmy, bo tak, bo to jest tego typu, to też różne sygnały, bo w radiu to też jest trochę tak, że dąży się do tego, żeby ten dźwięk był w miarę równomierny, natomiast jeżeli się nagrywa zwłaszcza, nagrywa się na przykład instrumenty perkusyjne, które mają to do siebie, że raz jak romniesz w werbel jest bardzo głośno przez momencik, a potem jest cichutko.
3: No tak, a to wszystko no to później wpływa na brzmienie jakiegoś tego ogólnego miksu, ale także chcielibyśmy wiedzieć mniej więcej, jak pojedyncze kanały są... jak są wysterowane, czy nie są za głośno, czy nie są za cicho, bo to także to jest dosyć istotne.
4: Jakiś miernik poziomu sygnału by się rzeczywiście przydał. To się zgadza. Taki sprzętowy.
3: Czyli podsumujmy to nasze pierwsze zagadnienie. Osoba niewidoma jako realizator, tak, ale no nie będzie to takie proste i na pewno nie jako
4: i
3: taka...
4: nie wszędzie.
3: Właśnie,
4: na pewno,
3: nie wszędzie.
4: Na pewno można na przykład w jakiś tam gdzie chodzi o jakiś remastering, jakiś montaż, nagrań, jakieś tam takie coś, digitalizacja jakichś nagrań, jakieś takie rzeczy. No i wiadomo, jakaś działalność własna.
3: Dokładnie, to... kto ma na przykład własne studio, własny jakiś sprzęt, ktoś mu zleca, aby coś zrobił, coś gdzieś powiedzmy nagrał czy zmontował, no nie ma wtedy problemu, no bo pracujemy na własnym sprzęcie, a też chyba zdarza się tak, że na przykład kiedy jesteśmy realizatorem, to nie zawsze pracujemy na tylko i wyłącznie jednym zestawie, prawda? To bywa też z tym różnie.
4: Tak, poza tym jakby realizacja to jest taka klasyczna, to jest jedno, natomiast jest sporo takich różnych działań, które wymagają realizacji i też czegoś innego, typu na przykład, no ja mam sporo takich urządzeń, znaczy sporo, no mam urządzenia do rejestracji dźwięków w terenie, jakichś dźwięków, czyli mogę robić jakieś biblioteki dźwiękowe i je potem jakoś tam sprzedawać. No to też wymaga różnych wiedzy generalnie z zakresu realizacji, żeby te nagrania potem przygotować odpowiednio, żeby w tej bibliotece się znalazły. Nagrywanie jakieś tam, nie wiem, powiedzmy, jeżeli ktoś to lubi, chce robić i tak dalej, jakiś, nie wiem, spotów, jeżeli ma głos odpowiedni, nagrywa dżingle, spoty reklamowe, coś tam jeszcze, muzykę do dżingli.
3: I później to jeszcze na przykład jakoś masteruje i może sprzedać finalny produkt, na przykład.
4: Dokładnie, który potem gdzieś tam, jestem przecież cały jakby dziedzina, czy tam nie, dziedzina muzyki taka, którą się wykorzystuje w tych wszystkich produkcjach, takie pętle, co tam podczas wiadomości, podczas tam czegoś.
3: No dokładnie, są specjalne firmy, które się zajmują produkcją takich rzeczy.
4: No właśnie, jeżeli ktoś ma jakieś tam zacięcie trochę muzyczne, plus oczywiście realizatorskie, żeby mu to jakoś w miarę wyszło, no to może sobie coś takiego jakby robić.
3: I tyle myślę tego teoretycznego wstępu, bo no, jeżeli ktoś będzie chciał spróbować zmierzyć się z realizacją dźwięku, no to my życzymy powodzenia. Tomku, tak z ciekawości zapytam, jak u ciebie w tych kwestiach z realizacją? Zdarzyło ci się już coś, nie wiem, czy na przykład nagłaśniać tak bardziej zawodowo albo realizować różnego rodzaju rzeczy?
4: Wiesz co, tak troszeczkę po znajomości można powiedzieć. Na zasadzie, że tu był zespół, który my się jakoś tam znaliśmy, no bo to też jest trochę tak, że no niewidomy... No fajnie, ale...
3: Ale jak on sobie poradzi.
4: Dokładnie. Natomiast jak był jakiś tam zespół, który powiedzmy znałem i coś tam, no to się zdarzyło rzeczywiście, takie coś.
3: Nie przesterowałeś niczego. Zespół był zadowolony.
4: Przynajmniej nie na tyle, że tam nie mieli jakiś tam...
3: Obiekcji.
4: Że tak powiem, nie miałem obiekcji, dokładnie. No,
3: i nikt nie ogłuchł w trakcie twoich realizacji.
4: No, nie ogłuchł.
3: No to dobrze, to najważniejsze. My czekamy na wasze pytania. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie dźwięku, no to jest szansa, żeby je zadać. Dziś rozmawiamy o sprzęcie przede wszystkim, no ale jeżeli ktoś miałby jakieś takie pytania poboczne, to także może je zadać. Czekamy na nie. 22 398 80 27 wewnętrzny 938 to jest numer telefonu stacji do waszej dyspozycji. Jesteśmy także na Skype'ie tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Teraz zapraszam na odrobinę muzycznego wytchnienia. Wracamy do was za chwilę. Porozmawiamy sobie na dobry początek o chyba sercu całego studia, prawda? Bo widziałeś kiedyś studio
4: sercu
3: bez miksera?
4: Sercu albo kręgosłupie, to bardziej do kręgosłupu porównuję troszeczkę.
3: Też racja, bo studio bez miksera to nie istnieje, czy fizycznego, czy wirtualnego, prawda?
4: Tak, to fakt.
3: No i właśnie o tym za momencik porozmawiamy sobie na dobry początek już tej faktycznej, praktycznej części naszej dzisiejszej audycji. To jest Tyflo Podcast w Radiu NR.

0: W dzisiejszej audycji Tyflo Podcastu na antenie Radia N rozmawiamy o sprzęcie studyjnym. Rozmawiamy wspólnie z Tomkiem Bileckim. Ostatnio mówiliśmy o takim bardziej domowym sprzęcie, żeby można było w ogóle jakoś ten dźwięk zarejestrować. Dziś o krok dalej idziemy, aczkolwiek o mikserach także już nieco wspominaliśmy w tej naszej poprzedniej audycji. To dziś czas będzie, aby rozszerzyć ten temat i to myślę, że zdecydowanie. Ale jeżeli ktoś nas nie słuchał, to może zacznijmy zupełnie od początku. Do czego w takim naszym domowym studio, które sobie będziemy budowali, przydać nam się może mikser? I co to w ogóle jest za urządzenie?
1: Znaczy mikser, jak trochę to wynika z nazwy, służy do miksowania różnego rodzaju sygnałów, czyli jakby do ich ustalania poziomów i ustalenia tego jakby źródła, do którego one mają być, zwłaszcza w tych bardziej profesjonalnych mikserach. Znaczy chodzi o to, że mamy w domu jakieś urządzenia, jak to się mówi, wejściowe, czyli to może być mikrofon, jakieś tam klawisze, jakiś tam sygnał z karty muzycznej w domu, magnetofon, czy tam jakaś wieża, czy MP3, czy tam cokolwiek innego. I mam kilka takich sobie urządzonek u siebie. I mam, powiedzmy, głośniki, mam wejście do karty muzycznej, mam wejście do, nie wiem czego, jakiegoś rejestratora zewnętrznego, dlatego że ponieważ... I mikser to jest to urządzenie, do którego podłączam te wszystkie magnetofony, MP3, mikrofony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Do wyjścia podłączam te karty muzyczne, też te rejestratory i tak dalej, i tak dalej. I jakby łączę sobie te wszystkie sygnały tym jednym w tym urządzeniu. Mam tu kilka albo kilkanaście tych kanałów wejściowych i różne przyciski, gałki, suwaki od tego, żeby ten sygnał był jakby uleciał w głośnikach albo nie przez głośniki, z taką głośnością albo z trochę mniejszą głośnością, trochę bardziej na lewo, trochę bardziej na prawo i tak dalej, i tak dalej.
0: Bo w ogóle powiedzmy, jak taki mikser wygląda. Zazwyczaj to jest dosyć dużych rozmiarów urządzenie.
1: Z tymi rozmiarami to jest różnie, bo są te malutkie mikserki takie za tam jakieś małe pieniądze.
0: Do kilkuset złotych.
1: Nawet powiedzmy za 200 zł, a nawet powiedzmy jakichś takich dziwnych firm.
0: Za kilkadziesiąt złotych.
1: Za kilkadziesiąt złotych. I one są wielkości

0: no niewielkich rozmiarów. Ja tu po swojej lewej stronie mam właśnie taki mikser. To jest, no może nie jak napęd CD, DVD, jak powiedzmy dwa takie napędy. On wygląda, jest takiej wielkości. I pierwsza zasadnicza rzecz dotycząca mikserów to są potencjometry, czyli te wszystkie regulatory, dzięki którym w mikserze dokonujemy wyboru głośności sygnału. To mogą być gałki i to mogą być suwaki. W tych mniejszych mikserach to są gałki.
1: Bo... No, to znaczy ja bym w ogóle zaczął od tego, czymś, znaczy z czego wynika to, że to są miksery mniejsze, a to są miksery większe.
0: No to zacznijmy od tego.
1: Chodzi o to, że te miksery najmniejsze, to z reguły taki jest standard, że mają dwa wejścia na właśnie te coś w rodzaju MP3-ek, czy tam jakichś magnetofonów, czy komputerów, czy tam czegoś, czy jakby wejścia stereo. Jedno wejście mono do podłączenia mikrofonu, tudzież jakiegoś tam czegoś, który ma taki monosygnał liniowy tak zwany, czyli... czyli co?
0: No czyli no, jakieś... głównie to będzie mikrofon, bo zazwyczaj tego typu urządzenia się podłącza pod takie wejście.
1: Niektóre instrumenty też.
0: A no właśnie, bo instrument mają... jakaś powiedzmy, czy gitara, czy rzecz tego typu rzeczywiście.
1: Czy gitara to ma w ogóle jakieś własne... Natomiast ja niedawno kupiłem sobie syntezator, taki Denty, i on ma między innymi wyjście właśnie mono. I po to jest to wyjście mono, że ja mam w mikserze kanał mono, po który wpinam ten instrument, no i on jakby nie zawala mi lewy i prawy kanał, tylko jest jeden kanał, który sobie mam w panoramie gdzieś tam sobie jest.
0: Bo prawda jest też taka, ty powiedziałeś na razie o tych takich naprawdę niewielkich rozmiarów mikserach, ale w takich mikserach bardziej domowych, czy je się tak ładnie nazywa, estradowych, problem jest jeden. Dla mnie to jest problem. Oczywiście dla większości to problem nie będzie. Ale dla mnie jest jeden problem taki, że w tych mikserach jest zazwyczaj zdecydowanie więcej kanałów monofonicznych od kanałów stereofonicznych.
1: To tak jest zawsze. Dlatego, że...
0: No nie jest właśnie, powiedziałbym. Najczęściej...
1: Nie, no tak. Znaczy, dobra, może nie w radiowych mikserach.
0: No właśnie.
1: Natomiast problem, znaczy problem. Bo to jest troszeczkę tak, że jak ja patrzyłem na stronach różnych, to najczęściej jest tak, że są kategorie mikserów następujące. Studyjne, tam nagłośnieniowe, DJ-skie i radiowe. I radiowa to jest jedna z iluś tam kategorii takich mikserów jakby.
0: No i te miksery oprócz radiowe niestety są zazwyczaj dosyć drogie, no ale także mają różnego rodzaju dodatkowe funkcje, o których sobie później też możemy powiedzieć.
1: Takie stricte rzeczywiście radiowe.
0: Zgadza się. No i teraz tak, mamy ten mikser, mamy już wejścia, ale co oprócz tego? Teraz, no tak jak powiedzieliśmy na samym początku, podstawowe zadanie miksera to jest przyjąć na wejście kilka źródeł sygnałów, pozwolić użytkownikowi wyregulować poziomy tych sygnałów i sumę odpowiednio dostrojoną wypuścić na wyjście, na żeby zewnątrz. Użytkownik mógł coś sobie zrobić z tym, na przykład zarejestrować za pomocą Dokładnie. Jakiegoś urządzenia. A teraz to wszystko, co jest dodatkowo, no to są jakby funkcje tych mikserów. Jedne je mają, inne ich nie mają. I teraz wszystko rozbija Dokładnie. Się o to, co użytkownikowi jest w takim mikserze potrzebne.
1: Tak. No ja z racji tej, że jakby jestem takim realizatorem, bo realizatorem raczej nie radiowcem, więc powiedzmy, no to co ja będę mówił, to będzie się tyczyło tych mikserów nagłośnieniowych, ewentualnie studyjnych, bardziej niż DJ-skich czy tam radiowych. Tak. No to nie wiem, o czym.
0: No to
1: właśnie
0: czego
1: mówiliśmy
0: zaczniemy?
1: Na samym początku o tych, ty zacząłeś mówić o tych potencjometrach, że tu pokrętła, tu coś tam. Bo chodzi o to, że okej, mamy ten sygnał, wpięliśmy sobie, ja na przykład wpiąłem mikrofon i coś tam jeszcze i teraz chcę to przygłośnić i przyciszyć. W najtańszych mikserach robię to za pomocą pokrętła. Mam takie pokrętło, średnicy centymetra może, z taką jeszcze wypustką najczęściej.
0: Zazwyczaj w lewo jak kręcimy to się ścisza, zgłaśnia się kiedy tak. kręcimy w prawo.
1: I to jest w najtańszych mikserach właśnie pokrętło. W mikserach droższych, to znaczy powiedzmy od, bo ja wiem, 1000 zł, 1400
0: oj nie,
1: może.
0: Oj nie, wydaje mi się, że nawet w tańszych mikserach

0: Terach, szczególnie Behringera, to już możemy sobie suwaki
1: może
0: mieć.
1: Nie wiem, może. W każdym razie właśnie są suwaki. Suwaki mają tą fajną cechę, że można sobie od razu sprawdzić poziom bez tego, że patrzę dokładnie, które pokrętło jest, ma jaki poziom. Patrzę suwaki nawet ręką i widzę jakby kształt tych wszystkich suwaków. Tu jest najgłośniej, tu jest wszystko najciszej i głośniej. I to mi trwa moment, tyle co sobie tam przejadę ręką po tych suwakach. I to jest łatwiejsze w obsłudze.
0: W identyfikacji, ale też jeszcze jedna rzecz, o której myślę, że trzeba powiedzieć przy tej okazji. Wygoda obsługi. Właśnie. Jeżeli mamy ileś tych suwaków i dużo sygnałów, no to jest nam prościej operować na tych suwakach niż przekręcać tu jedną gałkę, tu drugą, tu trzecią, tu czwartą.
1: Dokładnie, no bo suwak to ja mogę cztery suwaki naraz przesunąć. Biorę cztery palce i przesuwam cztery suwaki. Z pokrętłami gorzej.
0: To się zgadza. Aczkolwiek znani są tacy specjaliści, którzy no nawet audycje radiowe w jakichś warunkach polowych realizowali na mikserach, które posiadały gałki. Ja sam pamiętam mój pierwszy mikser, który zresztą jeszcze tu cały czas obok mnie jest teraz, jest jako mikser taki rezerwowy, zapasowy. To ten mikser kiedyś był używany jako urządzenie do realizacji normalnych audycji. Tu są dwa kanały stereofoniczne, więc jakaś tam muzyka. Z drugiego kanału także gdzieś powiedzmy sobie jakąś drugą muzykę mogłem na przykład włączyć w celu zmiksowania tych obu źródeł. Dodatkowo jeszcze kogoś, na przykład jakiegoś rozmówcę, podłączyć na którymś z kanałów monofonicznych. No i także, jak się nie miało ciekawszych i lepszych rozwiązań, no to trzeba było realizować to za pomocą takiego miksera gałkowego.
1: No tak.
0: No ale to już jest ekwilibrystyka dosyć duża.
1: Tak.
0: Co jeszcze takie miksery mają? Powiedzieliśmy o tych potencjometrach, a teraz z funkcji dodatkowych, no mówiłeś także...
1: To znaczy z funkcji dodatkowych, no jest jeszcze z takich funkcji podstawowych balans, który jest w zasadzie w każdym mikserze. No i jakiś tam korektor, który jest też chyba w tej chwili w każdym mikserze, tylko ten korektor jest, no w najprostszych mikserach jest bardzo podstawowy, ma zazwyczaj jakieś tam dwa pasma na zasadzie tu bas, tu sopran, i tyle w zasadzie. No i w tych coraz to droższych mikserach no te korektory mają tych pasm trochę więcej, aczkolwiek też zazwyczaj to nie są korektory na zasadzie, nie wiem, 30 pasm, no bo 30 pokręteł w pionie to by było już ileś tam tych centymetrów, poza tym no w tych coraz droższych mikserach jest coraz więcej innych jeszcze rzeczy, które wymagają też swoich pokrętów, więc ten mikser by w ogóle miał tyle, że żeby coś przestawić, to trzeba było przejść jednak w ogóle gdzieś na drugą stronę tego miksera.
0: Bo ty powiedziałeś jak na razie o pokrętłach, o korektorze na dany kanał, bo też trzeba na to rozróżnić. Kanał. Niektóre miksery mają jeszcze coś takiego jak globalny korektor. Ja się spotkałem na przykład z takim rozwiązaniem, że mamy...
1: To te nagłośnieniowe czasami często mają właśnie taki...
0: Tak.
1: Korektor. No bo tam w studiu to tam w studio. Studio to jest korektor inny. A w nagłośnieniu chodzi o to, żeby to jak najmniej było gratów i żeby to jak najbardziej mimo wszystko działało.
0: Zgadza się. I teraz tak. Powiedzieliśmy, że jest balans. Balans to oczywiście decyduje o tym, czy sygnał będzie w kanale lewym, czy w prawym. Balans wygląda w zastosowaniu w ten sposób. O, tak. Jeden kanał, drugi kanał i mamy środek. Jest to zazwyczaj
1: jest
0: gałka.
1: Chyba na pokrętle.
0: Tak. Ja się nie spotkałem.
1: Widziałem duże miksery, takie 32-kanałowe, które też miały balans na pokrętle, więc prawdopodobnie, no, chyba wszystkie mają na pokrętle.
0: Te pokrętła mają, przynajmniej z moich obserwacji, jedną wadę. Lubią się psuć, a kiedy balans
1: to
0: jest
1: już
0: popsuty...
1: To już jest kwestia po prostu tego, że to są tanie miksery.
0: Mówisz?
1: Tak. Drogie miksery mają dobrą jakość pokrętł i one się po prostu nie psują. No bo to też jest tak, że jak kupuję studio mikser za 1060, no to też nie po to, żeby mu wymieniać co rok pokrętło.
0: No wiesz,
1: no
0: ja
1: też
0: na
1: takich
0: przykład...
1: studiach No bo też w takich studiach ten mikser jest używany codziennie przez ileś godzin, bo tu jest jeden zespół, tu chcą, żeby to trochę na lewo, tu trochę na prawo i te pokrętła pracują praktycznie zawsze. I dobry mikser po prostu musi mieć pokrętło porządnej jakości.
0: A te tańsze miksery do zastosowań domowych to mają pokrętła no raczej niezbyt dobrej jakości i ja już któryś raz w instrukcji obsługi przeczytałem coś takiego. Teraz no nie zacytuję tego dokładnie, ale sens był mniej więcej taki. Potencjometry mają to do siebie, że ulegają zużyciu, w związku z czym co pewien okres czasu niezbędna jest ich wymiana w autoryzowanym serwisie.
1: No tak, tylko no to wiadomo, to tak zawsze jest i ze wszystkim, że no najtańsze produkty, no to są po prostu tam są cięcia takie i jadą producenci po kosztach równo i ze wszystkim, co się tylko da. Więc no tam ładują, tym bardziej, że nawet w tych najtańszych mikserach tych potencjometrów musi być 10, a jeżeli ten mikser ma kosztować 200 zł, a tak naprawdę jeszcze tam musi być i przezmacniacze, i jakaś elektronika, i zasilanie, i tam coś jeszcze, to taki potencjometr musi być w ogóle najtańszy z możliwych.
0: Zgadza się wszystko, ale chciałem jeszcze powiedzieć, że no, kiedy nam się ten balans popsuje, to wtedy no, jest to bardzo, bardzo nieprzyjemne. I w konsekwencji może prowadzić do tego, jeżeli ten balans będzie już naprawdę bardzo mocno uszkodzone pokrętło, coś nam tam się zatrze, coś nie będzie stykało, no to będziemy musieli zrezygnować z korzystania z danego kanału. Bo popsuty balans, ja zaobserwowałem i myślę, że to potwierdzisz, brzmi w ten sposób. Dotykamy lekko tego pokrętła i sygnał nam w danym momencie skacze no, o ileś procent na lewo albo na prawo.
1: To nie jest tylko balans. W tanich mikserach też nie wiem, czy wiesz, że suwaki są kiepsko zrobione.
0: Nie, no oczywiście,
1: ja na przykład
0: tak.
1: U siebie w mikserze kiedyś miałem coś takiego, że mi się suwak zepsuł. I miałem sygnał, który był w jakiejś tam głośności, nagle była tss, i on się coś tam... Był taki jakby moment na tym suwaku, że sygnał trzeszał i też skakał. Cicho, głośno, nie ma, głośno, nie ma, nie ma, nie ma, cicho, nie ma, głośno.
0: A to skoro już rozmawiamy o tym, to... Może powiedzmy coś o konserwacji takich suwaków w mikserach i w ogóle potencjometrów. Czy to się opłaca, czy to najlepiej po prostu no co jakiś czas je wymieniać? W takich tanich oczywiście, no bo nie mówimy już naprawdę o nie wiadomo jak drogich sprzętach.
1: Znaczy to jest tak, że jakby... no to też nie jest tak, że te potencjometry się zepsują co 2 miesiące, tylko tam to za tam czas jakiś. A najtańsze miksery mają to do siebie, że te nowe jakby, coraz nowsze, znaczy nowe wychodzą dosyć szybko i są jednak coraz, mimo wszystko, jakoś tam lepsze. No wiadomo, nie wszystko, są jakieś rzeczy, które była jakaś seria, która była fajna, a nowe są gorsze tylko i wyłącznie. Ale generalnie jak jest, masz rzeczywiście jakiś najtańszy mikser, no to po paru latach to tam jest pewnie ileś rzeczy do wymiany oprócz tego, no bo wymienisz potencjometry, ale za chwilę ci się coś tam w ogóle spieprzy, no bo to się po prostu, no to jest najtańsze rzeczy i po czasie to się wszystko tam zacznie psuć.
0: No zgadza się, ale najczęściej
1: mówię
0: ja zaobserwowałem,
1: tak,
0: ale nawet i w tych najtańszych powiem ci szczerze, że zaobserwowałem zazwyczaj, że psują się potencjometry, no pomijam jeden ze swoich mikserów, który po jakimś czasie po prostu w ogóle odmówił mi współpracy do tego stopnia, że nie chciał się włączyć.
1: Jest tak, że ze względów finansowych, no ludzie mają miksery, w których są potencjometry zrobione dziwnie, kable w środku polutowane najbardziej prostą i chamską metodą i to zrobię na zasadzie tego nie dotykaj, bo to się zepsuje, tu ci wolno, tego ci nie wolno, no i po prostu tak musi być, bo nie ma kasy, no to jakby no nie ma.
0: Ale nie chodziło, ma mi, wyjścia, o, no. Chodziło mi bardziej o czyszczenie takich potencjometrów w ogóle, czym najlepiej?
1: Znaczy tak,
0: spirytus?
1: Ja nie czyściłem szczerze mówiąc, bo miałem mikser przez lat 5 i jakoś tam ostatnio mi się zepsuł i rzeczywiście będę musiał coś tam wyczyścić, znaczy stary, bo teraz sobie nowy kupiłem mikser, no i nowy jest okej, okay. Natomiast starym rzeczywiście coś będę musiał zrobić, ale nie wiem czym najlepiej. Słyszałem, że spirytus, że tam generalnie jakieś tam alkoholowe rzeczy, które tam
0: No i też natomiast... ja jeszcze z własnego doświadczenia już kiedyś widziałem taką sytuację, to taką anegdotę mogę opowiedzieć. Także z tego samego radia, z nieistniejącego już radia Iława, w którym zdarzyło mi się działać. Tam była taka konsoleta, która no, miała już swoje lata, co jakiś czas trzeba było z tymi potencjometrami coś tam robić. No i jak to w takich niewielkich lokalnych stacjach bywa, każdy w zasadzie przy tym sprzęcie grzebał. No i przychodził co jakiś czas pan specjalista, który no powiedzmy coś więcej wiedział na ten temat, no i czyścił to, wymieniał albo robił jakieś różne inne dziwne rzeczy z tym sprzętem. No i w pewnym momencie już była taka sytuacja, że tłumiki zaczęły działać bardzo, bardzo źle, zaczęło to wszystko przerywać, gubiło to jeden albo drugi kanał, metody siłowe, które także pamiętam, że były stosowane, aczkolwiek tak, nie polecamy metod siłowych, bo to kilka razy zadziała, a za którymś razem po prostu może przestać w ogóle działać i w tym przypadku też już metody siłowe przestawały odnosić jakikolwiek skutek. No i przyszedł sobie pan rozkręcił cały mikser, no i kiedy go rozkręcił, to za głowę się złapał, bo tam był taki brud, wszystko było tak pozlepiane jakąś mazią, jakimś płynem, że po prostu pan się zapytał, kto to w ogóle czyścił i czym, co w ogóle było robione w tym sprzęcie. No okazało się, że jeden z członków redakcji gdzieś wyczytał właśnie w internecie, że odpowiedni będzie jakiś płyn do tłumików grafitowych. Okazało się, że w tym mikserze tłumiki grafitowe nie miały zastosowania w ogóle. Tam były jakieś inne tłumiki z jakiegoś innego tworzywa, z czegoś zupełnie innego. I okazało się, że ten płyn...
1: że płyn do tłumików grafitowych tu się akurat był nie sprawdził.
0: Dokładnie. Zrobił zdecydowanie więcej złego niż dobrego w tym mikserze. Także jeżeli będziecie chcieli czyścić wasze potencjometry, bo coś na przykład się okaże, że coś nie działa, to także lepiej dokładnie... sprawdźcie, co to są za potencjometry, no bo można zrobić zdecydowanie więcej złego niż dobrego nieumiejętnym także i konserwowaniem takiego sprzętu. No oczywiście pomijamy sytuację, że należy bardzo zwracać uwagę na to, żeby do miksera się nic nie wlało, bo szczelin w takim urządzeniu jednak trochę jest i...
1: Oczywiście, zwłaszcza jak są właśnie potencjometry suwakowe, to przez całą długość suwaka, chyba że jest to mikser super hiper, który ma jakąś tam technologię, bo są takie miksery, widziałem, które nie mają takich szczelin. Znaczy ma jakiś mechanizm, że to się nie kurzy teoretycznie, że tam coś tam, nie wiem jak to działa. Widziałem tylko w internecie coś takiego, ale to są miksery takie, że...
0: No. Są bardzo drogie.
1: Tak.
0: Powiedzieliśmy już o suwakach, powiedzieliśmy o balansie, o korektorze, o tym jak to wszystko działa. A teraz, jakie jeszcze dodatkowe rzeczy może mieć taki mikser? Z czego może jeszcze skorzystać użytkownik?
1: W niektórych mikserach jest jeszcze oprócz korektora jakiś procesor dynamiki, czyli tak zwany limiter, tudzież kompresor, względnie bramka, ale to w niektórych. W niektórych mikserach są wbudowane procesory efektów, no, jakichś tam pogłosów, delayów, flangerów, chorusów, jakichś tego typu efektów.
0: To ja od razu już z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś liczy na to, że kupi sobie mikser, oczywiście mówię tu o takich mikserach do, no powiedzmy, 2000 zł, że jeżeli kupi sobie mikser i z procesorem efektów i ten mikser będzie mu zastępował także właśnie jakieś urządzenie efektowe, to niech da sobie spokój. Takie efekty, które są w tego typu mikserach, zazwyczaj nie mają jakichkolwiek, albo mają, no jeżeli jest dobrze, to jeden parametr regulacji, czyli na przykład jeżeli jest to jakiś pogłos, to długość tego pogłosu, ale nie można ustawiać żadnych innych rzeczy związanych z tym pogłosem.
1: Tylko to też jest tak, że te miksery, które mają właśnie taki wbudowany procesor efektów, to są trochę miksery dedykowane nagłośnieniu. Jeżeli ja jestem, nie wiem, w szkole gdzieś tam i mam mieć mikser, w którym ma być Znaczy, ma być impreza, w której ma być coś tam śpiewane, albo jakieś, nie wiem, przedstawienie teatralne. I ma ktoś coś powiedzieć z pogłosem, bo tak. No to czasami łatwiej po prostu jest mieć ten mikser, który ma ten procesor jakiś, ale który na takich imprezach typu właśnie malutki koncert na zasadzie w szkole, gdzieś tam, na jakimś boisku, w jakiejś sali, gdzieś tam jeszcze, to się sprawdzi jakoś tam, bo musi.
0: Ale jeżeli ktoś by chciał na przykład używać takich efektów do nagrywania, tak jak powiedzieliśmy na samym początku, ktoś sobie otwiera firmę i będzie chciał robić dżingle na przykład. I chciałby używać takich efektów z miksera, zdecydowanie.
1: Zdecydowanie nie. Lepsze są jakieś efekty, nie wiem, nawet programowe chociażby.
0: Zgadza się, bo tak naprawdę o efektach także sobie porozmawiamy za jakiś czas, ale chyba te efekty, o których mówimy, to przede wszystkim mają zastosowanie w czasie rzeczywistym, prawda? Bo więcej jednak możemy zrobić programowo.
1: No...
0: No, no i tyle a propos tego.
1: No tak.
0: No właśnie. Jeżeli chodzi o kompresory, to ja na przykład spotkałem się z takim rozwiązaniem, które wyglądało w ten sposób, że w mikserze na kanałach mikrofonowych mamy po prostu gałki. I to jest cały kompresor. Ten kompresor może być bardziej słyszalny, mniej słyszalny, ale nie możemy regulować żadnych jego parametrów, bo kompresory, no to zazwyczaj, dla tych, którzy nie bardzo wiedzą, to może ty, Tomku, bardziej jesteś w stanie wyjaśnić, cóż to takiego jest w ogóle kompresor.
1: Jeżeli ktoś ma dyktafon Olympusa, to wie, co to jest kompresor, bo kompresor to jest to, co tam się nazywa tam AGC chyba, czy jakoś tak. Automatyczna regulacja głośności. Czyli chodzi o to, że jeżeli ja coś mówię głośno, to on ciszy jakby na chwilę nagrywanie. Jak znowu wrócę do mówienia cichego, on to przygłośni. W radiu też jest kompresor, nawet taki dosyć rozbudowany, który ma w ogóle jakieś pasmy i tam są w ogóle już lepsze z tym numery.
0: Ale jeżeli ktoś chciałby taki prosty kompresor, no to także w niektórych mikserach jest. Oczywiście także ja się spotkałem również, tak jak powiedziałeś przed momentem, z kompresorem w mikserach jako efekt, bo czasem jest tak, że ten kompresor jest oddzielnie na każdy tor na przykład, a czasem jest tak, że po prostu mamy efekt, który się nazywa kompresor, no i w tym momencie... Powiedzmy może, jak zazwyczaj robione są te efekty, jak one zazwyczaj są realizowane, jak to działa w takim mikserze.
1: To znaczy, czekaj, o co
0: no, chodzi? No jak na przykład działają takie efekty w mikserze, że po prostu jak się obsługuje taki efekt, o może w ten sposób.
1: To znaczy, czekaj, jak się obsługuje...
0: Tak, w mikserze, no w mikserze, to może ja powiem, bo
1: nie wiem, no jak się obsługuje...
0: No, zazwyczaj taki efekt...
1: Gałami, no. Znaczy, no.
0: No właśnie, no zazwyczaj taki efekt to jest w postaci oddzielnego suwaka. Ja się przynajmniej spotkałem w dwóch mikserach różnych firm z takim zastosowaniem. Mamy oddzielny suwak, mamy także taką gałkę i tą gałką... O! Wybieramy sobie efekt, jaki nas interesuje. Jeszcze czasem tą gałkę trzeba wcisnąć, czasem nie. Tych efektów jest ileś. Osoba niewidoma jest to. Tak, osoba niewidoma jest w stanie to obsłużyć, gdyby ktoś miał wątpliwości. Trzeba tylko zapamiętać, jakie są te efekty. Może ich być kilka, kilkanaście, może być ich także kilkadziesiąt, no wtedy to już jest gorzej, ale jeżeli ktoś ma dobrą pamięć, to także sobie poradzi. Ja, kiedy używałem miksera z kilkudziesięcioma efektami, to byłem w stanie zapamiętać, że kiedy przekręcę tą gałkę tyle, a tyle razy, to będę miał taki, a taki efekt i bezproblemowo jestem w stanie błyskawicznie trafić na efekt, jaki mnie interesuje. No i taki efekt ma jeszcze, jak już wspomniałem, gałkę do regulacji jego jednego zazwyczaj parametru i także nad każdym kanałem w mikserze, nad każdym suwakiem, bo zazwyczaj dotyczą te efekty suwaków, to mamy taką jeszcze jedną gałkę, która powoduje, że... No właśnie.
1: Właśnie o tej gałce to można by w ogóle mówić dużo, dlatego że w ogóle gałka to jest dosyć uniwersalna i to, że akurat tu jest efekt, to jest jedna z jej zastosowań, bo w ogóle jest tak, że jeżeli by ktoś przeczytał specyfikację jakiegoś miksera, to oprócz tego, że w tym mikserze będzie powiedziane, że ma tyle kanałów mono, tyle stereo, że ma korektor na przykład trzypasmowy na każdym kanale, to nagle się zaczynają schody. Bo może się pojawić informacja, że kanały mikrofonowe są wyposażone w wyjścia insert, że mikser ma dwa auxy, że mikser ma dwie subgrupy, że mikser ma tam coś jeszcze. I to jest właśnie to coś, co jest już w ogóle fajne w mikserach i co się w ogóle ludziom często myli, niestety.
0: Czyli?
1: Czyli wyjścia z tego miksera i dlaczego te wyjścia się nazywają, to niby i stąd sygnał wychodzi, a to wyjście się nazywa inaczej, a to wyjście się nazywa inaczej. Dlaczego to się nazywa aux? Dlaczego to jest subgrupa? Dlaczego to jest do monitora?
0: To wiesz co, Tomku, ten ja monitor, myślę, że o tym porozmawiamy za chwilę. Zrobimy sobie teraz chwilę muzycznej przerwy. Oj, o mikserach to naprawdę można mówić dużo. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się zmieścić jakieś inne tematy. A jeżeli nie, no to po prostu porozmawiamy sobie w kolejnych audycjach na tematy w dalszym ciągu studyjne. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Jeżeli macie jakieś pytania, to dzwońcie. Śmiało, 22 398 80 27 wewnętrzny 938, a jesteśmy również na Skype'ie, bo to był numer telefonu stacjonarnego, numer warszawski, a jeżeli chodzi o Skype'a naszego radiowego, to jest tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Dziś miała być audycja z Maćkiem Muszytowskim z Klango, no niestety tej audycji nie będzie, będzie za tydzień. Dziś za to jest Tomek Bilecki i rozmawiamy o sprzęcie audio. Takim bardziej studyjnym sprzęcie audio. Póki co rozmawiamy o mikserach. Wracamy do Was za chwilę. Radio N. W audycji Tyflo Podcastu na antenie Radia N rozmawiamy dziś o sprzęcie studyjnym, domowym sprzęcie studyjnym raczej, wspólnie z Tomkiem Bileckim. Póki co zatrzymaliśmy się na mikserach. I w poprzednim wejściu, na koniec, mówiliśmy, że no różne są rzeczy w specyfikacji takiego miksera. Mamy, no właśnie, teraz ty, Tomku, pewnie więcej niż ja tych specyfikacji przeczytałeś, więc może powiedz naszym słuchaczom, na co warto zwrócić uwagę i co to tak naprawdę jest, kiedy w tej specyfikacji mamy tak, a nie inaczej napisane coś.
1: Ula la la, to jest fajne dlatego, że... Na co zwrócić uwagę? To zależy tak naprawdę, co nam jest jakby potrzebne w takim mikserze, bo ile ludzi, tyle potrzeb, to raz. No i miksery też jest tak, że one się niby niewiele różnią, ale czasem to jest taka kluczowa różnica, że to, co dla mnie może nie mieć znaczenia, dla ciebie to w ogóle może być albo nie być w takim mikserze.
0: Zgadza się. No ale zacznijmy może od początku. Mamy jakąś specyfikację miksera, no i na przykład mamy napisane, że ma tyle, a tyle auxów. Co to oznacza w praktyce? Co to są
1: zaraz,
0: te auxy?
1: Bo może tak. Na początku w ogóle zazwyczaj w takiej specyfikacji miksera, ja sobie w ogóle może spróbuję wyszukać jakąś specyfikację miksera, ale w każdym razie w ogóle często w nazwie miksera już jest ukryte, ile on ma wejść, a czasami i wyjść. Bo na przykład... Behringer Xenix 802 FX na przykład. Nie wiem, czy jest akurat 802 FX, ale nieważne. Ale jeżeli mam 8, to znaczy, że tam jest 8 wejść, albo 8 kanałów, licząc stereofonicznie jako 2, bo to też często w mikserach jest tak, no, że jakby kanał stereofoniczny jest liczony jako 2 kanały. Osobno lewy i osobno prawy. Bo w ogóle też tak najczęściej jest, że no właśnie kanały stereofoniczne mają osobnego jakby jacka do lewego i prawego kanału.
0: No zgadza się.
1: To wynika jakby ze standardu jakby sygnału, który tam jest przesyłany.
0: Ale także te kanały stereofoniczne...
1: Elektronicy będą wiedzieć, jak powiem, że sygnał symetryczny. I tak to pewnie ludziom szarym to niewiele powie, bo to są w ogóle różne dziwne tam są rzeczy. Chodzi o to, że kanałem jakby przez kabel stereofoniczny jest przesyłany sygnał monofoniczny, ale w taki fajny sposób. W każdym razie chodzi o to, że nie bardzo się da w takim mikserze przesłać jakby sygnału stereo właśnie tam z wieży, z syntezatora stereofonicznego takim jednym jackiem. bo jest taki właśnie standard, który mówi, że to ma być dwoma jackami, no bo właśnie... No bo taki jest standard.
0: No bo taki jest standard i tego się po prostu trzymają producenci, ale także zazwyczaj jest tak, że taki kanał, mimo tego, że jest stereofoniczny, gdyby jakimś cudem okazało się, że potrzeba nam jeszcze kanałów monofonicznych, to takie wejście stereofoniczne, kiedy podłączymy, teraz nie pamiętam, zawsze nie mogę tego spamiętać, czy do lewego, czy do prawego, to będzie działał jako monofoniczne. No właśnie.
1: Tak, jako monofoniczny. No i wtedy jakby... O, właśnie tu mam specyfikację takiego miksera dosyć domowego.
0: O, poczekaj, poczekaj, Tomku, bo mamy telefon od Piotra, który być może chciałby jakieś pytanie zadać. Witaj, Piotrze.
2: Witam.
0: Cóż nam powiesz ciekawego a propos mikserów?
2: Znaczy, może? Nie to, że mikserów, bo tak zainteresowałem się tematem, znaczy ja... Bardziej chciałbym tego, żeby poprosić, że jeżeli kiedyś będziecie jeszcze rozmawiali o mikserach, żeby porozmawiać też o nadawaniu, bo mnie to interesuje, a ja jestem szary człowiek i też interesuję się tym i też to, o to mi chodzi właśnie.
0: No ale a propos nadawania, jak rozumiem, nadawania w radiu internetowym na przykład, tak?
2: Czyli generalnie mi o takie radio właśnie chodzi, bo też... Szukam ciągle możliwości, szukam serwerów, wszystko bez skutków. No, zrobiłem pierwszą prymitywną audycję przez Shoutcasta, nagrywając swoje wejścia przez kolejne nagrania w ścieżkach.
0: To znaczy, Piotrze, ja powiem generalnie w ten sposób, z jakiegoś tam...
1: Na radio to też można by mówić co najmniej tyle samo, ile o...
0: Dokładnie, ale
1: moim.
0: Ja powiem ci, że z jakiegoś tam swojego własnego doświadczenia mogę powiedzieć ci tyle, żebyśmy no jakby nie rozmyli się gdzieś z tematyką naszej audycji, że moim skromnym zdaniem, ja wiem, że poglądy na ten temat są różne, ale przede wszystkim ze względu na to, na ten brak wzroku, to moim zdaniem, jeżeli masz ochotę zabrać się za radio internetowe, nawet jakoś tak hobbystycznie, to nie obejdzie się bez kilku rzeczy. Bez miksera raz, bez kilku kart muzycznych dwa. Zdajesz sobie oczywiście z tego sprawę, że no wiadomo, na jednej karcie musimy, bo podejrzewam, że używasz syntezatora mowy programowego, tak? No właśnie, więc musisz na jednej karcie gdzieś sobie umieścić tą mowę, żeby wiadomo, no ludzie, którym audycję będziesz prezentował, nie słyszeli, że coś tam ci mówi gdzieś.
2: Ja mam dwie karty, mam jedną zintegrowaną, mam Creative XPS Round 5.1 i to mi w miarę dobrze się sprawuje, bo pierwsze moje zastosowanie to było na dyskotece, gdzie miałem na słuchawkach Windowsa na zintegrowanej karcie, a muzykę miałem na tej drugiej karcie.
0: No ale powiem ci, że na przykład jeżeli będziesz chciał robić wejścia i będziesz chciał to robić w miarę jakoś sprawnie, to moim zdaniem mikser bardzo ci się przyda, bo po prostu kiedy będziesz chciał coś powiedzieć, to najzwyczajniej w świecie ściszysz sobie ten podkład, podniesiesz suwak od mikrofonu, czy tam przekręcisz gałkę od mikrofonu i będziesz w stanie w ten sposób coś zrobić. Oczywiście można sobie radzić programowo. Jest takie oprogramowanie do nadawania w radiu internetowym, które nazywa się Station Playlist, ono jest całkiem dostępne, nie jest to oprogramowanie darmowe wprawdzie, ale jest całkiem dostępne i oprócz tego no, pozwala na produkcję w miarę dobrze brzmiącego programu. Ono jednak ma jedną wadę, bo kiedy procesujemy jakby cały sygnał, między innymi także naszą mowę przez ten wewnętrzny mikser, to mamy no niewielkich rozmiarów opóźnienie, więc ty coś mówisz i po jakimś czasie dopiero słyszysz się w słuchawkach. Osobiście powiem szczerze, że mnie to dekoncentruje.
1: To może poplątać.
0: Dokładnie, to może poplątać.
2: Do takiego hobbystycznego, żebym tak jakimś tam nie za drogą coś tam ponadawać, bo ja powiem szczerze, ja to robię dla siebie. Czy ktoś będzie mnie słuchał, czy nie, to tam mi to chodzi o to po prostu, żeby ponadawać, bo ja mam tą satysfakcję, że ja mogę tam. Czy ktoś mnie słucha, czy nie, to...
0: Oczywiście, dlatego jeżeli, skoro rozmawiamy o sprzęcie, to ja ci mogę powiedzieć, że naprawdę, ja z całego serca polecam ci nawet jakiś niedrogi, prosty mikser, jakiś, no jeszcze wiadomo, nie obędzie się bez mikrofonu, czy dynamicznego, czy pojemnościowego, to już jest inna bajka, no ale do takiego miksera mikrofonu komputerowego nie podłączysz, więc także będą to jakieś koszta, ale do nadawania w radiu internetowym także tego typu miksery się przydadzą. No i oczywiście odpowiednie oprogramowanie, ale o tym to myślę, że doskonale wiesz.
2: A jest coś darmowego takiego, takiego dostępne oprogramowanie, bo ja szukam ciągle czegoś i...
0: No chociażby Zara do...
2: Tak, że ja się mnie nie łapię.
0: Zara jest akurat całkiem dostępna i jest prosta. Powiem ci, że jeżeli się nie łapiesz w Zarze, to lepiej z Zarą poćwicz bardziej, bo to jest jeden z prostszych programów do nadawania w radiu internetowym. Pomijam oczywiście Winampa. Już mówię o takich programach, które mają jakieś większe zastosowania, większe możliwości, chociażby z których możesz dżingle odgrywać za pomocą konkretnych przycisków. Więc poćwicz więcej z Zarą, bo to jest bardzo prosty program, a jeżeli z nim masz problemy, to z innymi programami będziesz miał tych problemów jeszcze więcej.
2: No, tak, tylko że... A jeżeli, tu w internacie mamy też taki mikser PMXH400, tak mi mówi kolega. No właśnie, to jak to wtedy rozpocząć, to żeby to jakoś sensownie nadawać? No bo mikser podpinałem pod kartę, a z karty oprogramowanie po prostu... Nie pojmuję jakąś tej polityki, jak to sensownie.
0: Musisz zrobić w ten sposób, musisz z wyjście karty muzycznej podłączyć do miksera, do jednego z kanałów, no stereofonicznych oczywiście, i musisz także pamiętać, żeby wyłączyć, jeżeli jest aktywne, bo czasem tak jest, w odtwarzaniu wejście liniowe, żeby ono nie było aktywne, bo kiedy ono będzie aktywne w odtwarzaniu, to po prostu w momencie podniesienia suwaka zrobi ci się taka zwrotka i no będzie jeden wielki hałas i nic z tego nie zrobisz. Mhm. I to wystarczy w tym momencie, w zależności oczywiście ile masz jeszcze źródeł dźwięku. Jeżeli masz więcej tych źródeł dźwięku, no to w tym momencie musisz się zaopatrzyć w odpowiednie kable, no i później możesz korzystać z tego miksera w taki właśnie sposób, miksując te źródła dźwięku w swoich audycjach.
2: Że przykładowo mam tu drugą kartę, na którą puszczam muzykę, no jak to się dzieje, że też ten... mikrofon wchodzi na tą kartę, no bo to trzeba jakoś zrobić, żeby to działało.
0: No musisz mikrofon podłączyć do miksera.
2: No tak, mikser podpinam do karty i to po prostu działa, tak?
0: Dokładnie, to po prostu działa, przesuwasz sobie odpowiedni suwaczek w górę, inny w dół, z muzyką, z mikrofonem w górę, mówisz i prowadzisz audycję.
2: Ale też to nie ma tak, że jak w radiu internetowym nadaje, to może być też sytuacja, że nie będzie przez steru. Jak to? To też właśnie rozmawialiście, to też chyba jest trudność z tym.
0: No
2: pewno.
0: Tomku, to teraz może ty coś powiedz a propos przez sterów.
1: Co ja mam powiedzieć a propos przez sterów?
0: No jak sobie z nimi radzić?
1: Należy sobie radzić tak, żeby ich nie było po prostu.
0: Czyli po prostu nie przesadzać
1: odpowiednio na
0: z poziomem.
1: Ściszyć, nagrać coś sobie nawet trochę głośniej niż będzie się mówiło coś później do tego mikrofonu, coś sobie tak powiedzieć do mikrofonu, zobaczyć czy się nie przestroje, jeżeli się nie przestroje, znaczy, że będzie ok.
2: A jakiś taki mikser do warunków domowych, bo tam mi nie zależy na czymś dobrym, tylko tak, żebym mógł nadawać jakoś tam trochę sensownie, bo też koszty jakiegoś tam coś mniejszego. Jest coś takiego w miarę dobrego, ale takiego do użytku domowego?
1: A ty wiesz, no to co w miarę dobre jest pojęciem względnym, jak wiesz.
0: Dla jednego coś w miarę dobrego będzie kosztowało powiedzmy 300-400 zł, a dla kogoś innego coś w miarę dobrego to będzie kwota rzędu 2000 zł.
2: Nie, no chodzi, myślę, że 200-300 zł, bo ja chcę nadawać, bo to lubię, a nie mam.
0: No to powiem ci szczerze, że za tyle jakiś bardzo prosty mikser będziesz mógł sobie zakupić. Ja proponuję, Piotrze, żebyś jeszcze nas posłuchał, bo my teraz właśnie będziemy mówić o tych kolejnych rzeczach, które mają miksery. Może coś ci się przyda z tego, o czym będziemy mówić. Bo to się przydaje nie tylko oczywiście w radiu, ale także w jakiejś realizacji dźwięku, bo no, mikser może być wykorzystywany do różnych rzeczy. Możemy prowadzić za jego pomocą audycję, ale możemy także rejestrować sygnały, nagrywać podcasty. No, ja na przykład sobie, szczerze mówiąc, też raczej nie wyobrażam rejestracji nawet podcastu bez miksera, jeżeli chcę zaprezentować jakieś urządzenie, a nie chcę robić tego w ten sposób, że przystawiam mikrofon do głośnika. Tylko chcę podłączyć to urządzenie i prezentować z niego sygnał o w miarę dobrej jakości. No to wtedy najrozsądniej jest także zaopatrzyć się w jakiś mikser.
2: A jest jakaś strona, gdzie można, nie wiem, sprawdzić miksery, firmy, jakiś taki zbiór ceny, różne opisy, porównania.
0: W każdym sklepie audio, który, no teraz nie chcę tu reklamować jakichś konkretnych sklepów oczywiście, to co jest zrozumiałe, ale każdy sklep audio ma miksery różnych firm. Poczytaj sobie o tych urządzeniach, popatrz sobie co i gdzie, jakie mają parametry, o których zresztą zaraz będziemy rozmawiać, no i wtedy być może dobierzesz sobie coś pod kątem twoich możliwości finansowych oraz oczywiście możliwości, jaki dany mikser posiada.
2: Też próbowałem pomyśleć, jak to zrobić, bo dżingle jak dżingle, samemu takie dżingle łatwo nie zdobyć, a jest sposób, żeby jakieś podkłady na licencji Creative Commons, bo to chyba jest najlepsze rozwiązanie.
0: Oczywiście. No najprościej poszukać w zbiorach takiej muzyki Creative Commons. Oczywiście te licencje Creative Commons też są różne, dlatego także warto się jeszcze poczytać o tym, jaka muzyka na jakiej licencji jest. No i wtedy to już trzeba sobie własnoręcznie coś zmontować. Ale to już wychodzimy, Piotrze, poza tematykę naszej dzisiejszej audycji. Także ja myślę, że podziękuję ci póki co za telefon. Dziękuję bardzo za głos w dyskusji. Słuchaj nas uważnie, no może coś ci się przyda z tych kolejnych rzeczy, o których będziemy dziś rozmawiać.
2: I będziecie mieli możliwość powiedzieć o tym PMX400, bo tak tu mamy go, ale też tak jesteśmy ciekawi, bo tak... No.
0: Porozmawiamy ogólnie o mikserach, bo teraz ciężko omawiać coś na bazie jakiegoś konkretnego modelu, ale no, te informacje, które za momencik będziemy w dalszym ciągu przedstawiać, mam nadzieję, że jakoś dadzą ci w miarę czytelny obraz.
1: Dwa takie miksery właśnie, jakieś tam specyfikacje, jakieś tam pierwsze znalezione.
0: I na ich podstawie będziemy mówić o tym.
1: Bardzo taniego, drugiego miksera, dosyć drugiego.
0: Dobrze, wszystko. Piotrze.
2: Ale taka audycja o nadawaniu, coś takie...
0: No, w przyszłości podejrzewam, że zrobimy taką audycję. Zatem słuchaj nas uważnie, a być może także się takiej audycji doczekasz. Dziękuję ci bardzo za telefon. To teraz myślę, że wrócimy do naszego tematu a propos mikserów. No więc przeglądajmy tą specyfikację.
1: No właśnie, bo tu znalazłem taką... Wiesz, do sklepu jakiegoś, mikser jakiś tam, tani właśnie domowy, pierwszy tam znaleziony taki. To jest akurat Behringer 802, Xenix 802. Tak, pierwszy no to cena 269 zł, czyli no taki powiedzmy dosyć, no... Kogoś tam jeszcze będzie stać na ten mikser, powiedzmy.
0: Myślę, że to taki mikser, który mógłby zainteresować Piotra, na przykład.
1: No właśnie, teraz pierwsza informacja, jaką mam. Dwa wejścia mikrofonowe. Czyli wiem, że mogę połączyć do niego dwa mikrofony.
0: Mikrofony, dodajmy, łączone są zazwyczaj za pomocą, no te takie lepsze mikrofony łączone są zazwyczaj za pomocą XLR-ów. To są takie wtyczki z trzema bolcami. A te tańsze mikrofony...
1: Trzy bolce ułożone w kształt trójkąta. Niektórzy to też znają jako kanony wejście.
0: A te tańsze mikrofony łączone są z mikserem za pomocą zwykłego dużego jacka. Bo także jeszcze trzeba o tym powiedzieć,
1: no
0: myślę.
1: No to najtańsze mikrofony, no powiedzmy. To znaczy, bo w ogóle jest tak, że takie mikrofony, które się sprzedaje w sklepach muzycznych, powiedzmy, w 90% nie mają kabla doczekowanego na stałe, tylko wtyczkę taką na kabel. One mają gniazdo właśnie XLR-owe, no i można kupić kabel XLR, właśnie jack albo XLR i go podłączyć z jakimś tam mikserem czy tam czymś takim.
0: No i właśnie, i teraz po drugiej stronie mamy albo jacka, albo XLR-a. Lepiej jest na XLR-ach to jednak podłączać, ale właśnie te tanie mikrofony zazwyczaj mają już ze sobą zintegrowany, że tak powiem, przewód. Na końcu tego przewoda jest zazwyczaj duży jack. Ja się jeszcze czasem spotykałem z sytuacją, gdzie ten mikrofon miał w ogóle małego jacka i była przejściówka na dużego jacka. Więc...
1: Bo w ogóle XLR jeszcze ma taką zaletę, że jak włożysz mikrofon z XLR-em gdzieś tam, to XLR ma taką blokadkę, to tak cyknie i to jest włożone. I nie ma możliwości takiej, że ta wtyczka się, nie wiem, wyrwie,
0: wysunie.
1: Bo coś nam wysunie. To tak naprawdę często było tak, że mikrofon mi spadł, ja łapałem za kabel i mikrofon mi przynajmniej zawisa na kablu. Było ryzyko, że coś tam się uszkodzi, nie wiem, w kablu czy gdzieś tam, ale mi przynajmniej mikrofon nie spadł na podłogę i się nie rozwalił.
0: Zgadza się. No więc dobrze, mamy dwa kanały mikrofonowe, teraz co mamy dalej?
1: Kolejna informacja. Trzy zakresowe EQ na kanale. Czyli na każdym kanale mikrofonowym mam sobie trzypasmowy korektor, czyli właśnie jakiś tam bas, jakiś tam jakby ten środek i...
0: I górę. I górę. Wysokie częstotliwości.
1: Ja to też mam u siebie akurat w mikserze i to też mogę górę dodać albo odjąć właśnie basu. Tak samo jest ze środkiem mogę go dodać albo, no właśnie, trochę się naprzestrawało. I tak samo górę mogę w jedną albo w drugą stronę gdzieś tam sobie jakoś on tam pokształcować sobie brzmienie, tak jak mi się akurat podoba.
0: To już wiemy, to co dalej?
1: 6 zbalansowanych wejść liniowych.
0: No
1: zbalansowanych, i... czyli właśnie takich, które są to samo co mówiłem, czyli symetryczne. Czyli tak naprawdę to są duże jacki.
0: I to jest 6 tych wejść, no czyli będą pewnie 2 wejścia przy mikrofonach.
1: Podejrzewam, że będą 2 wejścia przy mikrofonach i 2 w konfiguracji 2x2 stereo, znaczy dokładnie. Lewy, prawy, lewy, prawy.
0: Dokładnie, też mi się
1: i
0: tak
1: zazwyczaj
0: wydaje.
1: Te lewy, prawy, one są jakby w pionowo, to znaczy, że jest tak. Idąc pionowo, jest gniazdo właśnie to duże, okrągło mikrofonowe, pod nim jest jakby też wejście takie liniowe, bo to jest z reguły tak, że jeżeli mam 2 wejścia mikrofonowe i 2 wejścia, i 6 wejść liniowych, to nie znaczy, że ja mam tam 8 wejść, bo to jest trochę tak, że mam wymienny mikrofon albo wejście liniowe jakby na tym samym kanale poniekąd. I to tak najczęściej jest w mikserach. Jest mikrofon i do niego jest dodane jakby wejście liniowe, jeżeli potrzebne jest właśnie komuś takie wejście monofoniczne, takie liniowe.
0: No bo w różnych sytuacjach różnie nam może to być potrzebne. Na przykład nie chcemy podłączać mikrofonu, tylko chcemy podłączyć jakiś instrument, czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej. No to już mamy kwestię wejść załatwioną. I co mamy dalej?
1: Jeden AUX.
0: No i właśnie, AUX, w końcu, to co to ten wejścia... AUX?
1: Takie śmieszne, bo mówiliśmy na początku o tym, że jest suwak, który reguluje głośność sygnału. Tylko że w mikserze, jak jest jeden AUX, to mam jedno dodatkowe wyjście, takie w ogóle zupełnie niezależne. I do tego zupełnie niezależnego wyjścia jest zupełnie niezależne pokrętło, które reguluje poziom sygnału w tych wejściach, przy czym i w drogich mikserach to też jest realizowane na pokrętle.
0: Zgadza się.
1: Przy czym, żeby było ciekawiej, i właśnie efekt, jeżeli są efekty wbudowane w mikser, to one też są jako AUXy. Bo pewnie, bo ty też masz pokrętło przy każdej.
0: Tak, ja mam trzy pokrętła, z czego 2 to są AUXy i jedno to jest właśnie takie
1: i
0: pokrętło do efektu.
1: I trzeci to jest jakby AUX, który tak wysyła do tego wbudowanego wewnętrznego procesora efektu. To jest AUX.
0: Dokładnie, czyli tak naprawdę są 3 AUXy w tym przypadku. W tym przypadku jest jeden AUX i ten AUX, co on nam umożliwi, tak w praktyce?
1: Umożliwi nam wysłanie sygnału właśnie na zewnętrzny efekt, typu pogłos, typu echo, typu tam coś takiego. Jeżeli chcemy mieć jakieś studio i chcemy dać odsłuch muzykowi, tam muzykom, no bo powiedzmy to stanie mikser, w droższym tych AUXów będzie więcej. Ja mam u siebie na przykład 4 AUXy. Przy czym jedna ważna rzecz, wyjście AUX jest mono, zawsze.
0: Więc jeżeli chcemy dać sygnał stereo, to musimy mieć wtedy 2 AUXy,
1: dwa
0: tak?
1: AUXy.
0: I możemy je sobie...
1: Tak.
0: W ten sposób ustawić.
1: I wtedy w jednym kanale jeden AUX, w drugim kanale drugi AUX. I inaczej to tak nie ma. I teraz pojawia się takie pytanie, dosyć takie banalne. Ściszam sumę, podgłaśniam na AUXie. I pytanie, czy mikrofon będzie słychać w AUXie, czy nie? No bo suma ściszona, AUX jest podgłośniony.
0: Suma, czyli jeszcze powiedzmy, bo nie powiedzieliśmy, co to jest suma.
1: Ten główny
0: suma.
1: Jakby suwak właśnie.
0: Bo każdy mikser jeszcze powiedzmy, zazwyczaj po swojej prawej stronie ma albo gałkę, albo suwak. To może być albo jeden suwak, albo to mogą być 2 suwaki od kanału lewego i prawego, bo także spotkałem się z taką konfiguracją, które po prostu regulują nam jakby całościowo poziom tego sygnału.
1: Tak, jakby wszystkie, mam mikrofon trochę głośniej, gitarę trochę ciszej, coś tam jeszcze trochę głośniej, ale wszystko mogę ściszyć sobie tym jakby głośnością wyjścia wszystkiego jakby na tą sumę, czyli na to główne wyjście z miksera. I teraz w AUXach nie wiem czy w najtańszych mikserach, ale w tych od trochę droższych w górę jest taki przełącznik pre-post w AUXie, przy AUXie albo przy AUXach. I on właśnie mówi, czy ten wysyłka na AUX ma być po tym, jak sygnał, jakby po tym, jak sygnał zostanie ściszony, czy tam podgłośniony przez suwak, czy on robi w ogóle zupełnie niezależnie, jak sobie ściszam suwak albo go podgłośniam, to w ogóle z tym sygnałem na się tam nic nie dzieje. To ma trochę różne zastosowania, ale to tak... To już w zasadzie kto jak chce tego używać, to sobie używa.
0: Ja powiem, że na przykład ja mam wykorzystane auksy w tym momencie do tego, żebyś ty, a właściwie nie, żeby nasi słuchacze, którzy do nas dzwonią, mogli porozmawiać ze mną oraz z tobą. Po prostu sygnały, sygnały z mikrofonu oraz z twojego tłumika, z twojego kanału są po prostu wrzucone na tego auksa.
1: I teraz... Na tego auksa.
0: Dokładnie.
1: A teraz, jeżeli masz ściszony suwak, to czy słuchacze będą nas słyszeć, czy nie?
0: W tym momencie słuchacze nie będą nas słyszeć, bo to jest ustawione
1: czyli
0: na post.
1: Czyli masz auksa post.
0: Dokładnie, mam ustawionego
1: jeżeli
0: auksa
1: byś miał
0: na post.
1: Pre... To
0: ja to mogę,
1: mogli...
0: Tak, ja to mogę zmienić, bo właśnie tu nad każdym kanałem jeden, bo to jest też tak, że jak mamy więcej tych auksów, to jeden na przykład może być przełączany, a drugi może być i tak na przykład jest w moim przypadku
1: na stałe.
0: Jeden mam przełączany pre-post i to się reguluje tym przyciskiem, który mam nad każdym tłumikiem, a także jest jeden, który jest zawsze post.
1: Dokładnie. I czasami tej informacji nie ma w specyfikacji takiej sklepowej. I czasami właśnie, bo takie różne dziwne szczegóły, który aux, czy są wszystkie właśnie regulowane, czy nie, po to warto czasami sięgać do instrukcji obsługi miksera i do jego schematu blokowego, bo przy szanujących się firmach, jakby, które produkują miksery i przy szanujących się mikserach, jest taki schemat blokowy, i schemat pojedynczego toru, który jakby mówi, co się z sygnałem dzieje i co powoduje jakby każdy przycisk, każde pokręto, co jest dokładnie po czym. Czy na przykład korektor jest przed auksem, czy korektor jest po auksie. Czy tam jeszcze jakieś wyjście, insert, o tym jeszcze będziemy mówić, jest przed suwakiem czy po suwaku. I
0: Tomku,
1: tak dalej,
0: a propos
1: i tak
0: tego
1: dalej.
0: Schematu blokowego, to ja muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie, niestety te schematy blokowe nie zawsze są dostępne dla nas. Ja już
1: tylko się... często jest opis jakby tego. Na zasadzie jest opis, że ten przełącznik powoduje włączenie auxa. Uwaga! Aux nie powoduje, znaczy tam korektora. Uwaga, korektor jest tam gdzieś tam przez czymś. I ja na przykład u siebie w mikserze miałem właśnie zrobione to troszeczkę w taki sposób, że mimo, że tam było dużo rysunków, to jeszcze było coś takiego, że po niewidomemu, czytając tę instrukcję, dało się wyciągnąć wnioski co do tego, czy ten aux jest przed, czy po, czy tam gdzieś jeszcze, czy korektor jest przed, czy po, i tak dalej, i tak dalej.
0: No niestety nie zawsze tak jest. Ja chciałbym na to zwrócić uwagę, że może być taka sytuacja, że po prostu z tym schematem blokowym nie będziecie w stanie sobie poradzić, bo ja miałem taki problem. Inna sprawa, że jeżeli ktoś, no... na przykład słucha naszej audycji i nie jest zbyt biegły w tym wszystkim, to ja podejrzewam, że po wysłuchaniu naszego programu coś będzie wiedział, ale nie wiem, czy będzie ta jego wiedza na tyle duża, żeby samodzielnie sobie z takiego schematu blokowego wszystko wywnioskować. Także
1: to znaczy dużo jest jakichś portali internetowych, czasopism, w których jakby te podstawowe rzeczy na temat mikserów są powiedziane, no bo jakby w zasadzie każdy, kto ma takie studyjko domowe, taki mikser kupuje, więc jakby takie różne informacje o tym, co to jest, gdzie to jest, po co to jest tego troszeczkę.
0: No to już powiedzieliśmy o auksach, wiemy mniej więcej, co to jest i że może nam się przydać, a teraz kolejne rzeczy, które taki mikser może mieć.
1: Tak. Kolejna informacja. Wyjścia main mix, control room, słuchawkowe oraz tape. I a propos właśnie tych wyjść, to tu jest największy kociokwik i tu jest, znaczy kociokwik, tu jest największy bałagan z tym. Dlatego, że te wyjścia są często różnie nazywane. Bo to może być main mix, albo jakiś main po prostu, albo, nie wiem, jakiś tam grupa 1, albo tam coś jeszcze. Control room może być control room, ale może być monitor na przykład. I chodzi o to, że wyjście ten main mix to jest ten główny mix.
0: To jest suma po prostu.
1: I do tego się odnosi ten główny suwak na sumę, tudzież ten taki suwak, czy tam pokrętło w tych tańszych mikserach przy kanale. Ciekawsza jest sprawa z wyjściem Control Room, bo to jest wyjście dla realizatora. I to jest w ogóle ciekawe, i tu w ogóle się kłaniają rzeczy, o których jeszcze nie mówiliśmy. Przy kanałach najczęściej są też przyciski Mute Solo. I chodzi o to, że te przyciski właśnie często odnoszą się do tego wejścia Control Room. Bo jeżeli ja mam teraz słuchawki i teraz tak, okej, mam kartę, na którą idzie dźwięk, jakby żeby słyszał po pierwsze MIDI, po drugie żeby słyszał, żeby to szło na radio. Ale powiedzmy, że ja bym chciał jeszcze coś słyszeć, no bo na przykład czasami chcę sprawdzić, czy się mi mikrofon nie przesterowuje. Ja mam podłączone słuchawki właśnie do wejścia Control Room. I teraz mogę sobie przyciskami z każdego kanału uaktywnić go, żeby on był słyszalny właśnie w tych moich słuchawkach. Oddzielnie jakby karta muzyczna, czyli oddzielnie Michał i oddzielnie, znaczy i jakby w takim razie radio. No i oddzielnie ja, jako realizator, który sobie słucham tego, co chcę, albo tego, czego nie chcę, bo na przykład, nie wiem, mikrofon mi na przykład nie jest potrzebny, a coś mi tam jest inne potrzebne, bo tak. I sobie reguluję, co mam mieć słyszalne, co mam nie mieć słyszalne.
0: No i z tym powiem szczerze, że też jest różnie to działa w różnych mikserach. Ja na przykład mam takie przyciski, o których ty mówisz, u siebie w mikserze, które działają w ten sposób. To są takie duże przyciski nad suwakami, ale kiedy one są wyciśnięte, to dany kanał jest w ogóle nieaktywny. On może być skierowany albo na sumę, albo jeszcze na coś, bo jeszcze o grupach nie mówiliśmy, więc to na razie pomijmy. On może być
1: skierowany.
0: Właśnie, on może być skierowany na cokolwiek, ale kiedy ten przycisk będzie wyciśnięty, o właśnie teraz go wycisnę. O. I dopiero teraz muszę go ponownie wcisnąć, on po prostu jest nieaktywny. Więc no w ten sposób to niekoniecznie działa.
1: Ja mam właśnie odwrotnie. Ja mam tak, że mam przycisk mute, czyli wciskam ten przycisk i ten kanał jest odcinany ze wszystkiego. Z control rooma, tam z auxów, z wysyłek, ze wszystkiego. Naciskam jeden przycisk, kanału nie ma, mikrofonu, bo chcę sobie tam odkrząknąć od czegoś tam i tego kanału nie ma nigdzie. No i to jest właśnie...
0: To jest różnica.
1: Różne firmy różnie do tego podchodzą.
0: Ja w swoim poprzednim mikserze miałem...
1: Należy wcisnąć przycisk, żeby kanał był włączony, a inni mówią... Należy wcisnąć przycisk, żeby kanał był wyłączony.
0: Dokładnie.
1: Przy czym, żeby było ciekawie, to też dla widzących, światełko jest włączone, kiedy kanał jest aktywny, światełko jest włączone, kiedy kanał jest wyciszony. To też nie ma lekko. I to też trzeba wtedy się z tym zapoznać, żeby wiedzieć, czy jak jest przycisk wciśnięty, czy ten kanał jest, czy go nie ma.
0: A o tych przyciskach solo, o których mówiłeś, to jest jeszcze inna sprawa. Ja zazwyczaj w poszukiwaniu mikserów jakichś, powiedzmy, dla siebie, rozglądam się bardziej za funkcją, która nazywa się PFL. I to też myślę, że możemy powiedzieć.
1: To jest co innego.
0: Jaka jest różnica i o co chodzi?
1: To nie. To trudno powiedzieć, że solo a PFL to są dwie różne rzeczy. To jest co innego. PFL to jest jeden z trybów solo. Bo to jest tak, funkcja solo, znaczy bo inaczej, to jest troszeczkę tak, jak ja mam mikser, no i mam mikrofon, który sobie, w ogóle jeszcze nie powiedziałem o czymś, co jest też w zasadzie bardzo ważne i to jest w prawie wszystkich oprócz najtańszych mikserów, czyli oprócz tego, że mam wyjście na sumę, suwak albo pokrętło, to mam jeszcze w ogóle takie pierwsze na samej górze pokrętło i to jest jakby wzmocnienie mikrofonu, no bo podłączam mikrofon i te mikrofony mają różną czułość. I teraz muszę sobie ten mikrofon jakoś tam
0: wysterować,
1: doprowadzić do takiego poziomu, żeby on potem w tym całym mikserze mógł wychodzić z jakimś sensownym poziomem, takim samym jak, nie wiem, jak właśnie MP3, który ma zupełnie inny poziom. No bo tu jest już taki poziom ma MP3, że on spokojnie może być wysyłany gdzieś do jakichś głośników, znaczy do wzmacniacza, a mikrofon musi mieć przezmacniacz, bo mikrofon jakby ja mówię i ta moja malutka energia jakby powietrza, która jakby jest wytworzona przez tam moje gardło, usta i tak dalej, no jest przechwytywana przez mikrofon i ta membranka tam w ogóle jakoś tam to są w ogóle jakieś minimalne drgania, które w ogóle są gdzieś tam w ogóle zamieniane na jakieś mini wolty w ogóle.
0: I teraz musi być coś, co nam to wzmocni. I za
1: i teraz
0: pomocą...
1: powiedzmy, dobra, jest wzmocnienie, jest suma, jest aux, jest tam coś jeszcze i w słuchawkach słyszę, że się przesterowuje dźwięk. I mam problem. Na którym etapie miksera dźwięk się przesterowuje? Czy na przezmocniaczu, czy na sumie, czy na jakimś auksie, z którego mi potem efekt zwraca i czy może to efekt się przesterowuje? Czy on jest zagłośno na sumie wystawiony, czy może jeszcze gdzieś indziej? I od tego są jakby różne właśnie funkcje tego solo, bo w ogóle jeżeli masz zwłaszcza taki stół duży, mikserski, taki typu rzeczywiście studyjny,

0: w taki przykład. AFL. Ja może podam taki przykład bardzo radiowy. Załóżmy, że gramy piosenki z kilku źródeł. Teraz leci sobie piosenka z jednego źródła, a ja sobie chcę przygotować piosenkę z źródła innego. No już teraz się zazwyczaj nie gra z tego, ale no powiedzmy dwa odtwarzacze kompaktowe mamy podłączone. I teraz chciałbym sobie odsłuchać, co to jest za piosenka w tym drugim odtwarzaczu na danym krążku. Czy to jest na pewno ta, a nie inna? Więc teraz opuszczam suwak z tym jednym odtwarzaczem, który w danym momencie nie jest używany, ale używany będzie za chwilę. Przyciskam właśnie guzik PFL, bo to jest też różnie, na przykład niektóre miksery mają...
1: Można tak zrobić, ale można to inaczej zrobić.
0: No, można, ale niektóre miksery właśnie mają tylko PFL, niektóre mają właśnie PFL albo AFL, co wybieramy odpowiednim przyciskiem, to też od wielu czynników zależy. No, ale taki najprostszy...
1: I też zazwyczaj to, czy PFL, czy AFL, czy to jest przełączane, czy nie ma przełączanego, też zazwyczaj w takich specyfikacjach, takich tych... opisach, można czy nie specyfikacjach, opisach tych sklepowych, raczej tego nie ma. To już trzeba sięgnąć właśnie do jakiejś instrukcji, do jakichś schematów i tam jest wszystko opisane, czy tam jest AFL, czy PFL, czy jest przycisk, czy nie ma przycisku i tak dalej, i tak dalej.
0: Bo na przykład mój mikser, który teraz mam obecnie, nie ma przełączalnego PFL i AFL, mam tylko PFL, mam tylko PFL, ale poprzedni mój mikser miał. Po prostu wybierałem sobie odpowiednim przyciskiem, jak to ma funkcjonować.
1: No właśnie,
0: jeszcze jedna sprawa, o czym trzeba powiedzieć. Niekiedy bywa tak, że PFL jest monofoniczny. Na to też chciałbym
1: często
0: zwrócić
1: bywa
0: uwagę.
1: Tak, że PFL jest monofoniczny.
0: Ja mam akurat teraz stereofoniczny PFL, ale w poprzednim mikserze, który właśnie miał taką możliwość przełączania tego między PFL a AFL, to PFL był mono, a co ciekawe, AFL był stereo.
1: Dlatego, że, no właśnie, bo to też jest trochę tak, że w tym schemacie blokowym jest powiedziane, że na przykład balans jest po suwaku, albo balans jest przed suwakiem, albo AFL jest po balansie, albo AFL jest przed balansem. No jeżeli jest przed balansem, to jest mono, jeżeli jest po balansie, to stereo. Więc jeżeli ty wtedy miałeś PFL-a stereo, to widocznie w tym mikserze była taka kolejność. Najpierw sygnał idzie przez przedwzmacniacz, potem przez balans, potem ewentualnie idzie do PFL-a, a dopiero na samym końcu idzie od suwaku do sumy. Jeżeli teraz masz monofonicznego AFL-a, tam mówię, że masz...
0: PFL-a monofonicznego, widocznie... stereofoniczny AFL. No i niestety jakieś mamy chwilowe zacięcie sygnału.
1: Tak,
0: już wrócił Tomek.
1: Aha. Czyli pewnie teraz będę miał opóźnienie dosyć spore.
0: No ale miejmy nadzieję, że będzie okej. No kontynuuj.
1: Tak, bo słyszę już Michała, który mówi do mnie z jakimś opóźnieniem. No nic. Także no są te dwa tryby i no i właśnie warto sobie w jakimś tam gdzieś sprawdzić, gdzie on, jeżeli oczywiście zależy nam, czy żeby to było mono albo stereo, czy on jest przed balansem, czy po balansie, czy przed suwakiem, czy po suwaku, czy tam, znaczy no AFL będzie po suwaku, PFL będzie przed suwakiem. Ale czy balans jest po suwaku, czy balans jest przed suwakiem, czy korektor jest przed balansem, czy po balansie, bo wtedy też można zrozumieć, że AFL na przykład nie ma korekcji, dlatego że ponieważ albo na przykład ma korekcję i tak dalej, i tak dalej.
0: I jeszcze jedna sprawa, o której chciałbym powiedzieć, zanim zrobimy sobie znowu chwilę muzycznej przerwy, to jest taka kwestia, że no, trzeba po prostu zwracać na to uwagę, w jaki sposób jest co po sobie, bo tak jak powiedziałeś, dla mnie na przykład może być istotne coś, a dla ciebie może być istotne zupełnie co innego. I jeszcze jedna sprawa, zazwyczaj te tanie miksery nie posiadają PFL-i. Dla mnie na przykład to jest rzecz dyskwalifikująca w ogóle taki mikser, a no dla niektórych niekoniecznie. Te miksery zazwyczaj zamiast PFL-i posiadają jednego AUX-a. No teoretycznie można sobie zrealizować w ten sposób jakiś tam odsłuch, jeżeli ten AUX jest przełączalny na zasadzie pre-post, ale jeżeli nie, no to mamy już zupełnie problem i taki mikser no niespecjalnie możemy wykorzystać do tego, żeby coś sobie odsłuchać na przykład.
1: To się zgadza.
0: No, jest z tym problem. To dobrze, fajnie. Teraz myślę, że zrobimy sobie chwilę muzycznej.
1: To ja bym jeszcze przed muzyczną, to jeszcze jest jedno coś, bo w zasadzie to już prawie koniec tego miksera. Jest jeszcze jedna tylko rzecz.

0: Rzecz w tym opisie, zasilanie 48V. To chodzi o nie zasilanie miksera, tylko zasilanie mikrofonów pojemnościowych, bo to mówiłem zresztą chyba też w tej audycji o nagrywaniu dźwięku. Mikrofony pojemnościowe muszą być zasilane, no bo taką mają konstrukcję. No i też jest taki standard, że zasilanie wynosi 48V. No i żeby podłączać mikrofony pojemnościowe, mikser musi mieć zasilanie 48V, jakby na pokładzie musi mieć.
1: I zazwyczaj te miksery, przynajmniej te tańsze, posiadają globalny, tak zwany Phantom, bo to się Phantom nazywa. On jest albo włączony, albo wyłączony na wszystkie mikrofony, na wszystkie
0: kanały
1: mikrofonowe.
0: Czyli jeden przycisk po prostu gdzieś tam obok włącznika na przykład i on aktywuje to zasilanie we wszystkich kanałach.
1: To ja zapytam w tym momencie, bo to jest, myślę, że dosyć istotna sprawa, czy bezpieczne jest coś takiego, kiedy mamy na przykład jeden mikrofon pojemnościowy, drugi mikrofon dynamiczny, no i mamy włączonego tego globalnego fantoma. Czy nam się nie stanie nic z naszym dynamicznym mikrofonem?
0: Nie powinno się nic stać. To znaczy, wszelkie mikrofony te nowe, dynamiczne, jeżeli mają odpowiednio kable zrobione, to się nic z nimi nie stanie. Jest jeden typ mikrofonu, którym się stanie. Natomiast to są mikrofony dosyć rzadko używane, bo one są w ogóle specyficzne, tak zwane mikrofony wstęgowe. To są takie dosyć specyficzne mikrofony. Ich się kiedyś używało w latach 60. One miały dobrą jakość stosunkowo. Znaczy lepszą poniekąd od dynamicznych, tylko one były studyjne, bo te były bardzo delikatne. Teraz one są czasami używane, bo mają bardzo specyficzną charakterystykę brzmieniową. Taką swoją, trochę niepowtarzalną.
1: No ale w takim domowym studiu no, raczej nie będzie.
0: No, ale one są w ogóle drogie, one są dokładnie, bo one są najtańsze, kosztują 1200 zł bodajże.
1: No właśnie, więc jeżeli ktoś już będzie używał takiego mikrofonu, no to będzie wiedział,
0: natomiast
1: co jeżeli z nim robić.
0: Są dynamiczne, to nie powinno się nic stać, jeżeli będą miały fantoma włączone.
1: Więc teraz robimy sobie muzyczną przerwę, wracamy do was za chwilę. Oj, dziś chyba cała audycja poświęcona będzie mikserom, bo jeszcze tematu nie wyczerpaliśmy. No ale tak to bywa. 22 398 80 27 wewnętrzny 938 to jest numer telefonu stacjonarnego, pod który możecie dzwonić, zadawać nam pytania, a tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, to jest nasz login skype'owy, również do waszej dyspozycji. Cały czas słuchacie Tyflopodcastu w Radiu N. Dziś o sprzęcie domowo-studyjnym. Konkretnie rozmawiamy przede wszystkim o mikserach. W dzisiejszej audycji Tyflo Podcastu w Radiu N rozmawiamy przede wszystkim o mikserach i ten temat chyba towarzyszyć nam będzie do samego końca dzisiejszego programu, bo wyobraźcie sobie, że jeszcze nie wyczerpaliśmy tematu. Tak poza anteną z Tomkiem doszliśmy do wniosku, że gdybyśmy my mieli mniej do czynienia z tym sprzętem, to moglibyśmy zakończyć już dawno nasze dywagacje z czystym sumieniem, a tak...
0: Mikser to mikser.
1: No mikser to mikser, no.
0: Żeby efekty były, to jest mikser.
1: No właśnie. A okazuje się, że tych modyfikacji, kombinacji i różnych zachowań różnych mikserów jest tyle, że po prostu można o tym mówić i jeszcze raz mówić.
0: No dokładnie, no bo to jest poniekąd najważniejsze urządzenie jakby do rutowania sygnałów, jakby w ogóle w studiu.
1: Jeżeli nie dobierzemy sobie miksera no pod nasze specyficzne potrzeby, no to będziemy mieli problem. Tak na przykład jak właśnie ja kiedyś zrobiłem, jak powiedziałem, że nie wyobrażam sobie miksera, który nie miałby właśnie PFL-i. Wiesz co? Ja kiedyś właśnie, to był mój pierwszy mikser, to jest ten mikser, który służy mi teraz jako taki mikser zapasowy. Właśnie ten mikser nie ma PFL-i. I teraz on jest w ogóle mikserem gałkowym, tak jak już powiedziałem na samym początku. On ma AUX-y. Chcąc odsłuchać sobie coś, dobrze, że on ma AUX-a, dobrze, że on ma AUX-a pre, to jeszcze mogłem sobie coś odsłuchać, tylko wyglądało to w ten sposób. Musiałem wyciągnąć słuchawki z wyjścia słuchawkowego, czyli tego control room, które zazwyczaj się w ten sposób nazywa, chociaż nie, to jeszcze inaczej, bo jest wyjście control room, to jest na głośniki, a słuchawkowe, no
0: nie,
1: to...
0: Nie, właśnie control room to jest to takie, gdzie są słuchawki, znaczy tak powinno być.
1: No aha.
0: Te takie główne to jest main mix, powiedzmy, a control room to jest właśnie wyjście dla realizatora.
1: Tak, dla realizatora, tylko że do jednego wyjścia możesz podłączyć słuchawki.
0: Nie,
1: to jest
0: tak,
1: wyjście
0: tylko, ale
1: stereo.
0: Ono ma dokładnie ten sam sygnał jakby.
1: Tak. Dokładnie. O to mi chodziło, więc musiałem po prostu wypiąć słuchawki, wpiąć je do drugiego gniazdka, O, w ten sposób. No i w tym momencie no obserwować, tak, czy mi się kończy piosenka, bo jak mi się kończy piosenka, to znaczy, że o, trzeba się znowu przepiąć tu.
0: Tak.
1: I wchodzić na antenę i coś powiedzieć. Więc takie były moje początki z mikserem bez PFL-a. Teraz to już jest no, zdecydowanie większa wygoda. Wciskam sobie jeden
0: klawisz. A ja właśnie bardzo rzadko korzystam z PFL-a. Naprawdę jakoś wybitnie sporadycznie.
1: Bo po prostu tu się kłania to, o czym mówiłem na samym początku i ty też zresztą mówiłeś. Ile ludzi, tyle potrzeb. Każdy Dokładnie. Ma inną potrzebę i do czegoś innego będzie wykorzystywał ten mikser. Jednemu będzie wystarczający mikser za 300 zł, innemu będzie mało miksera za powiedzmy 2 czy nawet 3 tysiące, bo on będzie miał takie potrzeby, że mikser o takiej konfiguracji no, w miarę dobrej firmy albo w ogóle jakikolwiek
0: mikser. A jednemu
1: mikser
0: wystarczy też mikser za 300 zł, ale zupełnie inny. Dokładnie. Dlatego, że ma coś, co nie ma ten pierwszy, no a jakby mimo wszystko tam mu wystarczy, bo mu nie potrzeba więcej kanałów, ale...
1: Ja się na przykład spotkałem z taką sytuacją bardzo często, szczególnie wśród ludzi amatorsko nadających w radiach internetowych, że oni wykorzystują jakieś tanie miksery nie jako mikser, tylko jako przedwzmacniacz, do którego można podłączyć mikrofon pojemnościowy. Oni po prostu to podłączają pod kartę i tak naprawdę i tak wszystko realizują programowo, jakieś wejścia, wyciszenia
0: piosenek
1: i tak dalej.
0: Chociaż tak naprawdę przedmocniacze można spokojnie osobno kupić.
1: Można.
0: Podobno ocenia, jak te najtańsze, te będą miały trochę lepszą jakość zazwyczaj.
1: No zgadza się, ale
0: bo
1: nie...
0: Wtedy też trochę te przedmocniacze mają jakieś tam już jakiś kompresor, bramkę, taki cały tor, który tam ten sygnał jakoś tam porządkuje.
1: Masz rację, natomiast nie wiem skąd taki trend, ale bardzo często się z tym spotykałem. Dobrze, ale wróćmy do naszych mikserów. Powiedzieliśmy o Phantomie, o dodatkowym zasilaniu dla mikrofonów
0: pojemnościowych. I tu się w zasadzie skończyła ta specyfikacja tego jednego mixera, bo jeszcze mamy drugi mikser. Co prawda on nie ma ceny, bo on tam jest taki, wiesz, tam znaczy akurat w tym sklepie nie wiem czemu na ten mikser nie ma ceny. Czasami tak jest, że sklep nie udostępnia ceny, bo coś tam. Chyba on jest troszeczkę ze starszej ceny, oni to jeszcze mają na stronie, ale coś tam. W każdym razie to już jest taki mikser, ja tak oceniam, że on może kosztować 3000, tak mi się wydaje.
1: No więc przyjrzyjmy się mu, cóż on takiego
0: to
1: ma
0: jeszcze
1: ciekawego.
0: To nie jest jeszcze, co prawda, najdroższe miksery, no bo... Ja widziałem spokojnie miksery za 40 tysięcy, tylko wtedy w ogóle tak naprawdę trzeba sporo.
1: No raczej to nie są miksery do domowego studia,
0: no
1: a poza tym jeszcze no, są też zupełnie inne miksery, na przykład konsolety radiowe, one to już w ogóle inaczej funkcjonują, ale o tym może powiemy na samym końcu. Teraz no, kontynuujmy tą naszą rozmowę o
0: no
1: tych
0: i zaczynamy
1: funkcjach.
0: Od razu z poniekąd grubej rury. 24 analogowe wejścia.
1: Ha, dużo.
0: No i to jest ten mikser, taki mikser chyba... Ja mam mikser, który ma 16 wejść. I on ma szerokość jakieś 30 parę, 40 może centymetrów. Więc taka 24 to będzie 60 centymetrów szerokości, tak mi się wydaje.
1: No spory. Trzeba sobie rezerwować miejsce na biurku.
0: Interfejs FireWire 96 kHz pozwalające na przesyłanie 18 wejść do komputera. Chodzi o to, że mogę podłączyć mikser do komputera i jeżeli mam program, który to obsłuży, to mogę sobie jakby każdy kanał osobno nagrać powiedzmy na ten komputer i wykorzystać to jako wielośladowy system rejestracji audio.
1: Oprócz tego, że takie rzeczy rozwiązywane są za pomocą złącza FireWire, to dodajmy, że jeszcze bywa i tak, że możemy taki mikser podłączyć za pomocą interfejsu USB.
0: Tak. Przecież w ogóle z FireWire jest takie coś. Nie wiem, jak jest w przypadku innych rzeczy, natomiast w przypadku interfejsów audio producenci i w ogóle wszyscy zwracają uwagę na to, żeby patrzeć, jaki jest polecany przez producenta chipset, znaczy producent chipsetu. Bo już często, gęsto się spotkałem na forum, różnych na forach internetowych, że ludzie mieli problem taki, właśnie, że przez to, że mieli inny chipset od polecanego przez producenta, jakiś interfejs audio, czy tam właśnie mikser na FireWire nie działał, albo źle działał. I tu warto na to zwrócić uwagę, żeby był chipset taki, jaki rekomenduje producent.
1: No i cóż mamy dalej?
0: Najczęściej to będzie Texas Instrument. Wyjście cyfrowe SPDIF 44.1 KHZ. Czyli informacja, że też mam
1: Jeżeli nasza karta, na przykład muzyczna, obsługuje takie, ma takie wejście, to możemy podłączyć ten mikser w ten sposób.
0: I wtedy będzie cyfrowo, bez żadnych jakichś tam szumów, przydźwięków, bo to jest bit do bita cyfrowo, po prostu idzie bezstratnie.
1: No to przejdźmy dalej.
0: Procesor cyfrowy efektów DevX 32... Jak to jest? 32/40 bit z 16 programami.
1: No to pewnie jakieś takie efekty, różnego rodzaju pogłos zapewne.
0: No właśnie.
1: Jakieś echo, flanger, przesterowanie, to na przykład do gitary się może przydać. No jakieś takie efekty, jak mówiliśmy na początku, no jeżeli ktoś będzie z tego okazyjnie korzystał, to czemu tego nie wziąć, okej. Ale jeżeli jednak ktoś miałby zamiar wykorzystywać to profesjonalnie, no to raczej nie.
0: To znaczy tak, w tych lepszych mikserach nawet te procesory jakoś tam zdają egzamin.
1: Wiesz co?
0: Bo one troszeczkę po to też są, żeby ich jakoś nakorzystać troszeczkę.
1: Tak, ale ja powiem szczerze, że no, ja korzystałem w takich mikserach za no, około 2000 z tych procesorów.
0: To są jeszcze tanie miksery.
1: No to tak, ale...
0: Drogie miksery z procesorami to jest 5000 na przykład.
1: Aha, na tej 7, zasadzie.
0: Albo 12.
1: No więc po prostu, no jeżeli one mają jakieś możliwości regulacji tych programów, no bo co to jest te kilkadziesiąt, czy tam kilkanaście programów, kiedy nie możemy tego jakoś dostroić odpowiednio, kiedy nie możemy regulować
0: parametrów.
1: No tak,
0: parametrów. Ale no mówię, jeżeli ktoś chce mieć pogłos taki, żeby jak chce śpiewa, to żeby był ten pogłos, no to tam musi ten pogłos włączyć, powiedzmy.
1: Dokładnie.
0: Jeżeli to się traktuje jako mikser taki nagłośnieniowy, no bo to oczywiście też po to jest. Tak naprawdę, do takich sytuacji nagłośnieniowych.
1: Okej, okay, no i co mamy dalej?
0: 16 wejść mikrofoniowo-liniowych z insertami.
1: I co to są te inserty, teraz powiedzmy?
0: Inserty to są wejścia, no bo dobra, okej, okay, są auksy. Auksy polegają na tym, że przy każdym kanale mam pokrętło i te pokrętła są przy początku jakby... Jest jedno wyjście właśnie, czy tam ileś tym auksów i każdy, z każdego kanału można do tego samego auksa ten dźwięk jakoś tam wyprowadzić. A inserty to są takie gniazda, z których można wyprowadzić sygnał. Każdy kanał ma osobne gniazdo insert. I teraz, żeby było jeszcze bardziej to wszystko zamotane, to insert jest jednocześnie i wejściem, i wyjściem. To jest jeden jack stereofoniczny, jeden kanał to jest wyjście, drugi kanał to jest wejście. I po co są takie wejścia? Jeżeli na przykład chcę mieć na przykład mam stół mikserski, w którym mam jakiś korektor, ale on jest za mały, albo nie mam kompresora, chcę mieć na mikrofonie kompresor. Dobra, mam kompresor, powiedzmy, sprzętowy, taki pudełko, tylko nie ma wejścia mikrofonowego. No to tu się pojawia problem, no bo trochę głupio wykorzystać auksa tylko po to, żeby mieć jeden kompresor na jakimś jednym mikrofonie, tym bardziej jak ja chcę mieć na przykład na 6 mikrofonach takie kompresory. Bo są takie kompresory, których na przykład jest jakby 8 gniazd w jednym.
1: No dokładnie, są wielokanałowe.
0: No to dokładnie i nie ma zazwyczaj w mikserach, zwłaszcza tych takich tańszych, 8 auksów. Tym bardziej, że auksy chciałbym na przykład na coś innego przeznaczyć. I wtedy wpinam sobie gniazdo w insert i teraz przez mikser mi służy jako przez masaż mikrofonowy. Sygnał idzie do inserta i teraz zamiast iść dalej gdzieś tam do tych różnych auksów i tak dalej, to idzie tylko do inserta. I teraz sygnał przechodzi przez kompresor i z kompresora z powrotem wraca obrobiony jakby do miksera. To jest takie coś, że robi się taki...
1: Robi się pętla po prostu taka.
0: Taka pętla właśnie, że to wychodzi do efektu, który to efektuje, i potem z powrotem to wchodzi do miksera, już zefektowane, obrobione i to idzie sobie dalej normalnie, jakby już był to
1: mikser. Ale powiedz mi, ja gdzieś czytałem i to chyba też warto powiedzieć, albo ja mogę nie mieć racji, bo może źle przeczytałem. Do insertów potrzeba jakichś takich konkretnych kabli.
0: O tyle, że właśnie insert, jak powiedziałem, to jest jedna wtyczka. Lewy kanał to jest wejście, prawy to jest wyjście, czy tam odwrotnie, nie pamiętam. A zazwyczaj kompresory mają jeden wtyczkę, która z wejściem, i jedną wtyczkę, która z wyjściem. I trzeba kupić taki kabel, który ma z jednej strony jedną wtyczkę stereo i z drugiej strony dwie wtyczki lewy, prawy kanał. I tylko o to chodzi, żeby to był taki kabel w kształcie czarnodrukowej litery Y.
1: Aha, i to tyle wystarczy. To nie muszą być jakieś specjalne kable, wystarczy coś takiego.
0: Też inserty się wykorzystuje po to, jak mam właśnie zewnętrzny wieloślad, to mogę sobie wpiąć te inserty tak do połowy, że sygnał już wychodzi do inserta, ale jeszcze nie jest odcinany ze stołu. To takie sztuczki, takie trochę domowe. ale wtedy mogę sobie jakby, mam każdy sygnał mogę sobie osobno nagrać gdzieś tam.
1: I po kompresji, i przed kompresją czymś. Na przykład.
0: Znaczy, bardziej chodzi o coś takiego, że mogę sobie tą... bardziej mogę sobie jakby zarejestrować ten, na przykład mam 16 mikrofonów i chcę koncert zarejestrować, tak właśnie wielokanałowo, i potem sobie no spokojnie w studiu gdzieś tam sobie obrobić to i wydać płytę. I wpinę sobie 16 kabli insertowych i każdy mikrofon mi się potem rejestruje na osobny ślad gdzieś tam właśnie w rejestratorze.
1: Rozumiem, na tej zasadzie. I oczywiście oprócz tego dodatkowo one są jeszcze jakoś tam, powiedzmy, poddawane czemuś i na przykład można coś jeszcze z tym zrobić i są po prostu wysyłane na główny miks w tym momencie też.
0: Tak.
1: Dobrze, co mamy
0: indywidualne
1: dalej?
0: Indywidualne włączniki zasilane 48 V.
1: No właśnie, volt. To już rzeczywiście jakiś dobry mikser.
0: Czyli właśnie, że na każdym kanale mam osobne włączenie tego zasilania 48 jakby do tych mikrofonów. Trzy zakresowy equalizer, filtr dolnozaporowy 75 Hz na kanałach mono. Teraz chodzi o to, ja to mam akurat w mikserze. Oprócz tego, że mam korektor na kanałach, tych monofonicznych, to mam taki filtr odcinający najniższe częstotliwości. Chodzi o to, że jak ja mam, no ja nie mam jakiegoś niskiego głosu, to mogę sobie spokojnie odciąć ten bas, żeby mi się jakiś tam z jakichś za okna, skądś tam, jakieś takie dźwięki niepożądane, które mają niskie częstotliwości, żeby to sobie wyciąć. Żeby nie przeszkadzało, bo często jest tak, że te dźwięki niskie, częstotliwości lubią się przesterować, bo one są głośne. W jakieś są popy na przykład na mikrofonach.
1: Albo na przykład ja podam inne zastosowanie tego, jeżeli mamy mikrofon postawiony na biurku i to biurko nam rezonuje. Na przykład od włączonego
0: czasami
1: komputera.
0: Tak.
1: I jeżeli chcemy się pozbyć tego buczenia.
0: Czasami
1: takiego.
0: Tak, natomiast problem może być tym, że często to buczenie już jest poza zakresem tego filtru.
1: Zgadza się, ale wiesz co, ja to testowałem i czasem to pomagało.
0: Bo to też jest tak, że w różnych mikserach te filtry są różnie ustawione.
1: Różnie ustawione, tak.
0: U mnie na przykład mam teraz włączony filtr i jeżeli go wyłączę, to jest tak. W moim głosie się prawie nic nie zmieniło. Jak puknę gdzieś tam w biurko, to teraz jest duży bas, teraz się trochę zmniejszył jednak.
1: Aha.
0: Teraz jest tak, teraz jest tak. Taki dół jest taki, duży taki. Teraz go nie ma.
1: Zgadza się.
0: Jest też takie...
1: Ale to mimo wszystko jednak...
0: Ale no,
1: jakoś...
0: coś się wycięło, no.
1: Wycięło się,
0: no
1: zgadza
0: i po
1: się.
0: To to jest.
1: No, i teraz tak, mamy to już, a co mamy jeszcze oprócz filtrów?
0: AUX 1 i 2 z przełącznikiem pre-post.
1: Czyli to
0: czyli
1: jest
0: właśnie
1: to,
0: o czym mówiłem. Czyli właśnie, że może być albo po... Że jak ściszam sygnał w kanale tym takim, to może być... To się też często przy jakiś... No, bo to jest czasem tak, jeżeli... bo to też tak troszeczkę jest, że często właśnie w sytuacjach jakichś nagłośnieniowych, powiedzmy, mam kilka zespołów do nagłośnienia, ale mam wielki mikser, który ma kanałów 56 i se zrobiłem tak, że tym razem u mnie idzie go chyba coś za oknem u Michała, czy nie?
1: Co?
0: To chyba coś u siebie teraz przejechało, no nic, nieważne. W każdym razie chodzi o to, że okej, okay, mam wszystkie te zespoły już są poniekąd połączone, tylko najpierw gra jeden, potem gra drugi, potem gra trzeci i tylko sobie je podgłaśniam. Każdy ma jakieś tam zapięte efekty. I teraz jeżeli mam auxy post, to ściszając jakby suwaki, już nie muszę ściszać tych efektów, że nie będzie tak, że ktoś mi mówi do mikrofonu. I owszem, w głośnikach tego nie ma, bo mam ściszony suwak. Natomiast nagle się okazuje, że z pogłosu słychać: Franek, ty coś tam weź, coś tam zrób, bo coś tam, bo to jest z efektu, którego nie ściszyłem. Więc po to można dać wysyłki, które są post, właśnie jak są sytuacje, w których chcesz ściszyć wszystko i z efektu, nie z efektu, jednym suwakiem, jeden ruch, ściszone. Auxy pre się przydają właśnie w takich sytuacjach, jak mówił właśnie Michał, w momencie, kiedy chcę coś odsłuchać, a nie mam tego AFL-a, znaczy PFL-a, albo w sytuacjach, kiedy na przykład mam 8 muzyków i każdemu chcę dać inny miks. No bo ten chce mieć bębny, metronom i bas, a ten chce mieć metronom, wokal i gitarę, bo bębnów nie lubi. No i dobra, no nie dam przecież metronomu na główny, na przody, więc daję sobie auksy pre, bo każdy chce mieć zupełnie inny miks, w ogóle zupełnie niezależny od tego, co tam jest na głośnikach tych z przodu. Ja mogę, bo jest próba, to ja mogę przygłośnić w ogóle te głośniki przednie, żeby nie grały, bo po co, a wszystkie odsłuchy u muzyków zostają w ogóle zupełnie.
1: I co jeszcze mamy ciekawego w tym mikserze? Tak przeglądając, jeszcze o grupach może powiedzmy, bo czas nas goni. Nie wiem, czy coś jeszcze oprócz grup jest
0: takiego
1: istotnego.
0: Okej, w ogóle to mają 6 auksów.
1: O, to dużo.
0: W ogóle, czyli wszystkich auksów ma 6. To jest w zasadzie taka, szanujący się mikser powinien mieć tych auksów co najmniej 6. Ja widziałem miksery, które mają 12. 4 stereofoniczne powroty, czyli takie kanały. Chodzi o to właśnie, że jak jest pogłos, taki sprzętowy właśnie, taki w pudełku, podłączam wyjścia do tego pogłosu, a wyjście z pogłosu podłączam do powrotu. I wtedy mam niezajęte kanały tym, że podłączam do, jakby pogłos do tego. Tu są jakieś tam różne wyjścia, tam stereo, takie. O, 4 subgrupy.
1: I właśnie, i jeszcze o subgrupach powiedzmy, bo to jest ważne moim zdaniem.
0: To są jakby alternatywne sumy. Chodzi
1: dokładnie
0: o to, że mam powiedzmy właśnie też taki wielośladowy rejestrator, ale on nie ma 24 ścieżek, tylko na przykład 8. A ma wszystko podpięte. Teraz mówię, dobra, no nie zrobię wszystkiego, ale chcę mieć na przykład bębny na osobno, tam sekcję gitar osobno i tam coś jeszcze osobno. I teraz bębny daję, mam przyciski na jedną subgrupę wszystkie, gitarę na drugą i tak dalej. Jeżeli mam w domu, bo na przykład w tych takich mikserach właśnie za tam 1500-2000 zł już są co najmniej 2, a czasami 3 grupy. Ja mam na przykład tak, że ja mam 3 karty muzyczne u siebie w domu. Jedną mam powiedzmy jak gadam na Skype'ie, drugą mam właśnie na przykład do radia i teraz mogę zrobić tak, że jedna subgrupa to do Skype'a i ktoś mnie tam słyszy ze Skype'a z tej subgrupy, a drugą subgrupę mam do radia. A trzecią mam na przykład do czegoś, co mi w ogóle nagrywa tą audycję gdzieś tam na zewnętrznego, bo tak. Albo tam do jeszcze jakiegoś tam czegoś jeszcze, bo na przykład właśnie gadam z kimś, muszę mieć dobrą jakość, dlatego że ponieważ on też musi mieć, więc on musi mieć stereo, więc auxa nie można, bo aux jest mono. Więc muszę dodać subgrupę. I teraz ja mu daję jakiś tam miks, bo on po co ma siebie słyszeć, więc mu daję coś. Na kartę tą taką do radia daje coś, co jest druga subgrupa. No i trzecia subgrupa to jest nagrywanie, więc mu daje coś i gościa, i mnie, i tam, i wszystko, i kartę, i tak dalej, i muzykę, i w ogóle, bo to ma się nagrywać na przykład. I mam 3 subgrupy, które są wykorzystane i na 3 jest co innego.
1: I teraz ja podam inny przykład, chociażby sytuacja taka, to myślę, że Piotrowi też trochę rozjaśni kwestię, kiedy pytał o nadawanie. W momencie prowadzenia audycji na 2 osoby, przez 2 osoby, które są połączone ze sobą, chociażby za pomocą Skype'a albo innego programu. Jeżeli chcemy porozmawiać poza anteną, no to w tym momencie wrzucam sygnały i z mojego mikrofonu, i z muzyki, i z wszystkiego innego, co chcę, żeby ta druga osoba współprowadząca słyszała, na subgrupę. Podłączam tą subgrupę do drugiej karty dźwiękowej, na której jest także postawiony program do komunikacji głosowej i dajmy na to, kiedy rozmawiamy sobie poza anteną, wycinam muzykę z tej subgrupy i w tym momencie dokładnie możemy sobie rozmawiać, później kończymy rozmowę, chcę, żeby ta osoba na przykład posłuchała czegoś, co się dzieje w tym momencie na antenie, no to daję tej osobie znowu muzykę. To jest kwestia przyciśnięciu kilku przycisków. I jeszcze dokładnie jedna kwestia a propos subgrup, to możemy zrobić coś takiego, jeżeli ktoś jest leniwy albo po prostu ma naprawdę duży mikser, to zazwyczaj te subgrupy możemy także skierować do sumy. Więc możemy na przykład kilka kanałów wyłączyć z sumy, skonfigurować sobie jedną subgrupę na przykład na ileś tłumików, ileś suwaków, mieć je w górze cały czas, a po prostu włączać je i wyłączać jednym dokładnie suwakiem do tej subgrupy.
0: I to też się czasem przydaje właśnie w realizacji. mam, bo na przykład jeżeli się nagrywa zestaw perkusyjny bębny, to tych mikrofonów na zestawie jest ileś. Osobny tam do stopy, do werbla, do bębnów, tam do czegoś jeszcze. Dwa mikrofony są do łapania talerzy, dwie jeszcze czasami są dwa albo trzy, albo jeszcze więcej do łapania jakby tej pogłosu jakby z tego studia, w którym to się nagrywa. I jak miksuję, to ja chcę czasami całe bębny przyciszyć trochę przygłośnie. To też się daje sobie na jedną subgrupę i przygłośniam sobie po prostu już jakby wszystkie bębny naraz. I do tego rzeczywiście też się używa subgrupy.
1: Zbliża się godzina 21. Tomku, ja myślę, że jeszcze o mikserach to moglibyśmy długo. Chcieliśmy w ogóle przybliżyć wam całościowo ten sprzęt studyjny, ale to się nie da. My się na pewno jeszcze niejednokrotnie spotkamy i będziemy rozmawiać o tym, bo to są istotne rzeczy. Trochę osób niewidomych interesuje się tym dźwiękiem. Część tak bardziej zawodowo, część hobbystycznie, ale ja myślę, że...
0: Część hobbystycznie trochę nawet na tej zasadzie, jak rozmawiamy, to sporo osób ma coś takiego, jak widzący robią sobie jakieś zdjęcia, filmy, albumy, bawią się Photoshopem czy innym takim, to niewidomi się bawią dźwiękiem.
1: Dokładnie. I ja myślę, że każdemu, albo prawie każdemu, chociażby niewielkich rozmiarów, ale jednak ten mikser się przyda. Moim zdaniem. Może dlatego, że ja mam... Że ja mam po prostu, no, już od kilku lat nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez miksera. On jest dla mnie bardzo przydatny w różnych sytuacjach. Także w momencie nagrywania podcastów, w momencie prowadzenia audycji, albo chociażby jeżeli, no nawet prosta sprawa, chcę zademonstrować komuś za pomocą innej karty muzycznej jakiś dźwięk, które chciałbym, żeby on usłyszał. Oczywiście, ja mogę skorzystać ze stereomiksa, ale raz, że nie każda karta muzyczna coś takiego posiada, a dwa, no jest to mniej wygodne. Ja w tym momencie wystarczy, że podniosę suwak na mikserze, wcisnę odpowiedni klawisz do drugiej subgrupy i mogę sobie bezproblemowo spowodować to, że ta osoba usłyszy ten dźwięk.
0: Dokładnie, plus jeszcze sytuacja taka, jeżeli, nie wiem, mam w domu jakiś sprzęt grający, telewizor, komputer z SMP-kiem, czy tam z jakimś gadaczem, albo nawet właśnie zewnętrzny gadacz, który chce słyszeć w jednym, wszystko chce słyszeć w jednych głośnikach. I naraz jeszcze, no bo chcę sobie, żeby coś tam grało sobie w tle, ale to nie jest komputer, bo nie wykorzystuję komputera z jakichś powodów, na przykład do tego kupuję sobie mikser za te 300 zł i mam takie centrum dowodzenia, co chcę, to sobie ściszam, co chcę, to sobie przygłośniam, wszystko mam na innych głośnikach. Jak mi mówię, że my ściszu, podłączam słuchawki i wszystko mam ściszone i tak dalej, i tak dalej. Bardzo przydatne narzędzie, nawet właśnie w takim jakimś domowej pracy. No.
1: Domowej pracy, jeżeli i zresztą nie tylko pracy, ale także i zabawie.
0: Kilka źródeł, z których mu wychodzi dźwięk i chce, żeby to było naraz odtwarzane z jakichś powodów, no to mikser się przyda.
1: Zdecydowanie. Dzisiejsze spotkanie z Tyflo Podcastem na antenie Radio N dobiega do końca. Dziś rozmawialiśmy z Tomkiem Bileckim na temat mikserów. Szczególnie tych takich do zastosowań bardziej domowych, bo oczywiście mogą być jeszcze naprawdę duże miksery, mogą być radiowe konsolety. To już są zupełnie inne miksery. Ja jeszcze powiem tylko szybciutko, że na przykład radiowe konsolety tym się różnią, że mają na bardzo mało suwaków, właściwie przepraszam, bardzo mało pokręteł, to jest po to, żeby prezenter za dużo nie grzebał. One mają przede wszystkim suwaki, oprócz tego takie dodatkowe funkcjonalności to na przykład umożliwiają za pomocą jednego ruchu suwaka uruchomienie automatu emisyjnego albo na przykład kompaktu, żeby można było odegrać jakąś piosenkę, nie dotykając w ogóle komputera z oprogramowaniem emisyjnym, po prostu podnosimy suwak, automatycznie nam zaczyna coś grać. Albo na przykład
0: oczywiście ten komputer czy tam kompakt musi też wspierać tą
1: oczywiście
0: funkcję.
1: Oczywiście. Albo na przykład w momencie uruchomienia mikrofonu zapala się lampka, tak zwana on-air, i wyłączają się głośniki w studio, żeby nie było sprzężenia zwrotnego, żeby nam coś nie zaczęło piszczeć. To jest bardzo przydatna funkcja.
0: Tak. No i jeszcze są mikser DJ-skie, to też jest trochę inaczej.
1: Tak, tam jest taki crossfader i zazwyczaj on jest bardzo używany. I miksery DJ-skie mają zazwyczaj dwa, powiedzmy cztery kanały stereofoniczne plus jeszcze jakiś mikrofon. Zazwyczaj
0: dokładnie,
1: tak to,
0: no bo
1: tak
0: tam
1: to
0: nie
1: wygląda.
0: Jest potrzebne tego dużo. Tam efekty są trochę inne, na przykład tam.
1: Jakieś liczniki bitów na przykład mogą także być.
0: No i inny design zupełnie, no bo trochę to też jest tak, że jakby mikser studyjny, no to jest tak trochę dla wtajemniczonych. Mikser radiowy to też jest tylko dla tego za szybą. a mikser DJ-ski to się widzi na tej imprezie troszeczkę.
1: No i
0: to
1: musi być
0: tak
1: kolorowy,
0: musi
1: ładny, świecić, migać i tak dalej, i tak dalej. Ale wszystkie miksery analogowe, myślę, że się ze mną zgodzisz, bo z cyfrowymi jest różnie, ale analogowe są do obsłużenia przez osobę niewidomą.
0: To się zgadza.
1: Z cyfrowymi, jeżeli jest ekran dotykowy, może być problem.
0: Nawet jak nie ma, to tam jest często tak naprawdę jeden suwak, jedno pokrętło, czy tam dwa, kilka przycisków i menu ze strzałkami.
1: I
0: chociaż
1: menu, właśnie.
0: Coraz bardziej się jakoś, coraz więcej jest jednak mimo wszystko, mimo że to jest mikser cyfrowy, to nie jest, robi się tak, żeby on był jak najbardziej w sterowaniu analogowy.
1: Czyli jednak bo wracają do korzeni ludzie.
0: Tak, nikomu się nie chce przedzierać przez menu. Ludzie, zwłaszcza w sytuacjach nagłośnieniowych, jak trzeba coś zrobić, to on po prostu musi wcisnę, dziękuję. Telewizja przychodzi i chce mieć nagle auksa, podłączam, włączam, jest. Dziękuję, możemy pracować dalej.
1: Zgadza się. Także
0: plus
1: są
0: oczywiście jakieś tam
1: oczywiście
0: cyfrowe, to co jest lepszego w tych cyfrowych.
1: No na przykład możliwość zapamiętania scen, różnego rodzaju ustawień.
0: Dokładnie,
1: chociażby.
0: Mam 8 zespołów, każdy ma próbę, każdy ma inne ustawienia. Przywoję ustawienia, zespół 1, jest zespół 1, zespół 2, jest zespół 2.
1: I wszystko działa i jest to możliwe do obsłużenia w błyskawiczny sposób. Dziękuję ci bardzo, Tomku, za dzisiejszą audycję. Ja wspólnie z Tomkiem Bileckim rozmawialiśmy o mikserach. Bardzo fajny, bardzo ciekawy temat. Kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem w Radiu N już za tydzień po godzinie 19. Miejmy nadzieję, że już wtedy spotkamy się z Maćkiem Muszytowskim z firmy Simplito. Porozmawiamy o Klango. Tobie, Tomku, bardzo serdecznie dziękuję za współudział w dzisiejszej audycji. Tak na ostatnią chwilę się pojawiłeś, ale...
0: No tak, dosłownie.
1: Dokładnie.
0: Jakoś pół godziny chyba przedtem w ogóle.
1: Zgadza się. No ale dobrze, że zawsze jest jakiś plan awaryjny. Dobrze, że mogliśmy się spotkać i mam nadzieję, że dzisiejsza audycja także dla naszych słuchaczy okazała się ciekawą. Ja dziękuję bardzo za uwagę. My słyszymy się już za tydzień. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: W kalendarzu mamy wtorek, to 9 dzień maja 2023 roku, minęła godzina 20. Startujemy z pierwszym w tym tygodniu, ale zapewniam Was nie ostatnim spotkaniem na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, a przy drugim mikrofonie Patryk Chojnacki. Witaj, Patryku.
5: Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy.
4: Dziś będziemy grać. Właściwie ty będziesz grać, będziesz pokazywać, jak się gra w karciankę, w grę, która nazywa się Slide Spire. My o tej grze swego czasu mówiliśmy w Tyflo Przeglądach, natomiast jeszcze się nie złożyło, żeby ją zaprezentować tak w pełnej krasie, żeby może co niektórych naszych słuchaczy zachęcić do tego, żeby spróbowali swoich sił.
5: Moim zdaniem, szczerze mówiąc, trochę szkoda, bo naprawdę gra, oczywiście pomimo swoich wad, największą jest oczywiście cena, ale generalnie moim zdaniem jest naprawdę warta uwagi, można sporo fajnych godzin spędzić przy niej.
4: No więc na dobry początek proponuję, żebyś w ogóle powiedział kilka słów o zasadach, o tym, o co w tej grze chodzi, na czym ona tak naprawdę polega, co my w niej robimy.
5: Slide Spire jest to gra z tak zwanego gatunku roguelike, czyli tak naprawdę mówiąc wprost, im więcej zginiemy, tym lepiej, ponieważ jeżeli coś przechodzimy tak zwany run, czyli nazwijmy to partię, no to mamy na przykład na początku jakieś rzeczy podstawowe, ale kiedy zginiemy, coś się odblokuje, więc możemy na przykład, nie wiem, zdobyć jakąś lepszą broń, ale potem znowu zginiemy, to zdobędziemy, nie wiem, więcej złota może i tak dalej, aż w końcu naprawdę to uda nam się tą część przejść daną.
4: Rozumiem. No to jest akurat dosyć ciekawe, że aby wygrywać, aby nam się grało jak najlepiej, to najlepiej jest ginąć. To co?
5: Tak,
4: jak rozumiem, w tej grze trudno jest ginąć.
5: No nie, no...
4: Łatwo?
5: No to, to zależy trochę od szczęścia, trochę od strategii.
4: Aha.
5: Generalnie oczywiście gra posiada funkcję zapisu, natomiast w sytuacji, kiedy zginiemy, nasz zapis jest po prostu kasowany. Jakby zapis, bo gra ma dwa rodzaje zapisu, jakby zapis tego, co mamy, no i zapis naszego postępu, tak? Wiadomo, tego, co mamy, nie usuniemy, znaczy możemy, ale nie usuniemy tak po prostu, natomiast zapis z tego, co obecnie mamy w tym momencie, czyli z naszego postępu, jest po prostu kasowany i musimy zacząć przygodę od początku. Oczywiście z bonusami, które odblokowaliśmy, no bo pozginęliśmy, to trzeba zrobić coś od nowa.
4: Rozumiem. Ta gra to jest gra karciana.
5: Tak, to jest właśnie ciekawe. Jest to jeden z tych roguelike'ów niewielu, który jest grą karcianą, czyli mamy po prostu tak zwany deck, czyli naszą talię, którą sobie w trakcie gry modyfikujemy, czyli na przykład karty możemy ulepszać, niszczyć, dodawać, usuwać, zmieniać na inne.
4: Wspomniałeś o tym, że jedną z wad tej gry jest cena. Gra jest grą płatną. Slay the Spire nie jest za darmo. To ile trzeba zapłacić, żeby sobie pograć?
5: Jak ja kupowałem grę jakieś dwa chyba lata temu, albo dwa lata temu kupowałem, to kosztowała 90 zł, 96 chyba nawet. Teraz nawet nie pamiętam, ile kosztuje, aż sprawdzę, bo naprawdę nie pamiętam. Bo szczerze to... Wybaczcie, nie sprawdziłem tego, ale zaraz się dowiemy.
4: Zaraz się przekonamy.
6: Link kup slajd 89,99
5: zł. Cena się nie zmieniła, tak jak myślałem zresztą. Ona się nie zmieniła, nadal kosztuje 90 zł, z czego też ta gra często... Oczywiście to nie jest mało, ale ta gra tak naprawdę często jest na różnych promocjach, gdzie ona jest po prostu wtedy o połowę taniej. Mhm. Niestety ja zrobiłem trochę głupotę przy jej kupowaniu, dlatego wydałem pełną sumę. Szczerze nie żałuję, ale no wiadomo, mogłem wydać trochę mniej. Ponieważ gra dostępna jest w dwóch miejscach, na Steamie oraz na platformie GOG. GOG wyróżnia się tym, że jakby do GOGa nie musimy mieć żadnego dodatkowego klienta zainstalowanego, żeby grać z niego gry, po prostu pobieramy sobie instalatory.
4: No tak, jeżeli nie chcemy być przywiązani do Steama i do jego dostępności, która no jest coraz lepsza, ale jednak tam...
5: Wiesz co, nie chodzi o dostępność, ja po prostu nie lubię czegoś, co na przykład serwer padnie, coś się stanie, a nie automatycznie tracę dostęp do tego, co mam.
4: I nie, no zgadza się, ale wiesz, kwestia dostępności też myślę, że nie można jej pomijać, bo nie, no, ale... z dostępnością Steama to tak różnie bywało, tak?
5: Mogliby się pouczyć trochę od Blizzarda, natomiast, bo Battle.net jest w pełni dostępny, jest przeglądarkowy, jest piękny, co nawet było pokazane przecież w podcaście tej Pauliny i Arka, ile pamiętam, o Warcraftcie.
4: No, gdzie zgadza się.
5: Battle.net jest moim zdaniem to jest miejsce, gdzie można by się uczyć, co jest śmieszne, bo paradoksalnie Blizzard o dostępność w ogóle nie dba. Ale jakby zrobili klienta, który...
4: Przypadkiem im wyszło.
5: Przepraszam, im bardzo dobrze. Natomiast Steam niestety no, jest jaki jest.
4: Dokładnie, więc jest wybór. Można sobie wybrać, z czego chcecie.
5: Tylko właśnie, z tym GOG-iem jest problem, ponieważ gra oczywiście, tak jak na przykład, zresztą większość gier, większość, nie wszystkie oczywiście, ale takie gry właśnie jak Warcraft, takie gry jak Stardew Valley prezentowany przez Michała też jakiś czas temu, wymaga oczywiście do obsługi siebie modów. I problemem to jest to, że z jakiegoś powodu te mody nie chciały mi działać z tą wersją gogową, po prostu nie i koniec. U innych ludzi działały, u mnie nie działały i dlatego zwróciłem zakup na gogu, wtedy była gra w promocji za pół ceny i na gogu i na Steamie była w promocji. Zwróciłem na gogu i niestety promocja na Steamie się skończyła, więc kupiłem za pełną cenę, tak?
4: Jasne, ale jeżeli wy chcecie kupić taniej, no to po prostu pozostaje wam czatować na jakieś promocje, a nuż się uda, jeżeli poczujecie się zachęceni, chociaż właśnie, no to też to tak może być, że poczujecie się zachęceni tą naszą dzisiejszą prezentacją, a właściwie twoją, Patryku, i będziecie chcieli kupić od razu, no to cóż, trzeba się
5: przygotować. Moje zdanie warto, nie, naprawdę, ja wiem, że to nie jest mało, ale... Tak naprawdę ta gra jest, jej największą zaletą jest to, że jest, to jest zaleta i wada też jednocześnie, że jest wpisana w Jawie. Wada jest taka, że wymaga to trochę gimnastyki i Jawa lubi się uruchamiać wolno, jest kobyłką ciężką i w ogóle, natomiast jest też bardzo elastyczna, ponieważ dzięki temu możemy do niej pisać różne mody, a tych modów obecnie jest ogrom, a to naprawdę potrafi zmienić grę.
4: Rozumiem. No to tak, zanim przejdziemy do rzeczy, to ja jeszcze przypomnę, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli chcecie się swoimi jakimiś wrażeniami związanymi ze Slay the Spire podzielić, może gracie, może macie jakieś triki, o których chcielibyście opowiedzieć, no to śmiało, jesteśmy tu dla was. kontakt.tyflopodcast.net, jest YouTube, jest Facebook, jest tyflopodcast.net / Zoom, no i jest też aplikacja pod Windowsa i aplikacja, która wróciła do Test Flighta, więc jeżeli korzystacie z AI urządzeń, no to może nas właśnie za jej pomocą również słuchacie i dzięki temu również możecie do nas napisać to i owo, jeżeli tylko macie na to ochotę. To teraz, Patryku, jeszcze zapytam, jak to wygląda, jeżeli chodzi o dostępność, bo gra sama w sobie dostępna, jak wspomniałeś, nie bardzo jest, żeby grać trzeba modować.
5: Tak, znaczy, jeżeli ktoś się uprze, ktoś ma kontroler, albo sobie przemapuje klawisze, klawiatury na kontrolerowe, w sensie, no, żeby emulować kontroler, co się da zrobić, to sobie pogra z OCR-em, ale czy to wygodne, to nie wiem.
4: No raczej nie.
5: Natomiast gra generalnie wyszła w 2020 roku i wtedy o dostępności jeszcze za bardzo się nie słyszało. Natomiast w 2021 jakoś, na początku chyba jakoś tak, styczeń, luty, pojawił się taki człowiek widzący swoją drogą, który postanowił swojej niewidomej dziewczynie, że tak powiem, pokazać przedsmak, właśnie posmak gier wideo. Jakoś tak padło na slajdy Spire i nie wiem, ile to się zajęło, natomiast napisał on jednego z dwóch obecnie używalnych modów do gry, który jest oparty na bardzo ciekawej mechanice, która mi się bardzo podoba osobiście i która też jest takim czymś, co może być dla niektórych widzących trochę ułatwieniem, ale za chwilę. Więc po prostu stworzył on moda i ta jego dziewczyna podobno spędziła przy tej grze godziny świetnej zabawy i naprawdę była z tego zadowolona. A on postanowił, że słuchajcie, dobra, skoro ona skorzystała, dlaczego inni mają nie skorzystać? No i wrzucił to na tak zwany Steam Workshop, na warsztat Steama dla wszystkich. Potem opublikował post na Audio Games Forum, żeby też mogli wszyscy potestować. A później jakoś w czerwcu albo w lipcu, znaczy były już zapowiedzi wcześniej, pojawił się drugi mod, który jest taką, nazwijmy to po prostu nakładką graficzną. Typową nakładką graficzną, która udostępnia nam grę. Praktycznie w całości.
4: I to jest tak, że te mody są uzupełniające się, czy to jest że wybieramy sobie, znaczy, jaki mod, jakiego moda chcemy używać?
5: Odpalenie dwóch modów jest możliwe, tylko nie ma sensu, bo po prostu po pierwsze trochę mogą się gryźć klawisze, a po drugie, no, one działają w zupełnie inny sposób, ale to później powiem, o co chodzi. Też ważne, pierwszy mod rozwijany obecnie chyba już nie jest, co nie jest problemem, bo nadal wszystko działa. Drugi mod nadal jest rozwijany, tam on jest w fazie beta, ale wszystko działa. Ta czwarta chyba pojawiła się jeszcze już w tym roku, więc no, jest rozwijany jeszcze mod.
4: Wiesz, pytam dlatego, że na przykład w przypadku Stardew, no to tych modów, żeby sobie pograć, to trzeba odpalić ileś obok siebie.
5: Znaczy tutaj też tego jest troszeczkę, natomiast tego jest mniej i główne one wynikają z samej gry.
4: Rozumiem. No dobrze, to w takim razie załóżmy, że mamy już grę zainstalowaną, no to jest proces raczej typowy, jeżeli...
5: To jest proces steamowski, nazwijmy. Dokładnie. To, czyli po prostu klikamy zainstaluj i tworzymy wszystko do pobycia lub nie i ściskamy enter.
4: Tak, no i jeżeli już to mamy, to co trzeba zrobić potem?
5: No teraz jest odrobinka zabawy. Po pierwsze będzie nam potrzebna JRE, czyli tak zwany Java Runtime Environment, który sobie pobieramy z, no, z strony Oracle tak naprawdę, czyli producenta. JRE chyba 8 jest obecnie najnowsza. Pobieramy, instalujemy.
4: To jest tak, że trzeba mieć jakąś konkretną, bo to z tymi Javami to różnie pamiętam, że najnowsza, było.
5: Najnowszą. Okay. Ale koniecznie żadne SE, żadne JDK, JRE i koniec.
4: JRE.
5: To musi być JRE. To jest ważne jak nie wiem co. Bo JSE to jest w ogóle co innego, JDK to w ogóle jest Development Kit.
4: Tak, dla programistów.
5: Więc trzeba mieć tą zwykłą Javę. Następnie. No i teraz zależy, którego moda używam. No coś, może dobra, inaczej. Najpierw warto w ogóle sobie, bo gra ma swój launcher modów taki growy. Natomiast ten launcher dostępny może i by był, tylko że problem jest taki, że on jest wewnątrz gry. Więc jakby musielibyśmy najpierw włączyć grę, potem otworzyć menu modów i tam wszystko włączyć. No można oczywiście. Nie wiem, szczerze nie próbowałem. Pewnie by poszło, nie próbowałem. I by zadziałało, nie wiem, bo to jest, no rzecz to nie używam. Natomiast to w ogóle też nie jest myślą o niewidomych, tak po prostu powstał sobie tak zwany mod The Spire, czyli launcher oparty oczywiście na Javie, dlatego potrzebna jest nam Java, bo to są pliki .jar, takie jakieś były midlety, natomiast to midlety nie są. Ten launcher został stworzony, nie wiem w sumie jakby w jakim celu, może po prostu żeby zrobić co innego, żeby było ciekawiej i on jest dostępny, tak, no dostępny generalnie i on jest właśnie nam potrzebny, czyli mod The Spire, który pobieram z warsztatu Steam. Ja później spróbuję w komentarzach podlinkować to wszystko.
4: Jasne.
5: Jeżeli mamy zalogowanego Steama, to wchodzimy, no ewentualnie wyszukujemy sobie w wyszukiwarce mod The Spire, klikamy subskrybuj i jakby subskrybujemy za darmo oczywiście moda. Chodzi o to, żeby była zawsze najnowsza wersja tego moda. Kolejna sprawa, no i kolejna sprawa.
4: On się nam potem, jak rozumiem, będzie pobierał automatycznie.
5: Tak.
4: To już nie trzeba o nic dbać, wszystko samo się zrobi.
5: Dokładnie. Następna sprawa. to pobranie modów potrzebnych. I teraz generalnie mamy parę modów takich, jak to nazywam Core Mod, czyli takie mody rdzenie, które są potrzebne już, i te Accessible Mods, czyli te dostępnościowe, i oczywiście Adder, czyli to, co chcemy sobie tam doinstalować, to sobie doinstalujemy. Z modów potrzebnych jest Base Mod, czyli w ogóle coś, co pozwala na modyfikację. Communication Mod, który pozwala komunikować się modom z grą. Achievement Enabler, no to niby nie jest potrzebne, ale fajnie dla osiągnięć to mieć jednak, bo tam to lepiej to mieć. STEES Lib, czyli biblioteki do modów. To są rzeczy potrzebne, natomiast mamy też do wyboru teraz dwa mody, czyli Say Despair, czyli mod stworzony później, nazwijmy to nakładkę graficzną, oraz Text Despair. Moim zdaniem bardzo ciekawy sposób umożliwiający granie. Wiesz, co to są mody?
4: Tak, grałem niejednokrotnie.
5: To wyobraź sobie, że możesz sobie ze Say Despair zrobić takiego muda.
4: Aha, czyli po prostu wpisujemy odpowiednie komendy i się dzieje.
5: Tak. Żeby nie było, jest coś takiego jak Telnet Despair, które pozwala na zdalne łączenie. Nie próbowałem tego nigdy, natomiast czuję, że to też będzie dostępne, no bo jakby to jest tekstówka i też będą...
4: I wtedy można by było, podejrzewam, grać z naszego jakiegoś ulubionego klienta madowego.
5: No na przykład, nie wiem, sobie siedzi, powiedzmy...
4: Z Masza mamy... chociażby.
5: Tak, ale na przykład masz na przykład, nie, no inna sprawa, masz na przykład publiczny IP, jesteś sobie w pracy, wyciągasz sobie telefon, masz chwilę wolnego, to sobie popykasz taką gierkę nawet, dlaczego nie?
4: Zgadza się.
5: Albo nawet, nie wiem, nawet nie masz tego IP, to masz jakieś tam Hamachi czy inne coś, się łączy się do komputery.
4: Groga czy inne tego.
5: Albo nawet chcesz, nie wiem, dać znajomemu pograć, bo nie kupił i nie jest zdecydowany. No to proszę bardzo, w taki sposób może dać mu pograć bez problemu.
4: Tak. No,
5: najmniejszego.
4: Pewnie.
5: Oczywiście robisz też, ja to robiłem inaczej, szczerze, ja wam powiem szczerze, jak jakiemuś pokazywałem, tam dawałem stery, to po prostu się łączyło po remote i się do dźwięku dostępniało, bo tak też oczywiście można. No mnie jednak jest to też taki wygodny sposób, nie?
4: Natomiast... Już mamy pierwszy komentarz, od razu przeczytam i pozdrawiamy oczywiście przy okazji naszego słuchacza Jarosława. Serdecznie witam prowadzących ten bardzo ciekawy podcast. No, cieszymy się, że jest ciekawy.
5: Witamy.
4: Jarosławie, cieszymy się, że cię zainteresował. No i daj znać, czy będziesz grał, czy popróbujesz swoich sił w Say Despair, a może już grasz i jakimiś refleksjami chciałbyś się podzielić. Wszystkich tych, którzy nas w tym momencie słuchają, zachęcam. My również oczywiście do tego samego. No to co tam dalej z tymi modami?
5: Natomiast jeżeli chcemy używać tego moda, mod jakby sam w sobie jest tylko, nie wiem, jak to nazwać, procesem wykonawczym, to znaczy ja mu piszę, on robi. Generalnie to taka konsola, chodzi mi o to, że jakby on sam w sobie na przykład nie sprawi, że NVDA nam automatycznie będzie czytać, co się dzieje na ekranie. To nie jest problemem, bo oczywiście możemy czytać to ręcznie, ale po co? Kiedyś pozdrawiałem przy okazji Piotr Machacz, sobie tam w kilka minut też jeden z ogólnie tak naprawdę kolegów redakcyjnych stworzył taki program Read Despair RTS, który po prostu pozwala to na to, że NVDA nam z tego moda właśnie Text Despair wszystko czyta sam z siebie. Program pobieramy sobie z GitHuba i teraz ja polecam sobie zrobić skrót do tego programu, do tego RTS-a. Program wrzucamy gdziekolwiek, to nie ma znaczenia. Ewentualnie poprosi nas o znalezienie pliku gry przy pierwszym otwarciu, to wszystko. Wrzucamy sobie go na przykład na pulpit i nawet zmieniamy sobie mu nazwę na Say Despair, bo tylko z tego skrótu będziemy otwierać grę. Z tego RTS-a. Mhm. I tak naprawdę to już jest wszystko, ponieważ w tym mam prawie wszystko. Jeżeli... to nawet już to pokażę, żeby nie było, bo to już mogę pokazać.
6: Menu
5: mamy skrót Say Despair, menu start, już zmodyfikowany do RTS-a.
6: Say Despair S35/48.
5: No i teraz on otworzy mi tego mod Despair.
6: Nieznane. MTS Launcher started, waiting for game to start. Mod Despair 333. Play przycisk.
5: Dobra, i teraz tak. Jeżeli macie tylko te mody, których potrzebujemy, bez żadnych dodatków, możecie, bo one są wszystkie domyślnie wyłączone. Lista modów jest dostępna, ale obiektowo. Zaraz wam pokażę dlaczego. Więc dla takich ludzi, którzy po prostu chcą mieć tylko to, albo po prostu mieć wszystkie mody naraz włączone, od razu ostrzegam, nieraz się mody gryzą, a w przypadku, kiedy mam ich więcej niż 100, tak miałem, tak kiedyś, to gra potrafi się z 5 minut uruchamiać. Więc tak, no trochę się uruchamia. Natomiast dla takich osób...
6: Mod info pa outhor addit status debug przycisk hexkw przycisk open przycisk toggle all mods on off.
5: Wciśnięcie sobie to, wtedy wszystko się wciśnie, potem wciskacie play i możecie grać. No teraz jak wygląda cały ten launcher?
6: Add the out display lista.
5: Zaczynamy od przycisku play, który jest no przyciskiem play, czyli odpaleniem gry.
6: Mod info panel, description pole edycji tylko do tutaj odczytu
5: mamy
6: pusta.
5: Opis wybranego aktualnie moda.
6: Out horas pole edycji additional credits pole.
5: Jakieś credits, czyli te podziękowania różne.
6: Status pole edycji
5: status,
6: tylko do odczytu.
5: Czy działa, czy jest zepsuty, czegoś brakuje.
6: Debug pole wyboru nieoznaczone. Przycisk check for mod updates.
4: Debug, jak rozumiem, to po prostu jakieś dodatkowe informacje nam będzie wtedy wyświetlać.
5: Check for mod updates, nie wiem po co. Nie wiem po co to jest, szczerze mówiąc, bo jakby mody same się aktualizują ze Steama, więc.
6: Przycisk open mods directory.
5: Tutaj możemy sobie włączyć ścieżkę, po prostu gdzie są mody zapisane.
6: Przycisk toggle all mods on off.
5: To, o czym mówiłem.
6: Lista rozwijana Tyflo Radio zwinięte.
5: To jest bardzo fajna rzecz, ponieważ możemy sobie tworzyć, słuchajcie, profile. I każdy profil może mieć inne mody włączone. To niech nawet nie, może gracie w rodzinie, a może na przykład macie jakieś ulubione serie modów, których używacie. Na przykład, bo się gryzą niektóre mody, więc na przykład tu mam mod taki, że nie wiem, na przykład, że mam zawsze nieskończoność ilość złota, tak powiedzmy, nie, no tu mam taki mod, że wszystko jest odblokowane na starcie. Bo wszystko, powiedzmy, one się gryzą. Więc tutaj możemy zrobić sobie kilka profili i pomiędzy nimi się przełączać. Moim zdaniem całkiem w sumie użyteczna rzecz. Co ty myślisz?
4: No pewnie, że tak. To
5: jest to całkiem fajne, bo... To się przydaje, nawet tak jak teraz.
4: Tak,
5: ja
4: no, musiałem... zwłaszcza w takiej sytuacji, jeżeli różne mody konfliktują ze sobą. No to,
5: tak nieraz jest.
4: To wtedy faktycznie dobrze mieć jakieś takie sety, no i na przykład chcemy grać z użyciem tego
5: albo
4: moda,
5: na przykład,
4: no to wybieramy i już.
5: Albo na przykład jest taka sytuacja, że na przykład mamy wielki mod, jakiś tam typu Downfall, który jest naprawdę potężny i mamy też, na przykład jest Downfall, na przykład chcę grać postacią Gremlina, który jest w Downfallu, ale on też jest osobno. A na przykład nie podoba mi się na przykład to, że w Downfall jest inna muzyka, nie podobają mi się jakieś dodatki, więc mogę sobie tylko tego Gremlina, wiadomo, że sam Downfall mi się nie podoba, bo nie chcę go, ale chcę tylko Gremlina. A na przykład później mówię, a dobra, chcę pograć sobie z Downfallem. To tak naprawdę nie muszę wtedy tego Gremlina, mogę go równie dobrze zostawić na drugim profilu, bo na przykład mam tam taką grę, taki zapis, że po prostu tam są te itemy zwykłe, a tu chcę mieć tylko te z Downfalla, no to wtedy sobie na jednym profilu robię Downfalla, na drugim Gremlina. Na przykład.
4: No jasne. No to to rzeczywiście może być użyteczne.
5: Tam dodaj nowy profil. Żeby było też bardzo fajnie, profile też synchronizują się z naszym Steamem. To znaczy, jeżeli na przykład, nie wiem, komputer sformatujemy, na drugim komputerze zainstalujemy, to te wszystkie profile tam też zostaną zainstalowane.
4: Czyli tak naprawdę, jeżeli sobie poinstalujemy te wszystkie mody, pokonfigurujemy sobie to, to jeżeli zrobimy to raz, to już potem nie musimy tego od nowa robić. W czyli przypadku no, Steama.
5: Tak.
6: Przycisk delete profile.
5: Możemy profil oczywiście usunąć.
6: Pole edycji pusta.
5: Szczerze nie wiem co to jest, tak się wydaje, że to jest nazwa profila, nie jestem pewien.
6: Lista.
5: I to jest trochę ból.
6: Play przycisk.
5: Ponieważ jest to lista.
6: Element listy zaznaczony 1 z 30.
5: Ale ja to sobie chodzę, ale w ogóle jak widzicie tutaj dużo modów, bo ja jestem lubię te mody, ale no patrzcie. Czy powiedzmy, po takim czymś mogę dowiedzieć się, co to jest?
6: Element listy zaznaczony, element listy zaznaczony, element listy zaznaczony.
5: No nie wiem, co to jest. Natomiast spokojnie. Jeżeli jestem w pierwszym elemencie listy, teraz wcisnę sobie NVDA numeryczną szóstkę.
6: Element list,
5: no,
6: element...
5: Nie numeryczną szóstkę, tylko...
6: Element listy zaznaczony 1 z 30.
5: Dwójkę.
6: Pole wyboru oznaczone.
5: Mam pole wyboru z modem, czyli jakby to switch obok.
6: Achievement enabled.
5: Krótko, ja już wiem, co to jest.
4: I każdy taki mod możemy sobie tu włączyć, jak rozumiem.
5: Tak.
6: Co?
5: Potem daję strzałkę w dół.
6: Element listy
5: zaznaczone. Dwójka.
6: Pole wyboru oznaczone. Base mod. Element list. Pole wyboru oznaczone. Communication mod.
5: Dobra, na przykład mam ten communication mod. Ewentualnie oczywiście
6: pole
5: mogę...
6: ZP to mod tchespi. Step mod lista. Element. Pole wyboru ZP to mod. Pole wyboru oznaczone.
5: Ten switch mogę wcisnąć.
6: Click. Communication mod. Pole wyboru nieoznaczone.
5: I wyłączyć. Oczywiście ja tego nie chcę.
6: Click.
5: Żeby było też ważne, mody, które mamy włączone, one wypływają na górę listy. Zawsze. Też w sumie dobrze.
4: Pewnie.
5: Reszta modów jest po prostu niżej umieszczona i możemy mieć do nich dostęp, one są po prostu niżej. Ja wam później pokażę, jak wygląda mój profil, moje mody, bo dlaczego nie. Co jeszcze tutaj? Obok ty, w ogóle właśnie.
6: Communication mod.
5: Mam nazwę moda.
6: 1.2.1.
5: Mam wersję moda.
6: Controls site has pire documentation Mozilla Firefox okno. Mod polco 1.2 controls mixer
5: no
6: mod
5: po prostu i to wszystko. To okienko jest trochę dziwne, bo ono jakby nie ma początku i końca, patrz.
6: Element list.
5: Idę na przykład mam ten element listy, pójdę sobie w
6: pole wyboru oznaczone.
5: Z dwójką i w lewo.
6: ZP to all bar parent WND.
5: On jakby idzie w ogóle do innego okna.
4: Do innego okna, tak.
5: Nie wiem dlaczego to nie ma granic, z jakiegoś dziwnego powodu. Ale to lista jest, mówię, półdostępna, ale da się to zrobić. Jeżeli to jest tylko któreś mody, jest to spokojnie do zrobienia. No to co, no to wciskamy play, no bo ja tu mogę więcej zrobić.
4: No dokładnie.
6: Play przycisk, spacja, niedostępne.
4: Czekamy.
5: To jest Java, także to niestety jest normalne. Tu się wszystkie mody teraz inicjalizują. W okienku mod despair w tym momencie.
6: Mod that slide has pire. Hoices, text has pire V1.22, TTS, path notes, slot 1 audycja, irons lad 1, tchesilent 20, defec.

0: prom, mod dev slam.
1: To mam główne okno gry, w którym oczywiście ja nie zrobię za dużo, no bo...
0: Rozpoznaw pusta.
1: Sferę tu nic nie zrobię, znaczy może zrobię, no ale jakby to jest zwykła gra, tak? To jest jak jakby po prostu okno gry.
2: Swoją drogą, Patryku, czy dałoby się troszeczkę przyciszyć tę muzykę? Bo ona jest dość głośna w porównaniu do ciebie.
1: Wiesz co, to jest problem, że niestety w tym momencie to tak nie za bardzo. A zaraz będzie ciszej, tylko że za chwilę.
2: Okej.
1: No niestety nic z tym teraz nie zrobię, mogę mikrofon sobie podbić, jeżeli
2: No nie, żeby przesteru nie było, wiesz.
0: Mikrofon, 2 mikrofon, half-kot właści, strona, dialog 86, 90.
2: Myślę, że tak.
0: Zero.
1: Mogę zrobić tak ewentualnie.
2: No to wiesz co, to spróbujmy w ten sposób.
1: Ale nie ma przesteru, czy jest?
2: Ja nie słyszę, żeby tu jakiś przester był, ewentualnie jeszcze
1: troszeczkę. Dobra, no to jak tak to...
0: Dźwięk, mikser,
1: dobra.
0: Wycisk, mod...
1: No i mamy okno gry. Ja tu nic nie zrobię, no bo co ja mogę zrobić w tym oknie gry? Tak naprawdę ja tutaj nic nie zrobię, no bo to jest tylko okno gry, czyli graficzne okno, w którym ja tutaj nic nie zrobię. Natomiast mod Text Despire udostępnia nam dwie rzeczy. Po pierwsze pod Alt Tabem.
0: Mixer GU Prompt.
1: Mamy dużo różnych okienek. Prompt.
0: Choices.
1: Choices.
0: Mod Thespire 3.33.
1: Okno tego mod Despire, gdzie są w ogóle wszystkie, które wyświetlone są informacje o modach.
0: Controls Site. Sterowanie były uczestnik Elten. 4 per Output.
1: Output.
0: Log.
1: Log.
0: Mod Depslab Mixer GU Prompt.
1: Prompt. Prompt jest najważniejszy. Generalnie te wszystkie okna są tylko do odczytu, natomiast prompt jest do zapisu. No dobrze, no bo w tych oknach mamy wszystko, na przykład co możemy zrobić, mamy, nie wiem, przeciwników pokazanych, nasze karty. No ale powiedz mi, czy według ciebie jest wygodne chodzić tak z okna alt-tab do alt-tab?
2: No nie bardzo.
1: No to nie trzeba tego robić, ponieważ mod udostępnia nam tak zwane bufory. To jest, było coś takiego kiedyś na przykład w The Cube, nie wiem czy używałeś.
2: Bardziej TV Blue, ale wiem o co chodzi.
1: Na przykład albo w jakichś grach typu Scrolling Battles, Your World, Sketchbook właściwie teraz, nie wiem co jeszcze, no takie ma takie bufory. No, chodzi o to, że z klawiszami alt, lewo, prawo poruszamy się po kategorii, jakby góra, dół, przemieszczamy się po zawartości kategorii.
0: F output, choices, player, monster, relic, hunt, map, event, output, empty.
1: Powiedz, to nie jest wygodniejsze?
2: Zdecydowanie.
1: Ja sobie po prostu mogę tu pisać. I teraz tak, generalnie po otworzeniu gry ona wypluła mi... zresztą zaraz wam pokażę, ona wypluje, tylko zacznę od tworzenia nowego zapisu, dlatego że i tak musicie to zrobić. Musicie wpisać slot, enter, potem wpisać new, spacja, najlepiej 0, enter. I w tym momencie... o Jezus, telefon, nie zwracam na to uwagi. Proszę tylko na chwilę tutaj. Później, bo teraz mam ten. Proszę, była dosyć ważna rzecz, musiałem po prostu poinformować, że później mogę gadać. Dobrze, nieważne. Więc tak. Musi pisać to, o czym mówię, czyli slot, enter. New spacja na przykład 2.
0: F output hoplayer saves back 0 pa completion 6
1: zax. I teraz ja wpiszę właśnie to, co mówię, czyli new 2.
0: NEW spa 2. Choices, goto ma ingame window, type aname, and hit enter, name can not be empty, hitest to cancel.
1: Znaczy jedno mówi po prostu, że ustaw się na oknie gry, wpisz swoje imię i wciśnij enter, i potem wróć tutaj, i nie może być puste, jeśli chcesz to zatrzymać, to wciśnij escape. Ważna sprawa, mod jest po angielsku, gra jest po polsku, trochę śmieszne połączenie, ale da się grać.
0: Mod dev slam.
1: Powiedz, idę do okna i na przykład piszę sobie Tyflo Podcast.
0: TYFLOPODCAST. Choices. Text Thespire V122. TTS. Path Notes. Slot 2 Tyflo Podcast. Irons Lad 1. Thesilent Locket. Defect Locket. Vather Locket. Commands. Play. Leader. History. Slot. Path. Guild.
1: I w tym momencie...
0: Prompt.
1: Co się stało, słuchajcie? Stało się to, że on nam zrobił dokładnie nowy, zupełnie nowy zapis. Dlatego też zrobiłyby się domyślne ustawienia, co mi się akurat nie podoba, więc zaraz się tym zajmę. Natomiast tak będzie wyglądać wasza gra, czyli po prostu macie okienko z tymi rzeczami, które pokazałem. Czyli macie tak naprawdę dostępnego tylko Ironclada, no a resztę postaci zablokowaną. Ja teraz zrobię jeszcze taką rzecz, że...
0: L-O-T. H-D-E-T-S-J. Choices, delete confirm, S-I-S, mod Thespire 3.
1: Usunę ten slot pierwszy, który tam mi przeszkadzał. Teraz.
0: Mod S-E-Y-E, mod

0: prompt, mod head prompt, po...
1: A.
0: Mod, pro, mixer, horizont, sterowań, były LT, 4, output, log, mod,
1: dobra.
0: He, mod, pole,
1: spokojnie,
0: edit,
1: nic się nie stało,
0: mixer, men, RT, rub, RK, po,
1: wyrzuciło grę, natomiast jest normalne w tym momencie,
0: messe, pro, slaut, nieznane,
1: ponieważ ja usunęłem mu zapis, ale to już, ja już go tutaj przywracam.
0: Mod, he, spacja, nie dostaje.
1: Słychać mnie, no nie?
2: Tak, cały czas.
1: Okej, dobra, no to uruchamy na nowo grę. Co tu się stało? Ponieważ mod jakby sam w sobie też wyłącza nam pewną opcję w grze, czyli jeżeli jesteśmy poza oknem gry, wtedy muzyka się odnośnie wycisza. Co mnie denerwuje, że to myślę, że wielu graczy, bo to dźwięki wycisza, wszystko wycisza. I to w mod tam domyślnie wyłącza. Ja też próbuję to zaraz wyłączyć, nie wiem, czy to mi się uda.
0: Tekst Tchespire V1.22 TTS Path Notes Slot 2 Tyflo Podcast Irons Lad 1 Tchesilen Tlocke.
1: Dobra.
0: Choic, choi, prompt.
1: Tyle okna, prompt.
0: Evout choices text tts irontche de wat comply leader hist slot pad kuj kuit.
1: Ja teraz słuchajcie, spróbuję.
0: Rozpusta, pusta pole.
1: Nie wyjdzie mi to chyba.
0: Choice mod de.
1: A nie, nie muszę. Prom. Już się naprawiło, dobra, ustawienie się zrobiło. Słuchajcie, teraz tak. Teraz tak naprawdę możemy już grać. Mamy listę comment w tym okienku choices.
0: Choices kupatch splay. Co mans?
1: Mamy tak, play, czyli zacznij grę,
0: leader.
1: Lider, czyli tablica wyników,
0: historia
1: wersji,
0: slot,
1: czyli ten slot,
0: path,
1: nie wiem jeszcze, o co tu chodzi?
2: Jakaś ścieżka jakby, tak?
1: Możliwe. I quit, czyli wyjście z gry. Co możemy zrobić też LF4, nawet na oczywiście okienku gry, bo wtedy wszystko się zamyka ładnie. Ja oczywiście mogę zamknąć to okno, no ale jakby wtedy gra nadal jest aktywna, tylko nie ma aktywnego tego moda.
2: No to co, załóżmy, że chcemy zacząć grę, to co?
1: Mamy na to dwie możliwości. Albo przez tak zwane quick play, czyli po prostu wybranie postaci, natomiast wtedy nie wybieramy żadnego trybu gry, nie wybieramy poziomu trudności, nic nie wybieramy, tylko po prostu zaczynamy grę z domyślnymi ustawieniami, czyli poziom trudności najniższy, tryb gry standardowy i tak dalej. Czyli piszemy wtedy start spacja nazwa klasy, w tym momencie tylko Iron, czyli w tym momencie tylko Iron Slad, ponieważ mamy tylko jego dostępnego, czyli pancernik po polsku. Natomiast możemy też sobie po prostu pisać play, żeby wyświetlić całą listę.
0: P-L-A-Y, choices, standard, back.
1: Na sam wybór trybu. Tak jak mówię, niestety ten mod sam w sobie nie udostępnia nam wszystkich trybów gry, których jest bardzo dużo. Udostępnia je drugi mod. Ten udostępnia tylko dwa, z czego jeden jest modowy, od moda. W tym momencie jest wyłączony. Więc mamy dostępne tylko i wyłącznie domyślne tryby gry.
2: Czyli standard.
1: Tak, moim zdaniem on i tak jest dobry, w sensie on jest fajny, to jest taki tryb, który możemy się na przykład wprawić, zobaczyć, czy to w ogóle jest gra dla nas, bo może jednak ją chcemy zwrócić, bo mamy tam jakiś tam czas na zwrot na Steamie. No wiecie, o co chodzi, po prostu czy chcesz tak, żeby się przekonać do gry i żeby sobie pograć po prostu na normalnych zasadach. No to piszę po prostu standard, no bo co zrobić?
0: S-T-A-N-A-R-D Choices, input character name to select, ast to togle ascension, ast number to set ascension level, if hat files outsanuse and to manually hand ascension level, back, irons lat, tchesilent, defect, vather.
1: Pamiętajmy, że te trzy są, że mamy odblokowanego tylko Ironclad, on teraz tego nie powie, ale mówił to będą głównym, że jest odblokowany tylko Ironclad. Teraz tak, ascension to chodzi o poziom trudności tak naprawdę. Domyślnie pierwszy i ja bym tak go zostawił. Możemy go na przykład możemy sobie pisać na przykład Iron Slad Spacja Ast Spacja 3, wtedy zagramy na poziomie 3 tym pancernikiem. Natomiast ja wpiszę po prostu Iron Slad.
0: I-R-O-N-C-A-D Choices Iron Slad Selected Embark.
1: No i Embark, żeby jakby potwierdzić, że na pewno chcę tego Iron Slada.
0: E-M-B-A-R-K Choices, Floor 0, 1, Monster 3, 2, Monster 4, Player, Herald, 80-80, Gold 99, Potions, 0, Potions Lot, 1, Potions Lot, 2, Potions Lot.
1: Teraz, jakby jesteśmy już w oknie gry, język ustawić domyślnie na angielski.
0: L-A-N-U-A-G-E.
1: Pamiętam, szczerze nie pamiętam, jak zmieniało się...
0: L-A-N-C-E-T
1: Nie pamiętam, słuchajcie, jak zmieniało się w tym modzie język, wybaczcie, to się na pewno dało zrobić, tylko nie pamiętam jak. A natomiast nie jest to ważne, no ja będę wiedział, będę tutaj mówił. Ponieważ jest jakaś komenda, niestety problem z tą komendą jest taki, że ona jest niewyświetlona normalnie w menu, co mnie dziwi. bo jakby ona nie jest, ona gdzieś jest po prostu gdzieś w helpie wrzucona, ona nie jest wyświetlona, trochę dziwne, nie?
2: No niestety, no trochę no, szkoda, no ale trudno. Angielski
1: nie boli, no co my tu mamy, słuchajcie. Dowiedzieliśmy się, że jesteśmy tak naprawdę na poziomie zero, bo jakby fabuła jakaś tam, powiedzmy, że fabuła tej gry jest taka, że wchodzimy do iglicy, w której są jakieś potwory i chcemy po prostu tą iglicę zniszczyć, więc musimy pokonać jej piętra, ale musimy przejść przez trzy normalnie akty, żeby zmierzyć się z głównym złem. No, na każdym piętrze jest coś. Pięter na każdym akwakrycznym akcie jest 15. Tak, więc... więc w tym momencie mamy wyświetlone, że mamy trzy drogi, ponieważ w grze mamy drogi, więc każda droga gdzieś prowadzi gdziekolwiek indziej. Mamy też, poinformowano nas, że mamy trzy wolne miejsca na mikstury, ponieważ mamy zawsze na początku przynajmniej trzy wolne miejsca na mikstury. Są rzeczy, które pozwalają nam mieć więcej tych miejsc. Poinformowała nas, że grażamy 80 punktów życia. No i w sumie tyle. Natomiast Alte Wyprawo w tym momencie trochę więcej zrobi.
0: Player.
1: Tutaj.
0: 1.
1: Musisz do góry.
0: Blank.
1: Control Home na przykład.
0: Health 80.
1: Mamy życie.
0: Gold 99.
1: A, właśnie, złoto. 99 złota.
0: Potions.
1: Miksturki.
0: Blank. Monster.
1: Tutaj nie będzie nic teraz, bo nic z kim nie walczymy.
0: Relikt.
1: O co chodzi z reliktami? Każdy... W grze występują przedmioty właśnie nazywające się relikty. Te relikty nam coś dają, kiedy jest, one są w naszym posiadaniu. Na start każda klasa ma swój unikalny relikt, który może zostać ulepszony po prostu przez znalezienie jego lepszej wersji, na przykład w skrzyni, ponieważ możemy natrafić tutaj na skrzynki ze skarbami, no jakieś wydarzenia po prostu losowe, inne, gdzie taki relikt, na przykład walkę z elitarnym przeciwnikiem, który zostawi zawsze jakiś relikt, albo po walce z bossem też możemy zawsze wybrać relikt. To może nam się trafić po prostu ulepszony, gdzie na przykład niektóre klasy postaci mają kilka wersji ulepszeń reliktu. Na przykład, nie wiem, powiedzmy jakiś tam truciciel może mieć albo relikt, który podnosi jego zatruwanie, albo na przykład taki, który zwiększa obrażenia jego nożami. Przykładowo, tak? Zależy. Albo na przykład daje mu kilka noży na start do ręki. Bo dlaczego nie? Taki przykład. Na przykład w przypadku wojownika domyślnym reliktem jest...
0: Zero Burning Blood.
1: Burning Blood, czyli płonąca krew, która... Jeżeli wygramy jakąś walkę, tam troszeczkę nam HP przywraca.
2: HP, czyli zdrowie.
1: Punktów życia, tak. Oczywiście możemy dowiedzieć się, co to jest, pisując numer relic 0.
0: Relic Burning Blood Starter Hardest minus 1 at the end of combat Heal 6 HP.
1: Po prostu na końcu walki przywróć 6 punktów życia. Dosyć prosta sprawa, ale uwierzcie mi, jak przydatna. Bardzo. Relikty są one są normalnie pasywne. Natomiast niektóre mody robią relikty aktywne, które wymagają aktywacji. Jest to do zrobienia, w tym drugim modzie tutaj nie, ponieważ wymaga to kliknięcia myszą. No tutaj jest to jakby niemożliwe, więc tutaj reliktów aktywnych nie używamy. Domyślnie nie ma się co martwić, takich reliktów po prostu nie ma. One są w jakichś modach. Także spokojnie. Co do mikstur, a to za chwilę w sumie. Dobrze, mamy więc trzy drogi.
0: Hunt, relic, hunt.
1: Tutaj mamy naszą rękę, obecnie puste.
0: Map.
1: Mapa, blank. Czyli tu mamy pokazane, jakby rozpisaną całą mapkę. Co będzie, jak wybierzemy daną drogę?
0: Event.
1: Wydarzenia losowe jakieś, jak będą.
0: Output. Relic.
1: Wszystko.
0: Relic. Burnik.
1: Jest po prostu wszystko wrzucone.
0: Choices.
1: Wybory.
0: Floor 0. 1 monster 3. 2 monster 4. Blank.
1: Żeby nie było, blank. Te numerki, nie wiem, szczerze mówiąc, co one oznaczają, jakby to nie znaczy, ile będzie przeciwników. No to co, wybieram jedynkę czy dwójkę, powiedz mi.
2: A to spróbujmy na dobry początek jedynkę.
1: No dobrze, to pójdziemy z jedyneczką.
0: Planer, Block, 0, Health, 80, Energy, 0, Monster, Sound, 2, Incoming, 0, Louse, Block, 0, HP, 15, Powers, 0, Cur lub 7, 1, Louse, Block, 0, HP, 15, Planer, Energy, 3, Monster, Powers, 0, Cur lub 3, Monster, Incoming, 14, Intent, Attack 7, Intent, Attack 7.
1: No, wypluło nam trochę sporo rzeczy, natomiast o co chodzi? Po pierwsze dowiedzieliśmy się, że mamy 0 bloku, czyli pancerza, no jak nam kto woli. Mamy na 80 HP, mamy dwóch przeciwników, dowiedzieliśmy się, jak nazywają się, to są to Luz, czyli po polsku, w polskiej wersji gnidy. Dowiedzieliśmy się też, co oni chcą nam zrobić, ponieważ zawsze możemy dowiedzieć się, co przeciwnik nam zamierza zrobić. Czyli po prostu chcą nam uderzyć za 7, czyli łącznie za 14. Mają też specjalną moc, czyli Curl Up, czyli skulenie. Polega to na tym, że jeżeli takie coś z tym, z tą umiejętnością zostanie uderzone, automatycznie zgodnie z liczbą przy tym Curl Up, tyle zostanie bloku. Czyli jeżeli to będzie 7, no to dostanie 7 bloku. Czyli osłonić przed następnym uderzeniem, żeby było ważne. Teraz troszeczkę o zasadach walki. Dowiedzieliśmy się też, że mamy 3 punkty energii. Energia to jest trochę na przykład jak mana w Hearthstone, ale nie do końca, ponieważ zawsze mamy jej tyle samo na początku każdej tury i każdej walki. No oczywiście chyba, że sobie jakiś zdobędziemy przedmiot, który podniesie nam to. Tak jak w Hearthstone to się traci, no jakby nie możemy sobie stakować energii. Znaczy możemy, kiedy mamy specjalny relikt oczywiście, ale normalnie nie możemy.
2: Czyli nie możemy jakby odnawiać w trakcie, tak?
1: Nie, chodzi o to, że na przykład nie mogę zrobić tak, że ja teraz zostawię sobie 3, będę w następnej turze 6. Nie mogę tego zrobić teraz. Mógłbym, gdybym miał ten przedmiot, ale że go nie mam na początku, to mogę mieć 3 maksymalnie, więc nawet jakbym na przykład teraz zużyję jedno, będę miał 2, będę miał znowu 3 w następnej turze. Zużyję, nie zużyję nic, będę miał 3. Ono się rysuje jakby do poziomu bazowego zawsze.
2: Jasne.
1: No chyba, że mamy jakoś więcej, bo mamy przedmiot, chyba, że jakąś miksturę wypijemy, która da nam energię, cokolwiek, to wtedy jest inna sprawa. Tak, więc energii i teraz tak. Każda karta, którą zagrywamy, kosztuje określoną ilość energii. Może kosztować równie dobrze i zero, oczywiście. I więc już po prostu, jeżeli użyjemy danej karty, na przykład niektóre karty kosztują na przykład 5, bo ich koszt zmniejsza się z czasem. Inne kosztują powiedzmy 3, ale za każdym użyciem zmniejsza się ich koszt. To zależy, niektóre zawsze kosztują na przykład 1, niektóre zawsze 2, inne zawsze 0. Nie ma jakby takiego limitu. Chodzi o to, żeby po prostu nie było tak, że sobie wytrzaskam całą rękę, co też byłoby trochę, no, dość niezbalansowane, tak? Co do tego bloku, blok też traci się z początkiem następnej tury, no i znowu, chyba że mamy specjalną, przedmiot specjalny lub użyjemy takiej specjalnej karty, która ma pancernik, czyli barykady, która sprawia, że pancerz tracimy tylko w momencie, kiedy ktoś nam go zdejmie. Normalnie on nie schodzi, a tak to zawsze schodzi z początkiem kolejnej tury. Co jeszcze? Więc tak. Teraz, jeżeli sobie pójdę do zakładki
0: Out, Event, Map, Han, Rally, Monster,
1: na początek,
0: Blank, Sound, 2.
1: Mamy Count 2, czyli jakby zliczono 2.
0: Incomin, 14.
1: Nadchodzące obrażenia, 14 łącznie.
0: 0, Lose.
1: Teraz bardzo ważne, mamy numery tych potworów. Mamy 0, Gnida.
0: Lock, 0,
1: obecnie 0, HP,
0: 15, Intent, Attack 7.
1: Zamiar zaatakować za 7 obrażeń.
0: Powers i Powers.
1: Powers, czyli moce.
0: 0, cór lub 7, 1, Lose.
1: I druga gnida, która dokładnie wygląda tak samo w tym momencie.
0: Blank.
1: Po co nam te numerki? Ano. Przy używaniu karty.
0: Planek, hoice, OF, map, harel, han, blank.
1: To teraz wygląda w ten sposób.
0: 1 strike 1, 2 basch 2, 3 strike 1, 4 strike 1, 5 defend 1, potions.
1: No i to są te miejsca mikstury. 3. O co chodzi? Mamy dwa numery jakby przy karcie. Mamy pierwszy numer, nazwa karty, drugi numer. Pierwszy numer to jest jakby numer identyfikacyjny karty obecnie w ręce, czyli która ona jest jakby na liście. Nazwa karty oraz koszt energii, którą ona wymaga, żeby jej użyć, tyle energii nam zabierze. Jeżeli chcemy dowiedzieć się coś o danej karcie,
0: S 0.
1: Wpisujemy, ale mamy dwie możliwości. Moim zdaniem wygodniej jest powiedzieć H spacja 1, H spacja 2, etc., czyli hand. Ale możemy mieć też całe słowo hand, co no, nie ma trochę sensu. Więc jeżeli na przykład pisać
0: H spacja
1: 1, enter.
0: Strikered basic cost 1 type, attack deal 6 damage.
1: Dowiedziałem się, że karta jest czerwona.
2: I jak podstawowa. Rozumiem, jak dobrze usłyszałem, to mamy teraz w ręce 5 kart, tak?
1: Tak. Żeby nie też było dobrze, to też ważna sprawa, możemy, żeby nie było karty, które zostaną zużyte, trafiają na 100 kart odrzuconych. To na szczęście nie jest tak jak w Hearthstone, że one się tracą, tylko tak naprawdę, jeżeli miałbym dwie karty w ręce, w deku, przepraszam, to mógłbym nie mieć dosłownie co turę używać tych samych kart. Oczywiście chyba, żeby to były karty wykluczające, które po prostu po użyciu sobie znikają. i też można niby odzyskać, ale też mieć trzeba specjalne karty, no to jest złożone.
2: Ale to zanim może przejdziemy dalej, to ja przeczytam komentarze, bo do nas przyszły od Łukasza.
1: Witam,
2: Slay the Spire to bardzo fajna gra. Sam mam sporo godzin ograne i jestem osobą słabowidzącą. Super, że jest możliwość pogrania dla osób niewidomych. Ja ogrywałem grę używając wzroku. I jeszcze jeden komentarz od Łukasza. Gra jest po polsku, dlaczego u ciebie jest po angielsku? Angielski mi nie przeszkadza, ale polska synteza próbująca czytać po angielsku kłuje w uszy. No to jest odwieczny dylemat, czy jak to prezentować. Sporo osób jednak Łukaszu właśnie w ten sposób czyta, więc przynajmniej tu się zdecydowaliśmy w ten sposób, ale po polsku też będzie, kiedy będziesz, Patryku, prezentował ten drugi mod, tak?
1: Tak, ja powiem dlaczego jest po angielsku. Po pierwsze, przyznaję się bez bicia, zapomniałem tej komendy do zmiany języka. Po drugie, po prostu gra, kiedy sobie tworzy save'a, ona tworzy go domyślnie z jakimś wzorcem. Czyli ona tworzy go z wzorcem języka angielskiego. Koniec. Trzeba to sobie zmienić, jeżeli się chce. Można. Natomiast drugi mod jakby wszystko ma udźwiękowane normalnie, jak zwykłe okienko, więc tutaj to wszystko robimy same. Dlatego jest po angielsku.
2: No dobra, to co teraz?
1: Co teraz? Mamy informację o tej karcie, takim, że jest to karta czerwona. Kolor karty ma znaczenie, ale nieduże. Podstawowa, co jest akurat ważne, ponieważ karty, wiadomo, są... No, im trudniejsze do znalezienia, tym lepsze tak naprawdę. Co to... dowiedzieliśmy się, że jest to karta ataku. Mamy tutaj kilka rodzajów kart. Karty ataku, umiejętności, karty mocy. Na przykład umiejętnością będzie użycie bloku, mocą na przykład będzie, powiedzmy, karta, która podniesie nam siłę, to będzie karta mocy. Karta umiejętności będzie karta, która na przykład da nam 5 bloku. A kartą ataku właśnie jest karta, która po prostu zdaje obrażenia. Więc ta karta zdaje 6 obrażeń. Zawsze pamiętam powiedzieć o tym, że to wszystko bierzesz pod uwagę nasze modyfikatory. To znaczy, jeżeli miałbym w tym momencie na przykład, nie wiem, 5 punktów siły, to on powiedziałby na przykład zadaje, nie wiem, 11 punktów obrażeń. On już bierze pod uwagę wszystkie bonusy. On nie czyta nam bazowej karty, tylko ze wszystkimi, że jakby co mamy na sobie. To jest dobre, bo w tym momencie oczywiście ja nic nie mam, jestem czysty, więc karta jest też czysta, ale w innej sytuacji na przykład powiedziałby po prostu mi defekt taki, jak jest w danym momencie.
2: No i nie musisz sobie dzięki temu niczego przeliczać.
1: No dokładnie. Drugą kartą chyba była obrona.
0: Bashred basic cost 2 type. Attack deal 8 damage. Upplay 2 vulnerable.
1: Dobrze, co to znaczy? Po pierwsze, ta karta kosztuje 2 punkty energii. Jest też czerwona, jest też podstawowa. Zadaje 8 obrażeń i nakłada 2 punkty wrażliwości. Czyli po prostu ten, kto jest bardziej wrażliwy, otrzymuje większe obrażenia. Można się domyślić.
0: Spac 3, Striker Red Spacki, Defend Red Basic Cost, 1 type, Skill Gain 5 Block.
1: I właśnie tak jak mówiłem, czyli też karta czerwona, karta tak jak wie umiejętności, która daje nam po prostu 5 punktów bloku. Dobra, skoro te stworki chcą mi zadać 14, myślę, że dobrze się trochę zablokować.
0: 1, 2, Basch, 3, Strik, 4, Strik, Pot.
1: Jak używamy karty? Zależy od sytuacji. Jeżeli jest to karta używana tylko na nas, wpisujemy numer karty Enter.
0: 5, Player, Block, 5, Energy, 2.
1: I w tym momencie, jeżeli byśmy mieli jednego przeciwnika, wystarczyłoby wpisać numer karty Enter. Natomiast mamy dwóch. Jeżeli chcemy więc uderzyć te stwory, bo tutaj warto uderzyć oba, żeby już straciły ten swój curl up. To jest jednorazowa rzecz, to skulenie. Warto po prostu zrobić, trzeba jeden numer karty.
0: Jeden, spacja.
1: Dobrze, jeden nie.
0: Jeden,
1: tak, jeden, czyli jeden, spacja i numer potwora. Więc to numery dlatego są ważne, o tym mówiłem. Zróbmy się 0.
0: 0, Flamer, Energy, 1, Monster, Block, 7, HP, 9, 15, 1, Lose, Block, 0, HP, 15, 15, Intent, Attack, 7, Powers, 0, Cur lub 3.
1: Co tu się stało? Stało się po prostu to, że ja uderzyłem tego stwora, on został trafiony, stracił 6 życia, natomiast...
2: Kartą numer 1, tak?
1: Tak, tym strajkiem, tym uderzeniem, natomiast automatycznie po tym, jak on stracił te 6 punktów życia, on automatycznie sobie użył tego curl up, o którym mówiłem, czyli się skulił, dając sobie 7 bloków, w sensie bicie jego nie ma zbytnio sensu, chyba że miałbym dobrą kartę do złamania bloku, co jest oczywiście możliwe, natomiast w tym momencie lepiej, jak się walczy z gnidami, uderzyć drugą, żeby od razu też ona straciła ten efekt.
0: Jeden, dwa, striker...
1: I tak nie mogę się obronić, więc stracę te 9 życia.
0: No to... Użytkowniki pchone... Bla.
1: Chyba coś ktoś mi na telegramie...
0: Pchone,
2: Patryk. To znaczy nie, mamy Patryka, zaraz go wpuścimy.
1: A, no to myślałem, że mi telegram się odzywa. To... Dobra, no to biję drugiego z forka.
0: 1, flamer, energy, 0, monster, block, 3, HP, 9, 15, monster.
1: Stało się dokładnie to samo, co wcześniej. Oba mają teraz pancerz, ale oczywiście nadal nas będą bić. W tym momencie ja nie mogę już za dużo zrobić, no bo energii nie mam, karty mam, natomiast to jest jedna. Więc karty muszę teraz odrzucić z powrotem i zakończyć moją turę, żeby pozwolić im mnie pobić. No to wciskam, wpisy po prostu end.
0: Monster, block, 0, block, 0, planer, block, 0, herald, 78-80, planer, herald, 71-80, energy, 3, monster, incoming, 7, intent, debuff.
1: I teraz co tu się dzieje? Po pierwsze dostałem te obrażenia, z nim też spadł blok. Tak jak mówiłem, że tak będzie. Znowu mam 3 punkty energii, jeden stwór chce mnie uderzyć za 7, drugi chce zrobić ten debuff, czyli chce mnie osłabić. No dobrze, no to myślę, że skoro ten chce mnie bić,
0: jeden defend
1: mogę
0: jeden
1: się obronić.
0: Flamer, jeden defend, dwa strike, jeden.
1: Tego pierwszego stwora na przykład zabić.
0: Spacja.
1: No tego drugiego sobie zabijemy, bo w sumie dlaczego, nie? Albo tego pierwszego zabiję.
0: Zero, flamer, energy, dwa defend, trzy strike, monster, sound, 1, lowse, HP, 9, 15, intent, attack, 7, planer, energy, 0.
1: W tym momencie sytuacja jest taka, że ja już, jeżeli na przykład nie mam już energii, ale gdybym miał, albo miał kartę za 0 energii, już nie muszę pisać jego numerka, ponieważ jest on jedyny, więc wystarczy, bym wpisał numer. Wtedy też tak już nic nie zrobię.
0: Planer, block, 0, herald, 69-80, energy, 3, monster, incoming, 0, intent, buff.
1: On teraz chce się wzmacniać, dobra, no to go zabijemy.
0: 2 strike, 1 defend, 3 strike, 4 strike, 5 defend, 3, 2 strike, flap, 3 strike, 3, planer, energy, 1, monster, sound, 0, planer, herald, 75-80, planer, herald, 75-80, gold, 99, potions, 0, potions, lot, 1, potions, lot, 2, potions, lot, hoices, procent, 1, gold, 2, elixir, 3, card.
1: Dobrze, co to się dzieje? Stwory wszystkie zginęły, zadziałał mój relikt, czyli przywrócił mi 6 punktów życia. W tym momencie mam do wyboru 3 rzeczy. Żeby nie było, to nie jest tak, że biorę albo jedno, albo drugie. Mogę odejść, nic nie biorąc. Mogę wziąć złoto pod jedynką. I teraz, jeżeli chcesz się na przykład dowiedzieć, co to jest, mogę pisać hoice, spacja, numer, albo C spacja, na przykład 1.
0: 1.
1: Nie wiem, czy nie działa, dwójka na przykład.
0: Potion elixir uncom monex haustany number of cards in our hand.
1: Chodzi o tej stałowni, która pozwala nam wykluczyć karty z ręki. Ona się może przydać, jak będę miał na przykład jakieś karty, które tylko przeszkadzają mi. Tak, no to biorę najpierw złoto, no bo wiadomo, złoto się przyda.
0: Jeden.
1: Czyli jedynka, enter.
0: Hoices, 1.
1: Słychać mnie, nie?
0: Elixir, 2.
2: Tak,
0: cart,
2: słychać cię cały czas.
0: Okay. 110.
1: Dostałem trochę złota, chyba 11, nie wiem, dobra. Biorę tą miksturę teraz.
0: Jeden.
1: Ona zajmie mi jedno miejsce.
0: Hoices, 1. Cart, planer, 0. Elixir.
1: Tak, ona zajęła miejsce 0. O co teraz chodzi? Mam w wyboru kartę. To nie chodzi o to, że to jest jakaś karta zwykła. Po prostu, jeżeli ja wcisnę jedynkę w tym momencie, bo to oczywiście miała swoje numery też, wiadomo. W tym momencie mam do wyboru jedną z trzech kart, którą chcę dodać do swojego deka, do swojej talii. No, zobaczmy, co
0: jeden.
1: Tu
0: mam. Hoices, skip, 1, combust, 2, intimidate, 3, headbutt.
1: Mamy combat, intimidate i headbutt. Na pewno dwójka jest to zastraszenie, trzecia uderzenie głową, właściwie to z główki. Pierwsza, szczerze, nawet nie wiem, jak jest tłumaczona, aż sobie sprawdzę w z ciekawości, jak ją przetłumaczy Google.
0: 3, 2, 1, spalanie.
1: No, spalanie czegoś jest to możliwe, więc... No dobrze, ale ja nie wiem, co to za karty, ja nie wiem, co one robią, no to C,
0: spacja, 1. Combust redun com moncost, 1 type, power at the end of our turn, lose 1 HP and deal 5 damage to all enemies.
1: To jest samozapłon. Czyli karta czerwona, uncommon, czyli to już nie jest, czyli to już taka karta troszeczkę jakby już lepsza niż ten basic. Która jest kartą chyba umiejętności.
0: Com boost redun com moncost. Jeden type. Powerat.
1: Nie, mocy, dobrze, nie, karta mocy. I ta karta mocy po prostu sprawia, że pod koniec tury tracę jeden punkt życia, ale zdaje za to 5 obrażeń wszystkim przeciwnikom. I powiem wam szczerze, że jest to dobre, bo na przykład jeżeli mam dużo pancerza, to wtedy to jest świetne, bo te tracę tylko jeden punkt pancerza, nawet jeden HP, to i tak nie jest dużo, ale ich mocno bije. Nie uważasz?
2: No pewnie, że tak. Ja myślę, że teraz możemy spróbować odebrać telefon od Patryka.
1: Oczywiście.
2: Być może będzie chciał się podzielić jakimiś swoimi wrażeniami, jeżeli chodzi o Slide Spire, a może coś podpowiedzieć. No zobaczymy, to się za moment okaże. Patryku, czy już jesteś z nami?
3: Jestem, jestem.
1: Witamy.
3: Witam swojego, bardzo serdecznie swojego imiennika.
1: Witaj.
3: Bardzo się cieszę, że pokazujesz tą grę. No ja jako Moisz Ornelte nie zapoczątkowałem wątek o Slay the Spire i bardzo się cieszę, że ty ją pokazujesz. Natomiast nie słucham tej audycji od początku, ponieważ mi nie było. Chciałem się zapytać Patryku, dlaczego pokazujesz mod Text the Spire po angielsku, skoro jest łatwiejszy mod Say the Spire, który nawet jest takim screenreaderem trochę dla gry Slay the Spire. No i też można obsługiwać bez problemu po polsku. Więc...
1: Dlaczego? Powiem ci dlatego, że ja powiem szczerze, chcę pokazać oba rozwiązania. Na przykład dlatego, że dla mnie, ja wiem, że jestem drugi, ale ja już jestem tak przyzwyczajony do tego tekstowego, że aż po prostu nie mogę się przestawić.
3: A powiedz mi, jak jest z rozwojem tego Text the Spire? Czy ten gościu, który w ogóle to zaczął, on to jeszcze rozwija, czy to jest jakby...
1: Chyba już nie, ale no jest to, da się sporo zrobić. Oczywiście nie zrobię sobie na przykład trybu Chimery albo dziennych wyzwań. Chociaż kiedyś się dawało, nie wiem, czy może się jeszcze da. Nie pamiętam,
3: I zdaje się, że chyba tekst, nie wiem, popraw mnie, jeśli się mylę, ale zdaje się, że Text the Spire on potrafi obsługiwać Downfalla, czyli tego
1: tak,
3: takiego...
1: potrafi, oczywiście, że potrafi.
3: Slay the Spire nie umie, z tego co mi się wydaje.
1: Nie umie, a to ciekawe.
3: A w ogóle nie wiem, czy Patryku powiedziałeś, jaka jest w ogóle ciekawostka tego moda Text the Spire i w ogóle jak się zaczęła to dostać.
1: Tak, powiedziałem właśnie.
3: Aha.
1: Mówiłem, że to jest dosyć ciekawe, bo tak naprawdę mod miał powstać dla jednej osoby, a jednak powstał dla wszystkich. To w sumie był też przypadek taki trochę.
3: Tak. Natomiast też myślę, że warto by pokazać, chociaż nie wiem jak tu jest z tym, były problemy, jest Modern Together Inspire, ten, który pozwala na granie po sieci.
1: Tak, znam, tylko no to jest tylko wyłącznie Slay the Spire. Jeżeli chcesz, możemy później się połączyć. Ja to oczywiście mam. Tylko, żeby
3: ja nie będę. Ja miałem niestety przeinstalowany system na Windowsa 11. Na razie jeszcze nie mam Steama i generalnie nie wyszłoby to. No, także, ale powiem ci, że ja jestem człowiekiem, który ciągle gra w Slay the Spire.
1: Oj tak.
3: Slay the Spire zjadł zęby, można by powiedzieć. Tak króciutko, twoje ulubione postacie.
1: Wiesz tych co, takich ale modowane czy ogólnie?
3: Ogólne.
1: Wiesz co, z tych domyślnych to Silent.
3: No to u mnie zdecydowanie wykrywa pancernik, no i truciciel. Nie lubię defekta i...
1: Defekt jest spoko, tylko trzeba go
2: zrobić, czyli pancernik to jest ten, którym ty w tym momencie, Patryku, grasz.
1: Tak.
3: Taki wojaszek.
1: Z modów polecam bardzo pirata, polecam nekromantę.
3: A to ja w mody się jeszcze nie bawię, bo chcę przejść podstawkę jakby całą do końca.
1: Można i tak.
3: No, bo...
1: Ja już sam zrobiłem, także no mniej więcej, wiadomo, no już też trochę przegrałem, nie powiem, że nie, no 150 godzin już jest.
3: No, trzeba ginąć, to jest roguelike, więc tak, tutaj...
1: To jest roguelike, to jest akurat dobre, bo trochę zachęca, bo nawet jak przegrasz, to w sumie takie trochę zachęca, dobra, nie udało się, ale mam więcej możliwości, może następnym razem mi lepiej pójdzie.
2: Ja powiem szczerze, na grach się aż tak bardzo nie znam, ale zastanawia mnie w ogóle idea tego ginięcia, żeby szło nam lepiej. W ogóle jak to, jaki to ma rzeczywiście taki, czy to faktycznie zachęca?
1: Tak,
3: to znaczy tak, to jest generalnie zrobione w ten sposób, że jak ty zginiesz, no to przede wszystkim wiesz, dlaczego giniesz, tak? Wiesz na przykład, że źle tam dobrałeś deka, bo na przykład, nie wiem, zginąłeś, bo miałeś mało HP, bo coś tam zrobiłeś źle, ale ginięcie też odblokowuje nam artefakty. Jak gramy nową postacią i zginiemy, to odblokowują się nam nowe artefakty. To też jest ważne, że tutaj...
1: No tak, karty jakieś tam... Miksurki chyba też, ale nie jestem pewien, czy mikstury też.
2: Czyli to takie jest chyba
3: nie.
2: Dobre do zachęcenia na początku gry szczególnie, żeby się ludzie nie irytowali, że ja ciągle ginę i nic tak naprawdę z tego nie mam, bo ciągle przegrywam.
3: To znaczy tak, trzeba sobie przede wszystkim przeczytać, czym jest roguelike. czym jest ten gatunek. To jest typowe Hades również, który tutaj był pokazywany, jest również roguelike'iem, czyli proceduralnie losową grą o losowaną mapą, gdzie właśnie...
4: A tak, właśnie tego nie powiedziałem, rzeczywiście zawsze, kiedy zaczynamy grę, mapa jest losowana.
3: Tak, i to jest właśnie typowe dla roguelike'ów. I typowe dla roguelike'ów jest to, że giniemy i zaczynamy od początku.
4: Ja powiem szczerze, powiem ci, Patryku, szczerze, mnie na przykład, bo tak też w temacie roguelike'ów mnie boli, że mody, znaczy no mody w sumie, skrypty do Pokémonów nie chcą działać z Emerald Rogue. To mogłoby być bardzo ciekawe doświadczenie.
3: Ale wiesz co,
4: to jest... Emeralda, który właśnie działa jak roguelike i to mnie boli.
3: Ale to powiedz mi, czy ten mod, o którym mówisz, jest do VBA? Do tych...
4: Tak, tak.
3: To myślę, że można było napisać do Nuviego, do tego gościa, który...
4: Tak właśnie myślę, że tak zrobię, bo to jest... Tak samo jest z Cloverami, które są grywalne, ale no, nie jest to szczyt mały.
2: Panowie, używacie różnych bardzo...
3: Nie, to nie jest patent. To nie jest
2: skomplikowanych kwestii tak, terminologicznych.
4: Tak. Chodzi generalnie o Pokémony, ponieważ od jakiegoś tam czasu jakaś tam grupa ludzi, najpierw Tyler, Speedy, potem Nuiv, tak generalnie nie wiem, jak się naprawdę nazywa.
3: Zrobili skrypty, które pozwalają nam nagranie w Pokémony.
4: Już pierwsze trzy generacje, czyli Pokémony Red, Red, Blue, Green, chyba nie wiem. Na pewno Red, Blue, Yellow, Gold, Silver, Crystal, Fire, Red i Emerald.
2: Bo jak rozumiem, to Pokémony to jest podobna gra jak Slay the Spire, tak?
4: Nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu ktoś wpadł na pomysł, żeby właśnie zrobić moda do Pokémonów, który sprawi, że to będzie gra typu roguelike.
2: Aha, w ten sposób. No okej. Czy coś jeszcze, Patryku, czy coś jeszcze w temacie?
3: No ja chciałem zachęcić, że jeżeli ktoś lubi roguelike i chciałby w coś podobnego, a nie karcianego, no to Hadesa polecam. I jest jeszcze coś, co jest bardzo trudne, a też bardzo fajnym roguelike'iem dostępnym. Brogu Speak, to się pisze Brogu E Speak i to można bardzo łatwo znaleźć na GitHubie. No to jest gra, która jest roguelike'iem, ale która wymaga dużej melisy.
4: A powiedz mi, czy wymyśliłeś może jak tam przedstawić język tego Speaka?
3: Nie wiem.
4: Jakieś problemu innego w strzele, to skończyło się śmiesznym błędem słownika, więc dlatego się zastanawiam.
3: Ale polecam, jeżeli ktoś też to lubi, to...
4: Tak, to jest fajna gierka. Tylko po prostu zostawiam się jak zmienić język, bo jednak wolę nawet po angielsku gry grać z polską syntezą. Tak jakoś mam.
3: No
2: jeszcze,
3: nie wiem.
2: To jeszcze raz powiedzcie może nazwę tej gry.
3: Brogu E Speak się pisze.
2: Okej.
3: Okay. To jest adaptacja takiego roguelike'a, który się nazywa Brogu. Brogu E się pisze. Aha. A ktoś po prostu postanowił zrobić, bo to była tak jakby... No powiedzmy roguelike bez dźwięku, prawie że tekstowy, a ktoś postanowił sobie dorobić do tego muzykę i dźwięk i dodać Speaka.
4: Speaka wrzucił jako mowę.
3: I tak to powstało.
4: Ma to sens, to duży nawet bym powiedział.
2: Dobrze, słuchajcie, ja proponuję, żeby wrócić jednak do tematu gry Slay the Spire, bo jeszcze chyba sporo rzeczy jest do pokazania. Patryku, czy coś jeszcze w temacie chciałbyś powiedzieć?
3: To wszystko.
2: Okej, okay, to dziękujemy ci bardzo za telefon w takim razie. Pozdrawiamy.
4: Pozdrawiamy, dokładnie, więc dobra.
0: I pchone, Patryk, opuści.
4: Co tu mamy? Ja oprócz tego samozapłonu.
0: Intimidate reduncom monstros.
4: Zastraszenie.
0: Zero type. Skill lab play 1 w aktual lenem jest X-House.
4: Umiejętność, X-House. Karta wykluczająca. Nałóż jeden punkt wrażliwości na wszystkich wrogów. Ale jest to karta wykluczenia, czyli ją już zagram, ona mi zniknie. Oczywiście nie na zawsze, do końca walki.
2: Chyba punkt wrażliwości oznacza co?
4: To, że będą dostawać po prostu większe obrażenia.
2: Rozumiem.
4: To samo, co robił to grzmotnięcie, ten basz.
0: C, spacja.
4: Natomiast numer 3.
0: Headbutt tret com moncost. Jeden type. Attack deal 9 damage. Puta cart from your discard pile on top of your draw pile.
4: Zadaj 9 punktów obrażeń i przemieść kartę ze stosu odrzuconych na szczyt stosu rozgrywającego, czyli tego stosu, z którego biorę karty.
2: Czyli nam po prostu jakaś karta wróci.
4: Tak, tylko że w następnej turze. Ale jest to dobre. Ale słuchajcie, ja wezmę ten samozapłon, bo to jest naprawdę bardzo fajna rzecz.
0: Jedchoices, procent.
4: No i już nic nie zrobię, mogę tylko iść dalej.
0: P-R-O-C-E-D. Choices, return, floor 1, x3, 1, monster 3.
4: Dobrze, mamy jedną ścieżkę. Więc mogę wziąć tylko jedynkę.
0: 1. Planer, Block, 0, Health, 75-80, Energy, 0, Monster, Sound, 2, 0, Acid Slime, S, Block, 0, HP, 11-11, 1, Spike Slime, M, Block, 0, HP, 32-32, Planer, Energy, 3, Monster, Incoming, 8, Intent, Debuff, Intent, Attack Debuff, 8.
4: Okay. To są stworki, to są szlamy, które mają rozmiary. Jest mały szlam, średni, duży. Różnice są takie, że na przykład duży szlam. Średni już chyba nie, ale duży potrafi się rozdzielać na mniejsze szlamy. Jeżeli na przykład, jeżeli straci połowę HP, to się rozdziela na kawałki. Małe to są zwykłe szlamy, ale tam dają nam karty szlamu do ręki, które są kartami zapychającymi, tylko zużywającymi energię, się wykluczają. Na przykład do tego służy ta mikstura eliksir, żeby je wyrzucić na zawsze do końca walki, bo oczywiście te karty nam tylko do końca walki zostają, bo one nie są na zawsze, są karty tymczasowe tak zwane. No dobra.
0: Ma ew out hoplane monster i zerbls i co incoming 8.
4: 8 obrażeń, pierwszy siebie coś tam robi, drugi też coś robi, ale też przy okazji mnie bije.
0: Repha, 1 strike, 2 strike, 3 defend, 4 strike, 5 defend potions.
4: Dobra, no to mam 5 obronę, mogę 11 obronić.
0: 4 strike, 5 defend, 1.
4: No co jest? A, i będzie to pewnie.
0: 5. Planer, Block.
4: Przyzwyczajenie, słuchajcie, trochę głupie, bo teraz mam inną klawiaturę i muszę się przyzwyczaić do jej układu, dobra.
0: 4 strike, 1.
4: Na przykład zabiję tego pierwszego stwora, bo on zginie na 2 uderzenia.
0: 0. Pla, 3 defend, 2 strike, Planer, Energy, 0, Monster, Sound, 1, 1, Spike Slime, M, HP, 32, 32, Intent, Attack Debuff, 8.
4: Dobra, jeden nie żyje, więc zawsze coś.
0: Planer, Block, 0, Health, 72, 80, Planer, Energy, 3, Monster, Incoming, 0, Intent, Debuff.
4: Najprawdopodobniej będzie chciał mnie osłabić, dając mi te karty.
0: 1, 2, 1, Bash, 2. 2 defend, 3 defend, 4 strike, 5 strike, potiop, 3, 2 defend, 3 defend, 4 strike, 1.
4: Proszę, pokażę wam ten basz.
0: 1 basz, 2, 1, planer, energy, 1, monster, HP, 24, 32, powers, 0, vulnerable, 2.
4: Jest teraz owrażliwiony, więc
0: 2 defend,
4: teraz...
0: 3 strike, 1, strike, red, basic, cost, 1 type, attack, deal, 6, damage.
4: Teraz, oczywiście znam to niby tyle samo, natomiast jestem wrażliwy na, bardziej na wszystko, co mu zrobię, czyli...
0: Planer, energy, 0, monster, HP, 15, 32.
4: Widzisz? Trochę więcej mu zdjęło, bo to niestety nie bierze pod... Nie wiem dlaczego nie wyświetlił tej wrażliwości, ale dzięki tej wrażliwości zabrałem mu jeszcze trochę więcej HP. Tym uderzył.
0: Planer, energy, 3, powers, 0, frail, 1, monster.
2: Co przed momentem wpisałeś?
4: End, żeby zamknąć turę.
0: 2 defend, 1 combust, 3 strike, 4 strike, 5 strike, potions.
4: On mi coś zrobił, frail mi nałożył efekt kruchości. Szczerze nie pamiętam, na czym on dokładnie polega, natomiast
0: 5 strike, 1.
4: On taki już martwy, więc...
0: 4 strike, 1 comb, 2 def, 3 strike, 3 monster, HP, 6, 3.
4: I do widzenia,
0: planer,
4: nie żyjesz.
0: Energy, 1, monster, sound, 0,
4: ale chyba ta kruchość też
0: 0,
4: planer, sprawia, że jestem herald, bardziej wrażliwy
0: 78,
4: na
0: 80, gold, 110, potions.
4: Dobra, zresztą go nie czytamy. Co mamy? Na pewno mamy wyboru 1. Złoto, on zawsze jest złoto, zawsze jest karta.
0: Choices, 1, cart, 1.
4: No to jak 1. To mamy kartę do wyboru?
0: Choices, skip, 1, body slam, 2, slash, 3, metal lichize.
4: Jest ważna rzecz, słuchajcie, taka, że nie musimy brać tej karty, no dobrze, mogę nawet złota nie brać, mogę zawsze chodzić dalej. Wtedy skip albo proceed tam i się ruszać. Nieraz warto nie brać na przykład z karty albo mikstury, bo na przykład mamy pełen pasa, ta mikstura jest nie taka fajna. Oczywiście mogę na przykład wyrzucić jakąś z moich, ale po co? Dobra, co my tu mamy?
0: Body slam red, co
4: a tak chciałem?
0: Jeden type. Attack deal damage equal to your block.
4: Zadaj obrażenia rudze swojemu pancerzowi, to jest bardzo fajne, natomiast w tym momencie to jest mało użyteczne, póki nie mam dobrych kart pod pancerz.
0: Spacja 2. Slas hred com moncost, zero type, attack can only be played if every card in your hand is an attack, deal 14 damage.
4: Może być zagrane tylko wtedy, kiedy wszystkie karty w twojej ręce są jedynie kartami ataku, albo ich nie ma, no bo to wtedy też zadziała. Zadaj 14 punktów obrażeń. Fajne, no ale jest ograniczenie, jeżeli mam w ręce jakieś bloki, to nie mogę użyć tego clash.
0: Spa 3, metal lichize redun com moncost, jeden type, power at the end of your turn, gain 3 block.
4: Na końcu swojej tury dostanie 3 pancerze. Moim zdaniem jest to całkiem opłacalne, więc to wezmę, 3. Bo to działa do końca walki.
0: Choices, EOCM. Choices, Return, Floor 2, X3, 1, Monster 2, 2, Unknown 3, 3, Schop 4.
4: Mamy teraz trzy drogi, mogę albo iść, walczyć z potworem, albo iść w coś nie wiadomo co jest, Anną, coś nieznanego, albo iść do sklepu. Co robimy?
2: To może zobaczmy to coś nieznanego.
4: No dobrze.
0: 2. Choices, Gop Pudle, 1, Gather Gold Gain 75 Gold, Lose 11 HP, 2, Leavelt Lose 37 Gold, Event, Gop Pudle, Eofal Intoa Pudle, Ites Madeof Slime, Event, Ites Madeof Slime Gop, Franticalle Eouts Laugh Yourself Out Over Several Minutes As Eoufeldhe Gop Starting To Burn, Eouts Anfel Gop In Eourears, Gop In Eournose, Gop, Event, Eouts Anfel Gop In Eourears, Gop in Eournose, Gop ever if here, Slimbing out, Eounoticet had some of our gold is missing. Locking back tot he pudle Eouse our missing coins combined with gold from unfortunate adventurers mixed. Event. Locking back tot he pudle Eouse our missing coins combined with gold from unfortunate adventurers mixed to get her in the pudle.
4: Jest to jakaś kałuża szlamu, w którą wpadliśmy, niestety ona jest żrąca.
2: Nie była to najfortunniejsza decyzja.
4: Tak. Straciliśmy trochę złota. Mamy teraz wybór. Albo dam sobie spokój, stracę trochę złota, ale moim zdaniem coś ciekawsze. Zabrać całe złoto, stracić 11 HP, co i tak jest opłacalne.
0: 1. Choices. 1. Leave. Player. Herald. 67-80. Gold 200. Event. Felingthe. Event. Felingthe Sting of the Gopastthe Prolonged Exposure Starts to Melt Avalaty Urskin. Managet of Ishoutthe Gold.
4: Także nie zwracając uwagi na żrące właściwości substancji, czy skóra nam się topi, to i tak to odbieramy. No, moim zdaniem było warto, bo zawsze możemy HP odnowić, a gold się zawsze przyda, prawda?
0: Choices, Return, Floor 3, X3, 1, Monster 3.
4: No to tylko jeden stwór, to nic nie zrobi, więc muszę go zabić.
0: Player, Block, 0, Health, 67-80, Energy, 0,
2: ile
0: Monster.
2: Ile stopni Storm, czy pięter 1, ma 0, w ogóle ta wieża?
4: Block, tak jak mówiłem, 0, zawsze
0: HP, 51, każdy akt 51, ma 15 pięter. Player, Energy, 3, Monster, Intent, Buff.
4: Dobra, mamy, słuchajcie, jakiegoś kultystę, który chce się wzmacniać. On nic na początku mi teraz nie zrobi, więc ja mogę go spokojnie bić.
0: 2, 3, 1 defend, 3 strike, 4 defend, 5 strike, pod 5 strike, 5, 4, 3 strike, 2 strike, player.
4: Dobra, 18 HP, ale on teraz będzie się wzmacniał, słuchajcie. On sobie zrobi tak zwany rytuał, który na początku każdej tury podnosi mu siłę.
0: Player, Energy, 3, Monster, Incoming, 6, Intent, Attack 6, Powers, 0, Ritual 3.
4: Tak, 3, czyli podnosi mu siłę o 3 na każdą turę i w tym momencie chcemy uderzyć za 6 punktów. Na szczęście on jest sam, więc nie jest problem jeszcze.
0: 1 strik, 2 def, 3 basch, 2, 4 defend, 5 metalicize, je pod 5.
4: O, metalicize, bardzo dobrze.
0: Flower, energy, 2, powers, 0, metalicize, 3. 4 defend,
4: myślę,
0: 1,
4: że
0: 3 basch, 2 def, 1 strike, 1.
4: Strike i defend to dobry pomysł.
0: 2 basch, 2, 1 defend, player, block, 5, n, player, block, 8, player, block, 2, monster, incoming, 9,
4: się?
0: Intent,
4: już mocniejszy
0: 9,
4: jest.
0: 1, strength, 3, player,
4: ma 3
0: block,
4: punkty siły,
0: 0,
4: energy, 3. Czyli blok mi zszedł.
0: Plan 1, combust 1.
4: Dobra, użyję tego kombuktu.
0: 1 strike, 2 defend, 3 strike, 4 strike, pot, 4, flyer, energy, 1, monster, HP, 21, 2 strike, 1 defend, 1.
4: To już osłonimy, bo jednak trzeba trochę się osłonić.
0: Player, block, 8, player, health, 66.
4: Teraz wam opiszę, co się stało. Po prostu stracimy jeden punkt HP, żeby zdać mu 5 obrażeń, on jeszcze walnął dodatkowo. I on jest już się teraz mocniejszy, on już tym zdać obrażeń.
0: Z in 0, z in coming, 12.
4: 12, bo dostał kolejne 3 punkty siły.
0: 1 defend, 2 strike, 1. Player, energy, 2, 3, 2 def, 3, 4 def, potio, 3, player, energy, 1, monster, HP, 4, 5, 2 defend.
4: On zginie, także spokojnie.
0: Player,
4: przez ten samozapłon mój, dobra,
0: player,
4: nie żyję. Heal. Ja się trochę wyleczyłem.
0: Choices, 1, Fear Potion.
4: Mikstura strachu.
0: Potion, Fear Potion, Commonap, 3, Vulnerable.
4: No już 3 punkty słabości, możemy wziąć. To wrażliwości, właśnie wrażliwości. Jaka karta?
0: Choices, skip, 1, under, 2, slash, 3, blood for blood.
4: No to co my tu mamy? Złość.
0: Under red com moncost, 0 type, at tack deal 6 damage, at da copy of his card into your discard pile.
4: To jest bardzo fajna karta, ponieważ ona się równa się trochę podwaja. Zadaje 6 punktów obrażeń i jeszcze wrzuć kopię tej karty do stosu odrzuconej. Czyli jakby w cenie jednej karty mamy dwie. Wyrzucamy jakby jedną, ona się klonuje. To jest bardzo fajne, to jest za 0, nazwijmy to energii, więc ona jest dobra, ja ją wyznę, bo ona pozwala na szybkie atakowanie. Ale co jeszcze mamy innego?
0: Spacja. Slas hred com moncost. Zero...
4: To też był klasz, to było zwarcie i trzecia karta.
0: Blood for blood redun com moncost. Cztery type. At tack cost z jeden les serfore achtime o ulose hapet his combat. Deal 18 damage.
4: No właśnie, tu kosztuje niby 4 energii, ale kosztuje jeden mniej za każdym razem, kiedy stracisz życie podczas tej walki. Zadaj 18 obrażeń, ale ja biorę tą złość.
0: Choices, return, floor 4x3, 1, monster 3, 2, unknown 4.
4: Mamy znowu potwora i Anno, to idziemy chyba do nieznanego, prawda?
2: Zresztą, Patryku, ja się tak w ogóle zastanawiam, bo czy w tym modzie, który teraz pokazujesz, jest jeszcze coś, co no jest takiego, na co warto zwrócić uwagę, bo myślę, że faktycznie można by było przejść do tego drugiego moda, gdzie będziemy to mieli po polsku i co dla naszych słuchaczy będzie chyba jednak bardziej zrozumiałe.
4: Tak, ale myślę, że warto by zrobić jeden akt, dlatego że troszeczkę to się różni, potem przechodzę jakby końcówka aktu. Warto w ogóle pokazać moment śmierci, bo on też jest trochę inaczej tu zrobiony.
2: No to okej, okay, no to spróbujmy.
4: Także no...
0: Choices, Shining Licht, Event, Shining Licht.
4: Jakie światło.
0: Choices, 1, Enter Upgrade, 2 Random Cards, Lose 16 HP, 2, Leave, Event, Eofindas Himmering Mass of Licht and Compass Synced He Center of Theron, It's Warm Glove and Enhancing Patterns in Vitae In.
4: To jakieś światło, które nas interesuje, które nas zaprasza. Możemy albo stracić 16 HP i ulepszyć dwie karty, albo odejść. Ja zrobię to pierwsze, bo po pierwsze chcę pokazać, jak się umiera. Trochę to brzmi już dziwnie, ale tutaj rzeczywiście warto. A z drugiej strony, no to zawsze jest lepszy.
0: Jeden. Choices, 1, Leave, Planer, Health, 54-80, Event, Asy Oywalkt, Hrougt, Helicht, Eounoticet, Hat, Helicht, Event, Asy Oywalkt, Hrougt, Helicht, Eounoticet, Hat, Helicht, Is Absorbed into Eou, Ites Zorhing Hot, Hovever, Tchepa, Inku, Its Clerecedes, Eou Fel Invigorated, Ast Hoog, Eou Received, Avel, Deserved, Slap.
4: Tak, po prostu czuję się osłabiony, czuję, że światło cię pali.
0: Choices, return, floor 5, x4, 1, elite 3, 2, rest 5.
4: Elita, to są stwory elitalne, po ich zabiciu dostajemy jakiś relikt.
0: Monster, sound, 3, 0, sentry, blood.
4: To są wartownicy, one działają tak, że dwóch zawsze robi jakiś tam, daje nam kartę z oszołomienia, która nam zapycha rękę, a, znaczy jeden zawsze to robi, a nieraz dwóch uderza, nieraz jeden, więc...
0: Incoming, 9,
4: jeden, ja ich nie zabiję raczej, myślę, że mogę to przegrać, więc...
0: 1 defend, 2 strike, 3 bash, 4 defend, 5 under, 0,
4: potio, 5, anger, który za 0, tak monster, wiem,
0: 4 defend,
4: obronić się trochę.
0: 3 bash, 2 strike, 1 defend, 1.
4: Na przykład się potem jeszcze uderzyć 2 tego spacja, z
0: wartownika. 2 potio, z pop, 2 Planer, Glock, 0. 1, 1 combust, 1, plan, 1 metal lici, 2 strike, 1 spacje, z plan, 2 defend, 3 strike, z plan,
4: specjalnie teraz to przegram.
0: Plan, monst, planer, herald.
4: Rozdwoje
0: atakowało. 32 strike, 1 defend,
4: to jeden, ale za to 2, 3 strike, karty osłabienia spa, do
0: 0, 0, z, 1, 2, z, i 2 strike, z,
4: o, zabiję tego jednego.
0: 2, 3, 3, daze.
4: Daj mi karty daze. Spacja.
0: Daze, colorless, com, montype. Status unplayable, et hereal.
4: Po prostu karta nie zagrywalna, ale eteryczna, czyli znika po jej nieużyciu. A że się nie da tego użyć, no to.
2: To zniknie od razu.
0: Tak. Monster, intent. 1 defend, 2 daze, 3 anger, 0, 4 defend, 3 4 defend, potion.
4: No bezpośrednio się nie osłaniam, właśnie, żeby mnie zabili, bo...
0: Planer. Planer, herald, 11, 3 daze.
4: Chyba, że ich zabiję
0: 2 strike,
4: cudem.
0: 1 da, 3 daze, 4 strike, pot, 4, planer, energe, planer. Planer, energy, 3 bash, 2 daze, 1 metal lici, 4 daze, 5 defend pot, 3 bash, planer, energy, 1, monster, HP, 10, 4 defend.
4: Nie, no, raczej go nie zabiję, ale zobaczymy.
0: Planer. Planer.
4: Blok. A może jednak?
0: 3 strika 1. Planer. Ener. Planer.
4: Tak, zabiję go. Dobra. Co mamy teraz? Tak, mamy Golda. Zawsze tak.
0: Hoices. 1. Mercury Hourglass. 2. Sulpist Potion. 3. Car.
4: No i mamy to. Mamy... A, jeszcze pokaza się mikstur używa właśnie, bo w tym nie pokazałem modzie, jak się używa mikstur. Mam jakiś relic.
0: Relic Mercury Hourglass Suncom Monhardes minus 1 at the start of your turn. Deal 3 damage to all enemies.
4: Na początku swojej tury każdej zadaj 3 punkty obrażeń wszystkim przeciwnikom. Fajna rzecz.
0: Hoices 1. Sulpist.
4: Mikstura kultysty, która daje nam ten rytuał, który daje kultyście, czyli po prostu mamy 3 siły na każdą turę.
0: Hoices.
4: I jakaś karta.
0: Hoices. Skip. 1. Headbutt. 2. Twin Strike. 3. Slash.
4: No, Twin Strike jest taka, nie znamy.
0: Twin Strike Red Commoncost. 1 type. Attack Deal 5 damage Twice.
4: No ale 2 razy 5 obrażeń. Okej, wezmę to.
0: Hoices. Proces.
4: Teraz mikstury, żeby nie było. Mogę sprawdzić, jak się. Co to za mikstura? Potion Inspect. Numer mikstury.
0: Spacja.
4: Na przykład tą dwójkę tej mikstury kultysty, którą wziąłem teraz.
0: Potion Sulpist. Potion Rare Gain 1 Ritual.
4: Tak, zostaje jeden rytuał. Mogę mikstury użyć, pisać potem usę, nazwa mikstury, numer, znaczy się, jeżeli to trzeba, numer przeciwnika. Znaczy się, żeby na sobie, to nie muszę. To pokażę za chwilę jakiś wart.
0: Hoices, return, floor 6x3, 1, rest 2, 2, monster 3, 3, unknown 4.
4: Będę skończyć tego resta, bo chcę pokazać, jak to działa.
0: 1. Hoices, 1, rest 2, smith.
4: To jest tak, mam dwie możliwości, albo odpocząć, czy odzyskać 20 HP. Czego teraz akurat nie chcę, albo ulepszyć sobie kartę. No to zrobimy dwójkę.
0: Dwa. Hoices, Grid Selection, Number Selected.
4: W tym momencie zero, mamy wyrzucone cancel, wszystkie
0: jeden,
4: karty.
0: Strike, dwa,
4: muszę po prostu wybrać numer karty, na przykład.
0: 12, Twin Strike, 11, Anger, 10, Metallite, 9, Combust.
4: Na przykład ten kombuk sobie chcę ulepszyć.
0: Hoices, upgrade previe.
4: I co on zrobi po prostu? No to pokazuję. Zobacz, jak to będzie wyglądać.
0: 1. Type power. At the end of your turn, lose 1 HP and deal 7 damage to all enemies. Confirm. Cancel.
4: Na końcu swojej tury traci ten HP, ale zdajesz 7 obrażeń przeciwnikom, nie 5. Żeby nie było, każdą kartę możemy ulepszyć najczęściej raz, ale są karty, które możemy ulepszać nieskończoną ilość razy. Tak dokładnie. Dobra, no to confirm.
0: C-O-N-E-I-M. Hoices, 1. Rest.
4: No i... proces, żeby stąd wyjść.
0: Hoices, return, floor 7x2, 1, elite 1.
4: Dobra, na elite pójdę, to mnie zabije na pewno.
0: Planer, block, 0, health, 11,80, energy, 0, monster, sound, 1, 0, lagavulin, block, 8, HP, 110, 110.
4: Dobra, zaznam, co się stało, że...
2: No, co?
4: Trochę dużo, nie?
2: Trochę dużo.
4: O co chodzi? Generalnie ten stwór ma pancerz, ale nie o to chodzi. Od razu jak zwróci się po rozpoczęciu walki, bo słuchaj dźwięku uderzenia w pancerz, ponieważ zadziała ta nasza klepsydra, która zdaje 3 punkty obrażenia. I ona to zrobiła. Ten stwór generalnie działa tak, że on śpi, dopóki się mu pancera nie ściągnie, a jeżeli mu się ściągnie, to dwie tury z rzędu uderza za 18, a trzecią turę nas osłabia. No jest dobry pozorom do odbicia, okej.
0: Okay. 2 strike, 1 strike, 3 defend, 4 under, 5 strike, pod...
4: Wiesz, czy nie miał pancerz, bo trzeba go budzić i tak.
0: Monster, 3, 2...
4: On się obudzi, to właśnie muzyka zmieniała dobrze, to?
2: No fakt.
4: W tym momencie on jeszcze jakby nie jest groźny w tej turze, on się jakby budzi dopiero, jeden także strike, mogę go jeszcze obić.
0: 2 defend, 1 strike, 2 strike, Planer, energy,
4: to
0: 3, monster, incoming, 18, intent, attack 18, monster, HP, 82, 110.
4: I oczywiście klepsydra go uderzyła, bo to tak działa.
0: 1 defend, 2 strike,
4: 1, 3
0: combust, 1,
4: 3 combust, 2 strike,
0: 2 strike, 2 strike, 2 twin strike, 1.
4: Mądrzego typu zwężeniem.
0: Planer, energy,
4: ale on to mnie teraz zabije.
0: Planer, Heraldch, 10 Hoices, Proced, Event, Deatch, Score 56, Floor Slimbet 8, 40, Enemies Slain 3, 6, Exordium Elite Skillet 1, 10, Bosses Slain 0, 0, Score 56.
4: Mamy teraz pokazane, że mam wynik 56, pokonałem 7 pięter, zabiłem 6 przeciwników, pokonałem jednego elitarnego z Exordium, czyli z pogranicza, czyli z tego pierwszego aktu, że pokonałem 0 bossów. No dobra, wpisuję procent.
0: P-O-C-E-D.
4: O. Żeby nie było, muszę mi to znowu.
0: P-O-C-E-D. Event. Unlock character. Threshold.
4: Udało mi się odblokować nową postać.
2: No tak, cienia. Za to, że cię zabili.
4: Tak. A teraz Pewo, co chodzi z tym cieniem.
0: Rozblokowanie
4: postaci.
0: Teraz, żeby nie było. 1.22. TTS. Patchnotes. Slot 2. Tyflopodcast. Irons lat 1. Tresilent 1.
4: To jest odblokowany, reszta jest zablokowana. Słuchajcie, teraz, żeby było ważne. Nie powiem wam, jak odblokować obserwatora, bo to będzie trochę dla was do odkrycia. Ale odblokowanie cienia i defekta odbywa się po prostu przez ginięcie. Dosłownie. Okej, giniemy, coś odblokujemy. Na przykład, jeżeli to jest zginę cieniem, to odblokuje sobie defekt, rozumiesz?
2: No tak, tak.
4: Obserwator odblokujemy w inny sposób, ale ja nie powiem w jaki, musicie odkryć. Bo dlaczego? Ja mam wszystko mówić? No powiedzmy, chyba nie, no jak to?
2: No nie, no też, żeby z tej gry nasi słuchacze mieli jakąś frajdę, no, jeżeli się zdecydują.
4: Dlatego ja nic nie powiem.

0: Say the Spire.
1: Pole wybo tekst pol list element ele po unlot LLM LLM pod sacred bar LM pod sacred spire 042 spole list.
0: Włączam to i wciskam
1: przycisk. Spacja niedostępne.
2: I znowu sobie chwilę czekamy, żeby to się wszystko uruchomiło. W międzyczasie jeszcze przeczytam komentarz od Patryka, który do nas napisał: kruchość sprawia, że dostajesz mniej punktów bloku od kart ochrony.
0: To o, tak, a to widzisz.
1: Zrozumiałem.
0: Otwiera się gra.
1: Using Side Hespire version 042 beta. Play button.
0: No i teraz w ogóle inaczej to wygląda, nie?
2: No tak.
0: W tym momencie ja mam po prostu normalne menu, po którym mogę przejść góra-dół.
1: Compendium but play button.
0: Czyli, play, czyli zacznij grę.
1: Compendium button. Statistics button. Set
0: ustawienia.
1: Path notes button.
0: Informacje, jakby informacje o zmianach, nie wiem do końca szczerze.
1: Mod
0: button. Mody. I wyjść. Najpierw myślę, warto to tu ustawić i zmienić ten język.
1: Pad setting, game setting z button. Input setting.
0: Tutaj się nie wiem, dlaczego rzucam się lewo prawo.
1: Game set.
0: Mamy ustawienia gry.
1: Input setting z button.
0: Klawiatury i myszy tak naprawdę, znaczy klawiatury, pada i myszy, bo domyślnie gra nie obsługuje klawiatury, ten mod.
2: Ustawienia wejściowe takie.
0: Tak, no ale tak mówię trochę bardziej.
1: Credit z button.
0: Podziękowania.
1: Game setting, borderless full screen, recommend, max.
0: Wezmę ten język.
1: Res, max, full screen, toggle, boot, borderless full ambient sound effects, toggle.
0: A właśnie, bo to jest ważne, ale za chwilę wam powiem.
1: Amp, borderless full, amp, mute, fhi, language, drop, down, endlich, Brazil, pchine, pchine, du, sp, fin, fre, ger, indo, ita, jab, kore, poli, rupolis. Displays language. Drop down po displays medu la upload long press big berg. Play button. Compend status settings games input. Credit it gam border ambient mutef language. Drop down polis.
0: Dobra, muszę grę zresetować.
1: Quit put. Mixer głoś. SLA. Slap nieznane. MTS launcher started. Waiting for mod spirit spacja. Niedostępne.
0: Teraz będzie wszystko po polsku. Znaczy wszystko. Nie wiem, czy opcje moda są. Mówię, ja tego moda rzadko używam, ale chyba opcje moda są nadal po angielsku. Natomiast gra sama jest po polsku.
2: Zaraz się wszystko okaże. Poczekajmy, aż się załaduje. Przypominamy, że dziś Slide Spire na antenie Tyfloradia. Już pierwsza melodia się pojawiła, to teraz...
1: Graj button.
0: Tak jak myślałem, dobra.
2: Jest.
0: I jest po polsku. To co, no zobaczmy te opcje może.
1: Compendium but, statystyki, ustawienia button, ustawienia gry button, okno bez ramek, zalecane, toggle button off, rozdzielczość, rozdzielczość, drop down 1280x720.
0: Nie wiem dlaczego taka mi się wybrała, to zmienię, bo to jest dziwne.
1: 1200, 1100, 1300, 1320x1080.
0: Nie wiem dlaczego mi się taka dziwna wybrała.
1: Limit rozdziel.
0: Chodzi o rozdzielczość, czyli o ilość pikseli wyświetlonych na ekranie tak naprawdę, ale no nie ma znaczenia dla nas, ale lepiej to zmienić, bo nawet jakbyśmy chcieli coś OCR-ować, to lepiej mieć lepszą. I bo ustawienia, przepraszam, się góra, dół, lewo, prawo, gdzie lewo, prawo zmienia kategorię, góra, dół to opcje danej kategorii.
1: Limit klatek na sekundę, drop down 60.
0: No to jest typowo graficzne ustawienie.
2: Dla nas raczej mało przydatne.
0: O tyle tylko, żeby na przykład sobie nie no to gra nie jest wymagająca, ale zawsze możesz na przykład na 30 ustawić, żeby nie zatylać sobie, nie wiem, jakaś słaby komputer. Tak, no bo wie, że mam mniej wyświetlać, więc będzie się specjalnie starał.
1: No pełny tak. Ekran toggle button off.
0: A to raczej włączmy.
1: On, rozdzielczość, limit pełny, okno pełne.
0: To jest akurat fajnie włączyć, bo to zawsze się przydaje pełny ekran, nawet w przypadku OCR-a właśnie.
1: Okno bez ramek, zalecane, toggle button off.
0: Mogę włączyć bez ramek.
1: On, wstrząs, okno be, wstrząsy ekranu toggle button on.
0: Nie wiem co to znaczy, ale to wyłączę.
1: Off, ok, wst, wyświetlaj sumę obrażeń na żółto toggle button off.
0: Po prostu możemy sobie zmienić kolor. Który wyświetli nam, ile mam rzeczywiście obrażeń otrzymaliśmy.
1: Wyświetlaj sumę zablokowanych obrażeń na niebiesko toggle button off.
0: Czyli po prostu takich, które nie doszły do skutku, na przykład przez pancerz.
1: Wyłącz powiadomienie przy wyborze jeden karty toggle button on.
0: Czyli po prostu, jeżeli jest jedna karta, no to żeby nie

0: Mówił nam, że mamy do wyboru jedną kartę, tylko jakby ją bierzemy i już, nie?
1: Wyłącz efekty cząsteczkowe Toggle Button Off.
0: Nie wiem, o co chodzi.
1: Tryb szybki Toggle Button On.
0: Też nie wiem, o co chodzi. Wyłączę to, ale nie wiem, o co chodzi.
1: Off. Wyświetlaj przy kartach klawisze szybkiego wyboru Toggle Button Off.
0: No, czyli po prostu jakby takie szybkie skróty.
1: Ogólny slider 50.
0: To jest
1: muzyka.
0: Głośność.
1: Ogólny slider 5, rozdziel, ogólny slider 50.
0: Żeby to zmienić, musimy wejść w to i po prostu możemy go na dół zmieniać sobie głośność.
2: No to możesz trochę przyciszyć tak naprawdę tę muzykę.
1: Muzyka slider, ogólny slider 5, muzyka limit klat, pełny efekt, muzyka slider, efekt, muzyka slider 50. 48.
0: Przepraszam, kontrol lewo prawo.
1: 46, 43, 41, 39, 41, 30, 37, 35.
0: No jest okej.
2: Myślę, że do 30 nawet możesz dobić.
1: Muzyka slider 33, 30.
2: O.
1: Muzyka efekty slider 50.
0: Czyli dźwięki.
1: Efekty tła Toggle Button On.
0: Lepiej to mieć.
1: Wycisz dźwięk, gdy okno jest nieaktywne Toggle Button Off.
0: Coś, co jest bardzo niemiłe w przypadku tamtego moda. Tutaj może być spoko, bo jak na przykład, nie wiem, chcemy mieć grę odpaloną w tle z jakiegoś powodu, to sobie zminimalizujemy w wycisza się tam muzyka, ale w przypadku tamtego moda jest to bardzo niezalecane.
1: Język. Drop do polski.
0: To jest język do wyboru.
1: Wysyłaj dane z rozgrywki Toggle Button On.
0: Jak kto chce, ja to wyrobię, zawsze wyłączam.
1: Potwierdzenie przez długie naciśnięcie Toggle Button Off.
0: Ty chyba chodzi o myszkę, takie wrażenie.
1: Większy tekst Toggle Button Off.
0: O, proszę bardzo, trochę dostępności jest, ale to nie tak jakbyśmy chcieli. No i to wszystkie ustawienia.
2: No to co, możemy grać.
1: Statystyki, ustawienia gry, ustawienia sterowań.
0: Tutaj nie zrobimy nic. Ale też nie mamy potrzeby tu nic robić, bo wszystko jest fajnie ustawione.
1: Kompendium, staty, ustaw, lista zmian, moc, but, wyjdź, but, graj,
0: no to,
1: button.
0: To wciskam graj.
1: Wyprawa, button.
0: Ale teraz to nie jest tak, że to jest wszystko.
1: Wyprawa, button.
0: Wyprawa, czyli tryb standardowy.
1: Wyzwanie dnia, button.
0: Wyzwanie dnia, czyli na przykład, nie wiem, masz pokonać wszystkich kartami, na przykład tylko neutralnymi, czyli takimi, które może mieć każdy, czyli bezbarwnymi. Nie do jakiejś klasy przypisanymi.
1: Tryb dowolny button.
0: Tryb dowolny, czyli sobie ustawiamy co chcemy dosłownie.
1: Wyprawa button.
0: No to co, zrobimy klasyka tak jak wcześniej?
2: Tak, myślę, że tak.
1: Pancernik harcester button.
0: No i teraz mamy do wyboru.
1: Cień harcester button. Zablokowany harcester button. Zablokowany pancernik.
0: Może cień... tego cienia, bo jeszcze nie graliśmy, co?
1: Pan... cień...
2: Okay.
1: Pan...
0: Nie wiem, czy w ogóle zależy, ale ja teraz na chwilę wyciszę mowę.
1: Bez
0: każdy
1: mowy.
0: Postać ma swój dźwięk.
2: Tak, zupełnie inne odgłosy.
1: Pan cień ha...
0: Poczekam w cienia.
1: Witaj, jestem Neof. Rozmawiaj, button.
0: No to rozmawiamy.
1: Dotrzyj do bossa, aby otrzymać więcej błogosławieństw. Dotrzyj do bossa, aby otrzymać więcej błogosławieństw. Przeciwnicy w następnych trzech walkach mają jeden peżet, button.
0: I teraz mam do wyboru przedmiot. Znaczy, taki pomoc na początek. Przeciwnicy na tym walkach mamy jeden punkt życia, bardzo to polecam, bo na przykład w ten sposób nieraz można do elity dotrzeć i elita ma wtedy 1 HP.
1: Maksymalne PZ 7 button.
0: Albo dodatkowe 7 punktów maksymalnego życia.
1: Przeciwnicy.
0: Ale ja wezmę to.
1: Lament Neof Optainet. Jak sobie życzysz? Odejdź button.
0: No to idziemy stąd.
1: Map Unknown 0, minus 1, Tyflo podcast Location, Choice Monster 0, 0, Monster 2, Monst, Monst, Monst, Monst,
0: tutaj...
1: Monst, Monst, Monst, Monst, Monst, Monst,
0: co możemy zrobić?
1: Monster 2-0. Monster 0-0. Monster.
2: Czym się poruszasz tutaj?
0: Lewo, prawo.
1: Monster 0-0.
0: Nie wiem, no mówię, nadal nie wiem, co to za numerki. Wybaczcie, nie wiem, co to za numerki. Dobra, wcisnę to 0-0.
1: Cień.
0: I teraz?
1: Drew cień. Pierścień cień. Miejsce.
0: Tutaj? Gdzie to w ogóle wygląda zupełnie inaczej.
1: 7.
0: Ponieważ od samej góry. Jestem w lewym górnym rogu, nazwijmy to okna.
1: 70 HP punkty życia, PZ.
0: Tu mamy swoje życie.
1: 99 sakiewka.
0: To jest złoto.
1: Miejsce na miksturę potion.
0: Miejsce
1: na miksturę potion. 3 of 3. Pierścień węża relic. Lament Neof 2. Lament pierścień węża relic. 1 of 2.
0: To są relikty, trochę niżej.
1: Cień. Kultysta, tak cień.
0: Tutaj mamy siebie. O, w prawo
1: Kultysta, taktyka, Block 0148 Monster, 1 of 1.
0: I tutaj mamy też przeciwnika, obok.
1: Obrona 1 cart.
0: Tu mamy listę kart poniżej.
1: Uderzenie 1, uderzenie 1 cart, 7 of 7. Obrona 1 cart, 1 of 7. Obrona 1 cart, 2 of 7. Obrona 1 cart, 3 of 7.
0: To cart, wiesz, znaczy 1K, wiesz co oznacza dwójka, mam nadzieję.
1: Uderzenie 1 cart, obrona 1 cart, neutralizacja 0 cart, uderzenie, obrona 1 cart.
0: I teraz mamy trochę klawiszy specjalnych.
1: Modthes, mixer, głoson, trolls, sacon, linking, odwiedz, sałyt, gamepada, thes, def, nagu, action, con, trker,
0: teraz, tak, że nie było.
1: Movement, menu, depador, arro, con, firm, a, n, top, panel, delete, save, slot, x, square, t.
0: Literą T.
1: L, uderzenie, jed, miejsce na mix,
0: mogę
1: uderzenie,
0: iść na
1: jeden, miejsce
0: górę.
1: Na
0: mix. Czyli jest, na przykład jestem na dole.
1: Picie, uderz, miejsce.
0: To chcę dostać się szybko do mixu, wciskam po prostu literę T.
1: 9. Obrona 1,
2: czyli po prostu przenosi cię na górę okna.
0: Lub na dół.
1: Miejsce na obrona 1, miejsce na obrona 1, miejsce na obrona 1.
0: A co jest przenosi na dół, na górę?
1: Co? Proced, rename, save, slot, y, triangle.
0: Literą E jakby kończymy turę, idziemy dalej. To jest... No to jest generalnie różne rzeczy, my tam
1: przyprostujemy. Rename, save, slot, nazwę, top, le, ascension, mode.
0: Zmieniamy tryb tych trudności, o czym zaraz pokażę, zresztą.
1: Y, cancel, beci, escape.
0: Escape'em oczywiście robimy, wychodzimy z czegoś.
1: Master, deck, wiew, dec, relase, ascension, level, LBL, 1, D.
0: Literą D? A to wam pokażę.
1: Master, deck, wiew, 12 carts, uderzenie, 1 cart.
0: Tutaj mogę
1: 1,
0: sobie...
1: 1. Obrona, cień, mast, uzyskano, button.
0: O, uderzenie, tutaj.
1: Typ uzyskano button descending. Typ button disabled.
0: To jest filtrowanie.
1: Koszt button disabled. As button disabled.
0: To jest filtrowanie. Musimy sobie filtrować kartę, na przykład.
1: Typ button. Typ koszt button.
0: Według kosztu.
1: Uderzenie obrona. Ale... uderzenie 1. Uderzenie 1 cart. 2. 1.
0: Tutaj mamy po prostu.
1: Uderzenie 1 cart. 1. 1.
0: Tutaj mamy listę kart po prostu.
1: Uderzenie.
0: I żeby nie było ważne, słuchajcie, lewo, prawo przemieszcza nas jakby po. Inaczej, góra, dół przemieszcza nas po kartach, a lewo, prawo jakby po sztukach danej karty. Wiesz o co chodzi?
2: No tak, bo możemy mieć jedną kartę albo ileś kart tego samego typu.
0: Tak.
1: Uderzeń, obrot, cień.
0: Ja zamknąłem te.
1: Escape'em. Cień. Draw pile wie w somę od Hercon Textual Optio LTL Dku.
0: Literą Q możemy sobie zobaczyć ten stos, do którego bierzemy karty.
1: Draw pile wie w 5 carts. Obrona 1 cart. 1, 1. Ocalenie 1 cart. Uderzenie, obrona.
0: To też tylko lewo, prawo, no bo tutaj to już jest po prostu taki stos rozgrywający to.
1: Kul, cień.
0: Dobra.
1: Exhaust pile, sin RBR 1, F.
0: Literą F możemy...
1: Kult, cień.
0: Słuchajcie, nie mogę, ale gdybym miał jakieś karty, które są już na stałe wykluczone, no to bym mógł to literą F sprawdzić, jakie są te karty.
1: Contro, discard piles, RTR,
0: F. Literą W.
1: B, W. Modded.
0: Karty odrzucone.
1: Co? Buffers, map, rigged stick.
0: Buffery, zaraz to...
1: Contro, larrows.
0: Zaraz to wytłumaczę.
1: Settings, pause, start, back, space. Event, play, event, output, play.
0: Backspace'em.
1: Rozdzielczość.
0: Otwieram sobie ustawienia, bo ogólny może coś potrzebuję tam
1: cień.
0: Wejść, to można, prawda?
1: Co? Map, save slots from select M.
0: Którą M?
1: Mod, map, monster.
0: Proszę sobie wziąć mapkę. Po prostu sobie oglądamy mapę naszą. Tą, którą idziemy.
2: Czyli mapę tej wieży.
0: No, tej aktualnej, jakby wylosowanej, tak.
1: Nagłówek poziom 2, link info, controls.
0: To są też klawisze informacyjne.
1: Ocanthe, pla, added in, action, keyboard, surrent, block, ct, surrent, ctrl, b.
0: Ctrl, b.
1: Zero, block.
0: Mówi nam, ile mamy bloku.
1: Co, surrent, gold, ctrl, g.
0: Ctrl, g, kasa.
1: Health, ctrl, h.
0: A, ctrl, h, hp.
1: Energy, ctrl, y.
0: Ctrl, y, energia.
1: Summarized intents, total incoming damage. CTRL.
0: Jakby takie wszystko naraz mamy po prostu.
1: Zero incoming damage.
0: Wszystko.
1: Co? Detailed intents, real monster intents, alpi.
0: Wszystko co o stworach.
1: Mod, kultysta, taktyka.
0: Po prostu.
1: Co? Kult cień. Surrentast boss. CTRL N.
0: Ctrl N.
1: Strażnik.
0: I pokazuje nam jaki będzie nasz boss. Jakby... Możemy sobie zobaczyć kto będzie naszym bossem na ostatnim piętrze, w tym momencie jest to strażnik.
1: Co? Odwiedzony link previous, link next, brak in gam.
0: Natomiast jeżeli kogoś interesują...
1: Obrona 1 cart, 1 of 7.
0: Interesuje jak sprawdzić.
1: Son gamepadant mod general control gamepadant keyboard son info brak na link next. Son fig filesa.
0: W tym momencie, słuchajcie, ponieważ żeby sprawdzić sobie na przykład info danej karcie.
1: Obrona 1 cart, 2 of 7. Cień. Obrona 1 cart, 2 of 7. Obrona 1 cart, 3 spacji. Uderzenie 1 cart. Kultysta, pierścień węża relic. 1 of 2. 0 tryb wyniesienia.
0: Tu jest pod enterem.
1: Kult, cień. 0 tryb, kult.
0: Pod enterem w tym momencie.
1: Master deck.
0: Mogę sobie sprawdzić.
1: I. Cień.
0: No, znam tytułę na przykład. Ale dobra, teraz.
1: Cień.
0: Dobra.
1: Kultysta, zaklinanie, kultysta, rytuał.
0: O.
1: Drew, uderzenie.
0: To co mówiłem, czyli że on sobie robi ten swój rytuał.
1: Obrona, uderzenie, jeden cart, jeden of.
0: I ten tryb szybki działa tak po prostu, że gra działa wolniej, jednak go włączę, bo on...
1: Tryb szybki, limit, rozdzielcz, lipę, ok, tryb szybki, on.
0: Dobra.
1: Obrona, uderzenie.
0: W tym się mamy karty w ręce.
1: Obrona, jeden, uderzenie, jeden cart, trzy of
0: go uderzyć.
1: Kultysta, agresja 6, block 0, 1, 48, monster. Uderzenie, cień. Cień, kulty. Obrona, 1 cart, 1 of 4. Kultysta, defeated.
0: Ponieważ miał tylko ten HP, 19... no bo tak jakby ten nasz relikt to sprawił.
1: Dodaj kart 19 SZT, złota button, 1 of 2, 19.
0: I wybieramy sobie kartę.
1: Wybierz kartę, zabójcza trucizna, 1 cart, 1 of 3. Cios kolanem, 1 cart. Zabójcza truć, podcięcie, 2 cart. Cios kolanem,
0: wyboru karty.
1: Cios kolanem, 1 cart. 3 of 3.
0: I?
1: Master uderz, cios kolanem, 1 cart. Spacja. Cios kolanem.
0: Mogę wybrać tą kartę? Oczywiście.
1: Even out, hoid, plau, empty, plaue, cure, upgrade, prewie, cure, rent, cart. Cios kolanem.
0: Mogę na przykład z bufora sobie sprawdzić, co to za karta.
1: Cios kolanem. Jeden, cios kolanem, 1 energy, atak type, summon rarity. Zadaj 8 PKT obrażeń, zyskaj grę energy w następnej turze. Podcięcie 2 cart, słabość os, nau 2 pod podcięcie, 2 energy, umiej type un summon rarity.
0: Umiej umiejętność.
1: Nałóż 2 PKT, słabości, zyskaj 11 PKT, bloku.
0: No takie ciekawe, nie?
1: Słabość os,
2: i w dodatku dwie karty, tak?
0: Nie, dwie punkty energii.
2: Aha.
0: A wyżej mamy, to jest coś, czego nie było w tamtym modzie, mamy opis, co robi słabość.
1: Blok, słabość osłabione. Słabość osłabione istoty zadają 25 mniej obrażeń atakami.
0: O, i jeszcze to jest blok.
1: Blok pochłania otrzymywane obrażenia. zabójcza trucizna, jeden energy.
0: I zabójcza trucizna, co robi?
1: Umiej type, summon rarity. Nałóż 5 PKT, trucizny. Trucizna zatrute istoty tracą peżet na początku swojej tury. W każdej turze wartość trucizny zmniejsza się o 1.
0: No.
1: Trucizna player, cur rent car, upgrade event player, cur rent.
0: No to co, no to bierzemy tą truciznę, nie?
2: Pod zabójcza, no myślę, że
1: trucizna,
2: tak.
1: Jeden. Znajdźki, zabójcza tru...
0: I teraz wciskam po prostu E.
1: Map, monster, 0, 0. Monster,
0: mogę gdzie iść. Mogę iść do potwora, więc to robię.
1: Monster, cień. Gnida skulenie. Gnida skulenie.
0: Tak jak wcześniej.
1: Drew uderzenie. Cień.
2: I teraz, Patryku, gdybyś mógł tak dokładnie wytłumaczyć, co my w tym momencie powinniśmy zrobić, żeby w ogóle użyć tych kart, zakończyć tę turę, żeby to
0: oczywiście
2: było takie, wiesz, jasne
0: tak.
2: dla wszystkich.
0: Oczywiście. Może się trochę nieprecyzyjnie się wyjaśnię, już mówię. Po interfejsie tutaj poruszamy się strzałkami. Enterem jakby zatwierdzamy opcję, natomiast za zakończenie tury lub wyjścia z tego widoku znajdziek, czyli po prostu po wybraniu kart złota wciskamy literę E.
2: Więc teraz mamy jakiegoś tam potwora, tak, do którego
0: mamy
2: doszliśmy.
0: Który, tak jak mówię, w górnym panelu
1: miejsce na
0: mikstury i mamy nasze HP.
1: Miejsce na miksturę potion 108.
0: Ile nasze złoto?
1: 7 pierścień węża.
0: Poniżej są nasze relikty.
1: 1
0: i też relikty możemy sprawdzić w tym.
1: Relic, player, player, event, relic, pierścień węża, starter rarity.
0: W tym buforze, czyli pod control lewo, prawo, lewo, prawo, możemy sobie sprawdzić relikt. czyli bufor reliktu i w górę.
1: Na początku każdej walki dobierz dwa dodatkowe karty.
0: No właśnie, albo ten drugi.
1: Lament Neof 1 co Unter, błogosławieństwo Neof specjalnie dla ciebie. Błogosławień, przeciwnicy w pierwszych trzy walkach będą mieć po jeden PZ.
2: No tak, czyli to co sobie wybieraliśmy.
0: Tak, natomiast mogę to oczywiście też pod kontrolę strzałki lewo-prawo.
1: Event. Gnida skulenie. Gnida skulenie. Player. Tyflo podcast.
0: Osobie się dowiedzieć coś.
1: Relic.
0: Więc to jest to do zrobienia. I teraz tak.
1: Pierścień. Lament. Pierścień. Miejsce na... Cień. Gnida. Agresja 7. Block 0. 1. 15. Monster. 1 of 2.
0: I tutaj dowiaduję się po prostu o stworach. Na niższym kolejnym panelu mam cień. Siebie, a obok siebie mam stwory.
1: Gnida. Agresja 7. Blok
0: 7, czyli jestem ze 7 obrażeń.
1: Gnida, agresja 7.
0: Ja je zabiję, więc one mają 1 HP, więc ja i tak zabiję.
1: Uderzenie 1, gnida, a zabójcza trój, ocalenie, obrona i obrona, uderzenie, gnid, uderzenie 1, cart, 5 of 5.
2: Dobrze,
1: gnida,
2: ale co właściwie w tym momencie zrobiłeś?
1: ZT, złota button, 1
0: Wybrałem strzałkami lewo-prawo, wszedłem na panel z kartami, czyli panel tak naprawdę dolny. Wybrałem sobie kartę, którą chcę użyć, wcisnąłem Enter. Wyświetliły mi się stworki, wybieram lewo-prawo. Grodu też można sobie, no, ale lepiej lewo-prawo, jednak dla bezpieczeństwa wybieram sobie stwora, na którego chcę to użyć i wciskam Enter, żeby to zrobić.
2: Okej.
0: W tym momencie zabijam oba stwory, biorę tylko ten HP i znowu jestem w widoku znajdziek. Mam kasę.
1: Mi 20.
0: Tutaj akurat tutaj góra dół się poruszamy.
1: 20. Dodaj kartę do ta no i... mikstura energii button.
0: O, i tu jest
1: 1
0: mikstura?
1: Of 2. Plapotion.
0: Mogę dowiedzieć, co robi.
1: Mikstura energii. Co monrality. Zyskaj 2 PKT energii.
0: No.
1: Zyskaj...
0: No to weźmiemy ją, nie?
2: No to pewnie.
1: Mikstura energii...
0: I wybieram, dodam kartę.
1: Wybierz kartę. Zabójcza trucizna 1 cart. Przeszywający jęk 1 cart.
0: Lewo, prawo się poruszamy.
1: 3. Zabójcza trucizna. Przygotowanie 0 cart.
0: Przygotowanie to jest...
1: Do umiej 0 przy 0 energii. Umiej typę summon rality. Dobierz 1 kartę. Odrzuć 1 kartę.
0: Takie trochę sobie, takie sobie bym powiedział.
1: Przeszywający jęk je... Przesz 1 energy. Umiej typę. W tej turze wszyscy przeciwnicy tracą 6 PKT. Siły. Wykluczenie.
0: Takie...
1: Siła zwiększa obrażenia zadawane kartami ataku. Wykluczenie karta zostanie usunięta z talii do końca walki.
0: No. Tak jak było mówione, tak? Siły ci po prostu minus 6, czyli tak prawdopodobnie nic nie zrobią. Ale wezmę truciznę, bo
1: zabójcza
0: jest opłacalna.
1: Skarby. Zabójcza trucizna ad det to deck.
0: I teraz ja nic nie zrobię, wciskam literę E, żeby przejść dalej.
1: Map. Monster. 0, 1, tyflo podcast location, choice unknown, 0, 2, unknown, ze, monster, un, monst, unknown.
0: Lewo, prawo mogę się poruszać pomiędzy... Między tymi, bo to jest tak samo, słuchajcie, góra, dół to jest jakby, nazwijmy to, kategoria, na przykład nieznane miejsce albo potwór, a lewo, prawo to jest jakby, ile elementów jest w tej kategorii.
1: Unknown, 0, unknown.
0: Prawie jeden unknown jednego potwory, mamy dwa, więc... Nieznane miejsce.
1: Drew obrona. Obrona 1 cart. 1 of 1. Drew zabójcza trucizna. Drew uderzenie. Drew uderzenie. Drew obrona. Drew obrona. Drew ocalenie.
0: I teraz dowiedzmy się, co to w ogóle za stwór.
1: Cień. Szczękościsk. Agresja 11. Block 0. 1 41 monster. 1 of 1. Pla monster. Szczęk 1 0 block. No cur rent powers.
0: Tak, jest taki szczękościsk, jakiś robal, który chce nas...
1: Szczękościsk, agresja 11.
0: Uderzy za 11 punktów obrażeń, więc trochę dużo. No to trzeba się trochę obronić.
1: Obrona zabójcza trucizna 1 cart. 2 of 7.
0: Znowu wcisnąłem w dół, żeby dojść na panel z kartami, na którym lądujemy zawsze automatycznie też.
1: Zabójcza...
0: Wciskam Enter.
1: Szczękościsk, agresja 1...
0: Wciskam jeszcze raz Enter, żeby wybrać do niego.
1: Uderzenie 1 cart. 2 of 6. Szczękościsk, trucizna.
0: Jest otruty, ma 5 punktów trucizny, mogę nawet to sprawdzić.
1: Pla curren cień, szczękościsk.
0: Idę do stwora, czyli w górę i w prawo.
1: Pla monster,
0: bufor potwora.
1: Szczękościsk. 1,41 HP.
0: Ma 1 HP oczywiście.
1: 0 block.
0: Ale to chcę pokazać, 0 bloku.
1: Trucizna 5 powers.
0: No i jaką moc ma truciznę?
1: Agresja
0: 5.
1: Ten przeciwnik zamierza zadać 11 PKT obrażeń.
0: No to o czym mówiłem, czyli 11 obrażeń chcę zadać.
1: Trucizna na początku swojej tury utraci 5 PZ, następnie wartość trucizny zmniejsza się o 1.
0: No.
1: Trucizna...
0: No to ja mogę skończyć turę tak naprawdę, bo on tak zginie.
1: Szczękościsk Deferted. Skarby. 19 SZT. Złota button.
2: I to jest tak, i jeszcze, bo to mnie również zastanawia. To działa zawsze na tej zasadzie, że my atakujemy jako pierwsi,
0: Tak.
2: I jeżeli już zdążymy mu zadać jakiś na przykład śmiertelny cios, to on wtedy no i tak nam nic nie zrobi.
0: No tak, no wtedy umrze, no to jest logiczne. No tak, tak. Umiera i do widzenia. Jaką kartę możemy wybrać?
1: Wybierz kartę. Rzut sztyletem jeden card.
0: Co to
1: jeden
0: jest?
1: Rzut sztyletem, jeden energy. Atak type, summon rarity. Zadaj 9 PKT obrażeń. Dobierz jeden kartę, odrzuć jeden kartę.
0: Takie sobie, ale może być.
1: Cios kończący jeden card.
0: Cios kończący. Musimy zejść oczywiście na dół buforu, czyli kontrol parę razy strzałka w dół, żeby zjeść na dół. Niestety on nie, sam nie schodzi, ale to jest mały problem.
1: Jeden energy. Atak type Uncommon Rarity.
0: Atak.
1: Zadaj 6 PKT obrażeń za każdą kartę ataku zagraną w tej turze.
0: Całkiem użyteczne, bo jeżeli na przykład uderzymy dwa razy na przykład jakimś uderzeniem, a potem to, no to wtedy już można się obawiać rzeczywiście, że no to zabijemy kogoś.
1: Szybkie cięcie jeden card.
0: Szybkie cięcie.
1: Jeden energię.
0: Oczywiście jedną energię.
1: Atak type Uncommon Rarity.
0: Tak.
1: Zadaj 8 PKT obrażeń. Dobierz jeden kartę.
0: Myślę, że warto to wziąć, takie najbardziej opłacalne.
1: Łupy. Szybkie cięcie ad...
0: No i end.
1: Mat. Yeah. Monster 02 tyf. Monster unknown.
0: Potwora i miejsce nieznane, więc wchodzę w nieznane.
1: Natrafiasz na migotliwą koncentrację światła, znajdującą się...
2: Czyli to jest to światło, które już mieliśmy.
1: Ciepły blaski hipnotyzujące wzory zapraszają cię do środka. Wejdź, ulepsz dwa losowe karty. Utrać 14
0: PZ. Tak, to jest to samo, identyczne. No tym razem tego nie zrobię na przykład.
1: Odejdź, button.
0: Enter.
1: Wolisz nie ryzykować i odchodzisz, wzdrygając się na myśl o tym, co złego mogłoby cię spotkać. Odejdź, button.
0: Gdybym miał w deku tylko to, co chcę mieć, to spoko, ale tak to nie.
1: Map. Unknown. 1-3. Unknown. Monster. Monster.
0: Znowu jest nieznane monster. To unknown.
1: Cień. Z ciemności wyłania się ręka, która wciąga cię do małego sklepu. W środku dostrzegasz bladą, schludnie ubraną kobietę wskazującą na ścianę pełną mikstur. Kup miksturę. Teraz. Kup jeden miksturę 20 SZT. Złota button.
0: Mogę kupić miksturę, jeszcze nic nie chcę.
1: Kup 2 mikstury 30 SZT, złota, kup 3 mikstury 40 SZT,
0: no
1: złota, odejdź, łup okryta rękawiczką, dłoń uderza cię w twarz, nieomal zwalając cię z nóg. Wynoś się, zanim pomaluję ścianę twoimi wnętrznościami. Wierzysz jej na słowo i wychodzisz wnętrznościami nadal w twoim ciele. Odejdź, button.
0: Odchodzimy.
1: Map. Unknown 04. Rest z Elitemon. Rest.
0: Elita jest rozpoczęgiem? Myślę, że Elite możemy Elitemon iść.
1: Drew obrona. Obrona jeden card. Jeden odcień. Herszt gremlinów.
0: A nie.
1: Cień.
0: Teraz herszt gremlinów.
1: Herszt gremlinów. Taktyka. Block 08282 monster. Jeden of jeden.
0: No i co chcę zrobić, żeby nie było?
1: Ta, no ta taktyka ten z ok. Herszt 8282 HP. Zero block. No cóż, rent powers.
0: Nie ma nic jakby sobie teraz specjalnego.
1: Taktyka ten przeciwnik zamierza użyć wzmocnienia. Taktyka.
0: Nie chce się wzmocnić, po prostu chce sobie coś zrobić, jakiś buff tak zwany. Dobra.
1: Obrona 1 card, neutralizacja 0 card.
0: To jest karta 0 obrażeń, która...
1: A, neutral, 0 NR, atak type, basic rarity. Zadaj 3 PKT obrażeń, nałóż 1 PKT, słabości.
0: I słabość.
1: Słabość, osłabione istoty zadają 25 mniej obrażeń atakami.
0: No. No to użyję tego, bo to za 0, to mogę tego użyć.
1: Herszt, uderzenie jeden card. Uderzenie je szybkie cięcie.
0: On teraz mnie chce bić.
1: Zabójcze.
0: Ja z tego skorzystam, zatruję go.
1: Herszt, obrona jed, obrona, uderz szybko, obrona,
0: szybkie.
1: Obrona jed, obrona, uderz, obrona.
0: No i end.
1: Herszt gremlinów. Herszt gremlinów sales. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
0: działa tak, że...
1: Zyskaj blok cień. Herszt gremlinów, truć 06, herszt hersz, trutak trucizn, wściekłość, kiedykolwiek zagrasz kartę umiejętności, zyskuje 2 PKT, siły.
0: No właśnie, to jest niebezpieczne. Bo kiedy na przykład się obronię, to on dostaje 2 punkty do ataku. Nieraz oczywiście trzeba się obronić.
1: Cień. Obrona 1, zabójcza trucizna 1 cart.
0: No, otruje trochę.
1: Herszt gremlin, ocalenie 1 cart. 2 of 4. Herszt gremlinów siła. Herszt gremlinów 5 trucizna.
0: Dobra. Ocalenie, czyli dostaję trochę więcej obrony, ale muszę kartę odrzucić. I tak warto to zrobić.
1: Uderzenie, ocalenie. Uderzenie 1, uderzenie, obrona 1. Ocalenie 1 cart.
0: Dobra, udało się, musiałem...
1: Ocalenie 1 cart. 1 of 3.
0: Ocalenie.
1: uderzeń, herszt gremlinów, taktyka 10, rozdzielczość, ocalenie 1 car.
0: Uderzenie. Nie, nie mogę tego użyć, nie wiem czemu.
1: Uderzenie.
0: Uderzę go w takim razie.
1: Uderzenie 1 cart. Herszt gremlinów.
0: O, taki dźwięk.
1: Tryb komunikacji bez mowy.
0: Oznacza, że nie mam energii.
1: Tryb.
0: No to już tak nic nie zrobię. End. Ile mi chce dać obrażeń?
1: Cień. Herszt gremlinów. Taktyka 10. Block 0.
0: 10 obrażeń. No dobra, to dostanę sobie 5.
1: Herszt. Tyflopodcast wrażliwość. Dref obrona. Obrona 1 cart. 1 of 1. Dref uderzenie. Uderzeń obrona i uderzenie 1 c. Obrona uderzenie. Uderzenie 1 herszt. Obrona uderzenie 1 c. Obrona.
0: Się obronić muszę.
1: Obrona 1 cart. Herszt. Tyflopodcast 2 wrażliwość.
0: Ile HP?
1: Cień. Herszt cień. Tyflopodca, tyflo 5270 HP.
0: On.
1: Herszt gremli, truć, siła, zgwt, takty, truci, 0 bloc, 31,82 HP.
0: No
2: jeszcze tak, jeszcze trochę zostało.
1: Uderzenie, obrona, neutraliz, herszt, ocalenie, uderzeń, uderz, obrona, ocalenie, ocalenie, uderzenie, jeden, ocaleń, uderz, herszt, ocalenie, herszt. Tyflopodcast 2 wrażliwość. Dref zabójcza trucizna. Zabójcz obron, zapchersz, obrona i uderze. Zabójcz szy, zapcher, szybkie cięcie 1 car. Obrona 1 car.
0: 1
1: of 2. Gist cień. Tyflopodcast 42 7. Obrona 1
0: okay.
1: Herszt gremli.
0: Oj, jeszcze
1: 30.
0: Nie, zmarł.
1: Kle 30 SZT, złota button, 1 of 3. 30 do klepsydra rtęciowa button.
0: To jest ta klepsydra, którą miałem wcześniej, która zdaje 3 punkty obrażeń wszystkim. To jest bardzo fajne.
1: Klepsydra rtęciowa optainet. Dodaj kartę do tab, wybierz kartę. Podstępne uderzenie 2 cart i przechytrz smuga 1 cart.
0: No 2
1: of 3. Z umiej, z blok pochłania, z u i z smuga. 1 energy. Umiej type uncom monrality. Zyskaj 5 PKT bloku. Nie tracisz bloku. Z początkiem kolejnej tury.
0: Całkiem wygodne.
1: Przechytrzenie 1 u i przechytrzenie 1 energy. Umiej type, zyskaj grę energy w następnej turze.
2: A mógłbyś wyjaśnić, czemu to jest niewygodne? No bo tu była taka informacja, że nie tracisz tych punktów bloku.
0: Nie, mówię, że to jest właśnie wygodne.
2: A, wygodne, okej, no właśnie.
0: To jest właśnie bardzo wygodne.
2: Bo nie tracimy z kolejną turą.
0: Tak, ale tylko z jedną, żeby było jasność. Dobrze, co daje nam ta Green Energy?
1: Green Energy, energia jest używana do zagry...
0: To jest zwykła energia, po prostu dostajemy dodatkową energię.
1: Podstępne uderzenie 2...
0: Ewentualnie jeszcze to.
1: Podstęp 2 energy. Atak type, co monolity.
0: To wytrzyma 2 energii.
1: Zadaj 12 PKT obrażeń. Jeżeli w tej turze jakakolwiek karta została odrzucona, zyskaj Green Energy.
0: No właśnie, słuchajcie, to smugę.
1: Znajdź ki, map, elite monster i unknown.
0: No i kolejny unknown.
1: Dref uderzenie.
0: Uderzenie. To są szlamy.
1: Cień. Toksyglut M. Agresja 3. Block 0. Toksyglut M. Taktyka. Block 0. Kolcoglut M. Agresja 5. Block. Kolcoglut M. Agresja 5. Block. Kolcoglut M. A cień. Uderzeń. Szybkie cień. Neutralizacja 0 cart. Toksyglut. Smuga 1 cart.
0: Dobra, smugę mogę użyć.
1: Obrona 1 3 obrona zabójcza trucizn uderzeń szybki toksyglut obrona 1 cart 2 of 4 toksyglut m defeater.
0: Tak, zabiłem to.
1: Dref obrona 1 zabój uderzenie obron uderzenie 1 cart uderzenie 1 cart toks uderzenie 1 cart 1 of 4 toksyglut m defeater.
0: O, teraz mogę wskazać na dół.
1: Uderzenie 1 cart, mikstura energii potion, miej mikstura tryb komunikacji bez mowy.
0: Nawet jeżeli na tą miksturę najeżdżam, ona bulgocze. Widzisz?
2: No tak.
0: Dobra, ją użyję.
1: Mikstura, wypij button, uderzenie 1 cart, 1 of 4.
0: Cień. I teraz dostałem energię.
1: Tyflop 42 energy.
0: Dostałem za punkt energii za darmo, znaczy za miksturę.
1: Kolcoglut, cień, uderzenie i obron, zabój, kolcoglut, uderzenie i obrona. Obrona 1 cart. Kolcoglut.
0: Niestety.
1: Dref uderzenie.
0: Już ta klepsydra tu działa, więc...
1: Obrona uderzenie 1 kolcog. Obrona 1 uderzenie 1 kolc. Zabójcza tru. Uderzenie kol. Obrona 1 cart. Zabój obron.
0: No,
1: zabój.
0: Teraz się zrobię.
1: Kolcog. Kolcoglut M. Deferatet.
0: Zabiło wszystko.
1: Dod 11 SZT, złota, 11 gold.
0: No i karta.
1: Wybierz kartę. Zatrucie 2 cart.
0: Zatrucie. Jeden... Myślę, że dojdziemy do pierwszego bossa. Co ty myślisz?
2: No myślę, że tak.
0: Tak myślę, że chyba najlepiej. Dobra, mamy kartę zatrucie.
1: Zabójcza trucizna 1 cart.
0: No bo jest 3 trucizna... 3.
1: Zatrucie 2 cart. Podstępne.
0: Chyba zanurzenie. Zatrucie jest bardzo fajną kartą.
1: Zabójcza zatrucie trucizna. Za każdym razem, gdy karta ataku zada niezablokowane obrażenia, nałóż 1 PKT trucizny.
0: Czyli po prostu tak naprawdę, jeżeli walniemy kogoś i ktoś nie ma bloku, to go podtruwamy. Ja to wbiorę, bo to jest bardzo dobra karta, nie oszukujmy.
1: Znajdźki. Zatru map. Monster je.
0: Mamy
1: rest,
0: tylko...
1: rest.
0: O, mamy rest. Mamy odpoczynek, no to idziemy.
1: Odpocznij. Wykuj. Odpocznij.
0: Mogę odpocząć, aby ulepszyć kartę? No to odpoczniemy. Żeby trochę sobie życia odnowić. 20 życia do góry.
1: Dalej. Map. Rest.
0: I teraz dwa.
1: Trelasure 3.
0: O, są skrzynki.
1: Trelasure 3. Trelasure 3. 8.
0: Jest skrzynka.
2: Jakieś skarby, tak?
1: Trelasure hest. Tak. Pomini skrzynię. Pomini sk- medium.
0: No i co?
1: Co jest w środku? Statuetka białej bestii Button. 1 of 1.
0: Jakaś statuetka białej bestii.
1: Statuet po walce zawsze wypada mikstura.
0: No całkiem fajne, nie?
2: No to fakt.
1: Statuetka białej be- map. Trelasure. Monster rest. 4. Monster
0: znowu rest. Ja myślę, że warto tam iść, żeby kartę jakoś ulepszyć.
1: Odpocznij.
0: Tym razem.
1: Wykuj. Wybierz kartę do ulep uderzenie, uderzenie 1 cart, uderzenie 1, uderzenie, uderz, uderze, u, obrona i uderz...
0: Mogę być oczywiście góra-dół,
1: obrona
0: i wybrać jakby spośród rodzaju karty.
1: Zabójcza trucizna, uderzenie, obrona, zabój, szybkie ocalenie, neutr, zabójcza, zabój, szybkie ocalenie, zabój, szybkie, obrona 1, obron, obron, zabójcza, uderzenie...
0: Ulepszymy sobie, przepraszam, nie, to trochę, nie,
1: zabójcza
0: dobrze, no to trochę ulepszymy sobie...
1: Szybkie, ocalenie, neutra, zabójcza trucizna 1 cart. Umiej typę je, zabójcza tla, surrent cart,
0: kar-
1: zabójcza
0: mogę zobaczyć
1: trucizna.
0: Sobie, jak ona będzie wyglądać po ulepszeniu.
1: Trucizna, nałóż 5 pk, umie, zabój player, event, upgrade previe.
0: Tutaj obok.
1: Zabój, zabójcza cur, up, zab, 1 energy. Umiej typę, nałóż 7 pk.
0: Już 7 trucizny.
1: Surrent.
0: To bierzemy. To ulepszamy ją.
1: Zabójcza trucizna, schowny briefle. Dalej.
0: E. I zabój teraz F cisnąć.
1: Map, rest.
0: Żeby z protem wyjść.
1: Monster, monster.
0: To my tylko stwora, nic więcej, no to idziemy na stwora.
1: Drew smuga. Smuga 1 cart.
0: To jest...
1: Uderzenie 1 cień. Toksyglut D cień.
0: Toksyglut D.
1: D taktyka. Block 0. 63, 66 monster.
0: On coś tam w ogóle, on coś chce robić, jakiś buff. To jest niestety duży, więc on się jeżeli go zabiorę mu połowę HP, on się zamieni w dwa mniejsze.
2: Cień. Rozdzieli się,
1: smuga
2: tak?
1: Jeden
0: tak.
1: Uderzenie, obrona, zatrucie 2 cart.
0: Użyj zatrucia, żeby... mieć pewność,
1: neutralizacja
0: postruty zawsze. Teraz patrz, ja wolę neutralizację, on się od razu podstruje.
1: Uderzenie 1 cart, 4 of 5, toksyglut D, trucizna, toksyglut D, uderzenie, smuga, uderzenie,
0: uderzenie?
1: Toksy, obrona 1 cart, 2 of 4, toksyglut D, 1 trucizna.
0: I drugi, druga trucizna.
1: Uderz, uderz, smug,
0: obrona. Fajne, nie?
1: Toksyglut, tyflopodcast, osłabienie, drew, obrona.
0: Możemy osłabienie.
1: Obrona, cień. Toksyglut D, taktyka 11, blok 0,
0: 4,
1: obrona, obrona, szybkie cięcie 1 cart, obron, uderzenie,
2: obron. I teraz można go zacząć atakować, tak?
0: Tak jak wcześniej, mogę go bić, dokładnie.
1: Obrona 1 cart, uderzenie 1 cart, obrona
0: 1,
1: uderzenie, obrona.
0: I dwa razy wciskamy Enter, jakby żeby potwierdzić nasz wybór.
1: Obrona
0: na karcie, no bo jeżeli karta jest na nas, to trzeba zwracać, żeby potwierdzić wybór.
1: Obron, uderzenie, obron, toksyglut. Szlamat dead to discard. Szlamat dead to discard. Drew ocalenie.
0: Wrzucił mi szlamy do kart odrzuconych. Czyli te karty, które są, tak jak mówią, one tylko zapychają rękę.
1: Zabójcza trucizna. Toksyglut D. Agresja 16. Block 0. 30. Ocalenie. Je, zabójcza
0: trucizna.
1: Uderzenie 1.
0: To...
1: Zabój. Toksyglut. Uderzenie. Zabójcza. Uder. Za. Toks. Szlam. Je, ocalenie. Uderzenie 1.
0: Ten szlam on nic nie robi. On tylko jest po to, żeby nam rękę zapchać. Trzeba go po prostu zużyć, żeby go, żeby nie zapychał ręki.
1: Szla, uderzenie. Toksy. Szlam. Jeden cart.
0: No teraz bardzo otruty.
1: Toksyglut. Toksyglut D. Defeated. Drew obrona.
0: O, nie, nie,
1: obrona
0: nie, nie,
1: jeden cart. Jeden of jeden. Drew uderzenie. Cień. Toksyglut Eś. Agresja 10. Block 0. 17. 20 monster. Jeden of 3.
0: Dwa małe. Znaczy dwa średnie.
1: Toksyglut Eś. Taktyka 7. Block 0. 17. 20.
0: Które mają HP jakby jego całego, czyli wciąć się, no 20 HP miał, więc miałem 17, bo klepsydrę trochę jeszcze bija.
1: To obrona i uderzenie 1. Szlam 1. Uderzenie.
0: Warto je bić.
1: Smuga 1. Szlam. Uderzenie. Toksy. Szlam je. Uderzenie. Toksyglut Eś. Toksyglut Eś. Agresji. Tok. Smuga. Obron. Szlam.
0: Smug. Użyć smugi.
1: Obrona 1.
0: Proszę trochę coś da, a...
1: Toksy. Toksy.
0: A dalej.
1: Szlamat dead to drewno, uderzenie, neutralizacja, toks, szybkie cięcie, je toks, obrona, je obron, uderzenie, toks, obrona, jeden car. Znajdź
0: i zginęli.
1: 15 SZT, 15 go. Doda,
2: no, ale chyba trochę cię to kosztowało.
1: 1 of 2.
0: No, zaraz sprawdzimy.
1: Dodaj mieszanka.
0: Mieszanka wybuchowa.
1: Zadaj 10 PKT obrażeń wszystkim przeciwnikom.
0: Całkiem fajna mikstura.
1: Mieszanka wybuchowa.
0: I karta.
1: Wybierz rozproszenie 1 car.
0: Rozproszenie.
1: Rozproszenie 1 n. Umiej typę un. Dodaj losową kartę umiejętności do ręki. W tej turze jej koszt wynosi 0. Wykluczenie.
0: Jest to całkiem dobre, nie? No bo nigdy nie wiesz co dostać, ale
2: no
0: ma
2: tak.
0: Zawsze koszt 0.
2: Ale zawsze
0: jest.
2: Coś.
1: Upgrade pre surrentca, smuga 1 car.
0: Smuga kolejna?
1: 2 przechytrzenie 1 car.
0: Ja wezmę smugę, bo smugi smuga, są bardzo użyteczne.
1: Map Monster 5, 10, Tyfl, Unknown, Merhunt 5, 11.
0: Jest sklepikarz, ja nigdy nie byłem sklepikarza, w sensie w tej audycji, więc wyjdziemy do niego.
1: Pomin handlarza, Merhunt Sales, witaj. Mroczne kajdany 86 gold card 1 2 rozpacz.
0: Chodzi o to, że tutaj możemy kupić różne karty. A właśnie.
1: Player. Tyflop 40 70 HP.
0: Wiesz co, no nie jest źle, mam 30 HP tylko zabrane, więc nie jest tak źle. Jeszcze.
2: No tak.
1: 13 gold.
0: Mam kasę też
2: a na którym piętrze jesteśmy?
0: Już ci mówię.
1: Event upgrade curry player
0: flopotca
1: Ewe player curry rent card zadaj 10 ściana sztyletów 51 gold card
0: tak.
1: 2 1
0: nie warto kupować kart, znaczy nieraz warto, ale ja ich nie kupuję generalnie.
1: Mrocznek rozpaczliwy atak ścianaż przechytrzenie seria uników trujące opary transmutacja 165 gold card. Orichalcum 146 gold relic.
0: O wiele bardziej opłaca się kłać relikty.
1: Jaszczurzy ogon 200.
0: O, to jest świetny relikt.
1: Zamrożone oko.
0: I żeby nie było, on nam wyświetla wszystko, nie tylko to, co możemy kupić. Znaczy.
1: Zamrożone oko 153.
0: On wyświetla nam też to, czego nie możemy kupić, bo mamy za mało kasy.
1: Usługa usuwania kart 75 gold button.
0: To warto zrobić, ale nie za taką. Ja nie wiem, czy za taką cenę chcę to zrobić. Ja kupię, słuchajcie, kupię ten ogon, tylko że na niego mi stać. Zaraz wam pokażę, co robi ten ogon.
1: Jaszczurzy ogon 296 chyba gold relic.
0: Ale...
1: Jaszczur w przypadku śmierci odzyskujesz 50 max. Peżet jednorazowo.
0: Fajne, co?
2: No, to prawda.
0: To przed śmiercią.
1: Player tyfl 47 213 gold.
0: Ale mnie nie stać na
1: 40. Zamrożony orichalcum 146 event merelic orichalc jeśli zakończysz turem bez bloku zyskaj 6 PKT bloku.
0: Też fajne. Myślę, że to kupię, jeżeli będziemy stać po prostu wtedy wyrzucę kartę z deka, bo chodzi o to, żeby
1: Merhunt size. Wyglądasz niebezpiecznie, hehe.
0: Chodzi o to, on są takie teksty losowe, które tamten mod też nie odczytuje, tutaj odczytuje generalnie. Ja myślę, że warto kupić to, jeśli mi będzie stać, bo generalnie chodzi o to, żeby pozbyć się wszystkich kart początkowych, żeby mieć tylko ekskluzywy.
1: Tran Orichalcu, Merhunt Size. Kolejna pomyślna transakcja, hohoho, hahing, rozpaczliwy, a ściana przechyt, seri, trują, usług, Merhunt Size. Potrzebujesz więcej złota, przyjacielu, usługa.
0: Czy mogę kupić chociaż ścianę sztyletów?
1: Ściana sztyletów 50 atak type co zadaj dwukrotnie 4 PKT obrażeń wszystkim przeciwnikom.
0: Warto, nie?
1: Merhunt
0: no. Jest.
1: Dzięki. Rozpacznij.
0: No. No idziemy stąd.
1: Zero tryb wyniesienia.
2: I jak wychodzisz z tego,
0: Nie tutaj. Tutaj escape.
1: Kontynuuj.
0: I teraz jak wcisnę escape, dopiero teraz mogę wcisnąć E.
1: Map. Merhunt 5, 1.
0: Mam elitę, no to idziemy na nią.
1: Lagavulin 8 block. Lagavulin opancerzenie. Drew zabójcza trucizna. Zabójcza
0: to jest
1: trucizna.
0: Ten, który
1: jeden...
0: się nas zabił. W sensie, no jakby ja, znaczy tak. Znaczy
2: jeszcze,
0: ja
2: wiesz co, jedna rzecz mnie zastanawia.
0: Słucham cię.
2: A propos tego, jak gramy. Bo no możemy tu użyć w trakcie gry, w trakcie jednej tury kilku kart. Czy my tu mamy jakieś ograniczenie odnośnie tego, ilu kart możemy użyć?
0: Normalnie nie, natomiast są na przykład relikty, które przykładowo powiedzmy dostajesz na zawsze dodatkowe punkty energii, ale możesz na tyle użyć tylko 6 kart.
2: Okej.
0: Okay. To nie jest, to jest oglądamy, są różne, no to wam pokażę, bo właśnie po przejściu jednego aktu zawsze są takie relikty specjalne. Jeżeli przejdziemy cały akt, dostajemy relikt taki naprawdę dobry.
1: Obrona zabójcza trucizna
0: Lagavulinek, ja myślę, że warto go trochę podtruć.
1: Uderzenie, zatrucie, obrona i smuga jeden car. Obrona i
0: smuga, a to nie głupie, nawet... Tak, to jest dobry pomysł.
1: Obrona
0: jest. No to wtedy wiadomo, nie tracę w przyszłej turze, więc.
1: Uderz za.
0: Mogę.
1: Lagavulin Sans. Lagavulin. Ogłuszenie. Lagavulin. Drew, ściana sztyletów.
0: Obudził się.
1: Ściana sztyletów 1.
0: Dlatego sobie zostawiłem blok.
1: Smuga je. Obrona je.
0: Druga smuga, czemu nie?
1: Obrona. Szybkie cięć. Obrona. Ściana sztyle. Obrona 1.
0: Myślę, że ściana sztyletów.
1: Obrona 1 carp. Je szybkie. Lagavulin. Agresja. Obrona 1.
0: Cięcie szybkie.
1: Neutralizacja.
0: Neutralizacja się za 0. Bardzo dobrze.
1: Obrona 1. Obrona 1.
0: No i. My teraz przywalnie.
1: Lagavulin.
0: Dość mocno.
1: Drew, obrona. Nie, obron. Ocalenie. Obrona. O, uderzenie 1. Uderzenie. Uderzenie. Obrona i ocalenie 1. Uderzenie 1 carp. 2 of. Uderzenie. Uderzenie. Uderz. Obrona 1 carp. 1. Uderzenie 1 carp.
0: Co teraz zrobiłem? Ocalenie sprawia, że muszę odrzucić kartę, więc wcisnąłem Enter 2 razy na ocaleniu, wybrałem kartę obrony, którą chciałem odrzucić, wcisnąłem Enter. Wtedy karta obrony została odrzucona, a ja dostałem pancerz.
1: Uderzenie. Uderzenie. Okay. Laga w uderzenie 1 carp. Uderz. Laga w uderzenie 1 carp.
0: Uderzę, bo mogę. Mam tego bloku chyba trochę, bo.
1: Plałec. 0,3 tyflopo. 0,8 bloc.
0: Tak, mam trochę bloku, bo smuga zadziałała jeszcze.
1: Laga.
0: On też obniżył zręczność.
1: Drew uderzenie. Gist atak. Zadaj 6 p. Upgracur. Plałe. Tyflopo. Tyf. 27,70 HP.
0: Myślę, że to wygram, ale zobaczymy.
1: Obrona 1. Obrona. Uderzenie.
2: Jeszcze trochę ci zostało chyba.
0: No trochę.
1: Uderzenie. Obron. Obron. Uderz. Obron.
0: Czy ja sobie zaraz bił, czy nie? Bo ja już przecież sam nie wiem, muszę sprawdzić.
1: Lagapcie, lagavulin, taktyka, block 0, 30...
0: Nie, teraz będzie się buffował, czyli będzie mi pewnie obniżać zręczność, czyli będę sobie dodawać mniej obrony.
1: Obron.
0: Bo zręczność to jest do obrony.
1: Uderzenie, uderzenie, uderzenie, uderzenie, lag, obrona 1, obrona i obrona...
0: O, jest ten dźwięk, który myśli brak energii. E.
1: Lagavulin. Pożarcie duszy. Tyflopodcast. Zręczność zanika.
0: Tak.
1: Tyflopodcast. Siła zanika. Drew.
0: Siłę
1: uderzenie.
0: Też mi obniża,
1: uderzenie 1.
0: To nie jest już taki problem.
1: Zatrucie 2 car. Zabój. Zabój. Uderze. Uderz.
0: Zatrucie.
1: Zabójcza truc. Laga. Zabójcza trucizn. Lag. Uderzenie.
0: Zatrucizna może mi uratować życie. Natomiast teraz na przykład chcę jeszcze użyć mikstury.
1: Laga. Pierścień węż. Mieszanka wybuchowa. Rzuć button. Uderzenie 1 car. 3 of 3. Lagavulin. Uderzenie 1.
0: On mi obi jeden.
1: 33 SZT. Złota but 33. Kunai button.
0: Kunai.
1: 1 of 3.
0: Relikt.
1: Kunai un. Za każdym razem, gdy zagrasz 3 karty ataku w jednej turze, zyskaj 1 PKT. Zręczności.
0: Bardzo fajna karta.
1: Kunai znaczy, kabinet.
0: Przedmiot.
1: Do płynny brąz but.
0: Płynny brąz, mikstura.
1: Płyn. Zyskaj 3 PKT. Cierni.
0: Ciernie.
1: Ciernie, kiedy otrzymujesz obrażenia od ataku, zadajesz obrażenia atakującemu cię przeciwnikowi.
0: Tak, tyle samo, ile mamy cierni. Dosyć użyteczne.
2: No to prawda.
1: Płynny brąz. Płynny brąz.
0: I karta.
1: Wybierz przeszywa. Rzuć sztyletem 1 cart.
0: To było.
1: 2 przeszywający jęk 1 cart. Umiej typę w tej turze wszyscy przeciwnicy. Zabójcza trucizna.
0: Kolejna trucizna, ja ją biorę.
1: Znajdźki. Zabój map. Elite monster. Unkno, unkno.
0: Mamy coś nieznanego.
1: Unkno. Wpadasz w kałużę. To szlamowy glut. Rozpacznie próbujesz wygrzebać się z niego, czując jak powoli zaczyna palić twoją skórę. Czujesz maź w uszach, nosie, absolutnie wszędzie. Po wydostaniu się zauważasz, że brakuje ci trochę złota. Zaglądając w kałużę spostrzegasz swoje zagubione monety, razem ze złotem innych pechowych podróżników. Zbierz złoto, otrzymaj 75 SZT złota. Utrać 11 PZ button.
0: Ile mam HP, muszę sprawdzić.
1: Plałe. Tyflop 27,70 HP.
0: Wiesz co, myślę, że możemy zaryzykować.
1: Zbierz 75 gold. Mimo piekącego bólu oraz powoli roztapiającej się skóry, udaje ci się wyłowić utracone złoto. Odejdź button. Map. Unknown. Rest.
0: O, rest, akurat idealnie.
1: Odpocznij.
0: Odpoczywamy.
1: Dalej. Map. Rest.
2: Ile taki rest nam daje?
0: 20 HP.
1: Rest. Aha. 4. Strażnik zmiana trybu.
0: I boss.
1: Drew smuga. Smuga 1 cart. 1 of 1.
0: Jesteśmy
1: drew
0: na...
1: uderzenie.
0: Słuchajcie, drew... jesteśmy na piętrze 15, czyli na bossie. Jest to strażnik, tak jak było już powiedziane. On ma tryby działania. Jakby. On ma dwa tryby. Ma tryb ataku, tryb obrony. W trybie ataku zadaje dosyć dużo obrażenia. W trybie obrony ma pancerz i też ciernie. Ja myślę, że właśnie użyję sobie mojej cierniowej mikstury.
1: Cień. Pierścień. Płynny brąz. Wypij. Smuga 1 carp. 1 of cień. Strażnik. Defensywa. Block 0. 237. 240 monster.
0: Dużo HP,
1: 1
0: co?
1: Of 1.
2: No.
0: 240 HP.
1: Strażnik. 230. 0 block. Zmiana trybu 27. Powers. Defensywa. Ten przeciwnik zamierza się bronić. Zmiana trybu po przyjęciu 27 PKT obrażeń zmienia tryb na defensywny.
0: Tak.
1: Zmiana
0: tak
1: def... Cień, strażnik, defens, smuga, uderzenie jeden cart, cień, strażnik, defensywa,
0: blok. Nic teraz nie robi, więc mogę robić.
1: Uderzenie, neutral, obrona, zabójcza, uderzenie, uderzenie, obron, smuga, uderzenie, strażnik, obrona, jeden cart, uderzenie, jeden cart, obrona, smug, uderzenie, obron, straż, obrona, jeden cart, 2 of 3, tyflo, podcast, zręczność.
0: Trzeba sobie, dostałem zręczność tego kunaja.
1: Umiej typę, zyskaj 6 pek. Player, tyfl 3, curren, straż, 0 bloc, zmiana trybu 12.
0: Dobra, to jeszcze
1: nie. Tyflo, podcast 6, straż, strażnik 9 bloc, strażnik sals, ranić, palić, destabilizować, dref, obrona, obrona 1 cart, 1 of 1, dref, uderzenie, dref, uderzenie, dref.
0: On nadal w tym swoim trybie obrony jest.
1: Blok pochłania, otrzymy, zyskać, zabój, obcień. Strażnik, agresja 32,
0: a nie.
1: Lock 6, 217, 204.
0: Muszę usłuchać i zmienić tryb, bo tak to będzie źle.
1: Obrona, uderzenie, zabójcza, obrona.
2: A w jaki sposób?
0: Obijając go po prostu, bijąc go.
1: Zabójcza, straż, obrona, uderzenie, uderzenie, jeden cart.
0: Zobacz mu blok, dwa, po pierwsze.
1: Obron, obron, uderzenie.
0: Muszę mieć dodatek do no, dosyć dużo obrażeń, no bo...
1: Player, tyflo, po 37,
0: no to przeżył, ale z jednym HP.
1: Tyflo, po... Strażnik, kłująca skóra, drew,
0: kłująca
1: ściana,
0: skóra, sztylet. To sprawia, że po prostu to jest tak jak działa jak ciernie.
1: Cień, straż, 207, trucizna, agresja, ten przeciw, trucizna, kłująca skóra, kiedykolwiek zagrasz kartę ataku, otrzymasz 3 PKT obrażeń.
0: Tylko działa to tak, że mamy zawsze, to jest zawsze 3 punkty obrażeń, tak? Więc to jest to tyle dobrze, że jest to takie ustalone od góry.
1: Trucizna, agetruplane, monst, cień. Strażnik, agresja 9, block 17, 200 cień, ściana, smuga, obrona, zatrucie, uderzenie, obrona, smuga, 1 cart.
0: I smugę użyję.
1: Obrona, 1 cart, uderzy, obrona, 1 cart. Strat.
0: Drew, ja też mam ciernie, więc też go trochę
1: drew, obrona, drew, cień, strażnik, agresja 8x2,
0: blok. 8 razy 2, czyli teraz 2 razy po 8.
1: Cień, obrona, szybkie cięcie, ocalenie, obrona, zabójcz, obron, obrona, szyb, ocalenie. Szyb, strażnik, agresja 8x2, ocalenie, obrona 1, obrona 1, szybkie cię, obrona 1, obrona, obrona, obrona, obrona, obrona, obrona 1.
0: No dobra, trochę się wzmocnić, obroniłem.
1: Strażnik, dref, uderzenie, uderzenie, cień, strażnik, agresja 5x4.
0: Teraz 20 obrażeń tak naprawdę, bo to 5 razy 4.
1: Uderzenie, zabójcza, trucizna 1.
0: Tylko zatruwam, bo to jednak daje dużo.
1: Ściana, sztylet, uderzenie, obrona, uderzenie, ściana, uderzenie, obrona, uderzenie 1, ściana. Uderzenie 1 cart, 2 of...
0: I został też osruty ostro. Ja mam...
1: Player, tyflo, 33...
0: Dobra, przeżyję, ja mam też trochę obrony chyba.
1: 0,6, ciernie, ciernie, zręczno, otrucie, kiedy 124 gol, otruć, zręcz, ciernie, ciernie, 3, zręcz, 6, cier, 6, blok.
0: Mam trochę bloku, dobra.
1: Stra...
0: No trochę mnie obił, nie powiem, że nie. O,
1: lew, smuga.
0: Tu zmienię tryb. Słyszałeś ten dźwięk?
2: Słyszałem.
0: To była zmiana trybu ponowna.
1: Umiej, zyskaj 6, umiej... Uderzę, cień, strażnik, taktyka, block 17, 105, 200, cień, smuga 1 cart, obrona, neutrali, uderzenie, uderzenie, uderzenie 1, uderzenie, obrot, uderzenie, smuga 1, obrona, uderzenie, smuga 1, smuga 1, obron, smuga 1, obrona 1, obron, strażnik, kłująca skóra,
0: no ta kłująca skóra, tak jak wcześniej,
1: dref, uderzenie, cień, strażnik, agresja 9, bloc,
0: 9 obrażeń,
1: player, cud, 3, 7, 3, 19, 70 HP, uderz, uderzę, zabójcza, truć, smuga, 1 cart, uderzę, strażnik, obron, uderz, uderz, obrona, uderzenie, 1 cart, drew, obron,
0: tak obrywa, ile ma HP w ogóle?
1: Cień, strażnik, agresja, mon, 0, 40, 240 HP.
0: To już spocił spokojnie.
1: 0 block. Trucizna 29. Kłująca skóra 3.
0: Czyli bardzo ostro
1: rzuty. Strażnik. Cie. Strażnik. Agresja 8x2. Cie. Obrona. Neutralizacja. Ocalenie. Szybkie. Ocalenie. Szyb. Zabójcza. Zabójcza. Szybkie. Szybkie. Obrona. Neutralizacja. Zabójcz. Straż. Obrona. Obrona. Obrona. Jeden car. Tyflo. Podcast. Straż. Strażnik. Defratet. Uby 95 z...
0: Dobra.
1: 95 z... ZT.
0: Mamy złoto.
1: 9 do... Mikstura chyżości button.
0: Stra chyżości.
1: 1 of 2. Miks... Zyskaj 5 PKT. Zręczności.
0: No.
1: Na koniec tury utrać 5 PKT. Zręczności.
0: Czyli jakby w jednej turze mogę naprawdę sporo tego bloku uzyskać.
1: Mikstura chyżości...
0: No i karta. To będą karty lepsze, bo to są karty takie mocniejsze, one są zawsze na koniec aktu.
1: Wybierz kartę. Widmowy zabójca 1 card. Szklany nóż 1 card. Adrenalina 0 card. Widmowy a szklany nóż. Szklany nóż. Szkla 1 energy.
0: Energia?
1: Atak type. Rare rarity.
0: Jest to rzadka karta.
1: Zadaj dwukrotnie 8 PKT obrażeń. Do końca walki obrażenia tej karty są obniżone o 2.
0: Moim zdaniem i tak jest to całkiem dobra karta.
1: Adrenalina 0 card.
0: Adrenalina kosztuje 0 energii.
1: Adrenalina 0 energii. Umiej
0: typę,
1: rare, zyskaj grę energy. Dobierz dwa karty. Wykluczenie.
0: No.
1: Widmowy zabójca
0: i tak umiej, zabójca.
1: Wid, jeden ene, umiej typę. W następnej turze karty ataku zadają podwójne obrażenia.
0: Myślę, że to jest bardzo dobra karta, więc ja ją wezmę.
1: Znajdźki.
0: No
1: widmowy
0: i...
1: zabójca. Pomiń skrzynię.
0: Nie, tak, dobrze.
1: Monster 3-0.
0: Zrobiłem pewną rzecz, teraz to naprawimy.
1: Monster.
0: Słuchajcie, zrobiłem pewien problem, jest
1: oczywiście,
0: pominąłem przez przypadek skrzynkę z reliktami, ale już go...
1: Element, aktualizuj kurs...
0: Już go.
1: Kalkulator.
0: Już go.
1: Config file sand hanging mods... Men la... Bat pro kalkula... Slide has... Nieznane... MTS launchers...
0: Już to naprawiam.
1: Mod... Plaut spad...
0: Po prostu przez przypadek wcisnąłem pomiń skrzynię i pominąłem sobie skrzynkę z reliktami, ale to jest do odzysku w tym momencie, ponieważ...
2: Bo to się automatycznie czas... zapisuje, jak rozumiem ten
0: tak,
2: stan.
0: Tak, zapisuje się w momencie, na szczęście przed skrzynią jeszcze, także spokojnie. Nie jest tak źle.
2: No to czekamy, aż się gra wczyta.
0: Przyłączyła. Na szczęście to jest niewiele modów na razie, no ale patrz, i tak jest długo jak na grę.
2: No dokładnie, to się zgadza.
0: To jest akurat finał jawy.
1: Simpside has... Kontynuuj button. Pomiń skrzynię.
0: I teraz, żeby otworzyć skrzynię, chcę coś E.
1: Map, tche, map, stroll.
0: Kurczę.
1: Monster, mon...
0: Aha, czyli... Dobra, Son... już wiem.
1: SL, slide nieznane, MTS launcher
0: start,
1: mod tche spire 3-30 spacja.
0: Mówię, no szczerze, Slide Despair uwierzyłam o wiele rzadziej, jestem bardzo przyzwyczajony do tego tekst Despair, ale ten mod, no sam widzisz, ma więcej funkcji tak naprawdę.
2: Ma więcej funkcji, jest po polsku, co też myślę, że nie jest bez znaczenia, więc ja przypuszczam, znaczy, że raczej momencie... więcej no, naszych słuchaczy zdecyduje się na ten.
0: W tym momencie, kiedy już zmieniłem język, to tekst Despair też wyświetli już ten slot po polsku. Usimpsite
1: has pirewe. Kontynuuj button.
0: Kontynuuj.
1: Pomiń skrzynię.
0: To jest jak to otworzyć?
1: Wybierz artefakt. Pierścień Żmij Relic.
0: Pierścień Żmij to jest ulepszenie mojego pierścienia węża. Właśnie to, o czym mówiłem. Mogę być ulepszony relikt mój.
1: Zaparzacz do kawy Relic. Runiczna piramida Relic. Pierść runi...
0: Runiczny... W trójkąt ułożony, nie wiem dlaczego,
1: pier,
0: ale...
1: Zaparza... Runiczny...
0: Taki trójkąt, bo mamy...
1: Runiczna piramida relic.
0: Pier... To i to jakby po lewo, a na prawym...
1: Zaparzacz do kawy.
0: Zaparzacz do kawy, dobra, co to robi?
1: Zaparzacz zyskaj energię na początku każdej tury. Nie możesz już odpoczywać w obozowiskach.
0: Moim zdaniem bardzo słabe, bo wtedy tracimy możliwość leczenia się tak naprawdę.
1: Runiczna piramida...
2: Dostajemy więcej na początku, ale potem nie możemy.
0: Nie możesz się leczyć, po prostu masz więcej energii, ale nie możesz się wszystko leczyć. Dobra, runiczna piramida.
1: Nie odrzucasz kart z końcem tury.
0: To jest o wiele bardziej użyteczne, ponieważ rzeczywiście pod koniec tury odrzucamy karty, które mamy w ręce. Zresztą już mówiłem o tym wcześniej. One trafiają do stosu kart odrzuconych. I te karty potem, one oczywiście mamy z powrotem, ale dzięki tej piramidzie po prostu mamy je zaraz w ręce.
1: Zaparzacz dok runicz pierścień żmij. Pierść podmienia pierścień węża. Na początku każdej tury dobierz jeden dodatkową kartę. Twój pierścień zmienił swoją formę. Twój
0: Po prostu działa to trochę to inaczej. Ja myślę, że jednak sobie wezmę
1: runiczna
0: piramidę.
1: Runiczna piramida Optainet. Runiczna...
0: I teraz mogę wcisnąć literę E.
1: Już. Map. Tche maps trolls from top.
0: I tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę...
1: Monster 3. Monster 3.
0: Ja chcę jeszcze pokazać ustawienia, które możemy mieć w trybie dowolnym, co nie? Co ty myślisz?
2: Okej.
0: Okay. Już jest... No to możemy grać w taki grać.
1: S, cacl, ba... SL, MESSA, SLA, nieznane.
0: No to już wiadomo o co chodzi, no wiadomo, nie będziemy całej gry przechodzić, bo to zniszczy trochę frajdę, która można
1: mieć. Niedostępne.
0: Z rozgrywki, ja to oczywiście grę zresetuję. Niestety nie mogę zrobić tego, co zrobiłbym w Text Despair, czyli wcisnąć quit, a potem continue, znaczy się abandon, żeby wymazać save'a. Natomiast muszę zrobić tutaj restart gry, więc to chwileczkę dłużej zajmuje.
1: Mod that slide has pire.
2: No ale już się uruchamia, więc...
0: Tak, już się uruchamia. Teraz muszę teraz porzucić obecną przygodę.
1: Using slide has pire version 042 beta. Kont. Porzuć wyprawę Button.
0: Porzuć.
1: Czy aby na pewno opuszczenie gry jest równoznaczne z przegraną?
0: No tak. Enter. Żeby to zrobić.
1: Graj Button. Compendium.
0: No i już porzuciłem wcisnąć z literę E, żeby się upewnić i już...
1: Statystyk, graj.
0: Graj.
1: Wyprawa Button, wyzwanie dnia.
0: Co to jest wyzwanie dnia? Zaraz wam pokażę.
1: 09.05.2023 pozostały czas. 03.30.52 dzisiejsza postać. Defekt Chimera. Talia startowa jest mieszaniną talii każdej

0: takie wyzwanie po prostu, coś czegoś nie robiłeś, dobra.
1: Tryb wybrał.
0: No ciekawsze, tryb dowolny.
1: Tryb do pancernik to glebut, tryb wynie pancernik cień to glebut to nun selectet.
0: Tutaj wybieramy postać. Jak widzisz, za pomocą przycisków opcji.
1: Defekt tog glebut to nun selected. Obserwatorka tog glebut to nun.
0: No nie?
2: I tu mamy wszystkie odblokowane.
0: No nie.
1: Cień defekt.
0: Wciskam na defekta.
2: A.
1: Cień. Defekt
0: nie mogę.
1: Pancernik tog glebut to nun selected.
0: Dobra, no to wybieram pancernika. Znaczy to są ich dźwięki, ale chodzi o to, że.
1: Defekt tog glebut to nun selected.
0: On niby jest zaznaczony, ale to nic nie da. Bo po prostu mnie później wyrzuci, bo nie mam go odblokowanego. I koniec.
1: Tryb wyniesienia tog glebu.
0: Tutaj mamy fajne opcje.
1: Pan tryst w tryb.
0: Poniżej.
1: Tryb wyniesienia tog glebu tonow. Tryb wyniesienia. Tryb wyniesienia. Tryb FUI. Tryb eventise UI.
0: Tryb wyniesienia, nie wiem co to robi.
1: Stwórz
0: ziarno. A, już wiem co to robi. To jest ten poziom trudności, o którym mówiłem wcześniej.
1: Stwórz ziarno button.
0: Ziarno.
1: Accessibility note. Surrent seledis. Accessibility note.
0: To są, szczerze mówiąc, to są chyba te poziom trudności właśnie.
1: Wyzwanie dnia zaczynasz z 3 losowymi
0: modyfikatorami. To o czym mówiliśmy.
1: Wyzwanie dnia zaczynasz z 3 losowymi modyfikatorami. Tog glebut to nun selected.
0: Zaczynasz z 3 losowymi modyfikatorami, czyli po prostu no jakieś 3 losowe, bo to tego dużo do wyboru i są 3 losowe.
1: Plan stwórz startową talię, dobierając po 1 karcie z 3 losowych kart 15 razy. Tog glebut to nun selected.
0: Nie wiem czy kojarzysz coś takiego jak Arena w Hearthstone'ie.
2: I szczerze mówiąc, do tego nie dotarłem jeszcze.
0: A masz najnowsze mody, te takie, te nieoficjalne?
2: Nie.
0: A no właśnie, generalnie, bo tam już arena jest. Ja wam powiem, co chodzi. Zasada jest taka. Dostajemy wybór. 15, dokładnie tyle samo, bo to jest też 15 razy. Po 3 karty. Bierzemy jedną, mamy drugi raz. Znowu 3 karty inne. Dalej, kolejne 3 i tak dalej. I w ten sposób jakby budujemy sobie trochę losową talię, ale na własnym wyborze. Mamy propozycję, więc wybieramy z tego, co oni nam proponują, ale jakby to my wybieramy, co chcemy.
2: Ale my, tak, my wybieramy.
0: Mhm. Ty decydujesz, co bierzesz ostatecznie.
1: Zapieczętowana talia, stwórz talię, wybierając 10 z 30 losowych kart, tog glebut to nun selected.
0: No, czyli po prostu 10 kart, a reszta to tam sobie chyba sama się dobierze po prostu.
1: Tryb bezkresny zwycięstwo przeniesie cię do 1 aktu z obecną talią, ale uważaj, plaga w końcu pochłonie wszystko, tog glebut to nun selected.
0: No to właśnie, gra normalnie ma koniec, prawda? Natomiast tutaj możemy sobie grać bez końca. No dlaczego nie? Czy ktoś tak lubi? Moim zdaniem jest to fajne, bo na przykład można sobie śmieszne deki potem układać, prawda? Po takim czasie wszystkie na przykład relikty zebrać.
2: No tak.
1: Skrzynie plagi po pokonaniu 3 aktu w trybie bezkresnym. Skrzynie bossów zawierają artefakty plagi. Tog glebut to nun selected.
0: Myślę, że nie wiem, co są artefakty plagi, więc tutaj wam nie powiem.
1: Syllogomania za każdym razem, gdy dodasz kartę do talii, dodaj dodatkowo jej 2 kopie. Nie możesz już usuwać kartu handlarza. Tog glebut to nun selected.
0: Bardzo ciekawa modyfikacja, ponieważ takie trochę potrajanie kart.
1: Szaleństwo rozpoczynasz z talią 50 losowych kart. Tog glebut to nun selected.
0: Losowe to losowe, czyli tak naprawdę może to być wszystko.
1: Chimera talia startowa jest mieszaniną talii każdej postaci. Tog glebut to nun selected.
0: To jest bardzo fajne, ponieważ dzięki temu możemy naprawdę dziwne kombinacje odkryć.
1: Sławcie wąsza zamiast początkowego artefaktu otrzymujesz oko wąsza. Tog glebut to nun selected.
0: Wąż to nie jest zła pisownia, to jest tak specjalnie, to jest taki stwór, który jakby sprawia, że w wyniku dezorientacji nasze karty kosztują zupełnie inaczej energię niż normalnie. Na przykład coś, co kosztowało 3, może kosztować 0, a coś, co kosztowało 0, może nawet kosztować 10, bo dlaczego nie? Po prostu koszty kart są zamieniane do momentu, do końca walki tak naprawdę. Do końca tury, przepraszam, do końca tury, ponieważ to się po turze może zmienić. I to też bardzo ciekawe.
1: Świecidełko rozpoczynasz z talią posiadającą po 1 kopii każdej rzadkiej katy. Tog glebut to nun selected.
0: Dlaczego nie?
1: Specjalista rozpoczynasz z 5 kopiami losowej rzadkiej karty. Tog glebut to nun selected.
0: Czyli po prostu 5 kopii jednej karty.
1: Antyk zwykli przeciwnicy zostawiają po sobie artefakty zamiast kart. Tog glebut to nun selected.
0: To jest bardzo fajne do zbierania wszystkich reliktów.
1: Chaos kontrolowany zaczynasz z artefaktem. Zamrożone oko. Na początku tury dodaj 10 losowych kart do stosu rozgrywającego. Tog glebut to nun selected.
0: Nie pamiętam, co robi to oko, natomiast

0: Jest ciekawe, bo zawsze mamy wtedy jakby trochę inny deck.
1: Incepcja, zamiast początkowego artefaktu otrzymujesz nieustający bączek Togle Button Unselected.
0: Nie pamiętam, co robi ten bączek.
1: Gwiazdor, zaczynasz z 5 bezbarwnymi kartami Togle Button Unselected.
0: Bezbarwne karty są karty, które może mieć każda klasa.
1: Różnorodność karty nie są ograniczone klasami Togle Button Unselected.
0: Moje zdaniem najlepsze, co może być, ja wam pokażę na przykładzie... Myślę mojego save'a, żeby was jeszcze bardziej zachęcić.
1: Czerwone karty pojawiają się u handlarza oraz jako nagrody Togle Button Unselected.
0: No, czerwone karty, czyli te karty podstawowe. Znaczy to są karty... No kolor kart chyba zależy od ich typu, tak mi się wydaje. Szczerze, nie wiem, dokładnie nie wgłębiałem się w to akurat.
1: Zielone karty, niebieskie. Bezbarwne, dziedzictwo, zaczynasz grę z jeden rzadkim artefaktem Togle Button Unselected. Zakrzywienie czasu przeciwnicy są ślamazarni Togle Button Unselected.
0: Nie pamiętam, co jest ślamazarność, chyba... obniża właśnie zręczność.
1: Lot, możesz ignorować ścieżki podczas podróży po iglicy Togle Button Unselected.
0: Fajne, nie? Coś nie pasuje, jakaś pułapka, to ją omijasz.
2: To można ominąć.
1: Moja prawdziwa forma, zaczynasz z dodatkowymi kartami. Demoniczna forma, widmowa forma, forma dewy i echo, Togle Button Unselected.
0: To jest piękne, te formy ja wam opiszę później, bo chcę pokazać w jakiś tryb dowolny, ale na moim save'ie, bo to będzie lepiej wtedy widać.
1: Zabójcze spotkania w pokojach, mogą przebywać elitarni przeciwnicy, ale masz większą szansę na znalezienie skarbów, Togle Button Unselected.
0: Czyli możemy trafić na elitę w tych pokojach unknown.
1: Binarnie tylko dwa karty na ekranie wyboru kart Togle Button Unselected.
0: Czyli po prostu nie trzy, tylko dwie.
1: Gwiazda jednego przyłoju, zaczynasz z jeden maksymalnym perzet Togle Button Unselected.
0: Zginie albo żyj, no co ja to powiem.
1: Przeklęta próba, za każdym razem, gdy pokonasz bossa, otrzymujesz klątwę. Zamiast początkowego artefaktu otrzymujesz przeklęty klucz, kamienny amulet i lalkę duwu Togle Button Unselected.
0: Ma to, powiem wam, sens, ponieważ to rzeczywiście te artefakty potrafią fajnie wykorzystać moc klątw, natomiast mimo wszystko tego nie polecam.
1: Rój elitarnych w iglicy roi się od elitarnych przeciwników. Elitarni zostawiają po sobie lepsze łupy Togle Button Unselected.
0: A to powiem, że wam polecam.
1: Śmiertelność, rozpoczynasz każdą walkę z 3 PKT siły. Midas przeciwnicy gubią 200 więcej złota, ale nie możesz już ulepszać kart w obozowiskach Togle Button Unselected.
0: Coś za coś, albo wóz, albo przewóz.
1: Koszmary, odpoczywając odzyskujesz 100 PZ, ale tracisz 5 maksymalnych PZ Togle Button Unselected.
0: Ostre, nie?
2: Ale czekaj, odzyskujesz 100 punktów, 100
0: HP. 100%.
2: A 100%, ale tracisz?
0: 5 punktów maksymalnych, ty masz, nie wiem, 80, więc odzyskujesz 80, ale tracisz 5, więc masz finalnie 75 na zawsze.
2: A, w ten sposób.
0: 70, to można wykorzystać oczywiście, ale nie.
1: Śmiertelna choroba, za każdym razem, gdy wchodzisz do pokoju, tracisz jeden maksymalny PZ. Rozpoczynasz walkę z 5 PKT pancerza Togle Button Unselected.
0: No, takie też podobne, nie polecam.
1: Pewna przyszłość, tylko jedna ścieżka Togle Button Unselected.
0: To jest bardzo ciekawe.
1: Talia startowa, rozpoczynasz z artefaktem uszkodzona korona i modyfikatorem. Binarnie, więc przeciwnicy nie gubią kart Togle Button Unselected.
0: No, jakby trochę karty musimy zdobywać wtedy w inny sposób. I to wszystko, ale jest dużo tego, prawda? Moim zdaniem jest tego naprawdę dużo tutaj.
2: To się zgadza.
0: Jest dużo.
1: Wyzwanie, graj komp, status, ustaw, lista, moc, but, wyjdź, graj.
0: Ja bym zmienił save'a.
1: Komp, statystyki, ustawienia.
2: Okay.
0: To właśnie pytanie, czy mogę zrobić to w tym modzie.
1: Lista, moc, but, wyjdź, komp, statystyki, button. Tablice wyników, tab historia rozgrywek, but, statyst, tab gra, komp, ustawienia, lista zmian, moc, but, wyj, gra, kompen, kartoteka, button, artefakty, button.
0: Proszę zobaczyć w ogóle wszystkie itemy.
1: Mikstury, kartoteka, kompen. Gra, komp, statysty, ustaw, lista zmian, moc, but.
0: Menu moc jest moc, nie puste, ale to tylko dlatego, że mod Spire wyłącza te mody.
1: Graj, but, wyjdź, lista z ustawienia, but, twórcy, but, ustawienia sterowania, ustawienia, twórcy, but.
0: Dobra, czyli muszę zrobić trochę roszadę, czyli muszę wyłączyć ten mod.
1: Włączyć
0: na chwilę ten drugi i zmienić save'a. Na chwilkę.
2: Bo teraz zademonstrujesz jaki tryb?
0: Ten pokazał ten tryb dowolny, naprawdę na jakichś ciekawych ustawieniach na moim save'ie, bo tam mam naprawdę dużo już odblokowane, więc tak jeszcze, żeby bardziej zachęcić ludzi do grania.
2: To będzie różniło się, ten tryb dowolny tak naprawdę też będzie polegał na tym, że wchodzimy sobie po tej wieży, tak?
0: Tak, tylko że ustalamy nasze zasady, jakie my chcemy.
2: Aha.
0: Na przykład, nie wiem, chcę mieć status walczyć bez końca, a chcę mieć więcej kasy, nie wiem, no zaraz zresztą pokażę. No.
1: Przycisk, po prostu profil. Lista, default zaznaczony, jeden z
0: moje mody pokażę przy okazji.
1: Mod has pole edit, przycisk,
0: na chwilę sobie włączymy
1: niedostępne.
0: Text Despair, przy okazji pokażę, jakie mody mam. Mam na przykład mod Downfall, który jest...
2: Właśnie, to od razu zapytam cię, te opcje, które pokazałeś przed momentem, to czy to jest tak, że możemy wybrać jedno, czy możemy wybrać kilka z tych opcji?
0: Oczywiście, że kilka. No przecież wiadomo, że jak dowolność, to dowolność,
2: okej.
0: Tu się patrz, grał trochę dłużej, bo ja mam tu dużo modów już włączonych, naprawdę dużo.
2: No to zobaczymy, co to z tego będzie. O!
0: Nie, to jest normalne.
2: Się dość długo ładuje tym razem.
0: No mówię, tutaj mam tych modów trochę już włączonych. Pokażę w przykład różnicę. Rzeczywiście, że no, jak mam dużo modów, to mam dużo modów.
2: No tak.
0: Ja mam odblokowane już wszystko. Dopiero teraz się włączyło. To jeszcze muszę zrobić, mówię, zamianę modów, no bo muszę zmienić save'a. Ale to zajmie chwilkę. I w ogóle inna muzyka nie zauważyłeś.
2: Inna muzyka, tak.
0: To jest wynik moda. Woda się oczywiście zcięła, natomiast to się zdarza. Te ilość modów i to jest... No,
1: niestety. A, tryb komunikacji.
2: Jest.
1: Caps lock wyłącz mod hoi prompt prom s l o t hoi ces s rename exam in slu open o p e s 0.
0: Przecież na slot 0. Czyli mój. Troszkę się potnie gra, ale...
1: Hoi ces tekst q i t.
0: Teraz wyłączę to.
1: Confi e a mes pro slaw nieznane mts launcher
0: start. Teraz wyłączę tak ze spare, włączę side spare. Mo
1: ast de przy li przy pole list l pod hex l l l l
0: l l l l l
2: pod hex l l l l l
0: l l l l l
2: l l
1: l l l l l l
0: l l l l l l l l l l l
2: l l l Bo to oczywiście,
0: tak dla niego się
2: do różnych rzeczy człowiek się przyzwyczaja, natomiast tak. No ja powiem szczerze, jakbym miał zaczynać swoją rozgrywkę, to mając teraz te dwa mody, no to wybrałbym Side Spire. No, zdecydowanie.
0: Wiesz, no ja bym naprawdę...
2: Nie trzeba pamiętać, wiesz, tych różnych komend, które tu...
0: Komendy są zawsze wpisane w prompt, także spokojnie, tutaj nie ma tak źle. Linux to nie jest.
2: Nie, no to... No wiesz, wiadomo.
0: Nie, no wiem. No mówię, naprawdę, moim zdaniem gra naprawdę warta uwagi. No i mówię, no patrzcie, ja mam tych modów włączonych, nie wiem, z 20 chyba, no wybrałem trochę mniej, a gra i tak się bardzo długo uruchamia.
2: A to prawda.
0: No myślałem ich otwartych 5, chyba jak liczyłem 5, dobra, 6. A tu tego jest, no, dużo więcej, bo tu mam kilka postaci, jakieś modyfikatory włączone. Na przykład mam tak, bo no, na przykład normalnie jest tak, że usunięcie karty kosztuje 75 zł i możemy zrobić jedno w jednym sklepie. A ja zrobiłem tak u siebie, mam taki mod, że kosztuje ono 2 złota i można robić tyle razy, ile się chce, więc ja zawsze jak jestem w sklepie, wyrzucam wszystkie podstawowe karty.
2: Mhm.
0: Bo już tak lubię robić.
2: No jasne. Okej.
0: Okay. Mamy menu. Ale zanim się otworzy menu, znaczy menu się otworzyło, tylko że woda się jeszcze musi...
1: Usim. Mod de compendium graj button, kod statystyki, ustawienia but, lista
0: but, kop, graj... Żeby nie było, ja wam pokażę w ogóle...
1: Wyprawa
0: but. Wyprawę.
1: Wyprawa button. Downfall, wyprawa.
0: O, downfall. To wam pokażę, jak mam postacie.
1: Tryb komunikacji. Wyprawa but.
0: Dobra, mam dużego downfalla i chyba dlatego nie mogę zrobić...
1: Wyprawa but.
0: Wyzwanie. Nie mogę, dobra.
1: Tryb dowolny. Pancernik to gle button set. Cień to gle button unselec. Defekt to gle button unsel. Obserwatorka to...
0: Na przykład ich dźwięki.
1: Pancernik.
0: Ocenić to. Ten dźwięk.
1: Cień to...
0: Cień. Taki brzeg, taki jakby dąże.
2: Taki miecz.
1: Defekt.
0: Takie coś dziwnego.
1: Obserwatorka. Snecko to gle.
0: I tu są już postacie z moda. Snecko to jest ten stwór, o którym mówiłem, ten wąż.
1: Tche heksak host to.
0: Heksaduch to są bossowie.
1: Tche gremlin stop gle.
0: Gremlin.
1: Tche slime boss stop gle.
0: Master szlam.
1: Tche automaton to gle.
0: Automaton.
1: Tche hermit to gle.
0: Pustelnik.
1: Tche hump to gle.
0: Champion.
1: Tche guardian to gle.
0: Strażnik.
2: Strażnik.
0: Są wszyscy, dzisiaj z nim biliśmy.
1: Potion brewer to
0: gle. Jak to powiedzieć po polsku? Alchemik, o.
1: Czarnobrody to gle.
0: Pirat. Myślę, że zagramy sobie piratem, bo w sumie on jest bardzo fajny.
1: Tche necromancer.
0: Nekromanta. Trochę tego jest, co?
2: To prawda.
0: Ja mam jeszcze więcej, tylko nie włączyłem wszystkich naraz, bo mi się gra w ogóle już totalnie z ciała. Dobra,
1: Czarno...
0: do tego pirata, bo on jest fajny, to jest mod, to jest jeden z niewielu modów, który jest po polsku, więc ja go wybiorę.
1: Tryb wyniesienia to gle buttonow. Stwórz ziarno, wyzwanie dnia, plan stwórz startową, zapieczętowana talia, zakończenie aktywuje finałowy akt to gle buttonunse, zakończenie aktywuje...
0: A właśnie, bo... tak naprawdę tu jest jeszcze parę opcji, mam wszystko odblokowane, zapomniałem powiedzieć o tym, no właśnie.
1: Zapieczętowa, zakończenie aktywuje finałowy akt.
0: To znaczy, jeżeli przegram, to idę na finał.
1: Tryb bezkresny, zwycięstwo przeniesie cię do jeden aktu.
0: A to załączymy.
1: Selected, skrzynie plagi po pokonaniu 3 aktu w trybie bezkresnym. Skrzynie bossów zawierają artefakty.
0: Nie wiem, artefakty plagi, tak jak mówię.
1: Syl logomania za każdym razem, gdy dodasz kartę do talii, dodaj dodatkowo jej 2 kopie. Nie możesz już usuwać kart.
0: Nie, nic z tego.
1: Szaleństwo rozpoczynasz z Chimera, talia startowa jest niż sławcie wąsza zamiast świecidełko, rozpoczynasz z talią posiad specjalista, rozpoczynasz z 5 kopii antyk, zwykli przeciwnicy z Selected. Chaos kontrolowany, zaczynasz z artefaktem. Zamrożone oko. Na początku tury dodaj 10 losowych kart do stosu rozgrywającego.
0: A co mi tam? Dlaczego
1: nie? Selected.
0: Może Chimera se rzucę?
1: Ants, słab Chimera, Selec, antyk, chaos.
0: O nie, Chimera nie chcę, bo...
1: Słab Chimera, antyk, chaos, incepcja. Zamiast początkowego artefaktu otrzymujesz nieustający Evil Rune na bless, Evil Rune content, top gle, button, unselect.
0: Evil Rune content, czyli po prostu jakieś złe zdarzenia, to z moda jest.
1: Gwiazdor, zaczynasz z 5. Różnorodność karty nie są ograniczone klasami, top gle.
0: No tego może nie włączę, bo to jest strasznie dużo będzie tych kart modowych, więc tego nie włączę.
1: Czerwone karty, czerwone fiolet, bez dziedzictwo, zaczynasz grę z jeden rzadkim artefaktem, top gle, zakrzywienie czasu, przeciwnicy są ślamazarni, top gle, buttonus, selected. Lot, możesz ignorować ścieżki podczas podróży po iglicy.
0: Tego nie, bo włączę.
1: Sel, moja prawdziwa forma, zaczynasz z dodatkowymi kartami.
0: To są te karty, które mówię, ja to włączę.
1: Select Hesnecko Carps, Hesnecko Carps, Nofap, Pelarin, Revarp, Sands, Hops, Top Gle.
0: To są karty wąsza, to z Donfola, jako specjalność. To są karty, które się zawsze zmieniają. Na przykład karty wąsza działają w ten sposób, że mamy na przykład kartę umiejętności, ale ta karta zmienia się cały czas. Co walka jest inna, to jest karta umiejętności,
2: inna,
0: ale jakby jest to inna karta umiejętności co walka.
1: Tche heksak host ca, tche
0: grem, są to samo dla innych.
1: Tche slime bo tche lau, tche guar potion brewe, czarnobrody carps czarn, tche necroma, jewels raf king start wit, tvo co pies of exploit gemanda pickoff rhapsody, top gle buttonun selec.
0: To jest też jakby od moda, to są kamienie, które ma ten alchemik.
1: Nef Hallender start ach combati na random hump stance, and gaina finis him strike. All starter carps gain techniku e top gle but.
0: To jest do czempiona.
1: Improviset start wit 10 unknown carps top gle but tonun se.
0: Zacznij z 10 nieznanymi kartami, czyli nie wiemy co to jest.
1: Analytica lat tche start of ach turn, gaina random cart wit hen code and give it tche real. Basic strike and defend sen code top gle.
0: Enkodowanie to jest specjalność automatona.
1: Wizard restart witha wizard hat a wizard staff and an upgraded copy of wizardry top gle but
0: czarodziej
1: transformed al card revart specome transforma card top gle but tonun selected.
0: Też ciekawe, ale nie chcę.
1: Zabójcze spotka transformed al card revart specome transform zabójcze spotkania w pokojach mogą przebywać elitarni select binarnie tylko 2 gwiazda jednego przyłoju, zaczynasz z 1 ma przeklęta próba zakruje elitarnych figlicy robi się od elitarnych.
0: To też
1: przeciw Celeste. Śmiertelność, rozpoczynasz każdą walkę z 3 PKT. Siły. Midas przeciwnicy gubią 200 koszmary. Odpoczywać śmiertelna choroba za każdym razem, gdy wchodzisz do pewna przyszłość. Tylko jedna ścieżka. Top gle, buttonun, Celeste.
0: Bierzemy, to bierzemy, nie? A może na niebie.
1: Seletalia startowa rozpoczynasz z artefaktem. Uszkodzona korona i modyfikatorem. World of Goof Henever Outakeun Blocket Damage Addas Limet Status Toy Urgis Cart Hexed Start Witha Velvet Hocker Wcheny Oudrafa Cart It Become Set Hereal Tok Gleb
0: Nie, to bez sensu.
1: Last Standal Lenemies Gam Strength Hunt Cleanse Debuff Sond Hell Next Turn Wchen Reducet To 50 HP Tok Bless Set Bestart Witha Neofes Bless Sing Tok Gleb Stąd selec, inflicted.
0: To jest to, że przeciwnicy mają jeden punkt życia.
1: Inflicted start, witha,
2: no to wtedy sobie naprawdę tu można bardzo ułatwić rozgrywkę.
0: Ale tylko trójka pierwszych.
1: Aha. Romany Thieves start, wit, velvet, hocker, wondes, sence.
0: Dobra, i to zaczniemy.
1: Na pewna psi, kotni, siarczni, zdrab, an, i, tchenec, czy pod, kultysta ślamazarność, drewno.
0: Nie ślamazarny, tak jak było mówione.
2: Sęd, tak, obrona, tak jak ustaliliśmy.
1: Pancernik, kultysta, tak
0: pan... Czego pancernik? A, bo wybrałem pancernika, dobra, nieważne, trudno.
1: Kultysta, taktyka...
0: Pokaż wam, co jest ślamazarność.
1: Kultysta, pięćdzieku, kultyst, zero, ślamazarność, zero, powers. Taktyka, ślamazarność, za każdą kartę zagraną podczas tej tury, kultysta otrzyma 10 więcej obrażeń od kart ataku.
0: Fajne, co?
1: Obrona, jednop, 4 cart. Obrona, nop, duplicated form 3 cart, 3 of sentient form 3 cart, obrona 1 cart, nop 4 cart, 2, 4, nop, moc type, rare rarity, gain 20 temporary HP, mutate into gremlin, gremlin nop until you run out of temporary HP.
0: O, to jest ta chimera, czyli po prostu nie mam ograniczenia na kart, na klasy.
1: Nop 4 cart, obrona 1, nop, duplicated form 3 cart, 3, moc the first,
0: duplicated form, forma duplikowana, no to są niektóre karty po angielsku, bo to są, mówię, karty modów.
1: 3, moc type, rare the first, cardeach turned hat target, senemies is planet twice.
0: O, to bierzemy.
1: Duplicated.
0: A nie wezmę, nie mogę.
1: Sentient form 3 cart, obrona 1 cart, sentient
0: energii.
1: Kultysta, takty, obron, pa, płonąca, obrona 1, obrona pancer, kultyst, pancty, flop, 180, 180 HP.
0: Trochę dużo, co?
2: No sporo.
1: Dwa energii.
0: Dwa energii, dobra, nic.
1: Obrona 1 cart, nop 4 cart, sentient form, kultysta, ryb, drew, obrona. Obron Construction Form 3 Cart 1 of Constructs Infernal Form 3 Obrona 1 Constru Obrona Infer Obroco Ob Const Infer Con Infer Infernal Kultyst Kultysta Siła Drefu Exotic Form 3 Gladiator Form 3 Echo 3 ca Uderzenie 1 Cart Exot Ude Kultyst Exot Gladiator Form 3 ca Echo 3 Exot Gladiator Exot Kultyst Kultysta 3 si, forma dewy 3 ca, nie umarła forma 3, alchemist form 3, grzmotnięcie 2 c, forma dewy 3, nie, kul, forma dewy 3 c, nie umarł, kultyst, kultyst, drew, uderzenie 1, uderzenie, ude, kul, uderzenie, obrona, ude, kul, obrona i uderzenie, ob, u, kul, kultysta,
0: ag, ob, energii, no tak, kultyst, mam w tym energii, więc...
1: kultyst, drew, de, uderz, demoniczna, ude, kul, demoni, widmowa, w, młyniec x car, demoniczna forma 3 car, kult, kopniak z obór, kopniak z wyskoku 1, kul, okrzyk bojowy 0, ca, fortyfikacja, dw, oburęczność 1, ca, okrzyk bojowy, fortyfi, okrzyk, fortyfikacja, dw, fortyfik, oburęczn, fortyfika, pomi, kultysta, kultyst, kultyst, drew, strażnik 1, cart, oburęczność, ofiara 0, c, demoniczna, strażnik 1, cart, umie, zyskaj 5 PKT, bloku, jeśli ta karta zostanie wykluczona, zyskaj red energy, reden, oburęczność 1, stwórz kopię karty ataku lub mocy w swojej ręce. Ofiara 0 car. Demoniczna w demoni... Kultyst. Kultysta. Żelazna fala 1 kul. Amok 1 car.
0: I teraz tak.
1: Głuby 13 SZ 13 Polymorph Potion Button 6 Point Brand Button.
0: I on teraz stawił relikt.
1: 6 Henevery Oplay 6 Cards Deal 6 Damage to a random enemy.
0: Czyli wygrasz 6 kart, zdaj 6 obrażeń przeciwnikowi.
1: 6 Point Polymorph Potion Opta.
0: I tak dalej, możemy sobie dalej po prostu grać, grać i grać. Chciałem po prostu pokazać oczywiście, że to zmieniło zupełnie rozgrywkę. Zobaczmy,
2: co prawda, no trzeba się wtedy liczyć z tym, że te różne karty i te opisy będą w języku angielskim.
0: No, znaczy nie, no jeżeli mamy są tylko podstawowe mody, to nie.
2: No tak, ale to wszystko zależy od modów, tak? Bo tu już te mody bardzo ingerują nam w tę grę, bo tak naprawdę no, bazą zawsze jest ta wieża, po której sobie wchodzimy, ale tak. Co się w tej wieży będzie działo, no to... To już bardzo zależy od tego, jak to wygląda.
0: Jak to ustawimy, albo tak, od szczęścia, też jaki tryb mamy, tak.
2: Natomiast to ja bym cię chciał zapytać, Patryk, jeszcze o kwestię grania w sieci. Czy to w ogóle ma jakiś sens? Działa to jakoś?
0: Samo w sobie to nie ma w ogóle takiej możliwości. Natomiast rzeczywiście Patryk tutaj wspominał o modzie.
2: No właśnie.
0: Together. Rzeczywiście jest to bardzo fajne, ponieważ no oczywiście się to nieraz psuje, ale rzeczywiście pozwala to na przykład zrobić coś takiego, na przykład, że chodzimy sobie z kimś i na przykład ktoś nam pomaga zabijać stwory, albo na przykład, nie wiem, umawiamy się na przykład tak, że słuchaj, to ty będziesz szedł tą drogą i wyniszczysz mi wszystkie stwory, to ja pójdę drugą drogą i na przykład, nie wiem, zdobędę fajne karty, bo z tego co wiem, potem można na przykład się kartami wymieniać.
2: Rozumiem.
0: Działa to, nie powiem, że nie jest to fajne, oczywiście tylko z tym modem Side Aspire. Malutkie ocerowanie chyba jest potrzebne, ale nie jestem pewien, bo dawno nie używałem, ale chyba jest takie malutkie, dosłownie tam kliknięcie przycisku czy dwóch, ale nie wiem, nie jestem pewien, czy to jest nadal potrzebne, chyba może już nie.
2: Aha.
0: Może jest tak, że już to zrobili. Naprawdę fajna rzecz, bo no, można sobie z kimś, no właśnie mówię, pograć, nawet kogoś w tym momencie bardziej, nie wiem, zachęcić, jeszcze bardziej do grania, jak już ktoś kupił nawet. Fajne to jest.
2: No to rzeczywiście, to może być coś ciekawego. A co jeszcze chciałeś pokazać, czy opowiedzieć?
0: Chciałem jeszcze powiedzieć, bo już w sumie no, nie ma co z tego pokazać, generalnie, aha, znaczy można, ale jeszcze jest to już tryb moda, tryb downfall, gdzie idziemy jakby, idziemy dosłownie, no downfall, sama nazwa mówi downfall. Idziemy od góry do dołu.
2: Od góry do dołu, mhm.
0: Zasady są trochę zmienione. Po pierwsze, walczymy, nie mamy normalnych bossów. Na pierwszym piętrze, czyli jakby odwróconym 15, mamy bossa, który jest jakby jedną z pogrywalnych postaci. Dosłownie. Czyli na przykład możemy walczyć z nim, powiedzmy z pancernikiem, bo tak się może trafić. Druga sprawa, sklepikarz nie odda nam niczego tak po prostu. Musimy najpierw go pokonać, może on też uciec. Wtedy musimy normalnie kupować rzeczy, ale może jeśli go pokonamy, możemy coś wykraść ze sklepu.
2: No to też dosyć ciekawe.
0: To są takie zmiany. Naprawdę modów jest bardzo dużo. Ja na przykład używam jeszcze modów takich jak na przykład Jungle, czyli w ogóle alternatywny drugi akt, bo normalnie mamy pogranicze, miasto i... przepraszam, Exordium, miasto i pogranicze. Jeszcze jest ukryty czwarty akt, ale to odkryjcie sami. Natomiast jungle jest czyli dżungla jest alternatywą dla miasta.
2: No okej, okay. To w takim razie jeszcze...
0: Mamy tam inne stworki, aha, na przykład, inne zdarzenia, inną muzykę przede wszystkim.
2: Okej, okay, mówisz mamy tu o przykład... wielu różnych modach, ale tak, tak naprawdę skąd te mody brać, gdzie to można sobie przeglądać?
0: Mody wszystkie możemy brać z warsztatu Steam oczywiście.
2: Aha, czyli one tam wszędzie są.
0: Tak,
2: wszystkie
0: tam są, tego jest bardzo dużo. Ja nawet mogę zaraz wejść w Steama.
1: MSTA, panel z Propstelam, Stelam.
0: I co go jeszcze używam? Na przykład takiego, jest taka gra z kołem Gremlina, której normalnie nie da się pominąć, co mi tam jest problem, bo tam może wypaść wiele rzeczy, można to pomóc, ale na przykład można zabrać HP, ukraść kasę. Dlatego ja mam na przykład taki mod, który też pozwala pominąć tą grę z Gremlinem. No generalnie ja używam naprawdę, teraz nam jeszcze pokażę, jaki mod używam, bo to też mogę.
1: Brak na Steamu.
0: Ja też mam myszki NVDA, bo tak nie za bardzo teraz chcę działać, ale
1: grafik, nie wsparć, gra, kod, gra, kart, gra, osią, gra, rem, gat, gra, akt, gra, przy, gra, rek, gra, nie, gra, mo, gra, wyś, gra, RPG, gra, symulat, gra, sport, gra, strategii, wprowad, znajo, wprow, zap, gli, graf, graj, grafi, ostatnio, dzisiaj, czas, stop, slide, graf, zapis, jedno, grafi, graf, graj, graf, ostatnio, dzisiaj, ostatnio uruchamiane, grafika, od, czas, stopień, slide, grafik, graf, slide, grafi, połączyliśmy raz, produkt, mega, wydaw, mega, data, 23.02.2019.
0: O, 19 roku stawiam się, w 20, no widzicie, to zobaczcie, jak czas leci.
1: Link, jednoosobowa, zapis, grafik, pełna, warsztat, Stelam, grafika, warsztat, Stelam, strona, centrum, sklep, dysku, poradni, warsztat, pomoc, aktywuj, Stelam, library, window, do... z producent, link, napisz recenzję dla Slide Hespirena, link, Steam. Zam. Steam. Brak nas. Strona. Brak. Brak. Grafika. Strona. Brak. Brak. Brak. Stron. Link. Gry. Grafik.
0: Żeby to, że niestety jest troszeczkę taki.
1: Ostatnio ruch czas slam.
0: Taki.
1: Ostatni czas s g po pro meg w meg da li li jed oś za g peł war warsztat strocen skl
2: dysporan. Gdzieś ten warsztat?
0: Tak, ale to są tylko
1: grafika. Twój czas czy po tak przy nie przy może osiąg odblok pięć grafi rubin ukończ graf 20 zab grafika grafik 18 zob kart pytajnik z oś z od oś nie tak czy twój graf pomoc warsztat aktywuj okno slide has pire na steam dokument.
0: Ja zatworzyłam stronę.
1: Napisz recenzję dla slide has.
0: Nie wiem, teraz nie wejdę tam, ale generalnie no...
1: mikser głośności.
2: No niestety to jest właśnie to o czym mówiłem działać, a propos dostępności Steamu.
0: Ale
2: także
0: tam po prostu są różne mody, żeby sobie wybrać kategorie, nawet na przykład mody, żeby wybrać wersję językową, co chcemy. A teraz jakich modów używam?
1: Mea.
2: Okay.
1: Nie znam. MTS Launcher Started Waiting Mod.
0: Nie otwieram gry, tylko na listę.
1: Przy pole list element pol achievement enable.
0: To jest to, co trzeba.
1: Pol base mod. Som munication el po downfall.
0: Downfall to, o czym mówiłem, czyli naprawdę dużo, bo pierwsze mam dużo nowych postaci, reliktów, kat, mikstur, inną muzykę w menu, nowy tryb gry.
1: Element pol friendly minions.
0: Friendly minions to jest do niektórych potrzebne. Generalnie chodzi o to, żeby jakby mogli po naszej stronie pojawiać się stronnicy, no tak nazwijmy to, takie trochę w Hearthstone, czyli po prostu jakby postacie, które są tak jak przeciwnicy, tylko po naszej stronie.
2: I one pomagają nam w walce.
0: Tak.
1: Gremlinski.
0: To, o czym mówiłem, żeby pominąć grę gremlinów. To są inne biblioteki potrzebne do innych modów. Jeszcze innych na przykład właśnie niektórych, na przykład Friendly Minions chyba tego wymaga.
1: Potion Brever.
0: To jest Potion Brever, czyli parę reliktów, parę mikstur i nowa klasa, która opiera się na tworzeniu mikstur właśnie.
1: Remove Card Discount Mod.
0: To, o czym mówiłem, czyli po prostu, że mam za 2 złota usuwanie karty, mogę robić to kiedy chcę.
1: Element Pol Sacred Bark Plus.
0: Sacred Bark Plus, generalnie chodzi o to, żeby no, kara normalnie jest święta kora, podwaja efekty mikstur, tutaj mamy jeszcze taki efekt, że on jest podwajany w każdej sytuacji. Tam w poprzedniej normalnie to nie jest każda sytuacja, tutaj on jest zawsze podwajany.
1: Element Spire Beard Die Party.
0: To jest coś, co jest w sumie całkiem fajne, ponieważ przy zabiciu przeciwnika mamy dźwięk aplauzu. I potem to jest akurat bardzo użyteczna rzecz, bo wtedy jesteśmy pewni, że kogoś zabiliśmy.
2: No tak.
1: Element Pol STS Lib.
0: To są te biblioteki.
1: Pothe Black Beard.
0: Czyli pirat czarnobrody. Bardzo polecam, też klasa, akurat to ciekawe, przetłumaczona na polski. Mamy karty, mamy relikty, mamy klasę, mamy mikstury.
1: Element Pothe Blue Laboratory.
0: To jest Blue Laboratory, tu są różne, naprawdę różne mikstury, chyba 30 nowych mikstur.
1: Element Pothe Jungle.
0: Dżungla, czyli ten dodatkowy akt.
1: Element Pothe Necromancer.
0: Nekromanta, bardzo, naprawdę polecam, świetna postać. Mod angielski, ale świetny, bo nekromanta dysponuje właśnie jakimiś nieumarłymi. Można robić go pod kości, można robić go pod trucizny, można robić go pod krew, można robić go pod... O Boże, jak się nazywa? Pod tak zwaną negatywną energię. Naprawdę jest sporo możliwości. To jest, jak ktoś już, to ja to później tak z ciekawości tylko sprawdziłem. Po prostu możemy sobie wszystko odblokować, wszystkie rzeczy odblokować. Wszystko na 100%. Ja zrobiłem wcześniej to oczywiście, ale w sensie wcześniej odblokowałem, ale z ciekawości sobie na innym zapisie otworzyłem ten mod. No muszę to wyłączyć teraz. Tutaj jeszcze mamy takie mody. Lepszy trzeci wybór, czyli po prostu mamy zawsze ten trzeci wybór. Mamy ten trzeci wybór, przeciwnicy zawsze mają jeden punkt życia w trzech. Przeciwników oczywiście trzech.
1: Polscem 2.
0: To jest jakiś mod, więc nie wiem, muszę go usunąć.
1: Polkhat Monstrosity.
0: To są jakieś mody też do usunięcia, parę niestety nie działa.
1: Dieng mod.
0: Dieng mod, mod, który sprawia, że mamy 100 HP na start i jak pamiętam chyba 200 złota?
1: Element Pol Duelist mod.
0: Duelist, kolejna klasa postaci.
1: Pol Hunter.
0: Też klasa postaci.
1: Replay the Spire.
0: Replay the Spire, potężna baza reliktów, kart, wszystkiego oprócz klas dla gry, kolejna.
1: Potelnet the Spire.
0: To jest, o czym mówiłem, czyli mudowanie gry dosłownie.
1: Poletext
0: Poltzli.
1: Element the Combatant.
0: Kolejna postać.
1: Element Transform Curses.
0: Możemy zamieniać klątwy. Nie wszystkie się da normalnie, tutaj możemy dzięki temu każdą.
1: Wandering Mini Bosses.
0: No, fajna rzecz, czyli po prostu nagle może nam wyskoczyć jakiś taki mój mini boss do pokonania, żeby było trochę trudniej. No i to wszystko, co obecnie używam.
2: No, czyli rzeczywiście te mody mogą nam ułatwiać, ale też utrudniać rozgrywkę.
1: RTS-e, kopok, spa,
0: Dokładnie, tak, no to chodzi, nie musi być zawsze tak łatwo.
2: No dobrze, Patryku, to co? To, tak naprawdę myślę, że nie pozostaje nam nic innego, jak zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby próbowali swoich sił w Slide Spire. Gra około 80 zł kosztuje.
0: No 90, tak, no bardziej już 90, no 89 to 90 zł.
2: Tak.
0: I naprawdę powiem szczerze, to jest dużo, ale z drugiej strony...
2: Z drugiej strony są promocje, tak jak wspominałeś, zarówno...
0: Ale, tak, ale to... Ile ludzi kupuje gry różne, jakieś GTA, znaczy to są fajne gry, nie wiem, jakieś cyberpunki, GTA, Wiedźmina nawet za te 300 zł. The Last of Us chyba teraz kosztuje, aż sprawdzasz ile kosztuje. Znaczy to jest w ogóle niby co innego, ale chodzi samo to, tak, na grę można wydać różną ilość kasy i naprawdę przy tej grze można bawić się świetnie.
2: No zgadza się, więc ja myślę, że...
0: Akurat kosztuje...
2: No to zobaczymy.
3: The Last of Us Party on Steam.
0: Żeby nie było, też myślałem, żeby zrobić właśnie prezentację tej gry, bo warto.
3: Link ten
2: no nagłówek. Myślę, że spokojnie.
3: Ten produkt może zawierać treści nie od nagłówek. Producent, gracze oraz bronienia są motyw seksu, dialog, podaj lista rozwijana, zwinięte jeden lista rozpodaj datę urodzenia,
0: dobrze,
3: aby kontynuować.
0: List. Podam wam datę, bo i tak to nie tajemnica w sumie to. Jesteśmy chociaż na urodziny, napiszę życzenia.
3: 27. List 2003.
0: Tak, tak, nie.
3: 2004. Pokaż stronę link. Anulu. Valves. Pokaż.
0: To jest w ogóle i tak słaby mechanizm, bo ktoś to nie ma myśleć, i tak to by i tak by to złamał.
2: No oczywiście, że tak i tak może sobie to otworzyć.
0: 260 zł, słuchajcie.
2: No.
0: Naprawdę dużo, ale też warto, bo dostajemy świetny soundtrack. Bardzo dobrą grę aktorską. Dźwięki, dostępność bardzo dobrą, a przede wszystkim naprawdę piękną historię.
2: To prawda. Więc
0: i ja myślałem, żeby właśnie tutaj Lirin prezentował dwójkę, ja myślę, że jedynkę na PC-cie też kiedyś zaprezentuję, tylko to raczej jakby miał nowy komputer, bo ten uciągnie, ja się nie boję, tylko boję się o stabilność.
2: No tak, to może być z tym różnie, zresztą w ogóle na razie chyba ze stabilnością tej gry jako takiej nie jest najlepiej.
0: A ja mówię, no w tym roku też właśnie zamierzam komputer wymienić na no pomocniejszą jednostkę, przede wszystkim kartą będzie RTX 3060 już. Przeskok z 1650 GTX-a to dość duży.
2: No to zdecydowanie gra będzie cieszyła. Natomiast jeżeli chodzi o Slide Spire, tak wracając do tematu, to ta gra nie ma jakichś spektakularnych wymogów sprzętowych, prawda?
0: Nie, to jest gra, która myślę, że nawet odpaliłaby na 4 GB jakimś i trójce. Odpala! Zresztą co ja mówię, kiedyś odpalałem na 4 GB, taki miałem komputer takiego Asusa, 4 GB, 2 z 400 MHz i trójka siódmej generacji, czy tam jeszcze było dysk 256 GB i powiem, to chodziło naprawdę sensownie.
2: No więc właśnie, jeżeli macie ochotę sobie pograć, to zachęcamy, miejmy nadzieję, że w tej audycji udało się wyjaśnić większość zagadnień związanych z tym, jak grać w tę grę w sposób dostępny. Gdyby były jakieś pytania, to oczywiście komentarze się polecają, sekcja
0: oczywiście
2: komentarzy.
0: Oczywiście, ja później podlinkuję też te wszystkie mody, jak znajdę linki, a myślę, jasne, że znajdę. Też tutaj Mojsior właśnie zrobił bardzo fajną listę na Eltenie. Ja właśnie przekleję nawet myślę te linki z Eltena, bo tam są aktualne, tylko muszę dać link do Side Spire, tam jest Text the Spire, ale Text the Spire też podrzucę, bo może komuś też tak jak mi bardziej spodoba ta idea.
2: Oczywiście, że tak.
0: Która mówi,
2: ważne, że jest wybór.
0: Dla mnie jest naprawdę jest dobre, bo oczywiście, no po pierwsze mam wszystko jakoś tak bardziej pod ręką. Ja wiem, trybu dowolnego nie mam, ale no... Fajny jest tryb dowolny, zawsze mogę sobie przecież trochę się pobawić i na przykład włączyć w Slide Spire tryb dowolny, a potem kontynuować na Text the Spire.
2: Oczywiście, że tak.
0: Tak samo jak z save'ami na przykład, to jest dosyć śmieszne, bo na przykład tutaj sam zauważyłeś, nie mogę zmienić save'a z jakiegoś powodu w Slide Spire.
2: Tak.
0: A tu mogę. Po prostu spoko, chcesz zmienić save'a, to sobie zmień. Tutaj masz komendę slot i sobie zmień.
2: No cóż, no to zachęcamy raz jeszcze do gry, życzymy powodzenia.
0: Dokładnie.
2: I cóż, na dziś dzięki Patryku za udział w audycji.
0: No nie ma za co. Przypominam, spotkajmy się w Iglicy, słuchajcie.
2: Tak jest, spotkajmy się w Iglicy. Przypominam, Slide Spire, Patryk Chojnacki prezentował tę grę. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do kolejnego spotkania na antenie Tyfloradia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Cześć wszystkim, witam w kolejnym Tyflo Podcaście. Z tej strony Piotr Machacz, zapraszający Was na kolejną recenzję sprzętu audio. Tym razem będziemy rozmawiać o słuchawkach i to nie o byle jakich słuchawkach, bo będziemy mówić o sprzęcie gamingowym, konkretnie o słuchawkach Cage Pro od firmy Teufel. Ale zanim o samych słuchawkach, chciałbym najpierw odpowiedzieć na pytanie, dlaczego powinniśmy w ogóle zainteresować się sprzętem gamingowym, nawet jeśli nie jesteśmy graczem. Bo wydaje mi się, że dla osób niewidomych taki sprzęt może być zwłaszcza ciekawy z jednego konkretnego powodu. No, temat dla tych, którzy są akurat graczami i lubią czasami sobie pograć, no to zostawiam. Ja nie powiem, że akurat też gry mnie interesują i to też gdzieś było częścią mojej recenzji, ale nawet jeśli nie gracie w jakiejkolwiek gry, czy to gry wideo, czy to gry audio tak zwane dla niewidomych, bardzo często sprzęt gamingowy, zwłaszcza bezprzewodowy sprzęt gamingowy, może być dla nas o tyle ciekawy, że tego typu konstrukcje bardzo często działają na autorskim protokole bezprzewodowym opartym o częstotliwości 2-4 GHz. Dlaczego tak jest i dlaczego jest to dla nas takie istotne? No, jeśli ktoś kiedykolwiek korzystał ze słuchawek Bluetooth, na przykład ze swoim telefonem, czy nawet zwłaszcza z komputerami, no to zdajecie sobie pewnie sprawę, że nawet najlepsze słuchawki Bluetooth mają opóźnienia. A dla nas opóźnienia są o tyle istotne, że im większe opóźnienie w słuchawkach, tym tak naprawdę mamy wolniejszy czas reakcji naszego komputera. No bo każde naciśnięcie klawisza generalnie powoduje, że odzywa się do nas czytnik ekranu. Co za tym idzie, jeśli nasze słuchawki reagują szybciej, no to szybciej jesteśmy w stanie po komputerze nawigować, wykonywać naszą pracę i tak dalej. Dlatego duża większość osób niewidomych pracujących przy komputerze woli pracować na słuchawkach przewodowych, no bo one po prostu dają nam jak najniższe opóźnienia. Ale okazuje się, że nie tylko osobom niewidomym zależy jak na jak najniższych opóźnieniach w swoich słuchawkach. No bo graczom jest ono również bardzo potrzebne, dlatego że jak najniższy czas reakcji sprzętu audio oznacza, że są w stanie szybciej zareagować na jakieś niebezpieczeństwa. Zwłaszcza w grach typu jakieś strzelanki, gdzie ktoś może idzie do przodu, ale słyszy, że ktoś atakuje tą osobę od tyłu i wtedy taka osoba jest w stanie szybko zareagować, zrobić jakiś unik, odwrócić się, no i też oddać na przykład jakiś strzał. No i w takich sytuacjach nawet kilkanaście milisekund może spowodować po prostu przegranie danej rundy. No i dlatego większość producentów tworzących sprzęt gamingowy tworzy słuchawki w taki sposób, że działają one na własnym bezprzewodowym protokole. Najczęściej jest on oparty o specjalne tak zwane dongle, które podłączamy do komputera. Są to malutkie urządzenia wyglądające jak pendrive, które po podłączeniu do komputera są widziane w systemie jako zwykłe urządzenie audio i po włączeniu słuchawek takie słuchawki łączą się z tym urządzeniem podłączonym do komputera i dają nam dźwięk o wysokiej jakości i bardzo niskich opóźnieniach, które bardzo często trudno odróżnić od takiego połączenia zwykłego przewodowego. Te opóźnienia są na tak niskim poziomie. Tego typu sprzętu pojawia się coraz więcej, głównie jest to sprzęt od firm, które faktycznie zajmują się sprzętem gamingowym. Są to takie firmy jak Logitech, Corsair, Turtle Beach, SteelSeries, Asus i wiele, wiele innych, ale okazuje się, że tego typu sprzęty tworzą też firmy, które są znane po prostu od produkowania sprzętu grającego wysokiej jakości. No i właśnie taką firmą jest niemiecki Teufel, który jest na rynku już od ponad 40 lat, którego sprzęt bardzo często gości u nas w Tyflo Podcaście. No i okazuje się, że od jakiegoś czasu Teufel produkuje również właśnie sprzęt gamingowy. Głównie tutaj mowa właśnie o słuchawkach z serii Cage, gdzie model Cage Pro jest właśnie skierowany na taką komunikację bezprzewodową, ale nie tylko. Przejdziemy teraz do omówienia wyglądu i specyfikacji tych słuchawek, ale najpierw chciałbym też podziękować firmie Teufel za udostępnienie ich do testów, dzięki czemu jestem teraz w stanie Wam o nich opowiedzieć, opisać i podzielić się wrażeniami. I czego możemy dowiedzieć się ze strony producenta o tych słuchawkach? No, mamy informację, że są to słuchawki gamingowe, ale co za tym idzie, jak większość sprzętu gamingowego, mają też swoje oświetlenie LED wielokolorowe, które można sobie skonfigurować, można je również wyłączyć. Natomiast jeśli chodzi o same słuchawki, co tutaj będzie dla nas pewnie bardziej istotne, są one wyposażone w wielokrotnie nagradzane przetworniki firmy Teufel 40 mm, które powinny nam zapewnić zarówno głębokie basy, dobre tony średnie oraz precyzyjne tony wysokie. Są również kompatybilne ze standardem DTS Headphone X, który daje nam precyzyjny dźwięk przestrzenny 7.1, który przydaje się w grach, ale nie tylko. To jest realizowane przez dodatkowe oprogramowanie, które przychodzi do nas ze słuchawkami. Jeśli chodzi o podłączenie samych słuchawek, no to tak jak już wspominałem na początku, działają one głównie w komunikacji bezprzewodowej poprzez dołączany adapter USB, ale można również je podłączyć ze smartfonami i z innymi urządzeniami poprzez Bluetooth. Podczas pracy z tym adapterem zyskamy do 68 godzin baterii według producenta, a poprzez Bluetooth czas baterii się nawet jeszcze wydłuża do nawet ponad 80 godzin. Słuchawki są również wyposażone w wysokiej jakości mikrofon, który według producenta jest mikrofonem jakości studyjnej. Ma on elastyczne ramię, które pozwala nam go ustawić. Możemy go również w każdej chwili odczepić od słuchawek, gdyby nam w danej sytuacji nie był potrzebny. A oprócz adaptera USB i Bluetootha słuchawki możemy też połączyć poprzez zwykły jack 3,5 mm. Dzięki tym wszystkim trzem sposobom na połączenie słuchawek są one kompatybilne z praktycznie każdym urządzeniem poprzez USB i Bluetooth ze wszystkimi komputerami, smartfonami oraz konsolami. Możemy w tym momencie, myślę, przejść do wyglądu samych słuchawek. Krótko, najpierw może jeszcze też powiem, co dostajemy w opakowaniu. Może tutaj unboxingu na żywo robić nie będziemy, natomiast przychodzą one do nas takim skromnym pudełku, w którym znajdziemy wszystko, co będzie nam potrzebne do szczęścia. Zaczynając oczywiście od samych słuchawek. Kiedy wyciągniemy słuchawki z opakowania, no to pod spodem znajdziemy wszystkie potrzebne akcesoria. Co dostajemy? No dostajemy mikrofon, który standardowo jest zapakowany osobno i musimy go sobie sami podłączyć. No i dostajemy dwa kable. Dostajemy króciutki kabel do ładowania, kabel USB-A na USB-C oraz dostajemy kabel jack 3,5 mm. Kabel, który zarówno wspiera transmisję samego dźwięku słuchawek oraz mikrofonu, także możemy go bez problemu podłączyć na przykład do smartfona przez jakąś przejściówkę albo do smartfona, który ma jeszcze jacka, lub do komputera, który ma po prostu jedno wejście słuchawkowe, które też służy nam też jako wejście mikrofonowe i mikrofon w tych słuchawkach będzie z tymi urządzeniami działał. O jakości mikrofonu powiem więcej za chwilę, kiedy przejdziemy do części praktycznej. Natomiast jeśli chodzi o same słuchawki, to pierwsze, co rzuci nam się w oczy, jest to, że jak na sprzęt gamingowy i takie nawet właśnie większe, zamknięte słuchawki, bo jest to konstrukcja jak najbardziej nauszna, zamknięta, są one naprawdę lekkie. Ważą około 340 gramów, co jest naprawdę niedużą wagą, jeśli chodzi o sprzęt gamingowy, ale nie tylko, bo są to słuchawki nauszne, jest to konstrukcja zamknięta, więc do tego typu sprzęt z reguły trochę waży, a tutaj no ta waga jest naprawdę nieduża, biorąc pod uwagę to, jak ten sprzęt gra. Zaczynając opis samych słuchawek, myślę, że możemy zacząć od pałąka, który znajdziemy oczywiście na górze. Jest on regulowarny, możemy sobie dostosować jego szerokość do naszej głowy. Generalnie pałąk od zewnątrz jest zrobiony z tworzywa sztucznego, natomiast od wewnątrz mamy opaskę metalową, dzięki czemu ta konstrukcja jest naprawdę wytrzymała. Od spodu znajdziemy takie dwie poduszeczki, na których ten pałąk będzie oparty na naszej głowie, dzięki czemu my go praktycznie nie czujemy. Leży on na naszej głowie bardzo lekko. Natomiast na górze pałąku znajdziemy logo producenta, po prostu mamy napis Teufel. Przechodząc teraz do samych słuchawek, do nauszników, to od zewnątrz znajdziemy logo producenta zarówno na prawym, jak i na lewym. Tutaj mamy taki wytłoczone logo, czyli literę T. Tutaj też z tyłu znajdziemy oświetlenie LED na tych słuchawkach. Natomiast od środka, jeśli chodzi o same słuchawki, to są one stworzone z takiego tworzywa sztucznego, które od zewnątrz trochę przypomina gdzieś skórę. Od wewnątrz to jest taka jakby gąbka, jest bardzo elastyczna, jest to generalnie bardzo wygodne. Natomiast w środku, tam gdzie znajdziemy same przewodniki, urządzenie jest pokryte taką jakby siateczką i mamy tutaj też wytłoczone napisy R i L sygnalizujące prawą i lewą słuchawkę. Same nauszniki mają taki kształt bardziej eliptyczny niż okrągły, dzięki czemu uszy bardzo fajnie w nich leżą i słuchawki nam się zbytnio nie ruszają. Generalnie, tak jak wspominałem, nosi się je bardzo wygodnie i te nauszniki faktycznie dosyć dobrze, ale nie za mocno przylegają do naszego ucha. Te nauszniki minimalnie się ruszają, natomiast nie jakoś bardzo mocno. Nie możemy ich niestety obrócić w 90 stopni, jak to ma miejsce w niektórych słuchawkach, a jest to zrobione tak, dlatego że każda słuchawka jest połączona takim małym, zawiniętym przewodem, który znajdziemy na górnej stronie nausznika. Mamy minimalny ruch na boki i do góry, które pozwoli tym słuchawkom ułożyć się odpowiednio na naszej głowie, natomiast jednej słuchawki obrócić nie możemy, gdybyśmy na przykład chcieli z kimś porozmawiać. Musimy wtedy albo słuchawkę ściągnąć, albo ewentualnie włączyć sobie odsłuch na mikrofonie. Coś, co może być potrzebne dlatego, że też te nauszniki bardzo efektywnie izolują nas od zewnętrznego hałasu. Zdarzyło mi się parę razy podczas testów nie usłyszeć, jak ktoś coś ode mnie chciał i mnie wołał z innego pomieszczenia, więc na to też warto zwrócić uwagę, zwłaszcza jeśli planujecie sobie coś głośno w tych słuchawkach słuchać. Przejdźmy teraz do przycisków i portów, które znajdziemy na tych słuchawkach, co też pozwoli nam łatwo odnaleźć się na tym, która słuchawka jest lewa, a która prawa podczas zakładania ich na głowę. Więc zacznijmy może od słuchawki lewej, na której z przodu znajdziemy wejście na mikrofon. W tym miejscu myślę, że warto opisać sam mikrofon. Jego teraz sobie wziąłem do ręki. Jest on niewielki. Na górze mamy całą kapsułę bardzo wyczuwalną. Natomiast sama wtyczka jest minimalnie wygięta do boku, co nam pozwala łatwo ją odpowiednio umieścić. Co ciekawe, też to wejście jest magnetyczne, więc nie musimy tutaj jakoś mocno trafić. Jeśli ktoś na przykład ma urządzenie z portem MagSafe, na przykład jakiegoś iPhone'a, macie jakieś akcesoria, to wiecie, o co chodzi. Generalnie wystarczy po prostu włożyć mikrofon do tego wejścia tym wychyleniem skierowanym do środka słuchawek i wtedy słychać takie kliknięcie, on po prostu od razu wskakuje na miejsce i zaczyna nam działać. Idąc do tyłu od mikrofonu, znajdziemy tutaj wejście na kabel 3,5 mm, gdybyśmy chcieli podłączyć słuchawki właśnie przez kabel. Następnie znajdziemy port USB-C do ładowania słuchawek, następnie znajdziemy analogowe pokrętło głośności, a za nim na samym tyle lewego nausznika znajdziemy przełącznik do wyciszania mikrofonu. Natomiast na prawym nauszniku znajdziemy trzy przyciski, przełączniki. Zaczynając od przodu mamy włącznik / przycisk parowania w trybie Bluetooth. Następnie znajdziemy przełącznik, który pozwala nam wybrać tę pracę pomiędzy trybem 2-4 GHz oraz trybem Bluetooth. A z tyłu znajdziemy wielofunkcyjny przycisk, który w trybie 2-4 GHz możemy sami dostosować, co on ma robić. Natomiast w trybie Bluetooth no to on zachowuje się tak jak na wielu słuchawkach, czyli możemy na przykład uruchamiać, zatrzymywać odtwarzanie, odbierać, kończyć połączenia oraz nawiązać kontakt z naszym asystentem głosowym. Czy to jest Siri, czy to jest Gemini, czy coś innego, zależnie od tego, z jakiego telefonu, z jakiego urządzenia korzystamy. Skoro jesteśmy przy wyglądzie urządzenia, to myślę, że możemy teraz opisać jego jakość, zarówno jeśli chodzi o dźwięk samych słuchawek, jak i mikrofonu. Jeśli chodzi o dźwięk słuchawek, to wiadomo, to jest zawsze kwestia bardzo subiektywna. I ciężko w jakimkolwiek podcaście, jakimkolwiek nagraniu pokazać dobrze, jak te słuchawki brzmią. Zastanawiałem się, jak to najlepiej zrobić. No myślę, że po prostu spróbuję to opisać, natomiast warto tutaj zwrócić uwagę, że Teufel oferuje całkiem szerokie możliwości, jeśli chodzi o testowanie i zwrot sprzętu, więc zawsze możecie też po prostu wybrać się do sklepu, ewentualnie sobie takie słuchawki zamówić i przetestować. Gdyby Wam coś nie pasowało, no to ewentualnie można sprzęt zwrócić. Natomiast biorąc pod uwagę, że jest to naprawdę sprzęt lekki i te przetworniki nie są największe, jeśli chodzi o sprzęt gamingowy, bo często producenci decydują się na większe przetworniki 50-60 mm, no to Cage Pro są w stanie z tymi większymi słuchawkami rywalizować i to naprawdę dobrze. Dźwięk tych słuchawek jest po prostu moim zdaniem świetny. Jak pisał sam producent, mamy tutaj faktycznie głębokie basy, natomiast te basy są głębokie tylko w sytuacji, kiedy one faktycznie głębokie mają być, więc jeśli zdecydujemy się na słuchanie jakiejś muzyki elektronicznej, gdzie tych basów jest dużo, lub gramy w jakąś grę, w której też ten bas jest słyszalny, nie wiem, jakieś eksplozje, jakieś uderzenia, tego typu rzeczy, jakieś może też filmy słuchowiska, no to wtedy ten bas będziemy słyszeć. Natomiast w sytuacji, kiedy na przykład słuchamy mowy, czy to naszego syntezatora, czy to jakichś podcastów, czy to osób, z którymi rozmawiamy, to ten bas nie będzie nam przeszkadzał. Co nam natomiast może pomóc, no to są tony średnie i wysokie, których też jest wystarczająco, wydaje mi się, dużo. Może mam wrażenie, że ci te tony średnie są minimalnie może podbite, ten dźwięk jest taki ciepły. To też jest przydatne, no, jeśli tutaj mówimy o tematach gamingowych, w sytuacji, gdybyśmy chcieli właśnie kogoś wysłyszeć, na przykład jakieś kroki, no, które generalnie basów dużo nie mają, natomiast są faktycznie pełne tonów bardziej średnich i wysokich. Co dzięki temu jesteśmy w stanie dobrze usłyszeć, a też jeśli chodzi o sam dźwięk pozycyjny, nawet bez włączonego tego trybu DTS Headphone X, to bardzo dobrze w tych słuchawkach słychać, czy coś wydobywa się z lewej czy z prawej strony. Natomiast też te średnie tony nie są jakieś przesadne, to nie jest tak, że w tych słuchawkach mamy na przykład tylko tony średnie i tylko basy, jest ich wystarczająco dużo. Tony wysokie też są jak najbardziej słyszalne, są słyszalne bardzo dobrze, ale nie są też jakoś przesadnie podbijane, więc nie będą nas, myślę, irytować. Natomiast gdyby komuś ta kontura dźwięku nie pasowała, no to mamy też korektor. O korektorze powiem więcej przy okazji omawiania oprogramowania, o czym powiem za chwilę. Natomiast gdyby ktoś na przykład stwierdził, że jest dla niego za dużo basów, za dużo tonów średnich, albo za mało, lub za dużo, za mało tonów wysokich, no to też ten korektor możemy pod własne potrzeby dostosować. I już mogę tutaj zdradzić tajemnicę, jest to dla nas z czytnikami ekranu dostępne, co nie jest zawsze oczywiste w przypadku słuchawek gamingowych. Natomiast jeśli chodzi o jakość mikrofonu, no to tutaj musimy osobno omówić to, jak ten mikrofon brzmi w trybie pracy na jacku na 3,5 mm oraz tym, jak on pracuje w trybie 2,4 GHz. I tutaj mogę jak najbardziej jakość mikrofonu Wam pokazać, co teraz zrobię. I w tym momencie słyszycie mnie z mikrofonu wbudowanego do słuchawek Cage Pro, no wbudowanego, dokładanego magnetycznie do słuchawek w trybie 3,5 mm. W tym momencie po prostu podłączyłem go do swojego interfejsu audio, który akurat tak się składa, że oprócz wejścia XLR też posiada takie wejście 3,5 mm, więc postanowiłem po prostu to wejście wykorzystać i w tym momencie tak naprawdę nie mam na tym mikrofonie żadnych efektów oprócz chyba delikatnej bramki, która po prostu to jest włączone, natomiast nie mam żadnego kompresora, nie mam żadnego korektora, żadnych efektów, żeby pokazać Wam, jak on brzmi w takim trybie surowym. Generalnie trzeba powiedzieć, że jest nieźle, natomiast trzeba zwrócić uwagę na jedną dosyć istotną rzecz. Ten mikrofon po prostu leży całkiem blisko naszych ust. A co za tym idzie, jest bardzo podatny na tak zwane popy, co już pewnie udało Wam się parę razy słyszeć. On jest elastyczny, natomiast elastyczność jest naprawdę delikatna. Ja go mogę delikatnie odchylić i w sumie to może nie był taki głupi pomysł. Natomiast bardzo często może zdarzyć się nam sytuacja, kiedy ten mikrofon ustawi się w takim miejscu, że po prostu nawet nasze oddychanie będzie słychać. Natomiast jeśli chodzi o sam mikrofon, jeśli go ustawimy odpowiednio i będziemy pamiętać o tym, na co on jest podatny, to ta jakość jest naprawdę przyzwoita i w tej konfiguracji nie wstydziłbym się wykorzystać go do jakiegoś podcastu, do jakiejś konferencji, czy nawet do jakiegoś streamu, jeśli tutaj wracamy gdzieś do tematów gamingowych, gdybym postanowił jakiś stream przeprowadzić sobie w ten sposób, że mam ten mikrofon podłączony właśnie przewodowo, no to on brzmi naprawdę nieźle. Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że nawet kiedy ten mikrofon pracuje w tym trybie 3,5 mm, gdzie generalnie cała elektronika w słuchawkach jest wyłączona, o czym za chwilę powiem więcej, to przycisk do wyłączenia mikrofonu nadal działa. Więc po prostu wystarczy, że go nacisnę, on nacisnę i nawet słychać, że ten mikrofon tak
6: pomału się wycisza, ale faktycznie słychać, że nawet jeśli mamy po prostu ten mikrofon podłączony przewodowo, czy do telefonu, czy do komputera, to jesteśmy w stanie w bardzo łatwy sposób go wyciszyć. Ten przełącznik też jest taki dwustanowy, więc nawet dotykiem jesteśmy w stanie bardzo fajnie wyczuć, czy ten mikrofon jest wyciszony, czy nie. Więc tak on brzmi przewodowo, a jak brzmi bezprzewodowo? A oto próbka mikrofonu Cage Pro w trybie bezprzewodowym. W tym momencie pracuje w trybie 2,4 GHz, natomiast po Bluetoothie ten mikrofon brzmi podobnie. I tak jak w trybie przewodowym ten mikrofon brzmiał naprawdę dobrze, to w trybie bezprzewodowym mogłoby być, szczerze mówiąc, lepiej. Jeśli chodzi o częstotliwość próbkowania, to słychać, że ona nie jest jakaś bardzo duża. W systemie można wybrać między 48 kHz lub 16. Ja akurat mam wybrane 48, ale tego nie słychać, więc ewidentnie ta częstotliwość wewnętrznie jest trochę inna. Słychać, że mamy tutaj też różne efekty. Ewidentnie tutaj jest jakiś korektor,

0: no to w trybie przewodowym to ten mikrofon nadaje się jak najbardziej do rozmów, to do jakichś bardziej profesjonalnych zastosowań to bym się zastanowił. No i jeśli chodzi o to, jak odbierają to inne osoby, no to rozmawiałem przez słuchawki z wieloma osobami, które niektóre orientują się w dźwięku, inne może trochę mniej, natomiast wszyscy faktycznie mówili, że on jest zrozumiały jak najbardziej, spokojnie można w nim rozmawiać, też zależy w jakim aplikacją, bo na przykład, nie wiem, takim WhatsAppie, jakimś FaceTime'ie, no to taka jakość jest spotykana, to na przykład na Discordzie czy na TeamTalku, gdzie jakość tego kodeka jest na tyle dobra, że mikrofony lepszej jakości są bardziej słyszalne, no to też komentowali, że ta jakość niestety najwyższa nie jest. I no i trzeba sobie powiedzieć, że w tym przedziale cenowym, jeśli komuś zależy na wysokiej jakości mikrofonu w tym trybie bezprzewodowym, w tym trybie 2-4 GHz, no to można znaleźć urządzenia, które lepszą jakość w tej cenie, albo nawet w cenie trochę niższej są w stanie nam zaoferować. Ale jakość mikrofonu to nie wszystko i tutaj rodzi się pytanie, jak z pozostałą funkcjonalnością tych słuchawek oraz z dołączanym do nich oprogramowaniem.
1: Krótko opiszę teraz, jak działają same słuchawki. Włączamy je włącznikiem z prawej strony urządzenia, trzymamy go przez około sekundę i wybieramy tryb pracy przełącznikiem, który znajdziemy również na prawej stronie. Urządzenie może pracować albo w trybie 2-4 GHz, albo w trybie Bluetooth, a więc nie jak w przypadku niektórych urządzeń w tej klasie, gdzie możemy mieć jednocześnie uruchomione połączenie 2-4 GHz z komputerem, a jednocześnie podłączyć je na przykład do smartfona po Bluetoothie. Tutaj musimy wybrać, czy akurat chcemy korzystać z jednego, czy z drugiego. Natomiast mamy też połączenie 3-5 mm. W tym celu wystarczy, że podłączymy kabel do słuchawek, co spowoduje, że urządzenie po prostu się wyłączy i będzie wtedy pracowało też wyłącznie w trybie przewodowym. Natomiast po włączeniu urządzenia usłyszymy charakterystyczne dźwięki sygnalizacyjne, które możemy znać z innych urządzeń Teufel. Są to dźwięki, które faktycznie też trochę pokazują jakość tych słuchawek, tak? No bo pierwsze, co słyszymy po włączeniu tych słuchawek, to taki bardzo basowy dźwięk elektrycznej gitary. Dźwięki przy połączeniu też są sygnalizowane dźwiękami takimi łączącymi sobie właśnie dźwięki gitary, dźwięki fortepianów. Podobnie zresztą jak sygnalizacje niskiego stanu baterii, wyciszenia lub wyłączenia wyciszenia mikrofonu. Generalnie wszystkim jesteśmy informowani bardzo charakterystycznymi i całkiem fajnie zrobionymi dźwiękami, które też trochę basu same w sobie mają. Łatwiej mi będzie opisać, jak urządzenie działa w trybie Bluetooth, no bo on po prostu jest troszkę prostszy do opisania. Tak jak wspominałem, przycisk wielofunkcyjny w tym trybie po prostu wznawia zatrzymuje odtwarzanie, pozwala nam odebrać lub zakończyć połączenie lub porozmawiać z asystentem głosowym. Natomiast przycisk włączania też działa nam jako przycisk parowania. Podwójne naciśnięcie przełączy słuchawki w tryb parowania, co spowoduje, że będziemy słyszeć taki zapętlony dźwięk, również odegrany chyba na jakiś gitarze, który informuje nas, że urządzenie czeka na połączenie. Możemy mieć zapamiętane maksymalnie 8 urządzeń sparowanych. Dłuższe przytrzymanie tego przycisku przez chyba około 8 sekund tą listę nam wyczyści. Natomiast urządzenie też wspiera połączenia multipoint tak zwane, więc możemy do niego podłączyć nawet dwa urządzenia Bluetooth jednocześnie, natomiast tylko jedno z nich może odgrywać jakiś dźwięk. Natomiast gdybyśmy mieli sytuację, że na jednym z tych urządzeń dzieje się coś ważnego. Tutaj mam na myśli sytuację, kiedy na przykład połączyliśmy się z, nie wiem, z laptopem lub nie wiem, z jakimś notatnikiem brajlowskim, odtwarzaczem przez Bluetooth i słuchamy na nim jakiś multimedia, jakieś książki, ale mamy też połączone słuchawki z naszym smartfonem, na które przychodzi jakieś połączenie, to mimo to, że generalnie urządzenie odtwarza dźwięk z tego komputera, z tego odtwarzacza, no to automatycznie nam wyśle nawet polecenie pauzy, zatrzyma odtwarzanie, przełączy się na telefon, dzięki czemu usłyszymy, że ktoś do nas dzwoni, usłyszymy nasz dzwonek, usłyszymy nasz czytnik ekranu, który miejmy nadzieję przeczyta nam, kto dzwoni, no i wtedy przyciskiem na słuchawkach możemy połączenie albo odebrać, albo odrzucić. Kiedy połączenie się zakończy, to automatycznie wrócimy do ostatniego urządzenia i odtwarzanie się wznowi, jeśli urządzenie reaguje na przycisk play. Do jakości zarówno dźwięku po Bluetoothie, jak i jakości połączeń, mikrofonu na połączeniach, jak nie mogę się przyczepić, ta jakość jest na tyle, tak wysoka, na ile pozwala protokół Bluetooth, w tym przypadku w wersji 5.3. Mamy tutaj kodek AAC. Później

0: Nie są na poziomie, wydaje mi się, całkiem przyzwoitym. Mam wrażenie, że są minimalnie wyższe niż na przykład słuchawka AirPods w połączeniu z iPhone'em, ale tragedii nie ma. Można spokojnie, komfortowo z naszego telefonu korzystać, sterować odtwarzaniem z poziomu słuchawek i to wszystko działa. Możemy też z poziomu centrum sterowania sprawdzić poziom baterii słuchawek. Poziom zmienia się co 5% i tak jak mówił producent na swojej stronie, zużycie baterii podczas korzystania z trybu Bluetooth jest niższe niż w trybie 2-4 GHz i tak obserwując poziom baterii, który gdzieś tam się stopniowo zmniejszał, jestem w stanie to potwierdzić, gdzie zmiana poziomu baterii o 5% ma miejsce z reguły co około jakieś 2 godziny w trybie 2-4 GHz, o którym za chwilę powiem więcej, no to w Bluetoothie ta bateria zużywa się trochę mniej i jest to zauważalne. Natomiast w trybie 2-4 GHz robi się ciekawie. Jeśli chodzi o sam tryb 2-4 GHz, to opóźnień po stronie dźwięku, zresztą po stronie mikrofonu też praktycznie nie ma. Korzystając z różnych czytników ekranu, czy to NVDA na Windowsie, czy VoiceOvera na Macu, bo z Maciem też te słuchawki testowałem, nie zauważyłem, żeby były jakieś opóźnienia. Jeśli one są, to są naprawdę na niskim poziomie, nie wiem, może 15 milisekund, co naprawdę w praktyce praktycznie nie jest odczuwalne podczas pracy z komputerem. Czy to przy po prostu gdzieś nawigowaniu po stronach internetowych i korzystaniu z komputera, czy faktycznie w sytuacjach gamingowych, w grach, których czas reakcji szybki jest wymagany, jakichś strzelankach, czy na przykład w grach wyścigowych takich jak Forza, którą też testowałem, nie czułem jakbym w jakimkolwiek momencie coś mi źle szło przez opóźnienia w tych słuchawkach. Także tutaj w zastosowaniu gamingowych te słuchawki też jak najbardziej się sprawdzają. Dodatkowo mamy też w systemie Windows ten tryb DTS, który pozwala nam uzyskać przestrzenny dźwięk w obsługiwanych aplikacjach. Jeśli faktycznie gramy w coś lub odtwarzamy jakiś materiał, który jest opatrzony o dźwięk przestrzenny, to naprawdę słychać różnicę. Czy ktoś woli dźwięk Dolby, czy ktoś woli akurat właśnie dźwięk DTS, który dla Dolby jest konkurencją, to jest też kwestia subiektywna. Ja mam wrażenie, że nawet DTS pozwalał mi jeszcze lepiej odczuć to, z jakiego miejsca jakieś dźwięki się wydobywały. Także to nawet też moim zdaniem wychodzi tym słuchawkom na plus, ale to jest też taka kwestia subiektywna. Mówiąc więcej o samym trybie 2-4 GHz, to warto tutaj zwrócić uwagę, że kiedy podłączymy adapter do komputera, to w systemie od razu pokażą nam się urządzenia audio, które będą aktywne. Mówię o tym dlatego, że z tym jest różnie, jeśli chodzi o słuchawki bezprzewodowe. Zależy to od producenta, bo na przykład w przypadku słuchawek firmy Corsair urządzenia w systemie pojawią się dopiero w momencie, kiedy słuchawki podłączą się do adaptera. A w tym przypadku oraz w przypadku też innych producentów te urządzenia zawsze są widoczne. Mówię o tym dlatego, że no może to nam spowodować, że po prostu na moment stracimy mowę, jeśli o tym nie będziemy wiedzieć. Czy to jest dobre, to jest też kwestia subiektywna. Ja chyba wolałbym, żeby jednak te urządzenia pojawiały się tylko, kiedy słuchawki są faktycznie połączone. Natomiast rozmawiałem ze znajomymi, którzy akurat korzystają ze słuchawek bezprzewodowych innej firmy, które też tak działają, i on stwierdził, że jemu właśnie bardziej pasuje taki tryb, że po prostu nawet jeśli słuchawki rozłączymy, to nam ten dźwięk gdzieś wtedy nie przejdzie na inne urządzenie. Więc to też po prostu coś, o czym warto wiedzieć, czy to jest dobre, czy źle, no to już też zależy od indywidualnego przypadku. Co jak najbardziej można uznać za plus w przypadku Cage Pro, to to, że w systemie one są widoczne nie jako jedno urządzenie, a jako urządzenia dwa, bo dostajemy do dyspozycji kanał dla dźwięku z gry, jak on się deklaruje w systemie jako kanał Cage Pro Game oraz kanał dla czatu Cage Pro Chat. Możemy osobno dostosować poziomy głośności dla tych kanałów, ale też możemy w łatwy sposób zmieniać między innymi balans. Możemy to zrobić albo z poziomu aplikacji, lub jeśli odpowiednio skonfigurujemy słuchawki, używając tego wielofunkcyjnego przycisku na samych słuchawkach. I to jest coś, co jak najbardziej może nam się w wielu sytuacjach przydać, nie tylko w sytuacji, kiedy faktycznie gramy w coś i rozmawiamy z innymi osobami przez jakiś czat, no bo możemy na przykład sobie skonfigurować nasz czytnik ekranu tak, żeby mówił do nas właśnie z kanału czat, a cały pozostały dźwięk systemu przerzucimy sobie na kanał game. I no i w sytuacji, kiedy postanowimy na przykład wejść na taką stronę internetową, gdzie są jakieś głośne dźwięki, albo faktycznie z kimś rozmawiamy, ale chcemy lepiej usłyszeć usłyszeć naszą syntezę, nasz czytnik ekranu, no to możemy jednym przyciskiem, ewentualnie skrótem klawiszowym, zmienić balans między tymi dwoma kanałami i zrobić tak, żeby nasz czytnik ekranu był głośniejszy od pozostałych dźwięków w systemie, albo nawet tymczasowo te pozostałe dźwięki, gdyby była taka potrzeba, wyciszyć, co też jest możliwe. Jest to o tyle fajne, że w przypadku innych słuchawek to nie jest zawsze dostępne. Sama funkcja jest spotykana, natomiast bardzo często jest realizowana stuprocentowo po stronie programowej, jeśli mamy zainstalowane oprogramowanie od producenta, które często niestety nie jest na tyle dostępne, żebyśmy byli w stanie to sobie w dostępny sposób skonfigurować. A tutaj na start po prostu te urządzenia są w systemie widoczne i to w każdym systemie, nawet jeśli ktoś na przykład, nie wiem, korzysta z Linuxa, no to też jesteśmy w stanie po prostu z tych dwóch dedykowanych kanałów używać. Natomiast skoro o oprogramowaniu mowa, no to myślę, że w tym miejscu warto też na chwilę zatrzymać się przy oprogramowaniu Teufel Cage Pro Audio Center, które możemy za darmo ściągnąć od strony producenta, bo jest to oprogramowanie, które pozwala nam skonfigurować kilka aspektów słuchawek, zaktualizować ich oprogramowanie, co po rozpakowaniu urządzenia warto zrobić, bo w moim przypadku na przykład to oprogramowanie też na początku nie było w najnowszej wersji, a te aktualizacje poprawiają różne rzeczy, m.in. działanie korektora i ogólną łączność urządzenia, więc myślę, że warto to zrobić, no i też pozwala nam skonfigurować kilka moim zdaniem istotnych kwestii. Oprogramowanie jest dostępne wyłącznie na system Windows, jest to system Windows 10 oraz 11. Natomiast jeśli słuchają na tego podcastu użytkownicy Maców, którzy generalnie nie mają dostępu do systemu Windows, przynajmniej na fizycznym komputerze, okazuje się, że to nie jest problem, bo aplikacje można również zainstalować na wirtualnej maszynie, nawet na Windowsie ARM. Mówię o tym dlatego, że z samą aplikacją są też instalowane sterowniki, konkretnie sterowniki do tego dźwięku przestrzennego DTS, które same na Windowsie pod ARM nie działają, natomiast sama aplikacja, która pozwala nam słuchawki skonfigurować, działa, co jest o tyle istotne, że jakiekolwiek zmiany, które wprowadzimy w aplikacji, są zapisywane w pamięci słuchawek, więc w ten sposób użytkownicy Maców nawet są w stanie je pod siebie skonfigurować. Skoro na aplikacji mowa, to myślę, że warto teraz po niej się trochę rozejrzeć. Aplikacja Teufel Audio Center, podobnie zresztą jak wszystkie inne potrzebne nam informacje, takie jak na przykład instrukcje obsługi, znajdziemy na stronie o informacjach produktu Cage Pro. Wszystko jest na jednej stronie, co bardzo ułatwia życie. I zarówno instrukcja obsługi, jak i oprogramowanie są dostępne w języku polskim. Instrukcja obsługi jest naprawdę całkiem fajnie czytelna, więc tam możemy dowiedzieć się wszystkich kombinacji przycisków, o których wspominałem wcześniej, jeśli chodzi na przykład o usuwanie sparowanych urządzeń i tak dalej. Natomiast sama aplikacja też jest dostępna w języku polskim i co ważne dla nas, przez czytniki ekranu, czy to jest NVDA, czy inne czytniki, jest po prostu widziana jako strona internetowa. Przy pierwszym podłączeniu słuchawek do komputera, po instalacji aplikacji, dostaniemy taki krótki samouczek, który omówi nam wszystkie dostępne funkcje aplikacji. Ten samouczek możemy sobie przejść lub go po prostu pominąć. Ja akurat nie mam akurat jak tego samouczka pokazać. Natomiast kiedy już go przejdziemy, no to znajdziemy się na głównej stronie aplikacji, którą wam teraz zaprezentuję. Zaczynając od samej góry strony,
1: 95%.
0: Tutaj mamy wskaźnik baterii urządzenia, więc w bardzo łatwy, dostępny sposób możemy sprawdzić, ile baterii nam zostało w słuchawkach. Te procenty będą zmieniały się o 5%. Natomiast tutaj mamy wskaźnik, który nas informuje o tym, czy mikrofon jest akurat włączony, czy wyciszony.
1: Profile dźwiękowe.
0: Pod spodem mamy coś, co producent nazwał jako profile dźwiękowe.
1: Profile 1.
0: Profile pozwalają nam zapisać kilka ustawień dźwiękowych i przywołać je na przykład skrótem klawiszowym lub z tego menu. W profilach znajdziemy informacje takie jak jaki mam wybrany tryb korektora, co robi przycisk wielofunkcyjny, Czy mamy włączony dźwięk przestrzenny, czy jest włączony odsłuch mikrofonu. Wszystkie funkcje, które generalnie będę teraz opisywał.
1: Menu główne.
0: Następnie mamy kilka zakładek. Generalnie wszystkie elementy w tej aplikacji to są elementy klikalne, one nie są oznakowane odpowiednimi rolami, więc tutaj czytnik ekranu nam nie powie, że coś jest przyciskiem, coś jest polem wyboru, coś jest zakładką, natomiast generalnie na wszystkim możemy nacisnąć Enter, ewentualnie przywołać myszkę i kliknąć, żeby sam Enter nie zadziałał i spowoduje to, że zakładka nam się zmieni. Menu główne to taka trochę, to jest taki trochę pulpit, gdzie mamy dostęp do najczęściej używanych funkcji.
1: Dźwięk.
0: Dźwięk, tutaj znajdziemy bardziej szczegółowe ustawienia korektora na przykład.
1: Mikrofon.
0: Mikrofon, tutaj znajdziemy kilka ustawień mikrofonu.
1: Dźwięk przestrzenny.
0: Dźwięk przestrzenny, no to tutaj wiadomo, konfiguracja dźwięku DTS.
1: Natężenie światła.
0: Natężenie światła, tutaj konfigurujemy to, jak działa oświetlenie LED, czy jak je wyłączyć.
1: Skróty.
0: Skróty, tutaj możemy włączyć sobie i skonfigurować skróty klawiszowe, co też za chwilkę pokażę.
1: Ustawienia ogólne 1.
0: I ustawienia ogólne, tutaj znajdziemy informacje o wersji zarówno tej aplikacji, jak i oprogramowania na słuchawkach, stąd też możemy przeprowadzić aktualizację oprogramowania słuchawek. No i pod spodem zacznie się już zawartość strony, na której jesteśmy, która w tym momencie jest stroną główną, więc tutaj znajdziemy na tej stronie głównej.
1: Blank, blank, intensywność gry / czatu, minus 100.
0: Pierwsze co znajdziemy to suwak, który pozwala nam dostosować balans pomiędzy kanałem game i kanałem chat. W tym momencie jest on ustawiony na minus 100%. Jest to suwak, gdzie 0% to jest pozycja neutralna, która oznacza tyle, że po prostu zarówno kanał game, jak i chat działają z maksymalną głośnością. Przesuwając suwak w prawą stronę, zwiększamy poziom głośności czatu na rzecz gry, więc im 10%, 20% powoduje, że gra nam się cisza, zgłaśnia nam się czat. Właściwie gra nam się po prostu zaczyna ściszać, a czat pozostaje na głośności maksymalnej. Natomiast przesuwając suwak w lewą stronę, tak jest to w tym przypadku na minus 100%, zwiększamy głośność gry, czy zmniejszamy głośność czatu na rzecz gry. Jeśli skonfigurujemy przycisk wielofunkcyjny tak, aby przełączał nam balans tego kanału, no to mamy wtedy do dyspozycji właśnie wartości minus 100% i 100%, więc najpierw jest wyciszana gra, a potem wyciszany jest czat. Mamy wartość 0%, wszystko działa z maksymalną głośnością oraz 50% i minus 50%. Gdybyśmy chcieli przesunąć ten, czy zresztą inne suwaki w aplikacji, to niestety nie zrobimy tego czytnikiem ekranu NVDA. Dlaczego? Dlatego, że aplikacja nie należy niestety do najbardziej dostępnych, natomiast da się z niej korzystać. Dlaczego? Włączyłem sobie tryb formularza. No teraz na logika ktoś by mógł spróbować przestawić ten suwak ściałkami. Lewo, prawo, góra, dół. Naciskam ściałki, nic się nie dzieje. Więc jest nam potrzebny czytnik ekranu, który jest w stanie programowo taki suwak przestawić. Takim czytnikiem ekranu jest narrator na przykład, który też przychodzi do nas systemem Windows, więc generalnie najłatwiej jest właśnie w takiej sytuacji, myślę, skorzystać właśnie z narratora, który w łatwy sposób pozwoli nam ten suwak dostosować. Akurat ten suwak też możemy dostosować albo przyciskiem, albo przypisując skróty klawiszowe i te skróty klawiszowe wtedy działają w każdym miejscu. Natomiast to też zwłaszcza przydaje się w przypadku korektora. Ja to teraz mogę zresztą szybko zademonstrować. W tym celu wyłączyłem właśnie NVDA i włączam narratora.
2: TUFL Audio Center Forza Depropane Sliderat minus 100, Surrend Value minus 100.
0: I w tym momencie po prostu generalnie narrator zachowuje się bardzo podobnie jak NVDA na stronach internetowych. Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej o tym, jak korzystać z narratora, to odsyłam do podcastu, który jakiś czas temu o nim zrobiłem. Natomiast tutaj w przypadku tej aplikacji wystarczy nam wiedzieć, że po prostu tak jak w NVDA ściałkami góra-dół nawigujemy po stronie.
2: Imagę. Intensywność gry czatu.
0: Mamy tutaj etykietę tego suwaka.
2: Imagę. Sliderat minus 100.
0: I mamy ten suwak. Kiedy jesteśmy na suwaku, nie musimy włączać trybu formularza, nic takich rzeczy. Tylko po prostu ściałką w prawo możemy...
2: Minus 80, minus 60, minus 40, minus 20.
0: Akurat tutaj w przypadku narratora o 20%
2: 0, 20.
0: Sobie ten suwak przestawiać i to jak najbardziej będzie miało efekt, będziemy wtedy w stanie te zmiany usłyszeć. No wy w podcaście tego nie słyszycie, natomiast teraz ta głośność między tymi kanałami się jak najbardziej zmieniła.
2: Exciting narrator.
0: Ja teraz włączę z powrotem MVDA, bo po prostu generalnie mam wrażenie, że działa trochę żwawiej i będziemy kontynuować eksplorację aplikacji.
1: /20. Intensywność gry / czatu. 20. /wył. Dźwięk przestrzenny. Unlabelet grab hits fit hof.
0: I tutaj mamy kilka takich przełączników, które pozwalają nam na przykład właśnie włączyć, wyłączyć dźwięk przestrzenny. Te przełączniki generalnie działają tak, że po prostu wystarczy, że na nich naciśniemy Enter, konkretnie na
1: unlabelet grab hits fit hof.
0: Na tej grafice niezetykietowanej, jak to czytałem w NVIDIA. Tutaj zresztą też mamy informację switch off, co nas też informuje, że w tym momencie dźwięk przestrzenny jest wyłączony. Gdybym teraz przywołał myszkę w tym miejscu i kliknął lewym przyciskiem, to
1: unlabelet grab hits fit hof hover.
0: Unlabelet grab hits fit hof hover. No to tutaj etykieta nawet się nam zmieniła.
1: Unlabelet grab hits fit hof hover.
0: Nie mamy informacji, że ten dźwięk został włączony, natomiast on faktycznie włączony.
1: Unlabelet grab hits fit hof hover.
0: Został włączony i tą różnicę też byłoby słychać.
1: Przycisk wielofunkcyjny. Intensywność gry / czatu.
0: Przycisk wielofunkcyjny. Tutaj możemy zdecydować, co ma nam robić przycisk wielofunkcyjny. I to jest jedno z wielu takich rozwijanych list w tej aplikacji, po kliknięciu w które rozwinie nam się na stronie lista dostępnych funkcji. Więc ja tutaj znów przywołam sobie myszkę na
1: intensywność gry / czatu.
0: Na tą sekcję, która informuje nas akurat, co w tym momencie robi ten przycisk, czyli tutaj dostosowuje intensywność gry czatu.
1: Intensywność gry / czatu.
0: Sobie znów przywołuję myszkę, klikam lewym przyciskiem.
1: Przycisk wielofunkcji, intensywność, blank, jasność, diody LED.
0: I teraz tutaj pod spodem nam się rozwijają dostępne opcje. Możemy zmienić, możemy tym przyciskiem regulować sobie oświetlenie.
1: Ustawienia wstępne kolorów.
0: Możemy zmienić kolory oświetlenia.
1: /wył, monitorowanie mikro.
0: Możemy włączyć, wyłączyć odsłuch mikrofonu.
1: /wył, equalizer.
0: Korektor włączyć, wyłączyć.
1: Intensywność gry / czatu.
0: Zmienić balans między tymi kanałami, czyli to, co mam ustawione w tym momencie.
1: /wył, dźwięk przestrzenny.
0: Włączyć, wyłączyć dźwięk przestrzenny.
1: /pauza.
0: Oraz zasymulować naciśnięcie przycisku play, pauza. Ta ostatnia funkcja też jest całkiem przydatna, no bo po prostu powoduje, że system widzi, jakbyśmy nacisnęli przycisk play, pauza na przykład na klawiaturze. Więc jeśli mamy jakiś otwarcie, nawet przeglądarkę internetową, która to wspiera, no to generalnie pozwoli nam to na bardzo łatwe zatrzymanie odtwarzania. I co istotne, ta funkcja też działa na innych systemach operacyjnych, więc nawet jeśli byśmy sobie to w ten sposób skonfigurowali, a później podłączyli słuchawki na przykład do Maca, no to też ten przycisk wielofunkcyjny jak najbardziej na Macu też wywoła funkcję play pauza. Więc załóżmy, że naciśniemy sobie, wybierzemy sobie właśnie tą opcję, więc znów przywołuję myszkę, klikam lewym przyciskiem.
1: Przycisk wielofunkcyjny, play / pauza.
0: I teraz całe menu nam się zwinęło, a pod spodem
1: uruchamia funkcję odtwarzania / wstrzymania muzyki / audio.
0: Mamy opis wybranej przez nas funkcji, więc tutaj po prostu informuje nas to, że no, uruchamia lub zatrzymuje odtwarzanie. Generalnie po prostu system widzi naciśnięcie tego przycisku play pauza i zależnie od tego, jaki mamy otwarty program, no to po prostu on coś z tym przyciskiem zrobi.
1: /wył, equalizer. Unlabelet grab hits fit hof.
0: Następnie mamy przełącznik korektora. Tutaj działa to analogicznie do dźwięku przestrzennego, który pokazywałem wcześniej. A pod spodem
1: ustawienia wstępne equalizera. Blank. Test 42.
0: Możemy wybrać preset korektora. Ja akurat w tym momencie mam wybrany preset, który stworzyłem sam, żeby zobaczyć, czy to jest dostępne. Natomiast to też jest jak najbardziej dostępne. To jest też takie menu rozwijane, więc bym teraz tutaj kliknął.
1: Blank. Music.
0: No to nam się rozwija znów menu i mamy tutaj kilka predefiniowanych presetów. Muzyka. Mowa.
1: Cinematic.
0: Kino. Dźwięk kinowy.
1: FPS. RPG FPS.
0: FPS, czyli strzelanki.
1: RPG / strategy.
0: Gry RPG.
1: RPG Sports. Custom 1.
0: Sport.
1: Custom 2. Test 42.
0: Mamy tutaj dwa tryby custom, niestandardowe, no i to nawet jakby komuś to było mało, to też można po prostu sobie
1: test 42.
0: Utworzyć własne.
1: Custom 2. Test
0: 42.
1: Także
0: wystarczy,
1: custom,
0: że tutaj też na coś klikniemy, może po prostu kliknę na ten preset, który miałem ustawiony wcześniej. I tutaj podobnie jak z tym przyciskiem play pauza, jeśli sobie zmienimy tutaj ustawienia korektora i na przykład ustawimy, żeby przycisk wielofunkcyjny nam ten korektor włączał i wyłączał, to te ustawienia też będą działały na innych urządzeniach. Natomiast korektor domyślnie będzie wyłączany, jeśli aplikacja nie jest otwarta. Ale gdybyśmy chcieli z tego korektora korzystać na urządzeniu, gdzie tej aplikacji nie mamy, w tym trybie 2,4 GHz, bo po Bluetoothie korektora nie mamy, to możemy go sobie tutaj skonfigurować przycisk, żeby nam ten korektor włączał i jak najbardziej wtedy go sobie włączyć, no bo ten korektor działa na poziomie słuchawek, a nie na poziomie oprogramowanie.
1: Blank, test 42, blank, test blank.
0: Jeszcze skoro tutaj też 95%. Jesteśmy, to gdyby ktoś się zastanawiał, jak można sobie utworzyć dodatkowe profile, to też nie profile jest skomplikowane.
1: Blank, profile 1.
0: Wystarczy kliknąć sobie tutaj na górze, gdzie mamy tą informację profile 1, akurat left to jest domyślny profil,
1: blank,
0: który przechodzi między aplikacją.
1: Menu, dźwięk, menu, i blank, test blank, unlabel, profil, blank, profile 1, blank.
0: I to nam też rozwijamy, profile niedostępne. Jeden, główne, natomiast gdyby ktoś chciał utworzyć nowy profil, no to trzeba chyba kliknąć na ten, na tą pustą linię nad tą nazwą. Tak. I wtedy nam się na dole strony rozwija kolejne menu rozwijane, w której znajdziemy takie opcje jak
1: nowy profil,
0: aktualizacja, więc moglibyśmy zmiany zapisać.
1: Resetuj.
0: Natomiast też zmiany nam się zapisują automatycznie, możemy profil zresetować do ustawień domyślnych.
1: Zmień nazwę. Skopiuj.
0: Zmienić nazwę, skopiować, czy jakby sklonować.
1: Usuń.
0: I usunąć. I to jest zakładka menu głównego. Możemy teraz przejść do następnej zakładki.
1: Profile, blank, profile 1, blank, menu, dźwięk, mikrofon, dźwięk.
0: Dźwięk. Tutaj możemy dostosować działanie korektora.
1: Mikro, dźwięk, na ten skrót ustawię blank, intensywność, slasher, 0.
0: Tutaj możemy też dostosować, no, ktoś niefortunnie przetłumaczył intensywność. Tutaj chodzi generalnie o balans, czyli też na poziomie słuchawek moglibyśmy skorygować sobie balans. Oczywiście 0% to jest środek, możemy też dźwięk przesunąć albo w prawo, albo w lewo na poziomie samych słuchawek, co też może być przydatne.
1: L, R, W, slash, W, ikony dźwiękowe, unlabeled, grab, hit, sweet home.
0: Możemy wyłączyć lub wyłączyć komunikaty dźwiękowe, czyli to są te wszystkie, no, dźwięki, które wydają z siebie słuchawki. Ja myślę, że dla nas te dźwięki są przydatne, ale jakby kogoś je, te dźwięki irytowały, no to można je tutaj wyłączyć.
1: W, slash, W, equalizer, unlabeled, grab, hit, sweet home.
0: Tutaj też mamy przełącznik do korektora.
1: Ustawienia wstępne equalizera, music.
0: Możemy wybrać preset korektora i tutaj też mamy taki blank, pusty element nad tą nazwą, naciśnięcie którego spowodowałoby rozwinięcie podobnego menu, jakie widzieliśmy przed chwilą w dotyczące profili. Gdybyśmy chcieli sobie własny preset korektora jeszcze dodatkowy utworzyć, tak ja to zrobiłem wcześniej, no to klikamy w ten pusty element i wtedy to menu nam się na dole rozwinie. Natomiast pod spodem
1: grafic 1.5. 32. 1, 5.
0: Możemy dostosować sobie wybrany przez nas preset. No i tutaj, tak jak pokazywałem wcześniej, używając narratora, możemy sobie te suwaki przestawić. Możemy te suwaki przestawiać z korektorem włączonym, no i wtedy od razu będziemy słyszeć zmiany, które dokonujemy. No i tutaj
1: 32.
0: Mamy suwaki. Te suwaki zaczynają się od 0, 0 to jest pozycja neutralna i podchodzą do 6. Maksymalnie lub minimalnie do minus 6, jest to minus 6 decybeli i w ten sposób możemy sobie właśnie ten korektor dostosować. No i pod spodem widzimy, do jakiej częstotliwości dany suwak dotyczy, czyli
1: 32.
0: Tutaj mamy 32 Hz,
1: grafic 0,5.
0: Tutaj mamy drugi suwak,
1: 64.
0: Są 64 Hz,
1: grafic minus 1, 125.
0: 125 Hz,
1: grafic minus 250.
0: 250,
1: grafic 0,5, 500.
0: 500,
1: grafic 0,5, 1K.
0: 1 kHz,
1: grab 0,5, 2K,
0: 2,
1: grab 0,4K,
0: 4 kHz,
1: grab 8K,
0: 8,
1: grab 1, 16K
0: i do 16 kHz. I w ten sposób sobie możemy ten korektor ustawić, po prostu ustawiamy te suwaki tak jak chcemy, ewentualnie możemy sobie utworzyć nowy profil, no i wtedy te wszystkie ustawienia korektora nam się zapiszą. I to jest też bardzo fajne, chociaż mogłoby to działać lepiej o tyle, że musimy to zrobić innym czytnikiem ekranu, natomiast to jest o niebo lepiej dostępne niż w wielu innych konkurencyjnych aplikacjach. Nie w każdej aplikacji do słuchawek gamingowych jesteśmy w stanie w dostępny sposób sobie tak korektor dostosować, a tutaj bardzo całkiem łatwo, no, jeśli przełączymy się na narratora, jesteśmy w stanie to zrobić, dostosować ten dźwięk do indywidualnych potrzeb, co jest, myślę, bardzo fajnym atutem.
1: Unla profil, blank, profil, blank, menu, dźwięk, mikrofon.
0: Następnie mikrofon i co mamy tutaj na zakładce mikrofonu?
1: Ustawienia blank, blank, głośność mikrofonu, 50.
0: Głośność mikrofonu, tutaj oczywista kwestia, mamy kolejny suwak.
1: Adapter Wi-Fi jest wyciszony. Unlabeled grab hit sweet home.
0: To jest takie mało intuicyjne przetłumaczona kontrolka, która pozwala nam zdecydować, czy światełko na adapterze USB, czyli na tym dongle, który podłączamy do komputera, pokazuje stan wyciszenia mikrofonu. No to w wersji polskiej jest źle po prostu przetłumaczone. W angielskiej wersji mamy informację dongle LED shows mute, czyli tutaj właśnie, no, oczywista informacja, że dioda na adapterze pokazuje, czy mikrofon jest wyciszony, czy nie. Następna opcja.
1: W.slash monitorowanie. Unlabeled grab hit switch off.
0: Włączenie, wyłączenie odsłuchu mikrofonu to jest też coś, co możemy sobie przypisać dodać do skrótu klawiszowego. I w tym miejscu warto też zwrócić uwagę na to, że ten odsłuch brzmi trochę inaczej niż mikrofon dla innych osób. Co mam na myśli? Ta częstotliwość próbkowania jest mimo wszystko niższa cały czas, więc to brzmi akurat podobnie. Natomiast na odsłuchu nie mamy tego otrzymania, które słyszą inne osoby. Co za tym idzie, ten odsłuch jest głośniejszy i bardziej czuły. Natomiast co akurat może być plusem, to to, że ten odsłuch nie ma w ogóle opóźnienia. Jego głośność też możemy sobie osobno ustawić. Akurat nie w tym miejscu, natomiast możemy sobie do dostosowania głośności tego odsłuchu przypisać skróty klawiszowe i wtedy, gdyby on był za głośny, to możemy go sobie po prostu ściszyć tak, żeby ta głośność nam pasowała. Co też jest fajne, to ten odsłuch włącza się tylko w sytuacji, kiedy jakiś program faktycznie używa mikrofonu, więc nawet jeśli mamy wyciszenie mikrofonu wyłączone, więc mikrofon jest aktywny, mamy włączony odsłuch, to my ten odsłuch usłyszymy tylko w sytuacji, gdyby jakiś program w systemie faktycznie z tego mikrofonu zaczął korzystać. Nie wiem, nawiązamy jakieś połączenie głosowe, jakiś system głosowy zacznie nas słuchać, tylko wtedy faktycznie ten odsłuch będziemy słyszeć. W innym przypadku po prostu nie będziemy go słyszeć i to nas też w pewnym sensie może poinformować o tym, czy jakaś aplikacja faktycznie z mikrofonu korzysta. Następna zakładka to dźwięk przestrzenny. Tutaj możemy dostosować sobie dźwięk DTS oraz go przetestować.
1: http://patents.dts.com.
0: Mam tutaj link do wszystkich patentów DTS. Tutaj mamy ogólny przełącznik do dźwięku DTS. Tutaj też po prostu jeśli to włączymy, to będziemy słyszeć, czy ten dźwięk przestrzenny jest włączony.
1: Technologia DTS Headphonex umożliwia odtwarzanie dźwięku 3D, zapewniając wciągające wrażenia podczas oglądania filmów i grania. DTS Stereo. Unlabeled Grabhits Fithoff Visable.
0: DTS stereo po prostu przekształca dowolny dźwięk stereo do dźwięku przestrzennego, czyli po prostu nam symuluje takie wirtualne głośniki, daje dodatkowy pogłos do wszystkiego dźwięku odtwarzanego w komputerze. To jest też taka kwestia subiektywna, ja akurat takich rzeczy nie lubię, natomiast jakby ktoś chciał sobie tak zwirtualizować wszystkie dźwięki, a nie tylko materiały, które faktycznie są dostępne w dźwięku przestrzennym, no to wystarczy sobie ten przełącznik włączyć, no i wtedy cały dźwięk w systemie tak naprawdę będzie w ten sposób zwirtualizowany.
1: Test. Unlabeled Grabhits Speaker. Unlabeled Grabhits Speaker.
0: I pod spodem mamy kilka ikon głośników, one są tylko zaetykietowane jako speaker, jako głośnik, natomiast gdybym na którąś z tych ikon nacisnął, to w słuchawkach będzie odtworzony przykładowy dźwięk z danego miejsca. Tutaj mamy kilka ikonek dla przednich i tylnych głośników, natomiast na samym końcu.
1: Unlabeled Grabhits Speaker. Unlabeled Grabhits Speaker. Unlabeled Grabhits Speaker. Unlabeled Grabhits Speaker.
0: Mamy
1: Unlabeled
0: też
1: Grabhits Speaker. Bas. Unlabeled Grabhits Speaker.
0: Ikonę basu, czyli ikonę subwoofera i naciśnięcie na którąś z tych ikonek spowoduje otworzenie dźwięku, który będzie nam dany kanał testować i to też głos lektora nam będzie mówił, który kanał akurat Unlabeled Grabhits Speaker w tym miejscu Unlabeled testujemy. Dźwięk. To jest dźwięk przestrzenny.
1: Dźwięk, natężenie światła, skróty, natężenie światła.
0: Następna zakładka to natężenie światła. To jest to miejsce, w którym możemy na przykład, co myślę, że dla osób niewidomych jest istotne, sobie wyłączyć.
1: Ustawić blank, blank.
0: No bo to nam spowoduje, że po prostu bateria będzie działała dłużej.
1: Kolor tylnych diod LED. Ustawienia ogólne 1. Skrót ustaw blank. Kolor tylnych diod LED. Jasność. Wyłącz.
0: I tutaj pierwsza rzecz, którą widzimy, to jest jasność, czyli właśnie możemy wybrać jasność i tutaj akurat ja mam wybraną opcję wyłącz. Natomiast domyślnie, teraz sobie mogę to menu rozwinąć, mamy dostępne opcje takie jak
1: blank, wysoka, średnia, niska, wyłącz.
0: Wysoka, średnia, niska oraz wyłącz. Ja sobie to zostawię na opcji wyłącz. Natomiast pod spodem mamy tutaj kilka niezaetykietowanych ikon, czy to są chyba jakieś suwaki generalnie, które pozwalają nam dostosować kolory tego oświetlenia. No to akurat dla nas dostępne nie jest, natomiast myślę, że najważniejsza kwestia, czyli ewentualne wyłączenie tego oświetlenia jest dla nas jak najbardziej do zrobienia i też co ważne, jeśli to oświetlenie sobie tutaj wyłączymy, no to też to ustawienie nam się zapisze, więc nawet gdybyśmy później korzystali z Bluetootha czy z jakiegoś innego urządzenia na przykład, to nam to jak najbardziej te ustawienia też się zapiszą.
1: Dźwięk, unla, prof, menu, dźwięk, natężenie, skróty. Ustawienia ogólne 1, skróty.
0: Następna zakładka to skróty i tutaj możemy sobie przypisać różne skróty klawiszowe.
1: Blank, blank. Wybierz element, kliknij przycisk nagrywania i naciśnij odpowiednie klawisze.
0: Odpowiednie klawisze, tak. Tutaj też mamy drobną literówkę. Natomiast po prostu tutaj możemy sobie globalne skróty klawiszowe do różnych funkcji w aplikacji przypisać. I jakie tutaj mamy dostępne rzeczy? No całkiem przydatne.
1: Akcja. Skrót w.wył. Monitorowanie mikro. Shift plus alt plusem.
0: Włączyć, wyłączyć odsłuch mikrofonu. To ja sobie taki skrót przypisałem. Generalnie domyślnie wszystkie skróty są domyślnie nieprzypisane.
1: Labelet grab hit strach.
0: I pod spodem mamy ikonę kosza. Gdybym na to nacisnął, to akurat to przypisanie po prostu mi się usunie. Zresztą mogę to zademonstrować. Klikam na kosz.
1: Blank. W.wył. Monitorowanie mikro. Blank.
0: I od razu tutaj.
1: Labelet grab hit not resort. Blank.
0: Po prostu mi to pole się
1: zrobiło
0: puste. Gdybym chciał sobie jakiś skrót przypisać, no nic prostszego, przywołuję myszkę do opcji, która mnie interesuje, klikam lewym przyciskiem. W tym momencie przez to, że mam NVDA w trybie formularza, to muszę wywołać obejście klawiszy i na przykład nacisnę, tak jak wcześniej miałem, Alt-Shift-M. Naciskam i teraz mogę sobie sprawdzić na stronie.
1: Skrót. W.wył. Monitorowanie mikro. Shift plus alt plusem.
0: Widać, że skrót mi się zapisał. Co jeszcze możemy sobie tak przypisać?
1: Unlabelet grab hit. Zwiększ głośność. Zwiększ głośność. Blank. Unlabelet grab hit not resort. Zmniejsz głośność. Blank.
0: To jest głośność odsłuchu mikrofonu. To też nie wiem, czemu jest, nie jest doprecyzowane w tłumaczeniu, natomiast tutaj chodzi właśnie o ten odsłuch.
1: Unlabelet grab hit not resort. Intensywność gry slash chatu plus gra. Shift plus alt plusup.
0: Tutaj chodzi o właśnie zmianę tego balansu, czyli zwiększamy głośność gry.
1: Unlabelet grab hit strach. Unlabelet grab hit not resort. Intensywność gry slash chatu plus chat.
0: Plus chat.
1: Shift plus alt plus down.
0: Tutaj ja sobie akurat przypisałem shift alt strzałka w górę i w dół. I to faktycznie nie działa. Generalnie to nam zwiększa ten poziom o 10%, więc tutaj możemy to sobie dostosować bardziej precyzyjnie niż przyciskiem na słuchawkach.
1: Unlabelet grab hit strach. Unlabelet grab hit not resort. W.wył. Equalizer.
0: Włączenie, wyłączenie korektora.
1: Blank. Unlabelet grab hit not resort.
0: Tutaj akurat skrótu na razie nie mam przypisanego.
1: W.wył. DTS surround.
0: Włączenie, wyłączenie dźwięku przestrzennego. Podobnie.
1: Unlabelet następny profil. Blank. Unlabelet grab poprzedni profil.
0: I możemy sobie też przypisać skróty do szybkiej zmiany profili.
1: Unlabelet grab hit not resort.
0: Także wszystkie najważniejsze funkcje faktycznie można sobie skrótami klawiszowymi opatrzyć. I mamy jeszcze jedną zakładkę.
1: Natężenie skróty. Ustawienia ogólne 1.
0: Ustawienia ogólne i zobaczmy, co mamy tutaj.
1: Blank, blank. Kodek audio. Teufel Zage Gaming Headset. Wersja aplikacji 1.6.0.
0: Mamy tutaj ogólnie kilka informacji. Wersja aplikacji.
1: Wersja oprogramowania sprzętowego 3.0.0.
0: No właśnie, wersja oprogramowania słuchawek.
1: Aktualizacja.
0: To jest przycisk, który pozwala nam wymusić aktualizację oprogramowania. Tego nie będę pokazywał, natomiast jest to jak najbardziej proces dostępny.
1: Wersja DirectX 0.112. Wersja CPL 3.0.0.2.
0: Mamy też kilka wersji informacyjnych.
1: GPX 6.0.11.103.2021/02/10.
0: Różnych komponentów.
1: www.teufel.com. Sage support.
0: Tutaj mamy link do wsparcia technicznego.
1: Nota prawna. Język. Polskie.
0: Tutaj możemy wybrać język aplikacji. To jest też menu rozwijane. Mamy kilka dostępnych języków, m.in. angielski, niemiecki, polski, francuski, włoski i holenderski bodajże.
1: Automatyczne wyłączanie. Jeden hour.
0: Mamy automatyczne wyłączanie słuchawek. Jeśli przez jakiś czas nie jest odtwarzany dźwięk i tutaj domyślnie jest to ustawione na 10 minut, ja to sobie zwiększyłem na potrzeby podcastu, ale mamy tutaj, możemy to po prostu wyłączyć.
1: 5 minut. 10 min, 15 min, 30 min, 1 hour, 3 hour, uruchom przy starcie, 3 hour, 1 hour.
0: Maksymalnie mogłoby to być 3 godziny, a może wrócę do tego ustawienia domyślnego w tym
1: automatyczne
0: momencie.
1: Automatyczne 10 min, uruchom przy starcie, zminimalizowany, uruchom przy starcie.
0: Uruchom przy starcie, tutaj chodzi o aplikację i domyślnie to jest ustawione na...
1: Blank, nie. Tak.
0: Tak, co spowoduje, że aplikacja będzie uruchomiała się z systemem w trybie zmaksymalizowanym, więc po prostu otworzy nam się okno aplikacji.
1: Nie.
0: Możemy też po prostu uruchamianie przy starcie wyłączyć lub
1: tak, zminimalizowany.
0: Ustawić je na zminimalizowane, co spowoduje, że aplikacja się uruchomi, natomiast schowa się od razu do zasobnika systemowego.
1: Zminimalizow blank. Zbiór danych analitycznych. Unlabelet grab hit switchoff.
0: Możemy włączyć lub wyłączyć dane analityczne. O to też jesteśmy pytani podczas przechodzenia samouczka.
1: Pokaż ikonę na pasku zadań. Unlabelet grab hit switchon.
0: Tutaj bardziej chodzi o ikonę w zasobniku systemowym, nie tyle co na pasku zadań.
1: Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji. Unlabelet grab hit switchon.
0: No i automatycznie sprawdzanie nowych wersji. Zarówno w nowej wersji samej aplikacji, jak i oprogramowania słuchawek. Gdyby taka wersja się pojawiła, no to możemy tutaj na tej zakładce ją sobie zainstalować. No i to jest cała aplikacja. Jak widać, nie jest jakoś bardziej skomplikowana. Z dostępnością mogłoby być lepiej, ale też Trzeba sobie powiedzieć, mogłoby być znacznie gorzej, bo bardzo często bywa tak, że aplikacje towarzyszące tego typu sprzętowi są albo w ogóle niedostępne, co ma miejsce często, albo są dostępne w jakimś stopniu, ale są niektóre części tych aplikacji, które niestety dla nas dostępne nie są. Bardzo często jest to na przykład właśnie konfiguracja korektora czy jakichś innych efektów, które często są zrobione w bardzo graficzny sposób, a tutaj na szczęście mamy takie zwykłe suwaki, no suwaki, które nie reagują na klawiaturę z jakiegoś powodu, natomiast jest to akurat problem do obejścia, co w przypadku suwaków całkiem niedostępnych, na przykład niewidocznych przez czytniki ekranu, no tego już tak łatwo by nam się obejść nie dało. I to wszystko, co chciałbym generalnie opowiedzieć, jeśli chodzi o słuchawki Teufel Cage Pro, więc myślę, że spokojnie możemy przejść do podsumowania. Tak jak mówiłem na początku, same słuchawki, jeśli chodzi o dźwięk, o ich konstrukcję, są naprawdę świetne, są lekkie, można je długo nosić, nie odczuwając jakiegoś dyskomfortu. Ja z tych słuchawek korzystałem przez ostatnie około 2 tygodnie, praktycznie przez całe dnie i nie miałem z tym największego problemu. Świetnie sprawdzają się do wszystkich zastosowań, zarówno w tym trybie 2,4 GHz, jak i Bluetooth. Też warto dodać, że ten tryb 2,4 GHz jest naprawdę stabilny, nie ma jakichś zakłóceń, nie zdarzyło mi się ani razu, a to jest też naprawdę dość imponujące, żeby ten dźwięk jakkolwiek mi się zerwał. Jestem też w stanie całkiem daleko od komputera odejść, na przykład przejść do innego pomieszczenia, coś innego, coś sobie w domu robić, jednocześnie słuchając cały czas tego dźwięku. Podobnie zresztą jak z połączeniem Bluetooth, tutaj też oddalałem się od telefonu czy innego urządzenia, na którym czegoś słuchałem i nie było problemu z zrywającym dźwiękiem, na przykład to połączenie cały czas zostawało całkiem stabilne. Jeśli chodzi o baterię, to czy jesteśmy w stanie osiągnąć te deklarowane 60 godzin przez producenta? Nie wiem, mam wrażenie, że tej baterii jest bliżej do może jakichś godzin 40 paru, może 50, przynajmniej w trybie 2,4 GHz, tak jak mówiłem, w Bluetoothie ta bateria jest używana mniej. Więc jeśli korzystamy z tego urządzenia, że tak powiem, hybrydowo, przełączamy się pomiędzy tymi trybami, no to jesteśmy w stanie osiągnąć lepszy wynik. Oczywiście też my, jako osoby niewidome, prawdopodobnie też zdecydujemy się na całkowite wyłączenie oświetlenia i to też pewnie pomoże w otrzymaniu jeszcze lepszego użycia baterii. Co mimo wszystko moim zdaniem wydaje mi się, że jest wynikiem jak najbardziej dobrym, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że słuchawki ładują się naprawdę szybko, bo możemy je naładować do pełna w niecałe 2 godziny, ale też podczas ładowania możemy cały czas z nich korzystać, więc tak naprawdę nawet gdyby nam się bateria całkiem rozładowała, no to możemy albo je podładować, albo szybko przełączyć się na przykład na jacka i dalej ze słuchawek korzystać. Także czy Cage Pro nie jest produktem wartym polecenia? Wydaje mi się, że to wszystko zależy od tego, czego szukamy najbardziej w słuchawkach, które taki tryb 2,4 GHz wspierają. Bo jeśli nam zależy na dobrej jakości dźwięku, ale jednocześnie bardzo lekkiej i wytrzymałej konstrukcji, zwłaszcza jeśli chodzi o taki sprzęt gamingowy, sprzęt wspierający 2,4 GHz, to Cage Pro są świetne. Kolejnym plusem tego urządzenia jest też to, że mamy te dwa kanały, które możemy sobie bardzo łatwo dostosowywać i to się nam bardzo może w wielu sytuacjach przydać. Aplikacja też jest nawet dostępna i pozwala nam na przykład w dostępny sposób dostosować sobie korektor. I tryb Bluetooth też działa bardzo dobrze. Możemy mieć kilka urządzeń połączonych jednocześnie, nie ma z tym największego problemu. Jakość połączeń, jak i dźwięku po Bluetoothie też jest na wysokim poziomie. Możemy w dostępny sposób sprawdzić sobie przez Bluetooth też stan baterii, co też wydaje mi się jest kwestią dosyć istotną, natomiast też trzeba sobie powiedzieć, że nie jest to urządzenie pozbawione wad. No myślę, że taką największą wadą jest jakość mikrofonu, zwłaszcza w tym trybie bezprzewodowym, bo w tym trybie przewodowym to ten mikrofon naprawdę jest w stanie się w bardzo dobry sposób obronić. Ten mikrofon jak najbardziej może być przydatny w wielu zastosowaniach i spokojnie wykonywać dobrą robotę, no przynajmniej jeśli będziemy patrzeć na to, żeby nam jakieś popy się nie nagrały. Natomiast w trybie 2,4 GHz no to ten mikrofon nada się do rozmów jak najbardziej, więc do takiego faktycznie wykorzystywania stricte czatowego to jest ok. Natomiast można w tym przedziale cenowym jak najbardziej znaleźć urządzenia, które są wyposażone w lepiej brzmiące mikrofony, zwłaszcza to jeśli chodzi o tryb bezprzewodowy, więc tutaj no Teufel mógł zrobić coś lepiej. Też warto zwrócić uwagę na to, że możemy pracować tylko albo właśnie w trybie 2.4 GHz, albo w trybie Bluetooth, gdzie wielu producentów teraz oferuje nam sprzęty, które potrafią pracować w obu tych trybach jednocześnie. Więc jeśli to jest coś, na czym Wam też zależy, żeby jednocześnie słuchać dźwięku z komputera na przykład i ze smartfona czy z jakiegoś innego urządzenia, no to niestety na Gage Pro tego nie zrobimy. Inna sprawa, że samo przełączanie nie trwa długo jakoś, to trwa około sekundy albo dwie, natomiast faktycznie w takiej sytuacji po prostu jednego z tych urządzeń nie będziemy słyszeć. No i też trzeba sobie powiedzieć, że biorąc pod uwagę, że Teufel jest jak najbardziej marką premium, no to tutaj mamy też do czynienia z ceną premium, która waha się gdzieś na poziomie około 800 zł. Jest to cena porównywalna do flagowych produktów gamingowych innych producentów, które też są dostępne w podobnych cenach i mogą pod niektórymi aspektami oferować nam więcej, na przykład właśnie lepsze mikrofony, czy możliwość połączenia dwóch trybów jednocześnie. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że są to też konstrukcje generalnie większe i cięższe. A właśnie komfortem noszenia i jakością dźwięku Cage Pro zauroczyły mnie najbardziej. Są to słuchawki, które możemy nosić przez cały dzień bez konieczności ładowania ich nawet po kilku dniach, nawet jeśli będziemy korzystać z nich no ten cały dzień. I brzmią naprawdę fenomenalnie, niezależnie od tego, czego na nich akurat słuchamy. I jeśli właśnie na tym zależy Wam najbardziej, na komforcie noszenia i dobrej jakości dźwięku, jednocześnie wsparciu dla protokołu 2.4 GHz, który działa stabilnie, oraz na tym, żeby aplikacja towarzysząca była dostępna, to Cage Pro może być naprawdę świetnym wyborem, jeśli takie kwestie jak jakość mikrofonu w trybach bezprzewodowych, czy możliwość słuchania jednocześnie urządzenia na trybie 2.4 GHz i Bluetooth są dla Was kwestiami drugorzędnymi. Ja na zakończenie chciałbym jeszcze raz podziękować firmie Teufel za udostępnienie tych słuchawek do testów oraz Wam wszystkim za przesłuchanie tej audycji. Mam nadzieję, że wyciągnęliście z niej jakieś użyteczne informacje. Jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim za uwagę. I do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Minęła godzina 19. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Przypominam, że Tyflo Podcast jest pierwszym polskim podcastem dla osób niewidomych i słabowidzących. Mówimy tu o różnych rzeczach, ale wszystko z perspektywy właśnie osób, które ze wzrokiem mają większe lub też mniejsze problemy. Skupiamy się na technologiach, ale i nie tylko. Przypominam, że wszystkie nasze archiwalne odcinki znajdziecie na www.tyflopodcast.net. Piszemy www.tyflopodcast.net. Już blisko 900 odcinków, coraz bliżej tej 900, a później będziemy świętować już okrągły 1000. Zanim jednak świętowanie, to czas na rozpoczęcie kolejnej audycji, czas na kolejny program. Dziś podcast technologiczny i znowu będziemy mówić o rzeczach mobilnych. Automatic Call Recorder, tak nazywa się program, jaki dziś będziemy prezentować, a właściwie jaki prezentować będzie mój dzisiejszy gość, ale przede wszystkim wasz, czyli Krzysztof Bruzda. Witaj, Krzysztofie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: W końcu nie wiadomo, o której to pójdzie.
1: Tak jest.
0: Tak. Dziś znowu mobilnie, dziś znowu telefonicznie, ale tym razem wracamy do Androida, tak? Bo to właśnie na ten system
1: tak,
0: operacyjny
1: tak,
0: jest ta aplikacja.
1: Tutaj będziemy Androida molestować, że tak powiem.
0: Okej. Zanim jednak przejdziemy do prezentacji tej aplikacji, powiedz, co to właściwie jest. No, nazwa mówi sama za siebie, ale być może nie wszyscy nasi słuchacze znają język angielski, więc powiedzmy, do czego służy program Automatic Call Recorder?
1: Program ten służy do nagrywania rozmów telefonicznych w locie, że tak powiem, ale nie tylko, bo jest zaopatrzony, co za chwilę pokażę, w różne fajne opcje, jak chodzi o nagrywanie, bo jest dużo rzeczy nagrywających rozmowy telefoniczne, ale można tylko nagrać i powiedzmy na tym tyle można. Potem sobie można tego posłuchać i tak dalej, ale to jest nie to. Ten program pozwala nam m.in. na dołączenie notatki do takiego nagrania. Pozwala nam również na to, żeby z takiego nagrania zadzwonić do takiego człowieka, bo powiedzmy nagraliśmy notatkę, opisaliśmy sobie to wszystko ładnie, pięknie, a później za jakiś czas chcielibyśmy wrócić do tematu. Nie pamiętamy, powiedzmy, numeru do tego człowieka, no bo...
0: Bo na przykład nie mamy go w kontaktach, bo to jakiś jednorazowy kontakt
1: tak,
0: był.
1: Więc otwieramy sobie to nagranie, od góry mamy odtwarzanie, zapis, tam edycja i tak dalej. I mamy między innymi, co później pokażę, połącz właśnie z rozmówcą. I można do tego człowieka później z nagrania zadzwonić. No jest tam jeszcze dużo innych fajnych opcji, ale to później.
0: To później jeszcze tylko dodajmy, ze względu na specyfikę różnego rodzaju smartfonów, mimo tego, że no, każdy system nazywa się Android, ale jednak nad tym systemem twórcy, producenci, operatorzy i jeszcze stado innych ludzi ma kontrolę, zanim ten system trafi na pokład naszego urządzenia mobilnego. To sprawa nie do końca jest taka prosta z nagrywaniem rozmów w ogóle. Z nagrywaniem rozmów, no generalnie użytkownicy iPhone'ów mają problem, a użytkownicy Androidów mają problem mniejszy, bo niektóre telefony mają tę funkcję odblokowaną, natomiast nie wszystkie, więc tu od razu uczulamy was, że na waszych telefonach może ta aplikacja działać lepiej, może także, oczywiście nie musi, ale może działać gorzej niż na telefonie, jaki jest w posiadaniu Krzysztofa. Możecie na przykład w ogóle
1: może
0: nie być
1: nawet
0: w stanie...
1: lepiej działać.
0: Tak, może lepiej działać. Możecie na przykład, ale możecie z drugiej strony w ogóle na przykład nie być w stanie nagrać rozmowy, bo producent telefonu stwierdził, że to jest zbyt duże naruszanie prywatności i taką funkcję zablokował, bo technicznie jest to możliwe. Więc jeżeli będzie to działało inaczej, no to no niestety, to jest po prostu uroda
1: nie odpowiadamy
0: tego
1: za
0: systemu.
1: To.
0: Tak, nie odpowiadamy za to. Taki disclaimer, że tak się po polsku wyrażę. No to Krzysztofie, jeszcze przed audycją wspominałeś o tym, że program jest także w wersji Pro. Prawda?
1: Tak, jest w wersji Pro. Tutaj zapewne jak będę przemieszczał się po opcjach tej darmowej wersji, będzie słychać, która wersja jest Pro, dlatego że przy tej wersji będzie wypowiedziany komunikat, że wersja jest wyłączona, dostępna tylko w wersji Pro. na przykład coś takiego.
0: Ja jeszcze tylko dodam, że nasza dzisiejsza audycja, jak większość prezentowanych na antenie Tyfloradia, ma formę interaktywną. Jeżeli zatem macie ochotę do nas zadzwonić, to śmiało 123 834 835, to jest nasz numer telefonu, a nasz Skype radiowy niezmiennie ten sam od lat już. tyflopodcast.net. Zapraszam serdecznie. Teraz Krzysztofie oddaję już ci głos, bo tak naprawdę antena twoja, ja ewentualnie o rzeczy, jakie mogą być niejasne, będę dopytywał i będę cię męczył, okay, żebyś wyjaśnił pewne rzeczy. Proszę. Dobra. Bardzo.
1: No więc tak jak powiedziałem, ja sobie tutaj zrobię jedną rzecz, o właśnie, żeby było słychać, co się dzieje. Na samym ekranie programu, na głównym ekranie samego programu generalnie nie ma nic. Jest tylko komunikat. No mów. Nie chcę mówić.
2: Dot Walker Pro.
1: Oj, moment.
2: Różne narzędzia, katalog.
1: Jeszcze raz sobie wejdę w ten program, bo tutaj dziwne rzeczy się dzieją. Jak to zawsze złośliwość rzeczy martwych.
0: Tak, jak to zawsze w trakcie prezentacji na żywo, tak?
1: Tak.
2: Mazda Droid, element w katalogu. Automatic Silence Order.
0: O,
2: Automatic Silence Order.
1: Jesteśmy. Na górze w zasadzie nie ma nic, dlatego że jest tylko napisane brak nagrań, jeśli nic tam nie ma.
2: Ustawienia.
1: I mamy ustawienia.
2: Wielokrotny wybór.
1: Wielokrotny wybór, powiem szczerze, nie wiem do czego służy, dlatego że klikając wielokrotny wybór nic się nie dzieje. Więc
2: ustawienia.
1: To jest pojęcie względne.
0: Ja się mogę tylko domyślać, że jeżeli mamy ileś nagrań, to możemy je w jakiś tam sposób zaznaczać, może łatwiej.
2: Chmura, konto w chmurze.
1: Bardzo możliwe, dobrze. Weszliśmy w ustawienia. I od góry. Ja z góry przepraszam za tego typu rzeczy, że na przykład jakieś przerwy dłuższe będą, ale mój telefon ostatnio zrobił się mało responsywny i trzeba dobrze się postarać, żeby zareagował mi ekran. O, tak powiem. Więc jak coś nie tak...
2: Nagrywaj rozmowy, włącz automatyczne nagrywanie, zaznaczono, pole wyboru.
1: To jest pierwsza opcja.
2: Wybrać. Chmura, konto w chmurze.
1: Konto w chmurze. To jest bardzo fajna opcja, bo tam mamy Dropbox, mamy tą chmurę Microsoftu.
0: Czyli OneDrive?
1: Wyleciała mi z głowy. OneDrive, o właśnie. I chyba jest Google. Więc można wszystkie rozmowy sobie magazynować z jednej z tych chmur albo we wszystkich naraz.
0: I tym samym robić sobie kopię zapasową tych rozmów. Dokładnie. Gdyby na przykład nasz telefon gdzieś się zgubił. Z ciekawości, tak, w jakich formatach zapisywane są te rozmowy?
1: AMR, WAV i teraz zresztą wejdę w te ustawienia, okay, bo tutaj...
0: Dobrze, no to z czasem wszystko.
2: Chmura, konto w chmurze, dźwięk, źródło dźwięku, voice over link.
1: O.
2: Kliknij, by wybrać.
1: Tutaj mam...
2: Chmura, konto, dźwięk, źródło dźwięku, voice over link.
1: Ja tutaj zmienię ten... O, właśnie to jest moja responsywność ekranu, że...
2: Ale
1: dopiero teraz zareagował.
2: Nie zaznaczono nic. Nie zaznaczono voicecal.
1: Voicecal ja sobie zaznaczę już, żeby nie było.
0: Tak, bo tu może pokażmy jeszcze w ogóle, jakie tu są opcje.
2: Voicecal zaznaczono. Ustawienia.
1: Tak, bo mamy teraz tak.
2: Ty pokaż. Źródło dźwięku, voicecal.
1: Jeszcze raz tu wejdę.
2: Źródło dźwięku. Źródło dźwięku. Nie zaznaczono nic.
1: Mic, czyli mikrofon.
2: Włączyć.
1: I to jest opcja o tyle, nie wiem, do czego przydatna, ze względu na to, że jak się rozmawia, powiedzmy, z jakimś rozmówcą, to generalnie dźwięk z nagrania jest taki słabej jakości, taki 8-bitowy, nie? I teraz funkcja mic służy do tego, że słychać tylko mnie, nie słychać rozmówcy. I pomimo tego, że słychać tylko mnie, to ten dźwięk dalej jest taki 8-bitowy, nijaki.
0: A może tu chodzi o to, że wtedy mógłbyś włączyć...
2: 8, 6, 0, 8, 0.
1: Wiesz, mi tu 2, dzwonią 6, do mnie.
2: 2, 9.
0: No właśnie, tu jest jakaś rozmowa, ale tej rozmowy nie będziemy nagrywać.
1: Nie będziemy tej rozmowy nagrywać.
2: Włączono z siecią Wi-Fi na żerty.
1: O.
0: Dobrze.
1: I to jest drugi minus, o którym już kiedyś wspominałem, telefonów typu Samsung albo w ogóle Androidowców. że one... O, momencik. Bo mi tutaj już rozmowa weszła jakaś. Mam nadzieję, że to wytną.
2: Ale źródło dźwięku.
1: Dobrze. To jest to, że po prostu oni nie pomyśleli o tym, żeby dźwięk, który dzwonek, powiedzmy, telefonu był w słuchawkach, tylko od razu idzie na zewnątrz.
0: Natomiast wiesz, ten mikrofon, ten mikrofon, myślę, że może być do tego, bo ja już się spotkałem z takimi rzeczami, jeżeli chodzi o aplikacje niektóre do nagrywania dźwięku, że one mają takie obejście, że wtedy można sobie włączyć głośnik, wiesz, telefon w głośno mówiący i wtedy można nagrywać z mikrofonu, jeżeli telefon ma zablokowaną opcję nagrywania rozmów.
1: A, no może i tak. W każdym razie po prostu w autobusach ludzie zakładają słuchawki po to, żeby człowiek nie słyszał, kto do kogo dzwoni i tak dalej, a to i tak na zewnątrz idzie. Dopiero po odebraniu telefonu idzie to właśnie w słuchawki. No dobra, ale wracajmy do tematu. Tak jak powiedziałem, mikrofon to jest pierwsza opcja z góry, mik, który w zasadzie powinien mieć dobrej jakości, tak jak ci, którzy używają WhatsAppa, to wiedzą, o co chodzi, że ten jednak dźwięk nagrany przez mikrofon telefonu jest lepszej jakości niż ten, który jest przesyłany przez nadajniki, tudzież linię telefoniczną. Tutaj jest inaczej, tutaj wszystko jest 8-bitowe, jakoś tak dziwnie pomyśleli. No dobra, to jest opcja mik. Następna opcja, którą właśnie zaznaczyłem.
2: Zaznaczono voice call.
1: Voice call, czyli to jest rozmowa. To jest opcja, która pozwala nagrywać nam rozmowę jednej i drugiej osoby w tym momencie. Słychać i rozmówcę, i mnie.
2: Nie zaznaczono voice communication.
1: Voice communication.
2: Kliknij, by przełączyć.
1: Testowałem to, ale efekt jest taki sam jak voice call, więc nie wiem, o co chodzi.
0: Tak może jakaś alternatywna metoda. Że jak jedno nie zadziała, to może drugie.
1: Voice recognition działa tak samo również. To jest jakieś rozpoznawanie głosu, ale działa na tej samej zasadzie to, co voice call.
2: Nie zaznaczono voice uplink.
1: Voice uplink.
2: Kliknij, by przełączyć.
1: To jest funkcja, która w zasadzie powinna jakiś głos skądś generować, dlatego że jak się to włączy, to nie słychać nic.
0: A w teorii by się wydawało, że słychać, że powinno być słychać tylko ciebie. A w voice downlink
1: to... No ale tak, do tego służy ten mik na górze.
0: No tak, ale nie zaznaczono, tak wiesz, wnioskując z nazwy.
2: Nie zaznaczono.
0: A voice downlink?
1: Voice downlink to jest, że słychać tylko rozmówcę.
0: No właśnie, czyli to się zgadza.
1: To się zgadza. I co tu jeszcze?
2: Nie zaznaczono, nie zaznaczono voice downlink.
1: A okej, to wszystkie funkcje są tutaj. To możemy się cofnąć. I teraz tak.
2: Pliku,

0: nazwa, motywy, wybierz motyw.
1: Motywy. Tutaj to jest funkcja dla osób, które coś widzą. I to polega generalnie na tym, że wybieramy sobie tło, które jest pod napisami, pod tą listą nagrań. Może być jasne, może być ciemne, może być tak, że napisy są na ciemnym tle białe albo białe na czarnym. Takie, jak ktoś lubi, jak kogoś razi wyświetlacz, bo fabrycznie jest to ustawione na jasnym. Czarne napisy na jasnym tle. Ja mam akurat odwrotnie, bo sobie to przełączyłem tutaj.
0: Motywy, wybierz motyw, pokaż temat, pokazuj temat rozmowy na liście nagrań, zaznaczono pole wyboru.
1: To jest ciekawa funkcja, dlatego że temat to jest generalnie napisane, kto to jest, czyli na przykład w przypadku, kiedy będę do ciebie dzwonił, będzie napisane Michał Dziwisz, data i tak dalej, nie? To nie wiem, temat to jest jakoś dziwnie przetłumaczone albo, no nie wiem, dziwne.
2: A w innym wypadku to wyświetla się sam numer, tak?
0: Język.
1: Tak.
0: Język.
1: Język, wiadomo. Można sobie zmienić język interfejsu.
0: 14 z 4. Motywy, wybierz motyw. Pokaż temat. Język systemu.
2: I czy coś jeszcze mamy?
1: No, tak, jeszcze mamy, tylko mówię, interaktywność mojego ekranu jest bardzo powalająca.
0: Ostatnio używane kontakty. Pokazuję ostatnio właśnie. Używane kontakty w menu nawigacji. Nie zaznaczono, pole wyboru. Kliknij, by wybrać.
1: To służy do tego, żeby po prostu zobaczyć, do kogo ostatni raz dzwoniliśmy. To jest taka podręczna książka telefoniczna.
0: Język system, ostatnio używany. Zapisz nagranie po edycji notatek na temat połączenia.
1: O.
0: Kliknij, by wybrać.
1: I tutaj można sobie...
0: Zapisz nagranie. Wyświetlam elementy od 1 do 3 z 3. Nie zaznaczono, zapisz nagranie. Nie zaznaczono, nie zapisuj nagrania.
1: Takie dwie opcje.
0: Zaznaczono, zapytaj, co robić.
2: A, o, trzy nawet. Tak.
1: No.
2: Czyli tu
1: więc
2: można sobie automatycznie...
1: nagrania on się
2: zapyta, tak. Bo automatycznie można też zrobić, żeby on zapisywał automatycznie te nagrania, tak?
1: Dokładnie. Ja mam akurat właśnie zrobione tak, żeby on zapisywał.
0: Nie zaznaczono, zapisz nagranie.
1: No nawet nie mam.
2: Nie masz, żeby zapytać.
1: A, mam pytanie, dobra, mam pytanie, bo ja tutaj sobie pozmieniałem, mam pytanie. Okej, w każdym razie te trzy opcje są do wyboru. Ja sobie dam... Aha, bo tu jest jeszcze jedna ważna rzecz.
0: Ustawienia.
1: Trzeba sobie powiedzieć, że zapisywanie nagrania to nie to samo, co fakt, że to nagranie zostało umieszczone na liście. O, tak. Bo później, jak pokażę w edycji nagrania, będą dodatkowe opcje... I to, że my mamy to nagranie na liście, nie znaczy, że ono jest zapisane. Bo później, jak dodajemy do tego notatkę, to mamy również zapisz nagranie i jak pukniemy w zapisz nagranie, to będzie konwersja jakaś. Tam taki komunikat nam się wyświetli, że trwa konwersja.
2: Czyli program zapisuje najpierw te nagrania
1: tak jakby
2: gdzieś tam
1: do takiej
2: pamięci
1: tymczasowej,
2: tak,
1: a ale ono nie znika, ono jest.
2: No tak, a później możemy je tak naprawdę na zewnątrz wyeksportować dopiero.
1: Dokładnie.
0: Skanuj i usuń wirusy teraz.
1: Nie teraz.
2: I to nie jest opcja tego programu.
1: To nie jest opcja tego programu.
0: Ostatni ekran. Co? Kontakt? Automatyczny.
1: Moment, bo to interaktywność mojego ekranu właśnie.
0: Ustawienia.
1: O, właśnie. Dobrze, wróciliśmy do programu.
0: Notatki. Ostatnio używa. Język. Ostatnio używane kontakty. Zapisz nagranie. Zapisz na...
1: Wyżej.
0: Wyświetlam elementy od 9 do 18 z 4. Notatki. Ostatnio używa. Zapisz. Rozmiar skrzynki odbiorczej. 100.
1: Tak, tu mamy rozmiar skrzynki odbiorczej. To jest wewnętrzna skrzynka tego... Fabrycznie pozwala na zapisanie 100 nagrań, można to zmniejszyć albo zwiększyć, w zależności jaką wartość tam wpiszemy. Myślę, że tutaj szerzej nie ma czego opisywać, nie ma sensu tam wchodzić, bo no, pokażą nam się tylko pola z cyframi.
0: Rozmiar skrzynki odbiorczej, tryb domyślny, ignoruj kontakty.
1: Ignoruj kontakty.
0: Nagrywane kontakty, tryb domyślny, ignoruj kontakty.
1: Tutaj ja sobie wejdę.
0: Rozmiar skrzynki odbiorczej, tryb domyślny, ignoruj kontakty.
1: Bo to jest też fajna funkcja. Czemu nie chcę wejść?
0: Tryb domyślny. Wyświetlam elementy od 1 do 3 z 3. Zaznaczono, ignoruj kontakty.
1: Jesteśmy już.

0: Mamy tak.
1: Tryb domyślny. Nie zaznaczono. Nagrywaj wszystkie.
0: Nagrywaj wszystkie, czyli...
1: By przełączyć.
0: Ktokolwiek do nas z książki telefonicznej zadzwoni, od razu będzie nagrywany.
1: Nie zaznaczono. Ignoruj kontakty.
0: Ignoruj kontakty.
1: Kliknij, by przełączyć.
0: Czyli będzie nagrywał tylko te kontakty, które my dodaliśmy, żeby nagrywał. A wszystkie inne będą ignorowane.
2: No chyba na odwrót.
0: Nie ma na liście.
2: A to nie jest na odwrót?
0: Nie, nie.
1: Nie zaznaczono.
0: Jeszcze raz.
1: Ignoruj wszystkie. Nie zaznaczono. Nagrywaj wszystkie.
0: Nagrywaj wszystkie. To jest... Ktokolwiek z książki zadzwoni, to będzie nagrywany. A tak. Ignoruj wszystkie, to będą nagrywane tylko te, które są dodane, czyli za chwilę pokażę kolejną opcję, która tam jest.
2: No właśnie, a ignoruj kontakty, to nagrywaj wszystko z wyjątkiem ignoruj, tych, które są na liście, tak?
0: Które są na liście tego programu.
2: Okej.
1: Okay. Zaznaczono, ignoruj kontakty.
0: Ignoruj kontakty ja mam w tej chwili, żeby nie nagrywał mi wszystkich z całej książki.
2: No tylko tak, tylko te, które masz gdzieś tam, które masz nie...
1: Ustawienia.
2: Okej.
0: Okay. I teraz mamy tak.
1: Tryb domyślny, rozmiar skrzynki odbiorczej, tryb domyślny, ignoruj nagrywane kontakty, wybierz, które kontakty mają być nagrywane.
0: O. I to jest to, o czym ja mówiłem przed chwilą.
1: Nagrywane kontakty. Wyświetlamy.
0: I tu mam kontakty, które ja chcę, żeby mi nagrywał. Tak? Mam...
1: Artur Aleksandrowicz.
0: Nie?
2: Aha.
1: Klik Gabryśka Siora.
0: No. Od razu moja Siora. I tutaj można tą listę zmniejszyć lub zmniejszyć, bo tutaj mam w górnym prawym rogu...
1: Aplikacje denujące na dodaj.
0: Dodaj, tak? I mogę sobie dodać jakiś kontakt bądź go usunąć.
2: Mnie już dodałeś, czy nie?
0: Ciebie już dodałem.
2: Mnie dodałeś,
0: tak, okay. Bo przed audycją właśnie przypomniałem sobie, że ciebie nie było, więc jakbyś zadzwonił, to by się nie nagrało.
2: Okej.
0: Okay. Tak.
1: Rozmiar skrzynki odbiorczej, tryb domyślny, nagrywane kontakty, ignorowane kontakty, wybierz, które kontakty mają być ignorowane, wyłączono.
2: A tu jeszcze...
0: Tutaj jest lista odwrotna. Powiedzmy, że chcemy, żeby nam się nagrywały wszystkie kontakty, ale nie tak do końca wszystkie, tylko niektórych nie chcemy nagrywać. Chcemy nagrywać wszystkie poza tymi.
1: Wyświetlam elementy od 13 do 21 z 41.
0: Czyli jak mamy ustawioną całą książkę telefoniczną, no to możemy sobie wyselekcjonować, które w tym momencie mają się nie nagrywać. I już.
2: No to też jest przydatne.
0: No taka jakby odwrotna funkcja, nie?
2: Dokładnie. Możemy wybrać... Czyli możemy sobie zrobić tak, żeby na przykład zaznaczyć ignoruj kontakty, to najlepiej jest to sobie ustawić w opcjach i tu sobie stworzyć dwie listy. No chyba, że chcemy inaczej, tak?
0: Tak.
2: Możemy sobie stworzyć czarną listę i białą listę, że tak się wyrażę.
0: Dokładnie. O, więcej o to chodzi.
1: Zapisywane kontakty, ignorowane kontakty.
0: O, tutaj właśnie przed chwilą usłyszeliśmy komunikat.
1: Wyłączone.
0: Ja go jeszcze raz tutaj wywołam.
1: Zapisywane kontakty, wybierz, które kontakty mają być automatycznie zapisywane, wyłączono.
0: Widzicie?
1: Wyłączono.
0: Pro. To jest, oznacza, że jest to dostępne tylko w płatnej wersji. Jest tutaj domyślnie wyłączone. Każda funkcja, która jest dostępna w wersji płatnej, będzie miała taki komunikat, że pro. I że jest wyłączona.
1: Powiadomienia.
0: Powiadomienia teraz mamy.
1: Nowa rozmowa. Pokazuj powiadomienia o nowych rozmowach. Zaznaczono pole wyboru.
0: Tego myślę, że nie trzeba komentować. Bo to chyba samo przez się rozumie się, że jeśli ktoś do nas zadzwoni, to na górze jak zawsze standardowo pokaże nam się kto, gdzie, jak i... Od razu będziemy mieli komunikat, jeśli będzie na liście odpowiedniej, że to jest nagrywane albo że to nie jest nagrywane.
2: No tak.
1: Ignorowane kontakty. Powiadomienie. Nowa rozmowa. Pokazuj powiadomienie. Pokazuj zdjęcie dzwoniącego. Pokazuj zdjęcie dzwoniącego w powiadomieniu
2: o połączeniu. No to dla nas akurat
1: nie zaznaczono.
0: To jest następna funkcja chyba niewymagająca komentarza. Bo to jest to bardziej, powiedzmy, też dla osób widzących. I ci, którzy mają przyporządkowane zdjęcia do kontaktów, i jak ktoś do niego dzwoni, to widzi na zdjęciu tę osobę, to również tutaj odtwarzając nagranie może zobaczyć, czy akurat na tym zdjęciu jest ta osoba, o którą mi chodzi, ale mogę to odznaczyć i wtedy tego zdjęcia nie będzie.
1: Zapisywane kontakty, nowa rozmowa, pokaz po rozmowie, opcje. Po rozmowie, pokaż podsumowanie nagrywania i czynności dostępne po jego zakończeniu, nie zaznaczono, pole wyboru.
0: O. Tutaj możemy sobie zobaczyć, ile trwała rozmowa, z jaką jakością i tak dalej. Całe takie podsumowanie. I potem możemy z tym coś zrobić, zapisać albo anulować, albo coś.
1: Opcje. Automatyczny głośnik. Automatycznie włączaj głośnik. Nie zaznaczono. Pole wyboru. Opcje.
0: To służy do tego, że jak zadzwoni telefon i odbierzemy, to w momencie, kiedy włączy się nagrywanie, to od razu przełączy nam na głośnik, na głośno mówiący, żebyśmy nie trzymali tej słuchawki przy uchu. A to jest z kolei dobre do tego, o czym wspomniałem na początku, jeszcze przed audycją tobie, Michale, że są przestery, które może nawet nie uda nam się uniknąć, ale będę próbował, żeby jednak je uniknąć.
2: Natomiast to jest też, i to może być też dobre w sytuacji, kiedy telefon nie pozwala nam na nagrywanie tych rozmów. No można to tak na okrętkę wtedy robić.
0: Tak, wtedy z głośnika się nagra.
2: Tak.
0: Powiedzmy tak.
1: Wyświetl automatyczny głośnik, Bluetooth, nie nagrywaj podczas połączenia przez Bluetooth, zaznaczono pole wyboru.
0: O, to jest kolejna funkcja dość ciekawa, bo ktoś może korzystać z zestawu głośnomówiącego, a wiadomo, że jak im dalej od urządzenia, tym ta jakość jest gorsza, zważywszy na jakość, w jakiej jest to nagrywane, takiej właśnie 8-bitowej. Więc z tego może niezbyt dokładne nagranie wyjść i potem nawet odsłuchując możemy się domyślać, co on tam powiedział, bo on tam gdzieś daleko był, nie?
1: Odtwarzacz zewnętrzny. Użyj odtwarzacza zewnętrznego. Nie zaznaczono. Pole wyboru.
0: To służy do tego, że można użyć właśnie odtwarzacza zewnętrznego, bo to się zapisuje w jakimś tam folderze jako pliki i można czymkolwiek to odtworzyć. Można to wbudowanym odtwarzaczem w telefonu otworzyć, albo po prostu tym odtwarzaczem, który jest w program wbudowany.
1: Odtwarzacz zewnętrzny. Potrząśnij, aby nagrać. Potrząśnij, aby nagrać rozmowę, która domyślnie nie zostałaby nagrana. Nie zaznaczono. Pole wyboru wyłączono.
0: Bo to jest wyłączone. Dostępne tylko w wersji Pro. Dlatego tak.
1: Czułość na potrząsanie. Ustaw czułość na potrząsanie.
0: No wyłączone. To się tyczy tego samego.
1: Potrząśnij, aby nagrać. Wyświetlam element od 28 do 37 z 41. Ścieżka nagrywania. Potrząśnij, aby nagrać. Pamięć. Ścieżka nagrywania. Start recordings.
2: A, tu jest ścieżka, gdzie możemy
0: zapisywać. Tutaj możemy ustalić, gdzie ma się nagrywać, tak.
1: Przywróć ścieżkę nagrań. Przywróć domyślną ścieżkę folderu nagrań.
0: Gdybyśmy się zagubili, to można tu przywrócić też.
1: Autopoleć. Automatic cell recorder. Wyświetl. Przywróć ścieżkę nagrań. Poleć Automatic Cell. Przełącz na Pro. Ulepsz do wersji Automatic Cell Recorder Pro.
0: No tutaj wiadomo, co jest, prawda?
2: A ile kosztuje ta wersja?
0: A bardzo mądre pytanie, ponieważ nigdy nie znalazłem ceny.
2: A jak wejdziesz w tę opcję, przełącz na Pro, to nie wyświetli się ceny.
1: Chcesz przejść do Google Play Store, aby kupić wersję Pro?
2: No właśnie.
0: Powiedzmy, że
2: tak.
1: Oka przycisk.
0: Powiedzmy, że chcę.
1: Sklep Play.
0: Zobaczmy, niech nam się załaduje sklep.
1: Wyświetlam elementy od 1 do 5. Nagrywanie rozmów Pro, aplikato, PEGI 3. Narzędzia. Zobacz pasek. Nagrywanie rozmów Pro. 24,9.
0: O, jest. 24 złote. No tak. 25. No,
2: prawie 25. Więc jeżeli chcielibyście skorzystać z tych funkcji dodatkowych, no to po prostu tyle trzeba by było wydać. A czy warto?
0: No to już indywidualny wybór. Ale funkcji nie koniec, bo są tutaj dużo ciekawsze rzeczy też.
2: No to co o tam jeszcze mamy?
1: Inform. Przełącz na Pro. Ulepsz do wersji o aplikacji. Wersja aplikacji.
0: Co nowego tutaj mamy, wiadomo.
1: Wersja tak? aplikacji.
0: I wersja aplikacji. To jak chodzi o ustawienia, to by było na tyle. Teraz możemy zrobić próbę nagrań. Ja tu mam chyba, z tego co widzę, nagrała mi się rozmowa, która nam tu weszła.
1: Automatic cell recorder. Mój skarb.
0: A, 486, akurat od mojej
1: 08,
0: od mojej Zołzy, jak kiedyś powiedziałem,
1: tak,
0: to już.
1: 9. Wyświetlam elementy od 1 do 8 z 10. Zapisz.
0: O, i teraz już niech to nagranie tu zostanie w tej chwili, bo otworzyły nam się funkcje tego nagrania, o których wspominałem. Czyli tak, od góry mamy...
1: Odtwórz.
0: Odtwórz.
1: Odtwórz. Zapisz.
0: Zapisz. To jest to, o czym mówiłem. Też.
1: Edytuj notatki na temat rozmowy.
2: A i tu właśnie, sobie można tutaj coś można... napisać.
0: Tak, można sobie dopisać. Na przykład, nie wiem, że jest to jeden z ważniejszych klientów, coś tam, nie? W zależności, czy to była rozmowa biznesowa, czy jakaś tam inna.
2: Czy rozmowa przez pomyłkę na przykład, albo
0: na
2: co?
0: Na przykład.
1: Usuń.
0: Usuń.
2: Możemy skasować.
1: Poleć.
0: poleć.
1: Kliknij, wybrać. Połącz.
0: I połącz. To jest też to, kliknij, o czym mówiłem, że mogę tutaj w to puknąć, dzwonić do tego człowieka, który, z którym rozmawiałem tam powiedzmy za 3 dni, a nie mam go w książce. I następne funkcje. Responsywność ekranu się
1: historia
0: odbywa.
1: Kontaktów. Poleć. Połącz. Historia kontaktów.
0: Historia kontaktów, no to wiadomo, tak?
1: Kliknij, wybrać.
0: Kiedy, co, gdzie, o
2: kto,
0: której
2: jak
0: i tak dalej.
2: I co, tak. I to tak. Jest historia, ale Krzysztof, właśnie, zapytam od razu. Czy to jest historia kontaktów, ale tych, które były nagrywane? Czy to jest ta historia globalna?
0: Nie, to jest historia... To jest historia tego kontaktu.
2: A, rozumiem.
0: To jest historia tylko tego kontaktu.
2: Tego jednego.
0: Tego jednego.
2: Okej, okay, już rozumiem.
0: Teraz mamy...
1: Szczegóły kontaktu. Połącz. Szczegóły kontaktu. Historia kontaktów. Szczegóły kontaktu.
0: Szczegóły kontaktu, czyli...
1: Kliknij, by wydać.
0: Numer telefonu.
2: Numer telefonu, tak, wszelkie dane, tam, które tam mamy
1: kliknij,
2: wpisane.
1: Nie nagrywaj tego kontaktu.
0: Nie nagrywaj tego kontaktu. Kliknij, mogę go wykluczyć z listy. Takie coś. I teraz...
1: Zapisuj ten kontakt automatycznie, pro.
0: O, to jest odpowiednik kliknij, tego, co było w ustawieniach. W wersji pro mogę ten kontakt automatycznie zapisywać.
1: Nie nagrywaj tego kontaktu. Zapisuj ten trading, handluj ten trading 200.
0: No, to już
2: tu są reklamy. No. Tak.
0: I to jest wszystko, jak chodzi tutaj o sprawy związane z edycją i zapisywaniem tego kontaktu. Ja sobie od razu to
1: na temat rozmowy. Usuń.
0: Usunę, żeby było pusto.
1: Edytuj notatki na temat rozmowy. Usuń. Ale usunąć nagra. Tak, przycisk. Automatic Cell Recorder.
2: No i teraz... No.
1: Skrzynka odbiorcza.
2: Możemy brak przejść...
0: Nagrań. Brak do... nagrań. Teraz no do wyboru mamy. Albo ty do mnie, albo ja do ciebie.
2: No ja do ciebie mogę zadzwonić.
0: To może lepiej, żeby nie było ekscesów, bo ja tutaj też przed audycją mówiłem, że mogą być różne rzeczy, aha, zwłaszcza z telefonami tego typu,
2: tak,
0: że ja zadzwonię do ciebie, może nie tak, inaczej, ty zadzwonisz do mnie i ja mogę odebrać telefon, ty mnie będziesz słyszał, a ja niekoniecznie, to już się będzie nagrywało w tym momencie. Aha. No ale co mi z tego, jak tylko ty mnie będziesz słyszał?
2: No to
0: tak?
2: Zaraz zobaczymy, co się będzie działo.
0: No to może... Zobaczymy. Dobra, no to spróbujmy w obie strony.
2: Powiedz od razu, Krzysztof, jakiego telefonu używasz?
0: Używam standardowo, tak jak zawsze, do tego typu podcastów Samsung Galaxy S4.
2: Jeszcze dodajmy o tym kilka słów, o czym mi mówiłeś poza anteną, że telefony na przykład firmy LG ponoć lepiej sobie z tym radzą.
0: Tak, podobno lepiej się... Ja miałem jeden LG, który testowałem, lepiej sobie z tym radził.
2: Także nie wiem, jak to taka wskazówka ewentualna. I może ktoś jeszcze nam coś powie więcej na temat tego programu. Dobrze, no to ja do ciebie dzwonię w takim razie.
0: A ja wyłączam mikrofon.
2: Zadzwoń do Krzysztof Bruzda.
3: Łączę z Krzysztof Bruzda, iPhone.
2: Tak, iPhone, dlatego że Krzysztof kiedyś miał iPhone'a, teraz Krzysztof już nie ma iPhone'a, przesiadł się na Androida, ale ja nie zmieniałem jego etykiety.
0: No i dzwoni mi tu Michał. Odbieram.
1: 9 1 8 8 0 3. Ekran wyłączony.
2: No i czekamy. O!
4: O!
2: Jesteś. Tak, jesteś i jesteś słyszalny. Zadziałało.
1: Połączono z siecią Wi-Fi nasze Wi-Fi.
4: Ja tutaj się oddalę od mikrofonu, bo już słyszę przester u ciebie.
2: Tak, bo ja teraz daję zwrotkę naszym słuchaczom, żeby ciebie słyszeli.
4: Tak. I podejrzewam, że taki przester może być również na nagraniu, dlatego celowo się odsunąłem od telefonu. No dobrze, zakończmy rozmowę w tej chwili.
2: Dobrze, to ja już się rozłączam i zaraz zobaczymy, co nam z tego wyjdzie.
0: A ja już włączę mikrofon.
2: Okej. Okay.
0: I już zobaczymy, co nam z tego wyszło. Tak,
2: zobaczmy, co wyszło. Zobaczmy, jaki jest ten dźwięk, co tam mamy.
1: Ekrany. Automatic Cell Recorder. Automatic Cell Recorder.
0: I mamy nagranie.
1: Michał Dziwisz, 0 minut temu, 19.37, 12.00 w nocy i 46 sekund.
0: Tak?
2: Tak.
1: Michał Dziwisz, plus 480.
0: No i standardowe nagrania, tak jak pokazywałem na tym nagraniu wcześniejszym, mamy odtwórz.
1: Zapisz, odtwórz.
2: No to posłuchajmy.
0: Odtwarzamy.
5: O, czy jestem słyszalny?
0: O, to jest ten przester, o którym mówiłem.
5: Jest słyszalny, zadziałało. I w tej chwili nam się to nagrywa. I ja tutaj się oddalę od mikrofonu, bo już słyszę przester u ciebie. I...
6: Tak, bo ja teraz daję zwrotkę naszym słuchaczom, żeby ciebie słyszeli.
5: Tak.
2: Ale mnie słychać dobrze, bez przesteru.
5: Że taki przester może być również.
0: Bo jestem bliżej.
2: No tak.
5: Dlatego celowo się odsunąłem od telefonu. No dobrze, zakończmy rozmowę w tej chwili.
6: Dobrze, to ja już się rozłączam i zaraz zobaczymy, co nam z tego wyjdzie.
5: A włączę mikrofon.
0: I teraz tak, przester wynikał również z tego, że ja miałem wyłączony mój mikrofon, więc nie słyszałem sam siebie. I generalnie ze słuchawkami na uszach to ciężko się rozmawia przez telefon dodatkowo.
2: Więc mogłem mówić ten ciszej, telefon na przykład spokojniej. Bliżej siebie albo za blisko.
0: Mogłem mówić ciszej, spokojniej, tego przesteru może by nawet nie było. Bo jak zauważyliście, na Michale przesteru nie było. Bo on mówił spokojniej. Ale gdybyś krzyknął, powiedzmy, powiedział, co ty tam, nie masz racji, nie? Już byłby przester.
2: Już byłby przester, to jest jedno. Na samym początku zresztą ten przester w moim głosie był przez chwilę. Więc no tak to po prostu działa. No teraz, Krzysztofie, proponuję, żebyś zadzwonił ty do mnie. Zobaczmy,
0: ja do ciebie. 88, jasne. Ja teraz zadzwonię z pozycji tego programu.
2: No właśnie.
1: Poleć. Połącz. Usuń, pole, połącz.
0: Połącz.
2: Krzysztof do mnie dzwoni.
0: I teraz tak, żeby nie było, to program uruchamia nam aplikację telefon z odpalonym apletem klawiatura, żebyśmy stwierdzili, czy aby to jest numer, o który nam chodzi.
1: Pole edytowania. Trwa edytowanie plus 48,
0: tak?
1: 95, 918, 803.
2: Zgadza się, to mój numer.
0: I to standardowo w aplikacji telefon mamy
1: połącz.
0: Dzwonimy.
2: No dzwoń, zobaczymy.
1: 4, 8, 6, 9, 5, 9, 1.
2: Tak, Krzysztof Bruzda, odbieramy. Halo, dzień dobry.
5: Halo, dzień dobry.
4: I teraz jest dobrze. Ja sobie włączę
0: mój mikrofon, żebym ja słyszał sam siebie i nie musiał krzyczeć do telefonu. I teraz podejrzewam, że nie będzie przesteru.
2: To się okaże.
5: To się okaże.
0: To się okaże, dokładnie.
2: To ja może.
5: To ja może.
2: Zrobię o.
5: Zrobię o.
2: I teraz ja u mnie będzie znowu dla odmiany przester.
0: Może być, ale nie musi. To zależy też, zauważyłem, od wielu rzeczy. Od tego, jaką tonację głosu ktoś ma. Albo jaki to ma wrażliwy mikrofon w telefonie, to nie zawsze jest tak.
5: Przekonamy się.
0: Przekonamy się.
5: Przekonamy się, jak to będzie działało.
0: Dokładnie.
5: Bo ja w słuchawce już jakby, którą mam teraz na głowie, to jest program z cyklu Szkoda, że Państwo tego nie widzą, bo ja w tym momencie mam słuchawki na głowie, ale tak odsunięte, telefon przyłożony do ucha i jeszcze tu się za mną jakieś kable ciągną. Tak przy okazji, więc jest ciekawie.
0: Wyglądasz jak ten odkurzacz w Sex Missy.
5: Nie pamiętam, jak on wyglądał, szczerze mówiąc.
0: Taki samobieżny był.
5: Okej.
0: Okay. No dobra.
5: No to ponagrywaliśmy się, to ja się rozłączę.
0: Okej.
1: Okay. 19:42.
0: No, dobrze, od razu wiemy, która jest godzina.
2: I już do Państwa wracam.
1: Klawiatura. Michał Dziwisz.
0: Ja sobie zamykam teraz aplikację 95, telefon.
1: 91, 8. Michał Dziwisz, jedna minuta temu, 19:40.
0: I teraz mamy tak, zawsze nagranie, które jest najnowsze, jest na samej górze.
1: Klik. Michał Dziwisz, plus 408, odtwórz.
0: Odtwarzamy. I zobaczymy. O, ja wyłączę mikrofon.
5: Halo, dzień dobry. I teraz jest dobrze. Ja sobie włączę mój mikrofon, żebym ja słyszał sam siebie i nie musiał krzyczeć do telefonu.
0: Zauważyliście? Włączyłem mikrofon, zniknął przester.
5: To się okaże.
0: To się okaże, dokładnie.
2: Zobaczymy zaraz,
5: to
2: co
5: ja
2: będzie
5: mogę.
2: U mnie.
5: Zrobię o. 4, 8, 6, teraz ja, u mnie będzie znowu
0: już jest
5: przester.
7: Może być, ale nie musi. To zależy też, zauważyłem, od wielu rzeczy. Od tego, jaką tonację głosu ktoś ma, albo jaki kto ma wrażliwy mikrofon w telefonie. To nie zawsze jest tak.
5: Przekonamy się.
7: Przekonamy się.
5: Przekonamy się, jak to będzie działało. Bo ja w słuchawce już jakby, którą mam teraz na głowie, to jest program z cyklu Szkoda, że Państwo tego nie widzą, bo ja w tym momencie mam słuchawki na głowie, ale tak odsunięte, telefon przyłożony do ucha i jeszcze tu się za mną jakieś kable ciągną, tak przy okazji, więc jest ciekawie.
7: Wyglądasz jak ten odkurzacz.
5: Nie pamiętam, jak on wyglądał, szczerze mówiąc, ale wiesz,
7: że...
5: Okej. No to ponagrywaliśmy się, to ja się rozłączę.
7: Okej.
0: No, tak to wygląda z grubsza.
1: Michał Dziwisz.
2: No nie, ten przester był od czasu do czasu. To, nie jest to coś, co ja bym chciał, szczerze mówiąc, wykorzystać w audycji radiowej. To nagranie nie jest takiej jakości, niestety. Nie jest, ale takiej gdyby jakości. Nie ten przester, to naprawdę byłoby
0: nie
2: to
0: jest
2: fajne.
0: Źle.
2: Tak.
0: Nie jest źle. Ja myślę, że to można, jak ktoś bardzo... Aha, nie pokazałem tam jednej funkcji, ale pewnie przez responsywność mojego ekranu. Chociaż ona u mnie nie działa. W LG-ku to jakoś działało. Głośność nagrania jest zaznaczone, niezaznaczone. Nie ma suwaka, jest tylko właśnie wyciszenie nagrania zaznaczone, niezaznaczone. Nie wiem, u mnie to nie działa w każdym razie. I wyciszenie nagrania w LG-ku polegało to na tym, że faktycznie tego przesteru chyba nawet nie było, bo to nagranie było na tyle wyciszone.
2: Być może jest po prostu tam jakaś automatyczna regulacja głośności albo coś takiego.
0: Chyba,
2: co wspierają niektóre telefony.
0: Chyba, że to ma jeszcze związek z tym, że jest to połączone z jakimś suwakiem systemowym w moim telefonie, który akurat jest podniesiony dość wysoko. To trzeba byłoby też potestować. Nie wpadłem na to. Dopiero teraz mi przyszło to do głowy.
2: W każdym razie w samych opcjach programu nie możesz zmienić poziomu głośności.
0: Nie. Tam jest tylko zaznaczone, niezaznaczone i tyle. Nic Rozumiem. Więcej tam nie można zrobić.
2: Rozumiem. Co możemy zrobić z takim nagraniem? Pokazałeś już, jak można usunąć takie nagranie, ale można je jeszcze wyeksportować, dodać jakąś notatkę, tak?
0: Tak, ja sobie tutaj wejdę w jedno z tych nagrań, które już mamy.
1: Michał Dziwisz, zapisz. Edytuj notatki na temat rozmowy.
0: O.
1: Pole edytowania, dodaj notatki tutaj.
0: Z pole edytowania, gdzie możemy teraz, jeśli w to puknę, pokaże nam się klawiatura i możemy napisać jakiś komentarz do tego. Powiedzmy, nie, że tam, nie wiem... że jest to, tak jak powiedziałem, jakiś strategiczny klient.
1: 86%
0: zaszczyt. To są notatki. Jak już to zrobimy...
1: Michał Dziwisz, zapisz.
0: Zapisz.
1: Ale przetwarzanie. O. Automatic Cell Recorder. Wyświetlam element jeden z pierwszych.
0: Teraz dopiero to zostało zapisane.
2: I zostało to zapisane w tym folderze na karcie pamięci, tak? O którym ty mówiłeś.
0: Tak, tak.
1: Michał Dziwisz, 5 minut temu, 19.41, 12.01 w nocy i 31 sekund.
0: Tak, 12.01 w nocy, no faktycznie. Ale to, co usłyszeliście przed chwilą, to już był komunikat, kiedy zostało to zapisane.
2: Tak, a te 12 w nocy, tam 12.01 w nocy to jest 0.01, czyli 0 godzin, 1 minuta, tam 30 sekund. Jeszcze od razu powiedzmy, tak. Bo nasi słuchacze być może się zastanawiają, jaka 12, skoro jest 19.
1: Ekran startowy.
0: Dokładnie, to jest to. Bardzo sobie chwalę w telefonach z Samsungiem, z Androidem i nie tylko w tego typu telefonach. iOSie przecież też to jest. Ten szybki dostęp do ekranów, bo właśnie zamknąłem program, ale...
1: Automatic Cell Recorder.
0: Już go wywołuję z powrotem.
1: Automatic Cell Recorder.
0: No i teraz tak. Mamy zapisaną notatkę. Możemy teraz podłączyć telefon do komputera, znaleźć sobie folder z tym i, nie wiem, przetransportować to na dysk gdziekolwiek i zrobić z tym, co chcemy.
2: A gdybyśmy jeszcze mieli zaznaczoną jakąś tam chmurkę w ustawieniach typu Dropbox, tak. OneDrive, Google Drive...
0: To się automatycznie od razu tam zapisze też.
2: Zgadza się. Też fajna sprawa.
0: To jest to. Cóż jeszcze można o tej aplikacji opowiedzieć? Aplikacja jako wersja darmowa jak zauważyliście, ma dużo fajnych funkcji, jakich no rzadko który taki program nagrywający posiada. Bo tutaj chociażby dla osób widzących to zdjęcie, powiem wam, że bardzo fajnie się to prezentuje. I można sobie jeszcze w wersji Pro dużo rzeczy powłączać, no ale no niestety nie mam wersji Pro, więc nie jestem w stanie tego pokazać. Na pewno można, z tego co wyczytałem, sterować, są tam jakieś suwaki, ale do czego dokładnie to tutaj już nie powiem, bo angielskiego aż tak dobrze nie znam. No i cóż, no i to można byłoby...
2: To ja jeszcze, tyle, Krzysztofie, tak, zapytam o jedną rzecz. Czy ta aplikacja ma jakieś ograniczenia w wersji darmowej, jeżeli chodzi o długość trwania nagrania?
0: Nie.
2: Nie limituje.
0: Tutaj można nagrywać ile się chce, nie ma tego ograniczenia.
2: A to jest akurat bardzo dobra informacja, no bo często właśnie jakieś aplikacje w wersjach darmowych są tak dość w sposób taki irytujący zlimitowane, a tu no, pominąwszy tutaj... ten przester, tak, całkiem fajna aplikacja.
0: Tak, no tu możesz nagrywać, aż ci się pamięć w telefonie albo karta nie skończy.
2: Rozumiem. Automatic Call Recorder, tak nazywa się program, 24 zł, 25 zł w zasadzie.
0: 24,90.
2: Tak. Tyle właśnie kosztuje wersja pełna tej aplikacji, ale możecie korzystać z wersji darmowej, jeżeli tylko macie na to ochotę. Jestem bardzo ciekaw i myślę, że Krzysztof też, jak ta aplikacja sprawdza się na innych telefonach. Jeżeli będziecie ją testowali, to dajcie znać w komentarzach, będziemy koniecznie wam wdzięczni, kiedy ta audycja ukaże się na stronie www.tyflopodcast.net. A tymczasem zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego spotkania. Automatic Call Recorder, przypomnę jeszcze raz nazwę tej aplikacji, program do nagrywania rozmów telefonicznych dla systemu Android, był
0: Automatic Call Recorder się pisze, tak żeby ktoś nie...
2: Jeżeli ktoś nie zna angielskiego albo woli to fonetycznie mieć podane, to właśnie wasz i mój gość dzisiejszy, czyli Krzysztof Bruzda, uczynił to specjalnie dla was. Krzysztofie, dziękuję bardzo za udział w audycji.
0: Dziękuję również, do usłyszenia.
2: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
8: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9: Podcast o przyjaznych technologiach.
10: Witam Państwa. Czwarte wydanie Makosfery. U nas zawsze musi być jakaś duża okazja, żeby się kolejne wydanie Makosfery ukazało. I rzeczywiście taką okazję mamy i tym razem. To jest system w wersji 10.7, a co się z tym wiąże, również nowa wersja VoiceOvera. VoiceOver, czytnik ekranu. Większość z Państwa oczywiście o tym wie. Dostępny we wszystkich komputerach Apple po wyjęciu z pudełka. A w tym wydaniu systemu nowość duża, bo również polskie głosy, o tym będzie jeszcze później. O czym dzisiaj chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć przede wszystkim o dwóch rzeczach. Mianowicie o systemowych nowościach ogólnie, a po drugie o nowościach w samym VoiceOverze. Nie sądzę, żebym się okazał bardzo szczegółowy w wyliczaniu tych nowości, ale to, co jakoś szczególnie nam się przyda, postaram się omówić i zademonstrować. Ogólnie rzecz biorąc, jest kilka takich rzeczy, które nam się przydadzą i kilka takich rzeczy, które może mniej wiążą się z osobami niewidomymi, być może osobom słabowidzącym się przydadzą, na przykład Mission Control. To jest taka aplikacja służąca do porządkowania tego, co się dzieje na ekranie. Nawet nie umiem za bardzo opisać, jak to działa, bo trzeba by to pewnie widzieć. Ja jeszcze nie umiem docenić jej zalet, aczkolwiek być może, gdybym miał trackpad do obsługi dotykowej, być może coś z tego bym skorzystał. Launchpad natomiast to właśnie też w wypadku obsługi dotykowej poprawia nasz komfort korzystania z aplikacji, bo to takie miejsce, gdzie ikony wszystkich aplikacji są zebrane i na podobieństwo troszkę wyboru aplikacji w iPhone'ie czy iPadzie można się tym posługiwać. Tak więc takie centrum aplikacji zwane Launchpad. Są też takie drobiazgi, na które się może nie zwraca uwagi, ale w naszym wypadku mogą się okazać przydatne. Podcast Capture i Podcast Producer to taki tandem aplikacji służący do produkcji i publikowania podcastów. On jest niespecjalnie elastyczny, jeśli chodzi o format zapisu. Nie ma też dużo funkcji edycyjnych. Ale jeśli ktoś chce szybko nagrać podcast bez wdawania się w jakieś szczegóły, bez montażu, bez super jakichś edycyjnych zabiegów, no to są to właśnie aplikacje do tego służące, mające charakter taki dość minimalistyczny, powiedzmy to tak. Przyglądam się moim notatkom. Jest QuickTime. I w QuickTime'ie mamy możliwość również nagrywania audio i wideo. W nowym systemie jest także usługa, która się nazywa AirDrop i służy ona do bezprzewodowego łączenia się z innymi maszynami z systemem Lion na pokładzie. A chodzi o to, aby przez Wi-Fi móc przesyłać dane z komputera do komputera bez pośrednictwa sieci. Jest cała tabela, cały wykaz podany przy nowościach systemu Lion, poszczególnych roczników komputerów i typów, które są dostępne, ponieważ sprzętowo ta aplikacja nie jest wspierana przez wszystkie komputery Apple. Im starsze, tym gorzej. To jest ważne w nowym systemie i bardzo wygodne. Sądzę także dla osób słabowidzących. To są aplikacje pełnoekranowe i pełnoekranowy tryb ich obsługiwania. Znika wszystko inne, pozostaje sama aplikacja. Cóż jeszcze nowego? Nowy jest też program Mail i ta jego nowość przede wszystkim polega na tym, że oprócz tego, że może to być mail, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni, w takim układzie, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, to nowy układ maila wątkuje wszystkie nasze korespondencje, gromadzi je właśnie w wątki, które możemy rozwijać. Może ja pokażę, jak to wygląda. Wywołam teraz program mail.
11: Safari. Mission control. Mail. Mail. Next edit. Macosfera 4TXT. Mail. Nowe wiadomości. Odbiera polecenia z klawiatury.
10: Zobaczymy przy okazji, czy coś nadejdzie. Ale może ja przejdę do tych, o których wiem, że już są.
11: Skrzynki pocztowe, wiersz 30 z 91. Skrzynki pocztowe, wiersz 2 z 91. Przychodzące, skrzynka pocztowa, zaznaczone. Radio, skrzynka pocztowa, Rzeczpospolita online, skrzynka pocztowa. Wiadomości, zaznaczony komórek, jeden wiersz numer 1. Rozmowa z wiadomościami, 4 wiadomości, Rzeczpospolita, 31 lipca 2001.
10: Mamy tutaj wątek z 4 wiadomościami. Należy nacisnąć na tym wątku klawisze wo i spacja.
11: Dziękiewicz, taka musi być prawda, 31 lipca 2011.
10: I teraz przeglądamy, co tutaj w tym wątku mamy.
11: Dwie kapitulacje Ścibora Rylskiego, 31 lipca 2011. Nieudany telefon do Rosji, 31 lipca 2011. Sikorski, powstanie to narodowa katastrofa, 31 lipca 2011. Rozmowa z wiadomościami, 2 wiadomości, Rzeczpospolita, 6. Sikorski, powstanie to narodowa katastrofa.
10: A i tu jest koniec naszych wiadomości.
11: Dwie kapitulacje Ścibora Rylskiego, 30. Dziękiewicz, rozmowa z wiadomościami, 4 wiadomości, Rzeczpospolita, 3.
10: A żeby zwinąć z kolei, to znów na tytule wątku. Naciskamy klawisze wo i spację.
11: Zwinięcie rozmowa z wiadomościami.
10: I znów mamy wątek zwinięty.
11: Rozmowa z wiadomościami. 2 wiadomości. Rzeczpospolita. 6 sierpnia 2011. Bestseller. Wczoraj. Bestseller.
10: Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć przy okazji ukazania się Liona, to nowości w naszym ulubionym screen readerze VoiceOver. Powiedziałem, jest wielojęzyczny, a w związku z tym warto dodać, ma język polski. Za język polski odpowiada synteza RealSpeak Nuance ScanSoft, czyli Agata w naszym wypadku. Do wyboru jest 20 kilka języków i zdaje się około 50 głosów. Przejdę teraz do panelu VoiceOver.
11: Kategoria narzędzi, wiersz 1 z 10, ogólne, zaznaczone.
10: Panel się otworzył. Jesteśmy w kategoriach narzędzi. Kategorii. Przechodzimy do kategorii, która się nazywa mowa.
11: Szczegółowość. Mowa. Przewij korzystanie z kategorii narzędzi. Pierwszy. Głosy.
10: Mamy głosy.
11: Kategorie. Głos. Głosy.
10: Zakładkę głosy naciskamy.
11: Wciśnij głosy. Wymowa. Głos. Szybkość. Wysokość. Głoś. Wysokość. Głośność. Intonacja. Domyślne. Ania Infobox. iVox. HQ. Domyślne. Głos.
10: I co my tu mamy za głosy? Jako domyślna występuje Ania.
11: Znak oznaczenia Ania Infobox. Włoski. Znak oznaczenia Ania Infobox. iVox. Daniel. Dostosuj.
10: Mamy czegoś takiego jak dostosuj.
11: Ania Infobox. Użyj dialog. Dla okno.
10: I teraz będziemy mogli obejrzeć sobie listę głosów.
11: Wybierz głosy. Pole wyszukiwania tekstu. Wybierz głosy. Pole wyszukiwania. Głosy. Użyj głosy. Polski. Polska. Agata.
10: Agata. Od razu zaraz
11: zaznaczone
10: obok
11: Agata. Przewij korzy-
10: jest
11: Agata,
10: możliwość posłuchania
11: Agata, przewij korzy- odtwarzaj.
10: Głosu.
12: Witaj, mam na imię Agata. Jestem głosem kobiecym dla języka polskiego.
10: Właśnie.
11: Głosy zaznaczone.
10: Także, jeśli chcemy posłuchać, to od razu
11: odtwarzaj. Głosy. Użyj głosy. Agata.
10: Od razu jest taki przycisk obok.
11: Agata Compact.
10: Agata Compact. I teraz ważna uwaga. Nie wszystkie głosy są zainstalowane od początku w komputerze, w systemie. Niektóre z nich trzeba ściągnąć. Te głosy, tak zwane z serii Compact, są zainstalowane.
11: Odtwarzaj.
10: A jak brzmi Agata Compact?
12: Witaj. Mam na imię Agata. Jestem głosem kobiecym dla języka polskiego.
10: No. Myślę, że użytkownicy iPhone'a rozpoznają. Może nawet użytkownicy symbianowych telefonów, bo to jest właśnie ta Agata, którą się w telefonach instaluje. Nie jest może tak wyrazista jak Agata w pełnej wersji, ale dla niektórych może być szybsza w posługiwaniu się. Posłuchajmy przez chwilę Karen z Australii.
11: Odtwarzaj. Wciśnij odtwarzaj.
13: Hello, my name is Karen. I am an Australian English voice.
10: Bez rewelacji, zdaje się.
11: Głosy?
10: Ale
11: przewij korzystanie z głosy.
10: Słuchajmy Lee.
11: Odtwarzaj.
14: Hello, my name is Lee. I am an Australian English voice.
11: Głosy zaznaczone komórek. Jeden wiersz numer 7. Użyj głosy.
10: I teraz, jeśli chcemy wybrać jakiś głos, należy wejść z nim w interakcję.
11: Korzystaj z tytułu przycisk. Zakończ korzystaj. Głosy zaznaczone komórek. Użyj głosy. Gotnefs. Użyj gotnefs. Niezaznaczone.
10: I
11: zaznaczone pole wyboru.
10: Po prostu go zaznaczyć. Zaznaczywszy go, dołączamy go do listy podręcznych głosów VoiceOvera. Jeśli jakiś głos nie znajduje się w naszym komputerze, tylko jest dostępny w ramach aktualizacji systemu, a tak bywa, to wtedy zaznaczając go, zaznaczamy go do automatycznego pobrania na nasz komputer. Przez internet pobiera się ten głos, on się instaluje i jest gotów. Oczywiście instalacja jest za darmo.
11: Hiszpański,
10: teraz
11: Meksyk,
10: trzeba wrócić do naszych
11: Polski, Polska,
10: głosów.
11: Pierwszy, Agata. Agata, Compact. Agata.
10: Tutaj mieliśmy Agatę, zdaje się. Nie.
11: Zaznaczone. Ania Infobox, iVox, HQ.
10: A nie.
11: Zakończ narzędzie VoiceOver. Przewij korzystanie Z. Tessa, wiersz numer 14. Przewij korzystanie. OK. Wciśnij OK. Ania Infobox, iVox, HQ. Domyślny głos.
10: Oprócz możliwości wybrania konkretnego głosu i języka VoiceOvera, mamy także możliwość skierowania syntezy mowy do odpowiedniej karty, jeśli mamy więcej niż jeden interfejs audio. Wybór ten dokonuje się w panelu w opcjach audio.
11: Po zalogowaniu powiedz następne kategorii narzędzi. Użyj kategorii narzędzi. Szczegółowość. Mowa. Nawigacja. Www. Dźwięk. Pomocy list. Dźwięk.
10: Dobrze. Ten dźwięk jeszcze pokaże, w którym miejscu mamy wybór karty.
11: Włącz dźwięk pozycyjny, niezaznacz. Urządzenie wyjściowe. Wyjście budowane. Urządzenie wyjściowe. Pomoc. Wyjście budowane. Urządzenie wyjściowe.
10: Urządzenie wyjściowe. Tutaj mamy wyjście wbudowane.
11: Znak oznaczenia. Wyjście budowane. Znak oznaczenia. Wyjście.
10: I nic innego być nie może, bo w tej chwili nie mam żadnego innego interfejsu podłączonego. Pojawiło się coś takiego jak czynności. Użytkownicy JOS-a, ten program akurat znam, więc do niego się odnoszę, znają możliwość automatycznego dostosowywania parametrów JOS-a do aktualnie używanej aplikacji czy okoliczności, w jakich się znajdujemy. Nasz VoiceOver po raz pierwszy w systemie Lion ma taką możliwość i taką opcję. To jest ostatnia
11: zakładka. Korzystaj z tytułu przycisk. Zakończ urządzenie wyjściowe. błąd dźwięk, pasek narzędzi. Kategorii narzędzi, użyj kategorii narzędzi, dźwięk. Czynności, wiersz numer 10.
10: Tak, czynności.
11: Przerwij korzystanie Z. Skonfiguruj własne czynności wojcowe dla czynności.
10: Czynności, jesteśmy w tabeli.
11: Użyj czynności, czynności, Amadeus.
10: I mam tu już kilka czynności zdefiniowanych.
11: Czynności, tantalk, safari, mail. Tekstelit. Korekta. Amadeus.
10: Widać, słychać.
11: Tantalk, safari. Przerwij korzystanie Z. Czynności. Wybierz ustawienia uwzględniane w tej czynności.
10: Wybierać ustawienia bardzo różne.
11: Szczegółowość zaznaczone. Ustaw wielokropek szczegółowo. Głosy ustaw wielokropek głosy. Ważnymi dodatkowe ustawienia do uwzględnienia zaznaczone. Wymowa niezaznaczone. Dodatkowe ustawienia do uwzględnienia zaznaczone. Wymowa niezaznaczone. Ustaw wielokropek wymowa. Nawigacja zaznaczone. Ustaw wielokropek nawigacja. WWW zaznaczone. Ustaw wielokropek WWW dźwięk zaznaczone. Ustaw wielokropek dźwięk.
10: Wszystkie te grupy parametrów możemy tutaj ustawiać indywidualnie dla poszczególnych aplikacji, jeśli taką zaznaczymy, lub dla pewnych czynności, jakie wykonujemy, a z tymi czynnościami nie zawsze się musi wiązać jakaś konkretna aplikacja. My wtedy po prostu wybieramy taką czynność spośród innych czynności skrótem klawiszowym WOX i strzałkami wybieramy potem, która nas interesuje. Następna nowość, która jest warta zauważenia, to jest proste przenoszenie plików. Mówię o tym przy naszym czytniku ekranu, a nie przy systemie w ogóle, bo wydaje mi się, że jest to pewien skrypt zaimplementowany do VoiceOvera właśnie, a nie do systemu. Ponieważ w systemie normalnie widzący użytkownicy przeciągają z jednego folderu do drugiego jakiś plik, a użytkownicy niewidomi musieli kopiować, potem kasować, bądź też bawić się właśnie w przeciąganie, które było dość, przyznajmy to, nieergonomiczne. Tymczasem teraz mamy taki skrót klawiszowy Command Shift V i jest to tak jakby wklejaj, ale to jest inaczej niż wklejaj. To wklejaj sprawi, że oryginał pliku, który właśnie skopiowaliśmy, czy kopiujemy, zostanie usunięty. To cała filozofia. Jest także przeciąganie. Nowy wariant przeciągania. Przeciąganie na przykład przydaje się na wszelkiego rodzaju listach. Ja pokażę na przykładzie listy języków. Otwieramy preferencje systemowe Maca.
11: Podgląd. Preferencje systemowe. Dysk. Saf. Preferencje systemowe. Pasek narzędzi. Szukaj menu wybór rzeczy. 37 rzeczy. 4 rzeczy. Język i tekst.
10: Język i tekst.
11: Wciśnij język i tekst. Język i tekst. Pas. Język. Tekst. Formaty. Źródła wprowadzania. Okresie preferowaną kolejny. Pasek narzędzi. Język.
10: Język.
11: Wciśnij język. Tekst. Formaty. Źródła wprowadzania. Określ preferowaną kolejność języków, przeciągając je na liście.
10: Spróbujemy określić kolejność języków, przeciągając właśnie.
11: Languages. Porządek posortowanych list. Languages. Wiersz 1 z 22. Użyj languages. Polski.
10: Jako pierwszy występuje polski.
11: English. Italiano. Deutsch. Espanol. Nihongo. Français. Portugues. Portugies.
15: Niemiec. Svenska.
11: Nasz kutmol. Tęsk.
15: Słowi.
11: Ruski.
15: El Arabia.
11: Czeskina.
10: No powiedzmy, że język czeski chcemy sobie bliżej przesunąć, bliżej polskiego, więc naciskamy klawisze WO i przecinek.
11: Czeskina. Oznaczone do przeciągnięcia i opuszczenia.
10: I idziemy sobie w górę. Tu mamy angielski. No dobra, niech będzie, że czeski po angielskim.
15: Italiano.
10: Naciskamy klawisze WO i kropkę.
11: Oznaczona rzecz nie jest już widoczna.
10: O, a zdaje się, że ograniczenie jest właśnie takie, że tylko widoczne rzeczy możemy
11: ukryć pozostałe.
10: Przynosić. To wracam jeszcze raz. Raz jeszcze.
11: Czeskina. Oznaczone do przeciągnięcia i opuszczenia.
15: Słowi.
11: Tęsk. Nasz kutmol.
15: Svenska. Niemiec.
11: Portugiesz. Portugal. Portugies. Français. Nihongo.
15: Espanol. Deutsch. Italiano. Espanol.
11: Nihongo. Français.
15: Niemiec.
10: Jeszcze jedna próba.
11: Tęsk.
15: Słowi.
11: Ruski. Cięci czułem. Fanci czułem. Hamburgo.
15: El Arabia.
11: Czeskina. Czeskina. Oznaczone do przeciągnięcia. Hamburg. Fanci czułem. Przeciąganie Cestina.
10: Przeciąganie Cestiny.
11: Łuski. Cestina.
10: Jeszcze raz będę ją ciągnął w górę. Może się uda tym razem.
11: Cestina. Mark. Test. Nosz.
15: Cęska. Niego wąsz. Cęska. Niego wąsz.
11: Portugiesz. Portugal. Portugiesz. Fonse. Nihongo.
15: Espanol. Tosz. Italiano. English. Italiano. Tosz. Espanol. Tosz. Italiano. English.
11: Polski.
15: English. Italiano.
11: Drag Cestina. Drag and drop.
15: English.
11: Cestina.
10: I w ten sposób drobnymi kroczkami przesunęliśmy język czeski pod angielski. I mamy w tej chwili w kolejności polski, angielski i czeski. Tak to z grubsza wygląda. Rzecz, która również pojawiła się w najnowszym voiceoverze, to jest uproszczone zaznaczanie nie po kolei. Może ktoś z Państwa pamięta, że kiedyś zaznaczanie nie po kolei odbywało się w sposób dość złożony, a mianowicie należało najpierw wyłączyć śledzenie voice cursora, potem odznaczyć wszystko przez naciśnięcie escape, po czym poruszając się voice cursorem zaznaczać w pewien szczególny sposób te zbiory, które chcemy akurat skopiować. Teraz jest to uproszczone i zaraz Państwu pokażę, jak to się odbywa. Jestem w jednym z moich katalogów i chcę skopiować dwa pliki, które nie są obok siebie.
11: Marcel.m4.makosfera4.wav
10: Makosfera.
11: Marcel.m4a Misja łącznik 2y.m3
10: Misja być.
11: Makosfera 4.
10: Co muszę zrobić? Naciskam Ctrl, Option, Command i spację.
11: Makosfera4.wav Usunięte ze zaznaczenia 0 rzeczy zaznaczone.
10: Już słyszymy, że nic nie jest zaznaczone w tej chwili. I ponownie ten sam skrót klawiszowy, a mianowicie Ctrl, Option, Command, spacja.
11: Makosfera 4.wav, dodane do zaznaczenia zaznaczonych rzeczy, 1.
10: Tak. Teraz klawiszami WO plus strzałka w dół idziemy dalej o dwie pozycje.
11: Marcel.m4a, misja łącznik 2y.mp3.
10: Jesteśmy na misję być. I znów stosujemy ten sam skrót klawiszowy, czyli po raz trzeci powtórzę, Ctrl, Option, Command, spacja.
11: Misja łącznik 2y.mp3, dodane do zaznaczenia 2 rzeczy zaznaczone.
10: Usłyszeliśmy, że są dwie rzeczy zaznaczone. Gdyby to nam nie wystarczyło, możemy sobie sprawdzić skrótem klawiszowym WO F6.
11: Wierszy zaznaczonych, 2, nazwa, makosfera 4.wav, data zmian, 10 godzina 18.28, wielkość, 225,8 MB, rodzaj, WAV dokument, nazwa, misja łącznik 2y.mp3, data zmian, 2/2010, godzina 17.39, wielkość, 15,2 MB, rodzaj, audio MP3.
10: Wyczerpujące informacje, teraz naciskamy kopiuj.
11: Kopiuj dwa rzeczy.
10: Ten dźwięk, który się przy tym rozległ, oznacza, że komputer wyszedł z trybu zaznaczania nie po kolei. Cóż, udajmy się więc na biurko.
11: Biurko, widok listy.
10: I skopiujmy te dwa pliki.
11: Wiersze do danych, 2. Kopiuj. Kopiuj dwa rzeczy do biurko.
10: Kopiuję, bo tam jeden z tych plików był większy dość.
11: Informacje. Kopiuj dwa rzeczy do biurko. Informacje. 241.
10: O, właśnie skończył kopiować. Prawda, że proste? A teraz na koniec, albo prawie na koniec, powiem jeszcze o Safari. W Safari wprowadzono możliwość nawigacji jednym klawiszem, tak jak to jest w JOSie, przy czym jest jeszcze pewna dodatkowa...
11: Media prawdziwie publiczne.
10: O, jesteśmy teraz na stronie Radia Wnet. Jest jeszcze dodatkowa taka przyjemność, że mianowicie z klawiszem prawy command możemy, naciskając poszczególne litery, lądować na początku elementów, którymi rozpoczynają się te litery, to znaczy albo linków, albo bloków tekstowych, albo nagłówków. No i popatrzmy. Command A.
11: Audio mamy z pociechami. Łączę. Audio mamy z pociechami. Łączę.
10: Audio mamy z pociechami. Taka audycja P.
11: Popełnić samobójstwo na kimś? Łączę. Popełnić samobójstwo wielo... Posłuchaj Radio Net. Czwartyletni festiwal nowego dnia. Czwartyletni festiwal wielokropek. Informacje o projekcie.
10: To command i. No cóż, to tak mniej więcej, jeśli chodzi o nawigowanie po Safari. Safari ma też oczywiście czytnik, ten znany z poprzedniej wersji VoiceOvera, czyli Command Shift R. Usuwa wtedy wszystkie elementy, które trochę zamazują czytelność obrazu i eksponuje tylko treść artykułu, jeśli jakiś artykuł na danej stronie się znajduje. Nie wszystko złoto, co się świeci. Zarówno sam Lion, jak i VoiceOver mają swoje wady. I trzeba o nich też powiedzieć. Mianowicie jakieś takie ślamazarności, zarówno jeśli chodzi o Safari, jak i o iTunes. Safari często mówi, że jest zajęty. iTunes trzeba dobrze poczekać, zanim wykona nasze polecenie. Stąd też mogą niektórzy z Was odczuwać jakieś niedogodności w związku z tym. Ale przyznam, że kiedy sam się zastanawiałem, czy przypadkiem, aby nie wrócić do poprzedniego systemu, to jednak korzyści, które w nim znalazłem, skutecznie mnie odstręczyły od takiego rozwiązania, także raczej nie będę wracał do systemu poprzedniego. Myślę, że to tyle mniej więcej, jeśli chodzi o opowiadanie o rzeczach nowych w systemie i w VoiceOverze. Pytajcie i ewentualnie dopowiadajcie. Mój adres to makowisko@6dots.pl. Możecie pisać, możecie zostawiać komentarze na stronie www.makowisko.6dots.pl. A ja zapraszam do słuchania kolejnego wydania Makosfery, które oczywiście, jak wiadomo, nie wiadomo kiedy się ukaże. Było mi bardzo miło. Pozdrawiam serdecznie, mówił Robert Hecyk.
16: To była Makosfera, podcast o przyjaznych technologiach.
17: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
18: Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Grzegorz Złotowicz. Jest to moja debiutancka próba stworzenia Tyflo Podcastu, więc na wstępie poproszę o wyrozumiałość. Zawsze twierdziłem, że lepiej sprawdzam się w słowie pisanym niż mówionym, no ale do tego celu, który sobie dzisiaj zamierzyłem, zdecydowanie nagranie audio nadaje się lepiej. Chciałbym przedstawić projekt o nazwie Vinux, pisane przez V, czyli udźwiękowiony Linux dla niewidomych. O Linuxie już kilka audycji na Tyflo Podcaście mamy, więc dołączając swoją małą cegiełkę do dorobku kolegów, którzy mnie już w tych nagraniach dotyczących Linuxa poprzedzali, chciałbym zaproponować podejście do sprawy od strony praktycznej, czyli użyć płytki Live CD Linuxa do stworzenia i przywrócenia obrazu dysku twardego. Jest to o tyle fajne, że możemy ten proces, czyli właśnie stworzenie sobie obrazu dysku C, wykonać całkowicie pod kontrolą mowy i później w przyszłości, po ewentualnej awarii systemu Windows, możemy sobie to z tego obrazu przywrócić. Nie wymaga to właśnie działającego Windowsa, wszystko może nam się posypać, cały dysk C może zostać sformatowany i mimo to jesteśmy w stanie sobie z tego stworzonego wcześniej obrazu system przywrócić do takiej wersji i do takiego stanu, w jakim on był w momencie tworzenia tego obrazu. Oczywiście takich programów do obrazowania jest kilka, natomiast ich wadą jest fakt, że nie bardzo można w przypadku całkowitej awarii systemu uruchomić sobie taki program i pod kontrolą mowy zrobić z niego użytek. Oczywiście zastosowanie do tego celu, o którym mówiłem, jest to tylko jedno z wielu możliwych zastosowań Linuxa właśnie, czy Linuxa w ogólności. Jest to pełny system operacyjny, więc daje nam on dużo większe możliwości. Natomiast moje odczucie jest jednak takie, że na dzień dzisiejszy to jeszcze nie jest tego typu stabilność i wygoda użytkowania, żeby można było mówić o przechodzeniu całkowicie z Windowsa na Linuxa. Natomiast uwzględniając postęp projektu od chociażby w ciągu ostatnich 12 miesięcy, no jest to oszałamiający postęp, jaki został dokonany. Działa to dużo lepiej niż w wersji 2.0. Jeżeli ktoś znał Linuxa 2.0, to zachęcam do zapoznania się z właśnie wersją najnowszą, wersją 3.1. Linux, pisane jest to nazwa, no Linux, z tym, że literka L jest zastąpiona literką V i jest on dostępny pod adresem www.vinux.org.uk. Od razu powiem, że strona projektu, jak też sama płytka, o której za chwilę, płytka Live, jest no, w wersji angielskiej. Warto też wspomnieć, że dla osób, które chciałyby się zapoznać z działaniem tego systemu operacyjnego bez opóźnień powodowanych przez płytę, z nieznacznym opóźnieniem i bez konieczności instalacji na dysku twardym równolegle do Windowsa, istnieją też wersje Virtual Edition, czyli edycja wirtualna, którą sobie możemy na komputerze zainstalować i używać jej równolegle do uruchomionego systemu Windows. Pobieramy sobie ze strony Linux.org.uk płytkę CD lub

czy Live DVD, ale możemy też zainstalować sobie z tej płyty jako jedyny system operacyjny lub równolegle do istniejącego już Windowsa. To jest czynność, która wymagałaby pewnie osobnego tyflo podcastu. Posiadając już tą właśnie płytę, możemy tą instalację przeprowadzić całkowicie pod kontrolą mowy i to jest jedna z fajnych spraw właśnie związanych z tym przedsięwzięciem. Oczywiście warunkiem tego, żeby nam ten system zastartował z płyty, jest konieczność ustawienia sobie rozruchu właśnie z dysku CD, jeżeli to nie jest na danym komputerze zrobione. No i tutaj jest kilka możliwości. W komputerach stacjonarnych na ogół jednak trzeba się posłużyć do ustawienia tego w BIOSie pomocą kogoś z okiem jednorazowo. Później już, jeżeli mamy to ustawione, no to będzie działać. W przypadku notebooków Toshiba jest taki program, który właśnie w tym zestawie toshibowym jest instalowany. Nazywa się to chyba HW Setup, który pozwala spod Windowsa i pod kontrolą mowy, jest to jakoś tam dobrze wspierane przez programy czytania ekranu, możemy sobie dokonać tutaj zmiany urządzeń rozruchowych. W przypadku notebooków Della, nie wiem czy wszystkich, ale po włączeniu komputera naciskamy F12 i wtedy system się jednorazowo butuje z płyty. No ten proces rozruchu z dysku CD oczywiście trochę musi potrwać, to no musi tak to być. Też później praca na takim systemie zabutowanym z płyty jest spowolniona przez fakt, że co chwila istnieje konieczność zaczytania sobie czegoś z płyty, więc on tym napędem musi szeleścić. No ale wyobraźmy sobie sytuację, że właśnie padł nam dokładnie cały system, chcemy dokonać jakichś czynności, no, zmodyfikować jakiś plik albo w ogóle przegrać sobie jakieś dane na pendrive'a z dysku przed jego sformatowaniem, no to wówczas właśnie taka płytka może, że tak powiem, być niezbędna i nieocenioną, może być pomocą. Zwłaszcza, że właśnie w tej wersji Linuxa bardzo ładnie już zauważyłem, że pracuje to prawie jak w Windowsie, jeżeli chodzi o wykrywanie urządzeń pendrive'ów, innych urządzeń USB. Sieci bezprzewodowe są nawet wykrywane, też całkiem fajnie to wszystko chodzi. No i to może, jeżeli starczy czasu i energii, to o tym też powiem, o takich działaniach już czysto użytkowych, związanych z korzystaniem z tego systemu, poza tymi działaniami konserwacyjnymi, o których przede wszystkim dzisiaj chciałem mówić. Płyta pracowicie kręci, więc system się uruchamia. Za chwilę powinien do nas przemówić. Uprzedzając ten fakt, powiem, że na początku pojawią się komunikaty oprogramowania i skryptów startowych, które są uruchamiane przez system w trybie konsoli, a następnie pojawi się już uruchomione automatycznie to środowisko GNOME, czyli ten taki graficzny interfejs dostępu do Linuxa, alternatywny do trybu konsoli. To, co jest fajne w Linuxie, to fakt, że mamy już na starcie przygotowane i działające udźwiękowienie pełne pod GNOME i pod konsolę, właśnie równolegle są te programy już przygotowane. Z tego, co pamiętam, istniała kiedyś taka dystrybucja, Bluebuntu się to nazywało, ale ono udźwiękowiało chyba tylko właśnie... udźwiękowiało tylko środowisko graficzne, natomiast pod konsolą nic się nie dało za bardzo zrobić. Tutaj mamy taki efekt, że właśnie przemawiają do nas dwa czytacze jednocześnie, czyli ten z konsoli, który tam mówi o wykonywaniu tych inicjalizacji i w tle słyszymy drugi, ten już z GNOME'a, który nam mówi o tym, że naciśnij Alt, Ctrl Q, aby otworzyć szybki start. Ok, przemówiła nam już Orca, czyli program czytający ekran pod środowiskiem graficznym GNOME. I przycisk preferencje, no to jest przycisk, którym możemy sobie ustawienia samej Orki zmienić. Pierwszą rzeczą, którą tutaj wykonam, może nie powinienem tego robić, jest przełączenie mojego ulubionego SPIKA z wersji angielskiej na wersję polską. Komunikaty oczywiście nadal pozostaną po angielsku, ale dla mnie są one wtedy bardziej czytelne. Naciskam Preferences. No te opóźnienia na płycie zawsze się będą pojawiać. Proszę nie wyciągać na tej podstawie wniosków, że cały ten system jest taki właśnie spowolniony. Jeżeli on jest zainstalowany na dysku, no to chodzi bez takich opóźnień. W tej edycji maszyny wirtualnej opóźnienia jakieś tam występują wskutek tej wirtualizacji, ale i tak no są one relatywnie znikome, tak jak pamiętam. Nie wspomniałem o tym wcześniej, istnieje też wersja bootowalna Linuxa na pendrive'y, którą możemy sobie pobrać ze strony projektu, no wraz z instrukcją, jak takiego pendrive'a sobie przygotować. Oczywiście chodzi to wtedy dużo szybciej. No.

0: Natomiast jednak mam wrażenie, że butowanie z pendrive'ów jest dużo mniej powszechną opcją, więc jednak ta płyta jest najbardziej chyba uniwersalna. Ok, jestem w preferencjach Orki. Tab i Shift Tab działa tak samo jak w Windowsach. Mamy tutaj zakładkę ogólne, zakładkę mowa, zakładkę Braille, zakładkę echo klawiszy i tak dalej. Wróćmy jednak do zakładki mowa. Person, czyli osoba. Tutaj mamy default EN, czyli English. Przełączymy sobie na całką w dół na Polish. OK. Rate, czyli oczywiście prędkość. Przetabowujemy się przez resztę. Dużą ilość różnych innych ustawień. I mamy OK. OK, jeżeli chodzi o skróty klawiszowe, no to Tab, Shift, Tab nas przenoszą między kontrolkami w okienkach tego systemu graficznego. Alt, Tab nas przełącza między otwartymi oknami. Lewy Alt, F1 to jest odpowiednik tego, co mam w Windowsie pod menu Start, czyli po prostu wejście do głównego menu. Lewy Control, Alt, tabulator nas przełącza między pulpitem i dolną stroną pulpitu, to znaczy odpowiednikiem, tutaj mamy pasek zadań, ikony w odpowiedniku szuflady systemowej, a w tym Xnautilus Desktop mamy po prostu ikony, te, które są aktualnie zdefiniowane. Nas jednak w tym odcinku Tyflo Podcastu nie będzie interesowało to środowisko graficzne za bardzo. Raczej skoncentruję się na przejściu do konsoli. Tutaj jeżeli chodzi o konsolę, to mamy kilka rozwiązań. Jest taka konsola emulowana jak gdyby w obrębie tego GNOME, tak jak mamy okienko MS-DOS-a w Windowsie XP, które jest no niby tym samym co DOS, ale jednak tak naprawdę tym samym nie jest. I mamy tą czystą konsolę, która już jest udźwiękowiana innym czytaczem ekranu. I jest to ta warstwa czystej konsoli z dala właśnie od tego środowiska graficznego. Żeby przejść z tego środowiska graficznego do czystej konsoli, naciskamy lewy Alt Control i tutaj mamy kilka tych konsol, od lewy Alt Control, od F1 do chyba F7. Ruch strzałki. Ruch strzałkami powoduje właśnie wygenerowanie tego krótkiego bipu. Też jak słyszymy, już jest nadal niby Espeak, ale jednak już w angielskiej wersji językowej, no bo mamy to już ten inny czytacz ekranu, który chodzi właśnie w trybie, udźwiękawia nam ten ekran w trybie czysto tekstowym. Konsola w Linuxie to podobnie jak w DOSie, prosty obszar tekstowy, ileś linii na ileś tam kolumn, w którym po prostu wyświetla się tekst odpowiedzi systemu na kolejne wydawane przez użytkownika polecenia. W najprostszym trybie działa to w ten sposób, że użytkownik wydaje jakieś polecenie do systemu. System to polecenie wykonuje, wyświetlając w konsoli jakieś informacje o jego przebiegu, po czym następuje powrót do trybu gotowości, w którym można wydać systemowi następne polecenie. Ten tryb gotowości w DOSie, czy tam w konsoli CMD pod Windowsem jest anonsowany przez aktualną ścieżkę, na przykład C2.\, i znak większości, czyli ten znak zachęty. Tutaj mamy w Linuxie troszeczkę inaczej to wygląda. Jest nazwa użytkownika, małpka, nazwa systemu, ewentualnie ścieżka, w której się aktualnie znajdujemy, lub katalog domowy i znak dolara jako ten znak, odpowiednik znaku większości. A skoro o C2 była mowa, to warto wspomnieć, że w Linuxie ta struktura i rozłożenie plików wygląda troszeczkę inaczej niż w Windowsie. Nie mamy czegoś takiego jak dyski logiczne nazywane kolejnymi literami alfabetu. Zamiast tego mamy folder główny systemu, czyli folder slash, w którym znajdują się podfoldery, w nich dalsze podfoldery i pliki. W przypadku Linuxa dyski fizyczne znajdują się wewnątrz folderu media i występują tam jako foldery o nazwach będących etykietami tych właśnie dysków. Żeby sobie przejść do folderu media, używamy podobnie jak w DOSie polecenia CD.
1: CD, space,
0: po którym następuje spacja i lokalizacja, do której chcemy przejść, czyli w tym przypadku slash
1: media
0: enter. A żeby wyświetlić zawartość folderu, możemy użyć poleceń dir albo ls. No i tutaj niespodzianka, okazuje się, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom i oczekiwaniom nie ma w folderze media nic poza CD-ROM-em, czyli te dyski, których można by oczekiwać, tutaj się nie znalazły. Powodem tego jest taki drobiazg, że zanim możemy zacząć używać jakiegoś dysku w Linuxie, musi on zostać zamontowany, czyli podłączony do tego drzewa właśnie plików i folderów. Po zakończeniu używania można go odmontować. Ten proces montowania i odmontowywania można oczywiście wykonać z konsoli jakimś ładnym poleceniem, którego oczywiście nie znam. Natomiast na szczęście w przypadku GNOME i Linuxa można to sobie, tą sprawę troszeczkę sobie uprościć, czyli załatwić ją z poziomu tej powłoki graficznej. W związku z tym wracamy do powłoki graficznej z konsoli przy użyciu klawisza lewy Alt F7. Jak słyszymy, mamy już pod tabulatorem przyciski okna dialogowego Orki. Naciskamy lewy Alt F1. Tutaj trzeba poczekać, aż się rozpędzi płyta i pojawi się menu systemu. I tutaj poszukujemy strzałką w górę polecenia places, czyli miejsca, które możemy sobie rozwinąć strzałką w prawo. Home folder, czyli folder domowy. Desktop, czyli pulpit. Dokumenty. I tak dalej, czyli typowe takie foldery. Ale tutaj ważne, komputer, w który jeszcze na razie nie wchodzimy. System to jest jedna z partycji, jakie mam tutaj zainstalowane. Jest to partycja widziana z poziomu Windowsa jako dysk C.
1: Dane.
0: I dane widziane z poziomu Windowsa jako dysk D, właśnie dysk o nazwie woluminu, o etykiecie woluminu dane. Możemy sobie ten dysk otworzyć. Jak słyszymy, mamy tutaj kolejne foldery będące, znajdujące się właśnie na tym dysku. O, właśnie niepokojący komunikat o małej ilości prądu baterii. Już jemu zaradziliśmy. Jak widzimy, no jest to dość podobne do tego, co w przypadku Windowsa. Znowu kombinacją Ctrl Alt F1 wracamy do pierwszej konsoli. Jesteśmy tu, gdzie byliśmy przed powrotem, przed wyjściem właśnie z konsoli, czyli w folderze media. I jeszcze raz poleceniem ls. Uzyskaliśmy listę aktualnie tutaj obiektów się tutaj znajdujących. Mamy CD-ROM, DAIN, czyli dane, bo tak się nazywa ten dysk. Więc poleceniem CD wchodzimy do folderu dane, czyli ta... O, i tutaj kolejna niespodzianka w dniu dzisiejszym, czyli informacja od systemu, że folder dane nie istnieje. Chodzi o to, że w przypadku Linuxa są rozróżniane duże i małe litery, a akurat właśnie nazwa tego dysku jest napisana cała dużymi literami. To możemy zresztą łatwo sprawdzić, czytając to, co się nam wyświetliło jako wynik polecenia ls. Screen readerem czytającym ekran w konsoli Linuxa jest, w Linuxie jest SpeakUp. Aby przy użyciu SpeakUpa odczytać ekran, używamy, podobnie jak to jest w przypadku czytania w NVDA pod Windowsem, czyli numeryczne 7, 8, 9 czytają nam liniami w ten sposób, że numeryczna 7 przenosi nas, czyta linię w górę, numeryczna 8 bieżącą linię, a 9 linię w dół. Na tej samej zasadzie 4, 5, 6 czytamy słowami i 1, 2, 3 numeryczne czytamy znakami. Więc posługując się numeryczną 7 wchodzę kilka linii w górę. Jestem w linii, w której mamy te dwa foldery, one są obok siebie, czyli te dwa foldery, które się znajdują właśnie w folderze media. Teraz numeryczną 4 i 6 mogę sobie
1: left, DROM, main.
0: Właśnie, przejść do tego do tej nazwy dane i ją dokładnie sobie jedynką i trójką numeryczną przeczytać.
1: Space, D, A, N, E.
0: No, podwyższona tonacja SPIKA oznacza właśnie, że to są duże litery. A zatem jeszcze raz próbujemy wpisać CD, spacja i tym razem dużymi literami. D, A, N, E.
1: Minox, at minox, slash video, slash main dollar.
0: No, jak słyszymy, wszystko się powiodło, czyli jesteśmy właśnie w tym folderze slash media slash dane. Tym poleceniem ls możemy sprawdzić, czy jesteśmy i tak dalej, więc są to foldery, które właśnie na tym dysku D powinny się znajdować. Chcemy utworzyć na tym dysku D obraz dysku C. Najlepiej utworzyć sobie na ten obraz osobny folder, na przykład obraz systemu. W tym celu wpisujemy mkdir, czyli mkdir, spacja, obraz. Folder został utworzony i teraz możemy sobie wejść do tego właśnie folderu. Ok, jesteśmy właśnie w tym pustym folderze, w świeżo utworzonym na potrzeby tego przedsięwzięcia i możemy teraz przystąpić już do właściwego procesu obrazowania partycji C. W tym celu posłużymy się programem PartImage, pisane PartImage, ale żeby ten program móc wywołać, musimy posiadać uprawnienia administratora systemu. Jako zwykły użytkownik nie dostaniemy pełnych możliwości posługiwania się tym programem. Żeby wykonać jakąś komendę jako administrator, wpisujemy w Linuxie w konsoli polecenie sudo, sudo, spacja i potem nazwę programu, ewentualnie jego parametry. W tym przypadku PartImage i za chwilę nacisnę Enter. Tutaj jeszcze jedna mała uwaga. Dotychczas mieliśmy do czynienia z prostymi poleceniami, właściwie z poleceniem dir, które nam wyświetlało zawartość folderu w taki sposób, że po wpisaniu polecenia po prostu foldery i podfoldery były wyświetlane na ekran. Po tej liście był wyświetlany znowu znak zachęty systemu do wpisywania dalszych poleceń. Natomiast program PartImage jest również w oparciu o konsolę tekstową stworzony, ale w taki sposób, że jego interfejs już korzysta podobnie jak to na przykład miało miejsce w przypadku DOS-owego Norton Commandera czy innych takich tego typu programów właśnie pracujących w trybie tekstowym. Korzysta z trochę bardziej złożonego interfejsu. Tutaj mamy już pola edycyjne, listy, z których możemy wybierać, przyciski opcji i pola wyboru, czyli takie, że możemy zaznaczyć albo jeden z wielu, albo kilka z wielu możliwości. I ten interfejs jest skonstruowany również w oparciu o konsolę tekstową, więc te wszystkie informacje są wyświetlane jako tekst. I żeby móc do nich uzyskać optymalny dostęp, w programie SpeakUp po pierwsze warto sobie ustawić poziom interpunkcji na maksymalny, to przy użyciu polecenia Caps Lock i F10. Mamy to zrobione po to, że przyciski opcji właśnie w tym interfejsie tekstowym są oznaczane, zapisywane jako gwiazdka w nawiasach okrągłych, więc nie bylibyśmy w stanie bez podniesienia poziomu interpunkcji stwierdzić, który z przycisków opcji jest zaznaczony. W programie SpeakUp mamy kilka trybów odczytu ekranu, które mogą być przydatne niekoniecznie za chwilę, ale w ogóle w różnych aplikacjach, z którymi się możemy spotkać w konsoli tekstowej. Te tryby przełączamy numeryczną gwiazdką i są to
1: highlight tracking,
0: śledzenie podświetlenia, czyli highlight tracking,
1: read window,
0: czytanie okna,
1: cursoring off,
0: wyłączone śledzenie kursora,
1: cursoring on,
0: i włączone śledzenie kursora, czyli to jest ten tryb domyślny.
1: Highlight tracking, cursoring on.
0: Ok, możemy już przystąpić do rzeczy. Wpisujemy polecenie sudo, spacja, PartImage i naciskamy Enter.
1: Please wait. Partition image 0.6.8 partition to save slash restore SDA1NTF.
0: Pojawiło się zaproszenie, czyli numer wersji programu i mamy tutaj do wyboru w tym momencie partycję, którą chcemy zapisać.
1: SDA2 extended. SDA3X3FS10.24GB, SDA5NTFS257.82GB.
0: No nie brzmi to zbyt znajomo, jakiś SDA1, SDA2 i tak dalej. I znowu jest to taka specyfika Linuxa. Chodzi o to, że o ile systemy plików, które się znajdują na dyskach podłączanych i podmontowanych do Linuxa, będą w folderze /media, o tyle fizycznie te dyski są dostępne w podfolderze /dev, DEV, czyli początek od słowa device, czyli urządzenia. Nie tylko dyski zresztą są tam dostępne, tylko wszystkie urządzenia i fizyczne, i wirtualne istniejące w systemie właśnie w tym folderze /dev się znajdują. I dyski fizycznie, dyski jako urządzenia w folderze /dev występują jako SDA, SDB i SDC i tak dalej, jeżeli byłoby wiele tych dysków fizycznych. Tutaj na tym komputerze jest aktualnie jeden dysk, to jest właśnie SDA. W obrębie tego dysku istnieje kilka partycji. SDA1, SDA2, SDA3, SDA5 i tak dalej. Na tej liście nam wyświetla się nazwa, ta linuxowa nazwa partycji, czyli SDA1. NTFS to jest system plików na tej partycji i jej rozmiar, czyli 29 GB. I to jest właśnie ta partycja systemowa, którą będziemy chcieli zobrazować. SDA2 to jest partycja rozszerzona. SDA3 to jest 10-gigowa partycja, na której mam zainstalowanego Linuxa. SDA5 no to jest partycja, właśnie ten dysk dane, na którym aktualnie jesteśmy. I tą właśnie partycję SDA1 strzałkami zaznaczamy. Następnie przechodzimy sobie tabulatorem. Tutaj pod strzałkami w górę i w dół mamy do wyboru jedną z opcji albo zapisz partycję w nowym pliku obrazu, albo przywróć partycję z istniejącego pliku obrazu i to jest bez gwiazdki w nawiasach, czyli jest to przycisk opcji niezaznaczony, więc wracamy do tej pierwszej opcji, która jest zaznaczona. Naciskamy strzałkę w górę, kilka razy linia i to jest miejsce, w którym możemy wpisać sobie nazwę tego obrazu, który ma zostać utworzony. Niech to będzie .xp. On tam doda na końcu tej nazwy prefiks .000 i .001 i tak dalej dla kolejnych części tego właśnie obrazu. Strzałką w górę i strzałką w dół możemy się tutaj przemieszczać między tą nazwą a właśnie tymi opcjami. No ten about, czyli o programie, no to jest polecenie, które jest jakoś tam wizualnie wyodrębnione pewnie w drugiej kolumnie, natomiast ponieważ jest w tej samej linii co kursor, no to speak up nam to czyta wszystko razem. Left paren, right paren, restore an MBR from the image file. Left bracket, right bracket, connect to server. IP slash name of the server, colon, line, line, line, możemy ustawić dodatkowe IP slash name of the left bracket, x, right bracket, encrypt data on the dodatkowe parametry pracy, na przykład połączenie left, z serwerem. Tabulatorem właściwie powinniśmy sobie może najpierw 7, 8, 9 numeryczną restore an MBR, obejrzeć ten ekran. Restore an MBR from the image file. Restore partition from an image file about. Save partition into a new image file. Action to be done. Next F5. No właśnie, next, czyli następny etap przez F5 możemy osiągnąć. Ponieważ jest ten układ tekstu właśnie w kolumnach, no to on nam czyta całymi liniami, a nie tak jak właśnie byśmy tego może chcieli, czyli żeby każda z tych kolumn, przyciski osobno i zawartość list i tak dalej osobno. Jest to pewien paradoks dostępności, że właśnie tryb tekstowy, który ze swojej natury powinien być bardziej dostępny, jest trudniej dostępny od trybu graficznego, ponieważ nie ma tutaj jakiejś takiej wyraźnej hierarchii spójnej w obrębie całego systemu hierarchii obiektów, do których screen reader może się odwołać i uzyskać od nich informację, że aktualny obiekt to jest na przykład kontrolka, która jest listą, i na tej liście zaznaczony jest obiekt trzeci o nazwie takiej albo innej. Ale wracając do Linuxa, naciskamy klawisz F5 i przechodzimy do następnego etapu obrazowania dysku. Please wait, dot, dot, dot. Save partition to image file compression level left paren, right paren, none left paren, very fast plot. Pojawiło się następne okienko. W tym okienku, ja już powiem, wybieramy sobie najpierw tutaj na liście. Left paren, star, right paren, left paren. wybieramy sobie tryb kompresji.
1: Left paren, right paren, on left paren.
0: Żaden, no to byłoby właśnie bardzo...
1: Left paren, right paren, on left paren, very fast, close, very big file.
0: Bardzo szybkie i bardzo duży plik wynikowy.
1: Left paren, star, right paren, gzip, left paren, dot, gzip, colon, medium speed, plus small image file, right.
0: Domyślnie i zaznaczony gwiazdką jest właśnie GZ, czyli kompresja gzipem, szybkie, a jednocześnie mały plik wynikowy.
1: Left paren, right paren, gzip, two, left paren, dot, gzip, two, colon, very slow, plus very small image file, right.
0: Lub BZ2, czyli bardzo wolno, ale bardzo mały plik wynikowy. Zostajemy przy tej pośredniej opcji domyślnie zaznaczonej.
1: Left bracket X, right bracket, check partition before saving, left paren, star, right paren, wait.
0: Sprawdź partycję przed zapisaniem, jest zaznaczone. I to jest xik w nawiasach kwadratowych, czyli to jest pole wyboru. Ale słyszymy od razu z drugiej kolumny gwiazdkę w nawiasach okrągłych, wait, czyli co ma, jaka operacja ma być wykonana po zakończeniu tego obrazowania i to znaczy, że ma czekać.
1: Left bracket X, right bracket, enter description, left paren, right paren, hold.
0: Enter description, czyli wprowadź opis, to save. Możemy odznaczyć, bo nie chcemy żadnego opisu wprowadzać. A z drugiej kolumny było halt, czyli zakończ program.
1: Left bracket, right bracket, overwrite without prompt, left paren, right paren, reboot. Left bracket X, right bracket, check partition before saving, left paren, star, right paren, wait.
0: Cały czas naciskam strzałkę w dół. Teoretycznie wróciliśmy do pierwszej linii z tych trzech, czyli tam, gdzie można było wybrać, zaznaczyć sprawdzenie partycji przed zapisaniem. No ale teraz jesteśmy już w tej drugiej kolumnie, czyli właśnie moglibyśmy tutaj sobie wybrać akcję.
1: Left bracket, right bracket, enter description, left paren, right paren, hold.
0: Na przykład. Właśnie to zaznaczyć, czyli halt, czyli zakończ program.
1: Left bracket, right bracket, enter description, left paren, star, right paren, hold.
0: No, ale chcemy wrócić
1: left
0: jednak
1: bracket,
0: do myślnej.
1: Left bracket, check partition before saving, left paren, right paren, wait.
0: Czyli do akcji pod tytułem czekaj, więc ją strzałka w górę, nacisnąłem przed chwilą strzałkę w górę i teraz spacją tą opcję zaznaczam.
1: Left bracket, right bracket, overwrite without prompt, left paren, right paren, reboot. Left paren, right paren, quit. Image split mode, left paren, right paren, last. Left paren, right paren, automatic split, left paren, when no space, left, right paren.
0: Tutaj mamy do wyboru tryb dzielenia obrazu, tutaj nic
1: left
0: nie zmieniamy.
1: Left paren, star, right paren, into files, boom, sign in, colon, dot, dot, dot, 2037, line, line, my b.
0: Zaznaczone jest, żeby dzielił na pliki, których rozmiar jest, i tutaj kilka tych znaków linii, domyślnie jest 2037 megabajtów. Jeszcze raz strzałkę w dół.
1: Left paren, star, right paren, into files, boom, sign in, colon, dot, dot, dot, 2037, line, line, my b.
0: I teraz strzałką lewą,
1: seven,
0: prawo.
1: 3, 0, 2, 3, set, line.
0: Możemy sobie seven, edytować two. Tą liczbę, na przykład zmienić ją na 700 megabajtów.
1: 7, 0, 0, left bracket, right bracket, wait after each, left paren, star, right paren, into files, boom, sign in, colon, dot, dot, dot, 700, line, my b.
0: No i to się nam zmieniło.
1: Left bracket, right bracket, wait after each volume change. Less continue left paren F5, right paren greater less exit left paren F6, right paren greater less main window left paren F7, right paren greater.
0: No i tutaj nam wyświetlił te trzy możliwości, czyli kontynuujemy przez F5, wychodzimy przez F6, a wracamy do głównego okna przez F7. Oczywiście chcemy kontynuować, czyli F5.
1: Please wait dot dot dot. Save partition to image file. Partition to save colon dot dot dot slash dev slash sda one time of the partition. Okay, okay.
0: Ja tutaj uprzedzając fakty strzałkami w górę i w dół dowiadujemy się, że jest domyślny przycisk OK. Możemy sobie siódemką numeryczną przeczytać. Tak, to compression level, no to było oczywiście jeszcze z poprzedniego okienka, na którym zostało narysowane okienko tego komunikatu wewnątrz tego poprzedniego okna.
1: Compression level colon. The current NTFS supported.
0: Ta informacja mówi nam, że aktualna obsługa NTFS-a jest w fazie eksperymentu. NTFS to jest partycja zarówno ta, którą chcemy obrazować, czyli ten SDA1, jak i ta, na którą będziemy zapisywać, czyli ten dysk dane.
1: Okay.
0: Komunikat ten mógłby być dość niepokojący, pozornie może się wydawać, natomiast po konsultacji z tą administratorami systemów linuxowych, no i też jakimś tam badaniu tej sprawy w sieci, mogę stwierdzić, że ta informacja jest zapisana tutaj troszeczkę na wyrost, to znaczy ta obsługa NTFS-u, partycji w formacie NTFS rzeczywiście jest eksperymentalna, bo Microsoft nigdy jej nie udostępnił specyfikacji właśnie systemu plików NTFS, natomiast działa to bez zarzutów i ludzie, z którymi rozmawiałem i te informacje na forach, do których dotarłem, jakoś tam potwierdzają, że to korzystanie z tego NTFS-a w Linuxie jest bezpieczne.
1: Okay.
0: Więc zatwierdzamy ten komunikat OK-em.
1: Space. Okay. Dot, dot.
0: I on nam tutaj pod strzałkami podaje wielkość bloku, ilość bloków, czyli generalnie informacje o tym NTFS-ie. Tabulatorem przechodzimy na przycisk OK.
1: Okay, 7.0, 7.15, 500, 600, 700.
0: Ja go tutaj troszeczkę kontrolem
1: przymykam.
0: W każdym razie migają jakieś cyferki, co oznacza, że proces jest w toku. Ctrl Alt F2 przełączyłem się na drugą konsolę, czyli w Ctrl F1 w pierwszej konsoli odbywa się ten proces, w drugiej konsoli jestem aktualnie, tych konsol jest, jak wiemy, w Linuxie wiele, więc mógłbym się zająć z powodzeniem jakimiś innymi operacjami. Oczywiście bez przesady, proces stworzenia takiego obrazu jest procesem dość krytycznym, więc nie należałoby jakoś mocno teraz dociążać systemu. Z moich doświadczeń wynika, że próba powrotu do powłoki graficznej przez Alt F7 może spowodować w tym momencie zawieszenie całego systemu Linuxa, przynajmniej z płyty, więc niekoniecznie bym to polecał, ale możemy sobie skorzystać z wolnej chwili i wpisując polecenie MAN spacja na przykład part image doczytać sobie z podręcznika Linuxa o właśnie używanym aktualnie programie, aby zdobyć jakieś ciekawe o nim dalsze informacje. Z podręcznika wracamy literką Q. Tutaj, korzystając jeszcze też z chwili wolnego czasu, warto byłoby wspomnieć o takim poleceniu jak Caps Lock Insert Enter, które powoduje wyłączenie speak-upa. Chociaż nie jest to do końca precyzyjne określenie, mimo że on tak się zaanonsował, to jednak jest to tak naprawdę wyłączenie tego, co znamy z DOS-a jako echo ekranu, czyli nie będzie anonsował zdarzeń, które się wyświetlają, rzeczy, które się na ekranie wyświetlają. Jak wpiszemy sobie teraz LS, no też klawiatura nie jest anonsowana. Dzięki temu zabiegowi możemy wrócić znowu do pierwszej konsoli. Jak słyszymy, proces trwa w najlepsze. Wykonujemy właśnie jeszcze raz Caps Lock Insert Enter. I w ten sposób skutecznie uciszyliśmy automatyczne odczytywanie tekstu, który się pojawia, ale możemy sobie czytać 7, 8 i 9 numeryczną, co się na ekranie wyświetla, że skopiował 3,69 GB, prędkość 618 i 8 MB na minutę, a jeszcze linia wyżej, że czas pozostały, szacowany pozostały czas 9 minut i 59 sekund. To ósemką możemy sobie powtórzyć. Upłynęło 6 minut i 43 sekundy, też się możemy dowiedzieć. No i całkiem na dole
1: 41%, 41%.
0: Informacja o ilości procent, które już zostały przetworzone. Trochę to trwało, ale się udało. Jak wiadomo, koniec wieńczy dzieło. Pojawia się na końcu takie to właśnie okienko dialogowe, w którym mamy te same informacje co wcześniej, tylko że już w formie niezmieniającej się. 17 minut 14 sekund. Prędkość 9,91 GB zostało skopiowane. I przyciskiem OK zatwierdzamy te informacje. Oczywiście pamiętamy, że wyłączyliśmy wcześniej speak upa, więc teraz go tą samą kombinacją, czyli caps lock numeryczny, insert, enter. I wróciliśmy. Wróciliśmy do folderu obraz systemu, który żeśmy wcześniej stworzyli. po zakończeniu operacji obrazowania dysku. Komendą znowu ls lub dir moglibyśmy sobie wyświetlić zawartość tego folderu.
1: I tak dalej.
0: Powstało
1: space,
0: nam
1: left, bottom, left, wings, dot, zero, zero, eight.
0: 8 jest ostatni, czyli w sumie 9, bo od 000 się zaczyna. Każdy ma około 700 MB, więc razy 8 będzie to ponad 5 giga materiału, który gdzieś musielibyśmy sobie przechować. No i tu właściwie pojawia się pytanie, którego sobie wcześniej nie zadaliśmy. No przynajmniej ja sobie go wcześniej nie zadałem w tym odcinku Tyflo Podcastu. Co właściwie robić z tak stworzonym obrazem? Z jednej strony przechowywanie go tak wprost na dysku twardym jest dość mało bezpieczne. No bo wiadomo, jeżeli działanie jakiegoś złośliwego oprogramowania spowodowałoby sformatowanie dysku C, to prawdopodobnie również dysk D, na którym mamy ten obraz, uległby zniszczeniu. Nagranie na płyty raczej nie wchodzi w grę, dlatego że płyta CD-ROM jest zarezerwowana dla tego Live CD, z którego żeśmy zastartowali system operacyjny. No oczywiście mając dwie nagrywarki czy dwa CD-ROMy w komputerze, ten problem by się rozwiązał. Oczywiście można sobie z tym problemem poradzić, na przykład tworząc sobie twardą kopię na płytach CD lub DVD. W obu przypadkach ten rozmiar 700 mega jest dość fortunny, bo możemy upchnąć 6 takich kawałków na pojedynczej płycie DVD lub po jednym na płycie CD. No i z tej twardej kopii w razie potrzeby sobie możemy na jakimś innym komputerze przywrócić ten obraz z twardej kopii, na przykład grać na pendrive'a. Tak czy inaczej wybór optymalnej strategii działania pozostaje w gestii użytkownika. To, co jeszcze pozostaje do zrobienia, to coś, czego jeszcze chyba w Tyflo Podcaście nie było, czyli dokonanie formatu dysku C i przywrócenie tego dysku z utworzonych właśnie plików obrazów. Do formatowania dysku C zabierzemy się spod powłoki graficznej, czyli z GNOME'a. Posłużę się w tym celu programem Gepartet, który jest edytorem partycji, podobnym w działaniu i w interfejsie do znanego być może programu Partition Magic. Wybieramy sobie dysk fizyczny /dev/sda, czyli właśnie pierwszy i zresztą jedyny dysk w tym momencie znajdujący się w komputerze. Następnie wybieramy partycję. Program podaje nam symbol tej partycji, czyli SDA1, system plików, nazwę, czyli system, całkowity rozmiar, wolne miejsce i zajęte miejsce, właściwie dokładnie to odwrotnie. I tutaj mamy do wyboru operację, czyli kasuj, zmień rozmiar lub przenieś, skopiuj. To, o czym chyba jeszcze nie wspomniałem, to taki drobiazg, że tutaj właśnie w GNOME zamiast lewego altu, funkcję tego, co w Windowsie mamy pod lewym altem, czyli takiego menu programu, w pełni klawisz F10. Format tu, czyli sformatuj do. I wybieramy na przykład linuxowy format
1: ext3.
0: Jak widzimy, a właściwie słyszymy, zmienił się już nam ten system plików z NTFS-u na ext3. To jednak jeszcze nie zostało fizycznie wykonane, podobnie jak w Partition Magicu te operacje są przeprowadzane na razie wirtualnie, dopiero po ich zatwierdzeniu zostaną zbiorczo wykonane. Tutaj się stała teraz pod tabulatorem, za tą listą partycji, stała się aktywna lista operacji, które czekają na wykonanie.
1: I mamy format /dev/sda1/3.
0: No i sobie możemy wycofać tą operację albo ją zastosować, więc oczywiście zgodnie z planem stosujemy.
1: Marinka helios uhelio mant to active pending operations, anything partitions has the potential to source loss of data.
0: Pojawia się jeszcze pytanie, czy jesteśmy pewni, czy chcemy wykonać oczekujące operacje. Oczywiście potwierdzamy to przyciskiem zastosuj. I czekamy chwilę na to, aż przycisk cancel, czyli anuluj, zamieni się na przycisk close, czyli zamknij. Tak się właśnie też stało. Przełącz szczegóły, to możemy sobie zaznaczyć i wtedy się pojawia drzewko z dokładnymi informacjami o tym, jakie operacje zostały wykonane. Tak, to jest drzewo, tylko że tutaj ciekawostka, strzałka w prawo nam tego drzewa nie rozwija, tylko przenosi nas do następnej kolumny tej tabeli, czyli do kolumny, w której mamy informacje o czasie trwania tej operacji. Żeby otworzyć, rozwinąć to drzewko, które jest w komórce tabeli, używamy skrótu klawiszowego Shift, strzałka w prawo. I teraz nam się pojawią dodatkowe szczegóły.
1: Create new Excel file system expanded 1 bit mkfs.excel/sba1.
0: No i tutaj komendy i ich wyniki tego procesu związanego właśnie z formatowaniem i tworzeniem nowego systemu plików na tej partycji. Tak więc skutecznie pozbyliśmy się zawartości tej partycji C. Zamykamy okienko operacji. Tych informacji o wykonanych operacjach zamykamy następnie program Gepardet i wchodzimy przez menu Alt F1 do polecenia places, czyli miejsca. Dawniej tutaj mieliśmy foldery system i dane, teraz jest folder dane, a nad nim 32-gigabajtowy system plików, czyli no taki system bez, czyli dysk bez przydzielonej etykiety. Możemy sobie otworzyć. Tak, czyli on teraz jako nazwę tego folderu, tudzież tego dysku traktuje, jeżeli nie ma etykiety, to traktuje numer seryjny, numer woluminu. I powstał nam tutaj tylko jedyny folder Lost plus Found, czyli taki folder tworzony przez Linuxa, a zatem ani śladu po Documents and Settings, program Files i równie w swojskim folderze Windows. Wracamy zatem do konsoli Ctrl-Alt-1. W tej konsoli jesteśmy cały czas w tym folderze z obrazem systemu. Więc jeszcze raz uruchamiamy
1: Please wait .. Partition image 0.6.8 star partition to save / restore SDA1 XT3FS29.50.
0: Wybieramy partycję SDA1, teraz zamiast NTFS to już nam mówi, że to jest XT3.
1: SDA1 XT3FS29.53GB.
0: No rozmiar się nie zmienił.
1: SDA1 XT star.
0: Aha, czyta nam pod strzałkami tylko gwiazdki, bo zmieniłem mu w międzyczasie tryb odczytu z śledzenia kursora na śledzenie podświetlenia, więc się przełączam na śledzenie kursora. Tak, no i tutaj domyślnie znowu jest zapisz partycję do nowego pliku, a my teraz strzałką przywróć partycję z pliku i zaznaczamy tą opcję spacją. Dwa razy strzałką w górę przechodzimy do miejsca na wpisanie nazwy pliku i wpisujemy win XP, czyli ten plik, do którego żeśmy wcześniej zapisali partycję, i F5 idziemy dalej.
1: Please wait. Error. The slash dev slash SDA1 partition if mounted dot partition image can tick t work on mounted partitions dot please cover unmounted before dot you can do it with quote u mount slash media slash 22d96dc1-6a2a-46a1-9ccc-3c86f4f7857 quote continue cancel initializing the operation left bracket starter cancel cover control left pause cover control q to
0: resume. No i tutaj kolejna niespodzianka dzisiejszego odcinka, czyli informacja łatwa zresztą do przewidzenia, że na tej partycji w tym momencie nie możemy pracować, ponieważ jest ona podmontowana. No i tutaj program nam daje możliwość kontynuuj albo anuluj, natomiast nie możemy kontynuować przed odmontowaniem tej partycji, o czym też była mowa w tym komunikacie. I on tutaj nam podaje, jakim poleceniem możemy to odmontować, czyli
1: slash right, come left, slash world U mount. U-M-O-U-N-T space.
0: Umo und spacja.
1: Slash M-E-D-I-A slash.
0: Slash media slash.
1: 2-2-D-9.
0: 2-2-D-9. 6-G.
1: C-D.
0: D-C i tak dalej, czyli cały numer.
1: Dash 1-C-A-2-A-4.
0: Tego woluminu, tudzież jego nazwę.
1: Space. Cancel. Cancel. Polycolon. Committing buffer cache to. Bit-up-sat-bit-up.
0: Wybieramy kilka razy polecenie cancel i wracamy w ten sposób do linii poleceń Linuxa. I teraz zgodnie z instrukcją wpisujemy
1: U-M-O,
0: to polecenie umo und spacja slash media slash 22 d. Co tam było dalej?
1: 96
0: DC1-6A2A-46A1-9 CCC. Kolejna ciekawa funkcja Linuxa, która też jest zaimplementowana chyba jako pewnego rodzaju klon w konsoli CMD Windowsa, czyli możliwość dokończania nazw plików i folderów po naciśnięciu tabulatora, czyli jeżeli wpiszemy kilka znaków nazwy pliku lub folderu, które są jednoznaczne, to po naciśnięciu tabulatora system nam automatycznie uzupełni tą nazwę, jeżeli to, co wpisaliśmy, już jednoznacznie wskazuje na jakiś jeden istniejący plik lub folder. W tym przypadku
1: Binox at Binox slash media slash main slash obraz system $U mount slash media slash 22d96dc1-6a2a46a1-9ccc3c86f.
0: Rozbudował nam tą przeze mnie wpisaną poprzez 22d, bo tyle zapamiętałem, rozbudował nam do całej nazwy tego właśnie systemu plików i enterem zatwierdzam
1: Binox at Binox colon slash media slash main slash obraz system $U.
0: Zatwierdzam tą operację. Nie pojawia się żaden błąd, więc jeszcze raz zaznaczamy właśnie restore partition.
1: Left paren, line.
0: Dwa razy strzałką w górę. Wpisujemy nazwę pierwszego pliku, to troszeczkę inaczej niż poprzednio, czyli winxp.0.0.0. Możemy się strzałką w dół jeszcze raz upewnić, że wybraliśmy prawidłową partycję.
1: SDA1X3LeftParentWings.0.0.0.Line.
0: Nazwa pliku też się zgadza. Zaznaczone gwiazdką jest Restore Partition, czyli przewróć partycję i F5 zatwierdzamy dalej.
1: Restore partition from image file options left bracket right bracket simulation of the restoration left paren nothing is written right paren left bracket right bracket erase three blocks with zero values if finished successfully colon left paren star right paren wait left paren right paren alt left paren.
0: Tutaj podobne okienko jak w przypadku tworzenia tego obrazu.
1: Left bracket right bracket simulation of the restoration left paren nothing is written right paren.
0: Pole wyboru symulacja, które jest niezaznaczone, moglibyśmy je sobie X-em zaznaczyć, czyli że no, zasymuluje nam to przywracanie, ale nic nie zostanie zapisane.
1: Left bracket, right bracket, erase three blocks with zero value.
0: Kolejne pole wyboru też niezaznaczone, skasuj wolne bloki wartościami 0.
1: Left paren star, right paren wait.
0: I przez F5 dajemy continue.
1: Please wait, dot, dot, dot. Restore partition from image file partition to restore colon dot dot dot slash dev slash SDA1 size of partition to restore colon dot dot dot 29.53 GB equals 31 billion set. Okay.
0: Pojawia się okay. Nam informacja,
1: size of the original experimental for image create,
0: którą już znamy, że obsługa NTFS jest eksperymentalna.
1: Image created on colon. The current NTFS support is 11. size of the original experimental. 4 bytes.
0: Oczywiście przeplata się to z informacjami z tego poprzedniego okienka, bo to aktualne jest od niego trochę mniejsze, no ale zatwierdzamy OK.
1: Space. OK. Size of block size dot 40. Size of block size dot dot dot 4090.
0: I tutaj mamy informacje pochodzące z tego obrazu o tej partycji, którą będziemy przeglądać.
1: Partity space usage colon dot 33%. Image C used space dot 991 GB.
0: No to, co nas najbardziej interesuje, czyli że 9,91 GB, czyli to, co mieliśmy wcześniej jako ilość danych
1: zapisanych.
0: I OK-em zatwierdzamy. Przepraszam, jeszcze oczywiście tabulator do przycisku OK.
1: Space. OK. OK. Yes, no. Confirmation.
0: Jeszcze potwierdzenie.
1: Partition one on. Image created on. Do you really want to restore slash dev slash SDA1?
0: Czy na pewno chcemy przywrócić slash dev slash SDA1?
1: Time of the origin from the image file winx.000.
0: Z obrazu winxp.000.
1: Yes, no. N. Y.
0: Strzałkami możemy N, wybrać, y. czy yes, czy no. Oczywiście wybieramy yes.
1: Space yes. Yes. Device colon dot zero m colon 2247 m colon 35,000 m q turned me off. Estimated time remaining colon dot 33 m colon 47 sec 4 sec.
0: 33 minuty i 47 sekund będzie trwała ta operacja.
1: Time elapsed colon. Estimated time remaining colon dot 22 m
0: 22 minuty, więc tak naprawdę to pewnie będzie krócej niż pół godziny.
1: Feed colon dot 43475 my b slash min. Data copied colon dot 132 gb slash 9.91 gb gb. Data copied colon dot 139. 14% 14% 15% 15% 15% 15%.
0: No tak, i okienko wygląda budząco podobnie do tego, co już znamy z procesu zapisywania. Koniec wieńczy dzieło po raz drugi.
1: Partition one on the operation successfully finished.
0: Operation successfully finished. Oczywiście znowu te okienka się nakładają, co już znamy.
1: Image created on colon. What size of the original time? Image created on colon. One. Size of the original time elapsed. 9 m colon 50 sec bytes.
0: W sumie zajęło to 9 minut i 50 sek.
1: 1.01 GB.
0: 1,01 GB na minutę się przywracało, więc jednak koniec końców wniosek jest taki, że jednak trwało to dużo krócej niż samo nagrywanie tego obrazu do pliku. I zatwierdzamy spacją. Aha, właśnie, zatwierdzamy spacją OK, tą informację, która się wcześniej wyświetliła. Caps lock, insert, enter. Włączamy speak upa ponownie. I na zakończenie, dla sprawdzenia, czy rzeczywiście wszystko się udało, trzeba by zresetować system i sprawdzić, czy uruchomi się Windows. Wracamy zatem znowu do środowiska graficznego Gnoma. Alt F1.
1: Shutdown.
0: I wybieramy jak podobnie jak w Windowsie. Shutdown, czyli zamknij. Restart, czyli uruchom ponownie. Stan wstrzymania i hibernacja. Wybieramy oczywiście restart. I poczekamy. Czekamy na zamknięcie systemu. Komunikaty podobnie
1: jak
0: ten. Ten dźwięk oznacza, że już system się zamknął. Otwiera się CD-ROM z płytą. Enterem zatwierdzamy i następuje ponowny restart systemu. Chwila niepewności, ale słychać już, że dysk się kręci, czyli prawdopodobnie Windows wstaje. Pytanie tylko, czy wstanie do końca. No i właściwie jedynym logicznym i sensownym zakończeniem tego odcinka byłby rozlegający się w głośnikach dźwięk startującego systemu Windows XP. Tak się jednak nie stało. Dzisiejszy odcinek jest pełen niespodzianek już do końca, ponieważ system po przywróceniu z obrazu po prostu przestawał się uruchamiać. I tak było kilkakrotnie przy kilkukrotnych próbach jego uruchomienia. Postanowiłem zatem wykonać ponowne przywrócenie z obrazu. Według komunikatów programu wszystko zakończyło się sukcesem, ale system nie zastartował również i tym razem. W końcu przed dokonaniem trzeciej próby przywrócenia z obrazu, jak pamiętamy, poprzednio dokonując formatowania dysku, sformatowałem go w formacie EXT3, czyli formatem partycji Linuxa. Postanowiłem zatem skorzystać z możliwości formatowania do formatu NTFS. No i jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że tym razem, za trzecim razem, przywracanie z obrazu przebiegło nie tylko w komunikatach programu pomyślnie, ale również sam system zastartował bez żadnych problemów. Teoretycznie nie powinno mieć to żadnego wpływu, bo z obrazu powinien się przywrócić format całej partycji, ale jednak widocznie z jakiegoś powodu, jeżeli przywracamy obraz partycji NTFS part image'em i coś się nie powiedzie, no to być może warto właśnie wówczas sformatować najpierw tą partycję, którą chcemy przywrócić, sformatować do NTFS-a przy użyciu gparted, a następnie właśnie przywrócić dopiero ten obraz partycji. Żeby sprawdzić, czy na pewno tak właśnie jest, dokonałem ponownego, czyli czwartego już przywracania wykonanego obrazu z pliku i to przywracanie również się powiodło, czyli system zastartował. Postanowiłem więc jeszcze na koniec upewnić się, że na pewno w tym właśnie tkwi problem. Sformatowałem jeszcze raz partycję C na format EXT3 i raz spróbowałem przywrócić ją z zapisanego wcześniej pliku obrazu. Podobnie jak za pierwszym i drugim razem okazało się to niemożliwe. Przywrócenie nastąpiło, natomiast system nie startował. I wreszcie po kolejnym sformatowaniu do NTFS-a i przywróceniu okazało się, że wszystko działa jak najbardziej prawidłowo i znany i lubiany system. Na koniec jeszcze kilka drobnych informacji praktycznych, o których nie mówiłem wcześniej, żeby nie przynudzać przed przystąpieniem do rzeczywistych działań. Program PartImage tworzy obraz, kopiując tylko używane bloki partycji. A zatem, żeby jak najbardziej zoptymalizować ten proces, warto wykonać przed jego rozpoczęciem kilka działań dodatkowych. Po pierwsze, usunąć wszystkie zbędne pliki na dysku systemowym, czyli przede wszystkim pliki tymczasowe. Opróżnić kosz oczywiście, wyłączyć hibernację, co nam oszczędzi kilka ładnych giga miejsca na dysku C. Kolejną optymalizacją mogłoby być przeniesienie sobie tymczasowe pliku pamięci wirtualnej na dysk, na przykład dysk D, jeżeli mamy dwie partycje. W tak zwanym międzyczasie doczytałem też, na czym polega eksperymentalny charakter obrazowania partycji NTFS przez part image'a. Chodzi o to, że w przypadku partycji NTFS o dużym stopniu pofragmentowania lub też dysków skompresowanych mogą być problemy z wykonaniem obrazu takiej partycji i wówczas przy zapisywaniu takiego pliku obrazu pojawi się w pewnym momencie błąd wyjaśniający, dlaczego ten plik nie może zostać zapisany. Jeżeli zapis pliku obrazu się powiedzie, to również przywracanie powinno się udać. Warto dla bezpieczeństwa tworzonego obrazu wykonać defragmentację partycji, którą chcemy obrazować, ponieważ jak wspominałem, program PartImage może napotykać na trudności obrazowania partycji o dużym stopniu fragmentacji. Po tych wszystkich zabiegach możemy już przystąpić do tworzenia pliku obrazu naszej partycji systemowej.
2: Jeszcze w ramach krótkiego postscriptum informacja, która może się przydać na niektórych komputerach. Otóż czasem zdarza się na niektórych maszynach, że Linux startuje, system się uruchamia, natomiast bez dźwięku. Początkowo myślałem, że jest to problem braku sterowników. Okazuje się jednak po doczytaniu, że tak naprawdę to wynika z tego, że niektóre karty dźwiękowe są domyślnie wyciszone na starcie i można tej sytuacji łatwo zaradzić, natomiast trzeba działać troszeczkę w ciemno. Otóż po rozruchu z płyty naciskamy najpierw w wersji 3.1, jest taki mały błąd, że trzeba uruchomić własnoręcznie sterowanie głośnością za pomocą klawiatury i robimy to wciskając lewy Alt F2. To jest odpowiednik okienka uruchom. Czekamy kilka sekund na ewentualne rozkręcenie się płyty i pojawienie się tego okienka dialogowego. Powiedzmy, że już się pojawiło. Ja tutaj działam w tym momencie na dysku, więc płyta się nie będzie kręcić. I wpisujemy polecenie volume przez V jak głośność, podkreślenie, K case, czyli klawisze, i zatwierdzamy to Enterem. Po chwili pojawia się pytanie, czy chcemy uruchomić te przypisania klawiszy. Dla Linuxa dajemy lewy Alt Y, Enter, żeby zatwierdzić to okienko z informacją, że te skróty zostały uruchomione. I teraz pod klawiszem lewy Alt, klawisz Windows i strzałka w prawo możemy podgłośnić. I w tym momencie powinno nam przemówić oprogramowanie czytające ekran. Windows Alt strzałka w lewo możemy ściszyć, a Windows Alt strzałka w dół całkowicie wyciszyć głośność. Na dzisiaj to już całkiem wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: 2014 roku. Witamy Was bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. Witam również mojego dzisiejszego gościa, jakim jest Tomek Bilecki. Witaj, Tomku.
1: Witam.
0: Dziś będziemy mówić o telefonie komórkowym, o telefonie wyposażonym w system operacyjny Android. No i to jest telefon, który przede wszystkim trzeba powiedzieć, jak na smartfony w ogóle, a jak na telefony dla nas dostępne, jest telefonem bardzo tanim, bo mowa tu o telefonie Plus Kazam 3. Tak ten telefon się nazywa i tak go można dostać na polskim rynku. Prawda?
1: Tak on się nazywa, ale nie tylko tak.
0: A jak jeszcze się jeszcze nazywa? To od razu może powiedz, jak on się jeszcze nazywa.
1: Znaczy, w ogóle zacznę może od tego, że to jest telefon firmy Kazam. Prawda, że bardzo znana firma. Jeszcze tylko od razu powiem, że to miała być audycja nie na żywo, ale jednak jest audycją na żywo, w związku z czym można...
0: Można dzwonić.
1: I się tak, mnie o coś tak zapytać.
0: Dokładnie. Tak.
1: Ale wracając do rzeczy. Firma Kazam zrobiła sobie kilka serii telefonów. Seria Live to są takie telefony, no, z których w zasadzie można tylko dzwonić, pisać SMS-y. One nie mają żadnego systemu typu Android, czy tam jakiś Symbian, czy coś takiego. To no, takie po prostu telefony, oczywiście nieudźwiękowione, takie po prostu do pisania i wysyłania SMS-ów. Potem seria Trooper to seria smartfonów, no, dosyć słabej specyfikacji, ale już z Androidem, i telefon, nie wiem, Thunder się pisze w każdym razie.
0: Tak, no to Thunder
1: taki
0: będzie.
1: Taki niby topowy smartfon o teoretycznie dużych możliwościach, aczkolwiek te możliwości są takie sobie. Ten mój telefon należy do serii Trooper, do której należy też kilka innych modeli. 3,5, znaczy X35 o przekątnej 3,5 cala, to jest mój telefon. X4, czyli 4 cale. X50 chyba i 5.5, jakoś tak. I te telefony w zasadzie różnią się tylko ilością, w zasadzie no, wielkością przekątnej wyświetlacza. Zgodnie z numerkiem 3.5, no to jest 3,5 cala, 4 cale, 5 cali, 5,5 cali jest największy telefon. I teraz Plus sobie zrobił umowę z Kazamem, że oni będą sprzedawali te telefony pod własną marką Plus, i te telefony by się nazywać Plus Kazam 3, Plus Kazam 4, Plus Kazam 5. No i odpowiednio modele 3,5, 4 i 5 calowy będzie dostępny w ofercie Plusa jako jakby taki telefon plusowy, i dlatego on jest znany pod nazwą Plus Kazam, no właśnie 3, 4 albo 5.
0: No to historię mamy już mniej więcej za sobą. To jeszcze, skoro robimy taki wstęp do informacji o tym urządzeniu, to powiedzmy może, za ile taki telefon można w Polsce dostać? Zazwyczaj to można go dostać u Plusa, tak?
1: Tak. Oficjalnym dystrybutorem jest Plus, aczkolwiek pojawiają się pierwsze informacje o tym, że już nie pamiętam w jakim sklepie, Media Expert czy inny taki, czy Saturn, nie pamiętam. Któryś z tych telefonów też ma, ale raczej z tych większych, więc i droższych. Natomiast w Plusie ten telefon można dostać za złotych poniekąd 249. Mówię poniekąd, dlatego że razem z telefonem dostajemy kartę Plusa, ale to nie jest abonament, to jest prepaid. Prepaid warty złotych 50. Więc no, w pewnym sensie płacimy za telefon 199 zł, a w pewnym sensie 249. No to zależy jak kto to, no...
0: Jeżeli jak na to spojrzeć po prostu.
1: Tak. Jeżeli powiedzmy, nie wiem, możemy kupić telefon, komuś odstąpić powiedzmy tego prepaida i 50 zł od niego wziąć, bo on jest tyle wart, i mamy telefon za 200 zł. I oczywiście, żeby nie było, nie ma żadnych umów, podpisywania czegokolwiek, po prostu idę do salonu, biorę telefon, biorę rachunek, płacę, do widzenia, dziękuję.
0: Natomiast fakt też jest taki, że w tym momencie przynajmniej jeden ze slotów, bo ten telefon ma dwa sloty na karty SIM, jest zablokowany, tak?
1: Tak, o tym nie powiedziałem.

0: Rzeczywiście, telefon, jeden ze slotów ma, jest tam SIM-lock na sieć plus. Zdjęcie SIM-locka u operatora kosztuje 50 zł. Natomiast drugi slot jest wolny od wszystkiego. I wbrew temu, co czasami się słyszy, nie ma tam, nie wiem, zablokowanego 3G, czy jakichś ograniczonych transferów. No, po prostu to działa. Ja mam tam włożonego w tej chwili T-Mobile'a i o ile wiem, wszelkie funkcje w tym T-Mobile'u działają.
1: Czyli po prostu nie ma żadnych ograniczeń, nie ma jakiegoś na przykład, no nie wiem, wolniejszego transferu. Ty nie zaobserwowałeś na przykład korzystając z 3G, bo jeszcze w T-Mobile'u LTE nie ma. Co prawda jakieś tam pogłoski krążą, że ma być niebawem. Właśnie.
0: No, ma być.
1: Właśnie, właśnie. Od razu zapytam. Czy ty wiesz, bo Plus no, ma teraz takie bardzo intensywne parcie na LTE, czy ten telefon wspiera ten typ połączeń?
0: To jest zasadnia konstrukcja. LTE się pojawia w telefonach, ja wiem, 1000 zł plus, 800 zł plus, coś takiego.
1: Okej. To ja jeszcze dodam tylko tyle, że jeżeli ktoś miałby jakieś pytania do Tomka i do naszej dzisiejszej audycji, w której to prezentujemy telefon plus Kazam 3, to może do nas dzwonić 123 834 835. To numer telefonu z krakowskiej strefy numeracyjnej. Jeżeli ktoś ma ochotę natomiast za darmo zupełnie do nas zadzwonić albo napisać, proszę bardzo, nic nie stoi na przeszkodzie. Skype jest do waszej dyspozycji. Nasz login to tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net. Wracamy do prezentacji. No właśnie, to może teraz Tomku słów kilka o wyglądzie tego telefonu. Co razem z nim dostajemy? Jak to się przedstawia?
0: Znaczy tak, no jeżeli chodzi o wyposażenie, no to nie ma się... Znaczy no to nie można się niczego jakiegoś specjalnego spodziewać. Było, nie było 200 zł, no to jest 200 zł. Więc w pudełku mamy po prostu trochę papieru, o ile pamiętam, jakieś słuchawki, ale tego nawet nie jestem pewien, telefon i tyle. No i kartę SIM plusową.
1: A jeżeli chodzi o wygląd samego urządzenia, jak to się przedstawia?
0: Jeżeli chodzi o wygląd, telefon troszkę... No w pewnym sensie nie przystaje do dzisiejszych standardów super cienkich smartfonów. Telefon jest grubości mniej więcej, ja wiem, to jest Nokia 51, więc no, nie wiem, porównując do iPhone'a, powiedzmy, 1,5 do 2 iPhone'ów 4S, może, tak mniej więcej, więc to jest dosyć grube. Za to ten plastik, no bo to oczywiście jest plastikowy telefon, no bo No, jak zwykle 200 zł. Ale ten plastik wydaje się taki dosyć gruby, taki solidny. Ten telefon już kilka razy mi spadł z różnych wysokości i mu się nic absolutnie nie stało. Ten plastik jest taki dosyć... nie też szorstki, znaczy nie jest jakiś gładki, ale taki jakby... taki troszeczkę podgumowany, że te palce się po nim nie ślizgają za bardzo. On
1: i tu przede wszystkim mówimy fajnie... o tej tylnej ściance, tak?
0: Tylniej, bocznej, bo on jest troszeczkę, tak jak stare iPhony, taki troszeczkę zaokrąglony jest. On nie jest jak nowe iPhone, jak deska do krojenia. No tylko właśnie te boczne ścianki ma takie dosyć zaokrąglone. I tak, i w zasadzie cała tylna ścianka to jest klapka do baterii. I on się otwiera w taki trochę dziwny sposób, bo na rogach są takie jakby, takie miejsce, gdzie to się podważa. O, ja ją właśnie zdjąłem i potem jak się zakłada z powrotem, trzeba, są takie, o, właśnie słychać jak te zaczepy się zamykają, więc ja w pierwszej chwili trochę się obawiałem, że ten telefon z czasem się wyrobi, ta klapka będzie odpadać. Na razie nie odpada. Ale no to jest trochę takie wrażenie, że to jest tak zrobione dziwnie.
1: No tak tylko, Tomku, po czym się ma wyrobić? No nie wiem, chyba że jesteś jakimś nałogowym otwieraczem tego telefonu, bo w końcu ile razy w życiu musimy ten telefon otworzyć i go zamknąć, żeby na przykład wymienić baterię albo wyjąć baterię celem restartu telefonu? No tego nie robi się chyba aż tak bardzo często.
0: Przede wszystkim w tym telefonie slot kart microSD jest pod baterią. To wygląda mniej więcej tak. Mamy dwa sloty od kart. Tam są zwykłe nawet simki. Tam nie są nawet mikro simy, tylko zwykłe simy. I potem jest slot kart micro SD. I to wszystko spod baterią. Więc jeżeli ktoś chce, powiedzmy, korzystać z tej jednej karty w różnych urządzeniach, to będzie tą baterię wyjmował dosyć często.
1: Na tej zasadzie. No, no i chyba też, że ktoś chciałby jeszcze kartę SD gdzieś tam sobie, powiedzmy, przekładać, ale chyba nie będzie raczej takiej potrzeby, bo telefony z Androidem
0: te karty są w takich
1: do siebie to mają, tak. Że ja raczej myślałem, wiesz co, o jakiejś wymianie danych na przykład z urządzeniem, ale to chyba nie ma takiej potrzeby, bo po prostu no, ten telefon, jak rozumiem, podłączamy zwyczajnie do komputera i pokazuje nam się jako dysk zewnętrzny już, tak?
0: W zasadzie tak, ale o tym też potem będzie można parę słów powiedzieć, ale to po kolei.
1: Dobrze, więc co teraz dalej?
0: Dalej. Dolna ścianka mamy. A, no na dolnej ściance jest jeszcze lampka i aparat. I tyle. W ogóle na ściankach tak naprawdę nie ma wiele, bo na górnej ściance jest gniazdo słuchawkowe. Na lewej ściance są dwa guziki. Przepraszam. Kazam. Się odezwał. Na lewej ściance jest przycisk głośności, dwa przyciski głośności. Na prawej ściance jest przycisk wyłącznika. Oba na górze. No i tyle. Na ekranie nie ma żadnego fizycznego przycisku. Home jest wirtualny i wszystkie inne przyciski są również wirtualne.
1: To nie.
0: W zasadzie tyle to wygląda.
1: A to nie jest jakoś problematyczne dla nas? Że te przyciski są tak wirtualne?
0: Tak może się wydawać na początku, czasem problematyczne. Lepiej jest, jak ten home jest fizyczny, ale nie ma tragedii.
1: Rozumiem. No więc dobrze, więc mamy ten ekran. Czy coś jeszcze z wyglądu telefonu warto by było powiedzieć? Jak na przykład z włącznikiem?
0: To znaczy, jak to jak z włącznikiem?
1: Włącznik jest gdzie? Na...
0: Włącznik jest na prawej ściance na górze. A, nie wiem, czy mówiłem, że na górnej ściance jest wyjście słuchawkowe?
1: No chyba właśnie nie. A port USB? A, no to a port USB jeszcze... gdzie mamy?
0: A, port USB jest na lewej ściance, na prawej ściance, na dole z kolei. Tak, tak, o tym jeszcze nie mówiłem.
1: Okej.
0: Okay. To chyba wszystko.
1: Więc dobrze, więc przejdźmy może do meritum sprawy, czyli kupujemy telefon, przychodzimy z nim do domu. Czy warto tak. Kogoś na przykład, jeszcze nie wiem, może w sklepie poprosić o włączenie talkbacka, bo jeżeli mieszkamy, załóżmy, sami i nie mamy nikogo gdzieś tam w pobliżu do pomocy, to czy będziemy w stanie sobie jakoś z tym poradzić, czy jednak nie?
0: No ja mam właśnie taką sytuację, mieszkam sam, znaczy z babcią, ale babcia to mi niewiele akurat w tym przypadku pomoże, zwłaszcza jak jest ekran dotykowy. Poprosiłem w salonie Plusa, żeby mi włączyli talkbacka, nie było z tym najmniejszego problemu. To zajęło dosłownie chwilę, nawet się mnie zapytali, czy wyłączyć dane 3G w przewidywaniu, że powiedzmy, nie wiem, będę mało korzystał z internetu albo w ogóle nie będę korzystał z internetu, więc oni są przygotowani na takie rzeczy. Przynajmniej w salonie Plusa w Warszawie. Nie wiem, jak jest w jakichś, nie wiem, powiedzmy mniejszych miastach i czy to w ogóle należy do jakiegoś ich przeszkolenia, czy oni po prostu wiedzieli, bo powiedzmy gdzieś tam się tym interesują. Nie jestem w stanie tego stwierdzić na chwilę obecną. Natomiast przychodzę z telefonem do domu, powiedzmy już z włączonym przez nich talkbackiem, no bo sam tego niestety nie włączę. I mam syntezę od Google. I teraz syntezą Google, jak ja kupowałem, ta synteza była tylko i wyłącznie angielska. To znaczy było kilka języków, ale polskiego nie było. Dosłownie niecały tydzień temu pojawił się głos Google polski, język polski tego ich głosu, ale nie wiem, jak to jest z tym głosem, który jest domyślnie w Kazamie. Czy on nadal jest w wersji starszej, czy oni to zaktualizują? To znaczy, ostatnia aktualizacja systemu jako takiego była w grudniu. Więc no, należy się obawiać, że przynajmniej na razie no ten to te Google będą no w takiej formie angielskiej, ale nie wiem. Może on jakoś to oni aktualizują te aplikacje, nie mam pojęcia. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga jest taka, że w związku z tym, że to jest no Android i iOS mają te swoje sklepy różne, no to fajnie jest się zalogować do Play'a. Na szczęście można często znaleźć SPK w formie aplikacji do ściągnięcia, bo na szczęście Google pozwala na instalowanie aplikacji z internetu, a że SPK jest generalnie darmowy, to nie ma tutaj problemów licencyjnych i można sobie takiego SPK ściągnąć na jakąś kartę czy na właśnie na USB i go po prostu i zwyczajnie zainstalować. A warto zainstalować inny głos od Google, nawet mając polski głos, dlatego że syntezator od Google, przynajmniej na chwilę obecną, po pierwsze, potwornie, straszliwie się muli i ma takie opóźnienia, że z tym naprawdę jest ciężko pracować. Po drugie, ma słowniki dziwne, wymowy. To trochę jak pewnie znana tutaj niejednemu Agata, która mówiła przycisk 500 dalej, albo przycisk 100 cancel, albo inne takie rzeczy.
1: Tu jest jeszcze ciekawiej.
0: Swoje kwiatki, trochę inne. Ale tak, to momentami Google jest bardzo ciekawym syntezatorem, który ci to bardzo przedziwi. Nie pamiętam, jak on czytał.
1: Tak w skrócie myślę, że chodzi o to przede wszystkim, żeby naszym słuchaczom dać obraz, jak to działa.
0: To powiem. Zresztą ja mogę zaraz włączyć ten syntezator.
1: To za chwileczkę tylko myślę, że będzie można zaprezentować. Jak to działa?
0: Zaprezentuję, jak się taki syntez rozumie, bo ja na razie mam SPK i to ustawionego dosyć szybko. Tutaj też w ogóle a propos Androida i iOS-a, taka jedna rzecz. Jak w iOS-ie mamy to tak zwane pokrętło, które bardzo wiele osób sobie chwali i ja też, póki miałem iOS-a. W Androidzie pokrętła nie ma, więc szybkość syntezatora zmieniamy w zasadzie tylko i wyłącznie z panelu ustawień tegoż syntezatora. Natomiast jeszcze a propos opóźnień jakby w tym telefonie i dźwięku, to ja sobie teraz specjalnie głośnie jakby stuknę w ekran i zaraz zobaczymy, jakie tutaj są opóźnienia. Mniej więcej tak to wygląda. I teraz tak, żeby
1: No to rzeczywiście, to nie są jakieś duże opóźnienia. Nie, jest wszystko okej, okay, wszystko okej. Okay.
0: W iOS jest troszkę mniejsze, no niemniej jednak da się z tym żyć. I teraz tak, ja mam wymieniony tak zwany ekran główny, więc nie pamiętam, gdzie w tym stare są ustawienia. Chyba gdzieś na górze.
1: Ale
0: na
1: właśnie.
0: Po prawej stronie, ale nie jestem
1: właśnie,
0: pewien.
1: Właśnie, Tomku, bo to jest myślę też. O, znowu się Kazam odzywa. Natomiast to jest już myślę, nie. Że też dosyć istotna kwestia, zanim przejdziemy w ogóle do jakiejś takiej większej prezentacji. No może jeszcze powiedzmy o tym, co warto zrobić. Bo powiedziałeś o włączeniu talkbacka, czyli to musi zrobić nam ktoś w przypadku tego urządzenia. Następnie instalacja eSpeaka z jakiejś tam paczki z internetu. I co? I już możemy działać? Telefon już jest dla nas dostępny bez większego problemu?
0: Nie do końca. To znaczy generalnie urządzenie jakby możemy po nim się poruszać. Natomiast teraz powiem coś, po czym wiele osób mogłoby stwierdzić, że w zasadzie więcej nie potrzeba wyłączenia audycji, na szczęście tak źle nie jest. Mianowicie chyba jedynymi niedostępnymi i ważnymi aplikacjami w tym telefonie jest telefon i SMS. To takie są bardzo ważne aplikacje w telefonie. Aplikacje do wykonywania połączeń i odczytywania wiadomości SMS. Na szczęście, jak zwykle, Android jest Androidem i te aplikacje można wymienić na inne. Do odczytywania SMS-ów ja używam Google Hangout, czyli no tak troszeczkę odpowiednika iMessage'a, tylko że w Androidzie. Niektórzy uważają, że to jest dobra aplikacja, niektórzy, że to jest kiepska. Mi po prostu działa, a że ja mało w ogóle piszę, czytam SMS-ów, to mi to po prostu starcza. Do pisania SMS-ów nawet ta wbudowana aplikacja wiadomości jest ok, bo tam jest tylko problem w tym, że nie jest dostępne to pole, w którym jest wiadomość od kogoś. Natomiast pole do pisania wiadomości jest dostępne. Jeżeli chodzi o telefon, to znowu mamy troszeczkę podobną sytuację, to znaczy w aplikacji domyślnej niedostępny jest dialer, to znaczy jeżeli chcę, nie wiem, przejrzeć rejestr ostatnich połączeń, przejrzę. Chcę przejrzeć kontakty, przejrzę. Chcę dodać nowy kontakt, dodam go. Chcę zadzwonić pod nieznany numer, nie zadzwonię. Tak po prostu. Dlatego sobie ściągnąłem telefon inny, alternatywny ze sklepu Play. Xdialer się nazywa, EXdialer, pisane razem. Aplikacja fajna, aplikacja teoretycznie płatna. Mówię teoretycznie, dlatego że wersja bezpłatna różni się w zasadzie tym, że co jakiś czas pokazywane, że no to jest wersja demo i powinieneś kupić, ale jest przycisk nie teraz, który powoduje jakby przejście do aplikacji i nie ma z tym najmniejszego problemu.
1: Ale czy to jest tak, że to nam pozwala na korzystanie z tego telefonu przez jakiś określony czas? Czy to jest tak, że po prostu to działa tak trochę jak gdzieś tam Total Commander czy Reaper, że takie nie teraz
0: to
1: nam się
0: tak jak Total Commander
1: może pojawiać wiecznie i my możemy po prostu z tego w ten sposób korzystać?
0: To działa tak jak Total Commander czy Reaper.
1: Jaka jest cena tej aplikacji? No bo gdyby ktoś chciał jednak mimo wszystko...
0: Nie pamiętam, jakieś parę złotych, 6
1: Aha,
0: czy 8,
1: no,
0: ale nie pamiętam.
1: Czyli to nie jest jakaś wielka inwestycja?
0: Nie. No w ogóle te aplikacje... na Androida dla osób widzących to są, znaczy jakby dla wszystkich, nie mówię o aplikacjach dedykowanych niewidomym, bo one są niestety często drogie, ale to jest bolączka i Androida, i iOS-a i w ogóle wszystkiego tak naprawdę. A te aplikacje, no to tak jak w iOS-ie, no kilkanaście złotych z reguły, to są jakby tego rzędu koszty.
1: Okej. Okay.
0: Jeszcze, a propos specyfikacji w ogóle urządzenia, warto powiedzieć o kilku rzeczach. Telefon ma w zasadzie najmniejszą dostępną w nowych telefonach specyfikację, najsłabszą dostępną w nowych telefonach specyfikację. To znaczy dwurdzeniowy procesor otaktowany 1 GHz i nie znam nowego telefonu, który ma słabszy procesor niż 2 razy 1 GHz. Dla osób niewidomych taki procesor spokojnie wystarcza i tu w ogóle nie ma się czego czepiać. Porównywałem to z telefonami, które mają 4 razy 2 giga i w zasadzie nie było wielkiej różnicy w takim normalnym użytkowaniu. Były owszem aplikacje, w których taki procesor się przydawał, ale no to powiedzmy gdzieś tam jest czasem jakoś i to nie liczy się tak jak dla osób widzących. Druga rzecz ważniejsza, 512 MB pamięci RAM. Zainstalowałem sobie taki program diagnostyczny, który mi pokazuje, ile mam zajętego procesora, zajętej pamięci, zajętego dysku i tak dalej, i tak dalej. I pamięci z reguły mam zajętej mniej więcej 360 mega w takim normalnym użytkowaniu do 400 paru. Jak sobie coś czytam, patrzę, sprawdzam i tak dalej, i tak dalej. Czyli mam niewielki margines wolnej pamięci. Efekt jest taki, że na przykład kiedy korzystam z jakiejś aplikacji typu Skype, powiedzmy, która tej pamięci używa dosyć sporo, potem włączam aplikację do czytania książek, która pamięci też używa dosyć dużo i potem, powiedzmy, włączam grę, która tej pamięci zajmuje tyle, co te dwie aplikacje na raz plus jeszcze trochę, to on sobie musi trochę zaonglować tą pamięcią. On robi takie zrzuty jakby na dysk. Znaczy, no to jest ta pamięć swap, to kto wie, kto zna Linuxa, to będzie wiedział, o co chodzi. Taka pamięć na dysku telefonu, w pamięci flash jakby telefonu i uruchamianie czy przełączanie się na inne aplikacje wtedy dosyć długo zajmuje. Bo one sobie muszą ten RAM jakby wczytać z flasha i to troszeczkę trwa. Także to jest taka rzecz. A propos jeszcze specyfikacji, to bateria 1350 mAh, która pozwala na... No właśnie, jak to zwykle w nowych telefonach, to wszystko zależy od tego, co się robi, jak się robi, ile się robi. Ja mam włączonego Bluetootha, Wi-Fi, obie karty są włożone w ten telefon. Jedna jest na GPRS, druga jest w trybie 3G. jak jestem w domu, no to generalnie ten telefon jest połączony po Wi-Fi z internetem, chodzi tam WhatsApp, chodzi tam jakiś Skype, w trybie oczywiście czuwania i tam jeszcze parę tego typu aplikacji. Co najmniej kilka godzin dziennie, codziennie słucham na nim książek tekstowych z syntezą, Espeakiem. No i kilkadziesiąt minut prawie codziennie rozmawiam przez ten telefon. I w takich warunkach ten telefon trzyma mi półtora dnia z jakimś tam kilkugodzinnym marginesem. Dzień, półtora dnia, czasem dwa dni. Kiedy pojechałem sobie do znajomych i ten telefon mu włączyłem, dane 3G, Wi-Fi, Bluetooth, go prawie w ogóle nie używałem, po prawie 4 dniach miał jeszcze 20% baterii. Więc no, nie jest to telefon na długie wyjazdy, kiedy nie ma dostępu do prądu. No ale to tak jest niestety ze wszystkimi smartfonami.
1: Ale myślę, że wiesz co, myślę, że iPhone nie wytrzymałby 4 dni na przykład.
0: A to ciekawe, bo na przykład 4S to 4 dni potrafi wytrzymać spokojnie.
1: Chociaż faktem ja aż tak go nie zostawiałem nigdy na 4 dni, ale mam pewne wątpliwości, czy by wytrzymał. No ale to już jest, to jest gdzieś tam powiedzmy do sprawdzenia w takich ekstremalnych
0: jeszcze
1: warunkach.
0: Jedna jest ważna rzecz trochę a propos specyfikacji tego telefonu, ponieważ od jakiegoś czasu jest troszeczkę odpowiednik Lodestone na Androida, o którym zresztą warto zrobić podcasta. Program nazywa się Dotwalker. Program czeski, do niedawna bezpłatny, od jakiegoś czasu płatny. Niestety płatny według troszeczkę taryfy programów dostępnych i robionych dla niewidomych, bo kosztuje 68 zł z groszkiem. Natomiast program, znaczy telefon tak, ma oczywiście odbiornik GPS, bo to już jest w zasadzie normalne. Ale o czym w zasadzie nie doczytamy się prawie nigdzie, nie ma wbudowanego kompasu. Co troszeczkę jakby ogranicza, powiedzmy, funkcjonalność programów typu Dotwalker. Bo rzeczywiście w nowych telefonach kompas jest przydatny. Ja go niestety nie mam, no i pewnych funkcji tych programów nie mam, to jeżeli ktoś chce kupować ten telefon, to warto o tym pamiętać, że kompasu ten telefon nie ma. Za to dla fanów dobrze brzmiącego dźwięku. I tu w zasadzie mamy tylko i wyłącznie na chwilę obecną T-Mobile'a i ewentualnie Play, w którym to działa, to znaczy technologię HD Voice. Bo rzeczywiście w tym telefonie ten HD Voice jest i działa.
1: A jak się w ogóle sprawdza ten HD Voice? To jest tak, że jak wygląda jakby realizacja połączenia? Jeżeli na przykład dwie osoby są w zasięgu takim technicznym, które umożliwia zrealizowanie takiego połączenia HD Voice, to ono jest wybierane domyślnie wtedy, czy
0: tak,
1: tam trzeba sobie wybrać?
0: To znaczy tak, generalnie rzecz biorąc, nie wiem czy trzeba, ale na pewno warto mieć 3G, bo bez 3G to działa ewentualnie może czasem kiedyś. Ale o ile pamiętam, mi się chyba jeszcze nie zdarzyło, żeby w 2G mieć HD Voice. Ale może się mylę, to mógłby ktoś mnie sprostować w tej kwestii. Na pewno jak ja mam 3G, druga osoba ma 3G, zasięgi mamy powiedzmy 2-3 kreski i lepiej, to raczej powinno być to 3G.
1: To HD Voice.
0: I po prostu dzwonię do osoby i to po prostu... Jeżeli warunki pozwalają, to jest w 3G, to 3G potrafi się czasami samo przyłączyć znaczy jest HD Voice, więc potrafi nasze połączenie się rozpocząć w HD Voice, potem się zmniejszyć do zwykłego telefonicznego, do takiej zwykłej telefonicznej jakości, potem znowu na chwilę wróci HD Voice i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli taka po prostu żonglerka w zależności od tego, jakie są warunki na łączach,
0: tak.
1: I co możemy zrobić. Tomku, jeszcze wspomniałeś o tym, że ty sobie, już powiedzieliśmy o telefonie, o aplikacji do wiadomości, wspomniałeś jeszcze, że ty sobie zmieniłeś ekran główny w tym telefonie,
0: tak.
1: Czyli ten tak zwany launcher.
0: Tak.
1: Pytanie, dlaczego? Czy to, co oferuje Plus Kazam 3 na starcie, jest ciężkie w obsłudze, czy po prostu dlatego, że ty sobie chciałeś pracę jakoś usprawnić, uprzyjemnić albo dodać jakieś dodatkowe funkcje?
0: Po pierwsze, dodawanie nowych ikon i generalnie, zwłaszcza usuwanie tych ikon, było trochę problematyczne z tego ekranu głównego. To się jakoś dało zrobić, ale nie było to najprzyjemniejsze i stwierdziłem, że wolę po prostu sobie zainstalować launcher, który jest po pierwsze w pełni dostępny, po drugie ileś osób go już ma i mogę się w razie czego popytać paru rzeczy. Po drugie on ma różne funkcje, nie wiem, eksportu, nie wiem, powiedzmy danych gdzieś tam i potem na innym telefonie mogę to wszystko wgrać. Albo po jakimś tam, nie wiem, po jakimś formacie czy czymś takim mogę to sobie wgrać. Po prostu jest lepszy.
1: To jaki to jest launcher?
0: To jest Nova Launcher.
1: I to jest aplikacja darmowa, to jest aplikacja płatna?
0: Nova Launcher jest w dwóch wersjach, jest w wersji płatnej, jest w wersji darmowej.
1: Ja a ty, z której korzystasz, z darmowej, tak?
0: Tak.
1: Kojarzysz, czym się charakteryzuje ta płatna wersja?
0: Ma jakieś gesty, jakieś ustawienia, jakieś tam wizualizacji, czegoś jeszcze. Dla nas chyba niewiele.
1: Aha, rozumiem. No dobrze, to w takim razie to co? To może teraz przejdziemy do jakichś takich aspektów praktycznych korzystania z tego telefonu. Co mógłbyś zademonstrować w ramach tej naszej dzisiejszej audycji?
0: Co mógłbym zaprezentować? Niewiele mógłbym zaprezentować. To tak, najpierw będzie jeszcze małe opowiadanko w nawiązaniu do takiej mojej poprzedniej aplikacji, też o jednej z technologii mobilnych, o programie Google's, który właśnie prezentowałem na telefonie Kazam 3, tylko wtedy miałem. I program, jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, nie słuchał, polega mniej więcej na tym, że robimy zdjęcie czegoś i to zdjęcie jest wysyłane do serwera Google i jest rozpoznawane przez tamtejszego OCR-a. I teraz tak, telefon ma aparat teoretycznie 3 megapiksele, więc owszem, jak na dzisiejsze smartfony niewiele, ale powinno być w miarę. Okazuje się, że jest tak sobie i na przykład małe literki, jak jeżeli patrzy na to osoba widząca nawet, to małe literki są praktycznie nie do odczytania. Jakieś małe, jakieś coś drobnym druszkiem powiedzmy. I to się na tym telefonie nie da akurat. No to podejrzewam, że to jest 250 zł. Natomiast co mogę pokazać w praktyce? Mogę pokazać w praktyce głośnik tego telefonu. Czyli właśnie mogę sobie... Właśnie mam ekran główny, właśnie ten telefon blokowałem. Mogę włączyć jakąś muzykę. Mam sobie przygotowany
1: się akurat odzywa. Na... Bardzo, bardzo intensywnie znowu telefon, ale już jest okej, na szczęście.
0: Już jest okej?
1: Tak.
0: Powiedzmy, no nie wiem, cokolwiek to jest. O tak, to się czasami zdarza. Aplikacja się wysypała, ale nie zmienia to faktu, że jakby nie można skorzystać z tego. Dobra.
1: No i czy nam się uda to odtworzyć?
0: Nie chcę już. Nie znam po prostu tego odtwarzacza, bo rzadko z niego korzystam. Tak, tu jest Android, ma często aplikacje mają przyciski niezaetykietowane i trzeba trochę zgadywać, które czym jest.
1: I znowu niestety, Tomku, będziesz musiał się chyba przelogować, bo zaczyna się znowu robić coś niefajnego. No tak niestety bywa.
0: Dobrze, to ja się przełączę.
1: Dobrze, to my czekamy aż wrócisz, a może ktoś chciałby zadać jakieś pytanie, bo na razie mamy taki teoretyczny wstęp, zaczynamy już tu pokazywać coś praktycznego, z tym pokazaniem praktycznym, no to tak zwykle bywa, że w audycjach na żywo wychodzi różnie, no i też jak czasem widać, że jednak te interfejsy aplikacji androidowych są czasem po prostu trudniejsze w okiełznaniu niż to, co mamy na iOSie. Jesteś, Tomku, jesteś. To co? To próbujemy?
0: Tak, No, telefon mi się też nie może po prostu ze wtepem połączyć. Może dlatego, że on tu korzysta z 3G, a tutaj mam kiepskie łącze.
1: O, gra.
0: Tak zwany free play music, muzyka pewnych. Mam nadzieję, że jakoś słychać.
1: Tak, słychać, słychać. No jest to całkiem, no całkiem, no nie jest to jakaś jakość, powiedzmy, hi-fi, no bo ciężko oczekiwać od w ogóle telefonu komórkowego jakiejś naprawdę nie wiadomo jakiej jakości, ale no da się tej muzyki jakieś posłuchać. To jeszcze, Tomku, zapytam o jakość słuchawek. One są jakieś chociaż w miarę?
0: Czy... Szczerze mówiąc, nie patrzyłem. Po prostu nie trawię koreczków i każde koreczki, które dostaję, to lądują w koszu na śmieci.
1: Rozumiem, okej.
0: Jeszcze tylko jedno mogę powiedzieć, bo w ogóle byłem dosyć pozytywnie zaskoczony, dlatego że sporo telefonów właśnie tych nowych z Androidem głośniki ma mniej więcej tego rodzaju, mają, one są strasznie syczące, te góry tam jest bardzo dużo, a czego innego tam jest prawie w ogóle, no prawie nie ma w zasadzie. Tutaj jest trochę inaczej, tutaj one mają więcej tych jakby niższych częstotliwości, no, trudno powiedzieć, że to jest bas, ale no tak jakby bas. Za to one są, ten głośnik jest troszeczkę bardziej stłumiony, dlatego że on jest pod tą klapką na baterię. On jest z tyłu w zasadzie głośnik, tylko że on jest tak z tyłu, że dosyć trudno go rzeczywiście skutecznie zatkać. Trzeba naprawdę całą dłoń w zasadzie przyłożyć i wtedy ewentualnie ten głośnik się zatka.
1: Bo to jest głośnik jakichś takich większych rozmiarów, tak? Nie coś takiego jak na przykład w Nokia 51, gdzie to wystarczyło palec przyłożyć do tej takiej niewielkiej krateczki i można było bardzo dyskretnie na przykład coś sprawdzić.
0: To znaczy inaczej. Głośnik jest mały, bo to jest troszeczkę tak. Pod klapką na baterii jest rzeczywiście taka kratka od głośnika i ona jest malutka. Tylko że jak mam założoną klapkę od baterii, to ten dźwięk spod tej kratki idzie jeszcze na klapkę od baterii. W związku z czym, no, on wtedy troszkę, w ogóle dźwięk inaczej słychać, jak się tą klapkę wyjmie. Ja spróbuję teraz też włączyć coś, jakiś dźwięk i zdjąć mu, moment, troszeczkę spróbuję dłuższy plik troszkę odtworzyć. Mam nadzieję, że to zagra. O! Odtwarzacz nie obsługuje plików tego typu plików. A. Tak, tu są... On ma czasem jakieś takie rzeczy, że niektóre pliki, niektóre programy mu się jakoś udaje czasem zatrzymywać, aczkolwiek dzisiaj... Aczkolwiek rzeczywiście dzisiaj jest jakoś wyjątkowo dzisiaj jest, mam dużo tych zgłoszeń.
1: Bo to tak zwykle jest, że jak się coś chce zaprezentować, to niestety dzieją się dziwne rzeczy.
0: Tak.
1: No prawa jakoś... Marfiego tak zwane, no, ale miejmy nadzieję, że zaraz się uda coś zrobić. A ja przypominam wam, że jeżeli chcecie zapytać o coś Tomka, bo jest okazja, Tomek używa tego telefonu już od jakiegoś czasu, tego, czyli pluska ZAM3, to dzwońcie tyflopodcast.net albo 123 834 835.
0: Aha, jeszcze jedna rzecz, to bardziej aha, użytkownikom w ogóle Androida mówię. W momencie, kiedy jest przewijanie jakiejś listy elementów na czymś, proszę posłuchać, jaki jest ten dźwięk Androida od przewijania. On jest troszeczkę inny niż na większości telefonów.
1: Aha, rzeczywiście troszeczkę.
0: Normalnie na telefonach jest tam, tam, tam, a to takie tam, tam, tam. Czemu tak? Nie wiem. Ale jakoś to tak jest. Więc... Gdzie tu jest muzyka? Jest muzyka. Muzyka. Mamy muzykę. Zaraz otworzę Freeplay Music. Nie, bez przesady. Free play music. No też zresztą słyszą Państwo mniej więcej jak to mniej więcej muzyka. Zagra? Zagra. I teraz jak wyjmę klapkę od baterii. Moment. O!
1: To jest rzeczywiście więcej tej góry.
0: Więcej jest góry.
1: Tak.
0: Za to na przykład S-Peak jest jakiś taki bardziej trochę zachrypnięty.
1: Ja mam wrażenie, że on jest w ogóle taki trochę przesterowany w tym momencie. Nawet nie tyle zachrypnięty, co...
0: Tak, on jakby tu się przesterowuje tam. Jak się tą kropkę założy, on też jest poniekąd przesterowany, ale jakoś to mniej słychać.
1: No ja na przykład tego tu nie słyszę w ogóle, żeby on był przesterowany, kiedy jest ta klapka założona. To jest ciekawe. Widocznie...
0: Tak, więc no to są... Czasem takie różne ciekawe rzeczy, no.
1: Widocznie po prostu ta klapka działa jako taka jakaś, no nie wiem, czy trochę jakiś rezonator do tego głośnika, albo coś, może taka po prostu
0: możliwe,
1: kwestia konstrukcyjna.
0: I tą klapkę też trzeba dobrze założyć i wtedy... O! Bo wystarczy, że jeden z tych zaczepów, on będzie odszczepiony, ja to zaraz zrobię, o! I już słychać, że jest przester, a za... Moment, bo tutaj oczywiście w związku z tym, że mam ekran dotykowy, to mi się tutaj odzywa wtedy, kiedy nie trzeba. O, w tej chwili mam tylko jeden zaczep otwarty i on już troszeczkę tu słychać,
1: tak,
0: że się...
1: Tak, już jest taki trochę przester.
0: Przesterowuje, zamykam ten zaczep, tu do mnie była malutka szczelinka. I już ten telefon się inaczej zachowuje. Znaczy ten głośnik się inaczej zachowuje. Więc no coś jest na rzeczy. Nie wiem jeszcze, czy tak jest we wszystkich telefonach, bo jakby dopiero niedawno... Aha, właśnie. Tak zwane Elki. To też użytkownicy Androida będą wiedzieli, o czym teraz będę mówił. Dla użytkowników nie Androida. Powiem, że Android, że TalkBack ma takie swoje gesty, no bo cały problem polega na tym, że mógłby może i mieć jakieś pokrętło czy coś, tylko pewnie by Apple się rzucił, że tu jest ich patent. Więc oni muszą wymyślić coś innego. No i wymyślili tak zwane Elki. Takie podwójne gesty, które polegają na tym, żeby przesunąć palec na przykład w lewo, a potem w dół, w prawo, a potem w górę. Takie dwuczęściowe gesty. I teraz na Kazamie te gesty chodzą dosyć ciężko i opornie, to znaczy trzeba je bardzo w bardzo odpowiedni sposób wykonać, żeby one zadziałały, te podwójne gesty. Tak porównując do jakichś telefonów Samsunga, LG czy innych takich. Jest jedna jeszcze rzecz.
1: To ja jeszcze powiem, możliwe, że pojawiło się pytanie. Aha. Pojawiło się pytanie od Michała. Michał pyta, czy to jest telefon z klawiaturą, czy z ekranem dotykowym. Z ekranem dotykowym, Michał.
0: To jest, tak, to jest tylko ekran dotykowy. Aczkolwiek a propos klawiatury, kupiłem sobie coś w sklepie za złotych 50 i to działa.
1: A właśnie.
0: Klawiatura po prostu na Bluetooth.
1: Działa, ale czy to działa tak bardziej do wpisywania jakiegoś tekstu, czy możesz tym sterować różnymi aplikacjami za pomocą klawiatury?
0: Nie wszystkimi i w nie taki sam sposób jak w ekranie dotykowym. To nie jest tak, że strzałki to jest to samo co przesunięcia palcem w prawo i w lewo ekranu. To nie jest odpowiednik tych flików prawo-lewo, tylko to są po prostu strzałki. Większość aplikacji na te strzałki reaguje w miarę poprawnie, powiedzmy. Ale nie wszystkie i nie działa to dokładnie tak samo. To troszeczkę działa, jakbyśmy przesuwali się na, nie wiem, po stronach powiedzmy internetowych troszeczkę strzałkami i tabulatorem. Bo i strzałki i tabulator to działa. I powiedzmy Escape to może być troszkę odpowiednikiem tego przycisku wstecz, ale też nie do końca. Home End, no to jest przeniesienie na początek i koniec. To wszystko działa. Ale na przykład, no właśnie, chodzimy strzałkami, przesuwamy się do pola edycji, automatycznie strzałki nam po tym pole edycji się zaczynają przemieszczać. zamiast przemieszczać się po kontrolkach. Więc to są...
1: To po prostu jest zależne od aplikacji.
0: Natomiast, na przykład...
1: Nie ma takiej reguły. Mhm.
0: Tak, natomiast na przykład... Znaczy, o tym była kiedyś mowa w podcaście o... Nie pamiętam czym, to Rafał Kiwak mówił. Natomiast na przykład, mając Firefoxa, działa nam troszkę skrótów z programów komputerowych odczytu ekranu, czyli na przykład H poruszamy się po nagłówkach, chyba U po nieodwiedzonych linkach, V po odwiedzonych linkach, czymś tam po listach i tak dalej, i tak dalej.
1: A jak w ogóle na przykład za pomocą tego telefonu korzysta się z Firefoxa? Wygodne to jest dla ciebie, że sobie powiedzmy, nie wiem, gdzieś tam w podróży wchodzisz na jakąś stronę internetową, coś tam przeglądasz, czy raczej starasz się tego unikać?
0: Jak muszę, to wchodzę, ale staram się unikać z paru powodów. To znaczy, głównie z jednego powodu. Nie wiem, czy to zależy od mojego procesora i mojego telefonu, bo to jest rzeczywiście jedna z tych, możliwe, że to jest jedna z tych aplikacji, która działa tak sobie, ale zanim się nawet prosta strona wczyta, to trochę to trwa.
1: No tak. Być może to jest też kwestia transferu, no chyba, że masz, chyba, że to testowałeś na przykład na 3G.
0: Nie, nawet to jest na Wi-Fi, na 3G i
1: aha, rozumiem.
0: Niezależnie od tego, co to jest, to po prostu zanim się nawet proste gogle wczyta, to ma tylko wczytywanie, mhm. Wczytywanie, kilka razy on tak powie i w końcu stwierdzi, że dobra, jestem na goglach.
1: Rozumiem. No to rzeczywiście nie należy to do najwygodniejszych. Ale chciałeś coś Tomku pokazać jeszcze.
0: Ej, chyba chciałem coś pokazać, tylko nie pamiętam, co.
1: tylko cię wybiłem audycji... z rysu, tak.
0: A czy tak, na pewno na początku audycji chciałem pokazać ten desator od Gogla Polski, bo to jeszcze nie wszyscy mogą znać, powiedzmy.
1: A to jest ciekawe, szczególnie jak on czyta angielskie teksty.
0: Nie wiem, czy gdzieś mam angielskie teksty, ale chyba mam w jakichś aplikacjach. W każdym razie, nie powiem, jak się dokładnie wchodzi właśnie w ustawieniach, bo nie pamiętam, ale te ustawienia gdzieś na ekranie głównym są, w tym takim domyślnym. W nowej można kliknąć w menu. Menu test to też tak a propos, bo na przykład różne telefony mają te przyciski po prawej i po lewej stronie home'a różne. To po lewej stronie home'a wkazam jest przycisk wstecz. Po prawej stronie jest przycisk menu kontekstowego, więc wchodzę w ten przycisk menu. Przy okazji wystarczy raz kliknąć przycisk home, przycisk wstecz, przycisk menu, żeby on się otworzył. To nie jest jak powiedzmy w Nexusach, gdzie też jest przyciski są wirtualne, tylko że tam na przykład trzeba, tak jak każdy inny przycisk, kliknąć go dwa razy. Tutaj wystarczy raz na niego kliknąć i on się wtedy otworzy. Żeby było ciekawiej, jak się ten telefon ściśnie za boki bardzo mocno, z tyłu, uruchamia się przycisk home. Nie wiem czemu. Tak jest. Może jakaś wada fabryczna. W każdym razie wchodzę sobie w ustawienia systemu. Tak to się robi w Nova Launcherze. I teraz w momencie, kiedy już jesteśmy w ustawieniach, wszyscy robią to przejem w Kazamie tak samo. Przejem, noszę się dwoma palcami w górę, żeby wybrać język i wprowadzanie. Tu SPeak czyta dosyć szybko, dlatego będę po nim powtarzał to, co jest ważne przynajmniej. W język i wprowadzanie wybieram sobie znowu dwoma palcami w górę, przewijam sobie troszeczkę opcję syntezatora mowy. No właśnie, czasami się tak robi, że ten home się czasem wciśnie. Nie wiem, czemu tak jest. Czasem on tak ma. Więc wchodzę jeszcze raz do język i wprowadzanie. I tu są też opcje klawiatury. Opcje syntezatora mowy. No właśnie. I teraz tutaj mam preferowany mechanizm. Opcja niezaznaczona. Mechanizm Google przetwarzania tekstu na mowę. Opcja niezaznaczona. Klikam w to dwa razy. I...
2: Korzystanie z mechanizm Google przetwarzania tekstu na mowę.
0: Oto i syntezator Google. Bardzo wyraźny. zdawałoby się fajny, ale Midzi, posłuchaj, jakie tu są opóźnienia.
2: Przejdź wyżej. Preferowany mechanizm, opcja zaznaczona, mechanizm Google, przycisk otwórz ustawienia mechanizmu.
0: O!
1: No, rzeczywiście tak to trzeba wygląda. Przyznać, że
2: Running.
1: Są...
2: Home.
0: Więc opóźnienia są dosyć duże.
2: Frajentka, Dotwalker Pro.
0: Dotwalker, to chyba będzie...
1: A tam na przykład było coś friend, bardzo ciekawie czyta angielskie teksty.
0: Friendcaster.
1: Tak, a tam...
2: Friendcaster.
0: Friendcaster, no, no super.
1: I to trzeba powiedzieć, że ta synteza z dużą ilością różnych...
2: Friendcaster.
1: Z dużą ilością różnych słów angielskich
2: Facebook.
1: Próbuje je spalszczać i brzmi to naprawdę komicznie.
0: Friendcaster jest polski. Czy ja mam
2: wiadomość
0: jakąś aplikację?
2: Plus 44 79 Cicho. 32 ekran wyłączony. 19:53.
0: Zaraz. Jak nie mam aplikacji angielskiej?
2: Zegar, Cool Reader. Star Traders RPG.
0: O.
2: Zegar, Cool Reader. Star Traders RPG.
0: To jest gra.
1: Jakaś gra, tak?
2: Star Traders RPG. Przycisk New Game. Przycisk Help. Przycisk Roster. Przycisk Awards. Przycisk Continue Game.
0: Continue Game, New Game.
2: Lista rozwijana, nowy. Przycisk Buy Now.
1: Buy Now, no. Próbuję tak. Być inteligentny i próbuję...
2: Przycisk Facebook. Przycisk Player Forum. Przycisk Developer Blog. Przycisk Twitter. No. Przycisk More Games. Przycisk Options.
0: More Games? Options? Super.
2: Przycisk Kit.
0: Quit, ale to tak Kit.
1: Kit, tak.
0: No Kit jest niezły, no to się zgadza. No. Także tak to mniej więcej wygląda.
1: Jeszcze jeżeli ktoś zasadzie... chce, to można popróbować sobie użyć tego. I od razu zapytam, Tomku, ty to musiałeś jakoś aktualizować, czy nie wiem, z czym ten nowy głos od Google'a przychodzi, ten polski?
0: Tutaj mam ustawione na automatyczną aktualizację aplikacji, więc on mi się, o ile pamiętam, sam zaktualizował.
1: Aha. Średnio wiadomo z czym.
0: W ten sposób. Nie no, po prostu była aktualizacja Google Text to Speech,
1: aha,
0: znaczy ten mechanizm
1: okay.
0: Google, bo to jest jako aplikacja po prostu osobna.
1: Rozumiem.
0: To jest Android, że tam Google, czyli ta wyszukiwarka i tak dalej, to jest jedno. Google Now, czyli jakieś tam pogoda, coś tam od Google, to jest osobna aplikacja. Klawiatura Google'owa, czyli to coś, co się na ekranie pokazuje do wyświetlania tekstu, no to też jest osobna aplikacja. I tak dalej. No to są wszystko osobne rzeczy. I na przykład, bo to też o tym warto powiedzieć. Jestem sobie... chcę podłączyć telefon do komputera. Mam ustawiony Espik, Iwonę, nie wiem, Agatę, bo też jest Agata od jakiegoś czasu dostępna na Android. Znaczy była... Agata nie, przepraszam. Jest Vocalizer, czyli Ewa. I chyba Zosia, ale nie wiem. Na pewno Ewa. W każdym razie mam któryś z tych syntezatorów zewnętrznych, podłączam telefon do komputera, potem mam taki przycisk, normalnie takie urządzenie jest widoczne w komputerze jako Android, do którego można się dostać przez taki jakby Android API, albo przez programy do różnych takich rzeczy, ale tam jest taki przycisk, wtedy się pojawia na ekranie, już nie pamiętam o co chodzi, ale chodzi mniej więcej o to, żeby można było właśnie przeglądać zawartość telefonu, karty pamięci po USB i wtedy syntezator automatycznie przełączy nam się na syntezator Google'owy.
1: I później jak to odłączymy, to wróci do ustawień takich pierwotnych?
0: Powinno wrócić, to znaczy jeżeli go nie będziemy ruszali za zbytnio, wtedy wróci. Ale na przykład czasami się zdarzało, że go odłączałem, od razu mu zacząłem coś tam klikać, to mi nagle zostało przy Google'ach, musiałem znowu wejść do ustawień, język wprowadzanie,
2: ustawienia system, ustawienia,
0: i jeszcze, no przy okazji sobie to pozmieniam,
2: WhatsApp,
0: Google, dobrze,
2: osobiste, backup i zerowanie,
0: Język i wprowadzanie.
2: Język i wprowadzanie. Pole wyboru zaznaczono swipe plus dragon. Opcje tak. Syntezatora mowy.
0: Opcje syntezatora mowy. I teraz tak, zmienię na jakikolwiek inny syntezator oprócz Google'a.
2: SPAC TTS. Opcja nie zaznaczona. IVON. Opcja nie zaznaczona. SPAC. Opcja nie zaznaczona.
0: I teraz mam...
2: Alert, uwaga, ten mechanizm syntezy mowy może gromadzić cały odczytywany tekst, w tym dane osobiste w postaci haseł i numerów kart kredytowych. Nazwa mechanizmu to SPAC. Włączyć ten mechanizm syntezy mowy. Anuluj, OK.
0: No, komunikat gromadzony.
1: Za paranoiczny okay. Komunikat.
0: O. O,
1: fajnie to było, bo słowo opcje, pierwsza literka opcji była przeczytana przez jeszcze Google'a, a następna już cała reszta słowa było przez eSpeak'a przeczytane. Fajnie się przełączył w locie.
0: No tak to czasem jest. No tak, tak on sobie czasami umie, tak.
1: Jeszcze mamy taką próbkę mikrofonu w tym telefonie, w
0: tak.
1: Kazam Plus 3. Ja może teraz zaprezentuję tę próbkę, żebyśmy mogli sobie posłuchać, jak to...
0: Ja też usłyszę tak z ciekawości?
1: Tak, proszę bardzo, daję już ci tu zwrotkę z naszego stołu i zaraz będziesz to słyszał. Także teraz się na moment wyłączymy, no dosłownie na 40 parę sekund, bo tyle to trwa i zaraz do was jeszcze wrócimy, żeby poopowiadać na temat tego telefonu coś jeszcze. A jeżeli ktoś chce zadzwonić, to jeszcze tylko przypomnę namiary 123 834 835, to telefon tyflopodcast.net, to jest Skype. No to teraz posłuchajmy, jak w Plus Kazamie 3 sprawdza się mikrofon.
3: To nagranie z telefonu Kazam X3.5, tudzież z telefonu Plus Kazam 3. Tak brzmi mikrofon wbudowany w ten telefon. Nagranie jest dokonane programem ASR, ustawiony na FLAC format i na kamera mic tryb nagrywania. Jestem w tej chwili w sklepie i tak mniej więcej, tak w Stokrotce. Jestem w tej chwili jakieś 10 cm od mikrofonu i tak mniej więcej to słychać. Teraz się troszeczkę oddalam od mikrofonu. Teraz jest jakieś pół metra od mikrofonu. I to tak słychać bierze? Mniej więcej mój głos.
1: No i tak to też właśnie było słychać. Ten syntezator to aż ci się tam, Tomku, przesterowywał gdzieś. Tak,
0: tak
1: naprawdę.
0: Bo... To znaczy, jeszcze chwila wyjaśnień, było to nagrywane w formacie bezstratnym 44 kHz, czyli w jakości CD, stereo, więc wszystkie te problemy z dźwiękiem i problemy z jakością wynikają tylko i wyłącznie z wbudowanego mikrofonu w telefon Kazam, przy czym tu też warto troszeczkę takiej androidowej teorii, jeżeli chodzi o dźwięk, dlatego że w Windowsie mamy tak, jeżeli chcemy nagrywać z mikrofonu, wybieramy sobie tam w regulacji nagrywania, czy tam w siódemce, sobie w dźwięku, czy w programie nagrywającym, czy chcemy nagrywać z mikrofonu, czy wejścia liniowego, jeżeli takie no, karta ma, przyjmuje się 7, tak mamy, że w programie wybieramy, z którego wejścia chcemy nagrywać, ewentualnie z tak zwanego stereo mix i tak to się nagrywa. W Androidzie jest inaczej. W Androidzie mamy sytuację następującą. Android ma kilka takich jakby w pewnym sensie predefiniowanych scenariuszy użycia mikrofonu. To jest mic, nie wiem dokładnie o co chodzi, mic, jest voice, jest cam, czyli kamera, jest call, jest default, czyli domyślny. I teraz o co w tym wszystkim, o co w tej zabawie chodzi? Oni mówią tak. Jeżeli chcę nagrywać filmy, używamy mikrofony w trybie cam. I teraz to już jest kwestia urządzenia, jak to urządzenie zinterpretuje sobie, że chcemy nagrywać filmy. I na przykład w niektórych telefonach to jest podniesienie poziomu głośności i włączenie tak zwanego limitera. Czyli czegoś takiego, że jeżeli jest głośny dźwięk, to on się wtedy ściszy. Jeżeli nagrywam na przykład voice, może być włączony odszumiacz, jakiś filtr basów, żeby on nie przenosił basów, bo po co to w głosie, powiedzmy. Coś jeszcze. Jeżeli jest call, to jest typowo do rozmów. On obsługuje na przykład 8 albo 16 tylko kiloherców.

0: no jej problem, że się tak dziwnie wyrażę. I teraz. Aplikacja, którą nagrywam, ASR, może korzystać z trybów albo mic, albo cam, czyli no to nagrywanie teoretycznie kamerowe. Kazam ma to do siebie z kolei, że wszystkie tryby poza default mają włączony właśnie taki procesor redukcji szumu, który obcina górę, który obcina trochę basu. I jakoś tam rzeczywiście obcina ten hałas otoczenia, no bo ja byłem wtedy w tej chwili w stokrotce, jakby jak to nagrywałem. Tam nie było jakiejś ekstra ciszy, a oprócz mojego głosu tam niewiele co było słychać. To jest normalny taki, no, średniej wielkości market. Może nie było jakichś dzikich tłumów ludzi, ta muzyka co prawda nie grała z głośników, no niemniej jednak coś tam się działo. Był słychać praktycznie mój głos, za to w jakości takiej sobie. I niestety często jest tak, że kiedy włączam na przykład WhatsAppa, czyli aplikację, którą przynajmniej osoby niewidome często wykorzystują jako aplikację do nagrywania takich notatek głosowych, które się później odsłuchuje, to nie wiem, Voxer może komuś też coś powie. Takie jakby, albo była też taka aplikacja, nie pamiętam jak to się nazywa, też na PC to było. Może ty, Michał, pamiętasz?
1: Czekaj. Mam na końcu języka, ale te... Zello?
0: Tak. O co chodzi? I to jest tego typu aplikacja. I teraz, jak wciskam przycisk nagrywania, syntezator mowy zaczyna tam mówić: nagrywanie, coś tam. W związku z tym, że to jest bardzo głośno, telefon to traktuje jako odgłos otoczenia. I to próbuje odszumić, że ja mówię nie tak głośno jak syntezator, to mój głos jest przez pierwsze kilka sekund bardzo kiepskiej jakości w nagrywaniu. I niestety, no, to są problemy Kazama.
1: Bo później, jak rozumiem, już zaczyna być lepiej.
0: Tak, później już zaczyna być lepiej. Później jest tak, jak powiedzmy w tym sklepie.
1: Mhm. No to tragedii nie ma, no nie jest to jakość jakaś naprawdę nie wiadomo jak duża i jak dobra, ale to odszumienie te kazamowe
0: też koncertu
1: nie...
0: to bym nie nagrał, no nie, ale z drugiej strony notatkę do, nie wiem, że w sklepie muszę kupić ser biały, ser żółty, coś tam, da się.
1: To spokojnie się da za pomocą tego zarejestrować, rzeczywiście. Co jeszcze, tak. Tomku, czy coś jeszcze a propos telefonu plus Kazam 3 warto powiedzieć o jakichś jego zaletach, wadach, o tym, na co użytkownicy mogliby zwrócić uwagę albo powinni zwrócić uwagę przy zakupie tego telefonu?
0: No właśnie tak się zastanawiam, ale no już chyba niewiele wymyślę.
1: Więc spróbujmy to podsumować. Na pewno plusem jest jego cena. Jeżeli ktoś...
0: Plusem jest...
1: Tak, jeżeli ktoś chciałby po prostu potestować sobie Androida, zobaczyć, czy mu to się w ogóle sprawdzi, to rozwiązanie, a nie ma jakiegoś tak przekonania do telefonów dotykowych, to tylko to działa dwojako, bo Kazam chyba no takim, jak twoim zdaniem?
0: No to jest dla tani telefon, tak. I należy o tym po prostu pamiętać, więc warto pamiętać o tym, że on nie ma tego kompasu, że on nie ma najnowszej wersji Androida. Miał mieć, ale jakoś jej nie ma. On jest w Androidzie 4.2.2. Że on, powiedzmy, ma te parametry, no kiepskie, jak na Androida przynajmniej. I warto o tym pamiętać. Jeżeli będziemy o tym pamiętali i znali tego ograniczenia, no to możemy sprawdzić, czy to w ogóle jakby, nie wiem, powiedzmy, mamy jeszcze starą Nokię z klawiaturą, musimy, powiedzmy, przejść na jakiś telefon dotykowy. To nawet, powiedzmy, jeżeli w dalszej perspektywie rysowałby się iPhone, bo coś tam, bo byśmy dostali na niego jakąś kasę, znaczy, albo chcielibyśmy dostać, to można sprawdzić w ogóle, czy to ma jakikolwiek sens, czy w ogóle poradzimy sobie na czymś takim, co się nazywa ekran dotykowy. No bo było, nie było, ten iOS jest poniekąd bardziej taki, no w pewnym sensie jakoś tam, no...
1: Mi się wydaje, wiesz co, że bardziej intuicyjny. Aczkolwiek... Jest po prostu bardziej intuicyjny.
0: Aczkolwiek Android, zwłaszcza w ostatnich wersjach, naprawdę goni

0: iOS-a nieźle i no i powiem w ten sposób. Znamiasz kilka osób, ja, Paweł Masarczyk chociażby, które przeszły z, no ja to mniej powiedzmy przeszedłem, ale no miałem tego iPhone'a swojego starego. Paweł Masarczyk używał tego telefonu, iPhone'a jako normalnego swojego telefonu i no i przeszliśmy na Android. Oczywiście są też przejścia w drugą stronę, ale to już nie jest tak, że jest niebo iOS i ziemia Android, tylko no to są gdzieś tam systemy, każdy ma swoje wady, każdy ma swoje zalety. Natomiast jeszcze właśnie co do Kazama, no to no po prostu trzeba wiedzieć, że to stanie telefon, że w związku z tym, że nie ma kompasu, pewnych funkcjonalności on miał nie będzie. Że w związku z tym, że to jest 512 RAM-u i większość tego RAM-u jest zajęta, no to pewne aplikacje będą się, że ten telefon będzie czasami się właśnie troszeczkę przymulił w pewnych aplikacjach. Nie wiem, czy to też nie jest kwestia tego, że niektóre właśnie aplikacje czasami się tak zawieszają. I teraz tak, jeszcze dosłownie kilka takich też podsumowujących słów na koniec. W ciągu tych kilku miesięcy, podczas których używałem tego telefonu, na tyle dosłownie kilka razy zawiesił mi się do tego stopnia, że musiałem mu wyjąć baterię i ten telefon po prostu w ten sposób przeuruchomić. Generalnie ten telefon raczej nie należy do telefonów wieszających się. Jeszcze zrobię taką jedną rzecz, która mi trochę, nawet dwie rzeczy, która mi pomogła w używaniu telefonu. Po pierwsze włączyłem sobie opcję programisty. Coś tam się klika chyba w, nie pamiętam teraz, czy to się wchodzi w informacje o telefonie, w ustawienie tam się potem klika w, nie pamiętam, czy informacje wersja kernela, czy wersja systemu, coś takiego dziwnego, co z tekstem zwykłym. I w to się klika tam kilkadziesiąt razy. Wtedy on odblokowuje opcję programisty w telefonie i tam wyłączyłem sobie animację. Troszeczkę to mi zwolniło procesor graficzny. I są też aplikacje, które przyciemniają albo w ogóle wyłączają ekran. A że w nowych telefonach ekran to jest całkiem niezły pożeracz baterii, no to też mi troszeczkę dało. Takiego, no troszkę przyspieszenia. Znaczy bardziej nawet właśnie mniejszego zużycia baterii. A że bateria jest 1350, no to jak na nowe telefony nie jest to dużo. No.
1: No właśnie, tak mieliśmy przed momentem telefon, ale nam się słuchacz rozłączył. Zaraz spróbujemy może do Sławka zadzwonić po prostu, bo się Sławek trochę naczekał, więc może... O, jest z nami Sławek. Sławku, dzwoniłeś do nas, jakieś pytanie podejrzewam miałeś, tak?
2: Tak, tak. Słychać mnie?
1: Słychać cię głośno i wyraźnie.
2: Chciałem zapytać Tomka o... bo ten telefon ma przecież wejście na dwie karty SIM. I czy sprawdzałeś może, no, że tak powiem, użyteczność tego, czyli... Czy on działa jakoś tam sprawnie na przykład na dwóch numerach komórkowych, albo czy na przykład można używać tego w ten sposób, że na jednej karcie mamy numer, a na drugiej mamy internet, to jest jedna rzecz. To takie pytanie typowo odnośnie tego telefonu. A tak ogólnie odnośnie Androida, bo ty masz taki talent pedagogiczny, może byś tak pokrótce wyjaśnił. Mianowicie... Czy korzystasz i w jaki sposób korzystać z Firefoxa beta? Chodzi mi o tylko takie rzeczy jak chodzenie, czy to po nagłówkach, czy po listach. I czy na przykład już jest taka możliwość, że można przejść do początku, albo do końca strony, albo do poszczególnych elementów, czyli na przykład do pola formularza, tak? Czy na przykład do jakiegoś innego elementu. I jeszcze jedno odnośnie Androida, też myślę, że się każdemu przyda, jeżeli tam mógłbyś powiedzieć o tym, czy jest możliwość, żeby w przypadku dyktafonu, żeby nie było trzeba wchodzić do dyktafonu, żeby kogoś nagrać, tylko żeby wyrzucić jakby ten klawisz dyktafonu na ekran główny i to by bardzo usprawniło życie, bo rzeczywiście ten telefon by wtedy działał jak taki typowy dyktafon, czyli właściwie to by chodziło tylko o to, żeby go włączyć, czyli ten odblokować ekran i tapnąć w jednym miejscu, tak, i od rozpoczynamy...
0: Od razu powiem, że a propos nagrywania, tak się da, nie wiem, czy dokładnie z tym wbudowanym dyktafonem. Wszystko to przez magiczne słowo widżety.
2: Widżety, dobra, widżety to jeszcze to są... jeszcze ci przerwę, bo a propos widżetów, czy można też na przykład wyrzucić sobie na główny ekran no takie, moim zdaniem, ważne rzeczy, jak na przykład numer alarmowy, czy na przykład...
0: Tak, przepraszam.
2: Czy na przykład kontakt do kogoś, czy trzeba wchodzić w kontakty. I jeszcze jedna rzecz, nie wiem jak tam jest w Kazamie, ale w moim telefonie w Sony Xperia VLT25i, tak to się mądrze nazywa, jest coś takiego, że jak się wejdzie w telefon, dodam, oczywiście no, jest dostępna klawiatura, można, tak jak ty wspomniałeś o Kazamie, można kontakty dodawać, też usuwać, tworzyć nowe, jest tam dużo przycisków, gdzie on mówi tylko przycisk 63, przycisk 47, przycisk 38. No i teraz trzeba
0: tam... Nie takie przyciski.
2: Tak, i trzeba go tam kliknąć. I teraz jest pytanie, czy na przykład można... zaimplementować jakąś tam inną aplikację, telefon, gdzie już nie będzie tego, takiego gadania.
0: O tym mówiłem, ten X-Dialer, on ma parę przycisków niezaetykietowanych, ale to jest dosłownie parę przycisków. Generalnie on jest,
2: reszta jest?
0: W większości dostępny.
2: Dobra, a jeszcze z wiadomościami, bo ja na przykład wiem, że u siebie w telefonie, właśnie w tym mądrym telefonie, wspaniałym, jest na przykład masę wiadomości, do których ja nie mogę dotrzeć. Ja wiem, że one tam są, bo ja ich nie wykasowałem. Ale nie mam tam żadnej ikonki takiej, żebym na przykład mógł wejść tam gdzieś do jakiejś historii czy czegoś takiego. No nie ma, nie mam pojęcia, jak to zrobić.
0: To znaczy tak, ja używam właśnie hangoutów goglowych i tam mam całą historię wszystkiego. Bo w Androidzie, z tego co wiem, jest mniej więcej tak. Jest sobie baza SMS-ów wszystkich, przeczytanych, wysłanych, nieprzeczytanych i tak dalej. I programy typu wiadomości, typu właśnie Hangout, one mogą się podpiąć, że się tak wyrażę, do tej bazy i z niej korzystać. Ewentualnie Skype, nie wiem, czy ma funkcję wysyłania SMS-ów. Na pewno ma dzwonienia na telefon, tylko że on to robi po VoIP-ie, że tak powiem.
2: Dobrze, czyli w przypadku wiadomości to najlepiej tego Hangouta sobie zainstalować i spróbować na nim podziałać, tak?
0: Nie wiem, czy najlepiej. Ja tego używam, tylko że ja bardzo mało korzystam z SMS-ów, więc że tak powiem, mi to wystarcza. Możliwe, że komuś, kto by tych SMS-ów pisał dużo, może by mu to nie wystarczyło, nie wiem. Bo ja na przykład nie wiem jak... znaczy, nie zastanawiałem się nigdy, nie bardzo byłoby mi to do tej pory potrzebne. Przejście do... znaczy, wyfiltrowanie tylko nieczytanych wiadomości, na przykład. Tego nie próbowałem robić na przykład.
2: Dobra, a ja tak przyspieszam trochę, żeby tak było bardziej wartko tutaj, ale też chciałbym się dużo od ciebie dowiedzieć. Czyli tak, jeżeli chodzi o telefon, to ten X-Dialer, tak, byś proponował?
0: No ja tego używam przynajmniej.
2: Tak. I tam jest po prostu więcej tych przycisków zaetykietowanych. Dobrze, a jeszcze powiedz tylko o Firefoxie Beta. Jak to tam wygląda z tym?
0: Początek i koniec nie wiem. I teraz tak, o ile pamiętam, trzy palce w górę, dół to jest wybranie kontrolki, po których ma się skakać, i w prawo, lewo to jest skakanie po tych kontrolkach. Odwiedzony link, nieodwiedzony link, nagłówek i tak dalej. Albo tak, albo odwrotnie, w sensie prawo, lewo, wybieranie, góra, dół, skakanie po tych, ale nie pamiętam, które jest które. Początek i koniec nie wiem jak jest, skakanie do konkretnego, jakieś wyszukiwanie czy coś też nie wiem, czy jest coś takiego.
2: A tutaj jeżeli chodzi o przechodzenie po tych nagłówkach, to się przechodzi już wtedy jednym palcem? Już normalnie?
0: Znaczy jednym palcem przechodzisz po prostu po wszystkim. A trzema palcami przechodzisz po tym, co wybrałeś
2: w górę, w dół, tak?
0: Tymi trzema palcami góra, dół, tak.
2: Aha. I wtedy trzema palcami w prawo lub w lewo przechodzę po nagłówkach tylko.
0: Tak.
2: Aha.
0: Tak.
2: I jeszcze powiedz o tych widżetach właśnie, jak to zrobić, na przykład, żeby albo numer wyrzucić na...
0: Już mówię, to znaczy pulpit, numer albo... to jest jeszcze co innego, bo jedna rzecz, to jest jakby, nie wiem jak jest w innych launcherach, w nowie, czyli nie wiem jak to zmieniać, jest coś takiego, że można sobie przytrzymać na wolnym miejscu ekranu palec i on mówi dodaj. I teraz co chcesz dodać? Aplikacje, widget, ustawienia, coś tam. I teraz można dodać albo, jak to się mówi, aplikacje z parametrem, to jest coś takiego jakby, jak w Windowsie masz powiedzmy uruchamiany aplikacja /coś tam/coś tam i możesz jakoś mu chyba z palca wpisywać, co on ma zrobić jakby. Typu na przykład znajomy, przed audycją sobie gadaliśmy zupełnie luźno, opowiadał jak to sobie zrobił tam w aplikacji do Twittera, na głównym ekranie przycisk do wysyłania nowej wiadomości, natomiast widżety to są ikony z dynamicznie aktualizowaną zawartością, że się tak wyrażę. I na przykład ten mój dyktafon ASR ma między innymi widget swój, który polega na tym, że jest przycisk nagraj, który się zamienia w przycisk stop. I jeżeli gram go na ekran, jeżeli sobie... Zresztą ja to mogę spróbować zaprezentować. Tylko muszę znaleźć telefon.
2: A to by było fajnie.
0: Telefon. Mam sobie... Home Screen 4, bo na tym moim głównym ekranie pierwszym nie ma już miejsca, bo tam mam wszystko zajęte. Przesunę się na następny. Klikam sobie długo w miejsce jakieś i teraz mam alert, dodaj do strony głównej. Dodaj do... Akcja nowa, czyli ustawienia, coś tam, no takie wewnętrzne rzeczy od tego konkretnego launchera. Ach, właśnie, on tak czasami robi. Aplikacje, czyli mogę dodać aplikacje. Skróty, to są właśnie skróty z różnych aplikacji. Co on tutaj ma jakieś dziwne rzeczy? Widżety, klikam w widżety. I teraz wybieram widżet. ASR, 3x1, czyli szerokość 3 ikony, jak wysokość 1 ikonę. I teraz tu, gdzie dodałem ten widget, mam przycisk nagrań. I mam przycisk otwórz, przycisk nagraj. I jak kliknę przycisk nagraj. Aha, no właśnie.
2: To się pokazuje, no tak.
0: Tak, no bo ja mam wersję darmową, a widocznie ten widget to jest tylko dostępny w wersji premium.
2: Dobrze, a jeszcze powiedz o numerach telefonu, czy można wyrzucić na pulpit, na przykład alarmowy numer, czy jakiś ważny numer.
0: Moment, to albo, tak, to się jakoś robiło, tylko już nie pamiętam jak w tej chwili. Ja zaraz to spróbuję. Widgety, tapety, skróty, to jest chyba w skrótach. Kontakt. Wchodzę w kontakty, czyli najpierw wkrócę w skrót, potem w kontaktach i tu mam całe moje kontakty i mogę sobie dodać skrót na w dowolne miejsce ekranu głównego. Kontakt.
2: Ale jak to dodajesz? Po prostu musisz tapnąć na kontakt i...
0: Tak, bo to jest tak właśnie, że klikam sobie najpierw na puste miejsce na ekranie, aha, potem on się pyta, co chcesz dodać? Aplikacja, widget, skrót, coś tam.
2: Tomek, jakbyś mógł wspomnieć jeszcze o tych kartach, czy testowałeś to na różne sposoby, jak on się zachowuje na obu kartach SIM?
0: A, na kartach, tak. To jest tak, w ogóle przy jakby w ustawieniach jest, nie pamiętam dokładnie gdzie to jest, bo ja to raz zrobiłem i tyle. Ustawienia kart SIM i teraz, która karta SIM ma mieć domyślną do czego? I tu mamy możliwości mniej więcej takie. Odbieranie połączeń, czy w ogóle połączenia głosowe, połączenia wideo, dane 3G, SMS-y i chyba coś jeszcze, już nie pamiętam co. I teraz tak, generalnie te dwie karty pracują obie naraz, to znaczy wiem tyle, jeżeli mam po prostu ekran główny uruchomiony i przychodzi mi wiadomość, to na dowolnym z tych numerów mogę ją odebrać. Rozmów nie testowałem, ale podejrzewam, że działa to podobnie. Coś słyszałem, że jeżeli jestem w internecie i mam aktywne połączenie, to może mieć wtedy problem z tą drugą kartą, ale po prostu za mało to testowałem, bo po prostu nie używam starterów plusa i nie wiem, jak to działa.
2: No tak. No fantastycznie, mówiłem, że masz talent pedagogiczny. Tak skrótowo, ale bardzo tak obrazowo, że naprawdę, no. Wszystko w pigułce, ale wszystko wiadomo. Dobra, to z mojej strony wszystko. Dzięki bardzo.
1: Dziękujemy bardzo, dzięki, Sławku, również za telefon. Do usłyszenia. No i ostatnia szansa, drodzy słuchacze. Jeżeli macie ochotę zadzwonić, zapytać jeszcze o coś współprowadzącego dzisiejszą audycję Tomka Bileckiego, no to proszę bardzo. 123 834 835 albo tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. To trzeba przyznać jeszcze tak, Tomku, na koniec, że no, Android rzeczywiście no, ma coraz więcej tych możliwości, natomiast ja cały czas mam jakieś takie nieodparte wrażenie, może to jest tylko wrażenie, że jednak dla osoby początkującej dopiero to będzie jakiś tam, generalnie będzie ciężej tak wystartować. No ale to może się mylę, do tego tematu pewnie za chwilę wrócimy, bo mamy telefon kolejny, tym razem telefon taki rzeczywisty. Halo, kogo witamy?
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
3: Ja chciałem właśnie jeszcze zapytać tak na koniec, bo mówiliście jeszcze właśnie o połączeniach w komórce głosowych oraz połączeniach wideo. Na czym polegają właśnie takie połączenia?
0: To są po prostu połączenia też realizowane normalnie jako połączenia, momencik, bo mi się to WhatsApp odzywał. W każdym razie, to są połączenia takie sieciowe normalnie wideo, to się dzwoni pod jakiś numer normalny, zwykły, tylko tyle, że jest również oprócz głosu przesyłana transmisja wideo. Za to się płaci różnie w różnych taryfach.
3: Że mogę na przykład powiedzieć nazwę kontaktu, na przykład Michał, i on mnie automatycznie połączy z tym kontaktem.
0: A to jest jeszcze co innego. To znaczy, ta aplikacja do kontaktów, akurat tą, którą ja mam, nie ma takiej możliwości. Ja mam taką aplikację, się tak śmiesznie nazywa Dziobak. I ta aplikacja Dziobak
1: przez Q na końcu
0: ma taką funkcję, że chyba, nie pamiętam. W każdym razie,
3: dobrze, a tam
0: ona tak działa, że właśnie mówię nazwę kontaktu. I ona, znaczy mówię, zadzwoń do, i tam mówię, nie wiem, powiedzmy mama albo coś, albo Michał, nie wiem, cokolwiek,
3: tak, i on powinien wtedy zadzwonić do tego kogoś. Połączenia głosowe i połączenia wideo, to na czym polegają dokładnie?
0: Połączenia głosowe to są standardowe połączenia telefoniczne. Połączenia wideo to jest to samo, tylko tyle, że jest jeszcze wideo wysyłane.
3: Tak, a to
0: zadzwoń
3: do kontaktu, na przykład mama albo coś innego, to jak to się nazywa, jak to się robi?
1: No to tak, to jak Tomek powiedział, to jest po prostu zewnętrzna aplikacja. Aplikacja, która się nazywa właśnie Dziobak. Trzeba ją sobie zainstalować ze sklepu Google'a. To jest, Tomku, darmowy program, tak?
0: To jest darmowy, tak, program.
1: Tak, to jest darmowa aplikacja i wtedy tam mamy, to jest jedna z jej funkcji, zdaje się, bo ona chyba jeszcze tam kilka innych rzeczy potrafi, prawda?
0: Zresztą mogę to spróbować pokazać.
1: Nie dobrze, wiem, to zadzwoń na przykład do mnie.
0: Bo ja mam ciebie zapisanego na przykład jako MIDI, więc nie wiem, jak on zareaguje na taki dziwny komunikat, bo
1: no to, zaraz
0: to jest normalna google'owa synteza. Ona. Ale spróbujemy.
1: Dlatego ja mam taki nawyk, że wpisuję zawsze wszystkich z imienia i nazwiska, bo wtedy
0: zadzwoń do MIDI.
1: O.
0: Tak, bo on właśnie
1: i teraz
0: zobaczył, że on tu ma kilka kontaktów pasujących pod to, co powiedziałem, i teraz
1: o,
0: no właśnie.
1: I u mnie
0: jak widać,
1: się
0: dzwoni.
1: Dzwoni. Dokładnie. Także, no, także tak to działa. Także tak to działa. W drugą stronę ja na przykład dodam, że na przykład w iPhone'ie jest taka funkcja od razu, od ręki dostępna. Jako taką ciekawostkę, bo już o iPhone'ie zostało sporo powiedziane w różnych innych audycjach, więc tylko tak krótko, że wystarczy tam wcisnąć home, dłużej przytrzymać i po prostu powiedzieć, do kogo się chce zadzwonić i już. Także to jest taka.
0: Tak, w iPhone'ie to jest.
3: Dobrze. Ja mam jeszcze tylko na koniec prośbę, żebyś na koniec audycji, jeżeli możesz, zostawił do siebie jakiś kontakt albo adres mailowy, albo jeżeli może być Skype, to Skype, żeby ewentualnie można się było z tobą kontaktować, jeśli o coś bym jeszcze chciał zapytać.
0: No okej, aczkolwiek wiesz, że też można pytać w komentarzach pod audycją, zawsze na Cyfropodcastie i wtedy też będzie można odpowiedzieć.
3: Dobrze, to w takim razie dziękuję.
1: Dziękujemy
3: również. Jako wieczoru.
1: Wzajemnie pozdrawiamy i do usłyszenia. I tak jeszcze właśnie, to jeszcze Tomku, co ty byś powiedział tak ogólnie ze swoich wrażeń z korzystania z Kazamaj? Masz jednak jakieś porównanie? Ja już nie mówię tu o funkcjonalnościach, bo sobie jeszcze przed audycją też trochę porozmawialiśmy o funkcjonalnościach i to jest dyskusja, którą można by toczyć, myślę, że jeszcze bardzo długo, a to nie o to chodzi, ale mi bardziej chodzi o taką...
0: No jak zwykle tego typu dyskusje. Tak,
1: tak, ale mi bardziej chodzi o taką ergonomię używania.
0: Znaczy tak, no... Android to jest Android i też jakby o tym było już kilka razy mówione, ale takie moje subiektywne wrażenia, ja wolę na przykład Android od iOS-a w pewnym sensie, bo się poniekąd z niego przesiadłem. No oczywiście pewnych rzeczy mi brakuje, na przykład zaawansowanej obsługi audio, no bo jednak na iOS-a tych syntezatorów, efektów jest więcej, po prostu i zwyczajnie. Niemniej, jeżeli mam wybierać taki telefon, jako urządzenie po prostu wielofunkcyjne do rzeczy różnych, to ja dla siebie wybrałem Androida i tego nie żałuję, że wybrałem Androida.
1: Mamy kolejny telefon. Kończymy audycję, a nam się telefony rozdzwoniły. Halo, kogo witamy tym razem?
4: Taki telefon...
1: Halo?
4: ...po prostu wielofunkcyjny do rzeczy różnych.
1: O, słyszymy jak na razie tylko zwrotkę. Halo?
4: Androida, kogo nie żałuję.
1: No niestety, tu jest jakiś problem. A tu mamy kolejne jakieś... O, teraz to będzie ciekawa rzecz, żeby to odebrać.
0: Odebrać?
1: Tak. Może... O.
0: Coś o tym.
1: Może teraz.
0: Wiem.
1: Halo?
5: Halo?
1: Halo?
5: Witam, Roman Hojny z tej strony.
1: Witamy cię, Romanie, i słuchamy.
5: Witam, panowie. Ja tylko odnośnie, bo tu Sławek pytał odnośnie dodawania takiego bezpośredniego skrótu do dzwonienia. Ja nie wiem do końca, jak to wygląda na Kazamie, natomiast o ile dobrze pamiętam, Sławek korzysta z Xperii, którejś tam tak dziwnie nazywającej się, to dokładnie tym trybem idąc, o którym mówił Tomek, dodaj na ekranie skrót i tam oprócz kontakt było w Xperii, mojej przynajmniej, było bezpośrednie dzwonienie. Bo jeżeli się doda kontakt, to owszem, na ekranie pokaże się ikonka tego kontaktu, tak nazwanego, jak go mamy w kontaktach, ale po kliknięciu w tą ikonkę rozwinie się, będzie tam możliwość lub zadzwoń, lub napisz wiadomość. A jak się wybierze skrót bezpośrednie dzwonienie, to po kliknięciu w tę ikonkę od razu dzwonimy do danej osoby.
0: A to zaraz sprawdzę, co ja tu mam, ale wydaje mi się, że ja akurat bezpośredniego dzwonienia nie mam, ale zaraz sprawdzę, bo po prostu jakby nie korzystamy z tego. Zaraz to sprawdzę. Skróty. Aparat pilkom działania. Editor Sysmic S. Eksplorator plików. Etykieta Gmaila. Foursquare. Kontakt. Konto. Książka. Lista Twittera. Połączenie. To pewnie będzie to.
5: Może w połączeniu, bo w Xperii się to nazywało bezpośrednie dzwonienie.
0: Jeszcze tylko sprawdzę, czy tu nie ma nic innego, ale nie. Zaraz sprawdzę zresztą, czy połączenie to jest to.
1: A wejdź w Tomku to połączenie.
0: Połączenie.
1: O właśnie, i tutaj można sobie dodać.
0: Zresztą zaraz to mogę sprawdzić.
1: No właśnie, spróbuj dodać mnie na przykład.
0: Tak, tu swoją drogą też jest w Androidzie. Nie ma tu na... mogłem sobie wpisać w pole edycji, ale już nie wpisałem, trudno. Dlatego to mi tak długo zajmuje.
1: Ale zbliżasz się do MIDI chyba.
0: Nawet mam...
1: O! To
0: mam MIDI'ego. Tylko... Czy ja tego MIDI'ego teraz dałem? O,
1: no,
0: jest.
1: Jest. No to sprawdzamy, czy się dodzwonisz.
0: Wszystko wskazuje na to, że...
1: O! Jest! Tomasz Pilecki, komórka, dzwoni,
0: okay.
1: Działa. Czyli tu jest troszeczkę inaczej, to jest inaczej nazwane, ale rzeczywiście można zrobić to i tak.
5: I to jest bardzo wygodne, bo ja to powiedzmy osób, do których częściej dzwoniłem, jeden z ekranów poświęcony tylko na takie kontakty, więc na sąsiedni ekran przesunąć dwoma paluszkami to jest momencik i później ikonki. Nawet można sobie folder taki utworzyć, jak ktoś woli.
1: Mhm. To jest dosyć... rzeczywiście.
0: No tak, to jest kwestia organizacji tak naprawdę.
5: Mhm.
0: Jakieś tam.
5: Także dziękuję, ja w zasadzie tylko tyle takiego do informowania.
1: Okej, okay, dziękujemy ci bardzo za telefon. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. No i cóż, może jeszcze ktoś chciałby o coś zapytać? Tak na koniec, to jest swoją drogą fenomen, że jak już kończymy audycję, to mieliśmy ją skończyć jakieś pół godziny temu, to nagle rozdzwoniły nam się
0: tak
1: telefony.
0: I to tak duże pół godziny temu.
1: Dokładnie, to tak, ale to dobrze, to dobrze, że dzwonicie, dobrze, że chcecie pytać, że was to interesuje. Jeżeli by ktoś w tym momencie włączył Tyflo Radio, to taka informacja, że dziś prezentujemy telefon plus Kazam 3. Natomiast, no także tu zahaczamy w ogóle o system Google Android, który no, ma sporo możliwości. Tomek twierdzi, że nie żałuje migracji.
0: Tak, ja akurat nie żałuję. Są osoby, które żałują, ja akurat do nich nie należę.
1: Ale, bo ty Tomku używałeś przez, w zasadzie do niedawna, no bo ten iPhone to tak powiedzmy, to była raczej taka eksperymentalna zabawka. Ty chyba go nie używałeś tak na poważnie, tak? Bo tam coś z nim było nie
0: to
1: tak?
0: To znaczy, to było coś takiego, że ja, nie wiem, ja strasznie nie lubię jakiejś takiej zamkniętości, którą mi iPhone jakby oferował. Ja używam jako telefonu Nokii, jeszcze z Symbianem. I tak szczerze mówiąc, Nokia była do takiego typowego dzwonienia najlepsza. Po prostu do tego klawiatura jest niezastąpiona. Natomiast, no, jeżeli mam wybrać między Androidem a iOS-em, no to jednak Android. Aczkolwiek iOS, no to do tego mojego Fablika odnośnie edycji dźwięku, nagrywania muzyki i tak dalej, no jest po prostu lepszy, dlatego że system dźwięku jest tam po prostu lepiej dopracowany i tam jest więcej tych aplikacji, syntezatorów. To jest bardziej dostępny, tam jest parę interfejsów MIDI do niego, można sobie kupić, albo nawet można skorzystać z komputera PC i przesłać bezprzewodowo do iPhone'a jakieś rzeczy i tak dalej, no to tam jest to fajnie zrobione, no tylko, że no, no co z tego?
1: To ja zapytam Tomku w ten sposób, a tak ogólnie bo ty wcześniej właśnie, jak wspomniałeś, korzystałeś z Symbiana, z Noki Symbianowej. Czy na niej robiłeś to samo, co w tym momencie na Kazamie, czy jednak to było tak, że ta Nokia ze względu na ten system operacyjny, który tam był, służyła ci jednak mimo wszystko tylko i wyłącznie do dzwonienia i do niczego poza tym?
0: Tam było głównie dzwonienie plus nawigacja przez program Lowstone. Tutaj mamy Dotwalkera, który jak zaczynałem przygodę, że tak powiem, z Kazamem pół roku temu, on był znacznie mniej rozwinięty niż jest teraz. Tam się pojawiły różne funkcjonalności, które no powodują, że jeżeli mam wybrać porównanie Dotwalker czy Lowstone, to już jest naprawdę ciężkie, bo no oczywiście do Dotwalkera potrzebny jest ten ekran dotykowy, więc poniekąd dwie ręce. Za to funkcjonalność ma po prostu większą.
1: Rozumiem.
0: Na przykład. No i plus oczywiście wszelkie rzeczy typu Skype, WhatsApp, internet. To po prostu, no na Symbianie były jakieś tam, są przeglądarki, Ale one po prostu no, działają mimo wszystko gorzej niż to, co jest na Androidzie. Skype, który na Androidzie działa lepiej. No i przede wszystkim to, co ja robię na Androidzie, czego na Nokii nie mogłem niestety robić. Czytanie tekstowych książek. Wcześniej ja chciałem czytać książkę, bo ja mam bardzo często tak, że gdzieś w drodze, jadąc autobusem, pociągiem, włączam sobie jakąś książkę do posłuchania. Na Nokii musiałem robić tak. Jakiś program typu Despeech czy tam inna balabolka. Przekonwertować taką książkę z pliku tekstowego do MP3, co chwilę zajęło. Potem taką książkę wgranie na kartę pamięci, co Nokia ma no taki sobie ten czytnik, więc to też chwilkę zajęło, zwłaszcza, że to miało tam 100-200 mega. No i potem ewentualnie mogłem rzeczywiście tam w Nokii jakieś tam Daisy to go, akurat używałem programu, mogłem sobie te książki odtworzyć. Aczkolwiek no to też było jakoś tam, no bo na przykład słuchałem sobie książki na komputerze, no i w pewnym momencie wychodziłem, bardzo mnie ciekawiło, co jest dalej. Odnaleźć się w MP3, to czasami była duża sztuka. Nawet jak to było podzielone na jakieś tam paruminutowe fragmenty, no to mimo wszystko w takim paruminutowym fragmencie musiałem coś jakoś z tym robić. Teraz mogę wyszukać fragment tekstowy w książce, jaki jestem i po prostu sobie go mieć, zwłaszcza, że nawet ileś tam, no, cały swój księgozbiór, który mam na komputerze, jest on niemały, mogę mieć na komórce i jeszcze mieć jeszcze dużo, dużo miejsca na karcie pamięci.
1: No to rzeczywiście, to jest akurat bardzo dobra sprawa, tym bardziej, że te karty pamięci teraz, no ile tam, 32-gigowa karta pamięci to nie jest jakiś
0: 32 giga można
1: duży wydatek.
0: Kupić taką wolniejszą za jakieś 70 zł, taką rzeczywiście w miarę szybką za 100.
1: No, więc tam naprawdę już na 32 giga to można upchnąć całkiem sporo różnych rzeczy.
0: Tak.
1: I to się zgadza.
0: Zwłaszcza książek.
1: Oj, zwłaszcza książek i zwłaszcza w formacie tekstowym.
0: Tak.
1: To się zgadza. Dobrze, Tomku, ja myślę, że możemy te nasze dywagacje na dziś zakończyć. Powiedzieliśmy sporo, no, tak może myślę. Niektórych zachęciliśmy, a może i zniechęciliśmy do Kazama. Ale nie, no tak zupełnie serio mówiąc, ja także jestem skłonny polecić ten telefon, przynajmniej do testów, jeżeli ktoś po prostu chce zobaczyć, z czym się tego Androida je, nie jest pewien, albo po prostu jako taki zapasowy telefon, albo to rzeczywiście, jeżeli wam się spodoba, to do takiego podstawowego użytkowania, bo ty, Tomku, jak rozumiem, Symbiana porzuciłeś gdzieś tam już zupełnie w kąt i teraz tylko i wyłącznie korzystasz z Kazama.
0: Aczkolwiek gdyby nie to, że ta Nokia mi się nie zepsuła, to możliwe, żebym jeszcze z tego Symbiana mimo wszystko korzystał.
1: Ale teraz nie korzystasz, Nokia się zepsuła i twoim jedynym i podstawowym telefonem jest Kazam.
0: Tak jest.
1: I się da. Okej. Okay. To tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą audycję. Dziękuję ci bardzo za pojawienie się u nas,
0: Dzięki również.
1: Współprowadzenie. Tomek Bilecki był dzisiejszym gościem Tyflo podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Tyflo Podcast.
8: Znajdujemy się w Muzeum Narodowym w Poznaniu, gdzie od połowy października do końca listopada miała miejsce wystawa z audiodeskrypcją, która się nazywa 5 zmysłów.
9: Nazywam się Ewa Drążkowska, jestem kuratorem projektu edukacyjnego 5 zmysłów audiodeskrypcja.
8: Proszę opowiedzieć, jak doszło do powstania wystawy, co ta wystawa przedstawia, skąd w ogóle pomysł?
9: Wystawa 5 zmysłów audiodeskrypcja jest częścią projektu edukacyjnego pod tym samym tytułem, który trwał również od 17 października. Jest to projekt i wystawa adresowane do osób niewidomych i słabowidzących. Oprócz tego właśnie, że mamy wystawę, to mieliśmy szereg różnych wydarzeń adresowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Może kilka słów o wystawie. Wystawa, która w tytule ma hasło 5 zmysłów, jest wystawą szczególną właśnie z tego względu, że staraliśmy się, aby zgromadzone na niej dzieła, pokazujemy blisko 26 obiektów, aby w jakiś sposób ich doświadczenie poszerzyć poprzez wrażenia zmysłowe. A zatem podzieliliśmy wszystkie obiekty na 5 takich grup, z których każda odpowiada jednemu ze zmysłów. I w tych grupach tematycznie staraliśmy się dobrać dzieła tak, aby one w jakiś sposób, najlepiej naszym zdaniem, obrazowały konkretny zmysł.
8: A w ogóle skąd pomysł na tę wystawę? Jakie były kulisy?
9: Wszystko zaczęło się od audiodeskrypcji, o której usłyszałam pewnie ponad 2 lata temu już. I ta idea bardzo mnie zainspirowała i stwierdziłam, że warto byłoby zrobić coś związanego z audiodeskrypcją. I myśleliśmy początkowo o różnych wydarzeniach, które miały gdzieś w podtekście audiodeskrypcję. Natomiast tak szczęśliwie nam się udało to rozwiązać ostatecznie, że całość zyskała właśnie oprawę projektu edukacyjnego, który miał naprawdę wiele odsłon. I myślę, że z tego względu jest ciekawy. Także początkiem wszystkiego była audiodeskrypcja. Pokazaliśmy głównie obiekty pochodzące tutaj z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Z różnych oddziałów muzeum, bo mamy na przykład instrument, który pochodzi z Muzeum Instrumentów Muzycznych, ale też wypożyczyliśmy kilka obiektów, dosłownie kilka, między innymi kopię drzwi gnieźnieńskich, którą można obejrzeć, której można dotknąć, co ważne. A odnośnie tych obiektów poznańskich, to staraliśmy się też pokazać jak najbardziej różnorodne dzieła, zróżnicowane właśnie pod względem i stylu czasu powstania. Także jest tam taki stylistyczny, można powiedzieć, miszmasz. Najnowsze dzieło, że tak powiem, to chyba jest właśnie instalacja, którą tutaj w tle być może będzie słychać później na nagraniu. Instalacja Izabeli Gustowskiej, bo ona pochodzi bodajże z 94 lub 5 roku. Także mamy przekrój naprawdę duży. Myślę, że to wpływa na to, że wystawa jest po prostu interesująca, bo wspólnym mianownikiem nie jest tu właśnie jakieś tam kryterium stylu czy czasu powstania, ale właśnie zmysły.
8: Z tego, co się zdążyłem zorientować, jeżeli ktoś sobie życzy, może otrzymać przewodnik audio i właśnie mieć audiodeskrypcję, jak również każdy eksponat jest opisany alfabetem Braille'a, tak?
9: W Braille'u mamy tak zwane etykiety, etykiety tych dzieł, natomiast można posłuchać pełnego opisu już korzystając właśnie z przewodnika Audio Guide. Natomiast to jest też, myślę, ciekawa kwestia, że ta wystawa oczywiście, jak każda, ma swój katalog wydany w takiej tradycyjnej formie. Natomiast ponieważ mamy szczególny adresatów tej wystawy, myśmy bardzo chcieli, zależało nam na tym, żeby ten katalog zaistniał również w formie odsłuchowej. I jest taki katalog na płycie ze wszystkimi tekstami, które się z tą wystawą wiążą.
8: A jakie było zainteresowanie i oddźwięk na wystawę?
9: No, z ogromną radością muszę powiedzieć, że odzew był bardzo pozytywny do tego stopnia, że takie odwiedzania grupowe wystawy trwały właściwie na przykład w piątki, gdy muzeum jest czynne do 21, to do 21 godziny były tutaj grupy z przewodnikami, także bardzo się cieszymy. I zainteresowanie było duże, zwłaszcza pewnie wśród pedagogów, którzy tu przyprowadzali dzieci i młodzież, ponieważ ta wystawa była ogromną frajdą właśnie dla młodych zwiedzających, którzy tutaj mogli trochę pobuszować. Było mniej typowo niż zazwyczaj, gdzie trzeba tylko patrzeć, stać w pewnej odległości i nie można niczego dotknąć, nie można się ruszyć specjalnie. Natomiast tutaj było bardziej swobodnie, można było posmakować, dotknąć czegoś.
8: Czyli właśnie nie tylko dzieci niewidome i osoby z innymi niepełnosprawnościami, tylko wystawa dostępna dla wszystkich, w tym bardziej niż zwykle właśnie dla osób z wadami wzroku.
9: Myślę, że warto też podkreślić, że staraliśmy się, aby przestrzeń wystawy była tak zaaranżowana, żeby była ona komfortowa i tutaj właśnie świetnej rzeczy dokonał pan Marek Jakubowski z Owińc, który zamontował takie specjalne bieżniki na podłodze, dzięki którym osoby niewidome posługujące się laską mogły po prostu swobodnie się poruszać. Także myślę, że ta wystawa jest z wielu względów interesująca.
8: Powiedziała pani projekt edukacyjny. Rozumiem, że to właśnie te lekcje muzealne, na które można było przyjść, indywidualne zwiedzanie. Wystawy i coś jeszcze w ramach tego projektu?
9: Tak, tak. Odbywały się również wykłady prowadzone głównie przez pracowników działu edukacji muzealnej tutaj z Poznańskiego Muzeum, które dotyczyły pewnych aspektów sztuki lub historii sztuki, ale przez pryzmat lub z elementami audiodeskrypcji i przez pryzmat właśnie też takiego zmysłowego percepowania sztuki. Także jednym z takich, myślę, najbardziej ciekawych był wykład prowadzony przez Piotra Szaradowskiego, który dotyczył mody, bardzo szeroko pojęte i można było podczas tego wykładu też na przykład dotknąć rozmaitych materiałów. To jest ciekawe. Myślę, że dla każdego rozpoznawanie tych niuansów. Także oferta była naprawdę bardzo, bardzo bogata i myślę, że każdy znalazł coś ciekawego tutaj.
8: Mówiliśmy o drzwiach gnieźnieńskich. Ten instrument, o którym mówiliśmy, co to jest?
9: To jest lutnia. To jest taka zabytkowa lutnia, która jest właśnie, tak jak wspomniałam, eksponatem z Muzeum Instrumentów Muzycznych, ale przy okazji jest takim obiektem wykorzystywanym do celów edukacyjnych. A zatem u nas ona również ma taką rolę i myślę, że ogromną frajdą jest to, że można tej lutni po prostu dotknąć, spróbować wydobyć kilka dźwięków. To jest bardzo, bardzo piękny instrument, którego na co dzień pewnie nie tak łatwo znaleźć. Także myślę, że to jeden z najbardziej atrakcyjnych takich eksponatów. Poza tym staraliśmy się, aby każda z tych naszych przestrzeni poświęconych konkretnemu zmysłowi miała 4 obrazy i jeden obiekt przestrzenny. Jest to instalacja Izabeli Gustowskiej, wspomniany instrument czy kopia drzwi gnieźnieńskich, następnie taka rzeźba Henryka Morella, artysty dosyć mało znanego w Polsce, rzeźba z 1968 roku, bardzo nietypowa, bo wykorzystująca elementy takie, powiedziałabym, przemysłowe, bo stare dętki, czy taczkę, fragmenty blach, dzieło typowe dla twórczości tego artysty, natomiast dosyć zaskakujące tak w kontekście muzealnym. Natomiast o też ciekawym obiektem, o którym warto wspomnieć, ostatnim z obiektów przestrzennych na wystawie, w przestrzeni dotyczącej zmysłu smaku, jest po prostu martwa natura, którą zaaranżowaliśmy na takich zabytkowych naczyniach, ale martwa natura, której można jak najbardziej posmakować. Po prostu znalazły się tam warzywa i owoce, te, które pojawiają się wcześniej na obrazach, a zatem można nie tylko posłuchać, co tam namalowano, czy obejrzeć, co tam namalowano, ale też później doświadczyć jeszcze tego zmysłu smaku.
8: Czyli wszystko, smak, opisy brajlowskie, audiodeskrypcja, jeżeli ktoś widzi, no to co widzi, pełne spektrum doznań.
9: Tak właśnie staraliśmy się, żeby ta wystawa była po prostu interesująca, mówiąc tak dosyć kolokwialnie, żeby atakowała zmysły. Wydaje nam się, że właśnie taki sposób obcowania ze sztuką ma szansę zachęcić zwłaszcza tych młodych, przyszłych odbiorców do tego, żeby rzeczywiście odwiedzać muzea, bo dzieje się coś ciekawego.
8: Tą wystawę organizowało muzeum, czy tylko muzeum było współorganizatorem?
9: Muzeum jest współorganizatorem, Aha. Tak. Wymienić też trzeba na pewno Stowarzyszenie Edukacyjne MCA z Poznania i firmę More Than One Production z Poznania, która była producentem tego przedsięwzięcia. Muzeum było jednym ze współorganizatorów.
8: I czy ewentualnie są jakieś plany w przyszłości, że wystawa na przykład będzie się odbywała w innych miastach, czy raczej to jest takie wydarzenie jednorazowe, które nie będzie w innych miastach później?
9: Ze względu na to, że tutaj pojawiło się bardzo dużo takich perełek muzealnych, obiektów, które są bardzo znane, rozpoznawane, wiązane z tym muzeum, ta wystawa po prostu nie może opuścić murów tego muzeum. Natomiast to, co jest pokłosiem czy owocem tej wystawy, a mianowicie te opisy audiodeskrypcyjne dla konkretnych obiektów w formie już gotowej do odsłuchu, jak najbardziej zostaną tutaj i no, liczymy na to, wiem, że dział edukacji muzealnej też na to liczy, że być może będzie to początek właśnie stworzenia takiej ścieżki
8: tutaj coś,
9: edukacyjnej. Tak, opisy pisałam ja, a nagrywano to w studio w Poznaniu.
8: Jakie dalsze plany na przyszłość? Jakieś nowe wystawy, nowe przedsięwzięcia może w przyszłym roku?
9: Jeszcze trudno powiedzieć. To jest taki czas, listopad, to jest taki czas, kiedy często się ważą losy właśnie takich planów na przyszłość, tak jak to pan ładnie powiedział, więc jeszcze właściwie za wcześnie, żeby o tym mówić. Ja się bardzo cieszę, że tu w Poznaniu się udała i wystawa, i projekt, że miały taki pozytywny odzew. No i mam nadzieję, że audiodeskrypcja to będzie hasło coraz bardziej rozpoznawalne i że będzie coraz więcej wydarzeń związanych właśnie z audiodeskrypcją dla osób niewidomych, słabowidzących.
8: A proszę jeszcze na koniec powiedzieć, skąd udało się pozyskać finansowanie na projekt i wystawę?
9: Tutaj też źródła były różne, jeśli chodzi o finansowanie, ale bezsprzecznie takim głównym naszym zastrzykiem, który nam pozwolił realizować ten projekt, był grant z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Był to Tyflo Podcast. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: A dziś mamy środę, to jest 30 dzień listopada 2022 roku, godzina 20 za nami, a zatem rozpoczynamy 162 wydanie Tyflo Przeglądu na antenie Tyflo Radia. Dziś w składzie nieco większym niż tydzień temu, bo tydzień temu byliśmy we dwóch, a dziś jesteśmy na razie w trzech, a jest szansa, że będziemy w czwórkę, bo Paulina, miejmy nadzieję, że do nas dotrze na antenę, a jak na razie witamy was bardzo serdecznie w składzie Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Witamy was bardzo serdecznie, zapraszamy na solidną porcję technologicznych wieści, no bo to Tyflo Przegląd, więc zawsze tak u nas jest. A co dziś konkretnie będzie? Posłuchajcie. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Skrót iOS do pisania na Mastodonie. Hearthstone. Jak wygląda teraz jego dostępność? Dostępność w Graphene OS. Menus for All. Dostępne menu z 750 tysięcy restauracji w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
10: Noisy Charts. Narzędzie od Guardiana do udźwiękawiania wykresów. Wsparcie dla tłumaczy języka migowego w Microsoft Teams. Mastood. Kolejna dostępna aplikacja do Mastodona na systemy Apple. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami w sieci Play. Pager. Ciekawa w założeniach aplikacja rozpoznająca treści na zrzutach ekranu. Dostępność jest starsza niż nam się wydaje. Wskazują na to przykłady w innych krajach. Conserve the Sound. Dźwięki, których już nie ma. Pro Tools Intro. Darmowa wersja znanego DAWa. OnePlus obiecuje 4 lata darmowych aktualizacji Androida. Redukcja szumu w Anchorze. Passkeys Directory. Katalog usług obsługujących Passkeys. Poradnik do FFmpeg, czyli manipulujemy danymi multimedialnymi z konsoli. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! A i owszem, zaczynamy wam opowiadać o tym wszystkim, co w technologii piszczy. Technologii przede wszystkim skierowanej do osób niewidomych i słabowidzących, ale i nie tylko, bo też sobie o pewnych takich różnych mainstreamowych rzeczach porozmawiamy. Jeżeli wy natomiast chcecie porozmawiać z nami, to możecie. Możecie też podzielić się z nami jakimiś ciekawymi informacjami, o których tu na przykład w tym skrócie nie powiedziałem. Jeżeli macie na to ochotę, to możecie do nas zadzwonić na tyflopodcast.net/zoom, możecie do nas napisać na kontakt.tyflopodcast.net, możecie do nas napisać na YouTubie, Facebooku, możecie też pisać z poziomu dwóch aplikacji. Aplikacji na Windowsa, którą napisał Dawid Pieper, i testowej jak na razie aplikacji Tyflocentrum, która to już jest ogólnie na testflajcie dostępna, więc każdy może z niej skorzystać. Link jest w poprzednim Tyflo Przeglądzie zamieszczony. Te aplikacje napisał Arkadiusz Świętnicki. Więc dróg kontaktu jest sporo. Ja postaram się nad tym wszystkim panować i zerkać tu i tam, co będziecie do nas pisać. Postaram się również oczywiście odbierać połączenia od was. Zatem będzie, myślę, że dziś sporo różnych też ciekawych informacji. No, tak przynajmniej wnioskuję z tych notatek. Ostatnio o Mastodonie mówi się sporo. No i mamy kolejny skrót do Mastodona tym razem, żeby z iOS-a jakoś wygodnie publikować, prawda, Pawle?
11: Tak, w sumie to było do przewidzenia, bo zważywszy na to, że Mastodon jest bardzo otwartym protokołem i pozwala na bardzo dużą swobodę co do tego, co można z nim robić i w jak szerokim zakresie można implementować różne jego funkcje w takim oprogramowaniu, jakie tak naprawdę chcemy tylko sobie stworzyć. Tak, ktoś już znalazł klienta Mastodona dla Windowsa 98. Nie wiem, po co
12: dla powstał. Macintosh tych 68 tysięcy, czyli tych starych strasznie z lat no, 90. wczesnych, też już się jeden pojawił.
11: Tak, no więc jak widać, kreatywność nie śpi, deweloperzy mają najróżniejsze pomysły i też najróżniejsze potrzeby. No więc kwestią czasu było, żeby znaleźć skrót iOS-owy, który pozwala nam na wysyłanie postów na Mastodona. Link oczywiście będzie zamieszczony w komentarzu. Skrót działa w sposób następujący. Po jego uruchomieniu pokazuje się nam okienko, w którym możemy napisać no, to, co chcemy opublikować. Potwierdzamy, że tak, chcemy wysłać. Następnie jest zadawane nam pytanie, czy chcemy dodać jakieś multimedia. Jeżeli powiemy, że tak, no to oczywiście zostanie nam wyświetlony widok galerii i będziemy mogli wybrać, jakie tam zdjęcia lub filmy chcemy opublikować. Następnie zostajemy zapytani, czy to, co chcemy opublikować, jest powinno być ukryte pod ostrzeżeniem NSFW, czyli materiały no, niestosowne do puszczenia w pracy, więc możecie sobie wyobrazić no, wszystko to, czego nie powinno być od razu widać. No i gdy to wszystko już potwierdzimy, to post zostanie wysłany. Jego konfiguracja jest troszkę nieoczywista, bo przy importowaniu skrótu będziemy musieli podać dwie dane. Jedną z tych danych oczywiście jest nasza instancja, którą już pewnie znamy, jeżeli założyliśmy konto, a drugą daną jest token deweloperski. Token deweloperski, czyli no taki unikalny kod naszej aplikacji, bo my będziemy musieli sobie stworzyć jakby naszą własną aplikację, która się konkretnie będzie potem nazywać i będzie pokazywane, z czego my piszemy. Ale nie będziemy musieli nic programować, nic tworzyć, bo przepis mamy już gotowy, wystarczy zaimportować link. Natomiast ten kod trzeba wygenerować, ten token. Robimy to w naszych ustawieniach profilu. Po zalogowaniu się w naszej instancji klikamy w menu i ustawienia i tam jest sekcja tworzenie aplikacji. Gdy tam wejdziemy, jest opcja nowa aplikacja. Wypełniamy tak naprawdę tylko nazwę, bo całej reszty nie musimy. I nasza aplikacja jest dodana i gdy wejdziemy w jej szczegóły, tam jest taka tabelka z aplikacjami wszystkimi, jakie dodaliśmy, to możemy sobie odczytać nasz token i ten token przepisujemy na iPhone'a w odpowiednie pole. Te skróty mają różne warianty. Ten skrót też się pojawia w menu udostępniania, z tego co widziałem, czyli można udostępnić na przykład jakiś link na Mastodona albo no link głównie, może plik też, nie próbowałem w sumie, czy plik na przykład audio by działał. Natomiast, no co, już widziałem wariant, który też można podpiąć sobie do komendy na Macu, do paska chyba jakichś szybkich akcji. Ja na przykład sobie ten skrót mój podpiąłem na potrójne stuknięcie w tył iPhone'a. I jak na razie działa, aczkolwiek coś z tą opcją właśnie tych ostrzeżeń o treściach nieodpowiednich, coś nie do końca działa, bo wybrałem, że nie chcę publikować żadnych takich treści i mimo to ostrzeżenie zostało wrzucone, więc albo źle tam jest skonstruowany komunikat, albo coś ja źle zinterpretowałem. Będę się temu jeszcze przyglądał, natomiast no muszę przyznać, że właśnie, że czuję się troszkę jak w roku 2000, Anno Domini 2000 chyba 11, kiedy to był iOS 6. Jeszcze była integracja z Twitterem i Facebookiem wbudowana i można było tak naprawdę dość szybko, nie, jak to się robiło? Ty, Michale, pamiętasz, jak się wywoływało post na Twittera lub Facebooka na iPhone'ie? Dało się Siri pisać, ale dało się też jakoś w szybki dość sposób. Jak to się robiło? Ja wiem, że w końcu to przypisałem sobie do gestu jakiegoś aktywatora, jeszcze jak ktoś pamięta aktywatora, to zapalamy wirtualną świeczkę, Cydia i Activator, czyli menedżer gestów i różnych poleceń tak naprawdę na iOS-a jailbreakowanego. Ja to miałem pod jakimś w ogóle takim fajnym gestem, że bardzo szybko byłem w stanie otworzyć to okienko i napisać tego tweeta, ale zdaje się, że była też jakaś oficjalna droga. No i
10: ja powiem szczerze, że pamiętam, że to się jakoś dało na Twittera, ale jakoś tego Facebooka nie pamiętam. O Facebooku zapomniałem, szczerze mówiąc, że
11: on
10: można
11: naprawdę
10: było.
11: Był Siri. Bo pamiętam, że Siri dało się spokojnie.
10: A to być może,
11: postować.
10: Bo ja Siri nie używałem jakoś specjalnie.
11: Ale
10: nigdy.
11: Tak poza Siri też coś było. No w każdym razie już tego nie ma, to już czasy minione, no ale możemy je sobie troszkę przywrócić w trochę innej sieci społecznościowej, no skrótem do pisania na Mastodonie. Więc jeżeli ktoś polubił tę sieć społecznościową i ma potrzebę spontanicznie i dużo tam publikować, no to taki sposób jest łatwy do wywołania. Szybki i działa przede wszystkim i to jest chyba najważniejsze, choć swoje wady, jak to już wskazałem, też ma. No jeżeli lubicie Mastodona, to nie jest chyba też jedyna nowość, prawda, Michale? Tutaj
10: zgadza się, bo Tyflopodcast się doczekał swojego również miejsca w Fediversum i jesteśmy, można nas znaleźć. Może pod co prawda takim niezbyt fortunnym adresem, bo się tyczy konkretnie mojego konta użytkownika, ale no cóż, zaszłości historyczne pewne są i kiedy tworzyłem sobie konto w naszym systemie do publikacji podcastów, no to wpisałem sobie swoją nazwę użytkownika i teraz chcąc znaleźć cały Tyflopodcast, musicie wpisać michal.dziwisz@tyflopodcast.net, no bo tak działa ta wtyczka ActivityPub, że po prostu do użytkownika przypisuje być i zdaje się, że wrzuca tylko jego treści wtedy, ale być może da się coś z tym jeszcze zrobić, zobaczymy, żeby ten login był taki jakiś bardziej uniwersalny, natomiast na pewno, co mogę powiedzieć, to że to działa. Testowaliśmy i działa. Ja widzę, że pojawiają się użytkownicy, którzy śledzą Tyflo Podcast w ten sposób, że komentarze też się pojawiają z Mastodona publikowane. Także no nie było to po nic. jest w tym cel, jest w tym sens, żeby to publikować również i w ten sposób. No i bardzo dobrze. Zresztą, jeżeli zdarzyłoby się tak, to taki apel do naszych słuchaczy. Jeżeli na przykład zauważyliście, że wam się Tyflo Podcast nie odświeża, że czegoś w jakimś miejscu, z którego korzystacie, brakuje, że po prostu nie ma tych audycji, no to dajcie znać, bo po prostu najzwyczajniej w świecie aktualizowaliśmy cały system, trzeba było go jeszcze przenieść, tam się parę rzeczy podczas migracji wydarzyło, jak to zwykle podczas migracji bywa, i jeszcze musimy to wszystko dopracować, ale jest dobrze generalnie i w tych największych platformach

0: Jest kanał na Telegramie, ja ten kanał podrzucę, link do tego kanału w komentarzu, to jest bodajże t.me/tyflopodcast, tak. Sam go nawet dokładnie nie pamiętam tego linku, ale tak zdaje się, są też te wyszukiwarki kanałów na Telegramie, więc możecie sobie poszukać tyflopodcastu i tam znajdziecie co tydzień aktualizowane informacje na temat tego, o czym mówimy w nadchodzącym tygodniu. Ja zwykle taką informację wypuszczam z niedzieli na poniedziałek. No, czasem zdarza się, że później, jeżeli audycje się pojawiają jakoś później. Także to z takich bieżących aktualizacji i aktualności dotyczących również Tyflo Podcastu, jak widać, też i u nas trochę się dzieje. No i aplikacja oczywiście, pamiętajcie, aplikacja dla iOS-a, no ponoć już testuje ponad 100 użytkowników. Taką informację gdzieś tam mamy od Arka, więc sporo. To
1: tak,
0: jest,
1: 100 użytkowników
0: to jest
1: dużo. Nie może się mylić.
0: Tak, tak.
1: Warto spróbować. Tak, ja też to potwierdzam, już też testowałem. Jest nad czym pracować, ale też jest bardzo fajna komunikacja. My w grupie sobie te błędy zgłaszamy i one są też albo naprawiane na bieżąco, albo jest obietnica, że będą naprawiane. No, czekamy na następną aktualizację i zobaczymy. Jeszcze a propos Mastodona, to taka szybka wrzutka. Dość spontanicznie zdecydowałem się na akcję, żeby troszeczkę, no, jakąś aktywność na tym moim koncie tam stworzyć. Wiecie dobrze, słuchając Tyflo Przeglądów, że lubię umieszczać tu często takie, no, wiadomości ze świata, takie interesujące przykłady praktyk z różnych krajów. Lubię takie tematy badać. Dzisiaj też troszkę o tym porozmawiamy. No i wpadłem na pomysł, że skoro jutro zaczyna się grudzień, to można by zrobić taki kalendarz adwentowy, w ramach którego będę na moim Mastodonie, czyli piciok@dragonscave.space. Ewentualnie, jeżeli chcecie po prostu to czytać, a niekoniecznie mnie śledzić, albo w ogóle mieć Mastodona, no to dragonscave.spacja/piciok, a nawet jeżeli byście chcieli to mieć w czytniku swoim RSS-owym, bo można, to dragonscave.space/piciok.rss. I każdego dnia będę się starał w formie takiego wpisu krótkiego za ostrzeżeniem o zawartości, za content warningiem i nie bynajmniej dlatego, że tam będą jakieś wrażliwe tematy, tylko dlatego, żeby zrobić wam trochę większą niespodziankę, no bo skoro kalendarz adwentowy to okienka, no to okienka nie mogą być domyślnie otwarte, więc będzie na początek zamknięte, no i będzie można sobie takie okienko otworzyć i za okienkiem będą albo właśnie jakieś takie ciekawostki a propos jakichś ciekawych rozwiązań dla osób niewidomych w różnych krajach, albo jakieś ciekawe projekty, albo jakieś ciekawe aplikacje. Część z was, która tutaj regularnie słucha Tyflo Przeglądów, będzie pewnie też niektóre rzeczy już znać. To nie będą jakieś, nie wiadomo jakie dla was nowości, ale dla szerszego grona, które z tematem nie jest zaznajomione, może to być nowość, więc warto też boostować, bo może ktoś o nas usłyszy i czegoś się dowie. To wszystko będzie prowadzone, zdecydowałem się na język angielski, no bo wtedy też ten ta jakby grupa docelowa będzie automatycznie też troszkę większa. No niemniej jednak, no jeżeli uważacie, że to fajna zabawa, no to zachęcam do przyłączenia się. O, taki pomysł mój na ten nowy rozpoczynający się miesiąc.
0: No to rzeczywiście też ciekawa inicjatywa, warto zaglądać, do czego serdecznie namawiamy. A teraz zaglądamy do waszych komentarzy, bo tu mamy komentarze, już dwa nam się pojawiły. Pierwszy to jest komentarz od Pawła. Witajcie, testuję aplikację Tyflo Centrum, wysyłanie wiadomości do radia. Słucham na żywo. Super, Pawle, bardzo się cieszymy, że nas słuchasz na żywo. Pozdrawiamy cię serdecznie i życzymy miłych i owocnych testów. No i jeszcze mamy komentarz od Agi. Witajcie, pisałam do was ostatnio, bo mam problem z wtyczką do Hammerspoon, a mianowicie Transpoon, która to tłumaczy tekst wypowiedziany przez VoiceOvera na Macu. Problem pomógł mi rozwiązać Nuno, za co mu bardzo dziękuję. Okazało się, że chodziło jednak o sam kod, który był błędnie napisany. Zamiast cudzysłowa otwierającego winien być zwykły, czyli anonsowany przez samego tego voiceovera jako cudzysłów prosty.
2: Jest...
0: Kod zaczerpnęłam z artykułu z Tyflo Świata. Napisał go Piotr Machacz. On napisał w nim właśnie błędny kod i błędnie

0: kopiowałam do Hammer Spoon. Rzecz jasna, gdyby nie ten artykuł, to nie dałabym rady tak czy siak tej wtyczki pobrać. Błąd jest jednak do poprawy. Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc i pozdrawiam was serdecznie.
1: Wtyczka to jest problem Maca.
0: Tylko jeszcze dokończę ten komentarz. Wtyczka teraz działa jak marzenie. I to jest tyle.
1: To jest problem Maca niestety. On jest, jakby on występuje, że Mac lubi domyślać się, jak mają wyglądać cudzysłowy i zamieniać nam cudzysłów taki no, komputerowy, powiedzmy to, na taki ładny, literacki, otwarty, zamknięty cudzysłów. I to robi czasem nawet w tekście czytanym. Czyli to tak naprawdę nie do końca wiadomo, to trzeba oczywiście sprawdzić, czy błąd jest w artykule, jako w jego treści i po prostu podczas pisania no się też takiego stało. To też jest oczywiście możliwe, bo Mac
0: bo
1: lubi
0: Word
1: to robić.
0: Też lubi zamieniać.
1: Tak. Czy Safari lub jakakolwiek inna przeglądarka nam podczas odczytywania tego artykułu, mimo że tam było napisane poprawnie, wyświetliła to źle, bo ktoś wrzucając ten artykuł na WordPressa zapomniał oznaczyć tego kawałka jako kod źródłowy. A to też jest możliwe i przeglądarki Macowe lubią w przypadku też na przykład apostrofów coś takiego robić, więc no tutaj też no będzie to trzeba na pewno sprawdzić, czy ten fragment też jest oznaczony w tym, że w WordPressie odpowiednio, bo to może być niespodzianka po stronie przeglądarki. Więc na to też trzeba, warto zwracać uwagę i myślę, warto o tym wiedzieć, jeżeli ktoś używa Safari, że takie zmiany mogą zajść.
0: Zgadza
1: jeżeli ktoś
0: się.
1: W ogóle używa Maca.
0: To prawda. W ogóle z tymi cudzysłowami to jest akurat dość powszechny problem, to jest też prawda i no jest to, bywa to kłopotliwe, nie tylko na Macu zresztą, to fakt. A teraz Mikołaju, no właśnie, jak to z tym Hearthstone'em, bo to jest w ogóle ciekawostka. Mam dwie informacje obok siebie, od ciebie i od Pauliny. Paulina napisała, że Hearthstone stracił dostępność w tym tygodniu. Ty napisałeś, że z Hearthstone'em nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać. Pauliny na razie z nami nie ma, więc nie wiadomo, co poetka miała tu na myśli. Natomiast no ty jesteś, więc możesz powiedzieć, jak wygląda
1: myślę,
0: ten stan dostępności.
1: Bardzo dobrze wiem, co poetka miała tutaj na myśli, bo Hearthstone istotnie stracił dostępność. Pojawił się ten nowy patch, tam chyba 25, on jest tam sygnowany. I no to jest na tyle duży patch, że zgodnie z zapowiedzią twórcy nakładki dostępnościowej, no nie będzie już on wydawał tej nakładki, no bo jak to już było kiedyś opisane, to jest kwestia kilkudziesięciu godzin w związku z tym, jak ta gra jest zrobiona, żeby taką nakładkę co chwila przerobić ze starego patcha na nowego. A to jest człowiek, który ma też pracę, ma rodzinę, więc wiadomo, że kilkadziesiąt godzin pracy to jest jednak kilkadziesiąt godzin pracy, ale tenże deweloper postanowił podzielić się swoim zestawem narzędzi z ogólną społecznością deweloperską. I jest na GitHubie umieszczony po pierwsze ten patch tak zwany. Patch to jest jakby taki no plik, bo to jest plik, który po jakby użyciu go na tej starszej wersji Hearthstone'a zamienia nam niedostępnego Hearthstone'a w dostępnego Hearthstone'a. I to jest udostępnione w formie kodu źródłowego i jest udostępniony cały ten zestaw narzędzi, który był używany przez niego, żeby patch na starą wersję jakby zamienić w patch na nową wersję. Czyli teraz teoretycznie, jeżeli jest jakiś deweloper, który chciałby się tym zająć, a umie no, .NET-a, C#, bo to w tym języku jest pisany właśnie Hearthstone, no a co za tym idzie też patch, to może zdekompilować sobie Hearthstone'a, czyli zamienić te pliki jakby zrozumiałe dla komputera z powrotem na kod, spróbować użyć tego patcha, który no, jest przeznaczony dla starszej wersji na wersji nowszej. I jeżeli to się nie uda, to się oczywiście nie uda, bo w tej wersji nowszej będą jakieś zmiany, poprawić te zmiany, poprawić tego patcha tak, żeby na tej nowej wersji zadziałał. No i jak ktoś to zrobi, jak poprawi wszelkiego rodzaju błędy, uda mu się to, no to z powrotem jakby wydać już nowego, poprawionego patcha. Oczywiście ja tutaj upraszczam sporo kroków, bo to wcale nie jest takie proste, jakby się wydawało. I po prostu za pomocą tej zmiany społeczność będzie mogła dalej rozwijać Hearthstone'a.
0: A czy coś wiadomo, Mikołaju, czy już ktoś się deklarował, że się tego podejmie, że będzie coś próbował z tym robić?
1: Nic nie wiem, choć była informacja, że wszelka koordynacja związana z Hearthstone'em i z jego dalszym rozwojem ma się odbywać na Discordzie tegoż i na kanale specjalnym deweloperskim. Ja szczerze mówiąc na Discorda nie zaglądałem, nie jestem na tym serwerze, więc nie wiem szczerze mówiąc co dalej, tam by trzeba było zerknąć, tam by trzeba było sprawdzić i może będzie wiadomo coś więcej.
0: To skoro jesteś przy mikrofonie, to jeszcze w notatkach widzę jedne zagadnienie, o którym mógłbyś kilka słów powiedzieć. I zdaje się, to jest temat, o którym już kiedyś mówiliśmy, tak? GrapheneOS.
1: Nie, to się umieściło nie w tej kategorii, no ale skoro już jesteśmy, to już bądźmy. O co chodzi? GrapheneOS to jest fork Androida, który skupia się na prywatności i bezpieczeństwie. No i byli użytkownicy niewidomi, którzy chcieliby z tego systemu operacyjnego skorzystać. No i właśnie pytanie, co z jego dostępnością, jak to wygląda i czy osoba niewidoma może skorzystać. No okazuje się, że jest z tym trochę problem, ponieważ nie ma na Androidzie fajnego, otwartego syntezatora mowy. No i oczywiście kwestia pojawia się, co zrobić z tym tak zwanym pierwszym uruchomieniem. No bo większość telefonów z Androidem to są telefony w ten czy inny sposób pobłogosławione przez Google'a i one mają na sobie taki pakiet, który się nazywa Google Apps, czyli aplikacje Google'a. No i tam jedną z tych aplikacji jest oczywiście TalkBack, który jest też dostępny w wersji otwartej i jedną z tych aplikacji jest syntezator mowy Google DTS. No i tenże syntezator mowy już w wersji otwartej dostępny nie jest. No i właśnie GrapheneOS nie ma tego pakietu Google Apps, no bo oni uznają, że te aplikacje nie są otwarte, społeczność nie za bardzo może stwierdzić, co te aplikacje robią, nie każdy sobie życzy tych aplikacji na swoim telefonie, zwłaszcza, że Google no, nie słynie z jakiegoś dbania o prywatność użytkowników. No i twórcy GrapheneOS-a tych aplikacji po prostu nie umieszczają. No a co za tym idzie, nie mamy na start syntezy. I było kilka opcji rozważanych i okazuje się, że żadna z tych opcji nie jest satysfakcjonująca. Bo po pierwsze, eSpeak jest dostępny tylko i wyłącznie na tak zwanej licencji restrykcyjnej, czyli to, o czym my tu już wiele razy mówiliśmy, GPL i wiele open source'owych projektów, w tym właśnie Graphene, nie zezwala na włączanie do siebie, że tak powiem, komponentów na GPL-u, no bo zgodnie z GPL-em one same też wtedy musiałyby zmienić licencję na GPL-a. A tego oczywiście Graphene robić nie chce. RH Voice też ma jakieś problemy, że RH Voice jest dostępny na dobrej licencji, ale on wymaga jakichś komponentów, które już na takich sensownych licencjach dostępne nie są i które są dostępne na licencjach restrykcyjnych. Więc RH Voice na razie też odpada. Żaden z tych syntezatorów nie ma dostępu, przepraszam, nie ma zaimplementowanej tak zwanej funkcji Direct Boot, czyli możliwości działania na ekranie takim pierwszym po uruchomieniu telefonu, gdzie telefon nie został jeszcze odblokowany i nie został jeszcze odszyfrowany. I z tego też na przykład powodu niektóre urządzenia z Androidem, ja na przykład ostatnio takie konfigurowałem, jeżeli zauważą, że mamy włączony czytnik ekranu, to specjalnie obniżają nam poziom bezpieczeństwa naszego systemu, tylko dlatego, że jest problem z syntezą i z tym, że te syntezy nie chcą i nie potrafią działać na tym właśnie ekranie, gdzie no, nie mamy jeszcze dostępu do naszych danych prywatnych, gdzie to wszystko jest jeszcze zaszyfrowane. Ponadto TalkBack, który niby jest otwarty i niby jest wszystko super, wcale nie jest taki otwarty, jakby się mogło nam wydawać, bo aktualizacje do tej otwartej wersji TalkBacka są gdzieś do tyłu za aktualizacjami do tej wersji, że tak powiem, oficjalnej, googlowskiej, którą możemy znaleźć w sklepie Play. A ponadto znaleziono tam jakiś komponent, który jest dostępny tylko i wyłącznie w tej formie tak zwanej binarnej, czyli nie ma do niego kodu i tak naprawdę nikt nie wie, co ten komponent do końca robi i no, osoby, które zwracają na takie rzeczy uwagę, nie chcą takiego komponentu mieć gdzieś tam u siebie, no bo to jest taka trochę czarna skrzynka, o której niewiele wiadomo. Więc no, z tego niestety wynika, że wcale nie jest tak prosto zrobić w pełni otwarty i dostępny system dla osób niewidomych, bo większość, zwłaszcza syntez mowy, no, są w ten czy inny sposób zamknięte, w ten czy inny sposób komercyjne i nie ma niestety, i to jest fakt, i ja też kiedyś tego szukałem i nie ma fajnej syntezy mowy otwartej, którą by można dołączać do naszych jakichś urządzeń, bo nawet ten RH Voice, jeżeli udałoby się, a mówi się, że mają takie możliwości niby być, żeby on był całkowicie dostępny na tych fajnych, nierestrykcyjnych, wolnych licencjach, to nadal jest wielki podstawowy problem pod tytułem głosy, które mają dziwne, niezrozumiałe, nieadekwatne, nieodpowiednie licencje i chociażby to, że możemy się nieźle wkopać i nieźle przejechać, bo są głosy, które są przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku niekomercyjnego. Czyli teoretycznie, według niektórych interpretacji, nie powinniśmy ich używać nawet w pracy. Nawet jeżeli my, nie wiem, nie tworzymy audiobooków tymi głosami, ich nie sprzedajemy, jeżeli my pracujemy na przysłowiowej linii telefonicznej w telemarketingu i my używamy tego głosu do tego, żeby nam przeczytał numer, który do nas dzwoni, to według niektórych interpretacji to już jest naruszenie licencji, więc no. Jest problem i tak naprawdę nie ma fajnego, otwartego, darmowego głosu, którego by można używać we wszelkiego rodzaju projektach, co no nie jest fajne dla dostępności też, to powiedzmy sobie otwarcie, bo wiele projektów tych czy innych, darmowych, płatnych, komercyjnych, niekomercyjnych, po prostu tej dostępności nie za bardzo może zaimplementować, bo musieliby wydać jakąś sporą kwotę na to, żeby posiadać jakieś głosy i wylicencjonować ich je od chociażby Serensa czy Akapeli, no a to już są duże, duże, duże koszty.
0: No, z tego właśnie powodu ja się zdecydowałem na publikację mojego głosu do RH Voice'a na tej najbardziej liberalnej licencji CC, która no, umożliwia tak naprawdę zrobienie z nim wszystkiego, gdzie nawet nie trzeba jakoś tam podawać źródła, bo z tego co wiem, to właśnie głos Alicja też jest na licencji bardzo zbliżonej do tej licencji, o której ja mówię i na której ja opublikowałem swój głos, natomiast no, tam jest wymóg podania autorów tego głosu. No, pytanie, w jaki sposób i gdzie można by było tych autorów podawać? Podejrzewam, że w jakichś publikacjach na przykład, jeżeli chcielibyśmy wykorzystać ten głos. Więc tak, rzeczywiście, no, z tą syntezą są problemy i jak tak pokopać głębiej, okazuje się, że na jakieś oprogramowanie, z którego my korzystamy, to tak naprawdę ma wpływ znacznie więcej komponentów, o których my sobie nawet nie myślimy tak na co dzień. No bo ktoś by pomyślał syntezator mowy. Aha, okej. No to jest syntezator, który nawet jest na jakiejś liberalnej licencji opublikowany, ale do stworzenia tego syntezatora, tak jak wspomniałeś, Mikołaju, są wykorzystywane różne paczki oprogramowania, które to mogą być obwarowane różnymi licencjami, a my teoretycznie powinniśmy i praktycznie zresztą też być w obowiązku dołączyć te wszystkie komponenty, żeby to było otwarte, przejrzyste i transparentne. No więc to nie jest takie proste, ale tak właśnie, bo mówiłeś kilkukrotnie, że nie ma fajnego syntezatora. Ja zapytam, a jest jakiś niefajny? To znaczy jest w ogóle cokolwiek?
1: Jest SVox Pico, który był dołączany do AOSPA, czyli do tej otwartej dystrybucji Androida, którą Google udostępnia. Ja nie wiem, na ile ten SVox Pico jest tam otwarty i jaka tam jest dokładnie licencja, ale wiem, że on jest.
0: I ma nawet polski głos.
1: Ma?
0: Zdaje się,
2: chyba
0: że tak.
2: Nie.
1: Chyba
2: tak,
1: nie.
2: SVox Pico to nie jest to, co było też w KOS-ie. Ja tak słuchałem tej audycji z Patrykiem tydzień temu.
0: Tak, I ktoś, zdaje się, tam wtedy wspominał, że tam i był jakiś też polski głos do tej syntezy.
1: Oj, to bym się zdziwił. Jeżeli tak, to okej, ale mi się bardzo mocno kojarzy i z tego, co ja kiedyś też widziałem właśnie źródła do SVox Pico, to tam kilka największych języków jest. Tak trochę w stylu Eloquenza. Niemiecki, hiszpański, jeden, drugi, niemiecki, francuski, takie rzeczy, ale polskiego to tam przynajmniej nie było, chociaż mam wrażenie, że no właśnie, co niektórzy producenci, to sobie chyba ten język sami byli w stanie stworzyć i sami byli w stanie dodać, bo jest duże podejrzenie, choć nie ma takiej pewności, że PlayStation 5 bazuje przynajmniej w ten czy inny sposób właśnie na SVoxie Pico i że ten polski głos, który tam jest, no właśnie pochodzi z SVoxa Pico. I ktoś go po prostu stworzył, no, polski głos na tym samym silniku. Czy to jest prawda, tego nie wiem. W każdym razie jest problem, na pewno był problem z polskim głosem w SVoxie Pico. Jeżeli on jest, to jest to jakaś niedawna kwestia, ale wydaje mi się, że w oficjalnym SVoxie go nie ma. No i jest też Open Mary, chyba był taki syntezator i on był chyba jakiś w miarę fajny, w miarę otwarty, tylko że on był, z tego co wiem, pisany chyba w Javie. I to wcale nie jest dobra wiadomość, bo żeby dołączyć coś, co jest pisane w Javie do czegoś, to musimy do tego dołączyć całą Javę. A Java słynie z tego, że wymaga dość sporych zasobów i to nie jest coś, co możemy uruchomić w prosty sposób na, nie wiem, kalkulatorze mówiącym chociażby, gdzie na przykład eSpeak no, jest spisany w C i eSpeak wymaga sporo mniej zasobów, tam jest podane nawet gdzieś kiedyś, że chyba, nie wiem, 8 mega RAMu i megabajt dysku, to są jakieś naprawdę niewielkie ilości, no, zasobów, które ten eSpeak wymaga, no, gdzie taka Java, no, to już jest kilkaset mega, to już jest więcej, to już jest sporo więcej, więc są takie syntezatory. No i gdzieś podejrzewam, że znajdziemy też jakieś takie projekty naukowo-badawcze na GitHubie, które umieją mówić w jednym języku i to właściwie tyle. To jeden po angielsku, a to drugi po francusku, a to trzeci po hiszpańsku.
0: Ja tak sobie przeglądam właśnie Google'a, no oczywiście niezbyt dogłębnie, ale ślady prowadzą do jakiegoś głosu SVoxa Eva, który...
1: A jest, ale to jest SVox. A nie SVox Pico.
0: A, czyli te syntezatory się różnią.
1: Tak, to nie inaczej. SVox to była w ogóle firma tworząca syntezatory mowy i to, co znaliśmy kiedyś jako SVox Eva lub to, co znaliśmy kiedyś jako SVox bodajże już nie pamiętam teraz, ale na pewno po polsku to była Ewa, to teraz znamy jako Vocalizer Ewa, bo oni zostali przejęci przez Nuance'a i no teraz oni są częścią no, Serensa właściwie, bo to teraz jest pod tą marką Vocalizer
0: Czyli widzisz,
1: sprzedawany.
0: to dobrze, że też sobie to
1: Tak.
0: wyjaśniliśmy, że jest to różnica, bo to też ktoś
1: Tak,
0: mógłby
1: a
0: się
1: jakby
0: zdziwić.
1: SVOX Pico to był jeden z syntezatorów, który SVOX stworzył i on był właśnie przeznaczony do wszelkiego rodzaju urządzeń o małych zasobach sprzętowych. No czyli wtedy, w tamtych czasach wiadomo, troszkę inaczej ich technologia wyglądała. Tam się mówiło o nawigacjach samochodowych, o jakichś takich urządzeniach tak zwanych embedded, czyli nie komputerach osobistych, ale właśnie telefony, nawigacje, jakieś może, nie wiem, głośniki, które miały nam czytać SMS-y, bo były takie, wszelkiego rodzaju właśnie systemy w samochodach, gdzie no my nie mieliśmy jakiegoś superkomputera, my mieliśmy troszkę RAMu, troszkę procesora i my byśmy sobie życzyli, żeby to jakoś działało, jakoś gadało. No i to faktycznie działało i gadało, no tylko że tamtych języków było raczej mniej niż więcej, niestety.
2: Mikołaju, powiedz mi, jeśli się mylę, ale zdaje się, że też dość ważnym aspektem w całej sprawie GrapheOS-a jest to, że tam jest już w zespole niewidomy programista, który
1: Tak.
2: działa ile może na rzecz tego, żeby ten system stał się dostępny. I co ciekawe, ten niewidomy programista sforkował talkbacka i wprowadza tam jakieś swoje, zdaje się,
1: Tak.
2: zmiany, tak?
1: Ciekawe zresztą, kto to jest i czy jest to ktoś, kogo gdzieś będziemy kojarzyć ze społeczności.
2: Tak, no to jest
1: Bo
2: ciekawe istotnie.
1: czasem są niewidomi, którzy ogromne rzeczy robią na rzecz dostępności, a my sobie w ogóle tak naprawdę nie zdajemy sprawy z tego, że oni istnieją. I to, kto jest i kto się udziela gdzieś tam w społeczności i kogo widać, to bardzo często ma niewiele wspólnego z tym, kto no, dużo robi. Jakby jedno z drugim, o, nie zawsze musi się pokrywać, tak to ujmijmy.
0: No cóż, ja sobie tutaj jeszcze przeglądam komentarze wasze, które do nas piszecie. No i na przykład mamy taką wypowiedź od Grzegorza. Cześć wam, co do aplikacji Tyflo Centrum na iOS, to chyba tylko można zainstalować ją w iOS 16, bo test flight gada mi, żeby zaktualizować system, tyle że nie mogę z 15.7 na iOSie, na iPhone'ie 6S. No tak, zgadza się, to jest rzecz, która na chwilę obecną tak, a nie inaczej wygląda. No to pytanie do Arka może się jakoś odniesie, czy będzie też Tyflocentrum dostępne na starsze wersje systemów. Pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem Magda jest z nami, a właściwie dopiero dołącza do naszej rozmowy. Miejmy nadzieję, że za moment się odezwie. Jeszcze Magdo tylko włącz sobie mikrofon, to znaczy zezwól na nagrywanie. Gdzieś tam pewnie masz to pod alt tabem, taki komunikat, musisz tam to po prostu zaakceptować, no bo inaczej twój mikrofon będzie cały czas wyciszony. Także czekamy jeszcze chwilę. Mamy nadzieję, że zaraz to uda ci się naprawić. Jeszcze zaglądając w pozostałe miejsca, gdzie możecie do nas pisać, to tu widzę, że mamy komentarz od Michała Kasperczaka. To tak a propos tych cudzysłowów w Tyfloświecie. Michał dał znać, że poprawi, więc myślę, że będzie wszystko w jak najlepszym porządku i już nikt nie
2: Dzień
0: będzie miał
2: dobry.
0: problemów. Witaj, Magdo, słuchamy.
3: Dzień dobry. Otóż mam nadzieję, że teraz mnie dobrze słychać.
0: Tak, słychać cię bardzo dobrze.
3: Chciałam opowiedzieć, ponieważ ja się przed chwilką dopiero włączyłam i nie wiem, czy ten temat był poruszany. Chciałam opowiedzieć o bardzo ciekawych warsztatach muzycznych, które miały miejsce w zeszły weekend w Szczecinie.
0: Nie, nie mówiliśmy o tym i nawet nie mieliśmy tego w notatkach, więc słuchamy.
3: To były warsztaty dedykowane osobom niewidomym, organizowane przez Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi. Podam link odnośny w komentarzu, albo tobie wyślę, żebyś ty podał.
0: Okej.
3: I w zasadzie idea była taka, żeby osoby niewidome aktywizować do wykonywania utworów klasycznych, ewentualnie do twórczości własnej, czyli nie tak jak zwykle się czyni. Nie mówię zawsze, ale w większości przypadków, że śpiewało się, wykonywało się ze stowarzyszeniem, jak mówią, elektronicznej orkiestry. W tym projekcie chodziło o to, żeby wykonywać muzykę na żywo. Były warsztaty wokalne, były warsztaty instrumentalne, były panele dyskusyjne, był koncert, były warsztaty dotyczące wizerunku scenicznego, ponieważ dla osób niewidomych wizerunek sceniczny jest niezwykle ważny. My nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo jest to ważny aspekt. I ten aspekt również został poruszony podczas tych warsztatów. Była jeszcze taki wykład, był jeszcze taki panel dyskusyjny poświęcony notacji 3D. Dla mnie to ma taki raczej charakter poglądowy. Też został stworzony projekt. Chodziło o to, żeby czytać z wydrukowanej partytury w 3D jakiś utwór. Była taka prezentacja, my mogliśmy sobie takie fragmenty partytury obejrzeć. No i co było ciekawe, miałam też taką możliwość zobaczenia, czym jest gama. I tak się zazwyczaj mówiło, że na przykład D-dur jest w wyższej tonacji niż C-dur, a już teraz wiem, dlaczego w wyższej, ponieważ jest wyżej na pięciolinii. I różnych takich innych ciekawych i wydaje mi się mądrych rzeczy, aczkolwiek niektóre były genialne w swej prostocie, się dowiedziałam podczas tych warsztatów. I jeżeli ktoś zajmuje się muzyką głównie klasyczną, to polecam.
0: A będą kolejne?
3: Mi się wydaje, że tak. To była pierwsza konferencja organizowana przez forum z muzyką do ludzi. Wydaje mi się, że spotkała się z pozytywnym odzewem. Aczkolwiek trzeba uważać, że trzeba ją rozpopularyzować, bo konferencja jest tego warta. Trzeba powiedzieć, że Akademia Sztuki w Szczecinie kształci bardzo wielu, znaczy może nie bardzo wielu, ale kilku dobrych muzyków niewidomych. Dobrze stoi klasa gitary, fortepianu, był też akordeonista, więc uważam, że mają czym się pochwalić. No i przede wszystkim wykazują się pewną otwartością na niewidomych, a zaczęło się od pewnego ucznia trochę eksperymentalnie, ponieważ pewien uczeń trafił do pani Urszuli Szyryńskiej, do osoby, która miała go poprowadzić, no i na zasadzie prób i błędów zdało to egzamin, jest genialnym muzykiem. Nie wiem, czy to można wymienić jego nazwisko, jego tu nie było, jego nie było w projekcie, natomiast wiem, że jest to genialny muzyk, co prawda poszedł w stronę jazzu, ale uważam, że dostał solidne podstawy fortepianu. Więc jest to projekt, o którym warto wspomnieć. No bo przede wszystkim dużo mamy uzdolnionych muzycznie osób, które też trochę nie mają gdzie się realizować, nie mają gdzie realizować swojego talentu, głównie związanego z grą klasyczną, no bo rozrywka się zawsze jakoś obroni, a jednak uważam, że warto jest ćwiczyć grę klasyczną, przede wszystkim dlatego, że człowiek w ten sposób ćwiczy sobie technikę, nawet jeżeli ma potem pójść w stronę wykonywania muzyki rozrywkowej.
0: Magdo, to ja jeszcze pozwolę sobie podpytać cię nieco bardziej o ten projekt związany z nutami w formie wydruków 3D, bo jak rozumiem, to w ten sposób wyglądało. I chodziło tu w nim o to, jak się domyślam, żeby pokazać osobom niewidomym, które na co dzień mają do czynienia jednak z notacją brajlowską, która zupełnie inaczej wygląda, o co chodzi w tej takiej notacji tradycyjnej zapisywanej przez widzących, tak?
3: Tak, był cykl spotkań we Wrocławiu. Ja nie brałam udziału w tych spotkaniach. My na konferencji w Szczecinie mieliśmy prezentację. Uczestnicy tego cyklu spotkań, czytali nuty, śpiewali coś, śpiewali jakiś kanon.
2: Przepraszam, Magdo, że ci się wtrącę, ale chyba mogę tu troszeczkę pomóc, bo ja byłem uczestnikiem jednego z tych wrocławskich spotkań.
3: Byłeś tam?
2: Byłem raz. Tak mi się akurat zdarzyło. To zupełnie przypadkowa sytuacja, bo byłem we Wrocławiu, no można by powiedzieć, turystycznie. A przez znajomych się dowiedziałem, że projekt jest i miałem okazję poznać twórczynię tego projektu i też troszeczkę, no nie ukrywam, polecić nas jako podcast, gdyby poszukiwane było jakieś źródło, gdzie można by projekt rozreklamować, tak to ujmijmy.
3: I właśnie dlatego też tutaj dzwonię, bo uważam, że to jest źródło, które dociera do wielu osób, dla których ten projekt mógłby być dedykowany, którym ten projekt mógł być dedykowany.
2: Zgadza się. I projekt jest dosyć ciekawy. Znaczy ja, żaden ze mnie muzyk. Ja ukończyłem pierwszy stopień szkoły muzycznej, to prawda, ale to było wieki temu. Więc chyba nie jestem najlepszą osobą, żeby ocenić użyteczność projektu i żeby stwierdzić tak z perspektywy kogoś, kto zajmuje się muzyką na co dzień, na ile to jest rewolucja względem, nie wiem, nut brajlowskich, ale faktem jest, że rzeczywiście zastosowany tam był taki system, który graficznie miałby przypominać najbardziej jak się da na takiej płytce, powiedzmy, to był papier czy plastik?
3: To był plastik.
2: Plastik. Tak, pięciolinie. Czyli że były dźwięki położone troszkę wyżej, troszkę niżej. To były takie jakby no, z takich wypukłości porobione takie, powiedzmy, no, schodki. Tak. Ja już niestety nie pamiętam teraz, bo to było parę miesięcy temu.
3: Schodki to była gama. Czyli
2: aha.
3: Tak, czyli już teraz wiemy, dlaczego mówi się na przykład, że D jest wyżej niż C, ponieważ ona, dźwięk D był wyżej na tych schodkach. Tak mówiąc bardzo laickim językiem, aczkolwiek wydaje mi się, że dość obrazowym.
2: No więc właśnie, no i dzięki tej możliwości określenia wysokości można było określić, zdaje się, oktawę, w której dźwięk został postawiony. No i różne kształty też symbolizowały, zdaje się, że nuty brajlowskie, znaczy litery brajlowskie symbolizowały jakby konkretne dźwięki.
3: Wartości bardziej, ósemki czy szesnastki, to znaczy
2: tak.
3: Ósemki były chyba pionowo zapisane, a ćwierć nuty poziomo. Czyli to tak było,
2: tak.
3: Ósemki były powiedzmy zapisane jak literka B, a ćwierć nuty były zapisane jak literka C albo odwrotnie. Tak to było mniej więcej rozróżnione na tej pięciolinii. Ale wiesz, to jest bardzo ciekawy projekt, natomiast ja się zastanawiam, jak to będzie, jakby to wyglądało, powiedzmy, dla gęstszej faktury, na przykład dla faktury fortepianowej. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na objętość takich tabliczek.
2: No i tu jest chyba moment, w którym kończy się moja wiedza praktyczna, natomiast wiem, że założenie było takie, żeby to były partytury na przykład dla chórów. Taki był chyba pomysł.
3: To może być dość ciekawe, jeżeli powiedzmy na tym poprzestaną. No nie wiem jak to będzie, to znaczy projekt ten jest w fazie początkowej. Uważam, że należy dać temu szansę, aczkolwiek ja nie zamierzam rezygnować z notacji brajlowskiej, przede wszystkim dlatego, że można sobie poradzić z tym samemu, nawet można sobie mając dobrego lektora przepisać noty samemu. I przede wszystkim więcej, no jest to przede wszystkim też tańsza metoda, wygodniejsza. Nie każdy ma drukarkę 3D, a notacja brajlowska nie jest trudna. Można się jej nauczyć, można ją sobie przypisać. No i przede wszystkim ma się większy ogląd na kartkę, no bo powiedzmy te tablice musiały być na wielkich połaciach wydrukowane, te partytury. A na przykład powiedzmy walc a mol to są dwie kartki brajlowskie czy kartka z kawałkiem, więc to jest takie bardziej jakby do ogarnięcia, można to sobie nawet zgiąć, schować.
0: Czyli to jest ten moment, gdzie nawet i tekst brajlowski jest po prostu mniejszy. No.
3: Tekst brajlowski jest mniejszy zdecydowanie. Nie wiem, czy widziałeś jakieś powiedzmy tabliczki 3D na przykład z jakimś tekstem brajlowskim, jak to wygląda.
0: Szczerze mówiąc nie.
3: No wydaje mi się, że to znaczy te tablice, które miałam możliwość dotknąć, są zdecydowanie większe niż linijka brajlowskiego tekstu. Nie mierzyłam tego. Wydaje mi się, że na szerokość mogą mieć około, nie wiem, około 5 centymetrów, może 4. No ale na pewno mierzyłabym to w centymetrach, a nie w milimetrach.
0: No tak.
3: Ale linijka brajlowska ile może mieć? Centymetr? No
0: To
3: nie wiem,
0: znaczy
3: no.
0: mówisz o jakby wysokości, o wysokości, nie o
3: tak.
0: szerokości.
3: Mówię o wysokości.
0: Aha. No,
3: no,
0: czyli, no czyli tu rzeczywiście, to wyglądałoby to tak, jakby ten rozstaw punktów był szerszy.
3: Przede wszystkim te tablice są szersze, nie tyle rozstaw punktów. To na przykład pauzy, ósemko pauzy, to są kółka i trzeba te kółka powiedzmy narysować.
0: No tak.
3: Aczkolwiek dobrze, żeby osoby niewidome też miały osoby niewidome zajmujące się muzyką też miały pewną świadomość muzyczną i uważam, że poglądowo jest to bardzo ciekawe.
0: Ale raczej nie zastąpi takich standardowych nut. To...
3: Może go uzupełnić. Mhm. Może go uzupełnić, ale nie będzie na pewno, to znaczy nie wiem, może
0: no,
3: okaże się,
0: być
3: że
0: może,
3: będzie.
0: Być może jeżeli ktoś stworzy na przykład jakieś narzędzie, które by takie nuty generowało automatycznie, powiedzmy konwertowało z tego formatu Music XML, tak, żeby z Music XML był w stanie budować się model już od razu do wydrukowania na drukarce 3D, no to może, ale no w takiej sytuacji, gdzie to wszystko trzeba i tak ręcznie zrobić, a domyślam się, że na razie tak to wygląda.
3: Tak,
0: no,
3: powiem ci, że na rok
0: to jest
3: 2000,
0: praca.
3: Tak, na rok 2022 na pewno nie zastąpi fortepianu, na pewno nie zastąpi brajlowskiej notacji i wydaje mi się, że to będzie, że nie zastąpi przez wiele lat.
0: Niemniej
3: nie
0: jednak
3: zastąpił.
0: Wrażenie że z takiego obejrzenia sobie, jak to w rzeczywistości wygląda, ciekawe.
3: Tak, jest zresztą od pewnego czasu, bo ja sobie też kupiłam grę wydrukowaną w 3D i ja nigdy nie widziałam takiego wydruku. Mnie to jakoś tam fascynowało, zadawałam zawsze dużo pytań, jak to jest. Jakoś sobie tego nie wyobrażałam, no to tym bardziej cieszyłam się, że miałam możliwość i przyjemność zobaczenia sobie takiego wydruku, no i zaspokojenia swojej ciekawości.
0: Super. No to pozostaje mieć nadzieję, że to nie były jedyne warsztaty, że jeszcze będą one realizowane i że wszyscy ci, którzy mieliby ochotę obejrzeć sobie, między innymi takie właśnie nuty, będą mieć taką okazję.
3: A jeszcze może opowiem a propos warsztatów. Powiedzmy, jakie nauczyciel jeden miał ciekawe metody. Nauczyciel Przemysław Bielec, który też ma swój kanał na YouTubie, który prowadzi kilku niewidomych uczniów gitarowych. I to jest informacja dla gitarzystów. Co zrobić, żeby sobie oznaczyć punkt 5, 7 i 9? No bo osoby widzące robią sobie takie czasami nakłucia na gitarę. A pan Przemysław wpadł na pomysł genialny w swojej prostocie, żeby środkiem gryfu, powiedzmy wzdłuż, nakleić sobie taki plasterek i w tych miejscach, w których znajduje się punkt 5, 7 i 9, zrobić takie nacięcie, zrobić taką przerwę, żeby osoba niewidoma też miała taki ogląd, w której znajduje się pozycji. Uważam, że po prostu jak na takie, powiedzmy, warsztaty, no to uważam, że miał ciekawe metody. Widać, że kadra miała doświadczenia z uczniami. Z kolei ja byłam też na warsztatach pianistycznych, no i tańczyłam z osobą prowadzącą walca, ponieważ ćwiczyłam walca a-moll Chopina, więc zaczęliśmy od tego, czym jest walc, jaki walc, czy angielski, czy wiedeński. I potem osoba prowadząca wzięła mnie w tany, zatańczyłyśmy walca. Więc uważam, że to jest takie naprawdę bardzo ciekawe podejście.
0: No to też ciekawe doświadczenie.
3: Do ucznia, takie też metodyczne. No i też jeszcze też można wspomnieć o warsztatach teatralnych, gdzie pan nam kazał wcielać się w różne role, robić najbrzydsze, najładniejsze i scenizowaliśmy najprostszą piosenkę. Żeby nam pokazać elementy ruchu scenicznego, piosenka wlazł kotek na płotek, więc po prostu no, ciekawe to było z metodycznego punktu widzenia. Uważałam, że chociaż słowo warto o takich ciekawych, innowacyjnych metodach powiedzieć.
0: Pewnie,
3: które
0: że
3: też
0: tak.
3: Uczą pewnej wrażliwości na muzykę. Więc
0: zgadza
3: jeżeli
0: się.
3: Ktoś wybierze się na warsztaty fortepianowe, to na pewno zostanie wzięty w tany. Ja tak troszeczkę się śmieję. Jak będzie chciał grać na gitarze, to na pewno znajdzie się sposób, żeby tej osobie pomóc. Będą to proste metody. Rozmawiałam też z nauczycielem o strójkach do gitary, ponieważ kiedyś bardzo mnie interesował ten temat, więc naprawdę osoba niewidoma może skorzystać. No bo czasami to się tak mówi, że warsztaty dla niewidomych, a tak naprawdę korzystają z tego widzący, a to są naprawdę warsztaty dedykowane osobom niewidomym.
0: No i ten program tych warsztatów, jak widać, no był odpowiednio przemyślany, tak?
3: Zdecydowanie tak.
0: Żeby faktycznie dostosować ten przekaz do odbiorców, do celowych.
3: No i widać, że kadra miała ogromne doświadczenie z osobami niewidomymi. No bo sami prowadzą, sami uczą od wielu lat, więc po prostu chętnie się dzielą metodycznie taką wiedzą, więc po prostu to dobrze, że są również powiedzmy inne miejsca, gdzie można się nauczyć, rozwinąć muzycznie powiedzmy poza Krakowem, poza ośrodkami, na przykład w Krakowie.
0: Pewnie.
3: Jak ktoś na przykład wybierze z takich czy innych względów w Kraków, no to wybierze, ale ma też na przykład alternatywę. Powiedzmy, że bliżej ma do Szczecina, to ma możliwość ciekawego rozwoju.
0: Jasne. Magdo, to w takim razie dziękujemy bardzo za tę obszerną relację. No i pozostaje mieć nadzieję, że jeszcze takie warsztaty się pojawią.
3: Ja również dziękuję. Jeżeli cokolwiek się pojawi, to na pewno o tym wspomnę.
0: Jasne. To czekamy w takim razie na wieści, a tymczasem dziękuję ci bardzo za telefon i do usłyszenia.
3: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Ja w międzyczasie sprawdziłem kwestię GrapheneOS i powiem wam, że tutaj mamy nawet polski akcent, bo okazuje się, że jakieś komity do projektu Talkbacka umieszczonego w GrapheneOS wrzucił Patryk Miś. Jedna z osób również z naszego tu środowiska, z polskiego podwórka, osób niewidomych. Patryk tworzy też, zdaje się, swojego forka, czy tworzył Talkbacka, czyli FOS Talkback, o ile dobrze pamiętam. Był o tym cały wątek na LTN-ie, czyli no właśnie Talkback, który będzie takim no free and open source, tak jak sama nazwa mówi, taką modyfikacją. Wiem, że Patryk coś komunikował też w wątku, że na ten moment wstrzymuje pracę nad forkiem, więc nie wiem, czy to też będzie miało wpływ na pracę nad GrapheneOS, no ale jeśli nie, jeśli ta praca jest kontynuowana, no to życzymy powodzenia, wytrwałości i
0: trzymamy kciuki za rozwój.
2: Z syntezatorami się wyjaśniła, bo no fajnie by było, gdyby ktoś chciał się uniezależnić od Google.
0: Żeby jeszcze ten talkback miał czym gadać.
2: Bo to jest problem. Autentycznie, gdybyśmy chcieli, bo są takie ruchy ogólnie wśród jakby tych osób, tych zwolenników oprogramowania open source, żeby w kwestii smartfonów też się uniezależnić od Google. I są opcje, są Fairphone, czyli telefon stworzony z materiałów odnawialnych, który właśnie jest taki przyjazny dla planety w swoim wykonaniu, który też ma oprogramowanie w wersji albo z wszystkimi przyległościami googlowskimi, czyli sklep Play i tak dalej, albo jest ich kompletnie pozbawiony. No i pytanie, czego tutaj używać? Jeżeli oczywiście chcemy zostać w duchu tego, że oprogramowanie jest open source i wolne, czyli komentarze odpada, talkback od Google odpada, no jest ten talkback open source. Pytanie, na ile on jest rzeczywiście odgooglowany? I są tego typu projekty, bo gdyby też chcieć, to jest też no, dość duże grono zwolenników telefonów z Linuxem, ale tu już obawiam się, że z tą dostępnością, zwłaszcza na ekranach dotykowych, te różne Waylandy, Ubuntu Touch i tak dalej, no to chyba nie jest dla nas historia zbyt dostępna.
1: Forka w ogóle nie ma wsparcia dla ekranów dotykowych.
2: No dokładnie, więc tutaj jeżeli chcielibyśmy to w tą ideę pójść, to jest ciężko tak naprawdę. Tu jest bariera już na wejściu.
1: No to były jakieś któreś takie telefony, które miały klawiaturę i ktoś tego nawet jakoś używał, to ta osoba, ja tutaj teraz imienia nie będę wypowiadał, bo je nie umiem po prostu. Ona jest bodajże z Nowej Zelandii chyba, jest taka dziewczyna. Ona coś kiedyś pisała, że z którymś takim Purephone czy Pinephone czy któreś takie dało się jakiegoś Linuxa na tym zainstalować, to miało klawiaturę i to jakoś gadało i to się dało zmusić do współpracy, ale to jest nadal zmuszenie do współpracy przy sporej wiedzy technologicznej i sporej wiedzy o tym, jak takie systemy działają od podszewki. To nie jest coś, co wyciągamy z pudełka i będzie do nas gadać tak jak iPhone.
0: No niemniej jednak dobrze, że ludzie próbują różnych rzeczy, bo zawsze z takich prób coś może ciekawego powstać, a im więcej wyboru, tym tak naprawdę lepiej dla wszystkich. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu, tym razem do tematu dźwiękowego, bo będzie o interfejsach Focusrite. Będzie lepiej, jeżeli chodzi o dostępność.
2: Tak, już jest lepiej, a będzie jeszcze lepiej, a wiemy o tym dzięki wywiadowi, jaki został przeprowadzony przez Jonathana Mosena w najnowszym odcinku jego podcastu Mosen at Large z Danem Clark, przedstawicielem firmy Focusrite, który jest no nie dość, że chyba menedżerem produktów, to też osobą zaangażowaną w zespół dostępności. No i czego dowiadujemy się z tego wywiadu? Po pierwsze dowiadujemy się, że jakakolwiek działalność na rzecz dostępności, taka świadoma w firmie Focusrite, dzieje się od jakichś 3 lat, a jeszcze rok wcześniej jakoś tak nieformalnie zbierały się osoby, które temat interesował i które chciały coś w tym temacie zadziałać. No, że to, co już wiemy, czyli Vocaster jest pierwszym produktem i Vocaster Hub konsekwentnie, czyli oprogramowanie towarzyszące temu produktowi, które staje się jakkolwiek dostępne. Vocaster, czyli jest to interfejs audio, można go kupić też w zestawie z mikrofonem, ze słuchawkami, z oprogramowaniem jeszcze dodatkowym, dedykowane podcasterom. I streamerom może trochę mniej, ale podcast, trochę właśnie streaming, YouTube, coś takiego, troszkę też takie radio, czyli interfejs, do którego możemy podłączyć 2 mikrofony, możemy podłączyć też telefon lub inne urządzenie na Bluetooth, inne urządzenie przez jack, wejście jackowe. No i jest to takie uproszczone, czyli zarówno terminologia używana do nazwania różnych wejść, wyjść, opcji, jak i zakres oferowanych ustawień jest na tyle skrojony, żeby osoba, która chciałaby po prostu usiąść przed komputerem, nagrać coś w dobrej jakości i wypuścić to do internetu, jako podcast, no nie musiała się głowić i być doktorem, prawda?
0: Inżynierem dźwięku. Bo tam tak naprawdę, tak. Na przykład jeżeli mamy do czynienia z kompresorem, to mamy kilka presetów. Nie mamy możliwości, żeby tam grzebać, ustawiać odpowiednio parametry tego kompresora, ale te presety, które pokazywał zresztą Jonathan w swoim podcaście, nie są złe. Myślę, że nie jedna osoba, która nie ma wiedzy dotyczącej audio, to nie byłaby w stanie na pewno takich ukręcić, gdyby dostała wszelkiego rodzaju parametry takiego kompresora.
2: Otóż to, no i oprogramowanie, które pozwala na przykład na ustawianie tego kompresora, ono już dostępne było. W sposób specyficzny no, wymagało to używania różnego rodzaju nawigacji obiektowych, kursorów dotykowych, JAWS i tak dalej. Były do tego różne skrypty do JAWS-a, Briana Hargena na przykład. Też powstawał dodatek do NVDA, chociaż nigdy nie został oficjalnie wydany, póki co przynajmniej. No i wygląda na to, że będzie on coraz mniej potrzebny, bo już Jonathan pokazywał, że jakaś wersja chyba beta, którą on jeszcze posiada, już pozwala na nawigację po prostu klawiszem Tab, Shift Tab po interfejsie, tak jak zazwyczaj jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Oznajmiane są grupy, na przykład czy dane ustawienia edytujemy dla mikrofonu prowadzącego, czy dla mikrofonu gościa, czy dla jeszcze innych wejść i wyjść. No więc już zaczyna się to poprawiać. Nie ma jeszcze tej wygody, którą mają skrypty Briana Hargena, czyli skróty klawiszowe pozwalające na przykład szybko wyciszyć konkretny port, czy tam konkretne wyjście, wejście i tak dalej. Natomiast no, to wszystko przed nami. Z tego, co mówił Dan Clark, to wszystko będzie się oczywiście rozwijać i polepszać. I no już za rok powiedział, że w przyszłym roku o tej porze powinniśmy mieć jakiś już konkretniejszy update, co tam się tak naprawdę dzieje. Oprócz linii Vocaster, Dan zdradził nam, że na pierwszy ogień, jak chodzi o udostępnianie, poleci linia Scarlett. Scarlett to są takie znane, chyba nie wiem, czy nawet nie najbardziej znane produkty Focusrite'a skoncentrowane na muzykach, czyli tak naprawdę takie dość proste też interfejsy z dość niskim poziomem wejścia. Ja nawet kiedyś jedną z audycji tyfloprzeglądowych prowadziłem z takiego pożyczonego zestawu Scarlett, zdaje się w ogóle jeden, czyli jeden z takich pierwszych zestawów tego typu. Z jakiegoś 2015-16 roku, gdzie było jedno wejście mikrofonowe XLR i jedno wejście na jack na przykład do gitary. No, ja mówiłem właśnie z tego wejścia mikrofonowego, miałem też mikrofon pożyczony. No i istotnie ten panel do obsługi, chociaż wiele się w nim nie robi, no to on dostępny zbytnio nie był. Więc to miło słyszeć, jeżeli ktoś zajmuje się muzyką, czy amatorsko, czy bardziej profesjonalnie, to ta wiadomość na pewno te osoby ucieszy. No i dowiedzieliśmy się też, że całe to oprogramowanie jest napisane w bibliotece JUICE. Ktokolwiek nas słucha troszkę dłużej, zwłaszcza newsów, które przynosi Tomek Bilecki, to już wie, czym jest JUICE. JUICE, czyli biblioteka do tworzenia interfejsów głównie do produktów muzycznych, czyli różnych pluginów, VST, kontaktu i tak dalej, Native Instruments i tak dalej, do różnych instrumentów. No i dzięki też temu właśnie, że JUICE tą dostępność swoją poprawia, o czym Tomek nas tutaj nieustannie informuje, bo tutaj jakiś syntezator stał się bardziej dostępny, tu jakiś instrument już jest lepiej obsługiwalny. No i dzięki temu też na tym zyskują produkty Focusrite. I to dobrze słyszeć i myślę, że to są pozytywne wieści. No i czekamy na to, jak to wszystko się dalej rozwinie. Ja zachęcam do wysłuchania całego wywiadu. No i wyczekujmy tego, co ma dla nas w najbliższym czasie Focusrite. Z tego, co mówił Dan, również produkty już istniejące na rynku, nie tylko nowe, będą miały aktualizację oprogramowania. Chodzi tu oczywiście o to oprogramowanie sterujące na komputer, które tą dostępność dodają.
0: A to cieszy, bo trochę osób niewidomych w te urządzenia się wyposażyło. No i do tej pory niestety bardzo często byli zależni użytkownicy niewidomi tych sprzętów od osób widzących, które pomagały gdzieś tam w konfiguracji tego wszystkiego. No i potem można było oczywiście z tym pracować, ale wiadomo jak to jest. Czasem się jakieś ustawienia pozmieniają, coś się przełączy, gdzieś tam te ustawienia zostaną zapomniane, a my musimy akurat skorzystać ze sprzętu. No i wtedy rodzi się kłopot, bo o ile korzystamy z niego jakoś tak amatorsko, hobbystycznie od czasu do czasu, no to jeszcze pół biedy, ale jeżeli to jest nasza praca, to już zabawnie być przestaje, więc bardzo dobrze, że to oprogramowanie tych różnego rodzaju urządzeń, właśnie między innymi teraz Scarlett, będzie dostępne. Trzymamy za to kciuki. Tymczasem pojawił się komentarz na YouTubie od naszego słuchacza Lurka. Dzień dobry, moje pytanie jest bardzo proste. Jakie polecacie syntezatory mowy? Zależy mi na tym, aby synteza była po pierwsze szybka, a po drugie brzmiała dosyć mechanicznie. Pozdrawiam. Coś podpowiecie? Coś polecicie?
2: No eSpeak. Z takich rzeczy, które można
0: tak,
2: łatwo dostać.
0: Najprościej.
2: eSpeak. No kiedyś bawiliśmy się tu Newfonem, tak? Syntezą, która jest z pochodzenia, zdaje się, rosyjska, a został do niej dorobiony język polski. No brzmi to jak taki typowy stary syntezator, ale z bardzo wschodnim akcentem. To było chyba jakieś 2 lata temu w Tyflo-przeglądzie. No i...
1: No Speak też. Syntox Speak.
2: Można
1: płatny.
2: Speaka kupić od... Tak, kupić w Altixie jak najbardziej.
0: Zgadza się.
2: Pewnie SMP można też kupić jeszcze w ECE, gdyby ktoś chciał.
0: SMP to chyba nawet przynajmniej gdzieś ostatnio czytałem, że ECE, SMP jest w stanie, jeżeli poprosimy o to, to nawet udostępnić za darmo. Gdzieś tam takie informacje się pojawiły.
1: Pytanie, dlaczego go nie ma na stronie w takim razie, ale...
0: Bo chyba po prostu zaprzestano nad nim jakichkolwiek prac, tak naprawdę. Pracy. I to jest dla tych, którzy wiedzą, że to w ogóle kiedykolwiek było i jeżeli ktoś ma sentyment, to mam wrażenie, że to tak.
1: No. A to też wersje jakieś mało oficjalne w formie dodatków do NVDA też krążyły po sieci kiedyś.
0: Tak, tylko że one już chyba przestały być rozwijane.
1: Mogło, może i tak być, bo w
0: bo to było, tak, bo to było kiedyś, a NVDA się zmienia i trzeba za tym nadążać.
1: Nadążać.
0: No. Dokładnie, więc tak to...
2: Masz, Lurku, kilka propozycji przynajmniej.
0: Możesz
2: Działaj.
0: Wybierać.
2: Może
0: Działaj.
2: Znajdziesz coś dla siebie.
0: Życzymy powodzenia w poszukiwaniu. A teraz o dostępnych menu, którymi to zajął się amerykański startup. Menus for All, tak się oni nazywają i już od 3 lat działają. Działali na dobry początek jako taki test, udostępniając około 50 tysięcy różnych jadłospisów z amerykańskich restauracji. No a teraz to ruszyli na całego, bo do tych 50 tysięcy postanowili dodać jedno zero i 500 000 menu z amerykańskich restauracji jest udostępnionych w aplikacji Menus for All i jeszcze do tego 250 tysięcy jadłospisów z restauracji kanadyjskich. Więc baza jest naprawdę imponująca. Co prawda, kiedyś, Mikołaju, zdaje się, ty wspominałeś o tym, że Stany Zjednoczone mają jakieś

0: tylko że Polski to nie dotyczy. Aplikacja nie jest darmowa. Niecałe 3 dolary, bo tam 2,99, więc 3 bez 1 centa trzeba zapłacić i trzeba zapłacić co miesiąc, bo to jest aplikacja w formie subskrypcji, 14 dni okresu testowego. Cóż, jeżeli wybieracie się do Stanów Zjednoczonych albo do Kanady, albo mieszkacie tam, a nas słuchacie, a wszak trochę Polonii, myślę, że również odbiera Tyflo Podcast, to możecie potestować i podzielić się jakimiś swoimi wrażeniami z Benny's for All. Czekamy na jakąś informację zwrotną, a ja, szczerze mówiąc, no czekam, żeby się taka aplikacja pojawiła też u nas, no bo w Polsce dostępność menu w restauracjach, to jeżeli one nie są w aplikacji pokroju pyszne, no to dość często jest problematyczna.
1: Nie wiem, jak bardzo jest to kwestia Polski, ale wydaje mi się, że do pewnego stopnia jest. Facebook się bardzo mocno zakorzenił.
0: Tak, i chociaż ja ostatnio widzę taki fajny trend, bo na przykład w moim mieście się pojawiła nowa restauracja serwująca kuchnię z kolei ukraińską. I wyobraźcie sobie, że ta restauracja od samego początku publikuje te spisy, fakt, na Facebooku, ale w formie tekstowej. Jedyna restauracja, która zaczęła publikować w formie graficznej, mimo jakichś nawet i moich apeli, nie zrezygnowała z tego. Cały czas wrzucają grafiki, no więc nie jestem już ich klientem, bo po prostu, no skoro oni mi nie ułatwiają dotarcia do tych informacji, no to czemu? Kilka też jest restauracji niestety, które wrzucają menu w formie graficznej, w formie obrazków. No, ale jak ktoś zaczyna, to zaczyna dobrze. Przynajmniej takie są moje ostatnie obserwacje. Bardzo mnie to cieszy. Tam w ogóle oni, skoro to jest restauracja z kuchnią ukraińską, no to oni umieszczają dwie nazwy danej potrawy. Jest i po polsku, i po ukraińsku. Także, ale wszystko w formie tekstowej, więc można sobie fajnie przeczytać. Ale co racja, to racja. Facebook, no to jest domeną takich niewielkich, zwłaszcza obiektów gastronomicznych, których najzwyczajniej w świecie nie stać na stworzenie strony internetowej, podejrzewam.
2: Ja się już spotkałem z menu w formie kodów QR. O. Fakt, przypadek jednostkowy. Natomiast założenie było takie, ja o tym mówiłem też zresztą w jednym z odcinków i myślę, że to będzie taki trend, który może się poszerzać, bo to jest gdzieś też pod kątem pandemii, jakichś antypandemicznych środków, żeby nie dotykać tych menu papierowych i tak dalej. Restauracja, która pozwalała na to, żeby na telefonie sobie pozaznaczać, co my chcemy zamówić i pokazać to zestawienie potem kelnerce bądź kelnerowi i otrzymamy nasze zamówienie. Też mówiłem o startupie, zdaje się, rusza startup w Polsce, który pozwala przywołać jakby kelner obsługę do stolika, no i zamówić dane danie z poziomu kodu QR i właśnie takiej mini stronki. No i to są takie technologie, które gdzieś też powoli się tu wkradają. Jedni je lubią, drudzy ich nienawidzą, no bo są też osoby, powiedzmy, mniej technologicznie zaawansowane, które no, są wtedy wykluczone. Ale dla nas, jeżeli ktoś jeszcze umie obsługiwać smartfona lub jakiekolwiek urządzenie z czytnikiem kodów QR, jest to dość duże zwycięstwo. Ja mam w sumie jedno pytanie, bo nie wiem, czy ty, Michale, dotarłeś do tej części informacji o Menus for All. Tam jest jedna funkcja, która mnie bardzo zastanowiła i może ty, Mikołaju, wiesz, czy to w Stanach, ja o tym nigdy nie słyszałem, jest jakimś społecznie akceptowanym kodem. Jest opcja wezwania obsługi do stolika, a czyli zwrócenia uwagi obsługi na nas poprzez świecenie bardzo silnym światłem z telefonu.
1: Nie wiem, w sensie nie słyszałem, żeby ktoś czegoś takiego wcześniej używał, ale miałoby to sens, ja jakby nie mówię, że w kontekście Stanów ogólnie miałoby to sens, w Polsce też, bo no wiem, że jest problem bardzo często i niewidomi mają problem z tym, jak
2: to tak, jak najbardziej. To jest prawda, natomiast pytanie, czy taki sygnał jest czymś społecznie po pierwsze akceptowanym, po drugie zrozumiałym, bo

0: chyba niby się wydawało, że takie światło odpalone albo wygląda dziwnie, tak mi się wydaje, albo może, no nie wiem, wysłać jakiś sygnał, że albo potrzebujemy pomocy i nie pomocy z zamówieniem dania czy z zaprowadzeniem do toalety, tylko pomocy w ogóle. Na przykład medycznej.
1: Tak. Mhm.
0: Tak. Dużo poważniejszej niż tylko obsługa. No albo no to w najłagodniejszym przypadku wygląda po prostu dziwnie, jak machamy telefonem, który świeci z
1: całej
0: siły.
1: A ja się obawiam, słuchajcie, trochę jeszcze innej rzeczy z takim intensywnym, podkreślam, intensywnym, jaskrawym światłem, że możemy najzwyczajniej w świecie komuś zacząć świecić po oczach.
2: Po oczach.
1: Bo my tak też do końca nie zawsze będziemy wiedzieli, gdzie ten kelner może być i jak zwrócić na niego uwagę. No więc co robimy? Próbujemy omiatać tym telefonem tak wokół nas.
0: Dokładnie.
1: I świecimy tak po wszystkich.
0: To wzbudza moje największe podejrzenia, bo mówię, jakby to był koncert i robimy latarki z telefonów, to jest jak najbardziej akceptowany społecznie symbol, bo encore, proszę jeszcze raz, jest jak najbardziej zrozumiałe, ale w restauracji? W życiu nie słyszałem, żeby to był jakiś taki
2: symbol. No nie, to jest chyba po prostu wymysł tej apki, który nie jest głupi z jednej strony, ale no tak, jakby to tutaj mówicie, macie też oczywiście rację.
1: No cóż, zobaczymy, jak za jakiś czas wyczytamy gdzieś w jakiejś amerykańskiej prasie, że niewidomy klient restauracji pozwany przez innego klienta restauracji, że go oślepił na parę sekund, to będziemy wiedzieli, że się nie przyjęło, ale na razie może nie będzie tak źle i może rzeczywiście to światło nie jest aż tak bardzo jaskrawe. Podejrzewam poza tym, że no, latarka w iPhonie też jakoś ma swoje parametry, których specjalnie zmieniać się nie da. A tymczasem przechodzimy do następnych tematów. Tu jeszcze w międzyczasie na YouTubie Lurek nam napisał, że można być jak Michał Dziwisz i używać Apolla. No pewnie, że można, jeżeli masz jakiś
0: tylko
1: dostęp
0: go dostać,
1: do tego.
0: Bo to nie jest
1: tak. Ostatnio właśnie odezwał się do mnie. Tak, ostatnio odezwał się do mnie jeden użytkownik, który właśnie też pytał, jak to by można było z tym Apollem, gdzie go w ogóle pozyskać, to tak na marginesie. Jak ktoś ma też takie pytanie, to od razu odpowiem. Słuchajcie, pytać w różnych miejscach, na grupach środowiskowych. Jeżeli interesuje was sprzęt, który wyszedł z obiegu, a Apollo wyszło z obiegu. Ja mam wrażenie, że Apollo to jest w ogóle, przez to, że ja go używam, no i wspominam o nim dosyć często, to jest jeden z tych tyflo sprzętów, który już jest spokojnie urządzeniem retro, ale jeszcze jakoś tak żyje. Tak chociażby sądząc właśnie po tych komentarzach i po zainteresowaniu co jakiś czas słuchaczy tymże syntezatorem. Ale jeżeli chcecie wejść w posiadanie takiego syntezatora, no to po prostu pytajcie, bo ludzie mają troszeczkę tego sprzętu gdzieś tam pochowanego po szafach i podejrzewam, że dość chętnie się go pozbędą albo za darmo, albo za jakąś symboliczną opłatą, bo dla większości ludzi ja się domyślam, że ten głos po prostu nie jest atrakcyjny. Ja się do tego syntezatora bardzo przyzwyczaiłem i średnio uśmiechałaby mi się zmiana na jakikolwiek inny głos, ale to jestem ja i podejrzewam, że jestem w znacznej mniejszości, więc jeżeli ktoś ma gdzieś schowane Apollo w szafie, to się pewnie podzieli bardzo chętnie, no bo zrobi dobry uczynek dla kogoś, a po prostu przestanie mu to zalegać i osadzać się kurz na tym. Więc najzwyczajniej w świecie, jeżeli interesuje was taki czy jakikolwiek inny sprzęt retro, to się po prostu wypada popytać na Facebooku, na Tyflosie, na Eltenie i jeszcze pewnie w paru miejscach by się znalazło i może ktoś do was się odezwie. A teraz przechodzimy do znacznie nowszego urządzenia, którego raczej nikt się nie chce na razie pozbywać, raczej mógłby chcieć stać się jego posiadaczem, mianowicie B-Note, jeden z monitorów brajlowskich.
0: Tak, monitor firmy Eurobrail, czyli Eurobrail francuski, o którym jeszcze dzisiaj wspomnimy tak w ogóle, w innym kontekście. Jest to następca gdzieś właśnie Essysów i różnych EasyTime'ów i tak dalej. Notatnik brajlowski, który wyszedł na rynek jakoś rok temu i z tego co wiem jest też w sprzedaży firmy Harpo. No i tak Michał też Kasperczak, który już tutaj wypowiadał się w naszej audycji, dzwonił nawet do nas rok temu i coś troszkę tu o tym opowiadał. Natomiast my przez rok nie wiedzieliśmy specjalnie, co się z tym notatnikiem dzieje. No i teraz wiemy. Wiemy dzięki, przynajmniej ja to wiem, dzięki spotkaniach clubhouse'owych czeskiej społeczności osób niewidomych, bo tam wypowiedział się ostatnio przedstawiciel czeskiego dystrybutora tych sprzętów. No i kilka nowości się wydarzyło. Dla przypomnienia, Binode jest to notatnik brajlowski na bazie Linuxa, który mówi, ma opcję czytania dokumentów eSpeakiem. On tam potrafi właśnie czytać dokumenty, potrafi być oczywiście monitorem. No ma trochę takich typowych, podstawowych funkcji notatnika i monitora. On miał też kilka specyficznych ograniczeń i części z tych ograniczeń się pozbył i też nabył troszkę nowych funkcji. I co się zmieniło przez ostatni rok właśnie w notatniku Binode? Po pierwsze odblokowano USB. Wcześniej USB służyło tylko do gdzieś ładowania tego urządzenia. Okazuje się, że teraz można już na przykład podłączać do Essysa pendrive'y, dyski zewnętrzne i kopiować z nich lub na nie różne pliki. Nie mam pewności, czy można też na komputer kopiować pliki, bo z tym też był problem. Jedyną opcją przerzucenia czegoś z komputera na Binode'a był Bluetooth. No a chyba okazuje się, że też teraz już to działa też po USB. Kolejny komponent, który został odblokowany, to głośniki. One były oczywiście zamontowane sprzętowo, natomiast były do tej pory tylko i wyłącznie atrapą. Odtworzenie za pomocą wspomnianego już wyżej eSpeaka jakiegokolwiek materiału umieszczonego na notatniku wymagało podłączenie jakiegoś zewnętrznego urządzenia, czy to słuchawek, czy głośnika przez tradycyjne wejście jack. Teraz już nie trzeba takich rzeczy robić, już można normalnie na głośniku wbudowanym czy na głośnikach w to urządzenie odtwarzać i z pikiem dowolne teksty, książki, materiały i tak dalej. I tutaj też dwie zmiany. Po pierwsze, oprócz oczywiście tych materiałów syntezą, możemy teraz też odtwarzać pliki w MP3. Ta opcja też doszła. Czy więcej formatów, tego nie wiem, ale audio można już odtwarzać na tych głośnikach również. Co więcej, doszło wsparcie dla radia internetowego i podcastów. Można dodawać swoje, ale można również, i to chyba się dodaje jakoś w ogóle przez komputer, wrzucając te adresy w plikach, trochę takim orionowym stylem, chyba. Ale też jest jakiś katalog domyślny, tylko na ten moment on zawiera jedynie jakieś francuskie tam pozycje wrzucone przez producenta. Mamy także program do tworzenia nut. Nut do kompozycji, czyli coś, co na przykład już mamy poniekąd w notatnikach, nawet nie poniekąd, tylko coś podobnego, w notatnikach firmy Handytech, czyli Actilino niemieckie. Tam też jest taki mini kompozytorek, można sobie coś pograć, jakiś zapis nutowy prosty uskutecznić. No i tutaj też takim fortepianikiem na Binocie można pograć. Do tego za chwileczkę jeszcze wrócę, ale zanim ostateczna zmiana najważniejsza, to też kwestia syntez troszkę uległa zmianie i rozbudowaniu, bo oprócz eSpeaka, o którym już wspomniałem, doszły głosy Vocalizer. Ponoć są dla wszystkich języków. Nie jest jeszcze do końca pewne, czy te głosy trzeba będzie dokupić w jakiś sposób, czy one będą już za darmo w cenie notatnika, na przykład, który zakupiliśmy wcześniej. Czeski producent już się, czy dystrybutor zdeklarował się, że cokolwiek by się nie działo, oni te syntezatory będą obecnym użytkownikom Binota udostępniać za darmo. Natomiast co zadecyduje producent, tego jeszcze nie wiadomo. No i ostatnia rzecz, i dlatego jeszcze wrócę do programu nutowego, bo program nutowy jest pierwszą aplikacją napisaną w Pythonie. I nie ostatnią, bo okazuje się, że producent postanowił tego Pythona otworzyć. I w tym momencie no, osoby, które się na tym znają, które potrafią w tym języku programowania tworzyć aplikacje, mogą tworzyć własne aplikacje Pythonowe na Linuxa pod Binota. No i to jest, myślę, całkiem ciekawe rozegranie, bo o urządzeniu brajlowskim, które nie jest komputerem, które jest po prostu notatnikiem, które nie jest oparte na jakimś systemie typu Android, że mamy tam sklep Play, tak jak jest na przykład w BrailleSense i że można od razu tam wgrywać dowolne rzeczy, już dawno chyba nie słyszeliśmy. Ostatnim takim urządzeniem linuxowym był, zdaje się, nawet nie brajlowski, a mówiący notatnik Icon.
2: Mówiący Icon i Braille Plus, czyli to jedno i to samo, tylko sprzedawane pod różną marką.
1: Swoją drogą tak. Ciekawe, tak. Ile takich aplikacji, które już teraz gdzieś tam są obecne, ktoś, kto potrafi programować w Pythonie, dałby radę przenieść na ten notatnik.
2: No, pytanie, jak to tam wygląda z tym systemem i co te aplikacje tak naprawdę mogą i no właśnie, do czego my tam tak naprawdę mamy dostęp? Czy my mamy dostęp do całego Linuxa, z którym możemy zrobić absolutnie wszystko? Czy my tam możemy kompilować sobie na przykład jakieś biblioteki? No to jest pytanie już, jak to jest wszystko tam technicznie rozwiązane, co tam zrobili, ale no jest to faktycznie ciekawe i ja też pamiętam kiedyś z ludźmi z Humanware'a rozmawiałem przy okazji NFB 2021, tego wirtualnego, które było i właśnie tak na temat, co technicznie siedzi w najnowszych Hamelonach, Mantisach i Brilliantach BX, bo tam też jest oczywiście Linux i czy oni by nie byli otwarci na właśnie aplikacje deweloperów zewnętrznych, no ale tam jest podejście jednak rząd, edukacja i przecież uczeń by sobie zainstalował aplikacje do ściągania na sprawdzianie, więc my się nie ważymy, bo oni są zbyt no głęboko gdzieś tam w umowach z jednymi czy drugimi instytucjami, żeby chyba się odważyli na to, żeby pozwolić użytkownikom instalować dziwne rzeczy, bo uczniowie by zaczęli te dziwne rzeczy na swoich urządzeniach instalować.
0: Mhm. No cóż, no tutaj widać Francuzi z tym problemu nie mają. No i Python udostępniony jest. No więc zobaczymy.
1: Co z tego wyniknie? Piszecie do nas tak. Cały czas, testujecie. Maciek na przykład testuje intensywnie Tyflocentrum, testuje na Macu, testuje na iOSie. Pozdrawiamy cię, Maćku, i mamy nadzieję, że wyniki testów są satysfakcjonujące. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu, mianowicie Noisy Charts, czyli kolejne narzędzie do udostępniania wykresów.
2: Tak, narzędzie tym razem od Guardiana. Guardian generalnie gazeta brytyjska, ale tym razem oddział australijski Guardiana to narzędzie stworzył. No, jak sama nazwa wskazuje, narzędzie do dźwiękowego tworzenia wykresów za pomocą różnych dźwięków i to jest ciekawe, różnych nut, różnych instrumentów. Był na przykład jeden wykres dotyczący popularności poszczególnych ras psów, stworzony za pomocą dźwięku szczekania psa, które się tam podwyższało i obniżało. No i mamy dwa tryby. Mamy jeden tryb, gdzie jest to taka animacja wideo i grafika dla osoby widzącej z dodatkowym dźwiękiem. I mamy drugi tryb specjalnie dla dostępności, gdzie przed samym dźwiękiem wykresu słyszymy czytany syntezą komunikat, że wykres jest na przykład od tego do tego roku, najniższa wartość to jest tyle i ma taki dźwięk, najwyższa wartość to jest tyle i ma taki dźwięk, jedna nuta oznacza jeden na przykład rok i no w tym momencie słyszymy wykres, nie wiem, ceny akcji jakiejś firmy od do daty. Były jakieś testy kiedyś podobnego systemu, tylko gorszego w Guardianie, jeżeli chodzi o wykresy dotyczące COVID-u, tak żeby osoby niewidome mogły do tych wykresów używać. Teraz no, powstał lepszy system, nie wiem na ile on będzie wdrożony profesjonalnie w Guardianie, a na ile to są na razie jeszcze prototypy, ale też jako taka no, informacja, adnotacja tego autora tego systemu, do czego to można w przyszłości zastosować. Była też taka wzmianka, że system mógłby się przydać podcasterom, żeby w podcastach umieszczać wykresy w formie właśnie dźwiękowej.
1: A to też jest interesująca rzecz, aczkolwiek podejrzewam, że widzący mieliby chyba jednak mimo wszystko problem z interpretacją tego.
2: Bardzo możliwe, zwłaszcza, że ja akurat subskrybuję jeden taki podcast. Teraz niestety aplikacje podcastowe, niektóre przynajmniej, umieją też odtwarzać wideo i umieją też wyświetlać obrazy i umieją też jakby wraz z podcastem poniekąd synchronicznie pokazywać transkrypcję tego podcastu.
1: Nawet nie szczególnie muszą się starać, bo oczywiście można zrobić to, co mówisz, ale większość podcasterów podąża jeszcze prostszą drogą. Materiały audio oczywiście lecą na Spotify'e i inne niezależne też katalogi podcastów, ale osobny materiał z odpowiednimi ilustracjami ląduje na YouTubie.
2: Tak, ale właśnie ja jakby subskrybuję jeden z takich podcastów, gdzie jest artykuł, generalnie tam jest blog, jeżeli to można nazwać blogiem, z artykułami, które też ukazują się właśnie w formie podcastów, tylko w podcaście pojawia się czasem taka właśnie wzmianka, że wykres wyświetlony na ekranie, bo podcast zawiera w sobie właśnie ilustracje. I to bardzo szkoda, bo te wykresy mają tam opisy alternatywne, tylko że opis alternatywny tego wykresu to jest wykres akcji Apple'a. Dziękuję.
1: Wiele nam nie mówi.
2: Tak, i to są właśnie przykłady tego, o czym ja zawsze mówię, że przekonywanie ludzi do umieszczania opisów alternatywnych bez edukacji, jak te opisy alternatywne mają wyglądać, bardzo często kończy się tym, że te opisy są mniej użyteczne niż to, co wygeneruje nam sztuczna inteligencja, niż gdyby tego opisu nie było. Więc jakby no fajnie by było, gdyby coś takiego weszło, ale niestety widzący wolą swoje obrazki i to raczej w tym kierunku idzie.
1: Dlatego dobrze, że powstają takie narzędzia, które być może w przyszłości coś w tej kwestii zmienią, a może ja tych widzących też nie doceniam, bo może jakby ten wykres był tak naprawdę rozbudowany i składał się z różnych dźwięków, że byłoby to atrakcyjne też dla osoby widzącej, że to nie byłyby jakieś tylko takie piski, tylko coś znacznie ciekawszego, to może ktoś by się i nad tym pochylił, skupił i chciał posłuchać, bo to może i ładne by dla kogoś było nawet. I zachęcało do tego, żeby to jakoś analizować. Kolejna informacja dotyczy takiej inicjatywy jak Vision Village. Więcej o tym Paweł.
0: Tak, bo jest wiele przestrzeni w internecie dla osób niewidomych i my pewnie najlepiej o tym wiemy, jest chociażby no, ten podcast, wiadomo, i są rozliczne grupy, listy dyskusyjne, grupy na WhatsAppie, jest Elten, a jak się w ogóle chce rozszerzyć na inne kraje, to się nagle okaże, że tego jest jeszcze więcej i jest Reddit i jest w ogóle tych społeczności mnóstwo. Natomiast jedna jest grupa osób, które w tym wszystkim, no, nie do końca mogą się odnaleźć, czyli dzieci. No bo wiele z tych portali oczywiście jest od 13 roku życia. Wiadomo, że są osoby, które gdzieś to naginają, które zalogują się, prawda, mimo że mają lat, nie wiem, 10 i ten wiek podadzą jakiś fałszywy. No ale powiedzmy, gdyby chcieć to wszystko zorganizować zgodnie z literą prawa i prawdopodobnie też pod okiem jakiegoś opiekuna prawnego czy rodzica, no to ciężko, bo no, wiele jest takich przestrzeni, ale nikt nie myśli o tym, że tam często, że dzieci, że tutaj mogą osoby młodsze gdzieś podglądać, więc no i kwestie po prostu też wiekowe, osób w różnym wieku, więc ciężko czasem jest też znaleźć osoby w podobnej grupie wiekowej. Ale Jest inicjatywa, która planuje to zmienić i tym bardziej, że jeżeli, no właśnie, jesteście w tej grupie, jeżeli słuchają nas osoby bardzo młode, czyli konkretnie od wieku 6 do 16 lat, lub jeżeli znacie kogoś takiego, kto poszukuje kontaktu z innymi osobami niewidomymi i to z całego świata i język angielski nie jest tu językiem obcym, to 14-letnia właśnie uczennica z dysfunkcją wzroku z Kanady, z Manitoby, Talia Brown, założyła taką stronę, bo sama uznała, że chciałaby gdzieś, żeby takie osoby jak ona gdzieś poznawały się nawzajem, że jej gdzieś w czasach tych szkolnych no, brakowało takiego kontaktu i że tu widziała taką potrzebę, żeby założyć stronę, na której właśnie dzieci z dysfunkcją wzroku będą się mogły poznawać. Na ten moment można zarejestrować profil. Nie dotarłem jeszcze do tego, jak zarejestrować profil. Na razie widziałem listę profili i widziałem, że można poprosić o to, żeby zestawić kontakt z kimś. Mamy napisane na przykład właśnie, jest tam Talia, ona ma 14 lat i jest tam gdzieś z Kanady. I można gdzieś tam nacisnąć, czy chciałoby się nawiązać z taką osobą kontakt. I administracja serwisu, czyli Talia i zdaje się jej tata i jeszcze tam parę osób, które ją wspierają.
1: Pawle, nie słychać cię.
0: Oj.
1: O, już.
0: Teraz?
1: Teraz.
0: A, to musiałem tutaj coś przycisnąć. I wtedy te osoby, które administrują stroną, zapośredniczą taki kontakt dla takich dzieci. No i będzie to możliwość, żeby właśnie poznać osobę z podobnymi doświadczeniami, także w naszym wieku, no i popisać sobie z kimś takim, poznać, poćwiczyć język, a może można się też samemu zgłosić do takiej wymiany i ktoś będzie chciał takiego kontaktu z nami. Tam jest formularz kontaktowy na stronie. Sama strona jest robiona w jakimś takim kreatorze do stron, już nawet uciekła mi jego nazwa i zasadniczo jest dostępna, natomiast już trafiłem tam na parę takich dość słabo moim zdaniem opisanych jak na stronę dla osób z dysfunkcją wzroku obrazków, niby jakieś dzieci trzymające się za ręce, takie podstawowe, takie dość dekoracyjne rzeczy. Natomiast no, widać je, te opisy są, no niektóre nie są, to są nazwy plików po prostu, więc tam nad tym można by jeszcze popracować. No ale jeżeli właśnie ktoś nas słucha lub znacie kogoś z takiej grupy wiekowej, 6 do 16 lat, kto mógłby skorzystać z tego typu wymiany, to dajcie znać.
1: Też z drugiej strony podejrzewam, że być może sama autorka strony nawet słyszy, że coś tam jest nie tak, jak korzysta z czytnika ekranu, ale nie do końca może mieć też wiedzę na temat tego, jak zrobić, żeby było dobrze, a jeżeli tam na przykład wspomagają jej ojciec, który też być może zupełnie na tym się nie zna, znaleźli jakiś kreatorek strony, który jakoś działa, jest ona w stanie to obsłużyć, no więc okej. W ogóle ważne, że taki projekt jest, że rzeczywiście może komuś pomóc i oby tak faktycznie było, bo rzeczywiście dla najmłodszych takich miejsc no nie ma.
0: Tak, to jest istotnie problem, bo to nie jest po prostu puścić taką osobę w internet i jej się pozwolić zalogować gdzie bądź. No bo wiadomo, tak, my się czasem w naszych dyskusjach gdzieś tam kontrolujemy mniej lub bardziej. Czasami też dyskutujemy na takie tematy, które tej grupy wiekowej mogą jeszcze nie interesować. Ja sam pamiętam, jak zaczynając gdzieś tam moją przygodę z internetem i poznawaniem osób niewidomych, no nie interesowałem się jeszcze jakimiś tematami banków, tak, czy pracy szukania, czy jakiejś samodzielności na nie wiadomo jakim poziomie. I okej, no mając już te 15-16 lat, no to nie jest jakiś problem znaleźć osoby w swoim wieku. Ale kto jest poniżej tego 13 i mówimy o takich osobach jeszcze jednocyfrowy wiek, no to jest istotnie dość duży problem.
2: Nie, problem jest, jakby ja się zgadzam, że absolutnie potrzebujemy miejsc i absolutnie potrzebujemy w ogóle większej świadomości o tym, że takie osoby są, istnieją i one też chcą używać internetu, bo z tym jest bardzo duży problem, że tam, gdzie w latach 80. no dziecko mogło sobie pójść do biblioteki i przeczytać książkę, mogło sobie pójść do sklepu i kupić gazetę, jak mu rodzice dali na kieszonkowe, mogło sobie nawet pójść na film, jak miało na bilet. Tak w dzisiejszych czasach na Netflixa, co by nie było, raczej będzie miało problem ten w taki czy inny sposób, bo na Netflixie jest wyraźnie powiedziane, że od 18 lat. No chyba, że na jakiś czyjś inny profil.
1: A tam nie ma jakichś filtrów dla najmłodszych?
2: Nie, są, ale jakby no nie może mieć własnego konta, to wtedy ktoś inny musi mu konto założyć
1: i skorzystać z profilu po prostu.
2: Profil, mhm. Tak, wydzielić wtedy profil dla dziecka. Gry sobie też za bardzo sam nie kupi, bo wiele z tych serwisów też ma jakieś ograniczenia. Z kolegą w swoim wieku nie porozmawia, bo wiele portali społecznościowych, dziękujemy tutaj Państwu z Brukseli za RODO, nie pozwala osobom poniżej 16 roku życia albo poniżej 13 roku życia, jak dobrze pójdzie, w ogóle konta założyć. Więc co z tego, że Jacek ze szkoły chce pogadać z Krzysiem ze szkoły, jak tak naprawdę, żeby zrobić to w tym momencie w internecie, to jest z tym bardzo duży problem. Karty SIM sobie samo dziecko nie kupi, bo też potrzebuje, no to akurat jeżeli ma zgodę rodzica, to zrobi, to okej. Okay. Książki sobie nie wypożyczy, bo audioteka też ma limity, Storytel też ma limity i Audible Amazona na przykład, mówiąc o zachodzie, też ma limity wiekowe. No i generalnie, gdzie byśmy nie popatrzyli, to większość z tych serwisów ma te limity, jakby nie było, i przenosząc treści do internetu, kompletnie nie myślimy o tym, że dyskryminujemy dwucyfrową procentowo liczbę osób w społeczeństwie.
1: Bo jeszcze pół biedy jest wtedy, kiedy jest tak właśnie jak w przypadku Netflixa, gdzie okej, okay, rodzic zakłada to konto i możesz z tego korzystać. Pół biedy jest w przypadku na przykład jakichś gier, które nie wymagają zakładania konta. Tylko...
2: Ale żeby je kupić bardzo często trzeba mieć to konto.
1: Nie, ale przecież Apple pozwala na zakładanie profili dla dzieci. Okay, tylko
2: dobra,
1: teraz
2: na
1: jaki
2: iPhone'ie.
1: Tam jest. Tak, tylko teraz pytanie, jaki tam jest wiek. Czy tam jest jakaś granica wieku? Tego szczerze mówiąc nie wiem. Natomiast. Mm-hmm. No, to jest jeszcze pół biedy, ale no, część portali internetowych, które świadczy różnorakie usługi i z których najmłodsi też mogliby chcieć skorzystać, to wolą po prostu albo zmuszać do kłamstwa,
2: tak.
1: Albo po prostu no, jakby usuwać tych użytkowników najmłodszych, dlatego że nie mają dla nich oferty. A przecież co to byłby za problem stworzyć, okej, okay, niech rodzic się...
2: Nie chodzi o ofertę, Michale.
1: Tak, ale poczekaj, tylko skończę. Niech rodzic się zarejestruje, niech rodzic założy tam konto i stworzy odpowiedni profil dla dziecka, tylko no to musi być odpowiednio dostosowane, tak, żeby to dziecko nie miało do czynienia z jakimiś materiałami, które będą dla niego niepożądane, ale to jest...
2: No i właśnie, i kto tutaj też ma decydować, co jest pożądane, a co nie, i no i tutaj wchodzimy w pewne kwestie i wchodzimy na przykład w takie kwestie, że wbrew pozorom, ja kiedyś o tym czytałem, żeby coś takiego zrobić, to tam bardzo dużo danych osobowych potrzeba i bardzo dużo formularzy potrzeba i bardzo często na przykład jest tak, że jeżeli my nie wiemy, czy ktoś jest dzieckiem, czy nie, to my sobie tak naprawdę robimy, co chcemy. Ale jeżeli my wiemy, że ktoś nim jest, to na nas jest nakładany bardzo poważny obowiązek dogłębnego zweryfikowania tej zgody, czy ona na pewno pochodzi od opiekuna, czy ona na pewno pochodzi od rodzica, czy ona na pewno pochodzi od dorosłego. I tu już wchodzimy w skany dowodów i inne podobne dokumenty. Tak na przykład Microsoft chyba kiedyś to robił, że właśnie trzeba było skan dowodu mu wysłać i jakiegoś jeszcze jednego dokumentu. Już nie pamiętam teraz dokładnie czego. Więc... No nie powinno to też tak wyglądać.
1: To, żeby zweryfikować konto na Skype'ie
2: chyba,
1: rodzica.
2: Tak? Tak, dokładnie. i był, to była w ogóle zabawna sytuacja, bo
1: dlatego
2: okazało
1: my,
2: się,
1: dlatego
2: że
1: my straciliśmy, to jeszcze taką ciekawostkę powiem właśnie i tak, to jest to, o czym ty mówisz, Mikołaju. Właśnie też miałem o tym wspomnieć, dlaczego my straciliśmy konto na Skype'ie. No przecież Tyflo Podcast kiedyś był dostępny na Skype'ie, ale ja założyłem to konto z myślą o tym, że żeby ta data urodzenia no, odzwierciedlała
2: datę
1: powstania podcastu. No, my mamy tak naprawdę dopiero w tym momencie jakiś taki, powiedzmy, nastoletni wiek. A jak to wszystko weszło, to było kilka lat temu i w pewnym momencie okazało... Tak, no właśnie. I w tym momencie okazało się, więc ten Tyflo Podcast miał 10 lat. No to gdzie? Z czym do ludzi? Nie dało się zalogować.
2: Wiesz, Tyflo Podcast jak Tyflo Podcast, ale były firmy, które miały takie konta jako logowanie do Windowsa.
1: Oj.
2: I tam miały pocztę.
1: Oj, to już w ogóle problem.
2: Tak, ale jakby wracając do tematu, życzymy dziewczynie powodzenia, bo absolutnie problem ageizmu w internecie, czyli dyskryminacji ze względu na wiek, jest duży i poważny i ja uważam, że o nim powinno się mówić w kwestiach dostępności, bo ja uważam, że to jest problem dostępności. Jeżeli jakaś grupa ze względu na rzeczy, na które nie mają wpływu, jest pozbawiona dostępu do pewnych usług, do których chcieliby mieć dostęp i do których tak naprawdę kiedyś mieli dostęp, bo kiedyś dziecko mogło sobie pójść do księgarni i mając pieniądze kupić książkę, dzisiaj jest z tym coraz większy problem. To ja uważam, że ta kwestia jak najbardziej podlega pod dostępność. No miejmy nadzieję, że idei nie zajedzie prawo. Nie wiem, jakie jest prawo w Kanadzie, ale właśnie w wielu krajach wszelkiego rodzaju usługi dedykowane dzieciom mają sporo więcej biurokratycznej roboty niż usługi, które tej grupie nie są dedykowane. No, miejmy nadzieję, że idea się przyjmie, miejmy nadzieję, że się to uda, bo internet dyskryminuje. Internet dyskryminuje ze względu na wiek i to dyskryminuje na dość dużym poziomie, niestety.
1: Zaglądamy teraz do komentarzy, bo piszecie do nas, Maciek do nas napisał. Witam ponownie. Apka jak na pierwszą swoją wersję beta działa naprawdę fajnie, zwłaszcza jej działanie na Macu robi wrażenie. Błędy oczywiście są i to niektóre całkiem zabawne. Zgłaszam je właśnie Arkowi. No to super, Maćku. Bardzo się cieszymy, że testujesz, że zgłaszasz błędy i pewnie za jakiś czas pojawi się nowa wersja aplikacji. Już Arek ostatnio tam na grupie dyskusyjnej na Telegramie wspominał, że o, to już będzie miał trochę rzeczy do umieszczenia, jeżeli chodzi o poprawki błędów w najnowszej wersji Tyflo Centrum. Teraz przechodzimy do kolejnego tematu, mianowicie no, niezwiązanego bezpośrednio z osobami niewidomymi, natomiast bardziej z głuchymi, ale myślę, że jest on wart odnotowania, mianowicie Microsoft Teams wspiera też osoby tłumaczące na język migowy. Jak mamy czasem jakieś spotkania, no i są te osoby, które tłumaczą ten tekst, no to na Zoomie już dało się kiedyś przypiąć odpowiednio okienko z tłumaczem. Teraz w ogóle Zoom jeszcze bardziej rozszerzył to wsparcie dla języka migowego, natomiast też takiej możliwości doczekał się Microsoft Teams. No i cóż, dwie osoby możemy sobie tak przypiąć z tego, co wyczytałem w komunikacie Microsoftu, bo często jest tak, że właśnie na spotkaniu dwie osoby na przemian tam się zmieniają i tłumaczą treść tego spotkania na język migowy. No i możemy sobie takie dwie osoby przypiąć. Jeżeli umieszczana jest jakaś prezentacja w trakcie spotkania, to te okienka oczywiście gdzieś tam się nam przesuną, czy zmieni się ich rozmiar. Natomiast pozostaną one w takich rozmiarach i w takich kształtach, żeby bez problemu osoba głucha, tudzież słabo słysząca, była w stanie z tej interpretacji na język migowy cały czas korzystać. A ja powiem szczerze, że Microsoft Teams z tym swoim rozpoznawaniem mowy to się całkiem nieźle sprawdza jako taki alternatywny kanał dla osób, które mają rzeczywiście potrzebę transkrypcji na żywo, nawet i z wykorzystaniem innych komunikatorów. Ostatnio w ten sposób jedną osobę wspierałem, bo trzeba było zorganizować spotkanie, na którym była potrzeba wprowadzenia napisów. No i co tu zrobić? Można było oczywiście próbować przepisywać cały tekst. Można było próbować skorzystać z innych narzędzi, ale całkiem nieźle w tym sprawdził się Microsoft Teams. Wystarczyło tylko podać sygnał z Zooma do Teamsa. No i to rozpoznawanie jakoś działało. Oczywiście wadą takiej opcji jest to, że nie mamy wskazania, kto mówi w danym momencie, jeżeli coś takiego przerzucamy z jednego komunikatora, z jednego programu na drugi program, bo to wtedy on wszystkich będzie rozpoznawał jako my. No, ale to jest jakiś taki półśrodek, być może komuś okaże się przydatny, jeżeli będzie miał potrzebę zapewnienia takiej transkrypcji. Także to, jeżeli chodzi o Teams, to tyle, a teraz garść drobnych informacji od Mikołaja. Mikołaju, czy nas słyszysz?
2: O, już. Teraz tak, już. Właśnie tutaj. Małe newsy. Mastut, nowa aplikacja do Mastodona na iOS-a i na Maca. Są ludzie, którzy lubią, są ludzie, którzy polecają. Ja się chwilkę pobawiłem, mi się ta aplikacja nie podoba, bo dużo tam trzeba flikować. Tam to korzysta się z tego trochę jak z Androida, czyli flik w prawo. Nazwa, powiedzmy, tam nick autora wpisu, flik w prawo, to podał dalej od tej i tej osoby, flik w prawo, więcej akcji, przycisk, flik w prawo, treść wpisu, flik w prawo, zawiera media, flik w prawo, nazwa następnego autora wpisu i no nie, ja uważam, że nie korzysta się z tego fajnie. No są ludzie, którzy lubią to. Skoro są ludzie, którzy lubią, to podajemy, bo aplikacja dostępna jest. I wszystko to, co chcielibyśmy, żeby robiła, to raczej robi. Co więcej? Pojawiło się narzędzie do eksportu wszelkiego rodzaju fanfiction, czyli opowiadań, historii, czasem nawet wielkości, długości książki, albo i dłuższych, tworzonych na podstawie wszelkiego rodzaju literatury, na podstawie wszelkiego rodzaju dzieł przez fanów. Od chociażby na podstawie Harry'ego Pottera, na podstawie Gwiezdnych Wojen i tak dalej. No bo takie historie są publikowane na wszelkiego rodzaju serwisach do tego przeznaczonych. I ja już od wielu, wielu niewidomych z różnych stron słyszałem, że oni to by sobie chcieli poczytać w VoiceDreamie, oni to by sobie chcieli poczytać w Kuridzie, oni sobie to by chcieli poczytać w tym czy w innym Orionie, Wiktorze lub innym Plextoku. No i jak takie serwisy są raczej niechętne kopiowaniu i takie serwisy nie udostępniają nam bardzo często EPUB-ów, które możemy sobie tak bezpośrednio pobrać. No otóż pojawiło się narzędzie bardzo proste, fighub.net, na które sobie wchodzimy, wklejamy linka, klikamy Please Generate, wyświetla nam się informacja, że proszę czekać, pobieramy i za chwilę dostajemy informację, że twój fanfiction jest gotowy, pobierz za pomocą EPUB-a link, Mobi link, PDF-a link i tak dalej. Możemy sobie wybrać, co nas interesuje, jaki format nas interesuje, klikamy i ten format nam się pobiera i możemy sobie czytać takie opowiadanie, taką historię, jak go zwał, tak go zwał, na naszym dowolnym wybranym przez nas urządzeniu offline, wygodnie, nie musząc męczyć się z mniej lub bardziej dostępnymi stronami. Wiem, że jest na takie narzędzie popyt, bo mnie już kilka osób czasem z różnych stron pytało, czy czegoś nie znam, czy może da się jakoś, czy może jakiś skrypt by się dało napisać, coś. Więc jakby rzucam tu linkiem, bo wiem, że jest na to ewidentnie gdzieś tam zainteresowanie. Podobno pojawiły się dwa dostępne edytory do kodu na macOS-a, jeżeli kogoś taki temat interesuje. Jedna aplikacja nazywa się CodeRunner, druga aplikacja nazywa się Nova od firmy Panic. O Nowie już kiedyś żeśmy wspominali, ale tam się podobno poprawiało, jeżeli chodzi o dostępność. Ja się jeszcze nie bawiłem, jeżeli ktoś coś wie, to może też coś powiedzieć. Lubię, jeżeli ktoś chciałby się pobawić, to może się też pobawić. W iPhone 14 pojawiło się w tym momencie, kilka tygodni temu, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie możliwość satelitarnego wzywania służb ratunkowych. Tutaj przypominamy, na razie to jest funkcja dostępna tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, więc nie możemy liczyć na to, że zadziała nam to w Polsce, ale jako ciekawostka okazało się, że funkcja ta jest jak najbardziej dostępna i działa to w następujący sposób. Mamy w ustawieniach przycisk wypróbuj demo, za pomocą którego możemy wypróbować taką demonstracyjną konwersację z sztuczną inteligencją, która no, nie wzywa żadnych służb ratunkowych, tylko pozwala nam sprawdzić, powiedzmy, czy w naszej okolicy ta funkcja działa. No i pojawiła się demonstracja, prezentacja tego, jak to działa z VoiceOverem i telefon nas informuje, abyśmy wyszli na zewnątrz i stanęli w miejscu, gdzie mamy czysty widok na niebo, nie przesłonięty drzewami lub żadnymi innymi obiektami tego typu. Każe nam skierować telefon no właśnie w niebo i mówi nam potem, że ok, znalazłem satelitę, przesuń o tam trochę w lewo, trochę w prawo, aby no, znaleźć tę satelitę, aby się jakby nakierować na tę satelitę. Jeżeli się nakieruje na satelitę, to przesłana zostanie do satelity nasze Apple ID, nasza lokalizacja oraz będziemy mogli prowadzić konwersacje no, po satelicie właśnie z służbami ratunkowymi, znaczy w tym przypadku z imitacją służb ratunkowych. Co ciekawe, to jest jakieś łącze o bardzo, bardzo niskiej przepustowości, bo tam wysłanie jednej krótkiej wiadomości to jest kwestia kilkunastu, bardzo często sekund. Więc nie wiem, na jakiej zasadzie to działa i co tam jest używane, ale na pewno nie jest to coś, co pozwalałoby nam na, nie wiem, przesyłanie jakiejś większej ilości danych, rozmowy głosowe. Nie, nie, nie. To jest prosty tekst i absolutnie nic poza tym. No ale miejmy nadzieję, że kiedyś to trafi do Polski. Fajnie wiedzieć, że jest to coś dostępnego i że użytkownicy VoiceOvera również będą mogli z tego skorzystać. Pojawił się kolejny dodatek do rozpoznawania kodów CAPTCHA, tym razem do Chroma. Podobno radzi sobie z ReCAPTCHą, HCAPTCHą i jeszcze paroma innymi rozwiązaniami tego typu. No, u nas w Polsce zwłaszcza ReCAPTCHA jest gdzieś tam problematyczna dla ludzi, bo tam trzeba znać troszkę angielski, żeby rozumieć te słowa, które są odczytywane i nie wszyscy sobie z tym radzą. I ja widzę gdzieś tam na zachodnim Twitterze, no i teraz na Mastodonie wpisy, że HCAPTCHA taka zła, bo HCAPTCHA wyłudza od nasze adresy mailowe. Ja właśnie tłumaczę zawsze ludziom, że to model HCAPTCHA jest lepszy, bo mi się udało wytrenować kilku ludzi, kilka osób, którzy no, nie znali angielskiego albo znali go na dość słabym poziomie, jak tej HCAPTCHA używać i po prostu powiedzieć im, że ok, tu klikasz Get Accessibility Cookie, tutaj w polu e-mail wpisujesz e-mail i tutaj klikasz to i no, oni nawet nie znają języka, nie wiedząc do końca co robią, po prostu się nauczyli, że okej, ten przycisk, ten przycisk, ten przycisk i to wystarczyło.
1: Aczkolwiek Mikołaju Hakapcza, jej implementacja w niektórych miejscach, ja teraz nawet już nie pamiętam, co to było, bo z Cloudflare'em poszło mi chyba dość dobrze, ale ostatnio jakiś serwis właśnie, już teraz nie pamiętam, co to było, i też był właśnie zabezpieczony Hakapczą. No to się ucieszyłem, pomyślałem sobie, wow, dobra, będzie fajnie. Ja chyba z 10 minut spędziłem na rozkminianiu, co ja mam zrobić i jak ja mam to zrobić, żeby to ciasteczko dostępnościowe dostać. Ja ani z językiem angielskim nie mam jakichś problemów, ani generalnie z obsługą komputera, a tu naprawdę pojawił się jakiś taki problem, że tam się zapętliłem w którymś miejscu, najzwyczajniej w świecie.
2: A to ja nigdy na przykład nie miałem problemu, to dobrze, że mówisz. No w każdym razie, jeżeli się to komuś uda, no to jest to o tyle fajne. No po pierwsze, że nie trzeba znać języka, po drugie, że osoby głuchoniewidome sobie też z tym poradzą. No bo z Recapture'ą, ja już miałem kiedyś przygody typu telefon przyłożony do głośnika i ja próbuję przedyktować Recapture. Bo po prostu no ludzie nie znają tego języka, no i oni go po prostu nie znają. I to nie jest coś, czego można tak łatwo się nauczyć, zwłaszcza, że jeżeli się nie mylę, to fragmenty Recapture, to brzmi to jak jakaś telewizja dla mnie.
1: Tak, zgadza się.
2: To jest...
1: Jakieś starsze programy.
2: Tak. I to jest angielski, taki już, no, Amerykanin. To nie jest...
1: To jest jedno. To jest jedno, a drugie, że te sample są źle pocięte. Bo tam jest na przykład... Kiedyś była informacja, nie wiem, czy ona teraz jest jeszcze cały czas, że tam mają być dwa słowa. A tam bardzo często są trzy. Jest jedno ucięte i dwa takie, tak, które są ok. Chyba.
2: I to tak ma być chyba, bo właśnie to ucięte słowo sprawia problem algorytmom rozpoznającym mowę. I człowiek jakby domyśli się, które dwa są całe, a program nie.
1: Tylko że teraz to ja mam w ogóle wrażenie, że tam chyba skończyli pisać o tych dwóch słowach. Że tam jest teraz, napisz co słyszysz. Tam kiedyś była mowa o dwóch słowach, a teraz jest napisz co słyszysz. No i teraz, czy ja mam wpisać te dwa, czy ja mam wpisać te trzy i domyślić się początku tego trzeciego? No to jest takie nieoczywiste.
2: Tak. No i dodajmy też, że rozpoznawanie dźwięku wcale nie jest takie trudne i Recapture, przepraszam, ma bardzo niski próg, jeżeli chodzi o wyłączenie nam tej funkcji. Jeżeli tylko cokolwiek z naszym komputerem jest nie tak, a nie tak może na przykład oznaczać, że jesteśmy w sieci i któryś z naszych domowników wszedł na stronę z materiałami dla dorosłych, pobrał trochę za dużo i stał się częścią jakiejś sieci dziwnej i jego komputer jest używany w jakichś atakach, to nasz adres IP naszej całej sieci domowej zostanie uznany za jakiś podejrzany, niebezpieczny, bo z niego jakieś tam dziwne rzeczy wychodziły i my w tym momencie stracimy możliwość korzystania z dźwiękowej kapczy.
1: Ja się z tego też powodu trochę obawiam tego dodatku do Chroma. Czy przypadkiem nie spowoduje to tego, że za jakiś czas ta Recapture, która jakoś jest dla nas dostępna, bo jest ta dźwiękowa alternatywa, jak się zalogujemy kontem Google, no to będzie jeszcze lepiej zazwyczaj, chociaż nie jest to regułą, nie jest to regułą niestety, no to bywa dla nas dostępna, przynajmniej dla tych, którzy jakoś są sobie w stanie poradzić. No czy przypadkiem to, że no ten dodatek powstał i właśnie łamie te Recapture, nie spowoduje czegoś, że na przykład użytkownicy korzystający z tego dodatku, Już nie mówię, że Google będzie coś zmieniać jakoś bardzo, ale użytkownicy korzystający z tego dodatku, którzy się teraz ucieszą, że wow, w końcu wszystko mi działa, to nie zostaną kiedyś sklasyfikowani jako po prostu boty i będą mieć naprawdę poważne problemy.
2: Też jest to całkiem możliwe, więc to jest niestety problem z kapczami. Ja jestem bardzo zirytowany na ludzi, którzy po prostu jadą po tej hakapczy, bo ludzie sobie nie zdają sprawy, jak trudnym biznesem w tym momencie przy obecnym poziomie sztucznej inteligencji jest kapcza i z czym my sobie tutaj w Polsce nie radzimy, bo niestety z tej kapczą my sobie w Polsce bardzo źle radzimy.
1: Tak.
2: Przez to, że ona jest po angielsku.
1: Tak. I to, że to już dawno nie jest mechanizm na zasadzie faktycznie tylko przepisz kod z obrazka. Za tym stoi inteligencja jakaś też po drugiej stronie, bo walczy z tym też jakaś inteligencja, jakieś boty, które jednak coś tam próbują kombinować. I no tak naprawdę korzystając z takich mechanizmów, to trochę ja się obawiam, że można łatwo wpaść w jakąś pętle, a jak nas Google raz zaklasyfikuje jako bota, to my będziemy mieli bardzo duży problem, obawiam się, żeby z tego wyjść, bo tak. Kontakt z Googlem, istnieje. Istnieje. Mi się udało skontaktować z żywym człowiekiem.
2: Okej.
1: Co prawda przez jakieś tam formularze i tak dalej. To był ten moment, kiedy była ta sytuacja z G Suite'em. Czyli kiedy po prostu wprowadzono opłaty. Tam całe szczęście potem ja mogłem sobie skorzystać z tej wersji darmowej. Cały czas jej używam, bo jednak ktoś pomyślał, że będzie może tak lepiej. No tylko teraz. Jak ta cała sytuacja wyglądała? Kontakt z Googlem i kontakt przez formularze Google'a, te kontaktowe, to nie jest szybki proces. Zdaje się, że tak mniej więcej odpowiedzi to otrzymywałem w cyklu co kilka dni na kolejne pytania, bo oczywiście to nie było tak, że się udało załatwić całą sprawę w 2 dni i w 2 maile. Nie, to było znacznie więcej. W międzyczasie pojawiła się ta opcja pozostawienia tej starej usługi G Suite, więc mój problem się niejako rozwiązał, natomiast chyba po miesiącu od tego otrzymałem komunikat od właśnie pani z Google'a, że ona teraz moje zgłoszenie przekierowuje jeszcze do jakiegoś innego działu.
2: Tak.
1: Także ten kontakt z Googlem jest możliwy, ale on nie jest prosty i jak potrzebujemy czegoś na już, to się bardzo możemy zdziwić.
2: Chyba, że jesteśmy dużym klientem, wydajemy w Google setki tysięcy dolarów dziennie najlepiej, ale dobra, miesięcznie. I wtedy mamy osobę, która w Google góry przenosi.
1: Albo zdążyliśmy kogoś poznać po prostu z oddziału Google'a. Tak jak była sytuacja z Dawidem Myśliwcem i z jego naukowym bełkotem, tak, który YouTube mu zawiesił to konto, bo tam ktoś się włamał i po prostu no, bardzo ciężko byłoby mu odzyskać to konto takim standardowym kanałem. Natomiast no, tam się okazało, że ci YouTuberzy więksi to mają jakiś kontakt albo mają kontakt, który ma kontakt. Mniej więcej to w ten sposób działa. Ale to nie jest taka oficjalna droga.
2: Tak. I to jest bardzo duży generalnie problem z Googlem. I to też z aplikacjami na Androidzie jest bardzo często taki problem, że Google'owi się coś nie spodoba, a to może być naprawdę głupi przykład, typu teraz akurat zmyślam i łączę kilka historii w jedno, ale jakby poglądowo deweloper ma na nazwisko Cygan i jakiś model się wyuczył, że rasistowskie apki piszą jakieś złe rzeczy o Cyganach i że słowo Cygan oznacza rasizm. I powiedzmy, że takie rzeczy, to akurat był przypadek Microsoftu, użytkownik może mieć spory problem. I w przypadku Google'a ja znam akurat przypadki ludzi, którzy mieli problemy na tym froncie, jeżeli chodzi o apki. Dostajemy po prostu informację, że zostaliśmy zbanowani, nasza aplikacja wyleciała do sklepu Play i my absolutnie nie mamy w tym momencie możliwości zrobienia absolutnie niczego. I no to jest koniec.
1: Tak. I teraz szukaj firmy, człowieku kontaktu.
2: Tak. I w przypadku firmy, która na tym zarabia, no nie jedna firma zbankrutowała przez to. Tyle powiem.
1: To jest tak samo, jak ja ostatnio czytałem o tych usługach chmurowych Google.
2: Tak.
1: Ktoś też wspominał o tym, że no one są fajne, one nawet nie są jakieś bardzo drogie, ale problem jest taki, jak Google z dnia na dzień albo z miesiąca na miesiąc zdecyduje się z czegoś wycofać.
2: Dokładnie. I to właśnie zawsze ludzie na przykład mówią o Apple'u, że jeżeli się wrzuca aplikację do App Store'a, to Apple, jeżeli cokolwiek robi, to nam odrzuci jakąś na przykład aktualizację i to on nam ją odrzuci konkretnym, a raczej uzasadnionym jakimś powodem. My się możemy z nim nie zgadzać, ale on nam powie,

0: Ostatnio też był taki przypadek, i to był w ogóle ciekawy przypadek, że jakiemuś zwykłemu użytkownikowi, który miał Gmaila, miał zdjęcia na dysku Google, no połowę życia miał w Google, zablokowano konto za to, że na polecenie urologa wysłał temuż urologowi zdjęcia swojego dziecka. No wiadomo, jakie zdjęcia wysyłamy urologowi i wiadomo, po co my je wysyłamy. Ale Google uznał to oczywiście za pornografię dziecięcą, bo to jest głupi robot, który nie wie, nie zna kontekstu i nie wie, po co te zdjęcia są wysyłane. I nie dość, że zablokował konto, którego potem w końcu nie odblokował, nawet gdy ta historia trafiła do mediów, to jeszcze wezwał policję. I człowiek miał spore problemy i oskarżenia o jakąś pedofilię i inną dystrybucję takich czy innych treści, tylko i wyłącznie przez to, że no, wysłał lekarzowi pewne zdjęcia. Wiadomo, jest COVID, był COVID, nie zawsze można do tego lekarza dojechać. Więc na Google'a nawet zwykli użytkownicy też muszą uważać, bo Google potrafi takie rzeczy zrobić.
1: A tymczasem odbierzmy telefon, odbierzmy połączenie. Jest z nami Milena. Witamy Cię. Tylko jeszcze kwestia odciszenia mikrofonu.
2: Halo?
1: O, i już się słyszymy. Witamy, słuchamy.
2: Dobry wieczór. Ja dzwonię z dwoma kwestiami. Pierwsza kwestia dotyczy Zooma. Tutaj, jak już wcześniej wspominałam, odnośnie tej opcji oryginalnego dźwięku. Sprawa przedstawia się następująco. Ta opcja jest. Jak jest ta jedna opcja, zoptymalizowany głos Zoom zalecany dla większości użytkowników. I jak się da, na tej opcji się ustawi, wiadomo, tabem i da się strzałkę w dół, to jest właśnie ta druga opcja, której szukałam, odnośnie właśnie tego oryginalnego dźwięku.
1: Tak, zgadza się, tylko ona się przynajmniej z moich doświadczeń i obserwacji nie zapamiętuje. Jak sobie to przełączymy, to ja nadal, a próbowałem parę razy, to u mnie nadal się pojawia cały czas ten dźwięk nieoryginalny z tymi różnymi poprawkami Zooma domyślnie. Muszę sobie to najzwyczajniej w świecie za każdym razem, przy każdym spotkaniu kliknąć, żeby sobie włączyć ten dźwięk oryginalny.
2: Znaczy ja jak się ustawię strzałką w dół na tym, to pokazuje, że to jest zaznaczone.
1: Nie, no tak, okej, tak, zgadza się. I wtedy pojawia nam się ten przycisk oryginalny dźwięk, ale co spotkanie muszę to zmienić.
2: Mhm.
1: Co spotkanie w oknie spotkania muszę włączyć dźwięk oryginalny.
2: Rozumiem. No, cóż. Tak trzeba, no co zrobić.
1: No ja uważam to, że to jest pogorszenie tego, co nam Zoom oferował, bo kiedyś dla konkretnego urządzenia wejściowego można sobie było wybrać ten dźwięk oryginalny i on to zapamiętywał. Teraz
2: no to prawda, to prawda. No. Ale cóż, nie ma, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma i co zrobić.
1: Zgadza się.
2: A druga kwestia, tutaj pisałam właśnie do pana dwa maile odnośnie tej recapci. No bo ja oczywiście zarejestrowałam się tam na tej stronie angielskiej 2capcha.com i tam wykupiłam te dolary tam przelałam, tylko szczerze mówiąc nie wiem, jak mam wykupić dany pakiet, o tak powiem.
1: To znaczy to ten dany pakiet, on już jest chyba wykupiony, tylko trzeba jeszcze ten klucz API wkleić do tej wtyczki.
2: Mm-hmm. No to klucz API to wkleiłam do tej wtyczki akurat.
1: I to powinno już działać, moim przynajmniej zdaniem. Natomiast ja z tego korzystałem bardzo, bardzo dawno i no już też nie pamiętam, czy tam jeszcze było coś po drodze, bo wykupienie tych środków, no to rozwiązuje nam sprawę na naprawdę długi, długi czas. A
2: no
1: szczególnie, że tych kapcz obrazkowych, takich typowo obrazkowych, to jest coraz mniej. Rzeczywiście teraz coraz więcej stron zabezpiecza się, czy właśnie tą recapczą, czy hakapczą, czy innymi takimi bardziej znanymi alternatywami, a no coraz mniej na całe szczęście stosuje te własne kody obrazkowe, generowane z jakichś skryptów, które no w żaden sposób nie są dostępne.
2: Wszystko wskazuje, że po prostu

0: już jest wszystko i można
1: powinno to działać, tak.
0: Na razie nie mam okazji tego przetestować, sprawdzić, bo no nigdzie się nie rejestruję, nic nie robię, to już nie wiem, jak to, ale właśnie myślałam, że to jakoś się jeszcze wykupuje.
1: Nie, tam wystarczy po prostu doładować to konto i podać klucz.
0: Tak, to wszystko zrobiłam.
1: I to powinno już rozwiązać sprawę.
0: Aha, no to mam nadzieję, że tak będzie.
1: Oby tak było.
0: No dobrze, to ja tyle dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dzięki również za telefon, pozdrawiamy, do usłyszenia. No to teraz kolejne tematy. Pawle, o Playu będziesz nam mówił, o sieci Play, która to sieć ma zamiar wprowadzić udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
2: Tak, i tu podziękowania dla Tomasza Strzymińskiego, który te informacje udostępnił na liście dyskusyjnej Tyflos. Owszem, Play to chyba jest pierwszy operator, który tego typu udogodnienia wprowadza. Chociaż nie do końca, bo Plus już też kiedyś miał broszurę w Braille'u na przykład z informacją o swojej ofercie dla niewidomych. To było lata temu, pamiętam, że nawet w bibliotece właśnie ośrodka przy ulicy Tynieckiej w Krakowie można było taką broszurę znaleźć, więc pewnie też w różnych miejscach była ona rozdawana. Ja się wtedy bardzo ucieszyłem, bo to była jedyny brajlowski materiał na temat telefonów komórkowych, jaki można było przeczytać. Jakoś tak żałowałem, że nie ma tego więcej. No ale to działa. Co konkretnie się zmienia? Otóż informacja jest taka, że Play udostępnia szereg udogodnień osobom z różnymi niepełnosprawnościami. No i tu rzeczy jest wiele, bo po pierwsze są pętle indukcyjne w wybranych salonach i oczywiście będzie link podany w komentarzu w tej broszurze, która jest podlinkowana. No, będzie troszeczkę tych wymienionych salonów, w których te pętle są, ale to nie wszystko, bo sieć Play oferuje telefony z wyczuwalną klawiaturą, taką, aby można było łatwo odróżnić cyfry i by zaznaczona była cyfra 5 dla osób niedowidzących i niewidomych. Domyślam się, że to są te różne telefony dla osób starszych, więc one z dostępnością taką pełną dla osób niewidomych nie będą miały wiele wspólnego. Ale to nie wszystko, bo znaczy też wspomniane są telefony z ekranem dotykowym wyposażone w udźwiękowienie, więc tu pewnie iPhony, przeróżne Androidy, jak się domyślam. Dobrze, że operator zaznacza, że ma takie telefony w ofercie, bo to znaczy, że ma świadomość i że będzie prawdopodobnie konsultantka bądź konsultant nam w stanie doradzić konkretny telefon. Miejmy taką nadzieję, że kompetentnie. Kiedy osoba taka mniej techniczna przyjdzie do operatora i będzie chciała taki telefon sobie zakupić. Co więcej, personel salonu bądź operatorzy pewnie tam gdzieś, jeżeli to będzie załatwiane przez internet, będzie w stanie nam pomóc we wstępnej konfiguracji takiego telefonu, czyli teraz jeżeli kupujemy telefon w sieci Play, będziemy mogli poprosić na przykład osobę w salonie, żeby nam włączyła to udźwiękowienie od razu, żebyśmy nie musieli na własną rękę gdzieś tam kombinować. To nie jest bez znaczenia, bo mimo iż raczej w większości telefonów jesteśmy w stanie sobie to teraz samodzielnie zrobić, no to mogą się trafić jakieś pojedyncze egzemplarze, na przykład Androida, gdzie ten skrót dostępności nie działa i będzie można kogoś z obsługi o to prosić. Ciekawe, jak to wygląda z modelami wystawowymi, czyli przypadek, który opisywał nam Robert, dzwoniąc do nas niedawno, że no właśnie, były telefony na wystawie, różne ciekawe, i kolega chciał się z takimi telefonami zapoznać i niestety okazało się, że telefonu nie da się obsłużyć tak łatwo, bo na przykład synteza polska gdzieś tam nie chciała się włączyć. Pytanie, na ile dostosowane są modele wystawowe w tym momencie w Playu. Co więcej, wiele z dokumentów, które będą nam potrzebne, żeby zacząć jakąkolwiek przygodę z abonamentem czy jakąś usługą sieci Play, będą nam dostarczane w różnych formach. I te formy to jest czcionka powiększona, forma elektroniczna i forma w Braille'u. I ta forma w Braille'u dotyczy dość dużej ilości elementów, no bo ta broszura, którą czytamy, będzie można ją w Braille'u uzyskać. Oczywiście wszystkie z tych dokumentów, które za chwilkę wymienię, będzie można w Braille'u uzyskać po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby u operatora i to pocztą przyjdzie. To nie jest tak, że w salonie czekają na nas egzemplarze w Braille'u. Będzie trzeba je specjalnie zamówić. No ale Będzie to ta broszura. Będzie to wzór umowy i warunki ogólne i regulamin usług, więc to są dość ważne dokumenty, bo w tym momencie już nie będzie można powiedzieć, że osoba niewidoma nie była w stanie zapoznać się z umową. Tylko tutaj prawnie już jest podkładka, że osoba była w stanie zapoznać się z umową, bo takowe dokumenty dostarczone zostały. Co więcej, w Braille'u możemy również otrzymać informacje z faktury i podstawowe informacje o wykonanych usługach, czyli to nie będzie billing może, ale takie rozdzielenie co za co, ile zapłaciliśmy, takie dość ogólne, w Braille'u otrzymamy. Tutaj problem jest z rozszerzonym wyszczególnieniem usług, bo to w Braille'u już do nas nie przyjdzie. Natomiast to, jeżeli dobrze rozumiem, w dalszym ciągu przyjdzie do nas elektronicznie. Pytanie, jak będzie wyglądała dostępność tego typu dokumentów, bo już widziałem, że przynajmniej ten PDF z tą broszurą miał na przykład rozwalone tabele. Te tabele były tak trochę dziwnie przyporządkowane, te kolumny, tam nagłówek kolumny poprzedniej wchodził w kolumnę następną. Może to był problem tego czytnika PDF w Firefoxie. Natomiast no, taki problem się pojawił, też nie widziałem tam nagłówków na przykład. No ale okej. Znaczy, no nie okej, bo to jeżeli rzeczywiście nie spełnia wymogów, no to powinno spełniać wymogi. I jeżeli z taką broszurą mamy problem, to pytanie, jak tu będzie wyglądał jakiś billing. Natomiast no, umówmy się, że przeczytać tą broszurę się dało, tak? Więc tutaj jakby brawo, brawo Play. No i to w dużej mierze wszystko, czego się dowiedziałem. Fajnie, że ja wiem, że to będzie niedługo wymagane ustawowo, bo wchodzi europejska ustawa o dostępności. Operatorzy będą tu do pewnych rzeczy zobowiązani. Natomiast mimo wszystko fajnie widzieć, że już ktoś pierwszy przetarł te szlaki i coś zaczyna w tej kwestii robić.
1: Przechodzimy zatem do kolejnej informacji, tym razem to jest rzecz, o której ja czytałem i powiem szczerze, nie testowałem tego jeszcze, bo aplikacja, o której będę teraz mówił kilka słów, jest dostępna jak na razie na TestFlight'cie. Nie znalazłem jej jeszcze, więc nie wiem jak z jej dostępnością, ale wygląda to dosyć interesująco i myślę, że aplikacja Pager może być narzędziem, które od czasu do czasu nam się przyda. Mianowicie jest to aplikacja, której zadaniem jest w jakiś sposób uinteraktywniać nam zrzuty ekranów, które robimy i które przechowujemy w pamięci naszego telefonu. No zrzuty ekranu to myślę, że też co jakiś czas osoba niewidoma albo przez przypadek, albo intencjonalnie wykonuje. No i na tych zrzutach ekranu oprócz obrazków znajdują się też przecież treści tekstowe, które nawet i iPhone od czasu do czasu jest nam w stanie przeczytać. Ale oprócz tego ta aplikacja ma za zadanie sprawić, że te zrzuty ekranu doprowadzą nas w konkretne miejsce. Jak to ma działać? No na przykład jeżeli zrzutem ekranu będzie Spotify z otwartą jakąś piosenką, której sobie słuchamy, bo po prostu stwierdzimy, że to nam się podoba i nie mam teraz tego, w jaki sposób szybko zanotować, co to jest, więc robię sobie zrzut, to ten zrzut przez aplikację Pager, do której oczywiście będziemy musieli wysłać te zrzuty, bo zostanie to wszystko przeanalizowane przez jakiś silnik, to jeżeli na przykład zrobimy zrzut z ekranu Spotify'a z odtwarzaną jakąś tam konkretną piosenką, to na naszym koncie w tej usłudze otrzymamy link do tej piosenki w serwisie Spotify czy YouTube. I to był oczywiście jeden z przykładów, ale podejrzewam, że takich przykładów będzie znacznie więcej, bo na tych zrzutach ekranu często są jakieś adresy internetowe. Czasem ludzie robią sobie zrzuty jakiejś strony. No ale co z tego? Mamy ten zrzut i teraz jak tu przepisać ten adres, czy jak do niego szybko wejść, no zwłaszcza w naszych polskich realiach. No jest to problematyczne. A tu jest opcja, żeby coś takiego działało. Jak to będzie działać, tak jak mówię, nie wiem, bo nie miałem okazji jeszcze tego przetestować, ale na pewno, jeżeli tylko będzie taka możliwość, to tej aplikacji się przyjrzę, bo myślę, że może nie jest taką aplikacją, po jaką sięgałbym codziennie, ale wcale bym się nie zdziwił, jeżeli podobnie jak w przypadku osób widzących, zechciałbym częściej sięgać po tę funkcję, która naprawdę jest bardzo intuicyjna, jeżeli chodzi o iOS-a i podejrzewam, że o Androida też, jak robienie zrzutu, bo to jest kwestia naciśnięcia dwóch klawiszy i już jest zrzut, on ląduje gdzieś w naszym schowku, w pamięci naszego telefonu i w tym momencie, no tylko właśnie, co my możemy z takim zrzutem zrobić? Niewiele, co najwyżej przeczytać tekst, a tu okazuje się, że dzięki aplikacji zewnętrznej być może będzie można robić z tym coś więcej. Pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie informacja, myślę, że dosyć interesująca. To nowości, a kiedyś, Pawle, to jak z tą dostępnością było?
2: No, były przede wszystkim w ogóle różne serwisy. Nawet nie serwisy, ale usługi, które były przed internetem. Jakby inne pomysły na to, jak ten internet mógłby wyglądać, a nawet jak internet już był, to były takie kraje, gdzie ta technologia rozwijała się zaskakująco szybko, jak na czasy, w których się pojawiła. No i pytanie, na ile to wszystko było dostępne. I się okazuje, że próby różne no, były. I tak, pierwsza nasza podróż nas zabierze dzisiaj do Francji. To jest w ogóle ciekawe, bo to, o czym za chwileczkę będę mówił, to jest wynik troszkę naszych rozmów tu z Mikołajem czasami. Mikołaj do mnie czasem przychodzi i tak mówi, że słuchaj, zastanawiam się, jak dostępny był Minitel. Ale co to jest Minitel? No Minitel to jest usługa, która była przed internetem we Francji. No i ja w tym momencie siadam, robię research, nawet się dopytałem troszeczkę. No i się okazuje, że dostępność była, ale zacznijmy od początku. Czym był Minitel? Otóż we Francji było tak, że po tym jak już była II wojna światowa, kraje zaczęły się odbudowywać. Te zachodnie przyjęły pożyczkę w ramach planu Marshalla, no i wracały do swojego stanu sprzed wojny, a nawet się starały rozwijać dalej, no bo czasy się zmieniły, technologie się zmieniły. I wyszło tak, że gdzieś w latach 60-tych, 70-tych okazało się, że Francja z tych krajów właśnie, powiedzmy sobie zachodnich, rozwijających się prężnie, miała najgorszą sieć telefonii w ogóle stacjonarnej, komórkowej oczywiście wtedy jeszcze nie było. W wielu miejscach, zwłaszcza gdzieś na wioskach, tych telefonów nie było. No i została zawezwana grupa inżynierów z ramienia rządu, żeby usiąść i podyskutować sobie nad tym, jak by można ten problem rozwiązać, a może nawet by przeskoczyć inne kraje. No i różne pomysły były. I ostatecznie tą sieć telefoniczną rozwinięto. Co więcej, stworzono system, który pozwalał na transmisję danych tekstowych i który, no nie dość, że się rozwinął, bo to takie systemy po liniach analogowych działające, no to już były gdzieś w Stanach, były te BBS-y, o których my wspominaliśmy dość często. Był ten, u nas w Polsce był, prawda, Fidonet chyba, który też w jakiś taki sposób podobny działał. Zdaje się, że to też było takie transmisja po analogowym łączu w trybie tekstowym.
3: No Fidonet to był w ogóle światowy system, który łączył właśnie wszystkie te takie systemy trochę poniekąd w jedną sieć i on w Polsce też miał gdzieś tam swoje gałęzie, z tego co wiem.
2: A no właśnie. No i a we Francji wykształcił się Minitel. I na czym się różnił Minitel od tego wszystkiego i dlaczego on był takim sukcesem we Francji? No to była swego rodzaju rewolucja, bo francuska spółka, jakby, czy firma telekomunikacyjna postanowiła, że zacznie rozdawać po prostu społeczeństwu terminale za darmo. I ludzie po prostu nagle zaczęli w domach mieć terminale do Minitela. Terminale, czyli takie małe, powiedzmy, komputerki podpinane normalnie do linii analogowej, przez które człowiek łączył się z tą siecią wdzwaniał się do niej troszkę jak do internetu przez modem. No i na tym mi terminalu wyświetlał się tekst, tam były po prostu czarno-biały ekran i w ogóle zestaw takich usług się nazywał Videotex, tak dużo szerzej, bo to nie tylko we Francji był Minitel, ale też w innych krajach, był Minitel irlandzki, były jakiś taki serwis był podobny, też były podobne serwisy w Skandynawii, w Hiszpanii ktoś coś próbował, w Niemczech, w Holandii, z różnym sukcesem. Niestety większość tych usług w innych krajach padła, no bo koszty. Nikt sobie nie mógł pozwolić na taki terminal, w związku z czym po kilku latach usługę zwijano, a we Francji, przez to, że udało się te terminale dostarczyć ogólnie populacji, no to skończyło się na tym, że ten serwis sobie prężnie działał przez jakieś 2-3 dekady. W ogóle nawet gdy internet już wchodził, to dalej ten Minitel był jeszcze w użyciu.
3: Bo tam rządowe rzeczy się też potem przeniosły. Tak. I tam na przykład w pewnym momencie nie dało się zapisać bodajże do liceum albo na studia, do którejś jakby ze szkół, bez tego systemu. Bo jakby cały system rekrutacji do szkół był po prostu przeniesiony tam. I tam było kilka takich właśnie rządowych rzeczy, które były po prostu realizowane przez ten system, więc ten system chcąc nie chcąc prawie każdy miał, no bo musiał, no bo z rządem tak czy inaczej trochę no, w interakcję wchodzić czasem trzeba.
2: Tak, zaczęło się od tego w ogóle, że w ten sposób zaczęto oferować książkę telefoniczną. Stwierdzono, że nie będą już drukować książki, szkoda papieru, zróbmy to cyfrowo. No i pierwsze była jedenastka, tak zwany numer 11, no bo właśnie. Zacznijmy od tego, żeby połączyć się z Minitelem, trzeba było wprowadzić numer dostępowy i tych numerów dostępowych było kilka, od chyba 3611 do 3615. Potem były jakieś jeszcze 16, 17 o podwyższonej opłacie i wprowadzić nazwę usługi, do której się chcemy połączyć. I pod jedenastką była książka telefoniczna, zarówno prywatne osoby, czyli tak zwane żółte strony Yellow Pages, znaczy nie, White Pages, jak i Yellow Pages, czyli żółte strony biznesy, czyli panorama firm u nas się to tak ładnie nazywało. No i w ten sposób populacja Francji zaczęła sobie uzyskiwać dostęp do książki telefonicznej. A z czasem się to rozbudowało i to już mówimy o latach 80., bo po raz pierwszy Minitela zaprezentowano w 82 i to wtedy w Paryżu. A zanim to się rozszerzyło na cały kraj, to był rok 86. I do tego czasu już naprawdę się porozwijały usługi. I to tak wyglądało mniej więcej, że tam były właśnie jakieś czaty, jakieś systemy maili, kupowanie biletów, na przykład kolejowych, lotniczych, kupowanie w ogóle rzeczy w internecie, w takiej wysyłce katalogowej, jak kiedyś się z telewizji na przykład kupowało coś, jak nasze telezakupy Mango, no to tam to działało w internecie. No nie w internecie, tylko na Minitelu, przepraszam. Właśnie jakieś maile, nawet jakieś takie, no, anonse, powiedzmy, towarzyskie, czy takie nawet czaty, one się nazywały Messagerie Rose, czyli jakby różowy komunikator, tak? Taka wiadomościowalnia różowa. I można było sobie w takiej wiadomościowalni, w takim komunikatorze popisać rzekomo z atrakcyjną kobietą. Bardzo często to po drugiej stronie komputera to nie siedziała żadna kobieta, tylko inny mężczyzna, który pod taką kobietę się podszywał, ale gawieć radośnie sobie pisała. Popisać można było, pomarzyć można było i się płaciło za takie usługi. Z opłatami było ciekawie, bo płaciło się oczywiście za czas wydzwoniony, powiedzmy tak, te minuty w tym Minitelu, ale też za usługi, które się tam wykupywało. Czyli potem już zbiorczo na jednym rachunku płaciło się za wszystko, co się w ogóle tam użyło w tym Minitelu i czas za minuty, i jakieś bilety kupione, i jakieś tam inne rzeczy załatwione. I my płaciliśmy za to zbiorczo na jednym rachunku, więc to było dość anonimowe, bo nieważne za co, a ważne, że pozliczaliśmy do kupy całe te pieniądze i zostało to zapłacone. A z drugiej strony osoby, które operowały tego typu serwisami, dostawały potem zryczałtowaną opłatę. Wszystko, cały jakby ruch, który został wygenerowany na ich terminalu, tym takim hostującym. Więc oni dostawali potem zryczałtowane wszystko to, co zapłacili u nich, czy co wydzwonili u nich ich klienci, klienci konkretnego serwisu, konkretnej usługi, w tym Minitelu. Więc to był fajny układ, bo no, użytkownik, który korzystał z takich usług, płacił za wszystko naraz, co w danym miesiącu wydzwonił, a osoba oferująca usługę dostawała pozliczane wszystko to, co u niej wydzwoniono. No i to było oczywiście rozdzielane, że my płaciliśmy tam jakiemuś naszemu lokalnemu dostawcy, to było gdzieś tam przekazywane dalej i płacone, szło przez centralę, przez francuski telekom i szło do tych wszystkich, którym te pieniądze się należały. No, fenomen był na tyle duży, że jak się szło po miastach francuskich, albo słuchało się nawet reklam w telewizji, w radiu, albo widziało się jakieś plakaty, to bardzo często takim danym jak, nie wiem, adres firmy, numer telefonu, towarzyszyła informacja Minitel i tutaj na przykład 3615 spacja koleje, albo tam 3615 jakaś tam nazwa firmy. I to był taki znak rozpoznawczy dla Francuzów, że w ten sposób należy się zalogować do tej firmy przez Minitel, że wtedy należy podać ten numer dostępowy, połączyć się i wpisać tą nazwę firmy, czy to hasło, które było na plakacie. I w ten sposób reklamowały się właśnie też te anonse towarzyskie. W ogóle najłatwiejszym sposobem dotarcia do sieci Minitel były gazety, bo gazety miały swoje, powiedzmy, przyłącza w Minitelu, więc jakiegoś Le Monde czy innego, France, coś tam można było sobie przeczytać, Le Soir jest belgijski, ale inną gazetę, można było sobie przeczytać właśnie w Minitelu i gazety miały tam priorytetowy dostęp, więc najłatwiej, żeby mieć usługę w Minitelu, to było stworzyć sobie fikcyjną gazetę i w ramach tej gazety oferować, co tam się tylko chciało. No i takich gazet...
3: Tutaj, jakby przerywając się na chwilkę, to było fajne, że można było się połączyć do tegoż Minitela i jakby twórca danej usługi mógł też jakby ustalić opłatę za minutę, gdzie teraz w internecie gazety rzucają nam 5000 reklam, śledzenie, dane, sprzedawanie danych i nie wiadomo jeszcze co. I jeżeli już mamy dostęp do artykułów, to mamy go za jakąś subskrypcją, bo przyjmowanie płatności za jeden artykuł no nie jest możliwe za bardzo, bo jak to tak za każdym razem robić przelew, gdzie tam po prostu była sobie gazeta, gdzie jakby dostęp mieliśmy otwarty i szeroki za, powiedzmy, że pół darmo, bo za samo połączenie się do tej gazety my płaciliśmy. I my płaciliśmy jakby za minutę czytania artykułu, więc im więcej czytaliśmy, im więcej korzystaliśmy, tym drożej nas to wyszło. I ja uważam, że to jest fajny model, jakby jednak ta centralizacja tej sieci, to, że to wszystko szło przez jedną firmę, a nie tak jak internet, jakby każdy do każdego, miało właśnie swoje zalety, bo tam właśnie chociażby to, o czym ty mówiłeś, to, że kupowanie przez tę sieć nie wymagało żadnych danych, po prostu kup, no i wiadomo, a tam adres, ale żadnych kont, przelewów, banku, nic, po prostu dostawaliśmy informację, czy chcesz zapłacić temu tyle, tak, chcę zapłacić, no i opłata doliczana do rachunku. I tam też, z tego co pamiętam, z tego co kiedyś czytałem, był jakiś taki identyfikator, który każdy użytkownik miał, i jak się łączyło do tego systemu, że jakby system mógł nas chyba zapamiętywać między wizytami, że się nie trzeba było bawić w jakieś konta, nie konta, hasła, loginy, tylko system po prostu wiedział, że my to my i to po prostu działało.
2: Tak, i no właśnie, ta usługa była tam na tyle popularna, że długo, długo się to utrzymywało. Oczywiście lata 80., kiedy to wchodziło i się rozwijało. Potem lata 90., mimo wszystko jeszcze, już internet zaczął wchodzić, ale dalej jeszcze 90. lata to był szczyt popularności. Tam liczby połączeń szły w dziesiątki chyba milionów. W ogóle okazało się nagle, że z 60 milionów Francuzów 26 milionów osób jest podłączonych do Minitela, czyli prawie połowa populacji. I ludzie tam załatwiali absolutnie wszystko. No i teraz jeszcze w latach 2000 wczesnych było, nawet w 2009 roku tam były chyba z 2 miliony połączeń
1: Tak, bo ten Minitel generalnie dość niedawno się skończył, 2012 rok.
2: Tak, tak, dokładnie. I były różne, oczywiście były te urządzenia były w różny sposób dostępne. Były terminale w domach dostępne, były terminale publicznie gdzieś tam dostępne w jakichś w domach handlowych, tak, na poczcie. Niektórzy korzystali w pracy i nabijali rachunek, bo przecież tam było trochę było na innych uprawnieniach firmy. Trochę jak no, my trochę w czasach dial-upu, tak? No, z czasem były też komputery, które za pomocą odpowiednich modemów i odpowiedniego oprogramowania mogły tego Minitela emulować. No i tutaj wchodzi kwestia dostępności, bo tak, ja sobie porobiłem troszkę research, jak to wyglądało. No i wygląda na to, że... O, tu mam ceny. Wygląda na to, że zaczęło się wszystko od roku właśnie 86, kiedy to na jednym z takich show elektronicznych, elektroniki mówiącej, o którym się rozpisuje tu Le Monde, no mamy wzmiankę pierwszą o terminalu Lectel, syntezatorze mowy podpinanym jako przystawka do terminala minitelowego. I ten Lectel powinien nam czytać tak naprawdę to, co wyrzuca ten terminal. No, to nie było trudne, to był zwykły tekst, zwykłe znaki ASCII, czyli trochę jak nasz DOS wcześniejszy, czy też jakieś systemy Unixowe. I tak naprawdę wielkiej filozofii tu nie ma, no po prostu czytanie tekstu. Nawet nie wiem, czy dobrze rozumiem tekst, że tutaj artykuł, że ten Lectel jakoś literował tego Minitela. W tym momencie nie wiem, ale właśnie próbuję sprawdzić, ile takie urządzenie, które no miało wejść w 86 roku, ono było zaprezentowane, miało wejść na rynek, ile ono tak naprawdę kosztuje no, finansowo. Ja wiem, że ono później było zainstalowane w którymś oddziale paryskiej poczty, więc obawiam się, że ono nie weszło nigdy do użytku i to też mam potwierdzone, o czym za chwilkę opowiem. Ono nigdy nie weszło do użytku globalnego, bo kosztować miało między 15 tysięcy a 20 tysięcy franków. I przelicznik walut... nie... ile to mogło być? Nie wiem, czy wy macie pod ręką jakiś przelicznik walut? Bo właśnie próbuję zobaczyć, ile to jest w złotówkach polskich. Chociażby ile by to było w euro. Bo o podobnych kwotach mówimy gdzieś dalej, przy kolejnym projekcie. Projekcie już Fundacji Valentin Huy. Jakoś tak chyba to się czyta, H-U-Y. To fundacja powołana, która istnieje do dziś i jest to jedna z bardziej znaczących organizacji osób niewidomych we Francji, która no, wzięła się od imienia i nazwiska nauczyciela Ludwika Braille'a, czyli też osoby zasłużonej dla osób niewidomych. I no właśnie, ta fundacja stworzyła przy współpracy też z inną firmą projekt Valentin. I Valentin była to już karta syntezy mowy podpinana do komputera Apple II. No i to też jest rok 86 i tutaj plan był taki, żeby sfinansować jakoś tą kartę, żeby można było ją sprzedawać po kosztach produkcji wraz z komputerem Apple II i wtedy osoby niewidome miałyby przez takiego Apple'a II i tą kartę, dostęp też do Minitela, ale też do kilku aplikacji makowych, tam był jakiś edytor tekstów i tam parę jeszcze
3: innych. To jeszcze nie makowych, to jeszcze to
2: nie, to, tak, Apple II, tak. No i o, tutaj widać, że jedno euro to...
1: Ja sprawdziłem, to około tak? 15 tysięcy franków, to około tak. 10 tysięcy złotych.
2: O, no proszę. No
1: tak to, przynajmniej mi podpowiada jeden z przeliczników.
2: Tak, to franki francuskie, nie szwajcarskie, tak?
1: Tak, tak, tak, tak. O, szwajcarskie to około 70 parę tysięcy.
2: No tak, to tak. Z ciekawości jaka strona, bo też za chwilę do moich innych obliczeń tam przeskoczył, ale...
1: Coin, jak on tu jest? Coinmil.com, plcoinmil.com.
2: Aha. Coin mil przez 2L, jedno L.
1: To poczekaj. PL przez 2L.com i teraz z dużych liter FRF podkreśnik PLN.
2: Po slashu, tak?
1: Tak. Krop. Dokładnie.
2: Dobrze, już
1: HTML. Tu patrzymy. Powinno się
2: tak, otworzyć. Zgadza się. Mam no to. Dziękuję ci bardzo. Tak. Tak, a znowu 20 tysięcy to 14 tysięcy, czyli mniej więcej 14 tysięcy złotych. No czyli to są te kwoty, o których mówimy. Natomiast jeszcze mamy tu informację o Eurobrailu, który też zaczynał w ogóle swoją historię. I to jest bardzo ciekawa historia firmy Eurobrail, bo Eurobrail początkowo nie był w ogóle firmą dla niewidomych. Firmę Eurobrail, która się inaczej trochę nazywała na początku lat 80., założył w ogóle rumuński jakiś inżynier i doktor, który zamieszkał we Francji. I na początku to były jakieś takie artykuły biurowe, jakieś takie sprzęty biurowe. I ta firma nawiązała z czasem jakąś współpracę z osobami niewidomymi i okazało się, że przerodziło się to w biznes już typowo skupiony na osobach niewidomych. No i pierwszym produktem w ogóle Eurobraila, my dzisiaj znamy monitory brajlowskie, ESYS i tak dalej, no to to były właśnie terminale do Minitela, Mistel. Też taka synteza mowy, przystawka do terminala Minitel, która tego Minitela miała czytać. Później wyszedł monitor brajlowski, chyba Brailtel, znaczy produkt Brailtel 20, to był chyba już monitor 20-znakowy. Pytanie, czy to było coś, co rzeczywiście wspierało też tego Minitela, czy już nie? No bo to może nazwa tylko, ja niestety do takich tutaj nie dotarłem informacji. Natomiast mam też informację o tym, jak to wyglądało tak naprawdę w realiach francuskich, bo niestety to wszystko fajnie brzmi, jak sobie o tym tutaj mówimy i słuchamy. Natomiast ja zapytałem się rzeczywiście Francuzów. I tutaj nasi koledzy po fachu, z których newsów również często korzystam, jak mówię wam o czymś, co się dzieje we Francji, czyli podcast Oxitude, który też ma taką audycję jak nasza, jak nasz Tyflo-przegląd, Eptoxitude, która wychodzi zawsze w piątek i to jest też jedno z moich stałych źródeł informacji. I dowiedzieliśmy się tutaj, jak to rzeczywiście wyglądało dla takiego przeciętnego, niewidomego Francuza, który mógł sobie z takich lub nie mógł sobie z takich usług skorzystać. No więc Jacques, jeden z gospodarzy i prowadzących podcast Oxitude, odpisał mi i udzielił mi informacji następującej. Istotnie, Minitel to był potężny krok dla populacji francuskiej. Abonenci linii telefonicznych mogli otrzymać terminal zamiast książki telefonicznej papierowej. Czyli rzeczywiście sprawdza się to, o czym ja tu mówiłem, że początkowo to była książka telefoniczna w formie cyfrowej. Możliwy był dostęp do White Pages i Yellow Pages oraz dużej ilości płatnych usług. Zajęło około 3 lata, aby Minitel był dostępny w całym terytorium Francji. W 1982 roku udostępniono go na terytorium rejonu paryskiego i stopniowo rozszerzano go do roku 1986, kiedy to już był dostępny w całym kraju. W podstawowej wersji terminal Minitela był udostępniany za darmo każdemu płacącemu abonentowi telefonii, który miał wybór, żeby otrzymać albo książkę telefoniczną w wersji papierowej, albo terminal Minitel. No więc pytanie, czy ten Minitel, którego oni otrzymywali za darmo, czy to był tylko taki do dostępu do książki telefonicznej, czy oni mogli też...
3: Chyba nie. O właśnie, oni chyba mogli dzwonić
2: wszystko,
3: pod
2: nie?
3: ten inny numer i no wtedy mogli użyć też innych funkcji.
2: Mhm. Minitel nie był rozwijany z dostępnością jako jedną z podstaw rozwoju. Produkty takie jak Delta Manager, a to był kolejny jakiś taki brajlowski chyba terminal do Minitela, Lectel czy inne produkty, o których wspomniałeś, bo ja tam wymieniłem ten research, albo nie były szeroko dystrybuowane, albo nie mogliśmy sobie na nie pozwolić. Muszę przyznać, że nie słyszałem o projekcie Valentin, czy tam Valentin, ale nawet te koszty obniżone to nie było coś, na co było nas stać. Jedynie bardzo mała liczba szczęśliwców mogła uzyskać dostęp do tych produktów, dlatego że było ich na to stać, albo pracowali w tym przemyśle wytwarzania tego typu pomocy. Ja osobiście miałem dostęp do Minitela na początku lat 90. poprzez Versa Braille. To jest chyba jakiś monitor brajlowski, tak mi się wydaje, który mogłem podłączyć do Minitela poprzez oprogramowanie, które zostało specjalnie napisane dla tego monitora i było za dość dużą cenę sprzedawane. Potem oczywiście, kiedy już osoby niewidome mogły korzystać z komputerów za pomocą technologii asystujących, możliwe było uruchomienie oprogramowania, które emulowało Minitel przy użyciu podstawowego modemu, czyli pewnie modem telefoniczny, taki jak do dial-upu, tylko pod odpowiedni numer się wdzwaniało i było odpalone odpowiednie oprogramowanie, no i wtedy ten Minitel już działał. Jako, że zawartością był wideotekst korzystający głównie ze znaków ASCII, cała zawartość była idealnie dostępna. Gdy internet stał się już dostępny, Minitel nie był już potrzebny, ponieważ oferował jedynie treści narodowe. Wszystko było hostowane we Francji. No a internet umożliwiał dostęp do dużo szerszej gamy treści, w tym także do multimediów. Ale podsumowując, to zajęło prawie dekadę, żeby tak naprawdę Minitel był dostępny dla osób niewidomych. No i to jest opowieść Żaka, więc jak widać, ten Minitel to nie był od razu taki sukces też dla osób niewidomych. Osoby niewidome nie mogły tak od razu po prostu wskoczyć i sobie z tego korzystać, ale jednak coś robiono i coś zrobiono, żeby można było jednak gdzieś tam z tych usług korzystać. To jest ciekawe, no bo to mówimy o takiej digitalizacji, o jakiej my teraz mówimy, czyli jakieś kupowanie biletów, załatwianie tego, tamtego, zapisywanie się do różnych tam szkół w latach 80. i 90., gdzie no u nas to dużo, dużo późniejsze historie. No a druga gałąź, która mnie zainteresowała i co do której też poczyniłem pewien research, to Japonia. No bo nie wiem, czy wiecie, ale w Japonii takie smartfony i telefony komórkowe, jakimi my się ekscytujemy teraz, no to już istniały sobie na początku lat 2000. Może kilka takich faktów. 1999 telefony w Japonii potrafią już wysyłać maile i jest to jakby powszechne, to nie, że jakiś prototyp. Rok 2000, pierwszy już dostępny dla szerszej publiki komercyjnie telefon z aparatem fotograficznym. 2001 sieci 3G, gdzie u nas to były lata 2005-2006, kiedy to zaczęło wchodzić. 2002 możliwość pobierania na telefon pełnych utworów w MP3 i kupowania ich. 2004 wchodzą płatności zbliżeniowe mobilne. 2005 telefony potrafią transmitować telewizję. No i brzmi to imponująco I istotnie tak też było, bo telefony japońskie były tak zaawansowane, że były aż zbyt zaawansowane jak na swoje czasy i przegoniły dużo, dużo Zachód nawet, a Stany Zjednoczone, Europę i tak dalej. I tu powstało coś, co Japończycy nazywają syndromem Galapagos, czyli oni tak bardzo wystrzelili z tą technologią do przodu, że się de facto wyizolowali i ta zawartość, którą oni udostępniali w tym ich internecie, miała sens tylko i wyłącznie w Japonii. No ale myślę, że my do dzisiaj czerpiemy z tego, co Japończycy wtedy wymyślili, czyli chociażby emoji, czyli chociażby kody QR, czyli chociażby takie pierwsze płatności zbliżeniowe, bo takie standardy jak Felica Pay powstały właśnie tam. I to już były wtedy właśnie czy karty zbliżeniowe, czy telefony z takimi modułami RFID. To jeszcze nie było NFC zestandaryzowane, ale na bardzo podobnej zasadzie stworzony system. Już wtedy istniała jakaś usługa taka a la Shazam do rozpoznawania muzyki w tym roku 2003-2004. Już ludzie pisali przez jakieś komunikatory, robili selfie, wrzucali te zdjęcia na portale społecznościowe.
3: Mail w telefonie dla każdego, taki tak, zintegrowany na siłę, tak jak kiedyś u nas były SMS-y, czyli nawet jakby jak jeszcze internetu nie było, to maila każdy miał i ten mail przychodził tak o po prostu, tak jak nam przychodził SMS, to tak po prostu u nich sieć komórkowa była w stanie wysłać maila.
2: Mhm. Dokładnie tak było. No i różne usługi takie rozrywkowe też w ramach takiej sieci iMod. I iMod to jest klucz do całego tego japońskiego internetu, który, no u nas były te protokoły WAP, potem był jakiś tam powiedzmy po GPRS-ie jakiś taki prostszy internet, też jeszcze WAP, taki przechodzący trochę w tradycyjne WWW, ale te usługi to była taka zabawka, kto się tym interesował, to tam do pewnych usług miał dostęp. Kto się nie interesował, to w ogóle ignorował, że coś takiego istnieje. My mieliśmy też jakieś takie usługi przez karty SIM, jakieś SIM Extra, ale i tak dużo SMS-em. O tym można się bardziej, myślę, rozwodzić na ten temat, jak w końcu zrealizujemy naszą audycję o historii technologii mobilnych i ich dostępności. Tymczasem w Japonii już no, wiele takich usług, jakichś też i troszeczkę administracyjnych, i jakichś takich komercyjnych, załatwiało się właśnie z telefonu i to na początku lat 2000 w Japonii było całkiem powszechne. Wtedy też powstawały dość zaawansowane, dużo bardziej niż nasze gry w Javie, gry na telefon, takie gry, które tam wykorzystywały jakiś właśnie obraz z aparatu i generowały jakieś postaci, jakieś tam rozbudowane sceny, wtedy cała scena gier mobilnych, tak wspomagana przez takie firmy jak Konami, Sega, Namco, więc jakieś tam Soniki, jakieś tam Final Fantasy w wersji mobilnej w Japonii, to było coś.
3: W ogóle gry multiplayer i to z jednej strony multiplayer graj sobie przez Bluetooth z osobą, którą siedzisz obok, z drugiej strony multiplayer typu wybierz sobie przeciwnika losowego przez internet z drugiego końca kraju i graj sobie z nim, jadąc pociągiem. Z trzeciej strony wielki świat i RPG typu Warcraft online na komórce w roku 2005.
2: No tak. No i pytanie, jak w tym wszystkim się odnajdywały osoby niewidome i czy one mogły sobie z czegoś takiego skorzystać? No i okazuje się, że mogły. Też nie od razu, bo to wszystko zajęło czas, ale okazuje się, że powstało nawet japońskie określenie na telefon, właśnie taki uproszczony telefon dla osób troszkę starszych, dla seniorów, ale też dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. I na takie telefony mówiło się Raku Raku Phone. I Raku Raku Phone to jest właśnie określenie na taki telefon, który oferuje te wszystkie funkcje, ale ma też trochę taki uproszczony ten interfejs. I te pierwsze Raku Raku Phony, i to do dziś tak trochę zostało, wspólnie z głównym operatorem, który nad tym całym zamieszaniem gdzieś tam panował, czyli NTT Docomo, tworzyła firma Fujitsu. I właśnie smartfony Fujitsu z tej serii Raku Raku, tam były różne ich modele, oferowały taki podstawowy screen reader. Ten screen reader czytał jak najbardziej menu, czytał różne opcje, czytał nam wiadomości, SMS, numery i tak dalej. Ale co ciekawe, on też czytał nam tą przeglądarkę iMode. I już wtedy Fujitsu z jednej strony nawoływało zarówno producentów telefonów, jak i operatorów do takiej korporacyjnej odpowiedzialności społecznej, żeby tworzyć takie dostępne telefony i takie raku-rakufony, a z drugiej strony opatentowano wytyczne dostępności iModa. I to była przeciekawa sprawa, bo szczerze mówiąc, ciężko mi się w tym momencie dowiedzieć, na ile zaawansowany był ten iMode pod kątem jakby struktury strony. Czy to były takie strony, jak my znamy, że one były z nagłówkami, z tabelami, z listami i tak dalej. Czy to były tylko strony tekstowe z linkami, tak jak teraz można jeszcze znaleźć czasem, są fani takich stron.
3: Grafika jakaś na pewno była, ale nie wiem, jak tam było ze strukturą i semantyką.
2: Dokładnie. I to mnie ciekawi, bo z tego, co wyczytałem, no to był oczywiście tryb czytania całej strony od góry do dołu. I to na początku tak było oferowane, że po prostu zero nawigacji, tylko wchodzisz na takiego iModa, ładujesz jakąś stronę, no i sobie czytasz. Tam, nie wiem, jakieś wiadomości, pogodę, notowania giełdowe, cokolwiek. Natomiast z czasem, właśnie w roku już jakimś takim 2007, to ktoś opatentował, że w sumie to nie ma sensu, że w sumie ta osoba niewidoma to mogłaby chcieć jakoś nawigować po tej strukturze i trzeba podzielić tę całą stronę tak, jak on czyta, na konkretne sektory, na takie fragmenty, jakby takie umowne cząstki. I po tych cząstkach można było nawigować. I to właśnie było wytłumaczone, że ten tryb nie był idealny, bo osoba niewidoma już myślała, że skończyła czytać na przykład jakiś tam akapit, a tam jeszcze coś było dopowiedziane. I że na przykład skończyła czytać wiadomości, a tam jeszcze była pogoda. Więc nie do końca wiem, na jakiej podstawie, i to też myślę, że tu wchodzi do gry charakterystyka języka japońskiego, no, który jest zapisywany ich pismem, hiraganą, katakaną, kanji. I tutaj myślę, że tu dodatkowo wchodzą, bo w tych wytycznych dostępnościowych było też ujęte, żeby zwracać uwagę na typografię, jaką się stosuje. Więc tu widocznie któraś z tych stosowanych typografii i rodzajów pisma w jakiś sposób musiała wpływać na dostępność i temu przeszkadzać w tym odbiorze. Natomiast no, była jakaś właśnie taka umowna podziałka na takie jednostki umowne i była możliwość też fokusowania i klikania w linki. No więc w jakiś sposób ten iMode był dostępny i tu osoby niewidome mogły sobie z tego korzystać. Ponoć 80% niewidomych w Japonii korzystało z takich raku-rakufonów. One też chyba były w takich cenach, no, rynkowych, zdaje się, bo jak to była firma Fujitsu i to jakby niewidomi nie byli jedynymi beneficjentami tego typu sprzętu, no to można śmiało zakładać, że na taki sprzęt było stać przeciętnego Japończyka. I mówimy tu o latach no, wczesnych 2000, tak? Gdzieś do 2008, gdzie w Europie, w Stanach, no w Stanach jeszcze okej, tam były te różne jakieś Samsungi z taką uproszczoną mową, coś tam się powiedzmy działo w niektórych krajach, ale zasadniczo my tu staliśmy wszyscy Symbianami z dokupionymi jakimiś screenreaderami też za dodatkowe pieniądze, więc to...
3: Tam to nawet gorzej, w Stanach jeszcze gorzej było, bo w Europie był ten Symbian, jaki był, ale on był i on działał dobrze. A te jakieś LG-ki śmieszne, Samsungi, to one z tego co wiem, no to one mówiły, no mówiły. Ale jak sobie już kalendarz człowiek chciał otworzyć, albo przeglądarkę, albo nawigację, to czasem już był problem, bo to czasem podobno ta mowa to wyglądała bardziej jak pomoc głosowa w Nokii, czyli 5 dostępnych aplikacji na krzyż w menu dla starszej osoby, a nie zawsze był to screen reader dla całego telefonu, tak jak to wyglądało też z Toxem.
2: Mm-hmm. No, a tutaj ponoć było już właśnie trochę lepiej, bo cel był taki, żeby wszystkie te dobrodziejstwa, z których korzystało japońskie społeczeństwo, były już wtedy udostępnione. No więc jak widać, ta dostępność to nie jest taki wymysł, przynajmniej w niektórych krajach ostatniej dekady, i to też nie jest tak, że iPhone wszedł i zrewolucjonizował, znaczy dla nas zrewolucjonizował, ale że zaproponował coś, czego no nigdzie na świecie wcześniej nie było. W ogóle jak iPhone wszedł na rynek, to w Japonii on nie był od razu takim sukcesem, bo w Japonii no to, co ten iPhone oferował, jakieś aplikacje, że tu można tak bez problemu jakieś wiadomości czytać, a tutaj jakieś maile, a tutaj coś, to oni już to wszystko mieli. I Z tego też są pewne konsekwencje do dziś, bo japońskie strony internetowe też są wizualnie ponoć tak inaczej projektowane. Nie tak jak w innych krajach, gdzie się zwraca uwagę, żeby były ładne odstępy między elementami, trochę pustej przestrzeni, trochę takie ciemniejsze momentami kolory, żeby to wszystko ładnie się renderowało na ekranach urządzeń mobilnych, bo tam urządzenia mobilne były już w pierwszej połowie lat 2000, więc japońskie strony uparcie dalej są nawalone treścią, naszpikowane bardzo takimi jaskrawymi, znaczy czerwonymi właśnie kolorami, pomarańczowe, tak uderza po oczach. Dużo małych obrazków pościskanych, dużo tekstu pościskanego na raz. I to wszystko się tak renderuje, bo tam oni się tak przyzwyczaili, oni już tak mieli na urządzeniach mobilnych, więc nie ma potrzeby tego zmieniać. iPhone tam dopiero wszedł po latach i rzeczywiście koniec końców tego iMode'a zdetronizował. Ten iMode jeszcze w ogóle, żeby było ciekawie, w jakiejś formie istnieje jako protokół, ale te główne strony, te jakieś NTT Docomo i te ich serwisy, gdzie można było kupić jakieś treści, już zostają powoli zamykane. Już tam niektóre się zamknęły rok temu, dwa lata temu, więc to powoli wszystko wymiera. Były próby przeszczepienia tego iMode'a tu do Europy również i do Stanów. W niektórych krajach przez jakiś czas ten iMode działał, ale jakiegoś większego sukcesu nie osiągnął. Nasze sieci nie były jeszcze dostosowane do takiego postępu, jaki zaproponowała Japonia. No i też te raku-raku-fony powstają jakby, żeby nie było, do dziś. Tylko dziś one są tradycyjnymi smartfonami, tylko z jakimiś takimi uproszczonymi launcherami. Tam w ogóle zostało opatentowane na przykład coś takiego, że to, co my znamy jako ekran dotykowy, że podświetlamy jednym dotknięciem palca ikonę, a dwa razy stukając ją aktywujemy, to w niektórych tych raku-raku-fonach, na przykład z roku 2011 czy 2012, to jest normalna opcja, aktywna dla wszystkich użytkowników, nie tylko dla niewidomych. Tam taki pomysł był, żeby dla osób właśnie starszych, mniej technicznych, zrobić taki specjalnie opatentowany ekran, który w ten sposób reaguje, żeby łatwiej było z tych funkcji korzystać, żeby ktoś przez przypadek sobie czegoś nie kliknął, jak się będzie uczył, jak z tego korzystać. No i im głębiej w las, tym bardziej się okazuje, że te raku-raku-fony to są takie uproszczone, ale po prostu smartfony z Androidem, więc nam się to wszystko już powoli uniwersalizuje i już te japońskie telefony przypominają coraz bardziej te nasze. No, ale w tych wczesnych latach 2000 myślę, że Japonia miała się czym pochwalić. No i to tak na tyle z tego mojego researchu. Może się okaże, że w jakimś innym kraju w ogóle były jeszcze jakieś inne rozwiązania dostępnościowe. I no,
1: była jeszcze Ameryka, były jeszcze Stany Zjednoczone i ich CompuServe. Pytanie jak z tym? Czy ty, Mikołaju, coś wiesz na ten temat?
3: Tam z CompuServe, z tego co wiem, problemu nie było. Bo CompuServe to było jedno wielkie menu i to były interfejs tekstowy, jeżeli się nie mylę, to był interfejs tekstowy i tam się fajnie dało. To tak dla ludzi, którzy nie wiedzą, to była usługa też w latach 80. No, łącząca komputery, do której komputery mogły się połączyć. No i to też był taki prekursor internetu. Tam kilka było tych usług, był The Source, był CompuServe, był Genie. No i tam były jakieś właśnie gazety, czaty, tablice ogłoszeniowe, fora, w ogóle koncept forum, idea forum powstała właśnie na CompuServe jako w ogóle kiedyś jednego forum, które potem no, stało się nie nazwą konkretnej aplikacji jednej, tak jak w Polsce mamy, nie wiem, aplikację konkretną Allegro, tak tam, no, tak jakby forum stało się teraz już konceptem i typem aplikacji, a nie jedną konkretną. W każdym razie z CompuServe'em, z tego co wiem, jakichś większych problemów nie było, bo to się jakoś właśnie dało przez to menu. Nie wiem, czy tam nawet jakiegoś trybu nie było dostępnościowego, żeby coś tam nawet ułatwiać, bo to było po prostu jeden wielki tekst, to wszystko. Problem był inny, problem był z AOL-em. AOL to była następna taka usługa, to już były lata 90. i późne 90. na systemach graficznych Windows, Windowsy pierwsze chociażby, i tam ona oferowała między innymi dostęp do internetu, bo to był też operator internetowy, ale poza tym oferowała konto mailowe, oferowała jakieś takie fora jakby wewnątrz siebie w ogóle, jakby poza internetem. Ona w pierwszej kolejności była usługą, a ten internet i ta przeglądarka internetowa to tam została trochę tak dorzucona poniekąd na koniec. I tam były właśnie jakieś grupy, jakieś czaty, zresztą AIM, komunikator, który w Stanach Zjednoczonych swego czasu święcił triumfy, w Polsce się nigdy jakoś nie przyjął. To się na AOL-u, właśnie na AOL, gdzieś tam wypromował, bo to od AOL Instant Messenger właśnie pochodzi ta nazwa. Więc tam trochę tych usług było i z tego co wiem, to właśnie z AOL-em były większe problemy, bo to już była aplikacja na Windowsa, ona nie była za bardzo dostępna. To był jakby jeden konkretny program, bo to jakby poza usługą, ale do tej usługi my mieliśmy jedną konkretną aplikację i my tej jednej konkretnej aplikacji mieliśmy używać. I tam nawet do jakichś pozwów doszło i tam coś chyba nawet trzeba było zrobić na rzecz tej dostępności i ją jakoś trzeba było poprawić, z tego co pamiętam, z tego co wiem, bo właśnie.

0: no bo stwierdzili, że skoro ludzie migrują na innych operatorów, którzy dają im cały internet, a nie jakiś skrawek, no to coś trzeba z tym zrobić i oni dawali cały internet. To było w ogóle ciekawe, bo tam powodem, dla którego w Stanach takie usługi były szalenie popularne, było to, że tam lokalne połączenia internetowe, i to nie lokalne, tak jak w Polsce, na kierunkowy, tylko lokalne jakby na centralę, czyli powiedzmy na miasto, na dzielnicę, na małe miasto albo na dzielnicę, raczej na dzielnicę, były darmowe. I jakby można było sobie takie usługi otwierać i z tych usług po prostu można było korzystać i one tak naprawdę nic nie kosztowały nas jako ani jako no, twórców takiej usługi, ani jako osób, które się do tej usługi łączyły. I było mnóstwo właśnie takich jakichś małych BBS-ów tak zwanych, lokalnych, które powiedzmy jakiś, nie wiem, klub komputerowy albo sklep komputerowy na osiedlu gdzieś tam otwarł i powiedzmy osoby z, nie wiem, jakiejś tam konkretnej części miasta mogły się do tego za darmo łączyć i się tam wymieniać między sobą jakimiś kontaktami, forami, wiadomościami, wpisami na jakichś forach, tablicach. Nie wiadomo czym. Czasem nawet takie usługi to w ogóle otwierali hobbyści sobie w domu. Mieli jedną linię telefoniczną. Usługa wpuszczała jednego użytkownika maksymalnie na przykład na raz i jedna osoba wchodziła, pisała wiadomość i potem tę wiadomość mogła inna osoba sobie przeczytać, jak się tam ponownie zalogowała. Też na przykład tam no, ta Narodowa Federacja Niewidomych w Stanach miała takie usługi. No, one już chyba nie były darmowe, ale jakby funkcjonowały. I też była właśnie usługa specjalna dla osób niewidomych, gdzie niewidomi mogli się połączyć i między sobą się danymi na takim tak zwanym BBS-ie wymieniać, czy to postami, czy to wiadomościami. No i
1: Tak, no i te
0: też to.
1: BBS-y przynajmniej częściowo wchodziły w skład wspomnianego tu już przez was wcześniej
0: Fidonetu.
1: Fidonetu. Dokładnie, tam były
0: Tak,
1: później
0: który.
1: te węzły, regiony
0: Tak.
1: i tak dalej, i tak dalej.
0: Który
1: To...
0: pozwalał nam wymieniać po prostu wiadomości jakby osoby je z jednego BBS-a z osobą z drugiego BBS-a, nawet na drugim końcu świata.
1: Dokładnie, bo to działało na tej zasadzie, że jeden BBS dzwonił do drugiego i powstawała taka siatka połączeń. I te wiadomości oczywiście nie wychodziły natychmiastowo, bo trzeba było ich ileś tam uzbierać i one szły w takich wiązkach. To znaczy, na przykład raz na dobę albo raz na tydzień, zależy jakie tam były rachunki. Na przykład BBS w Warszawie dzwonił do BBS-a w Berlinie i wymieniał się odpowiednimi paczkami danych.
0: Tak. I
1: I w
0: tam
1: ten
0: nawet
1: sposób to
0: podobno
1: szło.
0: się takie sztuczki stosowało, że na przykład raz na kilka dni ktoś przychodził, powiedzmy, do granicy rejonu Krakowa, tam gdzie on granicy, powiedzmy, że z Warszawą, łączył się no, za darmo, bo wiadomo, że to Stany, więc za darmo do takiego systemu, pobierał sobie te wszystkie wiadomości na dyskietkę albo X dyskietek, pakował je do plecaka. Jechał do znajomego, żyjącego 15 km dalej, ale już w rejonie obok, dawał te dyskietki temu znajomemu i on wysyłał to rejon obok, żeby to zrobić za darmo, żeby nie było trzeba wysyłać, powiedzmy, przysłowiowego Krakowa do przysłowiowej Warszawy, tylko z Krakowa do lokalnego za darmo i z innego lokalnego 10 km obok do Warszawy za darmo. I tam takie triki były, więc takie wiadomości między powiedzmy Polską a Stanami to szły, no może nie tyle co listy i wiadomo, że one były darmowe w przeciwieństwie do listów, ale no szły kilka dni międzykontynentalne, to one tam potrafiły iść podobno za tydzień.
1: No cóż, to rzeczywiście trochę wspomnień nam się tu zebrało i to dosyć ciekawych, a jeszcze tak a propos BBS-ów i tego typu urządzeń i systemów, to warto wspomnieć, że notatniki przecież potrafiły się z tym łączyć nawet, chociażby te produkcji Blaze Engineering.
0: Tak, i to
1: Tam...
0: bez komputera. W notatnik się bezpośrednio wpinało telefon, linię telefoniczną i można się było połączyć. Co więcej,
1: Wiesz co, właśnie ja nie jestem pewien, czy bez komputera.
0: no bez komputera.

0: A któreś na pewno z
1: Któreś na,
0: modemem,
1: pe
0: ale
1: któreś
0: bez
1: na
0: komputera.
1: pewno, któreś na pewno, to znaczy tak, bez komputera, okej, okay, ale modem był potrzebny, tak, odpowiedni.
0: Któreś z nich chyba zresztą nawet umiały działać jako ten tak zwany terminal TTY, czyli usługa, która w Stanach działa do dziś i to działa na właśnie podobnej zasadzie jak BBS-y, czyli dwie osoby, bo to w ogóle, no to w ogóle tak działało, że my mogliśmy się połączyć, wpisywać jakieś polecenia, dostawać jakieś wyjście, mogliśmy się połączyć do komputera, ale mogliśmy się też połączyć do drugiej osoby, do fizycznie jakby drugiego tego typu terminala po drugiej stronie. To w Polsce znaliśmy pod nazwą dalekopis, ale na podobnej zasadzie działała tam i właśnie działa ta usługa TTY, która jest wykorzystywana przez osoby z problemem ze słuchem do komunikacji. I wymogiem jest dla niektórych firm w Stanach, żeby posiadać numer dla właśnie tak zwanego TTY i tam osoby głuche mogą się połączyć i no, pisać sobie po prostu z konsultantem. I też są takie centra, które są oferowane chyba nawet za darmo przez którąś tam z państwowych instytucji, gdzie osoba głucha dzwoni właśnie tą metodą, podaje osobie w tym centrum, osobie słyszącej, z jakim numerem ona by się chciała połączyć, i ta osoba dzwoni na ten numer i jakby wymienia wiadomości z osobą no, z tego numeru. Czyli powiedzmy, nie wiem, osoba głucha chce się umówić do dentysty, to mówi tej osobie, proszę mnie połączyć z tym i z tym numerem, z dentystą. Osoba dzwoni. Mówi, przedstawia się, że jest osobą dzwoniącą z takiego centrum i będzie jakby pośredniczyć za osobę głuchą. No i osoba głucha mówi, czy mają państwo, pisze, czy mają państwo terminy na piątek, enter. I ta osoba dyktuje, czy mają państwo terminy na piątek, i tak dalej, i tak dalej. Potem, kto rzeczywiście odpowie, to ta osoba to przepisze dla osoby głuchej. I to do dziś ten system jest stosowany i też właśnie tymi notatnikami dało się z tego co wiem tak zrobić. Nie wiem, czy to tak od razu bezpośrednio, ale jakieś sposoby na to były, żeby dwóch użytkowników połączyło się po linii telefonicznej i sobie pisało ze sobą, albo nawet chyba przesyłało jakieś pliki telefonem. Więc możliwości jak najbardziej były. No, Polska przez to, że technologia rozwinęła się u nas troszkę później, takich możliwości to nigdy nie miała. To zresztą to jest też coś, o czym kiedyś mówiliśmy już, czyli wysyłanie sobie dyskietek pocztą na przykład jako forma kontaktu osób niewidomych i gazetki na Apple II. Tutaj odsyłam do audycji o historii tyflotechnologii, którą tam robiliśmy kilka miesięcy temu, Tyflo Przegląd 150.
1: Tak, u nas to co najwyżej kasetami się wymieniano, chociaż dyskietkami może gdzieś pod koniec lat 90. też,
0: No
1: przez
0: tak, ale
1: chwilę.
0: jakby tam był to faktycznie jakby działający proceder. Tak, takich systemów jest ileś, było ileś i teraz jakby co by nie mówić, to ta nasza technologia jest jednak bardziej zglobalizowana.
1: To prawda.
0: I my, Polska, Stany, Japonia, Australia, Izrael, to tak naprawdę w tym momencie wszystko korzysta z tego samego. I tu niewiele się różni. Gdzie kiedyś to. No to tak nie było. Nawet nie wiem, telewizja działała na zupełnie innych zasadach w Europie i w Ameryce na przykład. Gdzie teraz to jest wszystko jedno i to samo, i jak ta dostępność jest, to ona jest wszędzie, ale jak tej dostępności nie ma,
1: To
0: to jej
1: też
0: też
1: jest wszędzie.
0: wszędzie nie ma.
1: Tak. No to prawda. Porozmawialiśmy sobie trochę o różnych technologiach nieco starszych. No, 23:31 na zegarku, a my jeszcze trochę mamy różnych ciekawych rzeczy dla was. Conserve the Sound, czyli strona, którą napotkałem przy okazji czytania artykułu o jakimś albumie, który został stworzony na bazie materiałów zawartych na tejże stronie. A myślę, że może być ona interesująca dla części z naszych niewidomych słuchaczy, którzy chcieliby posłuchać różnych dźwięków generowanych przez urządzenia, których już nie ma, albo są to urządzenia niezwykle rzadkie. Na przykład jakieś stare maszyny do pisania, zabytkowy telefon z lat 20. Jakieś stare młynki do kawy i tak dalej, i tak dalej. Trochę tego jest, może nie jakoś bardzo wiele tych dźwięków, ale są one całkiem fajnie opisane. Język niemiecki to jest język, który trzeba akurat w tym przypadku przynajmniej starać się zrozumieć, bo strona jest w języku niemieckim, zonserwethesound.de. Conserwę przez V. No i tam wchodzimy właśnie w zakładkę Sound i sobie możemy przeglądać te dźwięki. Odtwarzacz jest troszeczkę mało dostępny, bo tam mamy element oznaczony jako coś klikalnego, ale da się to z NVDA uruchomić. Sprawdzałem, posłuchałem sobie kilku dźwięków, na przykład jakiś, tak jak wspomniałem, zabytkowy telefon na tarczę. Wykonany w latach 20. No, brzmiał on zdecydowanie inaczej niż nawet te telefony tarczowe, które znamy obecnie. Więc trochę takich dźwięczków różnych jest do posłuchania. Jeżeli kogoś to interesuje, ktoś ma ochotę sobie tego posłuchać, no to conservethesound.de. Link będzie oczywiście w komentarzu, więc na spokojnie będziecie mogli sobie z tego korzystać. Teraz informacja od Pauliny, której dziś jednak z nami nie ma, o Pro Toolsie intro, więc ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jest. I tu Paulina zamieściła link do producenta tego, tego DAW-a, więc ja po prostu myślę, że również zamieszczę odnośnik. Pytanie jak z jego dostępnością, bo Pro Tools, no przynajmniej na Maca, jest dostępny i to z wersji na wersję ponoć coraz lepiej. Pytanie jak to intro z dostępnością, czy można tam wszystko zrobić to, co w standardowym Pro Toolsie. Domyślam się, że on jest po prostu odpowiednio okrojony, no ale czy to okrojenie ma jakiś wpływ na dostępność? To jest pytanie, to jest zagadka. Być może ktoś testował, to się z nami jakąś informacją zwrotną podzieli. No a teraz przechodzimy do Androida, bo tu się ma dzięki OnePlusowi poprawić, jeżeli chodzi o aktualizacje, z którymi Android no, dość często ma problemy w dłuższej perspektywie.
2: Tak, a tutaj już OnePlus dołącza do zacnego grona, na razie reprezentuje je jedynie z Samsungiem, czyli producentów, którzy obiecują, że dla swoich flagowych modeli zaoferują do 4 większych aktualizacji Androida, czyli aktualizacje większe, takie z wersji na wersję przez 4 lata, a przez 5 poprawki bezpieczeństwa. No i to jest taka właśnie polityka, którą na razie Samsung kroczy. OnePlus zamierza na nią wejść, zaczynając od modeli w przyszłym roku. I zobaczymy, co będzie dalej. No, pytanie, czy tu więcej producentów pójdzie w ślady za tymi dwoma, czy to będzie tylko taka no, fantazja tutaj dwóch firm? Miejmy nadzieję, że nie, no bo z tą fragmentacją Androida coś by wypadało no, zrobić. No i miejmy nadzieję, że tutaj się to wydarzy.
1: Oby tak rzeczywiście było i oby tak się stało, tego myślę, że wszyscy by sobie mogli życzyć. Teraz słówko dosłownie o tym, o czym przeczytałem dziś. Anchor, platforma do podcastów, nawet są tacy niewidomi, którzy z niej korzystają. Ja jakoś nie przepadam, zwłaszcza za tą aplikacją mobilną Anchora, no ale jakoś obsłużyć się ją też da, a ma parę ciekawych funkcji, więc są osoby niewidome, które używają Anchora. No, wprowadza nową funkcję, z której niektórzy na pewno się ucieszą. Ja będę miał trochę obaw, czy nie zostanie ona nadużywana. No i oczywiście też jaka będzie jakość tej odszumiarki, bo właśnie Anchor ma zamiar wprowadzić jedno klikowe, że tak powiem, odszumianie, czyli redukcję wszelkiego rodzaju hałasu. Jeżeli nagrywamy nasz podcast w jakimś zaszumionym otoczeniu, w restauracji, w sklepie, na powietrzu, no to za pomocą jednego kliknięcia czy stuknięcia w ekran będziemy mogli włączyć odpowiedni filtr, który wyeksponuje nasz głos, a tło zniweluje. I dzięki temu nie trzeba będzie, przynajmniej zdaniem twórców Anchora, czyli obecnie Spotify'a, szukać jakiegoś dobrze wyizolowanego pomieszczenia, nie trzeba będzie czekać na to, aż zrobi się cicho i spokojnie w tym miejscu, w którym chcemy nagrywać. Będziemy mogli zawsze tu i teraz nagrywać podcasty. Fajnie, bo z jednej strony oczywiście to wiadomo, że pewne rzeczy, które dzieją się tu i teraz, wymagają natychmiastowej rejestracji. Ja się trochę tylko obawiam, znając jednak troszkę te algorytmy, zwłaszcza takie nie najwyższych lotów, które są odpowiedzialne za odszumianie, że nadużywanie tego może spowodować, że będzie dość dużo bulgocących różnych dźwięków. Chyba że to będzie wszystko procesowane po stronie serwerów i Spotify ma nam do zaoferowania jakieś naprawdę dobre algorytmy odszumiające. Jeżeli tak, no to może być rzeczywiście super, a jeżeli nie, to po prostu pozostaje mieć nadzieję, że no, ta funkcja będzie używana z rozwagą przez twórców. A teraz o Passkeys, bo jest katalog usług, które z tego już korzystają.
2: Tak, Passkeys, czyli no, ta nowa usługa, którą Apple wprowadził w iOS 16 i w Macu 13, która zapowiada nam bezhasłową przyszłość, czyli nasz telefon służy nam jako nasz token sprzętowy troszkę, no, do logowania się do różnych usług. No i powstał katalog takich usług. Oczywiście z czasem pewnie taki katalog przestanie być potrzebny, bo będzie tych usług aż tyle, że ciężko będzie każdą jedną skatalogować. Ale na ten moment jest ich stosunkowo niewiele. Jest on pod adresem passkeys.directory. Będzie oczywiście link w komentarzu. I będzie można tam podejrzeć, co do tej pory jest dostępne. Możemy też sami zgłaszać strony, których jeszcze nie ma w spisie, a które wspierają Passkeys, więc jeżeli taką stronę wyhaczycie, no to dodajcie ją do spisu, bo innym też się taka informacja przyda. Serwisów na ten moment jest 32. Ja myślę, że możemy je sobie przejrzeć, bo no to nie jest aż tak długa lista, żeby nam to dużo czasu zajęło. Też różne serwisy na różnym etapie wspierają tą technologię. Niektóre tylko do logowania, niektóre do logowania i do uwierzytelniania dwuetapowego. Więc no, zobaczmy, jakie to serwisy. Więc tak, jest jakieś demko 1Password. Tam jest jakaś, w ogóle jakaś sytuacja, że oni zostali przez kogoś kupieni, czy że oni kogoś kupili, żeby te Passkeys rozwijać. To demo znajduje się pod adresem future.onepassword.com i tam można przetestować logowanie w ten sposób. Potem Arpari, czymkolwiek jest, tutaj logowanie jest dostępne. To jest jakaś usługa finansowa. Pytanie, gdzie to jest dostępne. Authgear. Authgear.com, tam też logowanie i to jest też jakiś dostawca usług autentykacji, więc jeżeli gdzieś korzystacie z takich usług, no to jest. Best Buy, czyli amerykańska taka sieciówka, gdzie można kupić na przykład elektronikę. No i tutaj logowanie również jest wspierane w technologii Passkeys. Card Pointers i to jest również logowanie i to jest też jakaś usługa finansowa, pewnie niedostępna nigdzie indziej niż pewnie Stany. Carnival Cruises, czyli też jakaś amerykańska taka firma, która zajmuje się jakieś biuro podróży od chyba rejsów. I tu też logowanie. Cerelac, to już brytyjska usługa. z kategorii wellness, czyli jakby takie no, dbanie o zdrowie, relaks i tak dalej, nasz dobrostan psychiczny, fizyczny i tak dalej. I tutaj też logowanie jest dostępne właśnie w formie PASKIS. Daimani, tutaj logowanie i to też jakieś biuro podróży. DeLonghi, to już coś, co znamy. DeLonghi.com i tutaj logowanie jest również dostępne w technologii PASKIS, czyli ekspresy do kawy. DocuSign to jest usługa amerykańska do podpisywania dokumentów. I tutaj już jest jako logowanie i MFA, Mikołaju, to jest...
0: Wieloskładnikowe uwierzytelnienie, czyli możemy się na przykład zalogować hasłem i do tego potwierdzić tym.
2: Mhm. No więc tutaj mamy tutaj dostępne. eBay, eBay.com. Ciekawe, czy eBay na przykład właśnie polski, bo który ostatnio ruszył na polskim rynku, znowu coś próbuje zdziałać, też to wspiera. Na razie tylko logowanie. FormXAI. To ciężko powiedzieć, co to jest. Pewnie jakaś usługa formularzy, wypełnienia formularzy. Hanko.io. Logowanie. Tutaj też jest to jakiś dostawca usług autoryzacji. I Ivoclar. To też jakiś wellness. Kajak. To są loty. I tutaj też logowanie dostępne. Kenwood, czyli firma no, znana od radioodbiorników różnych. Tutaj też logowanie. Materna to jest też wellness, ale z Izraela tym razem. MezEast to też jakieś biuro podróży. Microsoft. Microsoft wspiera logowanie i też wieloskładnikowe uwierzytelnianie. Nescafe, nescafe.com, logowanie. Nvidia, tutaj też logowanie wieloskładnikowe i logowanie tradycyjne. OMG.lol, już nie pamiętam, co to było teraz, ale też logowanie tu jest dostępne. To są, to jest, nie wiem, czy to nie jest jakieś też mastodonowe coś? Nie, nie, jakieś inna usługa. Own ID. Tutaj też logowanie. Passage. Nie, to jest nawet passage.it, więc IT pewnie jakaś włoska usługa. Logowanie. Pastry. Tutaj też logowanie. PayPal, to już mówiliśmy przy
0: tylko
2: okazji.
0: W Stanach.
2: Tak. Resetas Nestle Cam. To jest pewnie do kamer. Logowanie. Robinhood to jest chyba amerykański serwis. Nie, czy to nie jest jakaś giełda krypto?
0: Tak, nie, to jest giełda, po prostu. Aha, taka po prostu zwykła giełda. Jak okay. Ktoś sobie akcję chce kupić, tak, amerykański. Aha. Chociaż oni mieli wejść do Europy i nie wiem, co z tym w końcu jest, ale coś kiedyś słyszałem, że oni chcieli wejść do Europy.
2: Mhm. Scrooge Games. Więc to jakieś gry. SMA Baby Club, tu też jest wspierane logowanie, to też pewnie, tu widzę, że health kategoria, więc pewnie jakiś znowu...
0: No SMA to jest ta choroba taka,
1: Rosjany,
0: tak.
1: Tak.
2: A, racja, okej, okay. Ale to pewnie nie u nas dostępne. The Hendrix, tak, to są nieruchomości, więc pewnie też Stany. webauthn.io i to też logowanie. I tyle. To jest ciekawe, bo tu jeszcze jakiś czas temu widniał GitHub i GitLab na tej liście. Pytanie, czemu stąd zniknęły. No ale okej. W porządku. I nie wiem, czy też jakiś Yahoo, czy coś takiego, też jakiś taki gigant technologiczny, Google chyba. Coś tu poznikało z tej listy. No jak widać, mnóstwo na razie Stanów, dla nas niewiele, ale może z czasem zaczną się pojawiać i rodzime usługi, kto wie.
1: Oby, żeby to się wszystko rozwijało.
0: I myślę, że to się też w Polsce bardziej przyjmie w momencie, gdy te funkcje wprowadzi Android i w momencie, gdy te funkcje wprowadzi Chrome. A takie plany są, no bo w Polsce jednak tego Androida więcej osób używa, co by nie było.
1: No i cóż, tak naprawdę to teraz... Ostatni temat. Temat, który podejrzewam, że przyda się bardzo niewielu, ale mam nadzieję, że dla kogoś okaże się to pomocne. Mianowicie ostatnio znalazłem w sieci podręcznik, poradnik opisujący w taki dość, myślę, przystępny sposób różnego rodzaju możliwości narzędzia FFmpeg. To jest narzędzie, o którym parę razy już gdzieś tam wspominaliśmy. Bardzo często używa się go w różnego rodzaju skryptach, które mają za zadanie coś robić z dźwiękiem albo z wideo, bo to jest generalnie program, który obsługuje multimedia, który obsługuje je z konsoli. I dzięki temu możemy sobie różnego rodzaju operacje zautomatyzować, a naprawdę można sporo. Ten link, dlatego że on jest no, taki dłuższy, podam oczywiście w komentarzu. Natomiast warto tylko wspomnieć, że oprócz tego, że możemy konwertować, no bo to wiele różnych narzędzi pozwala na konwersję, to oprócz tego możemy między innymi z materiału wideo tworzyć materiał audio bezstratnie, jeżeli chodzi o konwersję. Możemy także w drugą stronę, więc jeżeli na przykład tworzymy materiał audio i chcemy do niego dodać jakiś obrazek, możemy też za pomocą odpowiednich komend to zrobić. Możemy z tym obrazkiem różne rzeczy też zrobić, dodać różnego rodzaju efekty i dzięki temu jesteśmy w stanie, no chociaż trochę zapanować nad tym, co tam się wyświetla na przykład na YouTubie. Są różnego rodzaju filtry. Możemy na przykład użyć kompresora. Możemy na przykład, jeżeli dobrze pamiętam, też z jakiegoś korektora skorzystać. Możemy przycinać te materiały. Czy to początek, czy to koniec. No, sporo bardzo przydatnych rzeczy, które możemy chcieć zautomatyzować, a które przede wszystkim, jeżeli wiemy, co robimy i wiemy, jak sobie taki kawałek kodu napisać, bo to jest tak naprawdę, są tu podane różne przykłady też w tym materiale, to możemy zrobić znacznie szybciej, niż gdybyśmy chcieli zaprząc do tego edytor audio. Nawet bardzo dostępny oczywiście, bo to trzeba otworzyć, nałożyć te efekty, coś tam pozaznaczać, powybierać i zapisać. To wszystko trwa. I jeżeli mamy do przerobienia jeden plik, to prawdopodobnie nie będzie to miało większego znaczenia. Gorzej, jeżeli tych plików jest naprawdę, naprawdę dużo, a to się czasem niestety zdarza, więc rzeczywiście tego MPEGa warto przynajmniej o nim wiedzieć, bo nie mówię, że na co dzień używać, ale warto wiedzieć, że jest takie narzędzie, że ma takie możliwości, a te możliwości, no jak tak sobie na razie powiem szczerze, pobieżnie przejrzałem ten dokument, to są naprawdę spore i aż by się chciało mieć trochę czasu, żeby z tym poeksperymentować, żeby się tym pobawić, bo tu naprawdę bawić się jest czym.
2: Ciekawe, czy mieliby na przykład gotową jakąś składnię, bo tam rozumiem, są różne formaty składni polecane. Tak. Na mój nietypowy przypadek, który kiedyś w pracy potrzebowałem, czyli przekonwertuj, no nie wiem, skończoną, tak, liczbę plików, tam ich było, niech będzie 25, a niech będzie paręset, zdaje się, to był WAV na MP3, a po konwersji ponazywaj je według określonego klucza. To znaczy, to ponazywanie to już mogłoby być część nawet nie tyle samego FFmpega, chociaż trochę tak, bo przy outputcie się ustala nazwę pliku, ale żeby całą tą partię ponazywać według określonego tam klucza.
1: Podejrzewam,
2: żeby konkretne znaki były.
1: Podejrzewam, że jeżeli nawet nie sam FMPEG, to bo FMPEG to podejrzewam, że tutaj odpowiedzialny byłby tylko za konwersję. A tak naprawdę co na wyjście, to trzeba by było już trochę jakimś językiem skryptowym ogarnąć.
2: No tak, to prawda.
1: Ale myślę, że warto przeczytać, bo albo się przynajmniej jakoś tak zapoznać, bo żeby nawet w ogóle wiedzieć, co można z dźwiękiem zrobić z wiersza poleceń, bo niektóre rzeczy, to tu podejrzewam, że niektórzy mogą kojarzyć tylko z tym, że no to trzeba załadować do edytora i coś tam pozaznaczać i powycinać i tak dalej, i tak dalej. A okazuje się, że część z tych rzeczy to można nawet spokojnie zrobić z jakiegoś skryptu. Oczywiście wiadomo, że efekty będą różne, mogą być różne i to wszystko, jeżeli słyszymy na bieżąco, co robimy, to też zachowa się inaczej i mamy nad tym większą kontrolę, ale czasem może być to przydatne narzędzie. Także polecam sobie pokorzystać z FMPEGA albo przynajmniej gdzieś tam mieć to z tyłu głowy, że czasem może się przydać. Tradycyjne pytanie na koniec, bo w notatkach widzę pustkę. Czy ktoś coś jeszcze
0: tak,
1: dla nas ma?
0: Dwie rzeczy. Rzecz pierwsza, są testy AB prowadzone, tak zwane, czyli część użytkowników ma ten problem, część go nie ma. Na WhatsAppie, na iOSie części użytkowników po każdej wiadomości pojawia się przycisk bodajże zobacz szczegóły kontaktu, tak to mniej więcej w polsku będzie brzmiało. No i mówię, część osób ma, część osób nie. A informacja druga, mówiliśmy kiedyś o projekcie Access Kit. To jest moduł poniekąd dwie warstwy od użytkownika, bo to jest moduł dla twórców narzędzi do tworzenia interfejsów użytkownika. Mamy wszelkiego rodzaju biblioteki, które są wykorzystywane w programach do stworzenia interfejsów. Chociażby JUS, o którym tutaj wspominaliśmy dzisiaj, to jest biblioteka przeznaczona dla twórców wszelkiego rodzaju narzędzi audio, narzędzi dźwiękowych, wtyczek i innych podobnych. Ponieważ ta biblioteka nie miała do tej pory wsparcia dostępności, no to nic, co za jej pomocą zostało stworzone, dostępne nie było. Jak się tego wsparcia doczekała, no to nagle się okazuje, że mnóstwo rzeczy może dostępne być. No i to jest problem, który prześladuje wiele tego typu narzędzi, no, że one właśnie nie są dostępne i bardzo dużo pracy wymaga od twórcy takiego narzędzia wdrożenie tej dostępności i wymaga bardzo specjalistycznej wiedzy o tym, jak działają poszczególne platformy, bo tu się trzeba bardzo głęboko zintegrować no, z każdą platformą z osobna. Czyli osobno na Windowsie, osobno na Linuxie, osobno na Macu, osobno na iOSie i osobno na Androidzie, jeżeli wspieramy platformy mobilne. No i właśnie Access Kit ma to ułatwić. To ma być po prostu taki jedna biblioteka, którą twórcy takich właśnie bibliotek mogą sobie, że tak powiem, użyć i po prostu dając taką informację Access Kitowi, tu jest przycisk, to jest przycisk, niezależnie od tego, na jakiej platformie użytkownik uruchomi daną aplikację, to te elementy będą dla niego dostępne, one będą po prostu widoczne. I sporo ułatwi to takim twórcom no, wdrożenie tej dostępności i będzie to kwestia no, kilkudziesięciu, kilkuset linijek zintegrowania po prostu jednego z drugim, a nie pisania od nowa wszystkich trzech implementacji na każdą osobną platformę i uczenia się o, a to jak działa Windows od środka, to jak działa Linux od środka, to jak działa Mac od środka. No i ten projekt jakiś czas już sobie istnieje. Nie wiedziałem za bardzo, co z nim i okazuje się, że teraz jest już na takim poziomie, że zaczyna być wdrażany w jednym z takich narzędzi. Nazywa się to EGUI. Nie wiem za bardzo nawet, co to jest, ale dostało jakby propozycje zmian, no wdrożenie właśnie Access Kita, no i niby wszystko tam działa, tylko jedynie jest taka adnotacja, że na razie na Macu nie ma wsparcia dla pól edycji, ale ono będzie jakby, no to jest w najbliższej przyszłości w planach, że ono się tam pojawi, ale bardzo dobrze, że coś takiego powstaje, bo no to wiele ułatwi deweloperom, bo teraz jeżeli deweloper tworzy na przykład własny taki silnik, własną taką bibliotekę, a to jest bardzo popularne na przykład w grach, no to pojawia się problem, że albo deweloper chce, albo deweloper musi zrobić tę dostępność i w tym momencie czasem się okazuje, że łatwiej jest wyrzucić cały kod, wszystko co napisaliśmy i przepisać tę aplikację od zera, niż dodawać tę dostępność, bo tyle to wymaga pracy, zwłaszcza jeżeli powiedzmy my napisaliśmy to w czymś, to coś tej dostępności nie ma, to coś w czym my, jakby ta biblioteka, której my użyliśmy, jest pisana w innym języku programowania niż ten, który my znamy i my kompletnie nie mamy pojęcia, jak w ogóle mamy zaimplementować dostępność. Więc dobrze, że coś takiego się pojawia i myślę, że zwłaszcza w kwestii audio może to sporo też namieszać w najbliższej przyszłości.
1: Jeżeli chodzi o takie dostępnościowe kwestie, to ja też śpieszę ostrzec użytkowników Outlooka na iOS-ie, bo tu też się dostępność pogorszyła i to w takim kluczowym miejscu, rzekłbym. Bo słuchajcie, w momencie, kiedy wysyłamy wiadomość, akurat testowałem przy odpowiadaniu, miałem dziś parę wiadomości, na które musiałem odpowiedzieć, akurat miałem telefon pod ręką i chciałem to zrobić właśnie z Outlooka. No i wszystkie przyciski są dostępne, poza tym najważniejszym. Wyślij. Jest na to sposób. Mam nadzieję, że Microsoft to poprawi szybko i podejrzewam, że tak będzie, bo myślę, że nie jedna osoba już im to zgłaszała, a ja jak będę miał chwilę, to też to zrobię, bo no, to jest taki błąd, który naprawdę razi. Ale jeżeli korzystacie z Outlooka mobilnego i chcecie jednak mimo wszystko tę wiadomość wysłać, to sobie włączcie rozpoznawanie ekranu. Wtedy przycisk wyślij się pojawi. A potem oczywiście, kiedy z niego skorzystacie, to wyłączcie i będzie po sprawie. Mam jednak naprawdę nadzieję, że w momencie, kiedy ta audycja ukaże się na stronie, to już tego tematu nie będzie i że Microsoft poprawi tę niedoróbkę. No cóż, mamy jeszcze pytanie od Marka. Mam pytanie, kiedy ruszy aplikacja Tyflo Podcastu na iOS. Marku, tego jeszcze nie wiemy. Na razie jest wersją testową i możesz z niej skorzystać na testflajcie pod ostatnim Tyflo przeglądem w komentarzu z linkami na stronie Tyflo Podcastu. Jest link do testflajta, więc możesz sobie tam ten link stamtąd wziąć i możesz z niego skorzystać, zapisać się. Musisz oczywiście zainstalować aplikację TestFlight, no a później z jej poziomu zainstalować po prostu aplikację Tyflo Centrum. I tak to oto, słuchajcie, minęła północ, mamy w kalendarzu nowy dzień, mamy grudzień już, ostatni miesiąc tego roku.
2: Witamy w grudniu, witamy naciśnij w grudniu. Dowolny klawisz, by kontynuować.
1: Tak jest, ja zaraz będę naciskał Enter, żeby...
0: Jak robimy kiedyś audycję, gdzie rok zmieniamy na Tyfloprzeglądzie?
1: Myślę, że nikt nie będzie w stanie akurat wtedy i tak. To może
0: ja
1: lepiej...
0: Bym był.
1: Aha, no to ja nie wiem. Ja chyba jednak znam ciekawsze sposoby na spędzania akurat tego czasu. Oczywiście nie sugeruję, że prowadzenie audycji nie jest ciekawe, no ale też na rozrywkę i na odpoczynek ten czas trzeba znaleźć. Właśnie a propos odpoczynku, to my teraz będziemy wypoczywać. Wam też życzymy dobrej nocy, bo to już chyba ta pora.
2: Tak.
1: Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz wspólnie ze mną tę audycję prowadzili. 162. wydanie Tyflo Przeglądu. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Makosfera. Podcast o przyjaznych technologiach.
5: Witam z tej strony znowu Robert Hecyk. To ciągle pierwsze wydanie Makosfery, podcasta o przyjaznych technologiach, wydawanego razem z blogiem Makowisko Strefa Przyjaznych Technologii pod adresem makowisko.klangoblog.net. Adres do korespondencji makowisko.info@gmail.com. Dwa dni temu, już dwa albo trzy dni, dwa dni temu dostałem paczkę. W paczce był telefon iPhone 3GS i jak pamiętacie, próbowałem się z nim zaprzyjaźnić. Obiecałem wtedy, że będę się dzielił postępami w moim zaprzyjaźnianiu się z iPhone'em. No i właśnie to jest druga część pierwszego wydania Makosfery, w której słów kilka o tym, co w tych ostatnich dniach udało mi się zrobić. Nie mam specjalnie dużo czasu, żeby pracować z iPhone'em. To nie jest tak, że mogę sobie usiąść i po prostu się nim bawić. Może w tych dniach, jeszcze w ciągu już niecałych dwóch tygodni, kiedy będę miał telefon w domu, może się taka chwila zdarzy. Ale póki co to moje korzystanie z iPhone'a przypomina dość mimo wszystko takie zwykłe korzystanie z telefonu. I skoro przy tym jesteśmy, to zdaje się, że należy powiedzieć o tym, że jest to dość bateriożerny telefon, bo w ciągu dnia rozładowuje się 80-85% baterii, a kiedy bateria już jest gdzieś tam w okolicach 20%, to telefon się skarży, że jest rozładowana. Tak więc nie jest to telefon do długodystansowych wyczynów. Wiem, że Apple, zwłaszcza po publikacji uaktualnienia do wersji 3.1 oprogramowania dla iPhone'ów, Apple się zabrał za zbadanie tego problemu, więc być może pojawią się jakieś aktualizacje, które zaradzą temu wyciekowi energii. A skoro z kolei jesteśmy przy aktualizacji do wersji 3.1, zrobiłem taką aktualizację, ponieważ iPhone, którego otrzymałem, miał soft w wersji 3.0 i dzięki tej aktualizacji pojawiły się nowe możliwości. Otóż tak, otwórzmy sobie przykładowo notatki. Jest to aplikacja do, no właśnie, jak sama nazwa wskazuje, do robienia notatek.
6: Zegar. Notatki.
5: Klikam podwójnie.
6: Notatki.
5: I teraz tak, ponieważ jest to aplikacja, która będzie nam pokazywać klawiaturę wirtualną, mogę ją obrócić w poziomie, co niniejszym uczyniłem. Telefon się powinien za chwilę...
6: Orientacja poziomna. Notatki.
5: O, właśnie, już się zorientował. Notatki. Zacząłem coś tutaj już pisać, ale to skreślę w takim razie. Chociaż powiem wam tak, ja w tej chwili ładuję ten telefon, więc kabel jest po prawej jego stronie i przyznam się, że jest mi to trochę niewygodnie, dlatego wolę w tym wypadku obrócić telefon do pozycji pionowej i wtedy ten kabel mniej mi przeszkadza. Kiedy się nie trzyma telefonu, kiedy się nie ładuje telefonu, nie wystaje żaden kabel, żadna wtyczka, wtedy owszem, można sobie trzymać telefon również w poziomie i wtedy jest trochę więcej miejsca, ale bez przesady, bo klawiatura nie rozciąga się na całą szerokość dotykowego ekranu. Natomiast...
6: Ekran zablokowany.
5: O, właśnie, zablokował nam się ekran. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, że łatwo, trzymając telefon w poziomie, przykryć sobie palcem głośnik. Głośniczek jest na dolnej krawędzi, trzymając w pionie telefon, głośniczek jest na dolnej krawędzi, jest to taki otworek malutki, na dolnej krawędzi telefonu. Nawiasem mówiąc, jak na taką malutką dziurkę, na taki malutki otworek, to przyznam wam, że telefon ma znakomity dźwięk. Nie słuchałem iPoda jeszcze na nim, na tym głośniczku. To skoro już o tym mowa, bardzo dobrze go słychać z tych słuchawek dostarczonych przez Apple'a razem z iPhone'em. Oczywiście to nie są słuchawki, nie wiem, jakieś super, super, ale jest to znacznie lepsze niż słuchawki, których używam, nie wiem, do mojego dyktafonu, czy takich podstawowych słuchawek, jakie znamy. Rzeczywiście bardzo dobrze i czytelnie przenoszą, selektywnie również, i wysokie, i niskie, i średnie tony. Także naprawdę są niezłe. Ale wracam do notatek. Zablokował nam się telefon. Co robić wtedy, kiedy się blokuje telefon? No to od razu może będziemy analizować, co po kolei robimy. Kiedy telefon jest zablokowany, to nawet ta końcówka ekranu, gdzie są paski statusu, również przestaje być wrażliwa. Żeby móc sprawdzić, nie wiem, status sieci, godzinę, poziom baterii i czy ewentualnie ktoś dzwonił, należy coś nacisnąć. Na przykład, nie wiem, no, głośność. A nie, nie coś. Jednak dobrze. Należy nacisnąć klawisz Home, początek.
6: 11:35.
5: Podaje nam godzinę. I przesunąć w prawo.
6: Środa 23.
5: Będzie data.
6: Ładowanie baterii.
5: Potem
6: 100%.
5: Jest. Bateria się ładuje, jest już naładowana do 100%.
6: Odblokuj.
5: I teraz odblokuj. Klikam podwójnie.
6: Notatki.
5: Jestem już na notatkach, bo byłem, bo tu właśnie zostawiłem mój telefon. Nie mój właśnie, tylko ten testowy telefon ostatnio, kiedy się zablokowała klawiatura. Wchodzę w notatki. To podwójne kliknięcie, o którym mówimy, to jest, słuchajcie, takie właściwie muśnięcie. Lekko, dosłownie się podnosi palec. Jest to gest prawie że niezauważalny. Nie ma mowy o jakimś silnym stukaniu, bo to silne stukanie może być niezidentyfikowane przez telefon.
6: Szuka. Pole tekstu.
5: Podobnie.
6: Wielkie litery to 11:31. Przycisk.
5: No proszę, ta notatka się też zapisała, widzę tutaj. To tą notatkę właśnie zaraz skasujemy, ale mówiłem o tym, że także to przewijanie z lewej w prawą jest bardzo takie delikatne. Ja mogę wam powiedzieć, że ja trzymam telefon na dłoni i kciukiem, a ściślej mówiąc boczną krawędzią kciuka, lekko na skos ułożoną, przewijam w prawo i przewijam w lewo. Większość obsługi tego telefonu ja osobiście wykonuję jedną ręką. Oczywiście są takie komendy, kiedy się używa dwóch palców i wtedy wygodniej jest, no nie wiem, kiedy czytam coś, kiedy, nie wiem, odbieram telefon albo uruchamiam iPoda. To dobrze jest wtedy mieć w drugiej ręce telefon, rzeczywiście. Ale chciałem też zdementować, jakoby stuknięcie dwoma palcami podwójnie było jedyną metodą na przykład odebranie telefonu albo zakończenie połączenia. To nie jest tak, bo możesz też odebrać przecież telefon posługując się przewijaniem właśnie i przewijając do pozycji odbierz. Notabene chcąc zobaczyć, kto dzwoni, też musisz przewinąć do tej pozycji. Także można spokojnie odbierać telefony jedną ręką. Prawdą jest, skoro mówimy już o odbieraniu, że zakończenie połączenia nie zawsze jakoś to podwójne stuknięcie dwoma palcami, nie zawsze telefon na to reaguje. Nie wiem, czy to jest złe moje stukanie, czy jest to wada akurat tego, czy gestu, czy raczej telefon źle reaguje na to, ale jest prosty sposób na zakończenie połączenia. Trzeba nacisnąć krótko klawisz sleep i wtedy połączenie zostaje zakończone, a klawiatura zostaje zablokowana, tak jak teraz właśnie. I znowu home, czyli początek.
6: 11.38. Ładowanie odblokuj.
5: Odblokuj.
6: Odblokuj.
5: Proszę bardzo.
6: Notatki. Notatki 1.
5: Notatki. Jesteśmy już tutaj w środku.
6: To je... Szukaj. Pole to 11. 31. Przycisk. To 11. Notatki. Dodaj. Szukaj. To 11.
5: Dobrze, kliknijmy. Kliknijmy w tę notatkę TOI. Napisałem trzy litery po prostu i...
6: Dodaj przycisk. Dziś 0920 TOI. Pole tekstowe. Poprzednia notatka. Wyślij. Usuń. Przycisk.
5: Usuń, proszę bardzo.
6: Usuwam. Usuń notatkę. Przycisk. Anuluj. Przycisk. Usuń notatkę. Przycisk.
5: Pyta się jeszcze, czy tak rzeczywiście? Tak.
6: Usuń notatkę. Notatki. Dodaj.
5: Dodaj notatkę. I podwójne kliknięcie.
6: Dodaj. Pole tekstowe. Edycja. Automatyczne wielkie litery włączone.
5: Słyszycie. Pole tekstowe. Ja kliknę jeszcze dwukrotnie, żeby w nie
6: punkt
5: wejść.
6: Punkt wstawiania na końcu.
5: Punkt wstawiania na końcu. Mówi mi, gdzie jest punkt wstawiania, ale ten koniec jest jednocześnie pierwszą pozycją tego tekstu.
6: Duże E. Duże E. Duże T.
5: Jestem na dużej literce T.
6: Duże T.
5: Klikam. Chcę napisać proste zdanie. To jest notatka testowa.
6: Duże T. Pole tekstowe. Edycja. Automatyczne wielkie. O.
5: O.
6: O. Odstęp. Odstęp. To. J. J. P. P. S. S. P. P. V. Odstęp. Odstęp. Jest. J. To jest no. Punkt wstawiania na początku. To jest no. Edycja. Znaki. Dziś 09. To jest no. O. O. To jest no. Pole tekstowe. Edycja. O. T. T. W. S. A. A. T. T. To jest notat. Pole i. J. H. K. K. S. Odstęp, odstęp, nota R, T, R, T, P, D, P, D, S, S, Y, T, T. To jest notatka test, pole te I. O, O, P, W, W, A, A.
5: I kropkę zrobimy.
6: Więcej cyfry. Więcej, więcej, znak zapytania. Przecinek. Kropka. Kropka. Testowa.
5: To jest wiadomość testowa. Spróbujemy ją przesłuchać. W tym celu używamy pokrętła. Pokrętło to jest coś takiego. Ja już go przed chwilą używałem, ale teraz wyjaśnię, jak to działa. Pokrętło to jest coś takiego, że jednym palcem jednej ręki, można to zrobić jedną ręką również, ale trzymam teraz telefon, kiedy pisałem, trzymałem telefon oburącz, oparty na palcach wskazującym, środkowym i serdecznym, a kciukami pisałem. Jak widzicie, nie jestem jakimś super demonem szybkości pisania na iPhone'ie, ale mam go dopiero od 2 dni. Nie wiem, czy szybciej napisałbym SMS-a albo jakąś notatkę na mojej klawiaturze Nokii. Być może. Ale Nokii używam już od lat 2,5 tej akurat. a wszystkich innych telefonów z klawiszami używam od... No, znowu nam się zablokował. A wszystkich innych telefonów komórkowych używam już no, chyba ze 12 lat. Więc to nic dziwnego, że ewentualnie można pisać szybciej na klawiszach. Znów muszę odblokować telefon, bo mam wam pokazać pokrętło. Pokrętło służy do tego, aby zdecydować, jak chcemy się poruszać, czy to na stronie www, czy to w tekście, czy chcemy się poruszać wyrazami, czy chcemy się poruszać słowami. Na stronach www możemy jeszcze wybrać linkami, nagłówkami, odwiedzonymi, nieodwiedzonymi linkami, grafikami, tekstami statycznymi. Czym tam jeszcze? Chyba tyle, ale pewności nie mam. Jest mnóstwo tych możliwości. Tak jak macie na przykład w JOSie tą kombinację klawiszy Insert F7 i wchodzimy w spis linków, tak tutaj przez pokrętło możemy sobie wybrać, jak chcemy się poruszać, jak chcemy nawigować, więc tak, odblokowuję jeszcze raz. O, słyszeliście sami, to jest notatka testowa. Punkt wstawiania na początku. I teraz tak, pokrętło to jest figura czy gest, który się wykonuje dwoma palcami. Ja go wykonam dwoma kciukami. Jeden z nich przesuwa się w dół, drugi do góry. Jak sobie to wyobrazicie, to widzicie od razu... O, przepraszam bardzo. Dotknąłem tutaj jedyneczki. A, muszę wrócić z pozycji cyfr do liter. Dobrze. Otóż pokrętełko... Pokrętełko. Tu mamy edycję. Za chwilę ją pokażę, bo od tego się właściwie zaczęło, że chciałem pokazać przecież nową funkcję, jedną z nowych funkcji wersji 3.1 oprogramowania. Zaraz do tego wrócę.
6: Słowa.
5: Słowa.
6: Znaki.
5: Znaki.
6: Edycja.
5: I znów edycja.
6: Słowa.
5: Słowa. I teraz jednym palcem przesuwając w dół lub w górę mogę się poruszać słowo naprzód, słowo wstecz.
6: To jest notatka testowa. Testowa notatka jest to.
5: Prawda? A spróbujmy znakami.
6: Edycja, słowa, znaki. Duże T, O, odstęp, J, P, S, T, odstęp, P, O, T, A, T, K, A, odstęp.
5: Prawda? A teraz
6: edycja.
5: Edycja.
6: Zaznacz wszystko. Zaznacz. Zaznacz wszystko.
5: Zaznacz.
6: Zaznacz. Zaznacz wszystko. Zaznacz.
5: Chcemy zaznaczyć, to zaznaczmy. Zaznaczyłem jedno słowo. I mogę wyciąć, skopiować. A wytnijmy na przykład.
6: Testowa, wycięta.
5: I teraz.
6: Słowa. Notatka jest to.
5: To.
6: To jest notatka.
5: Pamiętacie, że mieliśmy napisane to jest notatka testowa.
6: Notatka.
5: A teraz ustawiam się przed notatką.
6: Znaki. Słowa. Edycja. Zaznacz wszystko. Zaznacz. Wklej.
5: Teraz się pojawiła funkcja wklej. Nie było jej wcześniej, no bo nie było niczego skopiowanego ani wyciętego w tym wypadku. Mamy funkcję wklej.
6: Testowa wklejona.
5: Testowa wklejone i w takim
6: słowa.
5: Razie...
6: Jest to. To jest testowa notatka.
5: Już nie jest to. Przepraszam, to już nie jest... To jest notatka testowa, tylko... To jest testowa notatka. Poproszę go teraz, żeby przeczytał całość od góry, czyli do miejsca, w którym się teraz znajduje, czyli dwoma palcami w górę.
6: To jest testowa notatka. Pole tekstowa. Edycja. Automatyczne wielkie litery włączone.
5: Czyta mi całą... Wszystko mi czytanie, tylko pole tekstowe. Dotykam dwoma palcami jednocześnie i milknie mi. Jak dotknę jeszcze raz, będzie czytał dalej. No, to napisaliśmy sobie notatkę. Myślę, że możemy z tego wyjść.
6: Początek. Notatki.
5: To była jedna z funkcji właśnie niedostępnych dla VoiceOvera w trzeciej wersji 3.0 iPhone'a, czyli edycja, wycinanie, zaznaczanie, wklejanie, takie tam usuwanie, gdybym nacisnął klawisz usuń, telefon usunąłby fragment zaznaczony. Z całej tej radości, że ten telefon do mnie dotarł, w pierwszym odcinku w sumie go wam nie opisałem za bardzo. Nie opisywałem go, bo przeszedłem od razu do działania. Ale teraz, skoro już pierwsze emocje opadły i siedzę sobie trochę nad nim, deliberuję, dłubię i zastanawiam się, czy to jest telefon, który może spełniać moje oczekiwania, opiszę wam go nieco. Dziękuję pani Agato. Opiszę wam go nieco i

krawędzi, bo takich krawędzi po prostu ten telefon nie ma. O ile na przykład mój biały MacBook, biedactwo, posiada dość ostre krawędzie i jeśli nie leży on niżej niż poziom moich dłoni, no to trochę cierpię przy pracy na komputerze, to telefon po prostu nie daje się mu nic zarzucić, jeśli chodzi o ergonomię, o to, jak się ten telefon trzyma. Trzymając go, sobie może pozwolę wyłączyć go z prądu, już to nie jest potrzebne. Trzymając go w dłoni, w pionie, widzimy pod palcami, pod palcem ściśle mówiąc środkowym, przynajmniej ja tak go trzymam, prawej ręki mamy trzy takie wypustki. Dolna wypustka to jest w dół minus głośność. Kto słyszał, jak się zgłaśnia i ścisza komputery Apple, to wie, że to jest właśnie ten dźwięk, ten sam efekt. Kiedy się nic nie dzieje, kiedy nie gra iPod, kiedy nie mówi synteza, to zmniejszanie i zwiększanie głośności dotyczy dzwonka. Natomiast kiedy naciskam klawisze minus i plus, czyli ściszanie i zwiększanie głośności, kiedy naciskam go w czasie, gdy mówi synteza, to zwiększa się głośność syntezy i nie zgadzam się z opinią. A to z kolei wygaszacz się włączy w komputerze. Nie zgadzam się z opinią tych, którzy twierdzą, że tej syntezy nie można zrobić głośno. Można jak najbardziej. Gorzej, kiedy trzeba w czasie rozmowy coś zrobić, albo no właśnie, kiedy rozmawiasz przez telefon i próbujesz znaleźć jakieś opcje telefonowania. Wtedy to słychać bardzo, bardzo marnie. Być może jest jeszcze coś, czego ja nie odkryłem. I jeśli to odkryję, to na pewno nie omieszkam się podzielić tym odkryciem. A propos odkrycia i rozmowy telefoniczne, no miłe jest to, że kiedy rozmawiasz przez telefon i odłożysz telefon od ucha, chcąc, no właśnie, chcąc, nie wiem, odpocząć choćby od słuchawki przy uchu, ale rozmawiasz nadal przez ten telefon, to automatycznie uruchamia się system głośnomówiący. Kiedy telefon do ucha przyłożysz, z powrotem system się wyłącza i następuje przełączenie rozmowy na słuchawkę zwykłą, czyli na tę, którą trzymasz przy uchu. No, jest to bardzo przyjemne rozwiązanie, taka mała rzecz, a cieszy. Akcelerometr tutaj pokazuje, co potrafi. Tak samo jak zresztą przy obracaniu telefonu, żeby trzymać go w poziomie. Wracam więc do tego, jak nasze palce są tutaj na tej obudowie poukładane i co one mają do dyspozycji. Tak więc powiedziałem minus i plus. I jest taki śmieszny dość przełącznik, taki zwykły fizyczny przełącznik, nie żaden elektroniczny przycisk, nie wiadomo co. Jest to przełącznik trybu cichego, wibracji. Może to będzie słychać jakoś, kiedy przełączę go. Następuje właśnie wibracja. Telefon powiadamia nas, że właśnie przeszliśmy w tryb cichy. Wtedy przestają się odzywać różne dźwięki, jakie telefon wydaje. Wszelkiego rodzaju pykania klawiszy, no właśnie dźwięki, które mówią, że telefon jest odblokowany lub że właśnie wybraliśmy jakąś funkcję, ale oczywiście nie milknie voice-over, nie milknie Agata. Ona nadal mówi wtedy, kiedy się ją o to poprosi. Sama nie. Telefon w trybie cichym naprawdę jest cichy. To jest to, co mamy pod środkowym palcem ręki, kiedy trzymamy telefon w prawej dłoni. Na górnej krawędzi, obok tej tacki z kartą SIM, do której się dobierałem w poprzedniej części makosfery, jest klawisz Sleep. I ten klawisz Sleep może również być wyłącznikiem telefonu,

0: Jest to również bardzo wygodna blokada klawiatury. To mi się nie za bardzo właśnie widzi w mojej Nokii, że ja muszę dwa klawisze nacisnąć i jeszcze uważać, żeby on na pewno właściwie zinterpretował komendę dwóch klawiszy jako blokady klawiatury. Tutaj naciskam ten jeden klawisz, on się nie daje nacisnąć przypadkowo. Teraz go nacisnąłem i widzę, że można dzięki niemu również odblokować. Właśnie pojawiła się ikonka odblokuj. Odblokuj. Ale jego jedynym, właśnie jednym najprostszym naciśnięciem mogę ekran zablokować. To jest bardzo prosta blokada. Wtedy, kiedy nie chcę czekać tej minuty, albo uważam, że jak włożę telefon do kieszeni, to przez tę minutę on po prostu zacznie robić dziwne rzeczy, więc natychmiast go blokuję. I to są wszystkie przyciski, które tutaj są. A, przepraszam, jeszcze przycisk początek, home, który jest na dole, na środku urządzenia i w normalnych warunkach będziecie go naciskać kciukiem lub też, nie, raczej kciukiem. Ten przycisk home będzie potrzebny w kilku sytuacjach. Po pierwsze, naciśnięcie, jednokrotne naciśnięcie tego przycisku sprowadza nas do ekranu początkowego. To znaczy do tego głównego pulpitu, na którym się znajdują ikony wszystkich aplikacji iPhone'a. Jeśli jesteśmy już na tym pulpicie i naciśniemy kolejny raz przycisk Home, to przejdziemy do Spotlighta. Wyjaśnię krótko, co to jest Spotlight, bo to jest narzędzie rodem z komputerów Apple'a. Spotlight to jest taka lepszejsza wyszukiwarka. Nie Ctrl F w Windowsie, tylko jakiś tam inny skrót definiowalny w komputerze, dzięki któremu wchodzimy do wyszukiwania wszystkiego, co w komputerze się znajduje. To znaczy od programów począwszy, czyli że możemy z pozycji tego właśnie Spotlighta uruchamiać programy poprzez różnego rodzaju dokumenty, multimedia i wszystko inne, co się w komputerze znajduje. Kolejność pojawiania się różnych kategorii znalezisk to my sobie możemy zdefiniować. Nie wiem, jak jest w iPhone'ie, nie sprawdzałem, czy tutaj również tak daleko doszła ustawialność telefonu. Może nie, ale jakoś to mnie specjalnie nie przeraża. Przydaje się Spotlight, no na przykład do tego, aby wejść do ulubionych, aby wejść do miejsca, gdzie się przechowuje najczęściej używane, na przykład kontakty, do których najczęściej dzwonimy. Kolejne zastosowanie klawisza Home to jest trzykrotne szybkie naciśnięcie tego klawisza i jest to funkcja dodana w oprogramowaniu w wersji 3.1. To trzykrotne szybkie naciśnięcie klawisza Home również można zdefiniować, w sensie można zdefiniować jego funkcję, co ono będzie robić, to trzykrotne naciśnięcie. I te funkcje definiuje się w ustawieniach ogólnych i w uniwersalnym dostępie, w tych ustawieniach ogólnych, bo chodzi o to, że ta komenda trzykrotnego naciśnięcia klawisza Home może nas przełączać pomiędzy VoiceOverem a Zoomem. Przypomnę, że jednocześnie powiększenie i udźwiękowienie telefonu nie może pracować, więc możemy tak się przełączać między VoiceOverem a Zoomem. Może również wyłączać i włączać VoiceOvera, czyli na przykład, nie wiem, ktoś ze znajomych potrzebuje gdzieś zadzwonić albo, no, niech to wystarczy, ktoś ze znajomych usiłuje gdzieś zadzwonić, a my podajemy mu telefon, ale ponieważ, o czym może nie wspomniałem, VoiceOver zmienia sposób posługiwania się dotykowym ekranem, bo zmieniają się gesty. Kiedy się włączy VoiceOver, te gesty odpowiadają za obsługę VoiceOvera, no więc może warto wtedy właśnie wyłączyć całkowicie VoiceOvera takimi właśnie trzema szybkimi przyciśnięciami klawisza Home. Wtedy podajemy pełnosprawny telefon pełnosprawnemu użytkownikowi, no i może sobie dzwonić bez problemów. Kiedy on skończy dzwonić, my znów możemy sobie szybciutko, bez wchodzenia w ustawienia w jakieś menu, do którego póki co nie mielibyśmy i tak dostępu, w związku z tym, że telefon miał wyłączonego voiceovera, wchodzimy od razu, przepraszam, włączamy od razu voiceovera i tak to się szybko załatwia. Uwaga, nawet wtedy, kiedy jest wyłączona, przepraszam, zablokowana klawiatura, to i tak tego voiceovera możemy włączyć i wyłączyć trzykrotnym naciskaniem klawisza home. Więc muszę sobie przypomnieć, bo chcę przejść do następnej funkcji klawisza home. Dłuższe przytrzymanie tego klawisza powoduje przejście do głosowego sterowania telefonem. Tylko zaraz zobaczę, czy również w sytuacji, kiedy klawiatura jest zablokowana. Moment. Klawiatura w sensie wyświetlacz. Tak. Można korzystać również przy zablokowanym oczywiście ekranie z funkcji voice control, czyli z głosowego zarządzania telefonem. To zarządzanie sprowadza się w gruncie rzeczy do dwóch kwestii, to znaczy do wybierania numerów i sterowania iPadem. Na przykład, spróbuję poprosić komórkę, żeby mnie połączyła z kolegą. Nie wiem, czy będziecie to słyszeć, bo podpowiedzi Agaty dochodzą przez słuchawkę w tym wypadku. No dobrze, przyciskam. Zadzwoń do Ireneusz Piątkowski. Łączę z Ireneusz Piątkowski pracę. Nie pozwolimy mu się połączyć. Zrobił to bezproblemowo, ale on jest bardzo sprytny i jeszcze inną rzecz nam może zrobić. Mianowicie możemy podyktować telefonowi numer telefonu, numer abonenta, do którego chcemy zadzwonić. Znów odblokuję klawiaturę. Zadzwoń do 81. Zadzwoń do 8175776600. Powtarza numer. I niebawem. To jest mój telefon
1: Telefon pani Młodej
0: stacjonarny.
1: nieaktywny. Ekran 18 odblokuj. Przycisk. Ekran zablokowany.
0: No, działa. Można sobie podać cyferkami numer telefonu. Także ci, którzy się obawiają, że sobie nie poradzą z wpisywaniem numerów telefonu tak po prostu z palca, jak to się mówi, myślę, że mogą się tym zupełnie nie martwić. Ale tak przy okazji, w następnym odcinku pokażę Wam, jak się wybiera numery, które nie są w książce telefonicznej zapisane. Pokażę też książkę telefoniczną, pokażę ulubione i zobaczymy, co tam się jeszcze wmieści i czego sam się nauczę. Tymczasem to byłoby wszystko w drugiej części pierwszego wydania Makosfery, podcasta o przyjaznych technologiach, wydawanego razem z blogiem Makowisko Strefa Przyjaznych Technologii i znajdującego się pod adresem makowisko.klangoblog.net. Można też do mnie pisać na adres makowisko.info@gmail.com. Do usłyszenia wkrótce, mówił Robert Hecyk.
2: To była Makosfera, podcast o przyjaznych technologiach.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. Jakiś czas temu nagrywałem dla Was podcast o aplikacji Text Grabber. Był to program z rodzaju OCR, czyli umożliwiający odczytywanie tekstu ze zrobionych fotografii, zdjęć, obrazków. Ponieważ jednak od tamtej pory pojawiło się kilka ciekawych alternatyw, chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o jednej z nich, czyli aplikacji Prismo. Cóż to takiego ten Prismo? Otóż Prismo jest to aplikacja zarówno na urządzenia mobilne firmy Apple, jak i na komputery firmy Apple, czyli pracujące pod systemem Mac OS. I jest to aplikacja, która umożliwia nam skanowanie, czyli właściwie rozpoznawanie tekstu ze zrobionych fotografii. Ja może będę od razu demonstrował, ponieważ w trakcie tego wyjdzie nam charakterystyczna cecha tejże aplikacji. Uruchomimy sobie Prismo. W tym momencie do demonstracji używam iPhone'a 5S. I co można powiedzieć o tejże aplikacji mobilnej? Przede wszystkim interfejs mamy w języku polskim, aczkolwiek do tego interfejsu mam duże zastrzeżenia, ponieważ jakość tego tłumaczenia jest dość kiepska, przynajmniej według mnie. Ale słyszymy podstawowe opcje.
1: Otwórz nowy dokument. Szybkie pobranie. Czytnik głosowy.
4: I na głównym ekranie więcej nie ma. Czytnik głosowy.
1: Szybkie pobranie.
4: Idę od końca.
1: Tekst na głos. Utwórz szybkie pobranie. Select text mode. Czytaj tekst na głos.
4: Szybkie pobranie. Czytaj tekst na głos.
1: Utwórz nowy dokument.
4: Utwórz nowy dokument.
1: Edycja. Wygaszone.
4: Edycja nieaktywne. Nazwa programu. I ustawienia. Pytanie za 100 punktów. Ja na początku miałem problem, z czego tu w ogóle skorzystać, żeby wykonać zdjęcie i rozpoznać tekst. To jest właśnie zaleta tego tłumaczenia, czy jego wada. Musimy skorzystać z opcji szybkie pobranie. Ja tu oczywiście przygotowany mam już jeden dokument, ponieważ gdy ostatnim razem nagrywałem coś na temat różnych aplikacji OCR-owych, korzystałem z pism. Tutaj też mam jedno pismo przygotowane. Już leży na stoliczku.
1: Utwórz edycja. Wygaszone. Utwórz szybkie pobranie.
4: Ustawiam się na opcję szybkie pobranie. Wybieram ją. I teraz VoiceOver trochę nam zaczyna szaleć. Głównie dlatego, że mamy włączoną opcję podpowiadania, żeby aplikacja Prismo, która taką funkcję posiada, podpowiadała mi, jak powinienem trzymać urządzenie po to, aby zdjęcie zostało prawidłowo wykonane. Też sobie przejdziemy po ekranie. Lampa błyskowa automatycznie. Polski język wybrany jako język rozpoznawania.
1: Wykrywanie strony włączone.
4: Tekst to reader, zrób zdjęcie. Przycisk. Możemy importować obraz gdzieś tam z biblioteki zdjęć.
1: Opcje.
4: Dalej mamy kolejne opcje i po prostu anuluj, więc ja się ustawiam na zrób zdjęcie. Tradycyjnie kładę sobie, czy ustawiam iPhone'a w tym momencie nad kartką, tak żeby obiektyw wskazywał jej środek i następnie unoszę urządzenie do góry, ono sobie wibruje, podpowiada mi, jak powinienem obrócić urządzenie. I mówi, czy strona jest widoczna, czy też nie. Sprawdźmy jeszcze raz. Ja nie będę może gadał, żebyście słyszeli, o co chodzi.
1: Powrót. Strona wykryta, gotowy do strzału. Zrób zdjęcie, nagłówek.
4: Jak słyszeliście, strona wykryta, gotowy do strzału. I takie trzy dźwięki takie po kolei rosnące, które informują nas, że w tym momencie nie powinniśmy ruszać aparatem, żeby zdjęcie było wykonane stabilnie, bez drżenia rąk.
1: Przetwarzam.
4: Mamy informację, że program
1: czytnik głosu S2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4: program poradził z pismem wydrukowanym na kartce. To jest pismo, które jest ofertą kredytową skierowaną do mnie imiennie. Okno rozpoznania wygląda w ten sposób, że mamy przycisk, którym możemy włączyć odtwarzania, czyli żeby synteza mowy nam odczytywała to, co przed chwilą słyszeliście, jeśli chcielibyście tego jeszcze raz słuchać.
1: Poprzedni akapit.
4: Możemy przeskakiwać co między akapitami.
1: Następny akapit. Polski. Przycisk. Zwykły.
4: Tutaj są potem dodatkowe opcje, które też tam umożliwiają m.in. tłumaczenie rozpoznanego tekstu. Niestety okno samego rozpoznanego tekstu nie umożliwia nam nawigacji. Słyszycie, jakość rozpoznania jest dość marna, więc zamknijmy to i weźmy sobie jakąś inną karteczkę. Może ja tutaj sobie mieszam, mam w tym momencie, niedawno były wybory samorządowe, więc mam tutaj ulotkę reklamową.
1: Szybkie pobranie. Selected model. Utwórz nowy dokument. Szybkie pobranie.
4: I ja sobie tą ulotkę też chciałbym przeczytać.
1: Zrób zdjęcie. Dół.
4: Znowu
1: wybrałem
4: opcję.
1: Strona wykryta. Gotowy do strzału. Strona niewidoczna.
4: O. Słuchajcie, lekki ruch i już informacja, że strona niewidoczna. Więc jeszcze raz, kładę urządzenie na środku kartki, środku tej ulotki i płasko unoszę je do góry.
1: Dalej, góra, strona niewidoczna, powrót, strona niewidoczna, prawidłowo, strona niewidoczna.
4: No.
1: Tekst to reader. Zrób zdjęcie, przycisk, na powrót. Strona niewidoczna.
4: Przechylam teraz wzdłuż osi pionowej, w lewo, w prawo. Bez efektu. Urządzenie nie informuje mnie.
1: Zrób zdjęcie. Przycisk. Nagłówek.
4: Teraz dopiero zawibrowało. Więc jeszcze raz. Idziemy pionowo w górę.
1: Strona niewidoczna.
4: Niewidoczna, niewidoczna.
1: Dalej. Strona niewidoczna. Dalej. Dalej. Strona niewidoczna.
4: Nie mam informacji, że urządzenie gotowe dalej. Do strzału.
1: Strona niewidoczna. Strona wykryta. Gotowy do strzału. Zrób zdjęcie. Nagłówek.
4: Okej. Okay. Teraz się udało.
1: Przetwarzam. Anuluj. Przycisk.
4: Na tej ulotce mam wypisane informacje o przekonaniach tego pana, z jakiej partii jest, że to jest w ogóle pan, no i co by chciał osiągnąć tutaj w mojej okolicy, bo to były wybory samorządowe. Słuchajcie, Prismo, tak jak mówię, nie ma informacji wcześniej, nie zdążyłem tego powiedzieć.
1: Przetwarzam.
4: Jest, że przetwarza, ale nie ma ile procent
1: przycisk.
4: Czasu pozostało. To jest dość irytujące, ponieważ ta aplikacja bardzo długo przetwarza obraz, przetwarza go na tekst. W tym momencie to są ulotki, nie przez przypadek, ponieważ czasami jedną stronę książki potrafi rozpoznawać od 5 do 20 minut. Także tyle czasu nie mamy na demonstrację. Oprócz tego, cóż wam mogę powiedzieć?
1: Gazjusz Janes, szczyt mormonieństwo plus. Kapital wie w połsen wyksneller nie wyższe ekonomiczne. Rezultat smiley studia z zakresu zarządzania zasobami. Maduś wspobchać członek pochylman Towarzystwa Ekonomicznic Mał. Eń, ty jestem po członek Rady DS. Polityki senlorauny i PW ministrze pracy i polityki razem. A społeczną F-16 z salcz prądzą w sporgum zamordują z gzm.
4: To oczywiście możemy sobie zatrzymywać gestem podwójnego tapnięcia dwoma palcami, tak jak odtwarzanie. Możemy zatrzymywać i wznawiać, także ja zrobiłem to, żeby wam zademonstrować.
1: No,
4: jak dla mnie brzmi to co najmniej dziwnie. Teoretycznie pewnie byłbym jakoś tam w stanie się zorientować, czego dana ulotka dotyczy. No ale jakoś nie jest to powalające, nie rzuca na kolana. Wydaje mi się, że tekst Grabber, który wam jakiś czas temu demonstrowałem, działał znacznie lepiej. Mam tutaj jeszcze jedno pismo. Przypominam, to są pisma. Pierwsze było pismem, to, które teraz wam demonstruję, także jest pismem. Jest to wydrukowane na jasnym papierze, ciemny tekst, więc bardzo mocno kontrastowy. Jakość rozpoznania powinna być bardzo dobra.
1: przycisk.
4: Jeszcze raz.
1: Szybkie pobranie.
4: Szybkie pobranie.
1: Czytaj tekst na głos.
4: Okej. Znowu wybieram sobie tą opcję.
1: Zrób zdjęcie. Przycisk.
4: Tak, i unoszę sobie urządzenie w górę.
1: Góra. Strona niewidoczna. Góra. Góra. Góra. Góra. Góra. Prawidłowo. Prawidłowo. Prawidłowo. Prawidłowo.
4: No, a czemu nie ma zrób zdjęcie? Gotowy do strzału?
1: Prawidłowo. Prawidłowo. Prawidłowo. Prawidłowo.
4: Dobra, ryzykuję i...
1: Prawidłowo. Zrób zdjęcie.
4: Zrób zdjęcie. Skoro prawidłowo.
1: Przetwarzam. Anuluj.
4: Słuchajcie, aplikacja ma swoje wady. Na przykład nie chce się instalować na niższych wersjach systemu. Przynajmniej bez kombinowania się tego nie da zrobić. Aplikacja dedykowana jest dla systemu iOS 8. Niezależnie od tego, aplikacja wspiera modele telefonów do iPhone'a 4S i do iPada w wersji 3. Nie ma informacji na temat wsparcia dla iPoda Touch. Dodatkowo aplikacja kosztuje normalnie $10 albo tamte 8 euro z haczykiem. Czasami są promocje, nawet dość często. W tym momencie nawet jest promocja, właśnie kosztuje $5.
1: Decyzję o dalszym przekazywaniu składek od XFEDMA20HR do 31UP20MRKASDY do NEGOJE, który ma do niewiemi Greg Wojnękiem, że do 10 lat mo pod ksyzm czy ego przyszk z klatki będą nadal przekazywane do DF i CTY tylko do US. Składek OKJT dwóch matutu dom.
4: No i podobnie jak z ulotką.
1: NMC do US. Musisz dostarować do ZUS oświadczenie Noemusu.
4: Coś gdzieś dzwoni, ale nie bardzo wiadomo co. Ja to zatrzymam.
1: Ufamy panu.
4: Zatrzymuję. W tym momencie, tak jak mówiłem, też jest promocja, czyli $5 albo 4 euro z małym haczykiem. Aplikacja, niezależnie od tego, tutaj wrócimy sobie, bo już widzicie, na co stać tą aplikację. Ona ma oczywiście szereg dodatkowych funkcji, typu możliwość tłumaczenia, możliwość dodawania różnych języków. I tak, gdy wejdziemy sobie w ustawienia,
1: ustawienia, nagłówek, gotowe, użyj ucałup, opcje podstawowe.
4: Możemy sobie wrzucać też zdjęcia do iCloud, tak żebyśmy mieli je dostępne później na komputerze. Jeśli mamy komputer z Pirizmo, możemy sobie też na komputerze ewentualnie rozpoznawać. Udostępniać możemy rozpoznane teksty na komputerze.
1: Przycisk,
4: z rzeczy w dostępności bardzo mało jest ustawień.
1: Napisz recenzję, dostępność.
4: To, co przycisk, warto OCR, przycisk, OCR, pokazać, to opcje OCR.
1: Opcje OCR, wykręt kierunek tekstu, przełącznik, wyłączone. Pozwala na rozpoznanie ułożenia dokumentu. Jeśli oryginalny dokument jest obrócony w lewo, prawo lub jest do góry nogami.
4: Okej, okay. U mnie jest to wyłączone, żeby aplikacja działała szybciej. I tak widzicie, że nie działa jakoś mega szybko. Języki. Jest tu przycisk języki i nie ma więcej opcji. Dlaczego to jest istotne, ten przycisk? Ponieważ w momencie, gdy instalujecie tą aplikację, ona, owszem, posiada ten, nazwijmy go, polski interfejs, ale nie posiada języka polskiego. Ona domyślnie posiada kilka tylko języków. Sześć bodajże, o, wbudowane.
1: Angielski, duński, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, norweski, portugalski, szwedzki, włoski, opcjonalne.
4: Czyli 10 języków posiada, nie ma w nich
1: włoski,
4: polskiego.
1: Portugalski, szwedzki, włoski, opcjonalne.
4: I są języki opcjonalne.
1: Instaluje języki i umożliwia jego użycie przez OCR. Przycisk.
4: Które możemy sobie pobrać. I pobieramy je oczywiście za darmo, nie ma z tym najmniejszego problemu, tyle że nie do końca. Ja nie miałem z tym żadnego problemu. Część osób zgłaszało, że ma ogromne problemy z pobraniem właśnie języka polskiego i może się okazać, że wy będziecie w podobnej sytuacji. Ja problemów nie miałem, więc zaciągnąłem sobie nawet kilka innych pakietów językowych. Inny minus. W instrukcji obsługi do tego programu jest napisane, że jeśli korzystamy z tych właśnie zewnętrznych języków, aplikacja będzie działać odczuwalnie wolniej. I to jest racja. Jeśli skanujemy tekst w którymś z tych 10 języków, które stanowią jak gdyby integralną część silnika rozpoznawania, aplikacja działa znacznie szybciej. Ja miałem przyjemność ten program zapoznać się z nim już 2 lata temu. Wtedy oczywiście on nie miał ani języka polskiego do rozpoznawania, ani interfejsu w języku polskim i działał o wiele, wiele szybciej i wtedy zrobił na mnie ogromne wrażenie. W tym momencie program działa słabo według mnie. Oprócz tego bywają problemy przy pobieraniu tego polskiego języka i może się okazać, że kupujecie aplikację i macie problem z pobraniem tego pakietu językowego. No, warto zaryzykować. Ja zaryzykowałem. Jest to aplikacja, która może być przydatna. Osobiście uważam, że TextGrabber rozpoznaje znacznie lepiej. Ma oczywiście ta aplikacja kilka funkcji takich, których nie ma TextGrabber. Przede wszystkim no, ten interfejs po polsku. Tak? Dla wielu osób to jest bardzo istotna sprawa. Niezależnie od tego, ta aplikacja umożliwia pobranie dodatkowych głosów syntezy mowy. Ona w ogóle obsługuje 40 języków, a niezależnie od tego umożliwia pobranie, jeśli dobrze pamiętam, 65 głosów w tych 40 językach. Także możemy sobie sprawdzić, dobrać takie głosy, które nas interesują, jeśli sami korzystamy też z innych języków, innych dokumentów w językach obcych. Może jeszcze na koniec zamkniemy ustawienia. Mam przed sobą przygotowaną książkę i nie będę skanował strony, bo tyle czasu nie mamy, ale stronę tytułową zrobię jej zdjęcie. Po to, aby poznać tytuł i autora danej książki, już sobie wybieramy. Tu będzie o tyle problem, że mamy 2 strony, przy czym tekst jest na jednej. I zobaczymy, co nam powie aplikacja. Aplikacja mówi strona niewidoczna. Ale ona widoczna jest, bo książka nie jest duża. W tym momencie jestem absolutnie pewien, nie mam żadnych komunikatów, tyle tylko, że wibracyjne, że trzymam urządzenie poziomo, ale jestem absolutnie pewien, że tekst jest w zasięgu oka kamery, więc wykonam zdjęcie.
1: Wykrywanie strony włączone. Zrób zdjęcie. Zrób zdjęcie. No. Zrób zdjęcie. Zrób zdjęcie. Przycisk. Zrób zdjęcie. Nagłówek.
4: Komunikaty się powtarzały, ponieważ robiłem tą samą dłonią, stukałem palcem tej samej dłoni, co trzymałem aparat, urządzenie i...
1: Czytnik aktowa silna. Wyjący rłynarz Bożena Koiru. Wydznictwo PVMRT Warsuwa Zoe.
4: No, możemy jeszcze raz.
1: Wydznictwo. Zamknij. Aktowa silna. Wyjący rłynarz Bożena Koiru. Wydznictwo PVMRT Warsuwa Zoe. Pole tekstowe.
4: To jest to, o czym mówię, że jak wejdziemy na to pole rozpoznanego tekstu, to voice-over po wstrzymaniu odtwarzania tej wbudowanej syntezy, znaczy właściwie systemowej syntezy, odczytuje nam całe okno. W tym momencie akurat bez problemu mogliśmy się zorientować, czego dotyczy dany tytuł której książki. Zatem może już w formie podsumowania, co sądzę o tej aplikacji. Osobiście uważam, że jeśli macie problem z językiem angielskim i TextGrabber, który jest o wiele tańszym rozwiązaniem, stanowi dla Was jakąś barierę ten interfejs angielski, Prismo może być dla Was alternatywą. Jakość rozpoznawania sami widzicie, jaka jest. Pewnie gdybyście korzystali z silnika, który jest zaimplementowany od razu w aplikację, program działałby lepiej i działałby szybciej. Niestety aktualnie działa wolno. Oczywiście plusem tej aplikacji, ale to także uległo zmianie w aplikacji TextGrabber, jest to, że aplikacja działa offline, czyli nie potrzebujemy posiadać żadnego dostępu do internetu. Prismo jest odrobinkę droższy. Ja osobiście uważam, iż nie warto inwestować w aplikację Prismo, pomimo tego, iż jest ona specjalnie przygotowana do współpracy z programem VoiceOver i ma jak gdyby wygodnie nam się z niej korzystać. Jakość wyników uzyskiwanych przy pracy z tym programem, no niestety nie zachęca do tego, aby tą aplikację polecić. Także ze swojej strony chciałem Wam tylko zademonstrować, jak to działa. I mam nadzieję, że w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu uda mi się pokazać godnego rywala zarówno aplikacji Prizmo, jak i aplikacji Text Grabber. A tymczasem już wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflo Podcastu, zapraszam do ich zadawania i do samego kontaktu poprzez stronę internetową www.tyflopodcast.net. Tam także możecie komentować nasze audycje. Zapraszam oczywiście także na moją prywatną stronę www.mojaszuflada.pl. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: wieczór. Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Z tej strony Alicja Witek. Jak zwykle cieszę się ogromnie, że zechcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. Dziś Państwa i moim gościem jest Pan Michał Waszkiewicz. Witam Panie Michale.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Witam serdecznie. Bardzo dziękuję, że zechciał Pan przyjąć zaproszenie do naszego podcastu. Z Panem Michałem rozmawiać będę o audiodeskrypcji sportowej. Mieliśmy już przyjemność opowiadać o tym, jak wygląda audiodeskrypcja dzieł sztuki, audiodeskrypcja kinowa czy też teatralna. Natomiast dziś porozmawiamy o audiodeskrypcji sportowej. Pan Michał jako dziennikarz sportowy oraz jako audiodeskryptor wydarzeń sportowych dla Fundacji Katarynka. Myślę, że obrazowo i z znawstwem tematu o owej deskrypcji będzie dziś opowiadał. Jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania do naszego gościa albo będą chcieli się Państwo podzielić swoimi wrażeniami, bo być może mieli Państwo przyjemność uczestniczyć w wydarzeniach deskrypowanych przez Pana Michała, to zachęcam bardzo serdecznie do kontaktu. Oczywiście można się kontaktować z nami pod numerem stacjonarnym 123 834 835. W takim razie na początek chciałabym poprosić Pana o przybliżenie swojej sylwetki naszym słuchaczom. Czym zajmuje się Pan na co dzień? Dla kogo? Od kiedy przygotowuje Pan audiodeskrypcję zawodów sportowych?
1: To jeszcze raz, dobry wieczór. O sobie mówi się chyba najtrudniej, ale dobrze. Jeśli chodzi o moje przygody zawodowe, aktualne i byłe, to jak już zostało powiedziane, jestem rzeczywiście dziennikarzem sportowym stricte. Byłem przez kilka lat w Radiu Wrocław. Teraz generalnie na co dzień pracuję w Radiu Złote Przeboje i w Radiu Pogoda we wrocławskim oddziale, gdzie przygotowuję serwisy informacyjne, prognozy pogody na korki oraz magazyny koncesyjne na weekend o tym, co działo się we Wrocławiu przez kilka ostatnich dni. To jest taka praca od poniedziałku do piątku. Oprócz tego wykładam jeszcze na Uniwersytecie Wrocławskim radiowe dziennikarstwo sportowe, czyli coś tam o temacie jednak wiem. Do tego jestem jeszcze eventowcem, to już są zupełnie takie kwestie indywidualne, kwestia zleceń, kto i kiedy ma ochotę, może generalnie i mnie, i moją paszczę wynająć tak, żebym zabawiał na imprezach, prowadził wesela i różnego rodzaju akcje marketingowe. Oczywiście w ramach... Nie mogą być akcje powiązane z mediami, tak? Czyli nie mogę prowadzić konferencji prasowych czy jakichkolwiek innych wydarzeń powiązanych z innymi rozgłośniami radiowymi czy telewizją czy gazetami. To oczywiście jest kwestia umowy o konkurencji, więc ja tego nie mogę robić. Natomiast jeśli chodzi o jakieś różnego rodzaju akcje, na przykładu, nie wiem, w galeriach handlowych, walentynki, imprezy firmowe chociażby, czy nawet w zeszłym tygodniu udało mi się prowadzić dwie licytacje, między innymi na pokazie mody dla osób niepełnosprawnych na It's My Time we Wrocławiu oraz dla fundacji Mam Marzenie. No i tą ostatnią odnogą mojej działalności codziennej jest rzeczywiście audiodeskrypcja sportowa. Tym zajmujemy się tu we Wrocławiu od 2012 roku, czyli będzie już 5 pełnych lat, właściwie w lutym będzie już 6 dokładnie, bo zaczynaliśmy na początku 2012 roku. No i tak sobie ten czas płynie rzeczywiście, jest tego sporo, jest tego dużo, zawodowo jestem człowiekiem zabieganym, ale też nie jest tak, że czasu wolnego dla siebie nie znajduję, mam go i dbam o to, by było go odpowiednio dużo.
0: Jasne. To człowiek orkiestra, można powiedzieć, ale generalnie pracuje pan
1: Na instrumentach muzycznych nie gram, ale tak, no jeśli chodzi o pracę codzienną, jest to praca ze słowem. Tak, miałem jeszcze długą przygodę PR-ową, było trochę copywritingu, pisania różnych tekstów czy artykułów na zlecenie do różnego rodzaju wydawnictw prywatnych czy firmowo-biznesowych. Natomiast tak, na co dzień pracuję słowem, operuję nim w miarę sprawnie, tak mi się przynajmniej wydaje, tak też mówią ci, którzy są, że tak powiem, beneficjentami słowa mówionego, wypowiadanego przeze mnie. Więc tak, na co dzień gadam po prostu.
0: Które z tych doświadczeń zawodowych, poza oczywiście dziennikarstwem sportowym, w Pana odczuciu jest najbardziej pomocne, okazało się być pomocne przy nowym stosunkowo zajęciu, jakim była na początku dla pana audiodeskrypcja imprez sportowych.
1: Mm-hmm. No, przede wszystkim, no jednak radio to radio, tak? Czyli dziennikarstwo sportowe, ale w tej wersji radiowej, kiedy mówimy do osoby, która teoretycznie, no bo tak przecież działa radio, nie widzi danego wydarzenia, już ma pewną zbieżność z audiodeskrypcją, prawda? Oczywiście relacja radiowa w sensie stricte z definicji jest oczywiście inna i pewnie o tych różnicach za chwilę sobie porozmawiamy. Natomiast to doświadczenie zdobywane w Radiu Wrocław, w redakcji sportowej tam właśnie, czyli komentowanie meczów różnego rodzaju, czy piłkarskich, czy koszykarskich, czy siatkarskich na antenie, na żywo, no to to jest taka szkoła, bez której chyba nie można ruszyć. Naprawdę jest to bardzo trudne. Patrząc na audiodeskryptorów w Polsce sportowych, no bo na dużą skalę robi się to we Wrocławiu i robi się to w Warszawie, no to rzeczywiście są to głównie ludzie z doświadczeniem dziennikarskim. Ludzie, którzy mieli do czynienia z mikrofonem albo mają cały czas, bo są czynni zawodowo, bo to jest pewnego rodzaju sztuka mówienia szybko i dużo na konkretny temat, bo to oczywiście wiadomo, że musi być precyzyjne. Sport chyba nie aż tak jak pewnie opis dzieł sztuki, które są jednak stacjonarne, statyczne i jest to stosunkowo nietrudne pod tym kątem, tak, że ta sytuacja się nie zmienia. No tutaj dynamika jest bardzo duża, więc bez tego właściwie ani rusz. Ja pamiętam taki pierwszy moment szkolenia, tak, bo pewnie też dojdziemy do tego, ja trochę uprzedzam pytanie. Natomiast po raz pierwszy my tutaj we Wrocławiu, jako Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji Katarynka, mówię my, choć de facto ja nie jestem członkiem fundacji, jestem, że tak powiem, człowiekiem, któremu się to zleca na zewnątrz, no bo w obrębie fundacji jest to raptem kilka osób, wiadomo, że to też nie są to nie jest orkiestra, więc też nie każdy potrafi wszystko, oni robią dużo we własnym zakresie, natomiast jeśli chodzi o sport, zlecają to na zewnątrz ludziom, którzy są z fundacją związani, współpracują z nią od wielu lat. Po raz pierwszy my się z tym spotkaliśmy właśnie w 2012 roku, głównie dlatego, że zostało to nam niejako implementowane przez, że tak powiem, wzorce zagraniczne. Chodziło o Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie, a UEFA ma taką całą, to nie wiem, czy to jest dobre słowo, że jest fundacja, natomiast jest całe CAFE Football, to jest stowarzyszenie, o, tego słowa mi brakowało, które działa przy UEFA i ono generalnie dba o to, by udostępniać stadiony wszystkim tym, którzy mają z tym problem. Więc chodzi o niepełnosprawność i ruchową, i intelektualną, i osoby, które na przykład nie widzą. Więc audiodeskrypcja była wprowadzana na szeroką skalę już w Austrii i Szwajcarii w 2008 roku, a więc 4 lata przed Euro w Polsce i na Ukrainie. No i UEFA właściwie jako wymóg postawiła, że na każdym kolejnym turnieju taka audiodeskrypcja na każdym stadionie ma być dostępna. I wtedy my po raz pierwszy zetknęliśmy się z tym pojęciem, kiedy przyjechali do nas Austriacy pokazywać nam, jak to było robione. Na tym szkoleniu było około 50 osób. Koniec końców wiadomo, że w Polsce wybrano 8 po duecie na każdy stadion, 4 stadiona, więc 8 osób z tych 50. Tam wiele osób przyszło zupełnie z ulicy. Oczywiście to było bardzo szlachetne, gdyż kierowała im chęć pomocy, wolontariat, pomoc niepełnosprawnym. To są te hasła, wokół których oni pomyśleli sobie, kurczę, fajnie, skoro można pomóc, przyjdziemy, zobaczymy. Natomiast takie wejście z ulicy, kiedy nie ma się żadnego doświadczenia, mówienie w ekspresowym tempie wielu słów, okazało się przeszkodą nie do przejścia tym pierwszym etapie. Ja nie mówię, że tylko wybrani mogą się tego nauczyć, bo to nie jest prawda. Myślę, że jest to oczywiście kwestia jakichś predyspozycji, natomiast myślę, że każdy mógłby do pewnego etapu i do pewnego poziomu dojść, natomiast jest to kwestia ćwiczeń. Oni potrzebowali ludzi, którzy będą w miarę szybko gotowi, dlatego dużo osób porezygnowało, właśnie tych, które nie miały doświadczenia w mediach, nie miały doświadczenia radiowego czy telewizyjnego.
0: Rozumiem. Bardzo dziękuję za tak obszerne, może no nazwijmy to takim wstępem do tego, o czym będziemy za chwileczkę rozmawiać w szczegółach. Natomiast myślę, że tutaj ważną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, to jest też to, że w trakcie relacjonowania wydarzeń sportowych na co dzień pan miał możliwość jakby trenowania pewnych obszarów pamięci, swego rodzaju też taki komentatorski refleks, który jest niezbędny przy opisywaniu właśnie tych dynamicznych, zmieniających się ciągle sytuacji na boisku czy też tam parkiecie. Więc tutaj myślę, że obok oczywiście jakichś wrodzonych predyspozycji, tego rodzaju umiejętności nabywane właśnie w tym kontekście zawodowym dobremu audiodeskryptorowi są niezbędne.
1: No na pewno, nie wiem, czy to jest kwestia refleksu. No generalnie to też trochę jest ciężko mówić o pewnej materii, kiedy nie mamy z nią styczności, prawda? Gdybyśmy mieli teraz jakąś próbkę meczu i zobaczyli sobie, posłuchali, jak to mniej więcej brzmi, no to wtedy też można zobaczyć. Oczywiście wiadomo, że wydaje nam się, że sytuacja jest na przykład dynamiczna, bo głównie zajmujemy się piłką nożną, natomiast no nie oszukujmy się, piłka nożna w wykonaniu piłkarzy ligowych w naszym kraju, to jednak nie jest ten sam sport, który można oglądać, na który można się wybrać, nie wiem, w angielskiej Premier League, czy chociażby podczas meczów Ligi Mistrzów. Jest to stosunkowo też powolne granie, więc ja oczywiście wolę mecze szybkie, wtedy się łatwiej komentuje. Ciężej się chyba jednak mówi wtedy, przynajmniej dla mnie, na wydarzeniach sportowych, w których niewiele się dzieje, bo do tego też pewnie dojdziemy. Czyli mecz piłki nożnej, kiedy drużyna spokojnie wyprowadza piłkę spod własnej bramki i obrońcy przez jakieś 45 sekund do minuty po prostu podają do siebie piłkę, jest wydarzeniem już bardzo statycznym, prawda? Jednak utrzymujemy pewne tempo, no a mówienie o tym, że Piotr Celeban podaje 5 metrów w lewo do Mariusza Pawelca, a Mariusz Pawelec oddaje 5 metrów w prawo do Piotra Celebana, no jakby na pewnym etapie jest trochę nudne i oczywiście to jest prawdziwe, no ale jest to też kwestia wtedy poszukiwania trochę wydarzeń dookoła, opowiedzenia o tym, co dzieje się na trybunach. Natomiast rzeczywiście, jeśli sytuacja jest szybka, dzieją się, nie wiem, wrzutka w pole karne, 6 zawodników walczy o piłkę, pada bramka, jest to kwestia, owszem, pewnego refleksu, ale też kwestia umiejętnej selekcji tego, o czym mówimy. Nie da się opowiedzieć wszystkiego. Po prostu, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe, to jest chyba kluczowe. Nie da się powiedzieć wszystkiego, więc jest to kwestia pewnego wyboru. To też kwestia doświadczenia, tak? Co wybrać i o czym powiedzieć, co jest ważne, a co można odtworzyć, zrobić, nie wiem, takiego słownego replaya, jeśli posłużymy się trochę takim skrótem myślowym. Kiedy jest czas na to właśnie, żeby to zrobić, a kiedy jest czas na to, żeby jak najwięcej detali w jak najkrótszym czasie podać.
0: O tym akurat nie pomyślałam w kontekście tej takiej bieżącej selekcji tych bardziej ważnych i mniej ważnych aktualnych wydarzeń, które w tej sekundzie dzieją się i to rzeczywiście jest chyba kwestią takiej chłodnej oceny, tak, że nic nie zostaje pominięte. Rzeczywiście to, co jest najistotniejsze, czy też to, co ma znaczący wpływ na opis, na odbiór tego wydarzenia, jest przez pana prawidłowo wychwycone i prawidłowo opisane w danym momencie. Dobrze, to pójdźmy tym tropem troszeczkę dalej. Chciałabym zapytać o te początki jeszcze właśnie w kontekście tych trudności. Czym te relacje sportowe, typowe, które przygotowywał pan do tej pory, w takim ogólnym zarysie różnią się od audiodeskrypcji wydarzeń sportowych i co w kontekście tej audiodeskrypcji na samym początku stanowiło dla pana takie absolutne nowum? Co było takim rzeczywiście wyzwaniem na samym początku?
1: Myślę, że zaczynając od końca, z największym wyzwaniem było ta precyzja, czyli jednak trzymanie się tego, co jest tu i teraz. To jest też niestety, to kwestia już oceny, bo to są trochę indywidualne kwestie. Natomiast dziennikarze sportowi mają trochę tendencję do przegadywania pewnych rzeczy. Mhm. To się oczywiście wzięło tego, że tym najprostszym odbiorem dla mas jest jednak telewizja i mecze, które można obejrzeć, prawda, w telewizji. My się nauczyliśmy, że skoro obraz widać, mówię teraz generalnie o tym, jak można telewizję oglądać, prawda? W sensie jak normalnie na co dzień w większości domów to wygląda. Czyli widzimy obraz i komentator jakby jest tylko uzupełnieniem obrazu. Więc ta kalka w głowie zostaje najbardziej, no bo meczów w radiu, no to Tomasz Zimoch swojego czasu w programie Pierwszym Polskiego Radia, czy teraz Andrzej Janisz komentowali wiele. Natomiast nie oszukujmy się, przy wyborze dla osoby, która może użyć wszystkich zmysłów, przy wyborze między telewizją a radiem, każdy wybierze telewizję, każdy woli zobaczyć mecz, jeśli może to zrobić, tak? Co innego w samochodzie, kiedy przełączamy się na program Pierwszy Polskiego Radia, bo jedziemy do domu, nie ma nas, chcemy bardzo się dowiedzieć, czy Robert Lewandowski strzela gola, czy nie. Jest ważny mecz eliminacji Mistrzostw Świata, czy Mistrzostw Europy, więc wtedy słuchamy tego w radiu. prawda? W telewizji tak. Ten obraz jest uzupełniany słowem. I my te kalki mamy w głowie, więc tu pojawiają się ciekawostki. Dziś to w ogóle idzie już w kierunku takiego, nie wiem, twitterowego myślenia, facebookowego, czyli zasypywanie ciekawostkami, ale bardzo krótkimi informacjami, no bo a mecz się spokojnie w tle toczy. Tu jest właśnie to, o czym mówiłem na początku, czyli to doświadczenie. Radia trzeba trochę liznąć i trzeba się z nim trochę osłuchać, żeby potem móc to robić. I to pewnie była łatwość, że ja już to zrobiłem. Natomiast mimo wszystko z doświadczenia radiowego wiem, że nawet jeśli antenowego czasu są 3 minuty, a człowiek generalnie czasem nie ma nic do powiedzenia, bo naprawdę niewiele się dzieje, opowiada ciekawostki. Każdy dziennikarz ma przygotowaną kartkę, jest przygotowany do meczu. Tam są ciekawostki odnośnie jednej drużyny, drugiej drużyny, zawodników. Ktoś ma urodziny, ktoś ma kontuzję, ktoś ma żółte kartki. Jakby jest dużo rzeczy okołomeczowych, którymi można wypełnić czas antenowy. Także słuchacz ma ciągle wrażenie, że jesteśmy na miejscu, bo słychać w tle stadion i tak dalej. Natomiast jakby no, nie musimy mówić, że zawodnik A podaje zawodnika B, bo rzeczywiście niewiele dzieje się na boisku. Taki obraz można uzupełnić. Jeśli chodzi o audiodeskrypcję, to takiego bajdurzenia, mówiąc kolokwialnie, tu trochę się nie uprawia. Tu jednak trzeba być tymi oczami dla widza, który jest na stadionie i tego nie widzi, być przez cały czas, prawda? No jakby tu historyjka minutowa czy dwuminutowa anegdotka o jakimś piłkarzu może być wiecznością, kiedy osoba siedzi na trybunach, słyszy innych kibiców reagujących, krzyczących, buczących, gwizdzących, cieszących się z czegoś. Oni muszą wiedzieć tu i teraz, dlaczego ktoś obok się cieszy, albo dlaczego ktoś obok wydaje z siebie jęk zawodu. I to jest ta podstawowa trudność i ta nauka, którą trzeba jak najszybciej posiąść, ta wiedza, którą trzeba jak najszybciej posiąść, jak najszybciej wdrożyć w ten komentarz, tak żeby to było odpowiadające na potrzeby osób, które są docelowymi odbiorcami audiodeskrypcji.
0: Jasne. Ja powiem szczerze, tutaj pozwolę sobie na taką dygresję z własnego doświadczenia. Mówił pan o tym, że dziennikarze bardzo często mają skłonności takie do właśnie przegadywania pewnych tematów i myślę, że to jest też po części jakby chyba kwestią osobniczą albo kwestią, nie wiem, bardziej lub mniej profesjonalnego podejścia. Trudno mi to oceniać, akurat kwestie profesjonalne. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ja nawet może nie, tutaj posłużę się takim przykładem dla zobrazowania, gdzie bardzo przeszkadza mi właśnie taka sytuacja. Prawie nigdy nie oglądam skoków narciarskich w telewizji na programie pierwszym, dlatego że po prostu właśnie dlatego, że nie widzę, co się dzieje na bieżąco, niezmiernie irytuje mnie to, że nigdy prawie nie opisują, poza momentami, kiedy skaczą nasi skoczkowie, dziennikarze te nie opisują tego, co aktualnie na skoczni się dzieje. Kto skacze, jaka była sylwetka w locie, jakie rezultaty są, tak? Jakie są noty sędziowskie. I prawie zawsze decyduję się na oglądanie na Eurosporcie, dlatego że dla mnie, jako dla osoby z dysfunkcją wzroku, która nie ma możliwości takich detali zobaczyć, gdzie tam ktoś do pół metra skoczył, czy o metr bliżej niż ktoś, czy o metr dalej niż jego poprzednik, to takie informacje są niezwykle istotne i po prostu właśnie jakby ten komentarz, który jest prowadzony przez dziennikarzy Eurosportu, wydaje mi się taki bardziej zbliżony do tej deskrypcji, bo jednak na bieżąco kolejne skoki kolejnych zawodników są opisywane i nie mam takiego wrażenia, że tak jakby dowiem się w trakcie tej relacji wszystkiego, tylko nie tego, co w trakcie tych zawodów sportowych się działo, tak? Dowiem się, co działo się przed, co działo się po, natomiast nie dowiem się, co było w trakcie, tak?
1: Absolutnie rozumiem. Jest to tyle też pewnie trudne, że jest to też poszukiwanie złotego środka. Mhm. A dla ciebie na Eurosporcie jest to dużo lepsze. Natomiast ktoś może powiedzieć, ktoś na przykład nie ma dysfunkcji wzroku, ogląda sobie na Eurosporcie zawody, prawda? I sobie myśli, kurczę, no fajnie, ale widzę, że są osiemnastki, że jest 129 metrów i że lekko chwiała mu się narta w locie. To jest zawsze ten problem, tak? Czyli dla osoby, która docelowo jest odbiorcą, a jednak więcej osób siada przed telewizorem, które ze wzrokiem nie mają problemów, absolutnie potrzebuje też pewnie trochę informacji dookoła. I ja rozumiem, że są potrzeby i jest duża grupa odbiorców, która pewnie chciałaby, żeby było trochę inaczej, ale też rozumiem pójście w tę inną stronę, trochę w stronę show. Nie wiem, czy jest to kwestia profesjonalizmu, czy pewnego trochę stylu. Ja się boję, że w ogóle za chwilę będzie problem, że takiego komentowania jak w Eurosporcie, czyli komentowania trochę w starym stylu, nie mówię, że w złym absolutnie, że będziemy od tego odchodzić. Właśnie dlatego, że no, zmienia się pokolenie, znowu są inne zapotrzebowania, media się zmieniają, ja to widzę na bieżąco, obserwuję, też pracuję w nich kilka lat i widzę trochę, jak się mówi, a jak się mówiło, że może będzie jeszcze gorzej dla ciebie na przykład, niestety. Dlatego uważam, że też bardzo dobrym rozwiązaniem jest audiodeskrypcja w telewizji jako osobna ścieżka audio. Oczywiście dziś jeszcze nieosiągalne, żeby każde wydarzenie w telewizji mogło być robione dwutorowo, czyli mamy normalny komentarz, a także audiodeskrypcję dla osób niewidomych, wtedy byłoby idealnie, prawda? Dziś robią to dwie stacje, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe i czasem rzeczywiście są do filmów ścieżki dograne, no ale wciąż mówimy o dość nikłym procencie wydarzeń, czy sportowych, czy kulturalnych, które to mają. Natomiast oczywiście jest tak, że właśnie dlatego, że taki komentarz eurosportowy, jak już posługujemy się konkretnym przykładem, jest bardziej uniwersalny, uważam, że powinniśmy się tego trzymać, bo skoro on nie przeszkadza, a pomaga komuś innemu, to może być rzeczywiście ciekawe. Myślę, że wychodzą z założenia po prostu, że to widać, nie? No to jakby oni nie wiedzą.
0: Dobre jest też to, że mamy wybór. Jeżeli ktoś woli ten taki komentarz, powiedzmy, bardziej oszczędny w ciekawostki, a bardziej taki skupiony na aktualnych wydarzeniach, to korzysta sobie z Eurosportu. Jeśli natomiast woli ten drugi wariant, to ma możliwość tutaj korzystania z jedynki. Ja nie mam absolutnie takiego jakby zamiaru, żeby mówić, który jest gorszy i tak dalej. Bardziej jakby dla takiej własnej dygresji, dla zobrazowania samej sobie też poniekąd tego, o czym mówił pan przed chwilą właśnie. To był pierwszy taki przykład, który przyszedł mi do głowy. To wiemy już, że tutaj przygotowując audiodeskrypcję, bardziej trzeba się obracać jakby w tej sferze suchych faktów, suchych zdarzeń, które dzieją się na boisku i bardziej opisywać różnego rodzaju kwestie związane z ruchem poszczególnych zawodników na boisku, z odległościami, w jakich cała akcja się toczy, tak, z obszarami.
1: Tak, no to jest głównie, mówiąc już tak, my używamy sformułowania geografia boiska, no bo to trochę tak się poruszamy, tak? To musi być namalowany obrazek na szybko. Natomiast no, jeśli chodzi o piłkę nożną, rzeczywiście to też wiadomo, jakie są założenia. No, ktoś może być osobą niewidomą, która nie widziała nigdy, więc dla niej jest to generalnie czysta abstrakcja. Jest ktoś, kto jest osobą niedowidzącą, a więc właściwie pewnego rodzaju sylwetką i szkicą i zarysą my nadajemy bardziej konkretnego i ostrego kształtu. Natomiast rzeczywiście kluczem jest geografia, kluczem jest akcja na boisku, tę piłkę, tego piłkarza, jednego, drugiego, drużyny przeciwnej i drużyny gospodarzy. Trzeba gdzieś tam narysować, umieścić ich na boisku i przesuwać się z całą akcją. To musi być cały czas kwestia wyobrażenia. Mówi się, że idealną sytuacją jeśli chodzi o audiodeskrypcję, jest taka, że osoby niewidome po meczu wsiadają do tramwaju i potrafią się włączyć w dyskusję z osobami, które ten mecz widziały własnymi oczami, czy był spalony, czy nie było spalonego i że bramka była rzeczywiście ładna. Takie powinno być założenie, tak? Żeby to było na tyle dobrze opisane, żeby można było z osobami, które to widziały, dyskutować.
0: Jasne. A wiadomo panu, że odbywają się takie dyskusje, że osoby niewidome rozmawiają z widzącymi obserwatorami zawodów sportowych i rzeczywiście na bieżąco są tak samo dobrze zorientowane co do tego, co się działo na boisku, czy też jak wyglądały pewne kwestie sporne?
1: Nie wiem, czy rozmawiają z osobami, które to widziały, na pewno rozmawiają między sobą i rzeczywiście żywo dyskutują i to też jakby jest jakieś tam dla nas wiążące, że są w stanie, tak? Że mecz był na tyle dobrze opisany, że oni jednak są w stanie o nim rozmawiać. No kontakt oczywiście jest ograniczony, tak? No biorąc pod uwagę, jak wygląda stadion we Wrocławiu i to, gdzie siedzą osoby, które są docelowo odbiorcami audiodeskrypcji, a gdzie siedzimy my na stanowiskach komentatorskich, no właściwie jakby tu bezpośredniego

0: gdzie dysponujemy dużo lepszym sprzętem, ale rzeczywiście siedzimy daleko. To jest trochę taka przestrzeń trudna do wyobrażenia też dla nas, bo w radiu wiadomo, że ktoś tego słucha, a tu nigdy nie mamy pewności, czy ktoś jest na meczu. Oczywiście dla mnie nie ma znaczenia, czy jest po drugiej stronie jedna osoba, żadna, czy milion, a komentuję to tak samo, jakby to był finał Mistrzostw Europy. Natomiast no rzeczywiście może fajnie było, gdybyśmy byli gdzieś bliżej, ale nie jesteśmy na co dzień.
1: Jasne. A chciałabym tutaj jeszcze, bo wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć dla osób, które nigdy nie miały przyjemności korzystania z takiej audiodeskrypcji, goszcząc na obiektach sportowych. Warto powiedzieć, jak to się odbywa w tej kwestii technicznej. Pan ma do dyspozycji jakąś taką kabinę jak komentatorzy sportowi. Tam, proszę mnie poprawić, jeśli źle mówię.
0: Zaraz wszystko powiem,
1: tam
0: spokojnie.
1: Dysponuje pan sprzętem takim, który pozwala na przekazywanie tej relacji, a kibice na stadionie w swoich radioodbiornikach ustawiają się na odpowiedniej częstotliwości i wtedy mają możliwość wysłuchania tej przygotowanej przez pana audiodeskrypcji, tak?
0: Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, oprócz tej kabiny, która jest jedynie na Łazienkowskiej w Warszawie, gdzie rzeczywiście mamy warunki tak jak telewizja. Na co dzień są to po prostu w zależności boksy, nie boksy. Generalnie są pulpity, biurka, mamy swoje miejsce, mamy sprzęt mobilny. Jeśli chodzi o stadion przy Łazienkowskiej w Warszawie na Legii, tam sprzęt jest na stałe, jest kabina na stałe, opisana jako audiodeskrypcja, nie do ruszenia, więc wszystko jest elegancko, człowiek przychodzi na gotowe. Na Stadionie Narodowym, w razie czego jak robimy duże wydarzenia, to rzeczywiście jest, tam jest potężny sprzęt po euro, w ogóle taki nadajnik, że go dobrze ustawić, to ze 4 km od Narodowego jeszcze można spokojnie tej audiodeskrypcji posłuchać, więc można nawet być na osiedlu, na Pradze, w Warszawie, w domu i być odbiorcą audiodeskrypcji, nie będąc na stadionie. Natomiast no, na co dzień tak, we Wrocławiu mamy sprzęt przenośny i w zależności od wydarzenia zabieramy go ze sobą. To jest torba wielkości, właściwie to jest torba na laptopa, gdzie mieści się całość. Tam jest i nadajnik, i mały mikser, dwa zestawy hełmofonów tak zwanych, czyli słuchawek z wbudowanym mikrofonem, wszystko rzeczywiście na takim poziomie, na jakim komentuje się w radiu czy w telewizji, profesjonalny sprzęt i antena przenośna, wyglądająca trochę jak dzida, więc początkowo, kiedy audiodeskrypcja była nowa we Wrocławiu, musieliśmy zawsze z ochroną się trochę poprzepychać pod tytułem: panowie, ale to jest niebezpieczne, z tym nie wejdziecie, my że wejdziemy oczywiście, bo to jest sprzęt potrzebny, już się nauczyli generalnie, ale rzeczywiście po Wrocławiu chodzimy z takim sprzętem, z anteną, rozstawiamy się przed każdym meczem, testujemy się na długich falach, normalnie używamy jednej częstotliwości, żeby nie wprowadzać żadnego zamieszania we Wrocławiu, oczywiście na Facebooku Katarynki przed każdym wydarzeniem sportowym przypominamy, jaka to jest fala, od której godziny jesteśmy na wydarzeniu, od której godziny jest wydarzenie i od której można nas już na tych długich falach posłuchać, ale w założeniu jest dokładnie tak, jak mówisz.
1: Jasne. To chciałabym spytać jeszcze o jedną kwestię. Wspominał pan o tym, że na początku mieliście państwo możliwość skorzystania ze szkoleń prowadzonych przez Austriaków, tak, bo oni byli tymi jakby prekursorami w kontekście meczów w ramach Euro.
0: Tak jest.
1: I chciałabym zapytać o jeszcze inne ewentualne źródła inspiracji. Jak wyglądało to szkolenie, przygotowanie państwa właśnie do realizowania tych audiodeskrypcji? Czy tutaj też jakieś inne rodzaje audiodeskrypcji mieli państwo okazję słuchać, czy też te podpowiedzi fachowców, albo jakieś inne formy szkoleń na początku były prezentowane?
0: Jeśli chodzi o samo szkolenie, to też to jest o tyle ciekawostka już, że ono było po angielsku. Przyjechali Austriacy, którzy oczywiście mogli też mówić do nas po niemiecku, ale mówili po angielsku. To ciekawe, oni nas oceniali, no bo też jak ocenić Polaków mówiących szybko po polsku, skoro oni w tym języku nie mówią. Mieli tłumaczkę, ale oni trochę poruszali się w takiej sferze utrzymywania tempa i tak dalej. Oni słuchali tego raczej sprawdzając pewnego rodzaju płynność, jak szybko i płynnie jesteśmy w stanie mówić. Więc równie dobrze można było mówić o pierogach i lepieniu uszek na święta, bo może nie wiedzieliby, że o tym mówimy. Natomiast no, my siebie weryfikowaliśmy, no było 50 osób, więc wiadomo, że jak ja bym mówił o barszu czerwonym, to chyba ktoś by powiedział: stary, ale to trochę oni nie mówią piłce nożnej. Natomiast to było trochę bardzo intuicyjne dla nich, tak? Więc takie szkolenie, my oczywiście ideę nam wyłożyli bardzo dobrze, natomiast już zobaczenia posłuchania tego w działaniu było niemożliwe. Prawda jest taka, że my trochę uczyliśmy się tego sami. W takim sensie, że sami po rozmowach także z odbiorcami I po oczywiście szkoleniu z Katarzyny.

0: bo żeby nie było, jeśli chodzi o fundację, ona robi dużo, więc my znaliśmy bardzo dobrze założenia, wiedzieliśmy, jakie są potrzeby w bazie, ale już wprowadzenie tego w życie trochę odbywało się metodą prób i błędów. Ja myślę, że ta audiodeskrypcja dziś, w 2017 roku, na jego koniec, jest dużo lepsza niż w 2012 roku. Natomiast no, pewna baza, od której zaczynaliśmy, od początku była dobra. Myślę, że po prostu trzeba było wprowadzić trochę modyfikacji. Natomiast powiem tak, jeśli chodzi w ogóle o dziennikarstwo sportowe, dr Andrzej Ostrowski, niegdyś znakomity komentator telewizji publicznej w latach 70. chociażby, więc mówimy o starych czasach, dziś uczący studentów we Wrocławiu tego zawodu, popełnił swojego czasu książkę pod tytułem Dziennikarstwo sportowe. Ta książka po A ma format raczej bardziej notesu niż książki, więc przypomina bardziej zeszyt A5 do, nie wiem, matematyki czy języka polskiego i też jest takiej grubości, nawet mniejszej, tam jest chyba 40 parę stron. Jest to trochę żenujące, bo ciężko to książką nazwać, no ale trochę jest tak, że taka jest materia dziennikarstwa sportowego, że jakby no nie za bardzo jest tu gdzie zawrzeć jakąś teorię. No to wszystko opiera się o pewnego rodzaju praktykę i działanie. Są pewne założenia i trzeba się ich trzymać. Audiodeskrypcja na samym początku, mówię, my się trzymaliśmy tego, żeby być, rzeczywiście relacjonować wydarzenie tu i teraz, czyli od razu odeszliśmy od ciekawostek. One muszą być, żeby była jasność, bo na przykład piłkarz po faulu zwija się z bólu. I to trwa na przykład 45 sekund. Ja mogę mówić, że on leży i trzyma się prawą dłonią za swój zielony but u lewej nogi, więc prawdopodobnie ucierpiała kostka czy też śródstopie. Natomiast to już zamyka się. Naprawdę mogę powiedzieć, że wokół niego stoją piłkarze, podchodzą, biorą bidony, część z nich pije, część nie, część dyskutuje. Natomiast na pewnym etapie ta przestrzeń, no dobra, ile można, tak? Więc tu fajne są te ciekawostki, więc rzeczywiście my też je wykorzystujemy. To też nie może być tak, że to są suche fakty, bo ciekawostka sama już w nazwie i z definicji jest na tyle ciekawa, że warto się nią podzielić. To nie może być przegadane, ale to nie znaczy, że jakaś anegdota czy ciekawostka w trakcie takiej relacji się nie pojawia. Natomiast rzeczywiście dopasowaliśmy to do potrzeb takich na przykład, że proszono nas o to, żeby bardzo często podawać minutę meczu. Bo tego ja nie mogłem wiedzieć zupełnie. Natomiast dla osób niewidomych, niewidzących boiska, przy tym całym potoku słów, na pewnym etapie już nie wiadomo, czy to jest 12 minuta, czy 46, równie dobrze, tak? Ten czas gdzieś się załamuje, ta przestrzeń się rozciąga, więc dla nich to jest ważne, czy to już jest 7 minuta, dopiero 7, może już 20, więc my na pewno staramy się często operować tym czasem. Mamy też taką umowę i my to przyjęliśmy, to co mówiłem, ten słowny replay. W piłce nożnej to się bardzo przydaje do akcji bramkowej, gdyż ona z racji pewnej dynamiki no gdzieś nam umknie, a najważniejsze co jest, jak wracamy do domu, no to jest, kurczę, przegraliśmy, ale bramka, no bramka świetna. No to teraz, że ona była świetna, ona już musi być precyzyjna, tak? Bo podanie 5 metrów w lewo, nie trzeba mówić, że w lewo, ale lekko pod delikatnym kątem 30 stopni względem, nie wiem, równika czy linii środkowej boiska, nie możemy też gdzieś przejść do jakiejś komicznej strony, tak? To jakby rzeczywiście jest pewna baza. Natomiast no gol już musi być opisany precyzyjnie, więc my po całej akcji, kiedy piłkarze się cieszą, robią kanapkę, skakują na siebie, biegną do trenerów, podskakują, kibice się cieszą, my także się tym emocjonujemy, natomiast staramy się potem już wstecz opowiadać bardzo szczegółowo o tym, jak ta akcja bramkowa dokładnie wyglądała. Po to też pracujemy w duetach, żeby na wydarzeniach sportowych nic nam nie umknęło. Zrobienie audiodeskrypcji samemu, na przykład przez 90 minut gadać w bardzo szybkim tempie, jest możliwe, jest trudne, ale jak najbardziej możliwe. Natomiast jak nam coś umknie, no to już niestety, no nie opowiemy tego, no bo tego nie widzieliśmy. Dlatego robimy to w duetach, tak żeby mieć pewność, że wszystko, co dzieje się na boisku i poza nim, zostało opisane.
1: Znakomicie. Chciałam w takim razie zapytać, bo rozmawialiśmy o wyzwaniach, z którymi wiąże się przygotowywanie autodeskrypcji, o tej dynamice, o tych najważniejszych elementach, to porozmawiajmy przez chwilę o takim czynniku ludzkim. Chciałabym spytać, czy dobry audiodeskryptor, pana zdaniem, powinien mieć jakieś predyspozycje takie, powiedzmy, osobowe, nie wiem, związane z wymową, związane z pamięcią właśnie, swego rodzaju, szczególnym rodzajem spostrzegawczości, z tą umiejętnością właściwego doboru wydarzeń, o których opowiada. Które z tych cech są takie istotne, żebyśmy mogli mówić, że ktoś byłby na przykład dobrym kandydatem na świetnego audiodeskryptora.
0: Sportowego oczywiście, bo tak, poruszamy się w tej materii. Tak, tak. Podstawą jest to, że trzeba lubić sport i trzeba go rozumieć. I to już jest kwestia tego, że nie wystarczy być, i teraz nie chcę nikogo obrażać, ale niedzielnym kibicem, który siada do meczu piłki nożnej, kiedy gra Robert Lewandowski i reprezentacja Polski, tylko to jest ktoś, kto tym żyje trochę dłużej, trochę więcej, trochę spędza nad tym czasu. Już mówię dlaczego. Nie będąc osłuchanym z pewnego rodzaju terminologią, nie znając przepisów płynnie i tak dalej, robiłem dwa razy audiodeskrypcję z osobą, która robi ją na co dzień, bardzo dobrze, precyzyjnie, na ścieżki do zoo, jakieś filmy, teatr, wszystko fajnie. Natomiast na sport przyszła po raz pierwszy pod tytułem chciałbym spróbować i okazało się, że to zupełnie nie działa. To naprawdę zupełnie nie działa. To było bardzo złe. A i dlatego na szczęście nie używamy tu nazwisk, bo to są bardzo dobrzy audiodeskryptorzy, ale na sporcie polegli. A, i to jest podstawa. Więc to, czy ktoś na co dzień jest mrukiem, czy też jest mocno żywiołowy, jak ja, gestykulujący i rozgadany, właściwie mógłby gadać przez cały czas, to nie ma znaczenia. Audiodeskrypcja, jeśli lubi się sport i ta emocja przechodzi przez nas, a potem wychodzi naszymi ustami, to jest klucz, tak mi się wydaje. Trzeba się naprawdę emocjonować, trzeba to naprawdę lubić, bo o emocjach pewnie też padnie pytanie, tak? Gdzie emocje, a gdzie jednak suchy komentarz? Emocje w sporcie muszą być. No po to zapraszamy niewidomych na stadion, żeby oni mogli też przez te 10 minut piłkarskiego meczu, 40 koszykarskiego, czy na przykład półtorej godziny siatkarskiego, tymi emocjami pożyć na miejscu, więc i te emocje muszą płynąć przez nasze usta. To jakby to nie może być opowiadanie o tym, że samochód przejechał przez ulicę i jest to czerwony Fiat 125P, prawda? To musi mieć swoją dynamikę, to musi mieć swoją emocję i to jest najważniejsze. Tu jakaś taka miłość podstawowa do sportu musi być. Bez tego się po prostu nie da.
1: Jasne, rozumiem. Czyli to są te bazowe cechy, które są nieodzowne.
0: Tak, absolutnie, bo robimy to na przykład, nie wiem, no we Wrocławiu nas jest trzech, no nie powiem, że zupełnie różnych, bo z Bartoszem Wiśniewskim, z którym robię to najczęściej i najdłużej, tu we Wrocławiu od samego początku, no akurat charakterologicznie jesteśmy bardzo podobni. Nawet ktoś ostatnio powiedział, jadąc z nim do Warszawy, a zna też mnie, powiedział, stary, jesteście tacy sami. Więc rzeczywiście, no to może jakoś trafiliśmy. Ale trzecia osoba, która robi to z nami, Piotr Rybera, tu we Wrocławiu, to już jest zupełnie inny charakter, zupełnie inny typ chłopaka, dużo młodszy, inne doświadczenia, dużo spokojniejszy, jednak bardziej stonowany, a jednak włączamy mikrofony i tej różnicy nie ma, jakiś dysonans się nie pojawia, jesteśmy na równi. No trzeba też, tak, no to jest podstawa, trzeba szybko mówić, trzeba umieć szybko mówić. Dykcja wiadomo, jeśli mówimy bardzo szybko, nawet mi się zdarza, lata w radiu, ale przy tym tempie, w którym my się czasem posługujemy, czasem ktoś zje jakąś sylabę, czasem ktoś będzie niewyraźny. Jeśli to się wydarza raz czy drugi, to nic się nie stanie. Jak to się wydarza w co drugim zdaniu, no to oczywiście to może być problematyczne przy odbiorze i to już może razić w ucho osobę, która jest odbiorcą. Natomiast uważam, że lepiej zjeść sylabę czy dykcyjnie, nie docisnąć jakiejś spółgłoski w trakcie relacji, niż być wolnym i precyzyjnym, ale spóźniać się za akcją. Tu też anegdota. Mieliśmy raz gościa z Krakowa. Przyjechał zupełnie niechcący. Na stadionie dowiedział się z komunikatu speakera, że jest audiodeskrypcja, bo w Krakowie to było przez chyba rok na Wiśle, ale i oni w ogóle byli pierwsi na taką skalę, że robili każdy mecz, ale dość szybko to się gdzieś skończyło i ta formuła się wyczerpała. Nie wiem, czy nie było odbiorców, czy nie było chętnych do robienia. On przyjechał, dowiedział się i powiedział, a spotkałem go na konferencji prasowej. Mówi, powiem ci szczerze, byłem sceptyczny. Słuchałem tego u nas i oczywiście było to fajne. Pozwalało mi jako osobie niewidomej przeżyć trochę to, co się dzieje. Natomiast byłem sceptyczny, bo oni byli zawsze spóźnieni. Koło mnie ktoś siedział i jęczał, a wydobywał się jęk zawodu, a ja dopiero po czasie dowiedziałem się dlaczego. I to mi się nie podobało. U was zauważyłem taką rzecz, że rzeczywiście jest tak, że kibice się cieszą, a wy już mówicie o tym, dlaczego się cieszą. I ja też się mogłem cieszyć. I jakby dla niego to było kluczowe, że my byliśmy w tempo i w punkt. Żeby być w tempo na meczu sportowym jakimkolwiek, czy jest to koszykówka, czy siatkówka, trzeba być bardzo szybkim. A więc czasem słownie nieprecyzyjnym, czy gramatycznie gdzieś komuś powinien się noga, a stylistyka, końcówka, dykcja, gdzieś to się wydarzy, jakieś niechlujstwo, trzeba nam wybaczyć, ale myślę, że też słuchacze nam wybaczają. To nie jest radio, to nie jest tak, że puryści językowi nas słuchają i oceniają pod tym kątem. Tu jednak kluczem jest emocja i opis wydarzenia, nawet jeśli coś gdzieś tam komuś się nie uda.
1: Jasne, zwłaszcza, że kibice sami będący pod wrażeniem, czy też w emocjach odnośnie tego, co aktualnie dzieje się na boisku, myślę, że ostatnią rzeczą, na którą zwracają uwagę, to czy audiodeskryptor gdzieś tam dociąga końcówki, czy prawidłowo odmienia wszystkie słowa i stylistycznie konstruuje zdania. Chciałabym zapytać teraz przez chwilę o audiodeskrypcję konkretnych dyscyplin sportowych. To może na początek, gdyby był Pan uprzejmy powiedzieć wydarzenia, w jakich dyscyplinach sportowych miał Pan przyjemność opisywać do tej pory?
0: Jasne. Robimy to od samego początku na piłce nożnej, to jest baza. Jak wiadomo, jest to sport najpopularniejszy, a więc i mający najwięcej kibiców, także osób niewidomych, więc tu w ogóle nie ma dyskusji. Przez 5 lat opuściliśmy chyba 3 mecze Śląska, do tego wszystkie mecze kadry narodowej i tak dalej. W Warszawie dokładnie to samo, tylko z rocznym opóźnieniem, chyba z półrocznym. Więc to jest podstawa, to robimy. My we Wrocławiu, że tak powiem, lubimy to słowo, ale to też dobrze marketingowo zawsze brzmi dla klubów, które nas zapraszają, albo na które my staramy się dostać, przyjść i zaoferować taką usługę, że zrobiliśmy coś pierwsi w Polsce, bo rzeczywiście piłkę nożną się robiło i robi i tu nie byliśmy pierwsi w Polsce, bo pierwszą w ogóle w historii zrobiono w Białymstoku, czyli w kolebce polskiej audiodeskrypcji. Tam również na meczu Jagiellonii po raz pierwszy audiodeskrybowano piłkę nożną. My robiliśmy jako pierwsi we Wrocławiu żużel, którego nigdy wcześniej nikt nie opisywał dla niewidomych. Robiliśmy pierwsi we Wrocławiu siatkówkę, robiliśmy pierwsi we Wrocławiu koszykówkę. Udało nam się także rok temu jako próbę przed World Games zrobić Mistrzostwa Świata w Jiu-Jitsu, co było dość kuriozalne, może nie, ale naprawdę skomplikowane i trudne. I to miała być też baza i przetarcie przed World Games, które było w tym roku w lipcu we Wrocławiu, czyli Igrzyska Sportów Nieolimpijskich, gdzie dogadaliśmy się z organizatorem, że będziemy robić dwa wydarzenia dziennie. I tu już naprawdę absolutna sportowa egzotyka, kajak polo, piłka ręczna plażowa, wspinaczka górska. Robiliśmy najróżniejsze dyscypliny, które tutaj miały miejsce we Wrocławiu i to naprawdę od takich mega mocno dynamicznych po dyscypliny oczywiście ciekawe, natomiast jednak dużo bardziej statyczne. Jeśli chodzi o taką stałą bazę, w tym roku byliśmy na każdym żużlowym meczu na nowym stadionie olimpijskim i na każdym meczu piłkarzy Śląska Wrocław. Do tego z doskoku jesteśmy także na siatkówce, na siatkarkach Impela Wrocław, ale to też wynika z tego, że nasza grupa, a są to głównie dzieciaki z ośrodka szkolno-wychowawczego przy ulicy Kamiennogórskiej dla osób niewidomych i niedowidzących, jakby dość prosto odpowiedziały na pytanie. Nas najbardziej interesuje piłka nożna i żużel. Byliśmy rok temu na koszykówce kobiet i po prostu było też nikłe zainteresowanie. No chyba to też jest kluczowe, tak, że powinniśmy być tam, gdzie są ci, którzy chcą nas słuchać, więc nie ma sensu też wyważać otwartych drzwi i próbować przebić się przez betonową ścianę. Więc jesteśmy tam, gdzie są słuchacze. Żużel i piłka nożna absolutnie na stałe tu we Wrocławiu. Obie dyscypliny jakże różne, ale bardzo wdzięczne do robienia audiodeskrypcji, gdyż no, są stosunkowo łatwe. Wiem, że ktoś, kto tego nigdy nie robił, może pomyśleć, no łatwe to na pewno nie jest. Jeśli mówimy już na przykład o mnie, a więc mam jakby tam spore doświadczenie kilkuletnie i naprawdę wiele dyscyplin, no to wiem, że akurat piłka nożna i żużel są znakomite pod kątem audiodeskrypcji i dla osoby będącej jej odbiorcą, bo na żużlu dużo się dzieje, jest hałas, jest odgłos, więc dla osoby niewidomej już dużo się dzieje na starcie, a do tego ma pełen opis tego, co się dzieje i rzeczywiście na to może być emocjonujące. No i piłka nożna z wiadomych względów, o tym już mówiłem wcześniej. Koszykówka i siatkówka na przykład. My to robimy, ale będę już zupełnie z wami szczery teraz. To są sporty trochę nie do zrobienia, jeśli chodzi o audiodeskrypcję. My to robimy, ale tutaj staramy się dopasować to oczywiście do potrzeb osób niewidomych, ale z uwagi na specyfikę sportu, na przykład koszykówkę. Wyobraźmy sobie tak, mamy akcję, drużyna A atakuje, drużyna B się broni. Akcja na rzut to 24 sekundy. Jeśli chodzi o odbiorcę koszykówki dla osoby, która widzi, to jest jakby cały proces, to jest 10 zawodników, 5 atakuje, 5 broni, to nie jest tylko miejsce, gdzie jest piłka, to są całe systemy w obronie, zawodnicy się przesuwają, zmieniają system z obrony indywidualnej na obronę strefową i tak dalej, do tego ktoś kozłuje, podaje piłkę, ta piłka wędruje po obwodzie. Jeśli miałbym, nam jest trudno nadążyć za samą piłką w akcji, wymieniając zawodników, którzy ją mają, więc już opisywanie, kto ile robi kroków, gdzie się przesuwa, a co robią obrońcy, jest nie do zrobienia. W obrębie 24 sekund wydarza się tyle, że jest to absolutnie nie do zrobienia i gdzie w siatkówce ten punkt też jest bardzo szybki. Posłuchajmy teraz, w jakim tempie odbyła się akcja siatkarska. Trybuny robią tak, raz, dwa, trzy i są oklaski. No to mówimy o mniej więcej 5 do 6, może 7 sekundach akcji. Ile ja zdań mogę jestem w stanie zbudować? Właściwie trzy równoważniki, tak? Opierające się na tym, że jest to imię i nazwisko siatkarki czy siatkarza, który tę piłkę podbija czy atakuje i to koniec. Natomiast w siatkówce po tym punkcie wiadomo, że zawodnicy robią przejście na parkiecie i zawodnik konkretnej drużyny, która zdobyła punkt, wędruje w pole zagrywki. I my tutaj wymyśliliśmy sobie, że to jest ten moment, kiedy tą akcję opowiemy szczegółowo, czyli robimy replaya już po akcji. W akcji jesteśmy nazwiskami właściwie i tylko stroną na boisku, a potem opowiadamy całość, kto wyskoczył, że dwuosobowy blok, że zablokowana prosta, że piłka odbija się od antenki i spadła metr obok linii bocznej boiska. To wszystko można opowiedzieć, ale już po fakcie. I to jest niestety bardzo trudne. W koszykówce myślę, że jesteśmy cały czas gdzieś obok meczu. Jest to trochę szukanie złotego środka, ale nie wiem, czy go znajdujemy, naprawdę.
1: Rozumiem. To chciałabym w takim razie zapytać takie krótkie pytania, zadać pierwsze.
0: No tak, bo ja gaduła jestem, więc już czas nam się kończy.
1: Nie, nie, myślę, że spokojnie zdążymy, bo tutaj też tych pytań aż tak wiele jeszcze nie zostało. Chciałam zadać takie krótkie pytanie jeszcze w nawiązaniu do tego, o czym Pan mówił, o World Games. Wśród tych sportów takich, nazwijmy je może egzotycznymi, który był taki, po którym spodziewał się Pan, że na przykład audiodeskrypcja będzie trudna, czy też będzie nieciekawa, a okazał się w komentarzu, czy też w tej audiodeskrypcji taki, okazał się być takim sportem wdzięcznym do audiodeskrybowania, że gdzieś Pan wciągnął się w ten opis i koniec końców było dla Pana zaskoczeniem jakby pozytywnym opisywanie wydarzeń w tej konkretnej dyscyplinie.
0: To tu muszę przyznać niestety, że z racji zawodowych mogę opierać się tylko i wyłącznie na doświadczeniach kolegów, którzy to zrobili, gdyż mnie World Games ominęło.
1: Aha,
0: od strony formalnej zorganizowałem właściwie całość, włącznie z grafikiem, natomiast już na żywo nie byłem. Byłem na jiu-jitsu, tak jak powiedziałem, pół roku wcześniej na Mistrzostwach Świata w hali Orbita. Po rozmowie z chłopakami, którzy to robią, ja myślę, że wiele sportów ich po prostu zaskoczyło, bo to są trochę rzeczy, które wydarzają się na bieżąco, trochę można to zweryfikować. Dla przykładu podam to jiu-jitsu, które ja przecież przygotowywałem. Sporty walki, okej, to nie jest moja ulubiona rzecz na świecie, ale do wszystkiego można się przygotować. Jakby mówię, ze sportem nie jestem na bakier, oglądałem przez lata wszystko od deski do deski, a więc rozumiem ideę. Natomiast przy jiu-jitsu, dobrze, no to uczę się już, powiedzmy, na początek z kartki, trochę podpatruję sobie na YouTubie, kiedy generalnie punktujemy w newazie. Newaza jest trochę jak judo, czyli zawodnicy generalnie leżą, więc już też wyobraźmy sobie dynamikę. Z jednej strony mamy żużel, gdzie zawodnicy przez minutę ścigają się, wyprzedzają z każdej strony, a z drugiej mamy jiu-jitsu, gdzie sędzia daje sygnał do walki, dwóch zawodników się kładzie, jeden leży, drugi leży na nim i próbuje założyć mu dźwignię na kolano albo na szyję i to jest koniec. I cała dynamika tej sytuacji kończy się po tym, jak oni padają. I ten sędzia stoi, a oni leżą i to na przykład trwa przez 45 sekund. I to już jest sztuka mówienie o czymś, co się nie dzieje, na dobrą sprawę, bo to jest mówienie o tym, co się nie wydarza. Jakby, no, bo wszystko można, ale no przecież oni po prostu leżą, a ruchy są minimalne. A
1: co na kartce... w tej sytuacji Pan robi? Opowiada Pan o zawodnikach, o ich strojach, o zasadach panujących w tym sporcie?
0: No trochę nie mam wyjścia, trochę nie mam wyjścia. To jest to poszukiwanie, stąd ta wiedza jest potrzebna. Trzeba mieć co opowiedzieć w takiej sytuacji. Z drugiej strony pewnego rodzaju weryfikacja następuje, bo patrzę w przepisach, i tam jest na przykład, nie wiem, obejście gardy, 2 punkty. Obejście gardy jest wtedy, kiedy lewa noga zawodnika leży kolanem, dociska się kolanem obok tułowia zawodnika leżącego na plecach. No opis ma jakieś, nie wiem, 12 zdań. Zapamiętanie tego, a potem przyrównanie do rzeczywistości i odczytanie się, generalnie dowiedzenie się, że właśnie tak, to jest to obejście gardy, bo on rzeczywiście to kolano położył prawe, a tą lewą rękę założył tam, gdzie powinien, jest naprawdę bardzo trudne. To jest sport, którego my się uczyliśmy 3 dni i 3. dnia uważam, że to już w miarę wychodziło, ale i my się oswoiliśmy. Nie da się trochę tak, że wchodzi się na dyscyplinę i po prostu nagle się jej nauczy od ręki. To są trudne rzeczy, naprawdę, i to są takie wyzwania na tu i teraz, na bieżąco, także dla nas. Dlatego mówię, doświadczenie jest bardzo potrzebne. Myślę, że chłopakom chyba najbardziej podobała się wspinaczka sportowa, ale chyba też szykowali się, że będzie fajnie. Zwłaszcza w tej sytuacji, kiedy mówimy o zawodnikach rywalizujących na ściance centrum miasta, 2 ścianki obok siebie. Zawodnicy się ścigają, a więc dla każdej osoby, która to widzi, jest to czytelne, a więc wystarczy zapalić lampkę na górze i widzimy, kto wygrywa. Więc komentowanie tego też okazało się dość przyjemne, proste, dynamiczne, fajne. No była to taka dość prosta rywalizacja na bardzo prostych zasadach. Kajak polo na przykład już wiem, że okazało się bardzo trudne, dlatego że my nie jesteśmy też osłuchani z nomenklaturą. To nie są sporty, które włączymy Eurosport i zobaczymy sobie mecz w kajak polo. No raczej nie. Mhm. I tutaj, kiedy okazuje się, że nie jesteśmy osłuchani, a więc nie znamy tych takich typowych sportowych kalek, które jednak można wykorzystać, okazuje się, że mówienie o czymś, co widzi się po raz pierwszy, jest jednak trudne i myślę, że każdy dzień był naprawdę dużym wyzwaniem. To było 10 dni różnego rodzaju wyzwań. Choć nie mówię, no piłka ręczna plażowa, tak jak myślę o niej, tak jak ją widziałem w telewizji w trakcie rywalizacji, akurat jest bardzo wdzięczna do komentowania, no bo jest, no jest prosta, więc akurat tu jest łatwo. Ale mówię, takie kajak polo na przykład musiało być dużym wydarzeniem. I nie wiem nawet... czy mam się cieszyć, że nie spróbowałem, czy żałować?
1: No tak, z jednej strony zawsze było jakieś byłoby to jakieś nowe doświadczenie, ale z drugiej strony niekoniecznie fajne. Chciałam pana zapytać jeszcze o kwestie związane z tym żużlem. Może wykażę się tutaj wyjątkową ignorancją, ale głównie dlatego, że nigdy nie miałam możliwości uczestniczenia w takim wydarzeniu z audiodeskrypcją. Ja się zastanawiam, jak to jest, czy w trakcie tych meczów zawodów żużlowych, kibice, którzy nastawiają swoje radioodbiorniki na odbiór audiodeskrypcji, cokolwiek słyszą, dlatego że raz byłam na zawodach żużlowych i po prostu nie słyszałam własnych myśli, więc generalnie zastanawiam się, jak to jest możliwe, że są w stanie tą audiodeskrypcję usłyszeć i jakoś tam podążać za nią, skupić się, korzystają ze słuchawek, czy jakoś orientuje się pan, jak to jest rozwiązane?
0: Tak, tak, no to zawsze są słuchawki. To są zawsze słuchawki na każdym meczu. Natomiast na piłce nożnej, z racji, że tego hałasu nie ma, najczęściej jest tak, że to jest słuchawka w jednym uchu, a drugie ucho jednak nastawione na stadion. No to zupełnie naturalne, tak? No, w radiu tego można posłuchać. Chodzi o to, żeby być na stadionie, a przy okazji nas posłuchać, żeby wiedzieć, co się dzieje. Na żużlu myślę, że jest już pewnie obowiązkowe, żeby mieć słuchawki, najlepiej dokanałowe. No i to trzeba przyjść, to też jest doświadczenie, tak jak ja zdobywałem swoje, idąc na jiu-jitsu i się go ucząc na bieżąco, także dla osoby, która przychodzi na stadion, żeby audiodeskrypcji posłuchać za pierwszym razem na żurze, ma takie słuchawki jak zawsze, okazuje się, że nie, no to trzeba jednak się doposażyć. Myślę, że przy słuchawkach dokanałowych na przykład, czyli tych, które się wciskają do ucha przy założeniu obu, na tyle dobrze się wygłuszamy od tego, co dzieje się na zewnątrz, a ten sygnał z radia wchodzi bezpośrednio do ucha, myślę, że nie problemu. To nawet nie jest kwestia myślenia, bo po A testowaliśmy to też tak, że jeden komentował, a drugi tego słuchał i rzeczywiście to słychać. Już trzeba się mocniej skupić oczywiście. Natomiast też mamy spore grono odbiorców na żużlu i mówią, że słychać bardzo dobrze. Mieliśmy naprawdę na Facebooku pisano do nas, że ktoś siedział nawet po drugiej stronie stadionu, bo to też jest problem na stadionie we Wrocławiu, tym piłkarskim. My siedzimy wysoko z tą anteną, więc też łatwiej ten sygnał dochodzi. Na żużlu jesteśmy dość nisko, więc w miarę płasko, ale słychać nas bardzo dobrze w obrębie całego stadionu. Ktoś był zupełnie naprzeciwko, pod wieżą zegarową, gdzie rzeczywiście tej audiodeskrypcji słuchał i słyszał bardzo dobrze. Więc myślę, że sprzęt jest na tyle dobry i sygnał tyle silny, że to też jest odpowiednio głośno. Oczywiście wiadomo, my musimy uważać, żeby nie wejść w pewien przester i to jest trudne na żużlu, bo wiem, że dla osób mających dysfunkcję wzroku a zatem też bardzo często czuły słuch, te przestery i te wejścia w nieprzyjemne rejestry boli podwójnie. Natomiast no, tutaj to się pewnie zdarza niestety częściej, no bo i my też czasem podnosimy dość mocno głos, bo i my siebie słabo słyszymy komentując, to też jest trzeba zrozumieć, prawda? Że jak człowiek siebie nie słyszy, to naturalnie mówi nieco głośniej. Więc my na żużlu trochę krzyczymy, ale no chyba jest to też pewna specyfika dyscypliny generalnie, że ten krzyk jest adekwatny. To wszystko do siebie pasuje. Tak, jest głośno. W ogóle on jest fajny, fajny ma bodźce, bo to jest nie tylko duży hałas, ale też żużel ma swój specyficzny zapach, więc to są zawody, które rzeczywiście mają dużo bodźców dla osoby niewidomej już na starcie. Do tego włączenie w tej audiodeskrypcji, myślę, że naprawdę może być ciekawym przeżyciem.
1: A wydaje się, to znaczy tak, jeszcze na koniec chciałabym zapytać o takie kwestie. Czy kiedyś pan albo któryś z pańskich kolegów w ramach doświadczenia audiodeskrypcji w taki sposób, w jaki robią to osoby niewidome, czy ktoś z państwa próbował na przykład w trakcie wydarzeń sportowych zamykać oczy i słuchać tego, jak opisuje kolega i jakim to było dla pana lub pana kolegów doświadczeniem? To jedno pytanie. A drugie, czy jest taka dyscyplina sportu, której do tej pory nie próbował pan opisywać, a bardzo chciałby pan przygotować do niej audiodeskrypcję? I może jeszcze, jakie wydarzenie sportowe chciałby pan komentować najbardziej, opisywać audiodeskrypcję?
0: Moje marzenie się spełniło, to już muszę powiedzieć od razu, czyli to był żużel od samego początku, dlatego że ja się na żużlu wychowałem. Był to pierwszy sport, na który zabrał mnie ojciec, więc naturalnie też mam pewien sentyment duży. Nie zabrał mnie nigdy na piłkę nożną czy siatkówkę, zabrał mnie też na koszykówkę i ten żużel gdzieś pozostał głęboko. W Radiu Wrocław, jak pracowałem, była duża kosa, mówiąc kolokwialnie, między klubem a rozgłośnią, więc absolutnie nie mieliśmy tam wejścia, w ogóle o tym nie mówiliśmy, więc ja długo bardzo tym marzyłem i to marzenie się spełniło. I to najważniejsze. A jeszcze zrobienie.
1: Dzięki audiodeskrypcji, tak?
0: Uważam. Dzięki audiodeskrypcji, tak. Ja marzyłem o jakiejkolwiek robocie dziennikarskiej na żużlu i dzięki audiodeskrypcji udało mi się ją zrealizować. Wspaniale. Grand Prix na stadionie narodowym było dużym wydarzeniem. Może nie to pierwsze, bo ono się nie udało mocno, ale już drugie jak najbardziej, czyli żużel dla 40 paru tysięcy kibiców na stadionie, zawody o Mistrzostwo Świata. To naprawdę spełnienie marzeń. W ogóle dzięki audiodeskrypcji załapałem się na parę fajnych rzeczy. Polska-Niemcy 2-0, Stadion Narodowy, otwarcie siatkarskich Mistrzostw Świata, pokonanie Serbów 3-0, 50 tysięcy ludzi na meczu siatkarskim, czego się nigdy w życiu nie robiło. Powiem szczerze, no, jako radiowiec z Wrocławia nie miałbym nigdy szansy na zrobienie takich rzeczy, a jednak coś, co jest dla wybranej elity dziennikarskiej tylko w tym kraju, było mi dane. Jakby to jest dla mnie po prostu absolutnie wspaniałe. Więc audiodeskrypcja pomaga też realizować marzenia również mi i udało mi się większość z nich zrealizować. Ja bym bardzo chciał kiedyś zrobić jakiś sport zimowy, natomiast no wiadomo, że są to warunki stricte telewizyjne. No, pojechanie do Zakopanego na skoki narciarskie pewnie byłoby fajne, ale ktoś musiałby chcieć to zrobić, spróbować. Pewnie w telewizji można, no ale to musiałby ktoś takie zamówienie złożyć. Tak sobie myślę, że to mogłoby być ciekawe, bo ma to duże rzesze odbiorców i fanów. Wiadomo, skoki są w Polsce bardzo popularne. A myślę, że też mogą być bardzo przyjemne i wdzięczne do audiodeskrybowania. Wtedy już myślę, że nawet ty miałabyś radość z tego, że nie musiałabyś przełączać między Eurosportem a TVP, tylko mogłabyś posłuchać dokładnie, kto jak leciał, w jakim kombinezonie, na którym metrze wylądował, czy nie odjechała mu lewa czy prawa narta i czy zachował sylwetkę w powietrzu. To jest bardzo ładne do opisywania, dość proste, bo te fazy i najazdu, i lotu, i lądowania są odpowiednio długie, żeby to bardzo precyzyjnie opisać. Więc myślę, że byłoby to przyjemne, a jednocześnie bardzo miłe, bo ja bardzo sporty zimowe. Głównie biathlon, ale tutaj pewnie wśród niewidomych kibiców sportu w Polsce, nie wiem ile może ich być, dwóch, skoro w ogóle z 10 kibiców biathlonu, więc pewnie nie byłoby dla kogo tego robić. No i też byłoby to trudne, no bo to się wydarza w wielu miejscach jednocześnie, tak? To jak biegi narciarskie, ktoś jest na strzelnicy, ktoś jest na starcie, ktoś jest na mecie, no to wiadomo, jest nie do zrobienia. Ale to byłoby absolutnie, absolutnie super. Jeśli chodzi o pierwszą część pytania, czyli padło pytanie o zamykanie oczu. To jest w ogóle coś, co jest kluczowe przy naszych szkoleniach, bo my także jako Katarynka robimy szkolenia, bo nie jest tak, że Katarynka obsługuje całą sportową audiodeskrypcję w kraju. Bardzo chcieli to robić w Gdańsku, na Lechii i w Gdyni, na Arce i w obu miejscach my zrobiliśmy normalne szkolenia, przeszkoliliśmy ludzi, wyłożyliśmy bazę, zrobiliśmy im pokazowo jeden mecz, tak by mieli materiał do pracy i do nauki i teraz już robią sami takie rzeczy, więc to też cieszy, że taka wieść się niesie i ktoś też próbuje to wprowadzać w innych miastach, choć uważam, że i tak jak na 5 lat w Polsce to stosunkowo powoli, myślałem, że będzie się to odbywać w nieco szybszym tempie. Natomiast podstawą ćwiczeń każdych jest właśnie zamykanie oczu. Kiedy jedna osoba mówi, to druga zamyka oczy i stara się zobaczyć właśnie oczami wyobraźni to, ile jest w stanie właśnie sobie narysować, ile jest w stanie zobaczyć. Dopiero wtedy podstawowe na przykład ćwiczenie, czyli na przykład kiedy mówimy, żeby ktoś nie myślał o niebieskim stole, natychmiast w naszej głowie ten niebieski stół się pojawia. A to jest zupełnie naturalny bodziec, tak działa nasz mózg, taki sygnał wysyła i taki obraz dostajemy. Dlatego też uczulamy na zbyt barwne porównania, takie w stylu Tomasza Zimocha, że to wszystko jest, nie wiem, i ten stadion teraz jak wielki, wzburzony ocean i statek na środku pośród fal. Jeśli ja bym zaczął tak komentować, audiodeskrybować mecz, to wiadomo, że osoba niewidoma czy niedowidząca widzi te wzburzone fale, te statki na oceanie i tak dalej, a nie stadion, kibiców i boisko. I to są takie rzeczy, na które uczulamy, czyli żeby jednak piłkarz był piłkarzem i tak dalej. No ostatnio mój kolega jakiegoś porównania użył, że zawodnik łysy Albańczyk z Wisły Kraków Wulnetbasza wygląda tak groźnie, że gdybym go spotkał w ciemnym zaułku, w Trójkącie Bermudzkim, we Wrocławiu, to chyba szukałbym kominiarza, by złapać się za guzik, by mieć szczęście. No jakaś to była w ogóle abstrakcyjna, strasznie absurdalna forma słowna, już samo zdanie było dość mocno kuriozalne. Ale teraz jak to przełożymy, kiedy ja o tym mówię, ktoś zamknie oczy albo nie widzi, no to oczywiście widzi tych kominiarzy, łysego gościa z nożem gdzieś w ciemnej uliczce. No nie, no trzeba być na boisku. Dlatego zamykanie oczu i próba obejrzenia tego, a bez patrzenia, gdy druga osoba mówi, jest kluczem przy nauce, a więc w związku z tym my też staramy się mówić tak, żeby właśnie po zamknięciu oczu osoba, która na co dzień widzi, a żeby też jak najwięcej była sobie w stanie wyobrazić. To jest podstawa absolutna, jeśli chodzi o robienie tego. I jesteśmy w stanie, aczkolwiek też widzę, no to jest chyba też nie do wyplewienia, żeby zrobić to tak czysto, żeby zadziałać tylko ten bodziec tak precyzyjnie, żeby to był czysty obraz w głowie tego, co dzieje się na boisku, na stadionie, na torze, na parkiecie. Nie da się pewnie, nie da się. Trzeba być jak najbardziej dokładnym, no ale wiedząc, że i tak, jeśli chodzi o taką czystą audiodeskrypcję w 100%, jesteśmy skazani na porażkę, bo jesteśmy. Chodzi o to, żeby oddać to, nie wiem, w 80% na przykład, jeśli chodzi o piłkę nożną, czy 90%, tak? Gdzieś się zgubi coś, ale żeby to nie było 30%, tak? Żeby to nie było opadanie różnych bajek. Nawet przy kolorach, tak? Wychodzą zawodnicy, trzeba ich ubrać. No to wiadomo, że chciałabyś też wiedzieć, jeśli wchodzą piłkarze, w jakich grają strojach. Oczywiście gra Wisła Kraków, Śląsk Wrocław, ale kto w jakich, żeby to potem też oprócz geografii tych piłkarzy poubierać w jakieś tam koszulki. No to też nie można przesadzić. Często mój kolega używa stroju, że na przykład, nie wiem, sędziowie w żarowiastych, żółtych bluzach, więc wyglądają jak pracownicy na budowie, a gdyby utknęli pod lawiną śnieżną, to łatwo byłoby ich znaleźć. No już za dużo. Już widzimy lawiny śnieżne, już widzimy roboty drogowe i tak dalej, już gdzieś odchodzimy od tego wydarzenia. No trzeba się pilnować. I to jest trudne, to jest wyzwanie, ale ja lubię wyzwania.
1: Jasne. Myślę, że to jest jedno wyzwanie, to znaczy jedno z wyzwań i też bardzo ważne jest chyba dla Państwa takie rozeznanie w tym przywoływaniu różnego rodzaju porównań, jakie pojęcia są dla osób niewidomych abstrakcyjne, bo przecież pewne przedmioty, nie wiem, budowle, obrysy, figury jakieś, do których można by coś porównać, czy też jakieś kwestie związane na przykład ze światłem, cieniem, ostrą widocznością, złą widocznością, są dla osoby niewidomej czystą abstrakcją, więc tutaj też jakoś musicie zapewne panowie wejść na wyżynę swoich umiejętności, żeby było to na tyle opisowe, żeby sprowadzić to do jakichś pojęć takich, powiedzmy, swojskich, znanych osobom niewidomym, prawda?
0: Pewnie tak, natomiast to też jest szukanie złotego środka. Tu wracamy do tego, o czym mówiliśmy, o tym TVP i Eurosporcie, o tej różnicy, tak? Kiedy jesteśmy precyzyjni, kiedy nie. jest też trochę tak, że owszem, to muszą być proste rzeczy, natomiast też wiadomo, że możemy mieć na przykład na meczu 10 osób z absolutnie różnym stopniem wady wzroku. To mogą być osoby całkowicie niewidome od wielu lat, osoby, które nie widzą jakiegoś czasu albo niedowidzą, więc wiadomo, że u jednych zagramy tylko i wyłącznie na wyobraźnię i na pewnej uderzamy w pewną bazę prostych pojęć, kształtów i figur, a dla innych to już są rzeczywiście rzeczy, które mogą mieć barwę, nasycenie i tak dalej, więc też pewnie jest to kwestia złotego środka. No, musimy się liczyć z tym, że ktoś może nie zrozumieć do końca, do czego coś porównujemy, albo nie umieć sobie tego wyobrazić. Natomiast nie możemy też spłucić przekazu, także osobom, które są w stanie to sobie wyobrazić, żeby mogły dostać jak najwięcej detali, by taki obraz w swojej głowie zbudować. Tak mi się przynajmniej wydaje, może się mylę. Natomiast staramy się jednak dać tych szczegółów na tyle dużo, żeby ten obraz można było jak najbardziej ubrać w detale w swojej głowie. Ale rzeczywiście, no, możemy również założyć, że sama piłka, trawa i bramka może być abstrakcyjnym pojęciem dla kogoś, kto jej nigdy nie widział. Ale to wtedy w ogóle nie wyjdziemy poza pewien schemat prostej opisowości, więc nigdy nie przejdziemy dalej do komentowania tego, co się dzieje na boisku. Relacjonowania, nie komentowania, bo to też ważne, ale też precyzyjnym trzeba być. To jest jednak bardziej relacja niż komentarz, tak? Rzadko komentujemy, raczej relacjonujemy.
1: Jasne. Bardzo serdecznie panu dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia raz jeszcze. Bardzo dziękuję, że w tak obrazowy i szczegółowy sposób opowiedział pan dziś naszym słuchaczom o audiodeskrypcji sportowej, która myślę jest tak samo ciekawa jak wszystkie inne formy audiodeskrypcji, z jakimi mamy styczność na co dzień, i też cieszę się, że o audiodeskrypcji w tej formie akurat miałam możliwość przygotować podcast z osobą będącą fachowcem, ale też mającą dar gawędziarski i możliwość opowiadania w taki bardzo obrazowy i opisowy sposób o tym, czym zajmuje się pan w kontekście audiodeskrypcji.
0: To ja dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że się usłyszymy kiedyś, czy z tobą, czy z naszymi słuchaczami, na meczach, halach, na stadionach. Serdecznie zapraszam, bo tak jak mówię, jesteśmy już w paru miastach w Polsce, oby jak najwięcej, oby jak najczęściej, i mam nadzieję, że mówiąc z tego miejsca do usłyszenia, rzeczywiście usłyszymy się na długich falach, czy we Wrocławiu, czy w Warszawie.
1: Ja też mam taką nadzieję, zwłaszcza, że nigdy ja osobiście nie miałam przyjemności słuchania audiodeskrypcji, więc dla mnie też pewnie byłoby to nowe i ciekawe doświadczenie. Raz jeszcze dziękuję. Przypomnę Państwu, że Państwa i moim gościem był dzisiaj pan Michał Waszkiewicz, audiodeskryptor dla Fundacji Wydarzeń Sportowych dla Fundacji Katarynka. Ja w imieniu Michała Dziwisza i swoim własnym dziękuję już Państwu bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych Tyflo podcastów. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek. Dziękuję bardzo.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o sprzedawaniu na Allegro. O tym, czym jest Allegro, na pewno nikomu wyjaśniać się nie trzeba. Dla nas i naszej dzisiejszej audycji najistotniejsze jest to, że na Allegro można sprzedać każdy przedmiot, którego nie zabrania polskie prawo. Jeśli więc ktoś z Was kiedyś chciał coś na Allegro sprzedać, a nie wiedział, jak się do tego zabrać, to ten podcast jest właśnie dla niego. Co musimy posiadać, aby móc sprzedawać na Allegro? Przede wszystkim musimy być na Allegro zarejestrowani. Oprócz tego musimy mieć jakiś przedmiot, który oczywiście chcemy na Allegro sprzedać. Mamy konto, mamy przedmiot, Teraz musimy zdobyć dokładne informacje na temat przedmiotu, który chcemy sprzedać. Jeśli jest to jakaś elektronika, to szukamy opisu na stronie producenta. Jeśli chcemy sprzedać jakąś muzykę, książkę czy film, staramy się zdobyć jak najdokładniejszy opis ich zawartości, nazwiska wykonawców, autorów, czy jakieś recenzje na ich temat. Ważne, aby informacja na naszej aukcji była kompletna i kompleksowa. Na potrzeby naszego podcastu będziemy dziś wystawiać na sprzedaż nową książkę. W tym celu wcześniej wyszukałem w internecie dokładne informacje na jej temat i notkę z okładki. Ponieważ zdecydowana większość internautów to wzrokowcy, nasza aukcja musi posiadać co najmniej jedną fotografię wystawianego przedmiotu. Jest to ważne nie tyle z jakiegoś tam estetycznego punktu widzenia, ale dlatego, że stanowi dowód, że posiadamy opisywany przedmiot i że naocznie można stwierdzić jego faktyczny stan. Oczywiście zdjęcie to nie musi być wcale w jakiejś super jakości. Zdjęcia z telefonów komórkowych z 2-3 megapikselowym aparatem stanowią zdecydowaną większość wśród prywatnych aukcji na Allegro. Skoro więc mamy już konto na Allegro, przedmiot do sprzedania, jego opis i fotografię, możemy rozpoczynać naszą karierę internetowego handlowca. Zatem otwieramy sobie przeglądarkę internetową. Oczywiście może być ona dowolna wedle uznania. Ja dzisiaj będę używał Firefoxa oraz programu odczytu ekranu JAWS. Wchodzimy sobie na stronę Allegro. I od czego powinniśmy zacząć? Skoro mamy już wszystkie z tych wymienionych niezbędnych rzeczy, to rzeczą, która teraz nam pozostaje do zrobienia, pozostaje ustalenie ceny na nasz przedmiot. Jak tego dokonać? Otóż w najprostszy sposób, to znaczy musimy sprawdzić, czy na Allegro nie znajdują się już przedmioty identyczne albo przedmioty podobne, w jakiej są cenie i ustawić cenę adekwatną do zarówno naszego produktu, jak i jego stanu itd., itd. Po prostu musimy porównać ceny tych samych produktów. Dzisiaj, ponieważ będziemy wystawiać książeczkę, wpiszemy sobie do wyszukiwania jej tytuł. Książka nosi tytuł Zabójstwo buziaczka. Sprawdźmy, czy taka książka znajduje się na Allegro. Jak słyszymy, cztery tego typu przedmioty są. Więc sprawdźmy, czy to dokładnie jest to samo, czy może jednak coś innego. I mamy tutaj pierwszą cenę, 20 zł bez wysyłki i 27 zł z wysyłką. Kolejna ta sama książka, ale już 22 zł i 32 z wysyłką. Patrzymy dalej. Także ta sama książka i cena, tu już prawie 23 zł, ale za wysyłkę niecałe 29. Kolejna książka, tutaj 21 i 28 z wysyłką. Musimy się Zatem teraz zastanowić, jaka cena przedmiotu nas interesuje. Jeśli powiedzmy chcemy być konkurencyjni, chcemy nasz przedmiot sprzedać, czyli chcemy, żeby zwrócił uwagę potencjalnych kupujących, musimy dać atrakcyjną cenę. Ponieważ pierwszy przedmiot tutaj był w najbardziej atrakcyjnej cenie, po prostu sprawdźmy sobie, jak wygląda opis tego przedmiotu. Czy to jest przedmiot nowy, czy to jest przedmiot używany. Wtedy będziemy mogli lepiej określić potencjalną cenę. Tu widzimy, że troszkę się osobie wystawiającej HTML rozjechał. Coś, co powinno być w jednej linii odczytywane, jest nawet w trzech liniach. Tak, czyli tutaj sugeruje nam ktoś, że książka jest nowa, ale odnoszę wrażenie, że jednak chyba nie do końca, bo nie powinna pisać wtedy, że jest w bardzo dobrym stanie. Po prostu przedmiot nowy jest przedmiotem nowym i jego idealny stan rozumie się sam przez się. O, i tu widzimy, proszę bardzo, informacje mamy dodatkowe, że informacje dodatkowe, książeczka była używana i okładka miękka. Spojrzymy jeszcze raz na cenę. 20 zł. Tak więc myślę, że jeśli my za nasz przedmiot ustalimy kwotę ceny 20 zł i podobnie jak w tym przypadku 7 zł za przesyłkę, ale za książkę nową, myślę, że nasza oferta będzie tutaj bardzo konkurencyjna. Więc generalnie moglibyśmy już nasz przedmiot wystawić, ale pozostaje w tej chwili nam jak gdyby ostatni mały kroczek, a mianowicie ustalenie kategorii, w jakiej nasz przedmiot będziemy chcieli sprzedawać. Ponieważ na Allegro wszystkie produkty posegregowane są według kategorii, my powinniśmy nasz przedmiot sprzedać dokładnie w takiej kategorii, jakiej odpowiada. I tu niestety jest pierwszy problem dla osób z dysfunkcją wzroku i ich programów odczytu ekranu, ponieważ w samym kreatorze, już kreatorze sprzedaży danego przedmiotu, jest to dosyć skomplikowane, ale oczywiście niewidomy potrafi, można tutaj sparafrazować, więc pokażę Wam, jak w bardzo prosty sposób można obejść kategoryzację danego przedmiotu. Jeśli wiemy, co chcemy sprzedać, wyszukujemy albo identyczny przedmiot na Allegro, albo przedmiot bardzo do naszego przedmiotu zbliżony. Wchodzimy wtedy na taką aukcję, tak jak ja teraz wchodzę. Dzisiaj sprzedajemy książkę, więc spokojnie możemy założyć, że dana książka należy do głównej kategorii, czyli książki i komiksy, więc korzystam z wirtualnego wyszukiwania, Ctrl F i wpisuję komiks i wskakuję do informacji, która znajduje się zaraz na początku strony, o tym, jak skategoryzowana jest dana aukcja. Więc mamy informację, że kategoria główna to książki i komiksy. Idąc strzałką w dół, dostaję informację, że jest to literatura piękna i popularna. I pozostałe. Tu widzimy, że akurat wystawiający dany przedmiot nie bardzo się przejął sprawą, ponieważ my wiemy z opisu na okładce, że to jest kryminał, więc na pewno powinna tu być jeszcze jedna kategoria, czyli thriller, i sensacja, thriller, kryminał, sensacja, więc sprawdźmy, jak ktoś inny na kolejnej aukcji, na której znajduje się ten sam przedmiot, skategoryzował swój przedmiot. Znowu jestem na górze strony, naciskam F3 i tu mamy ponownie tę samą kategorię główną, książki i komiksy. Dalej literatura piękna, popularna. Kryminały, thrillery, czyli jesteśmy, prawda, już w odpowiednim miejscu i my chcemy sprzedać nasz przedmiot dokładnie w tej samej kategorii. Jak tego dokonać? Nic prostszego. Wystarczy, że pójdziemy dalej strzałeczką w dół, aż do momentu, gdy znajdziemy pozycję sprzedaj swój przedmiot w tej kategorii. Ewentualnie możemy także skorzystać z wirtualnego wyszukiwania i wpisać po prostu sprzedaj. Sprzedaj swój przedmiot w tej kategorii. Tak więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zabrać się za sprzedaż. Na tym linku sprzedaj, daję spację lub enter i w tym momencie powinno otworzyć mi się okienko do zalogowania. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale do tego momentu w ogóle się nie logowałem na Allegro. Dopiero teraz, jak chcę sprzedać mój przedmiot w tej samej kategorii, muszę się zalogować. Tak więc już się logujemy. Nazwa użytkownika wpisana. Teraz hasło i logujemy się. I w tym momencie mamy już otwarte okno, w którym możemy wystawić nasz przedmiot. Naciskając klawisz F przeniesiemy się do pierwszego pola wyboru, gdzie będziemy dokonywać pierwszych naszych decyzji odnośnie wystawianego przedmiotu. Tak więc najpierw kreator Allegro każe nam wybierać, jaką formę ma przybrać nasza aukcja. Czy mamy na naszej aukcji dać opcję tylko i wyłącznie właśnie licytacji, czy ma to być aukcja kup teraz, czyli nie ma żadnej możliwości licytacji, albo czy ma to być aukcja, na której obie te możliwości będą włączone, czyli potencjalny kupujący będzie mógł zarówno licytować, jak i będzie mógł od razu po zapłaceniu konkretnej z góry określonej kwoty nabyć dany przedmiot. Jak to dokładnie wygląda? Tu mamy zaznaczoną domyślnie aukcję z licytacją. Idziemy dalej strzałeczką w dół. Możemy, prawie przy każdej pozycji jest taki odnośnik więcej, gdzie możemy doczytać szczegółowe, precyzyjne informacje na temat każdej z form. Jak widzimy, jest tutaj opis. Teraz mamy dalej pozycję kup teraz i ona jest niezaznaczona. Większość pól do zaznaczania na Allegro działa w taki sposób, że nie trzeba wcześniejszych pozycji odznaczać. Wystarczy, że będziemy zaznaczać te pola, które nas interesują. Czyli jeśli wcześniej była zaznaczona opcja licytacji, ja jej nie muszę odznaczać. Wystarczy, że jeśli interesuje mnie opcja tylko i wyłącznie kup teraz, że zaznaczę spację tą opcję. Tamta możliwość licytacji, jak widzimy, została odznaczona. Idziemy w takim razie strzałeczką dalej. K- Kategoria Allegro. To, o czym mówiłem, z czym normalnie osoba z dysfunkcją wzroku może mieć problem. Tutaj myśmy to już przeskoczyli, więc mamy tutaj to, co powinno być wypełnione. Mamy wypełnione i pozaznaczane. Idziemy dalej. Oczywiście właśnie tu jest jeszcze kwestia numerów. Numery, jest ich niestety bardzo dużo. Tyle numerów jest kategorii, ile jest samych kategorii, więc generalnie, jeśli sprzedajemy ciągle w tej samej kategorii, możemy zapamiętać jej numer, tak jak w tym przypadku. I zawsze go tutaj możemy podać też w ten sposób, wybierając konkretną kategorię. No ale rzadko kiedy poza jakimiś hurtownikami, którzy sprzedają ciągle tylko i wyłącznie ten sam przedmiot, to by się sprawdzało. Ja będę tutaj pozostawiał Wam możliwość odsłuchania całych komentarzy, aby pewne operacje, o których mówię, były jaśniejsze. Teraz mamy szablon opisu. Jest to szablon opisu naszego całego przedmiotu. I tak jak tutaj Allegro nas informuje, możemy skorzystać z gotowych szablonów i ogłoszeń, ale tutaj znowu sprawa rozbija się o to, na ile każdy z nas wystawiających dany przedmiot widzi, no ponieważ te szablony różnie są.

przyzwoite, o, tak bym to ujął. No i tu dochodzimy do przycisku dodaj. Tak więc informacje, które już wprowadziliśmy, to jak na razie na tej stronie kreatora wszystko, więc w tym miejscu naciskamy przycisk dodaj, robimy to spacją lub enterem. Otwiera nam się kolejne okienko kreatora, więc wskakujemy najpierw na górę strony i naciskamy klawisz F, aby przenieść się do pierwszego pola formularza. Tu mamy wyszczególnioną kategorię, jaką sobie wybraliśmy i pod przyciskiem zmień możemy ją sobie zmienić, jeśli doszlibyśmy do wniosku, że jednak inna kategoria nas interesuje. Tytuł. W tym miejscu będziemy wpisywać tytuł naszej aukcji, czyli to, co będzie się wyświetlało i z czego najwięcej ludzi korzysta podczas wyszukiwania, ponieważ domyślnie w opcjach wyszukiwania Allegro zaznaczone jest wyszukiwanie po tytułach. Także myślę, że bardzo istotne jest to, aby w samym opisie umieścić jak najwięcej informacji. Ponieważ akurat tutaj nazwisko autora jest takie turecko brzmiące, ja go nie pamiętam, więc korzystam sobie z opisu, który mam akurat z biblionetki i mamy tutaj nazwisko autora, które ja sobie skopiuję do schowka po to, aby móc je wkleić tutaj w pole edycyjne. Mamy na to 50 znaków na wpisanie naszego tytułu. Tak więc ja sobie wpiszę tytuł najpierw książki. I wpiszemy, wkleimy tutaj nazwisko autora. Zobaczymy, ile nam zostało wolnych jeszcze znaków. 9 wolnych znaków. Myślę, że wystarczy, bo dodamy sobie do naszej, oprócz tytułu książki, nazwiska autora, także informację, że książka jest nowa. Dużymi literkami, wykrzykniki. Taka informacja będzie się wyświetlała na Allegro. Nie pozostało nam żaden znak do wykorzystania. Idziemy strzałeczką dalej. Teraz będziemy ustalać dodatkowe parametry, tak więc czy książka jest nowa, rok wydania i tak dalej, okładka, wszystkie takie dodatkowe rzeczy, które zmieniają się w zależności od tego, w jakiej kategorii przedmiot sprzedajemy. W tym przypadku, że akurat sprzedajemy książkę, będą takie tutaj te parametry dodatkowe. A w przypadku, nie wiem, gdybyśmy sprzedawali części do samochodu, to oczywiście poza informacją, czy nowa, czy używana, pojawiają się dodatkowe pytania, oryginalna, nieoryginalna i tak dalej, i tak dalej. Tak więc popatrzmy, jakie tutaj parametry nam Allegro proponuje. Tak więc najpierw stan. Wybierzmy sobie stan z pola combo. Sprzedajemy dzisiaj książkę nową. Idę dalej tabulatorem, nie zamykając pola combo. Okładka w tym przypadku jest miękka. Rok wydania. Już sobie może najpierw usuńmy X i wpiszmy 2008. Rok wydania 2008. Informacje dodatkowe. Teraz są pozycje do zaznaczenia, czy jest to pierwsze wydanie, czy nie. Czy z autografem, czy nie. Czy lektura szkolna. I potem możemy tam wybrać jeszcze rodzaje lektur szkolnych. To lektura nie jest, więc spokojnie możemy iść dalej. Teraz musimy się na chwilkę zatrzymać, ponieważ dochodzimy do

0: momentu, w którym powinniśmy podać szczegółowe parametry naszego przedmiotu, które chcemy sprzedać, a to, jak rozmawialiśmy wcześniej, ma być dokładny opis naszego przedmiotu. No ale oprócz tego, że ma być dokładny, to jeszcze ten opis musi jako taką na tej stronie wyglądać. I przełączę się tutaj do drugiego okienka, po to, abyśmy mogli sobie zobaczyć notkę z biblionetki. W tej chwili mam tu informacje, które po prostu zostały żywcem skopiowane z portalu książkowego, który udostępnia informacje na temat wydań, nazwisk autorów, treści, notek z okładek, recenzje itd., itd. I to wszystko mam w pliku tekstowym. Po to, aby jednak wyglądała ta treść jakoś sensownie na stronie, musimy ją jakoś sformatować. Musimy sprawić, aby ona jakoś na tej naszej stronie aukcji wyglądała. I do tego posłużą nam podstawowe kody HTML. Ja dzisiaj przedstawię Wam dosłownie 5 kodów, które w zupełności powinny Wam wystarczyć. Zacznijmy może od tego, że aby nam tekst nie rozjechał się po całej stronie, musimy wykonać tak zwane justowanie, czyli wypośrodkować nasz tekst. I robimy to w sposób bardzo prosty, mianowicie wskakujemy na górę dokumentu i w nawiasach ostrych, czyli mniejsze, większe, wpisuję sobie słowo center. I na koniec daję znak większości, a od razu sobie kopiuję tą informację, bo to jest jak gdyby kod rozpoczynający i w przypadku HTML zawsze mamy do czynienia z kodem kończącym, ponieważ my chcemy, aby cała informacja była wyśrodkowana. W przypadku naszej aukcji od razu wskakuję na sam dół dokumentu. Tutaj także daję ten sam wpis, czyli mniejsze, center większe, ale między mniejsze a center dodaję znak łamania, czyli slash. Jest to informacja, że w tym momencie kończy się dany kod. Mamy już całą treść naszej informacji wyśrodkowaną. Teraz musimy sprawić, aby nie wyświetlała nam się ciurkiem na stronie, żeby w odpowiednim miejscu linie były łamane. Jeśli ja tutaj mam na przykład pierwszą informację, tytuł książki, autor, tytuł oryginalny i tak dalej, nie chciałbym, żeby wszystko mi się wyświetliło jako jedna informacja za drugą. W tym celu na końcu każdej linii umieszczam kod HTML, który informuje przeglądarkę, że w tym miejscu tekst będzie się łamał, czyli będziemy przechodzić do nowej linii. Ponownie używam ostrych nawiasów, czyli mniejsze, wpisuję BR. Większe, jest to skrót od oczywiście angielskiego break. I taki skrót BR powinienem umieścić na końcu każdej linii w tym miejscu, w którym chcę, abyśmy przeszli do nowej linii. Jeśli chciałbym zrobić tak zwaną interlinię, czyli podwójny odstęp, to wystarczy, że na końcu danej linii dwa razy wpiszę większe. Wygląda to wtedy w ten sposób. BR, BR. Oczywiście wszystko w ostrych nawiasach. Jeśli chcę na stronie umieścić jakąś szczególną informację, żeby zwrócić na nią uwagę użytkownika kupującego, żeby przyciągnęła jego uwagę, to informacja ta powinna być większa, tak? Czyli na przykład, jak mam tu informację nota z okładki, to chciałbym, żeby ten tekst był grubszy, żeby zwracał uwagę odbiorcy. Do tego służy mi kod składający się z jednej literki B, jak bold, czyli pogrubiamy, w nawiasie znowu ostrym, mniejsze B, większe, I na końcu danego zapisu mniejsze slash b większe. W tym momencie ten napis będzie pogrubiony, będzie wytłuszczony, ale jak dla mnie to za mało. Ja bym chciał, żeby jednak ten napis naprawdę zwracał czyjąś uwagę, więc najlepiej jest zamknąć taki napis w nagłówku. A nagłówek to jest w kodzie HTML skrót także jednoliterowy, literka H, od angielskiego słowa oznaczającego nagłówek, więc w nawiasie ostrym znowu damy mniejsze H. I teraz w zależności jaki nagłówek chcemy, jak chcemy, żeby był największy na stronie, to dajemy literkę 1. Im wyższa cyfra, tym nagłówek jest mniejszy. I zamykamy. Skaczemy na koniec tekstu, który chcemy, aby był zamknięty w nagłówku. I otwieramy ostry nawias, slash H1, zamykamy. To tyle, jeśli chcemy zamknąć jakiś napis w nagłówku. Jako piąty z wymienionych kodów, które mogą Wam być potrzebne, aczkolwiek na Allegro już od dłuższego czasu nie trzeba używać tego kodu, to literka P od pisz powinna ona znaleźć się na początku tekstu, czyli daje na początku tekstu mniejsze P większe. I na końcu każdego akapitu zawierającego tekst powinien znaleźć się taki sam kod poprzedzony znakiem slash. Tak więc mniejsze slash p większe. Od pewnego czasu, tak jak mówię, na Allegro tego p nie trzeba używać, więc przypominam, że do całkowitego sformatowania naszej informacji wystarczy nam kod, który wyśrodkowuje naszą informację, czyli w nawiasach ostrych center na początku całości i slash center na końcu. Pogrubienie danego napisu to w nawiasach ostrych B na początku, slash B na końcu. Dalej nagłówek, czyli w nawiasach ostrych literka H oraz określenie wielkości nagłówka. Jedynka to największy nagłówek, czyli w nawiasach ostrych H1. Na koniec danego tekstu, który chcemy zawrzeć w nagłówku, slash H1. Jeśli chcemy przejść do nowej linii lub stworzyć tak zwaną interlinię, odstęp, na końcu linii wpisujemy w nawiasach ostrych dwie literki BR. Tego kodu nie trzeba kończyć slashem. Ile damy kodu BR, tyle będziemy mieli przejść do nowej linii na stronie naszego przedmiotu. Nie ma sensu, abym ja tutaj teraz wypisywał wszystkie te kody na końcu każdej linii. Dlatego pokażę Wam, jak wygląda już sformatowany przeze mnie wcześniej dokument. Mam tutaj przygotowany plik, aukcja, zabójstwo, buziaczka. Na początku jest wspomniany kod, czyli center. Przejście do nowej linii, jak gdyby, czyli zapewnia mi to odstęp na stronie. I teraz, oprócz informacji o samym przedmiocie, warto jest przywitać naszego potencjalnego kontrahenta. Tak więc u mnie pierwsza informacja to jest to powitanie na mojej aukcji. Jak słyszymy, tutaj sam napis witam na mojej aukcji jest ujęty zarówno w pogrubienie, jak i w nagłówek pierwszego poziomu. Dalej znajduje się informacja o tym, że książka jest nowa. Jako kolejną informację zawarłem na aukcji dodatkowy odnośnik do fotografii, która znajduje się na innym, w ogóle na innym serwerze niż Allegro. To umieściłem praktycznie tylko dla Was w celu informacyjnym, ponieważ zademonstruję za chwilę, że normalnie fotografie umieszcza się na Allegro, ale za każdą fotografię, którą umieszczamy na Allegro, a która przekracza określoną wielkość, my dodatkowo płacimy. Dlatego na szczęście Allegro umożliwia nam zastosowanie w naszych kodach HTML umieszczenia dodatkowego odnośnika do zewnętrznych serwerów, na których możemy umieszczać dowolną liczbę fotografii. Czyli ja mógłbym, powiedzmy, na mojej aukcji umieścić dodatkowo 50 najróżniejszych odnośników i Allegro, że tak powiem, nic do tego, nie mogą nas za to skasować. Oni mogą nas policzyć tylko za te fotografie, które my umieścimy na ich serwerze. Tak więc, jak tu słyszymy, jest fotografia buziaczek na serwerze Interi. To jest serwer mojego konta pocztowego, więc tam bez problemu mogę umieścić moją fotografię. I tu jest jeszcze informacja, że zdjęcie będzie się otwierało w nowym oknie. Dalej mamy już te dane, które czytaliśmy wcześniej, czyli tytuł, autor i tak dalej. I na końcu każdej linii mamy ten kod BR, ale na pewno już zwróciliście uwagę, że czyta mi tu jakieś dziwne cyferki przed samymi tymi wyszczególnionymi pozycjami. O co w tym chodzi? Tu jest dodatkowy taki kod, już go Wam dokładnie przedstawiam. To jest ampersand, hash, 1, 4, 9, średnik. Taki dziwny kod HTML powoduje, że na początku każdej linii wyświetla się taka kropeczka. To po prostu ładnie wygląda na stronie, jeśli ustawiamy coś w formie listy. Jeśli chcemy jeszcze coś w formie listy ustawić, to korzystając jeszcze z jednego kodu HTML na początku i na końcu listy, dajemy w ostrym nawiasie, czyli mniejsze, dwie literki OL, większe, i na końcu listy oczywiście to OL poprzedzamy znakiem slash. Jak widzimy, tu jest mniejsze, OL większe, i na koniec wszystkich pozycji wymienionych mamy tutaj znaczek też kod mniejsze slash OL większe. Dalej mamy nagłówek zamknięty, znaczy napis zamknięty w nagłówku drugiego stopnia, także wytłuszczony. I po dodatkowej wolnej linii mamy opis samej książki, nota z okładki. Oczywiście możemy sobie sprawdzić, jak to wygląda już na samej stronie internetowej. Wystarczy nam taki plik tekstowy sformatowany z kodami, zmienić mu rozszerzenie na HTML albo HTML i otworzyć, on otworzy się wtedy w naszej domyślnej przeglądarce internetowej. I jak to wygląda, jak to będzie wyglądało na mojej aukcji? Jak słyszymy, mamy nagłówek i powitanie. Odstęp. Tu mamy odnośnik do zdjęcia, które może się pojawić w nowym oknie. W tej chwili Jaws i Syntok nie wymawiają tych kropek, o których wspominałem, ale ona tu jest. Akurat niespolszczony Jaws w tym momencie nie czyta tych kropek. Jak widzimy, tekst się nie rozjechał, pozostał ładnie w kolumnie zestawiony, więc powinno to wyglądać ładnie i estetycznie na stronie. Kolejny nagłówek, więc mamy tutaj notkę z okładki. I na koniec naszego opisu, ja tutaj sobie skrócę drogę, nacisnę klawisz H, żeby przeskoczyć na kolejny nagłówek, umieściłem na mojej aukcji ważne informacje.
1: Jeśli książkę mam wysłać na inny adres niż podany w profilu Allegro, proszę o odpowiednią informację na mailem zaraz po wygraniu aukcji. Wysłanie książki potwierdzę wystawieniem komentarza. Jeśli kupujesz więcej niż jedną książkę na moich aukcjach, to i poinformuj mnie o tym fakcie.
0: I takich informacji oczywiście możemy umieścić na naszej aukcji więcej. Możemy tutaj umieścić także nasze dane personalne, imię, nazwisko, numer konta, na jaki ewentualnie chcielibyśmy mieć dokonany przelew i tak dalej, i tak dalej. Ale powiem z własnego doświadczenia, szczerze odradzam, ponieważ do naszych aukcji można dotrzeć z poziomu zwykłej wyszukiwarki internetowej. Te dane, które my wprowadzimy na naszą aukcję, jeszcze długo, długo po jej zakończeniu będą dostępne w internecie. No i nie wiem jak wy, ale ja osobiście wolałbym, aby moje dane tak swobodnie nie figurowały w internecie. Dobrze, skoro mamy już gotowy opis, mamy sformatowany dokument, mamy umieszczone dodatkowe informacje a propos wysyłki, ewentualnego odbioru osobistego i tak dalej, i tak dalej. Możemy tu się oczywiście zareklamować, dodatkowo rozpisać się na temat jakichś tam kosztów, wysyłki, przesyłki i tak dalej. Wedle uznania. Każdy na swojej aukcji, że tak powiem, robi co chce. My zmieniamy teraz rozszerzenie z powrotem naszego pliku na TXT. Otwieramy i kopiuję całą zawartość pliku już sformatowanego, ponieważ będę go wklejał do formularza na Allegro. Przełączamy się do naszego formularza, do naszych danych. Tu pamiętamy wszystkie już dane wpisane i patrzymy w takim razie na dane szczegółowe. Edytor wizualny to jest to, o czym rozmawialiśmy, że możemy skorzystać z różnych szablonów, ale to różnie dla nas działa. Tu mamy pole edycyjne, w które ja otwieram i najbezczelniej w świecie wklejam cały opis. Wyłączam pole i tutaj mamy przycisk do kliknięcia, który umożliwia nam podgląd naszej aukcji, czy ona będzie wyglądała, aby na pewno tak samo jak przeglądana w kodzie HTML na naszym komputerze. Nagłówek został zachowany, odnośnik do nowego okna się znajduje. Pozostały napis, pozycje są wyświetlane w kolumnie. Nota z okładki w nagłówku, ważne informacje, wszystko jest idealnie, więc okno możemy sobie zamknąć i przejść do kolejnych pozycji, które znajdują się w naszym kreatorze aukcji. Jak słyszymy, proszą nas, aby nasz opis był rzetelny i szczegółowy. Tutaj zachęcają nas do wspomnianych szablonów. Oczywiście za wszystkie dodatkowe operacje, wszystkie dodatkowe usługi my będziemy płacić dodatkowo. Teraz będziemy umieszczać zdjęcie na naszej aukcji. Jest tu bardzo prosty sposób dodawania naszej fotografii. Tutaj wybieramy przycisk Przeglądaj i wybieramy po prostu nasz folder. folder na dysku, gdzie znajduje się nasza fotografia. I tu mamy buziaczek JPG. Na tym dajemy Enter. W ten sposób nasza fotografia jest dodawana do portalu. Aby nie przechodzić znowu przez cały formularz, w wirtualnym wyszukiwaniu wpisujemy sobie z D, I, N, C, I, E. Twoje zdjęcie zostało automatycznie zmniejszone. Jak słyszymy, dopłata to 10 groszy, ponieważ moje zdjęcie ma niecałe 300 kB, a tu rozmiar zdjęcia przekroczył 50 kB. Tak, skaczemy dalej do pozycji dodaj zdjęcie. Mamy informację, że jedno zdjęcie zostało dodane. Możemy je usunąć. Jeśli dodamy więcej fotografii, to w przypadku, gdy któraś z danych fotek nam nie odpowiada, możemy ją tu zaznaczyć i usunąć przyciskiem usuń. Jeśli oczywiście sprzedamy jakiś bardzo drogi przedmiot, na którym spodziewamy się zarobić dość sporo, warto jest dodać tutaj rzeczywiście tych parę fotografii, bo nie jest to jakiś wielki koszt, ale jeśli sprzedajemy przedmiot za parę złotych, jest to na przykład jakaś stara, używana książka, gdzie dostaniemy za nią 4 złote, wtedy każde 10 groszy automatycznie obniża nasz dochód. Tutaj możemy sobie zaznaczyć, aby przy opisie naszej aukcji, która się wyświetli na Allegro, wyświetlała się miniaturka naszej fotografii. Możemy oczywiście tą opcję sobie zaznaczyć, ale oczywiście za każdą dodatkową promocję naszej aukcji musimy zapłacić. Cena i czas trwania naszej aukcji. Mamy tutaj ustalony, przypominają nam format naszej aukcji. My zdecydowaliśmy się na kup teraz. Cena kup teraz. Musimy podać, jaka cena nas satysfakcjonuje. Pole edycyjne. Otwieramy tryb formularza i wpisujemy 20, ponieważ 20 zł ustaliliśmy, porównując inne aukcje, że będzie ceną akuratną i adekwatną dla naszego przedmiotu. Liczba sztuk, jakie chcemy sprzedać. No, domyślnie jest jeden, jeśli mamy więcej, możemy ich sprzedać więcej. Więc każda sztuka jest wtedy jak gdyby liczona osobno. Jeśli na aukcji umieścimy przykładowo, niech będzie te 5 fotografii, to przy sprzedaży jednego produktu liczy nas Allegro wtedy 50 groszy. Ale jeśli wystawiamy przykładowo 10 sztuk i wszystkie zostaną one sprzedane, to opłata liczona jest od każdej sprzedanej sztuki i wtedy jak gdyby za same zdjęcia płacimy w sumie 5 zł. Data rozpoczęcia możemy sobie ustalić na konkretny termin, kiedy nasza aukcja ma zostać rozpoczęta. My sobie wystawimy ją od tego momentu. Z tego, co się orientuję, to za rozpoczęcie w określonym terminie także się płaci. Jak słyszymy, czas trwania. I teraz, jeśli nasz czas trwania, domyślnie jest tutaj ustawiony 7 dni, nie przekracza dni 10, wtedy nie ponosimy dodatkowych opłat. W takim razie my sobie przestawimy na 10 dni. Sprawdźmy. 10 dni. Tak jest. Idziemy dalej. Transport i formy płatności. Lokalizacja jest, są tutaj domyślnie wpisane nasze dane z profilu Allegro, czyli kraj, miejscowość, województwo i tak dalej. Wszystko jest wpisane. Tam nic nie musimy zmieniać. Sposób i koszt dostawy. Tutaj wybieramy, kto pokrywa koszt dostawy. Automatycznie oczywiście jest ustawione, że koszty pokrywa osoba kupująca. No wiadomo, możemy robić różnego rodzaju promocje, jeśli sprzedajemy droższy sprzęt i to my wtedy pokrywamy koszta i tak dalej, i tak dalej. To już oczywiście wedle uznania. Szablony opłat pocztowych. To znaczy, ile dany kupujący będzie musiał zapłacić za konkretną formę przesyłki przy konkretnej formie opłaty. Teraz wybieramy, jak będziemy nasz przedmiot komuś dostarczać. Tu mamy kilka opcji do wyboru. To nie będzie w naszym przypadku paczka ekonomiczna ani pocztowa. Wyślemy sobie naszą książkę po prostu listem poleconym w specjalnej kopercie bąbelkowej. List ekonomiczny i list priorytetowy. List polecony ekonomiczny. Praktyka pokazuje, że obojętne, czy jest to list ekonomiczny, a priorytetowy, czy paczka ekonomiczna, czy priorytetowa, wszystkie one idą dokładnie tyle samo czasu. Zapewnienia Poczty Polskiej, że przy priorytecie to czas dostarczenia wynosi 24 godziny, to oczywiście utopia i mrzonka. Tutaj Jones nam przeskoczył. Musimy sobie tutaj wrócić. List polecony ekonomiczny i wpisujemy, jaki będzie koszt dostawy. Więc wpiszmy sobie, powiedzmy, 6,50. I pozostałe opcje możemy spokojnie przejść. Istotne jest to przy wysłaniu przedmiotu, aby to jednak był list czy paczka polecona, tak aby dotarła ona bezpośrednio do odbiorcy i musiał on podpisać odbiór danej przesyłki. Tu oczywiście też, jeśli ktoś się zgadza na wysyłkę za granicę, może tą opcję sobie zaznaczyć i idziemy dalej. Tutaj wybieramy formę zapłaty. Mnie interesuje wpłata na konto bankowe, więc od razu zaznaczam tą opcję. Płacę z Allegro, jeśli ktoś ma już tutaj te płatności Allegro włączone, może z tego skorzystać, ewentualnie płatne przy odbiorze. Ja nigdy nie korzystałem z tych opcji. Odbiór osobisty, zgadzam się tylko, jeśli ktoś kontaktuje się ze mną bezpośrednio i postanowi zgłosić się do mnie do domu, wtedy nie ma problemu. Możemy się tak umówić, ale nie umieszczam takiej informacji na mojej aukcji. Teraz dodatkowe informacje, czy wystawiamy faktury VAT. To oczywiście, jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą. Inne nas nie interesują. Konta bankowe. Ja tutaj zaznaczę opcję, dodaj numery kont bankowych, ponieważ przy rejestracji podałem dwa numery kont bankowych, które będą wyświetlały się w wiadomości do kupującego i w opisie aukcji. Tu są dodatkowe informacje, około bodajże 500 znaków. Tak jest. Możemy tuż pod informacją o transporcie na stronie naszej aukcji mogą się tutaj wyświetlać dodatkowe informacje, na przykład że ktoś, na przykład wyjeżdżamy na wakacje, tak? I umieszczamy tutaj informację, że przez tydzień nie będziemy mieli dostępu do internetu. Jeśli ktoś wygra nasze aukcje, to my skontaktujemy się z nim po powrocie. To oczywiście przykład. Opcje dodatkowe. Tutaj za większość tych opcji dodatkowych się płaci, czyli właśnie pogrubienie i tak dalej, i tak dalej. To wtedy wszystkie te opcje dotyczą samego tytułu wyświetlanego. W trakcie wyszukiwania możemy za to zapłacić. Jeśli ktoś ma oczywiście ochotę ponieść dodatkowe koszta. W przypadku tak tanich przedmiotów jak wystawiana dzisiaj książka, to się po prostu nie opłaca. To po prostu inna forma pobrania od nas dodatkowej opłaty. Możemy oczywiście potem różnego rodzaju wyróżnienia stosować i tak dalej, i tak dalej. Pomalutku przechodzimy sobie przez tą strzałeczką w dół. I dochodzimy do przycisku dodaj. Wszystkie dane mamy wpisane, zdjęcie dodane, informacje zawarte, cena, czas trwania aukcji, więc po prostu klikamy przycisk dodaj. W tej chwili wyświetlają nam się jeszcze raz wszystkie informacje, które zawarliśmy w naszym formularzu i jest tam prośba o weryfikację naszych danych. No i zgodnie z tym opisem możemy przeglądać sobie wystawienie przedmiotu i koszta. 15 groszy kosztuje nas wystawienie tej książki. Dopłata za zdjęcia 10 groszy, suma 25 groszy. I patrzymy, co jest dalej. Nowy przedmiot, tak się będzie wyświetlał w dniu dzisiejszym, jutro już nie będzie nowy. Dane przedmiotu, nazwa, zabójstwo buziaczka, ten tytuł, który wprowadzaliśmy na początku, kategoria, ceny wywoławczej nie ma, ponieważ nie ma licytacji. Ceny minimalnej nie ma. Jest to dodatkowa opcja, która wyświetla się w momencie, gdy wybierzemy opcję licytacji. Mamy tutaj możliwość określenia minimalnej ceny, za jaką jesteśmy w stanie, jesteśmy gotowi sprzedać nasz przedmiot. I nawet jeśli licytacja będzie trwała, i nie osiągnie ceny minimalnej, to po prostu my na tym nie stracimy. Oczywiście było parę słynnych takich przypadków, gdzie na przykład ktoś sprzedawał jacht na licytacji i nie zaznaczył tej opcji, i jacht został sprzedany za złotówkę. Tak więc, aby uniknąć w przypadku opcji licytacji takich nieprzyjemnych sytuacji, możemy sobie ustalić cenę minimalną. Cena kup teraz 20 zł. Tu mamy informację, że żadnych dodatkowych opcji nie wybieraliśmy.
1: Nie, strona kategorii, nie, strona główna, nie, pokaż miniaturkę, tak, lokalizacja, byton, kod pocztowy, 4 koszt, przesyłki, kupujący, abonent, plus transport i płatność.
0: Transport i płatność. Opcje dostawy, koszt wysyłki. Mamy określony sposób wysyłki oraz jej koszt. Formy płatności, wpłata na konto bankowe. Tu widzimy, że mamy pełny opis naszej opcji, tak jak go formatowaliśmy w HTML-u. Nota z okładki, ważne informacje i przycisk wystaw przedmiot. Skoro jesteśmy pewni, że wszystkie dane są prawidłowe, naciskamy przycisk wystaw przedmiot. Sprawdźmy, czy nasz przedmiot został wystawiony. Mamy adres bezpośredni do naszej aukcji i od razu serwis proponuje nam wystawienie nowego przedmiotu, podobnego, nowego i tak dalej. Mamy tutaj dodatkowe informacje, ale de facto nasz przedmiot został już wystawiony na Allegro i w tej chwili każdy może wyszukać nasz przedmiot, jak mu się spodoba, opis, zdjęcia, bez problemu może go nabyć. Jak więc widzimy, sam proces wystawiania jest dość żmudny, szczególnie jeśli chodzi o przygotowanie samego opisu i sformatowanie go z wykorzystaniem kodów HTML, ale nie jest specjalnie skomplikowany. Mam nadzieję, że dzięki dzisiejszej audycji każdy z Was przekonał się, że jest w stanie przy pomocy nawet programu odczytu ekranu bez najmniejszego problemu wystawić każdy przedmiot na Allegro. Allegro jest serwisem, który w 100% dostępny jest dla osób z dysfunkcją wzroku. Tak więc z tego miejsca serdecznie zachęcam wszystkich do korzystania z tego serwisu, bo jestem pewny, że u każdego z nas znajdują się w domu jakieś przedmioty, niekoniecznie stare czy jakieś tam używane, ale nawet przedmioty nowe, które chcielibyśmy sprzedać, a tak naprawdę nie wiemy, komu moglibyśmy to sprzedać. Allegro umożliwia nam ten sposób, umożliwia nam, daje nam taką szansę, tak więc możemy, nie ruszając się z domu, dotrzeć do tysięcy użytkowników, do tysięcy internautów i im zaoferować nasz produkt. W dzisiejszym Tyflo Podcaście to już wszystko. Jeśli byłyby do mnie jakieś pytania, kontakt do mnie można odnaleźć poprzez serwis tyflopodcast.net w dziale autorzy lub poprzez moją prywatną stronę www.piotr-witek.neostrada.pl. Zachęcam wszystkich do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu i jeszcze raz wszystkim dziękuję za uwagę.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, dzień dobry. 274. audycja Tyflo Przeglądu. Dzisiaj jesteśmy w składzie Paulina Gajoch, Piotrek Machacz, Michał dobry Dziwisz i Jacek Bilecki.
5: Dobry wieczór.
4: I Paweł Masarczyk jeszcze jest, o którym zapomniałem, ale jak najbardziej tak, Paweł tutaj, również jest.
6: Tak,
4: tak.
5: Ale Paweł dziś będzie miał sporo do powiedzenia.
4: Tak. To prawda. Natomiast zanim Paweł, to najpierw Michale. O czym dzisiaj będzie Tyflo Przegląd?
5: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. 10. odcinek EBU in Action. Nowości w grach. Krótkofalarski radiotelefon ze smartfona? To możliwe. Nowa wersja TW Blue ze wsparciem dla filtrowania i innymi nowościami. EasyMark od teraz nie tylko na Windowsa. Bardziej inteligentne informowanie o wcięciach w orce. Nowości z konferencji CSUN. Nowości w dostępności Abletona. Cobalt Tools – dostępne i otwarte narzędzie do pobierania wideo. Dostępne kursy programowania. Winlator – emulator Windowsa na urządzenia z Androidem. Kącik newsów sztucznie inteligentny. 12. wersja Mac Whispera dostaje automatyczną identyfikację mówców. Słuchawki Huawei FreeArc trafiły do sprzedaży. Google powoli wyłącza starego asystenta na rzecz Gemini. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
7: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600, oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji stworzonej na system Windows przez Dawida Piepera. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
4: Już w ogóle do nas piszecie, ale zanim odczytamy, czy odsłuchamy w zasadzie wiadomości od Was, to może najpierw zacznijmy jeszcze od newsa z poprzedniej audycji, bo Apple potwierdza kolejną usługę, czy w zasadzie dostępność kolejnej usługi w Polsce.
6: Tak, i to myślę, że będzie informacja, która ucieszy tych, którzy mają swoją działalność przedsiębiorczą albo zastanawiają się nad tym. To jest nawiązanie do wiadomości z poprzedniego tygodnia, w której Paweł mówił o tym, że prawdopodobnie niebawem w Polsce pojawi się na iPhone'ach funkcja Tap to Pay, która po prostu pozwala nam wykorzystać nasz iPhone jako terminal płatniczy. Dla nas to jest duży plus z dwóch powodów. No po pierwsze, to jest po prostu bardzo wygodne dla nas, no bo nie musimy mieć osobnego terminala, który często może być dla nas mniej dostępny, no bo teraz coraz częściej takie terminale mają na przykład jakieś ekrany dotykowe, ale też jeśli byśmy kupowali coś od sprzedawcy, który wykorzystuje iPhone'a w taki sposób, lub kupowałaby u nas jakaś inna osoba niewidoma, no to możemy też w takiej sytuacji skorzystać z funkcji udogodnień, funkcji dostępności, które pozwolą nam w dostępny sposób wprowadzić na ekranie tego iPhone'a kod PIN. Także to jest jedna z bardziej dostępnych możliwości na stworzenie sobie takiego dostępnego terminala. No i oficjalnie Apple właśnie dzisiaj podało informację, że funkcje Tap to Pay zostały rozszerzone o kilka krajów Unii Europejskiej, nie tylko nasz. Natomiast skupiając się tutaj na Polsce, no to na początek współpraca została nawiązana z kilkoma firmami, które dostarczają właśnie takie funkcje płatności. Jest to firma Adyen, jest to e-Service, jest to PKO Bank Polski, jest to Molie, jest to Stripe, jest to, jak to się czyta, jest to SumUp.
8: Chyba Revolut też, prawda?
6: Tak, od tym za chwilkę jest Viva i Worldline, a w niedalekiej przyszłości właśnie będzie jeszcze wchodzić PlanetPay oraz Revolut i PEP. Także trochę tych dostawców jest, czasem pewnie ta lista będzie się jeszcze rozszerzać. Oczywiście, żeby tą funkcję aktywować, musimy mieć podpisaną umowę z jednym z tych dostawców, musimy mieć odpowiednią aplikację zainstalowaną i to wszystko skonfigurować, no ale na pewno jeśli ktoś będzie tym zainteresowany, no to u swojego dostawcy pewnie odpowiednie instrukcje w tej sprawie będzie można znaleźć. Także myślę, że jak najbardziej dla nas istotna informacja, zarówno dla tych, którzy mają swoje działalności i szukają dostępnego sposobu na pobieranie płatności. Oczywiście tutaj wtedy możemy pobierać płatności wyłącznie zbliżeniowo, tak? No bo nasz iPhone nie ma takiego terminala, który nam czyta ten magnetyczny pasek na karcie. No ale też myślę, że to jest bardzo ważna informacja dla tych, którzy będą coś kupować, no bo może być prawdopodobne, że kiedyś spotkamy się z terminalem, którym po prostu jest iPhone, na którym możemy w dostępny sposób kod PIN na przykład sobie wprowadzić.
4: I przechodzimy już do aktualnych informacji. Za chwilkę odtworzymy wiadomości od słuchaczy, ale najpierw jeszcze news od... Najpierw od Pawła, bo 10. odcinek Ebony in Action się ukazał. I co w tym 10. odcinku podcasta Ebony in Action jest?
8: No, Europejska Unia Niewidomych od nowego roku się rozkręca, można powiedzieć. I weszli w ten rok, organizując w Parlamencie Europejskim w Brukseli przyjęcie koktajlowe, którego celem było takie nawiązanie pierwszych kontaktów między właśnie Unią Niewidomych a Parlamentem Europejskim, jakby nowym rozdaniem europoselskim. Także pojawiły się nowe twarze w parlamencie, trzeba było jakoś te kontakty ocieplić i nawiązać, żeby te działania i kampanie EBU mogły się jakkolwiek rozwijać. No i zasponsorowała to wydarzenie, czyli patronatem objęła je europosłanka Lee Anderson z Finlandii, która no, teraz dołączyła do Parlamentu Europejskiego, wcześniej była w swoim kraju ministrą edukacji, teraz jest no, przewodniczy Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych, jeżeli dobrze rozumiem. No i podczas tego przyjęcia dowiedzieliśmy się na przykład, że no jako, że strategia na rzecz osób z niepełnosprawnością dobiega już do połowy, bo to było na lata 2021-2030 rozpisane, no to czas ją podsumować i czas przeprowadzić takie refleksje, co będzie się działo w tych następnych 5 latach jej trwania. No i zapowiedziane były flagowe inicjatywy. Znaczy na razie wiemy tylko, że będą takie inicjatywy. Nie wiadomo, jakie to będą inicjatywy, więc dużo było mowy o tym, że to nie można tylko jakby cały czas zwiększać świadomości, trzeba też wziąć się za konkretne działania. No więc zobaczymy, co przyniosą te najbliższe lata. Na razie wielu rzeczy można by sobie życzyć i tutaj też przedstawiciele Europejskiej Unii Niewidomych, z którymi przeprowadzano wywiady w tym podcaście, trochę takich swoich życzeń wyrazili. Na przykład jednym z takich problemów, które na pewno się pojawią w najbliższej przyszłości w działaniach kampanijnych, powiedzmy, promujących różne sprawy z ramienia EBU, to będzie dostępność urządzeń gospodarstwa domowego. Czyli no, może byłaby szansa rozszerzyć jakby zakres tej europejskiej ustawy dostępności, która w tym roku wchodzi, o no właśnie urządzenia AGD. Tutaj też kwestia sygnalizacji dźwiękowej przy elektrycznych samochodach, aby tych regulacji nie osłabiano, a jednak je wzmacniano. Też gdzieś leży na sercu kwestia jakichś dotykowych czy brajlowskich oznaczeń różnych produktów. To są takie obszary, gdzie by sobie życzono jakichś tutaj usprawnień. No co z tego wyjdzie, zobaczymy. No do wysłuchania całości podcastu lub do przeczytania transkryptu, jeżeli tak wam łatwiej, zachęcam. No czegoś można się zawsze dowiedzieć, co tam na poziomie europejskim się dzieje.
4: To prawda. To teraz obiecane, już zapowiadane wiadomości od was. Z wiadomości głosowych mamy od Sylwestra.
9: Aj, chłopcy. Witam was, bo już się zaczyna piosenka, A ja mam do Michała taką wiadomość, po prostu dobrą informację przekazał i dobrą uwagę przekazał. Na pierwsze, że ja do odbiornika podłączam słuchawki, jak chcę nagrać głosówkę na WhatsAppie, to ja podłączam słuchawki, żeby nie było słychać w tle, jak ja mówię. Druga, dobrą informację przekazał Michał o linijce, bo moja linijka coś takiego miała, że w drugiej komórce punkt 6 słabo wychodził i w 32 komórce punkt 2 ten pin też słabo wychodził i tak jak Michał powiedział, trzeba było shift, prawy shift, okrągły ten guzik nacisnąć i przycisk power ten przytrzymać, zrestartować i teraz dobrze działa. A co do Jeszło, to tylko z tego telefonu, co teraz mówię, Oppo A17 działa, skrót zrobiłem i działa, a na Samsungu jakieś tam zastrzeżenia ma bezpieczeństwa, aplikacji ustawienia też włączałem i okazuje się, że jest wyłączone. W każdym punkcie włączałem te Jeszło, okazuje się, że też wyłączę po prostu z powodu ustawień bezpieczeństwa, jakieś tam bezpieczeństwo. Program bezpieczeństwa blokuje działanie Jeszło. Także w Samsungu, jeżeli chodzi o Samsunga, to już jest nieskuteczne, nie działa Jeszło. A jeżeli chodzi o ten telefon, z którego teraz mówię do Was, Oppo A17, no to w tym telefonie spokojnie działa Jeszło. O telefonu Jeszło tak na co dzień, telefonu Oppo A17 nie użyłem tak na co dzień, tylko raz w tygodniu podłączony jest do routera i tak do Was mówię. A na co dzień używam Samsunga Galaxy.
5: To znaczy, jeżeli chodzi o Jeszło, to z tego, co ja wiem, to na Samsungu da się go uruchomić, tylko tam jest to nieco bardziej skomplikowane. To też w audycji z Arkiem Świętnickim o tym mówiliśmy i też mam takie informacje, że tam trzeba sporo tych uprawnień, tego wszystkiego powłączać i niektóre to nie są wcale oczywiste miejsca. Nie wiem, czy ty, Tomku, coś może więcej dodasz do tego?
4: Szczerze mówiąc, nie, bo nie używam Samsunga.
5: Właśnie, ale jeżeli ktoś tak na świeżo na przykład jest po instalacji Jeszło i pamięta, co tam musiał zrobić w urządzeniach Samsunga, to może dać nam znać, to bardzo chętnie taką informację też opublikujemy, gdzie tam wejść, co zrobić, jakie uprawnienia ponadawać, bo tak, bo to jest rzeczywiście prawda, Samsung ma chyba jeszcze po prostu więcej, czy to ze względu na nowego Androida, czy ze względu też na jakieś swoje jeszcze dodatkowe zabezpieczenia, no tych różnych alertów, bezpieczników coraz więcej i trzeba to powyłączać, żeby po prostu Jeszło mógł działać.
4: To prawda. I jeszcze mam wiadomość tekstową od użytkownika podpisującego się nickiem Exterminator. Pawle, czy pokażesz, jak działa Kokoro TTS i czy testowałeś?
5: No i nie słychać Pawła nadal, także.
4: Tak. To może nowości w Abletonie, bo tych nowości
8: coś,
4: chyba
8: coś
4: jest.
6: Mamy dwie takie nowości. Pierwsza dotyczy właściwie samego Abletona, a natomiast druga dotyczy wtyczek do Abletona tworzonych przez społeczność. Zaczynając od samego Abletona, w publicznej becie pojawiła się następna, no może nie duża wersja, bo to cały czas jest wersja 12, natomiast kolejna taka duża aktualizacja z tej serii 12. Mianowicie jest to wersja 12.2, która przynosi całkiem sporo, jeśli chodzi o samą aplikację, to na przykład został dodany do niej wtyczka, czy właściwie urządzenie, jak to Ableton nazywa, autofiltra została rozbudowana o nowe brzmienia. Mamy teraz filtry, które mają emulować jakieś stare konsole, taki beat crusher tak zwany. Mają symulować krtań ludzką, taki filtr głoskowy. Filtr morfujący się. Mamy kilka pasm, które nachodzą na siebie też takie specyficzne dźwięki. To daje... Mamy lepszą kontrolę nad oscylatorami, które tam nam mogą w czasie rzeczywistym te parametry zmieniać. Więc generalnie to zostało rozbudowane, inne syntezatory mogą odgrywać więcej dźwięków jednocześnie. Zostały też dodane nowe polecenia, które nam pozwalają wykonać tak zwany bounce, czyli jakby zamrozić ścieżkę do pliku audio, a później z tym plikiem audio możemy coś sobie zrobić, nie wiem, pociąć go, odwrócić, dodać jakieś inne efekty, po prostu no, pracować z nim jako z dźwiękiem, a nie na przykład z danymi MIDI, i to możemy jednym skrótem sobie teraz wykonać. Ale jeśli chodzi o dostępność, mamy jedną zmianę, ale dużą.

0: Że nie wiem, piosenka zaczyna się tak, że ten dźwięk jest taki przytłumiony, mamy jakiś low pass nałożony i ten dźwięk stopniowo się staje taki coraz jaśniejszy. Prawdopodobnie ktoś to właśnie zautomatyzował. Jakieś inne zmiany w głośności, w efektach stereo, jak nam coś się przeskakuje z lewego na prawy kanał. To jest wszystko automatyzacja, więc dosyć istotna kwestia, której wcześniej zrobić nie mogliśmy po niewidomemu. Mogliśmy sobie coś nagrać, na przykład ruszając pokrętłami na naszym kontrolerze i po prostu sobie tak to otworzyć. Natomiast gdybyśmy chcieli później coś pozmieniać, nie dało się. No teraz już się da. W tej pierwszej wersji to miało być dostępne. Ta funkcja została tymczasowo wycofana, ukryta pod flagą, która nie była nigdzie udokumentowana. Natomiast w tej wersji 12.2 ona już jest oficjalnie dostępna. Będzie zresztą link, gdzie możecie sobie całą listę zmian przeczytać i tam mamy też rozpisane wszystkie skróty klawiszowe, które pozwalają nam z tą automatyzacją działać, jak ustawić się na odpowiedniej osi, wybrać parametr, który chcemy tak automatyzować, i później mamy rozpisane też, jakich skrótów używamy, żeby dodawać nowe punkty i zmieniać ich wartości. Generalnie to wszystko działa analogicznie do przenoszenia innych markerów w aplikacji, czyli generalnie operujemy głównie klawiszem Enter, po prostu chodzimy sobie strzałką lewo-prawo po naszej osi czasu, naciskamy Enter, wtedy nam się wstawia punkt w danym miejscu, możemy wtedy zmienić jego wartość. Później escape'em wychodzimy z tego trybu edycji, bo jeśli tego nie zrobimy, to strzałkami lewo-prawo go przenosimy. I też mamy do dyspozycji skrót, bodajże na Windowsie jest to Ctrl lewo-prawo, na Macu jest to Command, jeśli nie, no to będzie Option i Alt, które pozwalają nam przejść z jednego punktu do drugiego. Jeśli na przykład mamy już kilka punktów zdefiniowanych i chcemy znaleźć jakiś punkt, żeby coś z nim zrobić, no to w ten sposób możemy takie zmiany dokonać. Na ten moment jest to publiczna beta, więc musimy sobie ją ściągnąć ręcznie. Właściwie to wygląda tak, że musimy po prostu, jeśli mamy Ablettona, wypełnić odpowiedni formularz na stronie producenta, że chcemy dołączyć do tego programu i po kilku minutach uzyskamy do niego dostęp i po prostu wtedy możemy sam tą aktualizację ściągnąć. A w przeciwnym wypadku, no to przypuszczam, że za kilka tygodni, może za miesiąc, a może szybciej, ta wersja 12.2 po prostu pojawi się jako wersja stabilna, no i w tym momencie już nie będziemy musieli nic robić. Ta automatyzacja i te inne nowe funkcje po prostu będą dla nas dostępne. To jest pierwsza nowość, a druga nowość jest związana z wtyczkami. Konkretnie mamy nową wtyczkę do Abletona. Nowe urządzenie stworzone w środowisku Max for Live. Max for Live to no, takie środowisko, które pozwala programistom w łatwy sposób Abletona oskryptowywać. Jeśli ktoś korzysta z Reapera, znacie takie wtyczki w formacie JS, to są też takie skrypty, które są głównie pisane pod Reapera, no to jest Abletonowy odpowiednik tych skryptów, można tak to nazwać.
1: Tylko chyba nawet bardziej rozbudowany, tak mi się
0: Chyba
1: wydaje.
0: tak. Chyba pozwala nam na więcej.
1: Bo to jest chyba. Kiedyś był osobny produkt, nie wiem czy teraz jest Max MSP. I to chyba jest to samo. I z tego co pamiętam, to jeden z profesorów, znaczy nauczycieli, profesorów na studium w Krakowie od dźwięku, to przy pomocy właśnie tego Max MSP zrobił program do zaliczania, do zdawania testów przez
0: O
1: osoby
0: proszę.
1: niewidome, który miał normalnie pytania, odpowiedzi ABCD, zliczało to punkty i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, bo tam jest chyba, tam po pierwsze w ogóle można chyba jakoś to graficznie tworzyć, ale tam też można chyba w Lua, jeśli się nie mylę, programować, więc taki no, popularny język programowania. Wracając do tej wtyczki. Wtyczka nazywa się Fluffs i jest dostępnym miernikiem audio. Natomiast No, nie do końca, bo w sumie ma nawet więcej funkcji niż tylko miernik. No bo tak, po pierwsze może pracować albo właśnie w trybie, w czasie rzeczywistym po prostu możemy poprosić, żeby nam podał tak naprawdę wszystkie wartości, czyli właśnie wartości LUFS, wszystkie, czyli zintegrowaną, krótkotrwałą i tak dalej, te wszystkie wartości mamy dostępne.

0: Mamy taki typowy true peak, tak zwany w decybelach, też możemy sobie to sprawdzić. Mamy skróty klawiszowe, które nam pozwalają to przeczytać w każdym momencie i to jest bardzo fajne. No Reaper ma coś takiego w Osarze wbudowane, Ableton czegoś takiego do tej pory nie miał, a to nam się może przydać na przykład no, w sytuacji, gdybyśmy coś sobie miksowali, sobie dostrajamy jakieś parametry, ale możemy jednym klawiszem przeczytać poziom głośności czy to całego projektu, tak?
1: Generalnie mierniki poziomów sygnału, no to jest no, podstawowa rzecz, jeżeli chcielibyśmy robić coś bardziej niż amatorską z muzyką. Tak. A nawet przy amatorskim tworzeniu, no lepiej to mieć niż nie mieć, bo tak naprawdę no to są takie narzędzia, na których naprawdę no, często się opiera różne kursy i dobrze jest mieć to dostępne, naprawdę. To bardzo cieszy, że tak. Coś takiego jest.
2: To jest bezpłatne, czy trzeba kupić?
0: To jest na zasadzie płacić ile chcesz i możesz nic też nie zapłacić. Także tak, można powiedzieć, że to jest darmowe, ale autor też przyjmuje dotację. No bo domyślnie Ableton tam po prostu ma na każdej ścieżce gdzieś panelu miksera i jest pokazywana maksymalna wartość, jaką dźwięk na tej ścieżce osiągnął. Tam jest przycisk, żeby to zresetować. Natomiast no, nie da się tego wygodnie przeczytać szybko czytnikiem ekranu, a tutaj dzięki tej wtyczce to możemy zrobić. Ponadto, oprócz tego trybu w czasie rzeczywistym, możemy też do niej załadować jeden lub kilka plików i znormalizować je do danego poziomu. Mamy też tam kilka presetów, na przykład właśnie pod podcasty, pod różne usługi streamingowe, bo one generalnie często wymagają od nas konkretnego poziomu, żeby to wszystko było no, w miarę dobrze właśnie zmiksowane. I to też z poziomu tej wtyczki sobie możemy zrobić. Możemy też sobie taki cały wykres wygenerować jako plik CSV i na przykład gdzieś zaimportować. Więc no, wtyczka jest dosyć rozbudowana. Najważniejsze dla nas jest to, że właśnie to jest wszystko dostępne. Mamy te skróty klawiszowe, które są dodatkowo globalne i to jest bardzo fajna sprawa. I deweloper tej wtyczki też zadeklarował się, że od tego momentu będzie się starał, żeby wszystkie jego przyszłe wtyczki też były dostępne, ale też udostępnił innym deweloperom biblioteki, funkcje, które on napisał, dzięki którym ta wtyczka mówi do nas przez czytniki ekranu. Tutaj zarówno jest wspomniany VoiceOver na Macu, jak i NVDA na Windowsie. Nie wiem, czy ZDSR-em to też zadziała, no bo generalnie Ableton akurat na Macu używam i tam mogę potwierdzić, że to działa. Przypuszczam, że z NVDA to zadziałać też powinno. No i gdyby ktoś chciał udostępnić jakąś inną wtyczkę właśnie napisaną w środowisku Max, może będziecie chcieli napisać do deweloperów, zwracając się z prośbą, żeby coś udostępnili nam, no to mamy już co im podlinkować, żeby tą pracę ułatwić. Także to jest, ta wtyczka jest moim zdaniem istotna z kilku kwestii. Będzie link do filmu, który ją demonstruje na YouTubie autora. No i w opisie tego filmu znajdziecie link, który pozwoli wam tą wtyczkę pobrać. I tak wspominałem, na tej stronie możemy albo po prostu ją sobie pobrać za darmo, lub wpłacić praktycznie dowolną kwotę, gdybyśmy chcieli autora tej wtyczki wesprzeć.
3: Tymczasem mamy telefon, więc proponuję, żebyśmy teraz odebrali połączenie od naszego słuchacza.
4: Ale już jestem, witamy. Przez chwilę nie było, ale...
5: Witam, Sławek z tej strony.
3: Cześć Sławku, słuchamy.
5: Ja tutaj zadzwoniłem z odpowiedzią właściwie dla Sylwestra a propos Jeshuo, bo aha, rzeczywiście tam w tych naszych Androidach jest, to musiałby on wejść na telefonie w aplikację, czy w ogóle w ustawienia, tam w zarządzanie aplikacjami, czy w aplikacje, nie wiem jak to tam w jakim telefonie, w listę tych aplikacji tam i tam najechać sobie na to Jeshuo, w to kliknąć i wtedy to musiałby sobie znaleźć coś, tylko tam jest chyba więcej opcji albo więcej i wtedy się powinno wyświetlić unlock restricted, coś takiego, bo to jest i jak to ktoś się kliknie, to wtedy się zdejmuje ta blokada. Bo ja u siebie miałem tak samo na Infinixie, tak samo miałem na Samsungu, jak są APK pobierane z właśnie czy z GitHuba, czy jak z accessibleandroid.com na przykład, to wtedy, bo jak nie ma, tego problemu, gdy jest pobierane z Google Play, no, ale wiadomo, Jeszuło nie ma w Google Play.
3: No dokładnie.
5: I wtedy jak są te APK, tak samo kiedyś Prudensa miałem właśnie też z APK i tak samo musiałem zrobić. To da się oczywiście zrobić, będzie to działało w porządku, tylko no, trzeba właśnie wejść w te aplikacje, tam w ustawienia tych aplikacji, listę tych aplikacji, w ustawienia, w listę aplikacji, w Jeszuło i kliknąć w to Jeszuło, bo tam jest odinstaluj, tam jest zatrzymaj i tylko, że nic nie odinstalowywać, tylko tam jest więcej opcji albo więcej, nie pamiętam. I tam chyba jest to unlock restricted i wtedy trzeba to też to kliknąć i coś tam powie, już nie pamiętam, kto komunikat powie, to będzie oznaczało, że już to zdjęło tą blokadę. I będzie można tego Jeszuło włączyć w dostępności, tam w ustawieniach dostępności go włączyć. Będzie można już te wszystkie powiadomienia sobie, bo już można część powiadomień tam porobić już zanim to się zdejmie, ale jest jakieś tam chyba jedno czy dwa powiadomienia, które muszą po prostu być włączone dopiero po zdjęciu tej blokady.
3: O, no to bardzo fajnie, Sławku, że się tą wiedzą podzieliłeś tu z nami. Myślę, że nie jednej osobie się to może przydać.
5: Dokładnie, bo tych, no, nie wiem, jak jest w starszych Androidach, bo w starszych Androidach chyba nie było takiego problemu, ale ja mam Androida 13 na tym swoim Infinixie. Na Samsungu miałem Androida 10, to chyba nie było takiego problemu, ale na 13 już jest i to od razu, jak się instaluje Jeszuło, to od razu jak przez ten kreator konfiguracji przechodzi, to od razu jest informacja, że właśnie w Androidzie, już nie pamiętam, w którym tam 13 na pewno, czy wcześniejszych też, nie pamiętam, że właśnie jest taka blokada, że trzeba to zdjąć.
3: Okej, no to bardzo ci dziękujemy jeszcze raz za te informacje. Czy coś jeszcze chciałbyś dodać?
5: To znaczy, ja mam pytanie a propos takiej wtyczki do NVDA, bo jest...
2: Mogę jeszcze przerwać?
5: Tak.
2: Zanim zmienisz temat, ja chciałabym też szczegółowić tę listę, bo na przykład u mnie na telefonie, jeszcze zanim się włączy w tym ustawieniu aplikacji więcej opcji i zezwól na ten dostęp taki bez blokady, to najpierw trzeba spróbować włączyć to Jeszuło w ułatwieniach dostępu. I dopiero wtedy się pokazuje ta opcja. Więc to też warto wziąć pod uwagę, jeżeli tej opcji nie będzie od razu.
5: A, właśnie, rzeczywiście zapomniałem, dziękuję, bo ja zapomniałem, właśnie też próbowałem, tak, bo na początku może tej opcji faktycznie nie być, ja to pominąłem, dzięki właśnie za tego, bo ja rzeczywiście pominąłem, że tak może być, jak się w Jeszuło chce włączyć i wtedy się właśnie wyświetla to, że jest ta blokada i dopiero trzeba przejść do tych aplikacji i to wtedy wyłączyć, bo jak ja instalowałem, to też nie było tej opcji, tak.
3: Okej, okay. A jakie, Sławku, masz pytanie?
5: Ja miałem pytanie a propos wtyczek do NVDA, natomiast jest taka wtyczka Basic YouTube Download, chyba coś takiego. I jeszcze, bo jest konwerter audio-video i jeszcze jest Basic YouTube Download. I ja z tego próbowałem korzystać i tam mi w ogóle nie chciało działać. Działało mi to konwerter audio-video właśnie, co można NVDA Y pobrać w formie MP3 albo NVDA Shift Y w MP4.
6: No możliwe, nie że... Właśnie. Nie wiem, czy mnie teraz już słychać.
3: Słychać cię, panie.
5: Tak, słychać.
6: Ja myślę, że tam po prostu w którejś z tych wtyczek jest niezaktualizowana biblioteka, na której to bazuje i po prostu już albo się autor przestał interesować dodatkiem i nie zaktualizował tych komponentów, przez co to pobieranie już nie działa, no albo z jakichś innych powodów.
5: Pewnie. Aha, no to właśnie o to właśnie. O tym właśnie głównie chodziło. A jakaś tam taka wtyczka, to chyba nie ma takiej wtyczki do tych różnych, bo tam jest menadżer audio, ale też jest wtyczka. Aha, to już nie, to było chyba wszystko, bo...
3: No,
5: Okay. Było wszystko na końcu, dziękuję.
3: Dobrze, to dziękujemy ci bardzo, Sławku, za telefon i dzięki za te informacje na temat.
5: Dziękuję Paulinie właśnie też za to uściślenie, bo rzeczywiście o tym zapomniałem, a to mogło być, a to jest, uważam, bardzo istotna informacja. Dokładnie.
3: Okej.
2: Okay. Miło mi, że mogłam pomóc. Miłego wieczoru.
7: Tak jest.
3: Do usłyszenia.
5: Do usłyszenia.
7: Natomiast, Pawle, jak z tym kokoro?
6: Było pytanie. Jeszcze nie testowałem. Planuję, okay. Ale jeszcze nie testowałem. Przepraszam najmocniej. Zdam raport, jak tylko będę coś więcej wiedział.
7: Dobra. Mam jeszcze wiadomość od Sylwestra. Wiadomość głosową.
8: Pauza, przycisk.
9: Ale ja mam Android 14 w Samsungu Galaxy. Ja mam Samsung Galaxy S21 FE. I niestety właśnie muszę powiedzieć, że nie da się tego odblokować. Próbowałem odblokować i ta blokada nie chce się zdjąć wcale. Bo ja to weszłem w tę funkcję. Aplikacje i ustawienie i wcisnąłem tego drzeszło i niestety się nie udało.
3: No cóż. No to może jeszcze gdzieś trzeba w nowszej wersji Androida coś zaznaczyć. Jeżeli ktoś coś z naszych słuchaczy będzie mógł jeszcze podpowiedzieć, to zachęcamy do kontaktu. A propos kontaktu.
2: Wydaje mi się, że to wydaje mi się jest po prostu nieaktualna i że ona jest sprzed tego mojego wyjaśnienia, że najpierw trzeba spróbować w ułatwieniach dostępu, potem się cofnąć do aplikacji.
3: A to może właśnie, może to jeszcze jest ta kwestia też. No to Sylwester na pewno będzie z nami na łączach, a tymczasem na łączach jest z nami Patryk. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
3: Słuchamy.
10: No to pierwsze jest takie pytanie a propos pytanie, które zadał kiedyś Maciek z klanu, co się stało, o co chodzi. Ostatnio zaczynam używać, znaczy zawsze używam Google Translatora do tłumaczenia, czy to z angielskiego na polski, czy to z chińskiego na polski. I zawsze używam i było w porządku, a od jakiegoś czasu czy to w ZDSR-ze, czy to poprzez dodatek do NVIDIA pana Jannika Plasiarda. Zresztą ta wtyczka, ona już nie jest zaktualizowana do najnowszego NVIDIA, ale działa spokojnie i tak, jak sobie tam zaznaczymy, że chcemy tego używać. Nie wiem, co się stało. Tłumaczenie z angielskiego na polski. Jak wczoraj sobie chciałem odpalić grę Words i chciałem po prostu na grze sprawdzić. Kali pić, kali jeść, kali mieć. Włączę,
7: tak, to tłumaczenie jakoś tak. Jakoś ten tłumacz troszeczkę taki się stał mniej mądry.
10: 10 lat temu było lepiej niż teraz.
7: Naprawdę. To prawda, też to zauważyłem. Też to jest tylko u mnie, ale w takim razie problem jest szerszy.
0: Czyli Google pewnie też grzebie w modelach. Po cichu.
2: No to wygląda.
3: Być może jakoś chcą to dopalić AI, tylko na razie to dopalenie im nie bardzo wyszło.
10: Ale ja mam, słuchajcie, nie chcę tutaj szerzyć teorii spiskowych, ale wiecie, że są dwie wersje tłumacza. Jest wersja darmowa i płatna. Na przykład wtyczka JGT, ta taka do tłumaczeń z gier japońskich, gdzie musimy się logować, korzysta z płatnego tłumacza.
3: A ciekawe, Patryku, ja się tak zastanawiam, gdybyś na przykład przetłumaczył sobie i to przetestował na Chromie, tłumacząc jakąś stronę internetową.
7: Wtedy jest dobrze.
3: To jeżeli tak, to jest to całkiem możliwe.
0: Ja mam jeszcze jedną teorię spiskową. Nie wiem, czy tutaj też można spekulować. Może Google, wiedząc, że ludzie jakoś obchodzą wymogi na przykład wykupienia sobie klucza API, po prostu, bo to, wiem, że ta wtyczka jakoś to obchodzi, może po prostu wtedy korzysta z jakiegoś gorszego algorytmu specjalnie. Nie wiem,
7: być może.
10: Czy jest do NVIDIA coś do tłumaczenia lepszego, coś, co działa lepiej na...
2: Jest na przykład ten hiszpański traduktor Avanzado.
0: Tak, to się chyba wyświetla jako Advanced Translate chyba w sklepie.
2: A, okej.
10: I czego to używa, powiedzcie mi?
2: I tam jest lista rozwijana z tymi usługami i jest na przykład API DeepL Free. Możesz sobie to spróbować. Działa to trochę wolno i jest takie ale...
10: I pewnie ma jakieś ograniczenia, nie? Co do ilości przetłumaczonych.
2: Nie, ograniczeń chyba nawet nie ma.
10: Aha.
2: No przynajmniej nie natknęłam się na nie.
3: Jeżeli ma ograniczenia, to prawdopodobnie bardziej ograniczenia w ilości przerzuconego tam tekstu. Więc do jakichś krótkich rzeczy to się nada, natomiast do rzeczy dłuższych, jakbyś chciał na przykład całe artykuły tłumaczyć, to prawdopodobnie by to nie zadziałało, bo takie ograniczenia ma DeepL też w tej darmowej wersji, której się używa nawet przez stronę.
10: A co, dzięki, to w takim razie sobie to sprawdzę, ten Advanced Translate, tak, co się nazywa? Jeszcze raz? Tak to się nazywa?
2: No albo będziesz miał Advanced Translator, albo Traductor Avanzado.
0: Tak, ja zaraz mogę zobaczyć, jak to mi się u mnie w sklepie wyświetla. Gdyby mi jeszcze sklep się nie...
6: Ja tego w ogóle w sklepie nie widziałem, ale może nie jest kompatybilne z moją wersją albo coś.
0: Nie, no to znaczy, co z wersją stabilną powinno działać, natomiast może faktycznie to się wyświetla po hiszpańsku. Aha, to nie jest ta zakładka.
10: Może
0: efekty dźwiękowe.
10: O kolejnych rzeczach, żeby tutaj nie wisieć.
3: Aha, jasne.
10: To teraz informacja dla tych. W końcu, słuchajcie, udało mi się odkryć, w jaki sposób sobie pograć w otchłań. Starą, dobrą otchłań konsolową. Ponieważ od jakiegoś czasu niestety ZDSR, którym mogłem grać z otchłań, przestał ją czytać. No i zacząłem się zastanawiać, co się dzieje. ZDSR-a nie udało mi się zmusić, natomiast udało mi się zmusić NVDA-a do czytania otchłani automatycznie. Co zrobiłem? Po pierwsze, w Windows Terminalu ustawiłem w jego ustawieniach, żeby domyślną konsolą był terminal Windows, czyli ten taki standardowy terminal CMD, prawdopodobnie, po czym skończyło się tak, że i tak odinstalowałem Windows Terminala całkowicie z systemu, ponieważ za bardzo grzebałem i tak się dogrzebałem, że zepsułem i musiałem odinstalować całkowicie, ale to jest nieważne. Jeżeli jest Windows Terminal jako domyślny, no to ustawiamy sobie konsolę jako Windows Terminal domyślną i w Profiles również wybieramy Windows Terminal, bo tam w dwóch przypadkach musimy wybrać. I co teraz? Jeżeli uruchomimy otchłań, to teoretycznie on nam się uruchomi w terminalu. Natomiast NVDA będzie się zachowywać w taki sposób, że albo nie będzie czytał nic, albo będzie czytać automatycznie całą konsolę od góry do dołu. Czyli na przykład cokolwiek byśmy nie wpisali, on będzie czytał wszystko od góry do dołu, a nie tak jak powinien, co powinno się pojawiać. Więc co należy zrobić, żeby zaczęło to czytać normalnie? Należy wejść w ustawienia NVDA. Ja akurat korzystam z wersji angielskiej. Nie wiem, jak to jest po polsku. Należy wejść w Advanced, czyli w ustawienia zaawansowane. Oczywiście należy potem kliknąć w ostrzeżenie, które nam się pojawi, że absolutnie rozumiem, co robię, że te ustawienia, jak nie będę uważny, no to coś tam zepsują. No i w ustawieniach zaawansowanych mamy opcje dotyczące konsoli i tam to się chyba jakoś nazywa console type. I tam mamy coś takiego jak Automatic UI, ten UIA, czyli ten taki UIA, ten nowoczesny interfejs Microsoftu, który Microsoft tak kocha i wszędzie go chce wciskać nam. I tam musimy przestawić opcję, która w wersji angielskiej nazywa się Legacy. I to jest w tym momencie... Przestawimy się na ten stary tryb odczytywania. Ja nie znam się i nie wiem, jak to wszystko działa, ale po przestawieniu z tego UIA na tej Legacy otchłań działa, można z NVIDIA grać. Obawiam się, że może być problem potem z jakimiś nowszymi konsolowymi aplikacjami typu jakiś Whisper, nie wiem co tam jest konsolowego, że tu może być problem.
3: Ale wiesz, jeżeli będzie problem, to prawdopodobnie z odczytywaniem automatycznym jakichś różnych rzeczy, bo nie sądzę, żeby to spowodowało, że one w ogóle nie będą czytane, bo pewnie jakoś tam na przykład tym trybem przeglądu dałoby się to wszystko i tak odczytywać, tak czy inaczej.
10: Ale wiecie, czego ja nie jestem w stanie zrozumieć, bo jak ja na przykład tą otchłań próbowałem uruchamiać poprzez konsolę samą, to na przykład ZDSR czytał automatycznie, niby, tylko pojawiał się inny problem. Nie wyświetlały się w całości opcje, czyli na przykład zamiast słowa wyjście było wyj.
3: Czyli tak jakby ekran nie wyświetlał całego tekstu, jakby on...
10: Ale to się działo nie po odpaleniu po prostu kliku otchłań exe z eksploratora plików, tylko ją uruchomiłem z konsoli. Normalnie jest. Więc ja tego nie rozumiem. Konsolowa aplikacja. Naprawdę nie ogarniam tego.
2: We właściwościach jakieś parametry wywoływania pliku, na przykład, których normalnie ty nie wywołujesz, jak w konsoli wrzucasz ścieżkę.
10: Czy w ogóle ustawienia konsoli, jak się tam wejdzie we właściwości, tam jest pełno jakichś takich ustawień dziwnych w samej konsoli. Nie. Ale ja tam wolę nie grzebać.
2: Ale to mi nie chodzi o ustawienie konsoli, tylko o ustawienie pliku exe. Że mógł deweloper zaszyć po prostu jakiś parametr, z którym się odpala plik. Natomiast ta opcja w ustawieniach NVDA to się nazywa zaawansowany i tam jest obsługa konsoli systemu Windows i się wybiera przestarzała.
10: No to właśnie to trzeba zrobić.
0: Ja w międzyczasie też w końcu udało mi się dotrzeć do sklepu i faktycznie u mnie ten dodatek się po prostu nazywa Advanced Translator, on jest po prostu w sklepie. W tym momencie jest to wersja 2024.9. coś tam dalej.
3: A w wersji polskiej, co ciekawe, wyświetla się to, co mówiła Paulina, czyli traduktor Avanzado.
10: A to dobrze, ja mam NVIDIA po angielsku, więc nie ma problemu.
3: Okej, Patryku, czy jeszcze...
10: Jeszcze jedna rzecz a propos Forcy, bo taka... Ty, Piotrze, wiesz, że ja prywatnie cię nagrywałem i jakby tutaj przyszła mi taka pewna sugestia na myśl, ponieważ w Forcy ja mam czasami taki problem, że jak zaczynam skręcać i skręcam za lekko, to czasami mam problem ze zgadnięciem, jakby z rozpoznaniem, czy ten pad, czy ta delikatność jakby ruchu tej gałki sprawiła, że faktycznie w tym momencie jakby zadziałało to i zostało do gry jakby doszła informacja, że ta kierownica wirtualna ma zostać, że została w tym momencie przekręcona. Ja na przykład w tym momencie nie wiem, że na przykład mój samochód zaczął powoli, ale na przykład skręcać. I ja mam taką sugestię i ciekawe, czy na Discordzie Forcy jest ktoś, kto się zajmuje dostępnością, żeby po prostu został dodany taki dźwięk, że w tym momencie kierownica została wirtualna przekręcona jakby i samochód zaczął w tym momencie skręcać. Że po prostu była albo wibracja odpada, że w tym momencie coś zacząłem skręcać, albo właśnie, żeby był jakiś taki dźwięk dodatkowy.
0: Czy ktoś tam jest, kto pracuje nad tym teraz? Nie wiem. Wiem, że kiedyś były osoby, natomiast to były osoby zatrudnione na kontrakt, który się skończył. Możesz spróbować napisać na forum. Może być też warto napisać do pana Aleksa, który tworzy tą aplikację ArtFC, bo ja teraz nie wiem, czy tam jest takie dane dostępne, ale jeśli tam jest dostępna informacja o kącie nachylenia kół, to może być coś, co dałoby się zaimplementować w tym narzędziu ArtFC.
10: Jest z tego, co wiem, chyba dźwięk, że jak skręcamy taki lecący
0: To znaczy możesz sobie włączyć informację, możesz sobie włączyć kompas i możesz sobie włączyć informację o przechyleniu samochodu, tylko wiadomo też, samochód się może przechylać w innych sytuacjach, tak? Podczas hamowania lub gdybyś wjechał na przykład na jakąś górkę, więc to niekoniecznie musi się informować o tym, że akurat zacząłeś skręcać.
10: Mhm. Natomiast jeszcze mam informację a propos Hearthstone'a i muszę to tutaj powiedzieć, bo to się może zaraz skończyć. A mianowicie trwa na Discordzie Hearthstone'a giveaway, w którym będzie można wygrać, zdobyć za darmo pakiet kart do najnowszego dodatku. Dlatego o tym informuję, bo to się może niedługo skończyć. Ja nie wiem, jak on jest długo, jak długo jest przewidziany ten giveaway, ale trwa i można napisać na kanale giveaway informację jakąkolwiek, że chcemy dołączyć. Także mi się już raz udało wygrać, także jak ktoś z was...
0: Dziękuję za informację, przeoczyłem, a faktycznie myślę, że to jest dosyć istotne.
3: No tak, głośników Hearthstone'a trochę wśród naszych słuchaczy jest.
10: Tak jest, no ja również się do nich zaliczam. Jeszcze takie ostrzeżenie dla użytkowników iOS-a, a mianowicie najnowsza beta iOS 18.4. Jest problem bardzo duży z szybko lecącą baterią. Na łeb na szyję, przynajmniej u mnie, jeżeli chodzi o iPhone'a SE, najnowszy model iPhone'a SE, chyba trzeci, tak? Jest taki problem, że niestety bardzo szybko leci bateria i w zasadzie nie wiem dlaczego, no muszę co parę godzin tę baterię ładować. No i dzisiaj pojawiła się beta iOS'a 18.4, beta 4. Nie mam pojęcia, czy to coś poprawiło, czy nie, ale beta trzecia i beta druga to po prostu była tragedia i był kosmos. To jak szybko...
0: A to ja tego nie zauważyłem u siebie i na sprawa, że mam troszkę nowszy telefon, ale ani w becie drugiej, ani w trzeciej nie miałem takich problemów. Czwórki jeszcze nie mam zainstalowanej. Natomiast rozumiem, że próbowałeś telefon restartować.
10: Próbowałem, nawet sprawdzałem, jaki mam poziom szczytowy baterii. No i nie jest źle, jest 70%. Ale jak powiedziałem, że jak tak będzie się dalej robić, to ta bateria za chwilę mi się może zepsuć.
0: To znaczy z jednej strony nie jest źle, z drugiej strony to też nie jest jakoś dużo. Mówi się, że generalnie po 2 latach ten poziom spada poniżej 80%, czyli tak jakby twoja bateria no, straciła 30% swojej pojemności w tym momencie. Więc może być też tak, że po prostu fizyczny stan twojej baterii się po prostu też zaczął pogarszać. Szybciej.
3: I to może być dość gwałtowne, jeżeli tak. Chodzi o ten proces, bo gdzieś tam powiedzmy te procenty, one nie,
0: do 80%
3: nie spadają tak równomiernie.
0: Być spokojnie, tak.
3: Tak, tak. A poniżej to już mogą się zacząć dziać bardzo dziwne rzeczy. Mogą, z akcentem na mogą, ale nie muszą.
10: Czyli może pomyśleć jednak o wymianie baterii.
3: No, generalnie zalecane jest poniżej 80% wymiana. Z tego, co pamiętam.
10: No to jeszcze zobaczę, jak to się będzie zachowywać już w tym update'cie teraz. No ale jeśli nie, no to wymiana będzie konieczna.
3: Dokładnie. No dobrze, Patryku. Czy coś jeszcze?
10: To wszystko na ten moment.
3: To dzięki w takim razie za telefon.
10: Do usłyszenia,
3: pozdrawiamy.
0: Tak, to ja szybko jeszcze może dodam, bo sobie w międzyczasie sprawdziłem. Ten giveaway trwa do przyszłej środy, do bodajże naszego wieczora. Także jeśli ktoś nas słucha, no to warto byłoby wejść teraz. No a jeśli słuchacie nas z archiwum, no to prawdopodobnie niestety już będzie za późno. Ale jeśli słuchacie nas na żywo, no to na stronie hearthstoneaccess.com jest chyba link do tego Discorda, jeśli ktoś jeszcze nie jest jego częścią. Warto generalnie tam być, bo tam najszybciej wszystkie ogłoszenia odnośnie jakiejś aktualizacji się będą pojawiać. Będzie losowanie odbędzie się w środę o 9 naszego czasu, wieczorem.
7: A ja już mogę odtworzyć tę wiadomość, więc Sylwester ma do nas do powiedzenia.
9: Niestety, ale ułatwienia dostępu, jak wejdę, i się znajdę zainstalowane aplikacje ułatwień dostępu. Ja weszłem, jak wcisnę tego zeszło, to mi wyskakuje, że w jednym jest wyłączone i niestety dochodzi i pomoca na dole też jest wyłączona i nie da się tego włączyć. Co włączę, to mi się wyłącza to w ułatwieniach dostępu, bo jest takie ułatwienia dostępu, wejście do tego.
7: No to ciekawe.
3: Mamy jeszcze telefon, więc odbierzmy. Kto jest z nami z drugiej strony?
11: Sławek ponownie.
3: Cześć Sławku.
11: Ja tutaj a propos właśnie tego, co Sylwester przed chwilą mówił, bo słyszałem, mówi, że mu się to włącza, że mu się to wyłącza. To jak mu się właśnie to wyłącza, prawda, to może niech rzeczywiście, jak klikał na to, to niech może rzeczywiście właśnie wejdzie, tak jak mówiłem, w te aplikacje. Tak jak Paulina właśnie tutaj mnie poprawiła w tym, to właśnie niech wejdzie w tę aplikację, skoro już to wyłącza i niech wtedy właśnie spróbuje znaleźć to więcej i tą Unlock Restricted, może jak mu się to bo wtedy ja też nie mogłem włączyć, wtedy coś tam wyłączało, tylko po prostu nie mogłem włączyć, bo wyświetlało tą blokadę, czyli właśnie niech sobie wejdzie w, tak jak już mówiłem poprzednio, w ustawienia, tam nie wiem, czy zarządzanie aplikacjami, czy w aplikacje, czy lista aplikacji, tam gdzie ma wszystkie te aplikacje w ustawieniach i wtedy właśnie w tego dziesiło niech tam sobie kliknie i tam jest odinstaluj, zatrzymaj, no i tam powinien jechać, a znajdzie więcej opcji albo więcej, nie pamiętam, tak jak mówiłem. Może już się ta opcja wtedy pojawi, jak mu się to wyłączyło i może sobie włączy. A dzwonię też w takiej sprawie, bo ja kilka tam podcastów, kawałek czasu temu było mówione o głosach a cappella, prawda? I że one na Androidzie w sumie nie działają. Ale ja zainstalowałem, był taki czas, że faktycznie nie działały, później odinstalowałem, bo nie działały, teraz zainstalowałem. I powiem szczerze, tylko ja pisałem przez jedno L, nie przez dwa i udało mi się to pobrać i zainstalowałem i działa. Dokupiłem sobie właśnie głosy Ania i głos Piotr. To tam jest koszt dwa głosy niecałych 36 zł, bo 17,99 za głos. I powiem szczerze, mi to działa dobrze. A jeszcze chciałem... I mi w każdym razie działają te głosy. Nie wiem, czy już Google to jakoś poprawił, że to teraz działa. A jeszcze jedna sprawa, to jest a propos, w zeszłym tygodniu była właśnie mowa o tej aplikacji Orange Telefon, prawda?
3: Tak jest.
11: I tam da się ustawić, żeby informowało, kto dzwoni, bo jak miałem googlowski telefon, to było, że tam przychodzące połączenie z numeru takiego i takiego, a jak miałem Orange, to nie mówiło czegoś takiego, więc nie wiem, czy to się da ustawić, żeby była informacja taka, czy nie.
3: Wiesz
11: wiem.
3: Co, ciężko mi powiedzieć, jak to jest w przypadku Androida. W iOSie na pewno, jeżeli ta aplikacja jest dostępna i włączymy tam jej odpowiednio te uprawnienia, to z jednej strony możemy zrobić tak, żeby ona po prostu pokazywała informację, czy jest to połączenie zidentyfikowane przez tę aplikację jako połączenie niechciane, czy też nie. Natomiast możemy też po prostu zlecić od razu blokadę takich połączeń. Jeżeli aplikacja uznaje, że dany numer jest niepożądany, no to po prostu możemy to ustawić, żeby odrzucało połączenie.
11: No tak, ale na przykład jak ja, na przykład, żeby mnie informowało, kto do mnie dzwoni głosowo.
3: To znaczy, żebyś dostawał informację na przykład o nazwie firmy, z jakiej to jest?
11: O nazwie kontaktu, że na przykład...
3: A, o nazwie kontaktu.
11: O połączenie tam, nie wiem, od siostry, tam od, że mam, czy od brata, czy tam Marek, czy tam...
3: Czy to nie zależy od... Być może na Androidzie w jakiś sposób ta aplikacja, jeżeli miałeś ustawioną aplikację od Orange'a, Orange Telefon, to być może ona w jakiś sposób wchodzi w konflikt z tą aplikacją telefoniczną. Ciężko mi tu powiedzieć, bo ja korzystam z iOS-a.
11: Ja tam Orange'a miałem ustawioną jako domyślną.
3: Aha.
11: Orange jako domyślną, bo musiałem ustawić ją jako domyślną, bo było, czy chcę ustawić jako domyślną, bo na przykład miałem ustawioną podobną, tylko to się nazywało Google, telefon Google. Aha. I tam mi normalnie, czytaj, tam też są, tam też jest ta kwestia tego spamu, tylko tam chyba nie jest to aż tak rozszerzone, mi się wydaje. W
3: Orange rozumiem.
11: Bardziej to rozszerzone.
3: Ale żebyśmy mieli tu jasność, to nawet jeżeli ktoś do ciebie dzwonił, to nie byłeś w stanie sprawdzić, kto to jest za pomocą czytnika ekranu, czy po prostu chodzi o to, że automatycznie to nie było odczytywane?
11: Automatycznie nie było odczytywane.
3: Aha, rozumiem.
2: No ja okay, to ale... Czy na pewno musisz ustawić tą aplikację jako domyślną, żeby odrzucała automatycznie połączenia, które są uznane za spam?
11: Z tego co wiem, to tak, bo mnie też prosiło o ustawienie, które chce mieć telefon ustawiony. Czy,
2: no ale to, że prosi, to niekoniecznie jest to, że musisz, bo może to działa tak, no ja nie znam tej aplikacji, nie używałam jej nigdy, ale może to jest tak, że pomimo, że nie ustawisz jej jako domyślną, to w ustawieniach możesz chcieć, żeby ona odrzucała te połączenia, które są uznane za spam, ale które będą realizowane przez aplikację Google Telefon.
11: Ale to nie mogę chyba korzystać z obydwu, czy z Google Telefon, czy z tego, bo korzystam właśnie z danej aplikacji, bo jak zainstalowałem, to zawsze mnie to od razu mnie prosiło o ustawienie jako domyślnej. Czyli czy chcę Orange Telefon, czy chcę Google, czy chcę cokolwiek.
3: Czyli w Androidzie ta aplikacja to w ogóle się inaczej zachowuje, bo jak rozumiem, ona jest aplikacją wtedy taką aplikacją telefoniczną, tym dialerem całym, a to wygląda jeszcze inaczej, bo w iOSie to działa to tak, że jest to aplikacja typowo do blokowania połączeń. W iOSie nie da się z kolei mieć innej aplikacji telefonicznej niż aplikacja natywna, co z jednej strony ma swoje minusy, ale no, też ma swoje plusy, bo wszystko działa bardzo konsekwentnie, jeżeli o takie różne tam możliwości chodzi. Na przykład wszystkie aplikacje do rozmów telefonicznych można odbierać, czy to WhatsApp, czy Telegram, czy inne, można odbierać przez ten system, przez ten silnik. No ale jak widać, to no, wszystko ma swoje plusy, wszystko ma swoje minusy. Ale tu rzeczywiście, Sławku, ja bym przejrzał na twoim miejscu te opcje, bo być może w Androidzie też jest możliwość ustawienia jakiejś konkretnej aplikacji jako tylko taki bloker numerów telefonicznych.
11: Bo na przykład bo standardowy taki telefon, który jest jakby już wgrany, ja sobie właśnie wgrałem tego Google telefon i to mi powiem szczerze, że pasuje i sobie ustawiłem i właśnie tam mi informuje i tam też jest chyba ten spam z tego, co kojarzę właśnie.
3: No, całkiem możliwe, jeżeli to będzie spełniało swoją rolę, no to wiesz, myślę, że tutaj nie jest istotne, jaka to będzie aplikacja. Ja wiem, że tych aplikacji jest całkiem sporo, na iOS-a też zresztą. Ja kiedyś używałem na przykład Should I Answer, kiedyś była jeszcze też taka aplikacja, ona też na iOS-a i na Androida zresztą, Odebrać Telefon ona się nazywała i też z niej korzystałem, ona była z kolei darmowa, jak dobrze pamiętam, ale jakoś naprawdę mi się ostatnio po prostu ten Orange telefon sprawdza, więc...
0: Z ciekawości rozumiem, że trzeba tam się jakoś zalogować, trzeba być klientem Orange.
3: Nie,
0: tak, żeby...
3: właśnie to jest to, o czym
0: to
3: mówiłem w poprzedniej audycji. Że to jest aplikacja...
11: Bez względu na operatora.
3: Tak, bez względu na operatora, a Orange akurat, no, też gdzieś tam obserwując różnego rodzaju konferencje takie technologiczne, sieciowe i też związane z bezpieczeństwem, akurat oni mają całkiem fajny ten zespół działający na rzecz cyber security i oni sporo robią dla bezpieczeństwa w sieci, więc...
0: No to muszę sobie to ściągnąć, bo miałem tą aplikację Should I Answer, natomiast ona nie była aktualizowana od kilku lat. Ja mam wrażenie, że też ta baza danych też się przestała aktualizować.
3: Nie, to aplikacja Orange Telefon aktualizowana jest regularnie. Ona się sama zresztą może nawet przypominać, żeby po prostu ją otworzyć i zaktualizować. Dobrze, Sławku, czy...
11: A o tej aplikacji Odebrać Telefon to w ogóle nie słyszałem.
3: A to poszukaj jej, bo to też jest jakaś, chociaż też mam wrażenie, że ona została tak jakoś porzucona. Ale mogę tu być niesprawiedliwy w ocenie.
11: A to by było wszystko, co chciałem właśnie powiedzieć.
3: Okej, to dzięki w takim razie. Do usłyszenia.
11: Do usłyszenia.
7: No to w takim razie, co teraz? Teraz kolejny news. Muszę sobie zobaczyć, co tu było, co nie, bo tych wiadomości ostatnio było dużo i połączeń. To teraz, Paweł, od ciebie informacja na temat tego, jak można z telefonu zrobić krótkofalówkę.
6: No, zgadza się. Ja tutaj mam taki zestaw przed sobą. Wspominałem kiedyś na łamach tych przeglądu o czymś, co znalazłem na Hacker Newsie, czyli o zestawie, który nazywa się KV4P. No i był to zestaw typu zrób to sam, czyli sam sobie kup części, sam sobie zlutuj, instrukcje masz, aplikacje masz, a jak sobie zlutujesz, to podepniesz się do smartfona z Androidem i tym smartfonem sobie poszusujesz po falach UKF nawet chyba, bo to jest 2 metry i 70 centymetrów, także to już nawet nie są chyba krótkie. No i jak to wiele projektów z Hacker Newsa, tak to przeleżało, no jako ciekawostkę to podałem. No po czym od słowa do słowa pogadaliśmy ze znajomymi właśnie w Metalabie, czyli w tym hackerspace w Wiedniu, o którym już wspominałem. No i znajomy stwierdził, że on znalazł w sumie taki zestaw już zmontowany na AliExpressie. To może to kupimy i się tym pobawimy. No i jak powiedział, tak też zrobił. No i aktualnie leży przede mną woreczek strunowy. Ja ten woreczek strunowy postaram się tutaj otworzyć i z niego wyłuskać to, co mi jest potrzebne. A co mi jest potrzebne? Mam płytkę, która jest bazą tego całego urządzenia, w której jest cała jakby elektronika. Bardzo to surowo wygląda. Znajomy właśnie to sam na własną rękę zlutował, bo on właśnie kupił wariant, w którym przyszły same części, ale lutowanie to już jest jakby sprawa użytkownika. No więc wygląda to dość surowo. Nie jest jakoś odbudowane, obudowane sensownie, piny wystają. No ale jest taki prostokącik, bo to te części chyba, te, które oczywiście nie były jakoś tam specjalnie elektroniką, to były wydrukowane w drukarką 3D. Także no takie PCV, taki plasticzek chropowaty z zewnątrz. Z tyłu, z przodu gołe piny, palce można pokaleczyć, takie wystające pręciki. To jest element numer jeden. A elementem numer dwa jest antena, która jest gumowa, niezbyt długa, nie jest też specjalnie teleskopowa ani elastyczna. W związku z czym ja ją teraz wyjmę. O, mamy antenę. Spróbuję ją przykręcić do bazy. O, i antena się wkręciła. A następnie mogę kablem USB, oczywiście kabel, który dostaliśmy w zestawie, jest trafiony, więc nie działa. Przez pół spotkania tydzień temu w czwartek żeśmy się zastanawiali, na czym problem polega. Więc mam swój kabel. USB-C jest po obydwu stronach, czyli USB-C jest po stronie urządzenia tego radiowego i po stronie smartfona. O, tutaj słyszymy bardzo ładne dźwięki, prawda, takich dawno u mnie nie było słychać. To jest Pixel 7a. Ja się na chwilkę wyciszę, żeby wpisać PIN.
3: Czekamy.
6: Jak rozumiem, żadnych wiadomości na razie nie ma, ani innych tu kontaktów.
3: Nie. Mamy jest telefon, na ale... Tak, mamy telefon, ale to za chwileczkę. Wpuścimy.
6: Dobrze. Ja tu zaraz zwolnię. Tak. Zwolnię syntezę. Ale już słyszymy to, co mamy słyszeć. I to jest eter. No, dobrze, powinno wystarczyć. Jestem teraz w interfejsie aplikacji KV4P. Mam tu przycisk Settings, to są jakieś ustawienia. Mam informację, że jestem w trybie Simplex, czyli teoretycznie gdybym nacisnął PTT, to by przestało być słychać ten szum tutaj w tle.
12: 446.000 pole edycji.
6: Wpisałem częstotliwość. Wpisałem częstotliwość graniczną PMR-ów, czyli takich zwykłych walkie-talkie, jakie można kupić sobie w sklepie i po prostu legalnie nimi operować. w nadziei, że coś usłyszę. To jest chyba graniczna częstotliwość PMR-ów. Nie latałem po wszystkich kanałach, ale mogę tu wejść. Mogę wpisać.
12: Szybkość mowy 170, szybkość mowy 194, simplex. Edytowanie, szybkość mowy
6: 194. A właśnie, muszę wrócić na znaki, bo...
12: Działania. Znaki.
6: Dokładnie. Bo kursor zawsze wskakuje na początek i potem się mogę dziwić, czemu te częstotliwości mi się nie wpisują. Ano bo muszę usunąć starą i wpisać nową. I wpiszę przykładowo 438.
12: 5, 4, 3, 9, 8, 8.
6: Kropka. 950. Na tej częstotliwości jest rzekomo.
12: Kliknij dwukrotnie. Klawiatura ukryta.
6: Tak. Jestem, potwierdźmy to.
12: 438.9500 pole edycji.
6: Tak. Tu powinien być przemiennik na wzgórzu Kalenberg, który ponoć taką mocą nadaje, że powinno być go słychać w zamkniętej szczelnie piwnicy na urządzeniu z odkręconą anteną. No, nam się to do tej pory nie sprawdziło, więc jakby najważniejsza funkcja tego zestawu póki co nie zdała egzaminu, nie słyszymy niczego, nie mogliśmy niczego namierzyć. Moja teoria na to jest taka, ale no kurczę, no chyba jestem ostatnią osobą, która powinna się wypowiadać, bo nie mam pojęcia o elektronice, ale zauważyłem, że jak przycisnę palcem trochę mocniej jeden z pinów tutaj, który to był? O, jeden z pinów od dołu, chyba, no gdzieś tak, tu w połowie. Jest taki jeden pin, który jak przycisnę mocniej palcem, to jak słyszycie, przestaje szumieć. Więc rozumiem, że przestaje w ogóle jakkolwiek z tą anteną czy z resztą się kontaktować. Więc możliwe, że coś tu jest niedolutowane, w związku z czym no, wpływa to jakoś na jakość tego odbierania. Ten przemiennik powinien się co parę minut sam identyfikować, więc gdyby to działało, to byśmy na pewno usłyszeli. To nawet nie jest to, że eter jest pusty i nikt nie mówi, tylko po prostu no tak to mamy. Co my tu jeszcze mamy w tej aplikacji? Tu mamy miernik, który chyba albo nie jest czytany, albo chwilowo tu nic nie ma, więc nie wiem, czy to jest ten miernik, który podaje nam te wartości radio, Santiago i tak dalej. Czy też jakość chyba też nadawania Morsem, ale no taki mamy. Mamy tutaj pamięci, możemy wpisywać do pamięci różne zakresy częstotliwości i się z nimi przełączać.
12: Dostępne jest tak. Działanie etykiety.
6: To jest pusta lista, gdzie też byłyby te pamięci chyba wylistowane.
12: Stan, przycisk.
6: Tu jest skanowanie. Można skanować pewnie po całym zakresie. Mogę nawet to włączyć. Mogę dodać pamięć. I tu mam dwa tryby. Voice, czyli nadawanie głosem. I APRS, czyli takie, no chyba analogowe jednak, ale nadawanie tekstem. Trochę się na tych rzeczach nie znam, więc jeżeli są wśród nas radioamatorzy, to możecie mnie poprawić i najmocniej przepraszam za moją ignorancję. I mamy push to talk, który ja bym na tych częstotliwościach go teraz nie próbował, bo bynajmniej nie mam do tego uprawnień, ale on działa. Znaczy nie, on powinien by działać, ale testowaliśmy na innych częstotliwościach i jakoś, no nie chciał się gdzieś tam uaktywnić. No i mamy też ustawienia i w nich możemy poustawiać sobie squelcha, możemy sobie poustawiać graniczne wartości różnych pasm, 2 m 70 cm. Możemy też poustawiać sobie, czy push to talk ma być przytrzymywany, czy stuknięty dwa razy. No i animacje, czy mają się odbywać, możemy wpisać swój znak wywoławczy, no bo gdybyśmy wysyłali na przykład APRS-em jakieś dane, jakąś wiadomość, to ten znak byłby tam też zakodowany nasz wywoławczy. No i parę jeszcze ustawień tam poczynić można. No więc jak widać, jest to proste, wielu funkcji nie ma. Natomiast, no, co by nie mówić, jest to kolejny pomysł na, jeżeli oczywiście pytanie, jaki to jest potencjał, żeby podpiąć na przykład jakąś mocniejszą antenę, żeby to jakoś rozbudować, ale jest potencjał na to, żeby mieć całkiem fajnie dostępny, z talkbackiem czytany radiotelefon radioamatorski, zrobiony właśnie z naszego smartfona. Także no, ja będę tutaj... Tak, ja będę temat jak najbardziej śledził i mam nadzieję, że będę miał jakiś lepszy rezultat niż na ten moment, że sobie to poszumi. No a jak już tak będzie daleko, to dam wam o tym oczywiście znać.
3: No, jak a szumi, to już dobrze.
2: AliExpressie?
6: Ile kosztuje? Myślę, że około 200-250 zł. My płaciliśmy około 50 euro.
2: Okej.
3: Jak szumi, to już znak, że coś tam zaczyna działać. Teraz pewnie trzeba dopracować właśnie tę elektronikę. Tak, odbieramy telefon. Miejmy nadzieję, że ktoś, kto do nas dzwonił, to jeszcze z nami jest. No jest. Kogo witamy?
13: Dzień dobry. Wieczór, raczej Piotr.
3: Dobry wieczór, Piotrze. Słuchamy.
13: Co do tego CSR-a komentarego, to tam trzeba wejść woli tam ten spuszczenie aplikacje domyślne, może tam kolega Sylwester nie wie, gdzie to jest. To nie w tę dostępność tolbek, tylko aplikacje domyślne. Zjechać do tego Jeszuło, udostępniać to wszystko, pozezwalać i potem w prawo iść tą aplikację tak samo, też tam będzie więcej opcji i tam to włączyć, nie? I to powinno zadziałać, nie? Na Samsungu, ja to mam tak zrobione, nie?
3: Okej.
13: Okay. Robiłem to kilka razy. Mm-hmm. I powinno mu się to udać, nie? Bo to nie jest jakoś skomplikowane.
3: A na jakim, Piotrze, Androidzie to ustawiałeś ostatnio? Właśnie
13: Android
3: też...
13: 14.
3: A, no czyli 14. To, co ma Sylwester. Czyli to rzeczywiście powinno to tak zadziałać.
13: Tak. A co do tego radyjka, to ja mam takie radio Baofeng. Nie wiem, czy jest szczęście o takim...
6: UV5R Baofeng. Może?
13: No chyba tak.
6: Mm-hmm. Tak, to też
13: To sobie kupiłem. No? To też mówi po angielsku i po chińsku, nie? Jak ktoś tam...
6: Tak, tylko tam trzeba ustawiać częstotliwości, bo chyba domyślnie, jak się
13: tak,
6: kupuje,
13: tak,
6: to
13: tak. Jest tam tych opcji, tak. Z YouTube'em coś się tam da zrobić, nie? Miał mi tutaj kolega przyjechać tutaj, pomóc. To łatwo sobie to kupiłem na słuchu służb, nie? Tutaj, żeby coś się wiedzieć, co się dzieje, nie? I tak dalej. U mnie na osiedlu i ponoć to działa, nie? Ale to też się zmieniają te, jak to się nazywa, z analogowych, na przykład służby policyjne zmieniają na cyfrowe.
3: No tak, na ten system Tetra bodaj on się tak nazywa i to...
13: No już nie wiem, to już musiałem się zapytać jakiegoś policjanta.
3: I to wtedy zaczyna, no już przestaje być dla nas dostępne, tak, żeby tego posłuchać, bo to już jest wtedy kodowana ta transmisja.
13: No, tylko lówka kosztuje 150 zł, nie jest jakiś mega wydatek. Mhm. W sumie spokojnie. A co do tych spamowych połączeń i co to Sławek dzwonił, no to jak chce wiedzieć, kto do niego dzwoni, to gdzieś jest taka funkcja, sobie może mu powtarzać w telefonie 2-3 razy, kto dzwoni, tak, dana osoba, nie? Jeżeli o to chodziło, nie?
3: No, pytanie, czy to działa z każdym tym dialerem, wiesz, bo tu, no... Sławek
13: właśnie... działa, nie?
3: Aha. A z jakiego korzystasz? Z jakiej aplikacji jako telefonu?
13: Nie wiem, telefon, aplikacja, no zwykła telefon.
3: Okej, okay.
13: Mam dwie, nie? Mam dwie i któraś tam jest domyślna, nie?
3: Jasne.
13: No już nie pamiętam, które. A co do połączeń spamowych, nie, to nie wszystkie połączenia są spamowe, nie? Bo ja to odbieram wszystkie telefony i zazwyczaj to jeszcze się nie zdarzyło spamowych połączeń, bo to albo banki dzwonią, albo ktoś w jakichś innych sprawach, nie?
3: Piotrze, to jesteś szczęściarzem. Jak do ciebie nie dzwonią spamowe połączenia, to naprawdę gratuluję, tylko pamiętaj też, że nie wszystkie instytucje, które się podają za jakieś konkretne, na przykład za bank, to pamiętaj, że nie zawsze jest to bank i na to bardzo trzeba uważać, bo czasem ktoś dzwoni i mówi, że jest z banku. Ja kiedyś miałem taki telefon na przykład, z niby to z działu bezpieczeństwa banku PKO BP. No, okazało się, że to... I nawet co ciekawe, był to chyba numer telefonu podrobiony jako ten numer telefonu rzeczywiście należący do banku, ale no, po drugiej stronie był człowiek, który z bankiem absolutnie nie miał nic wspólnego.
13: On musiał włączyć informacje, coś, jakiś dostęp do konta i tak dalej.
3: Tak.
13: To trzeba uważać.
3: Na to trzeba uważać, także... Ale jeżeli do ciebie spamerskie połączenia nie dzwonią, to...
13: Nie, no, dzwonią o fotowoltaikę. Ja o fotowoltaikę dzwonią, no to jak w bloku mieszka, to ja fotowoltaiki nie będę zakładał.
3: Mam tak samo. I wtedy połączenie zostaje przerwane, nawet już w ogóle nie kontynuują rozmowy.
13: Tak. No dobra, to dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam wszystkiego.
3: Dzięki. Pozdrawiamy cię również. Do usłyszenia.
7: No to w takim razie jeszcze mamy wiadomości na WhatsAppie. Dwie od Sylwestra.
9: przeciwnie. Ale tak jak Sławek mówił, to unlock jest tamten właśnie ta funkcja. Unlock jest tam, gdzie jak zjadę w dół, to to mi blokuje właśnie. Włączam to i nie chcę tej blokady właśnie mi ściągnąć, bo tam jest zatrzymaj i tak dalej. I właśnie to wcisnę niestety. To nie jest skuteczne. No, to Pawła tak krótko. No szkoda, sprzęt trochę uszkodzony, niesprawny. To taka słaba prezentacja, tylko na telefonie. Ale dość ciekawe by było to. Ale jakby kiedyś ktoś był polutował, poprawił ktoś, to jakbym mógłby kiedy jeszcze w wolnym czasie zaprezentować ten krótkofalarski sprzęcik. Tylko trzeba jego do porządku doprowadzić.
6: No właśnie, będziemy się temu przyglądać, bo to jest też trochę tak, że my w ramach tej naszej

0: i demonstruje to chociażby to, że interfejs do obsługi tego na smartfonie jest dostępny z TalkBackiem. I myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, no bo jest Wafeng, jest wszystko na bazie OpenGT77, różne sprzęty, które to wspierają. Natomiast no tak poza tym, to jak chodzi o jakieś udźwiękowione radiotelefony, radioamatorskie, no to jest tego jak na lekarstwo, więc ja się, mimo że to jeszcze nie do końca gdzieś tam jest dopracowane i działa, bardzo ucieszyłem. No i jeżeli będę miał już jakiś Ether, to też chętnie to pokażę.
1: I wracamy chyba do newsów. Paulina znalazła ciekawą informację, znaczy informację, coś a propos kursów programowania dostępnych.
2: Tak, jest taka strona Techopolis, to się nazywa, i ja w sumie nie wiem, na ile ten news jest aktualny, bo po prostu była taka ala reklama na tej liście Dawida Goldfielda. To jest strona, która ma kursy programowania i różnych automatyzacji dla niewidomych. Te kursy są w miarę tanie, one tam są na przykład $5 za miesiąc i tak dalej. Czy tam $5 ogólnie za kursy, w zależności od konkretnego case'u, z konkretnego przypadku. I zaraz powiem, o tu jest, już mam listę. Jest tak, no i oczywiście wszystkie są po angielsku. Getting started with Meta Ray-Ban Smart Glasses, czyli no rozpoczęcie zabawy z tymi Meta Ray-Banami, o których myśmy mieli podcast. I to jest $5 za miesiąc. Używanie terminala Macowego w dostępny sposób. I to jest dostępny kurs za darmo, więc możemy sobie sprawdzić na przykład, na ile nam pasuje ta strona, na ile jesteśmy zadowoleni z tego, jak te kursy wyglądają, albo właśnie pod kątem uczenia się i takiego przyswajania przez nas informacji, albo po prostu pod kątem wygody korzystania z tej strony. Jest też taki bundle, zestaw wszystkich kursów od Techopolisa. Mastering Apple Shortcuts, czyli jakby używanie aplikacji skróty, automatyzacja swojego życia. To jest $10 za cały kurs. AI Tips Weekly, czyli porady dotyczące sztucznej inteligencji cotygodniowo, nowe. Tam jest $4 na miesiąc, ale oczywiście jak słuchacie tych przeglądów i moich kącików, no to już dużo mniej ta opcja się przydaje, mam nadzieję przynajmniej. Practical Python, no to jak sama nazwa wskazuje, uczenie się programowania w Pythonie. I $15 to kosztuje. To jest jeszcze na drugiej stronie, to już tak szybko przeczytam, Creating Custom GPTs, czyli właśnie tworzenie modyfikacji do czata GPT własnych. To jest $20. Programming for Everyone, to taki ogólnikowy kurs o programowaniu. Dev Tips Weekly, czyli takie porady dla programistów tygodniowe. I podstawy Swift UI, czyli tego tej funkcji do budowania interfejsów dla Maca i iOS-a. No i tak naprawdę tyle z całej tej listy.
1: To przechodzimy teraz dalej. Mamy kilka emulatorów Androida na Windowsa, ale mamy też emulator Windowsa na Androida. Pawle. Tylko Pawła nie słychać.
0: Już mnie słychać?
1: O, tak jest.
0: Tak, mamy taki emulator. Nawet chciałem go przetestować na właśnie tymże moim Pixelu i niestety wyskoczył mi komunikat, że ta aplikacja została stworzona pod starszą wersję Androida i nie spełnia wymogów Play Protect. Także albo da się to obejść, albo po prostu tego nie ruszę. Ale dobra wiadomość jest taka, że ktoś stworzył już poradnik, jak nad tym uruchomić NVDA. Więc jest sobie projekt. Projekt się nazywa Winlator. Winlator, strona to winlator.org.

0: Tam możecie sobie ściągnąć plik APK z GitHuba zresztą, tegoż emulatora i zainstalować go na smartfonie. No i po co ludzie takie rzeczy robią? To jest w ogóle emulator na bazie czegoś, co się nazywa Wine. I Wine to jest taki już no, wiekowy, już lata, od dawien dawna się rozwijający emulator Windowsa pod Linuxa. I to nie znaczy, że to jest maszyna wirtualna, to nie znaczy, że mamy tam cały uruchomiony system z pulpitem, z menu start i z całą otoczką, tylko że jakby w taki zemulowany sposób pod tym systemem naszym głównym, czyli oryginalnie był to Linux, teraz mówimy o Androidzie, można uruchomić aplikację na Windowsa. No to oczywiście ma mnóstwo ograniczeń, bo nie każdą aplikację da się w ten sposób uruchomić. Zdaje się, że tam przez długi, długi czas były problemy jakieś z właśnie z bridge'owaniem, za przeproszeniem, czyli z mostkowaniem tego z jakimś czytnikiem ekranu. To chyba nie chciało mostkować z Orką. Zdaje się, że tam jakieś rozwiązania powstały. No głównie było to używane do gier, tak mi się wydaje, ale pewnie nie tylko. I nie inaczej jest tym razem, bo już się wzięli do tego mądrzy ludzie i zaczęli instalować to na przykład Steama i różne gry spod Steama i sobie w te gry grać. No i ktoś na Audio Games stwierdził, że stworzy poradnik i jest taki poradnik na GitHubie, gdzie można sobie poczytać, jak to wszystko zainstalować, żeby tam chodziło NVDA i właśnie nasze ulubione gry. I zdaje się, że sam proces jest do wykonania chyba pod warunkiem, że się użyje Jeshuo z OCR-em i tam w paru miejscach coś się OCR-em kliknie. Na pewno jest w samym emulatorze opcja zainstalowania plików exe w tymże emulatorze, więc warto sobie ściągnąć NVDA już na naszego Androida. Jak to brzmi w ogóle? I przez ten emulator kliknąć zainstaluj i uruchomić, czy tam uruchom i uruchomić ten plik. Także potem można kombinować z grami. Nie mam pojęcia co, bo nigdy nie używam Wine'a, co można w ten sposób tak naprawdę uruchomić, bo no pytanie, jeżeli mamy takie środowisko quasi Windowsowe pod Androidem, to co, poszedłby tam na przykład Reaper? Chyba nie, to chyba Reaper to jest dużo więcej zależności chyba, żeby, nie, za dużo może zależności, żeby to wszystko tam poszło, do tego jeszcze wtyczki i tak dalej, ale...
1: Ja się bardziej przy ziemi zastanawiam, czy byłoby w stanie odpalić HS-a, tylko że żeby odpalić HS-a, to trzeba wgrać mod dostępnościowy, czyli dostać się do całego programu Files i tak dalej, i czy w ogóle jest to osiągalne w tym środowisku.
0: Dobre pytanie, czy on podmontowuje jakiś system plików, czyli dałoby się przez dowolnego menedżera na przykład tam wejść, albo sam ma jakiś menedżer plików.
2: Znaczy mam z tym drobne doświadczenie na Macu, bo na Macu Wine też jest i generalnie to jest po prostu system plików normalnie. Tam jest po prostu katalog się tworzy, więc raczej z tym nie powinno być problemu. Natomiast NVDA w takim środowisku, przynajmniej tak było na Macu i tak chyba było na Linuxie. Na Linuxie to w ogóle mamy taki skrypt Audio Game Manager, który nam pozwala różne gry po prostu ściągać sobie w taki bardzo prosty sposób. Nie wiem, co tutaj jest głównym problemem, natomiast generalnie NVDA tam generalnie jest uruchamiane tylko po to, żeby było dostępne to API dla gier na przykład, czy do aplikacji, które mogą mówić, bo NVDA sam siebie po prostu nie był w stanie czytać tych okienek. Dlaczego? Nie wiem, może tam właśnie, tak jak wspomniałeś, sam brakuje w tych bibliotek, które są odpowiedzialne za dostępność, nie wiem. Natomiast wszystko, co mówi samo z siebie, no to bez problemu się uruchomi.
3: Czyli częściowo Reaper by nawet mógł działać.
0: Ale menu nie przejrzysz.
3: Ale menu nie przejrzysz, tak dokładnie.
2: Dalej. No tak.
0: No, ale do gier, to głównie z takim zamysłem też powstało, żeby po prostu gry odpalać. No ja myślałem sobie o Playroomie, ale no jeżeli ma nie czytać tego, po czym ja nawiguję, bo to są standardowe kontrolki.
2: No przecież jak dało się jakąś SAPI włączyć, ale też no jest webowy Playroom.
0: Wiem, ale no. Znaczy i tak trzeba by podpiąć klawiaturę do takiego Androida, żeby w ogóle te gry obsługiwać, to myślę, że trzeba sobie od razu na początku wyjaśnić, ale... No, ale nie wiem, myślałem, że on jakoś będzie czytał. No, widocznie za mało znam charakterystykę Wine, ale no to jeżeli macie jakieś ulubione gry, w które chcielibyście sobie pograć na... No,
1: to nie wiem, może jakiś Sequence Storm chociaż.
0: Na przykład.
2: No,
0: no to możecie sobie pograć być może teraz już też i na waszych smartfonach.
3: Marcel.
0: A może w aplikach brajlowskich?
3: Marcel ma do nas pytanie, na YouTubie się pojawiło, jak przetłumaczyć jakąś wiadomość mailową. Konkretnie tu chyba nawet mam to pytanie obok, więc przeczytam dokładne to pytanie. Jak przetłumaczyć wiadomość mail w poczcie na iOS? No, za pomocą jakiegokolwiek narzędzia do tłumaczenia, podejrzewam. Możesz użyć translatora Google, ma natywną aplikację. Możesz użyć DeepL'a, też ma natywną aplikację, więc możesz zaznaczyć taką wiadomość, którą dostałeś i po prostu ją skopiować i następnie wkleić na przykład do takiego tłumacza i ją przetłumaczyć. No jest też ta funkcja natywna tłumacza Apple, ale ja szczerze mówiąc nigdy z niej nie korzystałem. Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka i ja zawsze korzystam z tych zewnętrznych translatorów.
4: Tak. Mamy pytanie od Sylwestra. Pyta się, jaki to jest model Pixela, Pawle, ten, na którym testowałeś?
0: 7a. Troszeczkę starszy, ale aktualizację dalej dostaje.
4: Tak.
1: Czekaj, a jakiego ty masz tam Androida?
0: 14 jeszcze, bo 15 już mi tam powiadamiał, że jest, ale jeszcze jej nie zainstalowałem.
1: Okej, okay, czyli znaczy, że żeby się przebić przez ten Play Protect, no to trzeba mieć starszego niż 14 Androida.
0: No to wygląda, ale to jest dziwne, bo ten Relator dość niedawno wyszedł, więc nie wiem, czy tam coś poblokowano na nowszych Androidach, czy co się podziało, ale no.
4: Być może. Może tak być.
1: Może sam Pixel ma jakieś dodatkowe zabezpieczenia.
0: Może mieć, aczkolwiek wydawało mi się, że oni tam coś próbowali działać z wirtualizacją, ale może mi się pomyliło.
4: No, w każdym razie będziemy obserwować i jak coś się w sprawie zmieni, to pewnie spróbujemy dać znać, bo no, mnie to też by mogło interesować na przykład. A tymczasem, Paulino, odbyła się konferencja Microsoftu, Microsoft Ability Summit, tak to chyba się nazywa, i ty wiesz, co się na tej konferencji działo.
1: Ona się odbyła dzisiaj i dosłownie z pół godziny przed tym przeglądem dopiero pojawiły się newsy na temat tego, co tam było. No i jak to co roku właśnie ten szczyt Microsoftu dotyczący dostępności obrodził w nowe, czy to obietnice, czy to premiery. No i właśnie z premier mamy ten konfigurowalny joystick dla osób z ograniczoną mobilnością. Nie wiem, na ile mógłby się on przydać niewidomym, ale ogólnie można już go kupić. Można tam sobie domontowywać przyciski i tak dalej. Nie wczytywałam się w to jakoś mocno, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście można.
3: Ja myślę, że dobrego kontrolera to nigdy za mało i na pewno i dla nas mógłby mieć pewne jakieś fajne funkcje. Pytanie po prostu, jaka cena, bo całkiem możliwe, że my nie mamy aż takich potrzeb, żeby urządzenie, które jest dedykowane różnym innym niepełnosprawnościom, bardziej takim motorycznym, wykorzystywać.
1: Chciałam sprawdzić, jaka cena, ale chyba tutaj nie ma. No w każdym razie w sklepie Microsoft sobie można to sprawdzić. Kolejna rzecz to jest jakaś integracja neuronowych głosów od Microsoftu z czymś, co nazywa się Tobii DynaBox i dzięki temu w aplikacjach Tobii Talk i Tobii Phone mają się pojawić głosy neuronowe. Nie wiem, co to są za apki. Nawet próbowałam to googlować i niezbyt wiele mi to przyniosło. No ale cóż, może to jest po prostu coś dla jakiegoś specyficznego kraju lub kręgu kulturowego. Albo może to jest coś, co ma wyjść, no nie wiem. Ale to, co może być ciekawe dla nas chyba najbardziej, to jest informacja, że mają pojawić się usprawnienia bazowane na sztucznej inteligencji w narratorze. I ma to być przede wszystkim rozpoznawanie obrazu, ale też coś, co mnie zaintrygowało, mianowicie jakiś tam dostosowujący się interfejs, który stara się uchronić nas przed przesytem informacji. Nie wiem, o co z tym chodzi i jak to ma niby działać, ale jestem ciekawa. Podobno na wiosnę w tych kompilacjach Windows Insider ma coś się pojawić. Ja te kompilacje pobieram na bieżąco, więc może jak coś dostanę, to już sobie to potestuję i będę dawać znać, ale no, jestem zaintrygowana. Są tam też jakieś pomniejsze informacje o osobach z problemami ze słuchem i z Teamsami i też z jakimiś partnerstwami i z przewodnikiem dotyczącym projektowania dostępnych opakowań, ale myślę, że to już jest dużo mniej ważne w naszym kontekście.
0: Tobii Dynavox to są urządzenia wspierające komunikację dla osób, które mówić nie mogą, na przykład w wyniku stwardnienia rozsianego. Tam są urządzenia na przykład do sterowania oczami, gałkami ocznymi.
1: Okej, dobra.
0: Że mogą wybierać tak jak Stephen Hawking, tak? Frazy i będzie to wypowiedziane głosem.
1: To przepraszam, bo też myślałam, że to jesteś dla niewidomych. To mogą się jakoś lepiej
0: zainformować. Nie, też warto o tym mówić, też to ważne jest.
4: To prawda.
1: No to już wiemy.
4: Tak. Tu mamy taką nietypową prośbę od Sylwestra, żeby o grach powiedzieć gdzieś między 22 a 22.30. To spróbujemy, ale no nie gwarantujemy. Ale do gier jeszcze troszeczkę. Mamy jeszcze tutaj kilka innych tematów. Na przykład paczkomaty, to znaczy austriackie paczkomaty, bo ich dostępność, no Paweł, w związku z tym, że w Austrii mieszka, no to poznałeś, Paweł, tak?
0: Tak, tak. Znaczy nie do końca, ale o tym zaraz. Natomiast wiem w teorii, jak to działa i nawet tę teorię zacząłem gdzieś tam próbować stosować. Otóż zamówiłem sobie ostatnio pewną paczkę. Paczka nie została mnie w domu. Swoją drogą austriacka poczta ma aplikację mobilną i w aplikacji można te przesyłki śledzić. Można nawet tam wydać takie zarządzenie, żeby tą paczkę dostarczyć do sąsiada albo zostawić w jakimś konkretnym miejscu, albo wysłać do jakiegoś konkretnego punktu właśnie odbioru paczek, albo na inny dzień przestawić. Można tym zarządzać z apki. Jest to dostępne. Bardzo przyjemnie się z tego korzysta. No i kurier, który miał mi tą paczkę dostarczyć, no w domu mnie nie zastał. Ja byłem wtedy w pracy, więc ciężko żeby. No i tą paczkę dostarczył do punktu odbioru paczek. No więc udałem się tam ostatnią sobotę. Byłem wtedy akurat z osobą widzącą, więc w razie czego, znaczy nie wiedziałem w ogóle, że to będzie dostępne, więc no poszedłem z osobą widzącą, bo już przygotowałem się na jakby ekrany dotykowe i różne inne atrakcje. No i się okazało, że po pierwsze w tym budynku, gdzie znajdują się te automaty pocztowe, są linie prowadzące, które prowadzą do tychże. A po drugie właśnie osoba widząca, która mi w tym pomagała, coś sobie kliknęła na ekranie i nagle zaczęło gadać. No i ja może opowiem od początku, jak ten proces powinien wyglądać, jakbym się do niego zabrał, gdybym wiedział, że w ogóle dostępność jakaś jest. A no mianowicie, jeżeli nie uda nam się tej paczki odebrać osobiście i ona wyląduje w punkcie, to kurier zostawia nam awizo. Awizo jest normalnie fizyczne, papierowe, leży sobie w skrzynce. Taki kod aktywacyjny, czy ten kod do zeskanowania, my też dostajemy w apce, jakby w formie cyfrowej, ale dostajemy też fizycznie powiadomienie o przesyłce do skrzynki. To powiadomienie ma ścięty jeden róg. Dzięki temu, że ten róg jest ścięty, to wiemy, jak sobie wyprofilować tą kartkę, żeby znaleźć, czy żeby wiedzieć, w którym miejscu jest kod kreskowy, który trzeba zaprezentować przed czytnikiem. No więc z taką kartką udajemy się do punktu odbioru paczek. Tam są automaty, podobne jak nasze paczkomaty, tylko większe, trochę szersze, więcej jest tych skrzynek, skrytek. No i teraz co powinniśmy zrobić? Oczywiście liniami prowadzącymi znajdujemy sobie paczkomat. Dotykamy, paczkomat ma ekran dotykowy, dotykamy gdziekolwiek na tym ekranie. Następnie dotykamy, no właśnie, pod ekranem jest taki rządek wyklejanych takich dotykowych symboli. Tam jest kółeczko, plus i minus. Plus i minus jest do zwiększania, zmniejszenia głośności, a kółeczko jest właśnie do aktywacji przewodnika głosowego. Czyli nad tym kółeczkiem dotykamy ekranu i włącza się przewodnik. I zaczyna nam opowiadać o tym, że to jest dostępny paczkomat i że możemy go obsługiwać tak i tak. Więc właśnie nie ma słuchawek, więc wszystko idzie na cały regulator, na głośnik. No to nie jest jakiś duży problem, bo tam jakichś prywatnych informacji ta synteza nam nie wyczyta. No jedyne co to, nie wiem, jak ktoś byłby bardzo czepliwy, to mógłby się przyczepić, że to głośno i przeszkadza i tak dalej. Ale my akurat byliśmy sami w tym pomieszczeniu, to był zresztą weekend. No i jest prośba, żeby pokazać ten kod do czytnika. I tutaj u mnie się przygoda niestety skończyła, bo otrzymałem komunikat, że dla wskazanego kodu nie są dostępne żadne przesyłki, prosimy skontaktować się ze wsparciem technicznym, poczty i tak dalej. Kiedy zresztą ten przewodnik głosowy, jak się przez jakiś czas nic nie robi, no to mija jakiś tam czas, nie wiem ile tam jest sekund, i ten przewodnik głosowy się wyłącza. I teraz, gdy przewodnik głosowy był wyłączony i zeskanowaliśmy z osobą widzącą ten sam kod, no to wyskoczył komunikat, że my to stoimy przy stacji B, a paczka jest w stacji A. Więc trzeba było przejść do zupełnie innego paczkomatu, w sensie w tym samym budynku, ale do innej maszyny i ponowić całą procedurę. Więc nie wiem, czy ten komunikat tutaj jakoś nie był dograny, czy nie przewidzieli tego wariantu, ale no tutaj coś się wykrzaczyło. Ale gdyby to się udało, to po takim zeskanowaniu kodu będziemy poproszeni o to, aby podpisać się na ekranie dotykowym. I przypuszczam, że ten system przepuści absolutnie wszystko, no bo nie wiem do końca, jak ten podpis mieliby zweryfikować i jak ja miałbym ten podpis wykonać czytelnie na ekranie dotykowym. No ale można coś takiego zrobić. I następnie skrytka się otwiera i tak jak InPost na przykład podaje lokalizację naszej skrytki, czyli która od lewej, która od góry i tak dalej, tak, poczta austriacka poszła w klikanie, czyli ta paczka, ta skrytka będzie wydawać co parę sekund taki tykający dźwięk, takie i my musimy do tej skrytki podejść po tym dźwięku, wydobyć z niej paczkę i zamknąć drzwiczki. I wtedy to tykanie milknie po prostu. No i tak wygląda odbiór. Mi się wydaje, że apką byłoby prościej z jednej strony i fajnie, że to jest w InPoście na przykład tak rozwiązane, czy w paczkomatach staje się Allegro też. Natomiast fajnie też, że jest alternatywa dla osób skomplikowana, pokrętna, ale alternatywa dla osób, które właśnie smartfona nie mają, nie chcą, mają blind shella, cokolwiek, telefon się rozładował i można. Ja tu widziałbym potencjał też w na przykład podpisie elektronicznym, bo skoro to jest państwowa usługa i państwo wprowadziło taki podpis kwalifikowany, no to czemu by tego nie wykorzystać? Tak można by rzeczywiście potwierdzić, że ja to ja, podpisałem się moim kwalifikowanym podpisem, a nie udawałem, że coś tam na ekranie dotykowym próbowałem. No także zobaczymy. Może to też w tą stronę pójdzie, może się rozwinie. Fajne było to, fajne właśnie są te klikające skrytki. Fajnie, że w to poszli, bo opisy są fajne i to da się znaleźć, zwłaszcza jak te paczkomaty są troszkę mniejsze. No ale przy tych większych takie klikanie jest no jakąś, myślę, pomocą. No i zobaczymy, może jak następnym razem otrzymam właśnie jakieś awizo i będzie paczka do odebrania, to już sobie z tym poradzę, no bo będzie to wszystko w jakiś sposób udźwiękowione. Swoją drogą też czytałem o tym, że paczkomat, znaczy nawet nie paczkomat, tylko butelkomat, to automat do zwrotu butelek, tych właśnie czy szklanych, czy plastikowych, które są objęte kaucją, to Słowacy wymyślili sobie właśnie, że mają automaty w różnych supermarketach i na tych automatach jest kod QR, napisany jest QR w Braille'u, jest też kod zaznaczony, gdzie to jest i możemy telefonem zeskanować kod i trafimy na instrukcję audio, jak z takiego butelkomatu korzystać, jak tam te butelki zwrócić. To jest fajne, fajnie wiedzieć o takich rzeczach, bo i no na przykład w Niemczech takie butelkomaty stoją już od dawna. No i ja kiedyś próbowałem z takiego skorzystać, no i chciałem sobie wypłacić kaucję, czy tam bon, bo to akurat w Lidlu, bon na zakupy w Lidlu o wartości tej kaucji, a zamiast tego przekazałem kwotę tej kaucji na fundację Lidla. Nie było to moim zamiarem, ale coś sobie na ekranie dotykowym znowu poklikałem. I osiągnąłem nie to, co chciałem. W Austrii chyba też nie ma specjalnie, przynajmniej ja nic nie wiem o jakimś systemie dostępności takich butelkomatów. Może kiedyś będzie mi dane przetestować to na Słowacji.
4: Tak, i Pawle, skoro już jesteś przy głosie, to został jeszcze jeden news taki oddzielny a propos Cobalt Tools.
0: Zgadza się. I tu znowu wracam do naszego Hackerspace'a. Odbywa się tam co miesiąc takie spotkanie pod nazwą Show and Tell. Bardzo lubię format tego spotkania, bo to jest coś, co ja naprawdę lubię. To jest proste w przygotowaniu, nie wymaga specjalnie właśnie jakiejś wielkiej organizacji, a można z tego wyciągnąć naprawdę dużo fajnych informacji, bo jest to spotkanie, na które przychodzą ludzie i wymieniają po prostu, czy informują wszystkich zebranych o czymś ciekawym, technologicznym, co ostatnio znaleźli. Czyli trochę tak, jak my robimy poniekąd w Tyflo-przeglądzie do pewnego stopnia. Czyli nie wiem, ja znalazłem w zeszłym tygodniu, zakupiłem to urządzenie krótkofalarskie. To pokażę wam wszystkim, pogadamy o tym, zaprezentuję wam, może coś poradzicie, spoko. Ktoś inny stwierdził, no ja to znalazłem bloga, którego autor pisze o różnych krojach czcionek. Mnie to interesuje. No i puch, otwieramy projektor, pokazujemy na projektorze, jest blog, fajnie. A ja to znalazłem alternatywę do GitHuba, nazywa się Codeberg. No i gadamy przez jakiś ten czas o Codebergu. Ja pokazałem tam też na przykład kolekcję tą naszą dzwonków, czyli Fountains. No różne ciekawe rzeczy tam ludzie wymieniają, duże co druku 3D, jakieś takie też kwestie związane z administracją Linuxem, no co kogo interesuje. I wszedł jakimś sposobem temat, i to często się pojawia tam właśnie w tych kręgach, jakichś rozszerzeń do ułatwiania sobie pracy z YouTube'em w przeglądarce, jakieś tam nieoficjalne programy do YouTube'a. I ktoś nagle rzucił hasło, no słuchajcie, jest Cobalt Tools, bardzo fajny tam open source'owy, otwarty, webowy pobieracz do różnego rodzaju właśnie wideo. Oni wiedzieli, że ja jestem na spotkaniu, więc stwierdzili, że no, nie wiem, czy to jest dostępne z czytnikami ekranu, ale to sobie sprawdzisz. No ja sprawdziłem. To jest dostępne. Jeszcze jak. Ten program ma dwie funkcje, bo ma pobieranie właśnie wideo i remux już istniejących plików, na przykład MP4, czyli ponowne przekodowanie i tam synchronizowanie obrazu z dźwiękiem i tak dalej. Przełączanie się między tymi funkcjami i jeszcze kilkoma typu tam wesprzyj nas, o nas i tam aktualizacje, to są zakładki, więc można spokojnie tam sobie nawet strzałkami przełączać w trybie formularza. Pole edycji ładnie podpisane, link, aby wprowadzić link do wideo, przycisk jest rozwijany, w jakim sposobem chcemy to pobrać, czy chcemy pobrać całe wideo, czy tylko audio, czy sam obraz. Są też ustawienia, można w nich ustawić sobie wszystkie rzeczy, typu a jak audio, to jaka jakość, jaki bitrate, a jak wideo, to jaki bitrate, a czy ma pominąć bloki sponsorskie, a czy chcemy napisy, czy nie, chociaż nie wiem, czy napisy, chyba napisy też są, jakieś tam ewentualnie proxy, coś tam inne jeszcze, a może byśmy chcieli skorzystać z konwertera nie na tym domyślnym serwerze, tylko na naszym, możemy sobie postawić swój. W ogóle cała ta strona jest open source, więc można sobie w ogóle to wszystko postawić samemu. No i jak już mamy to wszystko ustawione, to w tym polu edycji wpisujemy link tam do jednego ze wspieranych serwisów. Klikamy Enter i pokazuje się okno zapisywania pliku. Także jest to z tego typu usług właśnie webowych, jeżeli nie chcecie czegoś, nie wiem, instalować na komputerze albo chcecie z urządzenia, nie wiem, mobilnego czy jakiegoś notatnika brajlowskiego coś sobie zaciągnąć, no to chyba prostszej w konstrukcji i bardziej dostępnej strony nie znam, zwłaszcza, że autorzy wymieniają w liście zmian, że poprawiają dostępność pod czytniki ekranu. Także i w ogóle w opisie tego projektu jednym z założeń jest to, że to będzie strona dostępna. Także polecam, bo naprawdę jest to przeprościutkie narzędzie. Opcje te takie najbardziej podstawowe różne ma. No pewnie można by tam mu coś pododawać, może z czasem się tam nowe rzeczy też pojawią, warto na GitHubie jakieś tam im zgłoszenia otwierać. Natomiast no do tego, żeby po prostu coś sobie pobrać, jak pomyślę o tych różnych innych stronach, gdzie trzeba się przebijać przez jakieś reklamy, a to trzeba coś tam jeszcze. po nagłówkach szukać nie wiadomo czego, to ta strona jest tak prosta, jak się tylko da i myślę, że wielu z was się ona spodoba. Swoją drogą, tak też na kanwie tej dyskusji wyszedł temat takiego narzędzia jak Parabolic. I Parabolic to jest też narzędzie na bazie YTDLP, czyli pobieranie z niesamowitej ilości źródeł różnych właśnie materiałów audio czy wideo, które jest w Qt. W zasadzie jest dostępne. Jedyny problem, jaki z nim jest, to jest to, że różne kontrolki typu pola edycji, pola wyboru nie są powiązane z etykietkami, więc na przykład chodzimy tabem i nie wiemy, do czego jest dane pole, ale jak sprawdzimy nawigacją obiektową, to jak najbardziej się tego dowiemy. W NVDA, ja w JOSie to kursorem JOS. Ale poza tym to wszystko jest czytane, po wszystkim da się nawigować. I nawet jest to interfejs po polsku. Także pewnie też zgłoszę za jakiś czas te kontrolki, które nie są powiązane z etykietkami, że nie są, tak, nie są programatycznie przypisane etykiety do tych kontrolek. Mam nadzieję, że autorzy to naprawią, bo nie wydaje mi się, że to by była jakaś ciężka zmiana do wprowadzenia. No i też byłby kolejny fajny i też rozwijany nie tylko pod kątem niewidomych, ale pod kątem wszystkich, więc jest szansa, że wsparcie techniczne potrwa trochę dłużej. Programik do pobierania różnych ciekawych materiałów. Także cobalt przez te na końcu kropka tools. Fajna strona. Myślę, że warto sobie ją obejrzeć.
1: Ale strasznie wkurzająca jest lista wspieranych usług, bo to jest napisane po prostu znaki bez spacji z nazwami. W sensie, że wszystko jest jednym słowem. Wszystkie
0: tak. Nazwy. To jest błąd i ktoś na Mastodonie już też na to zwrócił uwagę i nawet chyba wypełnił, czy planował wypełnić zgłoszenie na GitHubie projektu. Więc miejmy nadzieję, że to jest tylko niedopatrzenie ze strony autorów i to po prostu lepiej to sformatują.
4: Tak. To teraz przechodzimy do pakietów newsów różnych i skoro Paweł już się tutaj nagadał, to może zacznijmy, skoro już jest 22.
1: Jeden po!
2: Nawet zmieścimy się idealnie.
4: Tak, to może faktycznie zacznijmy od tych nowości z gier.
2: Dobrze, no to w takim razie, jeśli chodzi o gry, no to trochę się podziało przez dwa tygodnie, bo w zeszłym tygodniu mi nie było. Trochę tych newsów się nam nazbierało. Kilka nowych gier się pojawiło, mamy też kilka aktualizacji. Zaczynając od nowych gier, mamy coś dla ludzi, którzy mają praktycznie każdą platformę, bo jest to gra, która pojawiła się i na Windowsie, i na Macu, i na Linuxie, i na Androidzie, aczkolwiek na Androidzie ponoć tutaj autorzy rekomendują dla niektórych gier klawiaturę. Mówię tutaj dla niektórych gier, dlatego że gra nazywa się Mini Games Hub i jak tutaj można się domyślić z nazwy, jest to zestaw takich drobnych minigier. Jakie tutaj mamy gry? Mamy tutaj na przykład taką grę, w której po prostu sobie chodzimy po planszy i musimy tam różne rzeczy zabijać, jednocześnie lecząc naszą postać i ją ulepszając. Mamy też prostą grę Włócznictwo, w którym po prostu trzymamy spację i ją puszczamy, kiedy dźwięk jest na środku. Mamy grę w oczko i była jeszcze jedna gra, też taka prosta, która mi gdzieś uciekła z pamięci. Mniej więcej, nie wiem, czy to jest pierwszy projekt tego zespołu. Generalnie dźwiękowo jest zrobiony całkiem fajnie. Jest to zrobione w silniku NVGT, stąd ta wieloplatformowość. Po prostu wszystko, ta gra jest dostępna na wszystkie platformy, które NVGT wspiera. Testowałem na Macu, działa, tylko trzeba sobie tam w terminalu najpierw wklepać polecenie chmod spacja plus x i wkleić ścieżkę do binarki, dlatego że po prostu na Windowsie spakował i wtedy tam się gubi jeden atrybut i przez to Mac na początku tego nie uruchomi. Ale kiedy to zrobimy, to po prostu to powinno pójść. Na Windowsie pewnie takich problemów nie ma. Na Androidzie, tak jak wspominałem, autorzy zwracają uwagę, że niektóre gry mogą wymagać klawiatury. W dokumentacji jest to opisane, do których gier klawiatura może być potrzebna. Pewnie tutaj głównie chodzi o tą grę, w której chodzimy sobie po tej planszy, bo tam tych klawiszy jest całkiem sporo, bo mamy inwentarz i nawigację i tam parę innych rzeczy, więc chyba do tej gry jest klawiatura potrzebna. A z innymi chyba aż takiego problemu być nie powinno. Grę też można tłumaczyć, natomiast chyba polskiej wersji, z tego co wiem, na ten moment nie ma, ale kto wie, czy za jakiś czas się nie pojawi. Wszystko się nam zapisuje, bo też mamy w grze taki sklep, w którym możemy na przykład różne jakieś mikstury, które naszą postać będą uzdrawiać, sobie dokupywać. Dokumentacja jest wbudowana w grze. I tak jak wspominałem, no, gra jest wieloplatformowa i w pełni przenośna. Oczywiście będzie link do tego w komentarzu. Natomiast jeśli ktoś lubi gry strategiczne i nie boi się czasami skorzystać właśnie z jakiegoś dodatku do tłumaczenia, natomiast tutaj na szczęście jakiejś bardzo skomplikowanej fabuły nie będzie, więc myślę, że pewnie dałoby się też nauczyć bez dodatku, nawet jeśli sobie zmienimy syntezator. Mamy kolejną grę od chińskiej społeczności. Jest to rozbudowana gra w rewersji, czy Othello, jak to woli, że właściwie rewersji było pierwsze. Othello jest wariantem rewersji, w którym mamy już planszę w pewnym stopniu przygotowaną. Dla tych, którzy nie grali, rewersji jest to gra, w której gramy na takiej planszy do warca, planszy 8x8. Mamy pionki w dwóch kolorach, białym i czarnym, i generalnie naszym zadaniem jest ustawianie tych pionków, i to wygląda tak, że jeśli jakiś pionek jest z dwóch stron otoczony, albo nawet cała linia pionków jest otoczona z dwóch stron przez pionki przeciwnika, no to przeciwnik te wszystkie pionki przejmuje, one wtedy zmieniają kolor. Czyli powiedzmy, gdybyśmy mieli dwa białe pionki koło siebie i drugi gracz położy z jednej strony tych dwóch czarny pionek i z drugiej, no to te białe pionki ze środka też zmienią kolor na czarny. No i celem gry jest po prostu doprowadzenie do sytuacji, kiedy jeden gracz będzie miał tych pionków więcej lub wypełni całą planszę, albo po prostu nie będzie nigdzie wolnego pola, gdzie można wolny jakiś ruch wykonać. Othello różni się od rewersji tym, że zaczynamy chyba z dwoma albo czterema pionkami na początku, teraz na 100% sobie nie przypomnę, natomiast tym się to różni. A jeśli chodzi o chiński wariant tej gry, no to wspiera on zarówno mowę przez ZDSR, przez NVDA oraz przez schowek i jeszcze SAPI. Mamy też rozbudowaną sztuczną inteligencję, przeciwko której gramy. Klawiszami Shift Page Up, Page Down możemy dostosować jej poziom trudności. Także jeśli lubicie takie gry bardzo strategiczne, ale jednocześnie bardzo proste w obsłudze, bo tak naprawdę tutaj generalnie wchodzimy strzałkami po planszy i enterem, po prostu ustawiamy nasze pionki, więc to granie jest bardzo skomplikowane. Od jednej strony jest, z drugiej strony nie jest, jeśli chodzi o interfejs. Myślę, że spokojnie można się tą grą zainteresować. A teraz przechodzimy do różnych aktualizacji. I trochę tych aktualizacji mamy. Na przykład Slay the Spire, czyli taki pierwszy bardzo popularny roguelike, który doczekał się moda dostępnościowego, okazuje się, że cały czas ma się dobrze dzięki społeczności, która cały czas tworzy do niego nowe modyfikacje. Jedną z takich modyfikacji jest mod Slay the Spire Biomes, który dodaje do gry różne biomy. Biomy, czyli podczas kiedy będziemy nawigować sobie po tej mapie, wspinać się w coraz wyższe poziomy tej spirali, będziemy napotykać różne biomy, różne modyfikatory, które będą nam dosyć znacząco zmieniać rozgrywkę. Bo możemy na przykład napotkać miasto gremlinów, Jakieś jaskinie zamieszkiwane przez różne postacie, różne potwory z tej gry. To będzie miało zamieszkiwane też przez inne klasy, którymi możemy grać i dzięki temu na przykład tam możemy znaleźć sklep, w którym będziemy mogli kupić karty od tej klasy i w ten sposób sobie te kombinacje łączyć. Będziemy mieli różne zmodyfikowane karty, jakieś nowe relikty, nowe potwory. Tych modyfikacji jest kilkadziesiąt, samych biomów jest ponad 30 i co ważne dla nas, w najnowszej aktualizacji tego moda, która ma się pojawić niebawem, to będzie dla nas wszystko dostępne, no bo autorzy tego moda zaktualizowali go w taki sposób, żeby on był kompatybilny z modem Say the Spire, czyli modem, który po prostu nam tą grę czyta. Więc jeśli dawno nie graliście w Say the Spire, szukacie powodu, żeby do tej gry wrócić, no to myślę, że ten mod może być tak naprawdę dobrym powodem, żeby sobie tą grę odświeżyć. I to nie jedyna gra, która ostatnio prosi się, żeby do niej wrócić, bo kolejną grą, która dostała dużą aktualizację i ta aktualizacja już jest dla nas jak najbardziej dostępna, jest gra Ball Bouncer. I Ball Bouncer jest bardzo prostą grą, tak teoretycznie, w której po prostu mamy piłeczkę, którą sobie odbijamy i tą piłeczką musimy niszczyć różne obiekty, które na planszy się pojawiają. Chodzi o to, żeby tą piłeczkę utrzymać w powietrzu jak najdłużej, sobie nabić jak największy wynik, niszcząc jak najwięcej tych obiektów, zanim ta piłeczka po prostu nam spadnie całkowicie. Stopniowo też możemy odblokowywać różne umiejętności, które pozwalają nam uderzać tą piłeczkę jeszcze wyżej, jeszcze szybciej, jeszcze większą siłą rażenia. I gra doczekała się ta bardzo dużej aktualizacji wersji 1.3, w której to zostało dodane kilka nowych trybów. I te tryby musimy sobie odblokowywać po kolei. I to są tryby, które będą testować różne nasze umiejętności, albo odpowiedniego celowania, gdzie tą piłeczką zamiast celować we wszystkie obiekty mamy jedną bramkę, do której musimy trafić. Mamy grę, w której musimy tą piłeczkę utrzymywać i właśnie jak najdłużej. Tych trybów samych w sobie jest 4 albo 5 chyba. Każdy z nich ma jeszcze dodatkowe rzeczy, które możemy sobie odblokowywać tylko dla tych trybów. I każdy z nich ma swoją walutę, którą będziemy grając dany tryb zdobywać właśnie, żeby te rzeczy odblokowywać. Także jeśli dawno w tą grę nie graliście, albo jeszcze nie graliście, warto sobie tą produkcją się zainteresować, bo to jest gra z gatunku prostych, ale zarazem bardzo, ale to naprawdę bardzo wciągających. To był Ball Bouncer i teraz jeszcze tutaj mamy coś dla tych, którzy później chcieliby sobie po graniu odprężyć, ale może też niekoniecznie odchodzić od tematu gier, bo oto ktoś postanowił stworzyć duże repozytorium nagrań związanych z grami audio. Jak duże? No, wystarczy powiedzieć, że to repozytorium w tym momencie ma ponad 270 GB. Spokojnie, nie musimy ściągać wszystkiego na raz. Natomiast znajdziemy nim praktycznie wszystkie nagrania jakkolwiek związane z grami audio od wielu twórców i znajdziemy tutaj wszystko od między innymi tego kanału PG13, o który czasami pytacie, w którym ja brałem udział, ale też kończąc na przykład na archiwalnych recenzjach Kaliego Sapergi z Main Menu, czy podcastów z Blind Cool Techa, Luka Hewitta, czyli osoby, która może być znana ludziom, którzy są na forum Mario Games, podpisuje się jako Dark. Tutaj też takie rzeczy znajdziemy. Stare podcasty Liama Ervena na przykład. Dużo takich nowszych kanałów, które pojawiły się gdzieś na YouTubie. Nagrania Raula Galagosa, to znów jest moje dzieciństwo. tutaj przechodził większość gier, na przykład od GMA i tutaj też jego nagrania znajdziemy. Także tutaj zarówno znajdziemy ogromny kawałek historii, tak ostatnio mówiłem o Blind Geek Zone, tutaj mamy trochę inną sferę związaną z rozrywką, ale też dużo całkiem współczesnych nagrań nawiązujących do najnowszych produkcji, które się pojawiły. I na koniec informacja dla tych, którzy grają w Warshovel, bo trochę was z tego, co wiem, jest. Mamy w grze uroczystości związane z Dniem Świętego Patryka, w których to możemy zdobywać czterolistne koniczyny. Co ciekawe, żeby te koniczyny zdobywać, no to albo musimy walczyć przeciwko innym graczom na zakładce podziemia, lub po prostu zostawić grę otwartą na ekranie eksploracji. I wtedy stopniowo będziemy te czterolistne koniczyny zdobywać. Co potem możemy z nimi zrobić? Na zakładce bohater możemy je sprzedać, możemy je dać do dotacji i wtedy dostaniemy ogromny zastrzyk punktów doświadczenia, który nam pomoże bardzo szybko zdobyć kolejne poziomy. W ogóle samo to wydarzenie powoduje, że w wielu wydarzeniach po prostu zdobywane doświadczenie jest chyba przynajmniej podwajane, jak nie potrajane w niektórych sytuacjach. Także jeśli chcielibyście...
4: Potrajane chyba teraz, poziomy, no widziałem 300%.
2: No właśnie, no właśnie.
4: To jest takie szaleństwo.
2: To jest szaleństwo, które będzie trwało jeszcze kolejne dwa dni, więc jeśli chcecie rozwinąć trochę waszą postać, no to jest dobry moment, żeby sobie tą grę otworzyć. Nawet jeśli nie gracie, to nie wiem, sobie podłączyć telefon do ładowarki, zostawić ewentualnie, jak ktoś ma Maca, to sobie na Maca ściągnąć tą grę i zostawić otwartą. Bo można. I po prostu no to może być dobry moment, żeby rozwijać swoją postać, czy to tworząc jakieś przedmioty, czy to właśnie walcząc przeciwko innym graczom, czy to wchodząc na przykład do labiryntu, bo tego doświadczenia po prostu zdobędziemy dużo więcej. No i na koniec myślę, że też warto przypomnieć, skoro mówimy o takich ograniczonych uroczystościach, tak jak informował nas Patryk wcześniej, dla tych, którzy grają Hearthstone'a, warto dołączyć do Discorda Hearthstone Access i tam znajdziemy na kanale Giveaways konkurs, w którym można wygrać kilka zestawów do nadchodzącego rozszerzenia, które oficjalnie pojawi się 25 marca. Gdybyśmy nie chcieli kupować sobie kart z tego rozszerzenia, no to warto po prostu tam wysłać wiadomość, że chcielibyśmy wziąć udział w losowaniu. Kto wie, może w środę wieczorem to właśnie wy zostaniecie w tym losowaniu, a tam chyba nawet będą dwa albo trzy losowania, więc może w którymś z tych losowań uda wam się taki zestaw wygrać.
4: To prawda. To oczywiście nie wszystkie pakiety nowości, jakie mamy w Tyflowieściach. Pawle, co nowego we wtyczkach do NVDA?
0: Są dwie wtyczki, które w tym tygodniu chciałem wam przedstawić. Pierwsza to jest poniekąd powrót, bo wtyczka istniała już w 2015 roku, ale teraz została odnowiona i jest dostępna w sklepie z dodatkami. Jest to wtyczka autorstwa Christophera Totha i nazywa się ona Jump to Window. Wtyczka ma dość ciekawe zadanie, bo wtyczkę wywołujemy skrótem NVDA zamknięcie nawiasu okrągłego, czyli w naszym przypadku to będzie pewnie Shift 0. I otwiera nam się okno, w którym wpisujemy fragment tekstu, naciskamy Enter i jeżeli zostanie znalezione na naszym pasku zadań okno, które w swoim tytule zawiera tenże wpisany przez nas tekst, albo wyrażenie regularne można też wpisać, to zostaniemy do tego okna przeniesieni. To jest kolejny fajny sposób na to, jak szybko dotrzeć do jakiegoś okna, zwłaszcza jak w takich oknach jest gdzieś dużo informacji i my potrzebujemy jakiegoś konkretnego okna z konkretnymi informacjami. Często tak się dzieje na przykład w oknach jakiejś konsoli, ale nie tylko, bo chociażby przeglądarka, jak mamy jakieś tam konkretne, jeżeli używamy okien zamiast zakładek, albo nawet jakieś projekty w różnego rodzaju programach, czy to jakiś Reaper, czy Office, czy cokolwiek, no to można sobie szybko po konkretnym tekście przeskoczyć. To jest jedno. A drugie, wariacja na temat, wtyczka WhatsApp Image Describer, czyli dodatek, który oczywiście po uprzednim wprowadzeniu klucza API do jednej z wspieranych usług, a jest nią ChatGPT lub Claude lub Gemini, pozwala nam za pomocą skrótu Alt-I na opisywanie zdjęć wysyłanych do nas na WhatsAppie, no a za pomocą oczywiście aplikacji WhatsApp for Desktop. No i to tyle, aczkolwiek spodziewam się, że niebawem będzie więcej, no bo patrząc na GitHuba widzę, że no, różne ciekawe wtyczki są w produkcji, ale to może jak już wyjdą jakieś wersje finalne, to damy znać.
1: Ale powiedz, czy ta wtyczka do przeskakiwania do okien wspiera wirtualne pulpity?
0: Dobre pytanie, ale może być, że chyba niestety nie, ale nie wiem.
1: Okej.
4: Ja w końcu nie wiem, chyba nie powiedzieliśmy o nowościach na CSUN.
0: Znaczy tydzień temu mówiliśmy trochę.
4: A, bo tutaj widzę też w notatkach.
0: Tak, tak, bo jeszcze jest druga część, no bo konferencja zaczęła się w zeszłym tygodniu w poniedziałek, skończyła się dopiero w piątek, a my nadawaliśmy w środę, więc no ciężko, żeby tych newsów było jakoś bardzo dużo. Przepraszam. No a tutaj Double Tap nas zasypał relacją, która dzień po dniu się odbywała. No i trochę tych rzeczy było. A co takiego konkretnie było? No, byli różni wystawcy, głównie sprzętu i też oprogramowania, ale były też firmy, że tak powiem, mainstreamowe. I taką mainstreamową firmą na przykład było Sony, które oczywiście pokazywało rzeczy, które już mieli, czyli tego robota AIBO, chyba on się nazywa, który jest robotem do wsparcia emocjonalnego, mówiące aparaty cyfrowe, mówiące telewizory z Androidem TV, PlayStation i ten adaptowalny kontroler. Ale jest też coś, o czym nie wiedziałem i to chyba działa na ten moment tylko w Stanach, że w różnych sklepach z elektroniką, jeżeli dobrze zrozumiałem, rozstawiane są takie kioski, czyli takie punkty informacyjne o sprzętach Sony, w których można w ogóle uzyskać audiodeskrypcję tych urządzeń, które tam oni mają w sprzedaży. Coś takiego. No nie wiem. Takie coś jest. Był Orbit, to znaczy Orbit Research, i dowiedzieliśmy się trochę więcej o Orbit Play, Jerze. A mianowicie, że koło lipca powinien on zacząć być już rozsyłany ludziom, którzy sobie go wcześniej zamówili. To ma być globalne jakby uruchomienie produktu, start globalny na, może nie na całym, że aż świecie, ale na tych kilku rynkach, na których firma Orbit Research już się rozgościła. To był odtwarzacz, który początkowo rzeczywiście był rozwijany tylko w Indiach, bo mieli już tam część swoich jakby oddziałów rozwoju i prowadzenia badań właśnie w Indiach i stwierdzili też, że w Indiach po pierwsze jest rynek, jest popyt na odtwarzacze DAISY, ale nie ma niestety producentów, którzy by takie tworzyli, dostosowanych oczywiście do i cenowo i też przez oferowane usługi do tego rynku właśnie w Indiach. I dowiedzieliśmy się też, że właśnie Indie poza tym też mają taką swoją dumę narodową, że chcieliby mieć swoje produkty tworzone u nich na miejscu. No więc postanowiono wyprodukować tam w Indiach Orbit Playera, przetestować na tamtejszym rynku, po czym udostępnić go całemu światu. Orbit Player ma kosztować około $300, także no nie dużo, nie mało. No myślę, że to jest gdzieś w tych granicach cenowych Oriona. Pewnie. Nie wiem. Może.
4: No, zapewne tak. Pewnie po wszystkich cłach, podatkach i te VAT-ach, no to pewnie marżach, no to u nas podejrzewam, że to może być około 2000.
0: Mhm. No. I głosami, które są na tym urządzeniu, są vocalizery. Także to jest to. Orbit Optima, czyli ten laptop na bazie frameworka z wbudowaną linijką brajlowską, bez ekranu i tam z udźwiękowieniem i z wymienialnymi częściami, opóźni się znów o rok. Tam jakieś były problemy z pozyskaniem środków na dalszy rozwój, optymalizacja oprogramowania i tam tego sprzętu i tak dalej. No i przedstawiciel Venkatesh stwierdził, że mają nadzieję, że za rok o tej porze, ewentualnie jeszcze trochę dalej w przyszłość, minimalnie będą już pełne półki w sklepach ich produktów i tak dalej. Także no, znowu się to opóźnia, miało być w tym roku, już miało być w zeszłym, teraz ten, więc to się wszystko powoli opóźnia. Już chyba od 2 lat zapowiadają ten produkt, także będzie ciekawie.
3: Pozostaje mieć tylko nadzieję, że będą aktualizować te konfiguracje laptopów, na bazie których powstają.
0: Oby, no tak, to prawda. Także zobaczymy. Glidance również był. No i przedstawiciel Glidance stwierdził, że już są na etapie finalizacji konceptu sprzętowego, czyli jak to ma wyglądać ostatecznie, jak to się ma prowadzić. I no, twierdzą, że są zadowoleni użytkownicy z tego, że bardzo są pod wrażeniem tego, jak łatwo się tym steruje, jak intuicyjnie są przez to prowadzeni. No, demonstracje liczyli w tysiącach, nie wiem, czy to było 8 czy 12 tysięcy i 800 osób, to są ci gliders, czyli ci jakby tacy wcześni użytkownicy, którzy dla nich tam jakieś rzeczy testują i tak dalej, więc naprawdę szeroka jest ta grupa i z rozmachem jest to robione. No i zobaczymy, teraz są na etapie już, będą na etapie dopieszczania gdzieś tam tej strony software'owej, tego oprogramowania. Także zobaczymy, jak daleko z tym pójdą. Była również, był Dolphin i Dolphin pokazywał, no to standardowe rzeczy, Supernova, Guide Connect, Easy Reader. No i mają też, to chyba nie jest nowe, ale mają też swój kiosk. Jakby swoje oprogramowanie do tych automatów samoobsługowych, różnych tak zwanych kiosków. Tylko że u nich w przeciwieństwie do, znaczy no oprócz tego, że można strzałkami sterować, tak jak na tych z Whispero, tam gdzie jest Just for Kiosk, to też Dolphin pozwala na wywoływanie głosem różnych tam rzeczy, też przy asyście chyba jakiegoś AI, także mamy no, pokaż mi na przykład wszystkie burgery w menu, tak, także to takie, w ten sposób jest to rozwiązane. Lighthouse Tech ze Szwajcarii pokazywał okulary. Chyba o nich nawet jakoś mówiliśmy. Nie wiem, czy ty, Paulino, mówiłaś? Ktoś mówił o tej firmie.
1: Jaka firma?
0: Lighthouse Tech ze Szwajcarii.
1: Szwajcaria, Włochy. Ja coś wspominałam kiedyś o Dotlumen, ale to nie to.
0: Nie, to coś innego. Ale też takie właśnie okulary, które mamy na głowie i wibrują nam, gdzie jest przeszkoda. Czyli wibrują nam, intensywność wibracji to jest odległość, a kierunek jest, są dwa kierunki, lewo lub prawo, więc albo przeszkoda jest z lewej, albo z prawej, albo centralnie przed nami. Jak jest centralnie przed nami, to wibrują obydwie strony, a jak jest z konkretnej strony, to wibruje ta konkretna strona. No coś takiego. No, kosztować $1500, także no. I kto jeszcze był? No, był oczywiście NV Access. I oni opowiadali troszkę o tym, co ma się pojawić w NVDA 2025.1. No i o części z tych nowości już mówiliśmy, bo był NVDA Remote, znaczy był, no jest i będzie wprowadzony. O tym, że przyspieszą syntezatory. O tym, że dodano osobne wsparcie w SAPI 5 też dla wykrywania języków i dla przyspieszania, niezależnie od wszystkiego innego, tych głosów. No, ale to, o czym na przykład nie mówiliśmy, to automatyczne aktualizowanie dodatków w tle. To jest też funkcja, którą już przepuszczono i rzeczywiście ma to być tak, że możemy sobie wybrać wariant, w którym dodatki będą po prostu się aktualizowały w tle, nie będzie już wyskakiwało to okienko z aktualizacjami, tylko po prostu te aktualizacje będą się nam ściągać. Poza tym ma dotrzeć też, i to są już plany na dalsze części tego jeszcze, znaczy no jest już wsparcie matematyki w PDF-ach, to już jest. Wsparcie dla podświetlania fragmentów tekstu na stronach internetowych. Jak to działa? Takim najprostszym przykładem jest Google. Na Google możemy sobie coś wyszukać i pokaże nam się ten wynik wyszukiwania, ten taki fragment z odpowiedzią, bo to się nazywa. I tam widzimy ten fragment, który najbardziej powinien dotyczyć tego, co my wpisaliśmy, bez jakiegoś tam kontekstu. I pod kolejnym nagłówkiem jest link do strony, z której ten fragment pochodzi. I teraz my możemy wejść na tą stronę i wizualnie ten fragment, który był pokazany w tym wycinku na stronie jeszcze Google, do niego jest przewijany jakby podgląd i osoba widząca już od razu widzi ten fragment tekstu, który najbardziej powinien ją interesować z uwagi na to nasze wyszukiwanie. No dla czytników ekranu do tej pory to nie było możliwe, a teraz powinno to już zacząć działać. Także no, może to być potężne, zwłaszcza, że